0: z nim w wielu miejscach, ale wiele osób jest tak, że różnie oceniało pracę pana redaktora, a teraz jest dość powszechne oburzenie, mimo tego, że prokuratura stara się jakoś swoje stanowisko opisać, chociaż im więcej pisze, tym więcej też pojawia się wątpliwości, co państwo mogli w Poranku Wnet usłyszeć. Teraz, skoro o Sejmie mówiłem, to Sejm do naszego studia zawitał i to będzie dwóch posłów dzisiaj w naszym studiu, ale na początek Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy będę kichał, nie, na razie nie będę kichał.
0: To dobrze, chociaż mamy tyle roślin, że można alergię złapać, ale pan poseł na razie bez alergii w naszym studiu, co się ceni. Jarosław Kaczyński, 9 godzin w prokuraturze, jak to przesłuchanie przeszło, chociaż wysłuchanie do 9 godzin, to dużo pan prezes musiał powiedzieć. Jakie były wrażenia w partii, co mówił sam prezes po tym przesłuchaniu?
1: Pan prezes w bardzo dobrej formie, zadowolony, o ile można użyć tego słowa w kontekście takiego przesłuchania. Myślę, że znając pana prezesa, to wręcz z takim pewnym rozczarowaniem przyjął to, że przeciwnicy procesowi już po 9 godzinach się poddali, bo myślę, że zresztą widzieli to wszyscy, którzy obserwowali chociażby słynne przesłuchanie pana prezesa przed komisją śledczą. Pan prezes się dopiero rozkręcał prawdopodobnie, a druga strona już rzuciła ręcznik, ale ciekawostka i to słyszałem z opowieści i co ciekawe TVN24 również to relacjonuje, proszę pozwolić, że zacytuję, to konferencja rzecznika prokuratury w trakcie. Prokurator został zapytany o wcześniejsze wyjście mecenasa Romana Giertycha. Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącą czynności procesowe prokurator pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań, albo zadawania pytań, które nie mają związku z tym postępowaniem. Myślę, że było tutaj jakieś takie lekkie rozdrażnienie ze strony przesłuchującego, którym był mecenas Giertych. No coż tam się musiało wydarzyć, że nie poszło po myśli pan Giertych, rozdrażniony wyszedł z prokuratury. Ale to pokazuje, że rzeczywiście chyba się kończy też cierpliwość po prostu prokuratorów do takich
0: sprawa
1: zagrywek.
0: Sprawa dwóch wież, a może tu jednak był jakiś element, no właśnie, bo wszystko opiera się o to, że był, no zresztą rodzinnie związany architekt, który twierdzi, że nie dostał pieniędzy za...
1: Spowinowacony,
0: tak powiedzmy, spowinowacony szwajcarskiego pochodzenia, który no nie dostał, twierdzi, zapłaty za swoje czynności przy okazji budowy wieżowców na działce spółki Srebrna.
1: No zacznijmy od tego, że ta cała inwestycja no, miała być inwestycją między dwoma czy więcej podmiotami gospodarczymi, z których żadnego nie reprezentuje prezes Jarosław Kaczyński. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, no myślę, że to był element po prostu no, takiego zwykłego ryzyka biznesowego. Plany były, ale przecież to władze miasta rządzonego od dziesięcioleci przez Platformę Obywatelską, mówię o Warszawie, nie zgodziły się, nie wydały zgody na wyższą zabudowę na tej działce. Co jest jeszcze o tyle dziwne, że przecież jak ktoś zna warszawską wolę, to wie, że wokół tam są same wysokościowce.
0: Rzeczywiście jest dużo wysokich budynków, no ale chodziło też o dużą politykę. Prawo i Sprawiedliwość z takim zasobem finansowym byłoby partią nie do ruszenia.
1: No to znowu, to nie byłby zasób Prawa i Sprawiedliwości, to byłby zasób spółki, która by w to zainwestowała, innych inwestorów, bo pewnie ta sama spółka nie ma takich pieniędzy. No faktem jest, że gdzieś tam jakieś marzenie może się pojawiało, żeby było tam przeniesiona siedziba Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, żeby w godnym miejscu i w godny sposób upamiętnić osobę i dziedzictwo świętej pamięci pana prezydenta, ale to tyle.
0: Jest ten słynny cytat jeszcze z lat 2000 o polityce lat 90, że jednak bez zasobów finansowych nie da się robić polityki. No i Porozumienie Centrum bazowało na tym, co udało się spółce Srebrna zdobyć.
1: No to mówimy o czymś nieco innym.
0: O ekspresie wieczornym.
1: No ale to mówimy o pewnej po prostu pewnym rozwiązaniu, które zostało przyjęte całościowo na początku lat 90. No myślę, że to była, tak domniemywam, no bo to tylko to lata mojego dzieciństwa, że to była pewna reakcja strony solidarnościowej, przecież to nie chodziło o Porozumienie Centrum jako takie, tylko generalnie partię strony solidarnościowej. Reakcja na uwłaszczanie się komunistów, no przecież słynne

0: takim majątkiem za 90, czy zarządza krajem.
1: Dostaliście pomoc swego czasu. No, no pan poseł to nie, bo wtedy jeszcze był, powiedzmy, nie był czynnym politykiem, tylko ja miał parę latek. Tak. Ale Jarosław Kaczyński już był czynnym politykiem. No, ale sam pan dostał.
0: Ale sam pan powiedział, KLD dostało również, czyli Donald Tusk dostał. Mówię, to nie była to w żaden sposób forowanie jakiejś jednej formacji politycznej. Taką decyzję wówczas kierownictwo polityczne szeroko pojętego, no nie wiem, OKP chyba podjęło. I właśnie po to, żeby te nowo powstałe siły polityczne za chwilę nie zmarniały i żeby się nie okazało, że właśnie jedyną siłą polityczną, chociaż i tak zaraz wybory wygrało SDRP wówczas, jeżeli mnie pamięć nie myli, co do nazwy, no ale żeby nie było tak, że właśnie jedyną siłą polityczną, która posiada zasób instytucjonalny pozwalający funkcjonować, są postkomuniści.
1: Teraz to wszystko ma pokłosie, ta historia z lat 90. ma bardzo odległy, ale jednak oddźwięk w tym wczorajszym przesłuchaniu. Do niego na chwilę wróćmy. Roman Giertych wyszedł wcześniej, bo odgrażał się Roman Giertych, że właśnie Jarosław Kaczyński na głosowania nie zdąży do Sejmu, na wotum nieufności dla pana ministra Kierwińskiego, że już tutaj wuj idzie, bo to jest cytat z Romana Giertycha, który jakieś genealogiczne wyciągnął związki. Roman Giertych się zawiódł na tym przesłuchaniu, co właściwie udało się też politycznie ugrać Romanowi Giertychowi i Tuskowi tym przesłuchaniem?
0: Myślę, że się zawiódł. Myślę, że rzeczywiście prężył muskuły niesamowicie w mediach społecznościowych. Faktycznie. Pan prezes Kaczyński no nie dotarł na głosowania o 14, kiedy było głosowane wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. No też odbieram to jako taką tanią złośliwość ze strony samego Giertycha, że bo nie wiem, czy miał wpływ na termin tego przesłuchania, ale tak, to znaczy powiem szczerze, no infantylno-chamskie zagrywki od dwóch dni w mediach społecznościowych, jakieś próby grożenia prezesowi Kaczyńskiemu, zresztą a propos prób grożenia, to wczoraj przecież popisał się też Donald Tusk właśnie w wystąpieniu przed głosowaniem, no gdzie w zasadzie wprost groził opozycji, mówił, że oni z Kierwińskim się rozprawią, czy tam wezmą się za tych, którym się
1: tak, wczoraj
0: coś nie podoba.
1: Tak, taki cytat na sam koniec przemówienia Donalda Tuska, że no, jeżeli tak dalej będzie, to Kierwiński będzie ścigał.
0: No więc właśnie. Ale jak pan mu pyta jeszcze o mecenasa Giertycha, to przypomniało mi się słynne jego wystąpienie u Moniki Olejnik po awanturze w Sejmie, no niestety w sytuacji bardzo, bardzo przykrej, bo to było po śmierci pani dyrektor Barbary Skrzypek, ale Roman Giertych, jak obrażone dziecko skarżący się Monice Olejnik, to 3 sekundy, to może zaprezentujemy.
1: O proszę, będzie interakcja.
2: Nazwał mnie śmierdzielem, kanalium.
1: Tak, rzeczywiście mówił u Moniki Olejnik.
0: Tak, popłakiwał w mankiet Moniki Olejnik Roman Giertych. Swoją drogą to było zaskakujące. Ja sobie wczoraj odświeżyłem ten odcinek kropki nad i. Nigdy w życiu, czy dawno nie widziałem pani redaktor tak wyrozumiałej, tak małomównej. Roman Giertych tam miał segmenty po kilka minut.
1: Była to swoista spowiedź, to prawda? I to miało być dokończenie, to przesłuchanie. I jak się skończyło?
0: No oczywiście nie mamy żadnych informacji procesowych, no ale było to przesłuchanie w charakterze świadka. Cała ta sprawa jest dęta i myślę, że jeżeli prowadzi ją prokurator, czy mają tam wpływ prokuratorzy, którzy no, znają się na swoim fachu i są po prostu uczciwi, no to widzą, że tam nie ma żadnego materiału do czegokolwiek, że to jest wyłącznie polityczne bicie piany pana Giertycha.
1: Chociaż Roman Giertych zajmuje się także sprawą Lesza Kraskowskiego, ale do tego przejdziemy już w rozmowie następnej z Cezarym Gmyzem.
0: Ale widziałem, że pan redaktor podpisał list, tak, to znakomicie.
1: Taki list powstał, to prawda, ale to już będziemy my się dziennikarze, tym zatem proszę się poradzimy sobie, panie pośle.
0: Trzymamy kciuki.
1: Tak jest, Radosław Fogiel naszym gościem Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma kolejne stowarzyszenie. Wstępuje pan? Jacek Sasin jest liderem tego stowarzyszenia. zdarzenia.
0: A to jeszcze może nawet nie jest ostatnie słowo wczoraj, chociaż oczywiście tak pół żartem, pół serio rozmawialiśmy z kolegami, że teraz każdy w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał stowarzyszenie, a na koniec powstanie stowarzyszenie stowarzyszające

0: Stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości. Ale już poważniej rzecz ujmując, to no cóż, statut jest jasny, nie ma problemu, żeby się zrzeszali członkowie Prawa i Sprawiedliwości, no tak długo, dopóki, tak długo, dopóki te stowarzyszenia czy inne instytucje nie prowadzą działań politycznych, których nie da się pogodzić z interesem Prawa i Sprawiedliwości. No to jest oczywiste, zapisane w naszym statucie. I mam nadzieję, że ta burza, która się już przetaczała przez media, że ona już ucicha. Mówił o tym w niedawnym wywiadzie prezes
1: Kaczyński. Polski, że ogień się wypala. Taki
0: mam taką, i mam taką nadzieję, no też mam nadzieję, że taką oliwę na wzburzone fale wylało wspólne spotkanie Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego w
1: Zdaje się, to był pojedynczy, to nie będzie stała figura polityczna.
0: Znaczy to nie będzie o tyle stała figura, że nie będzie regularnie powtarzalna, no bo panowie mają swoje obowiązki.
1: A dlaczego to mogło być ciekawe? Dla wyborców frekwencja dopisała, widać, że ludzie chcieli
0: Nie, to prawda i widać, że to było dla słuchaczy interesujące. Widać też było, że dla tych, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość, to było takie budujące, bo nasi wyborcy, ja doskonale o tym wiem, no, ludzie na ulicy podchodzą i o tym mówią. Właśnie oczekują jedności, oczekują współdziałania ręka w rękę po to, żeby się pozbyć tego fatalnego rządu. I mówię, znaczy, że ja niczego nie zapowiadam, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, ale myślę, że jest bardzo możliwe, że od czasu do czasu taka formuła, czy formuła w ogóle łączona takich spotkań, może nie jest wykluczona, no, bo to jest trochę inna dynamika. No, Przemysław Czarnek w ramach tej kampanii, prekampanii jest bardzo aktywny. Dzisiaj chyba albo jutro ma spotkanie w Kaliszu razem z prezesem Kaczyńskim. Z kolei Mateusz Morawiecki, no, poza polityką krajową ma obowiązki szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale ja jestem tutaj dobrej myśli.
1: Proszę w takim wypadku jeszcze powiedzieć, jakie myśli panie, zmieniając temat, czy chodzi o order Orła Białego. Nie mamy cały czas decyzji pałacu prezydenckiego. Karol Nawrocki pojedzie teraz do Stanów na urodziny Donalda Trumpa. To spowoduje, że ta decyzja może być później, że to może być w takim zawieszeniu, bo też wiele osób jest zniecierpliwionych. Raczej Karol Nawrocki nie przyzwyczaił swoich wyborców do tego, że czeka, że wyczekuje, że tak prowadzi taką trochę kunktatorską politykę. Jak to jest w tej sprawie?
0: Ale ja myślę, że rzecz, do której prezydent Nawrocki przyzwyczaił swoich wyborców, to to, że wszystkie jego decyzje są racjonalne, wyważone, przemyślane i koniec końców okazują się być słuszne, więc spokojnie tutaj też tak będzie. Zna pan prezydent, bo ja nie znam, opinię kapituły Orderu Orła Białego.
1: Zostawił. A to na marginesie jeszcze... w ogóle jest bardzo ciekawe, bo w Polsce, zwłaszcza na polskiej prawicy, tej prawicy, powiedzmy Prawa i Sprawiedliwości, no powiedzmy z Konfederacji to rzadziej, u Grzegorza Brauna tam jest taki system bardzo szczelny, bo to jest jedna osoba i tam nic w zasadzie nie wypływa, nawet jesteście tacy bardzo dyskursywni, tacy, no wiecie, bardzo polscy, bo tam się wszystko się tam, prawda, kotuje, te frakcje, stowarzyszenia, to wszystko wypływa, a tu rzeczywiście...
0: To się nazywa demokracja deliberatywna.
1: I to bardzo. Nie wiem, czy nie za bardzo, ale dla nas to dobrze, mamy czym się zajmować jako dziennikarze. Natomiast tutaj mamy szczelność. Znaczy, ja próbowałem, wiele osób próbowało, dzwoniło, namawiało, znamy członków kapituły, czasami mieliśmy wiele wywiadów i nic. I to jest ciekawe, że ta sprawa faktycznie jest... No, nikt do tej pory nie zna, co właśnie się wydarzyło na kapitule Orderu Orła Białego.
0: To jest budujące, że jeżeli taka decyzja została podjęta na posiedzeniu kapituły, której przewodniczy prezydent RP, to, że jest to konsekwentnie dotrzymywane, to bardzo dobrze, przepraszam, bo to panu utrudnia robotę, ale bardzo dobrze świadczy o samej kapitule, o otoczeniu pana prezydenta.
1: A będzie dobrze świadczyć o panu prezydencie, jeżeli będzie zwlekał, jeżeli nagle ten order stanie się jakimś elementem takiej gry, nawet nie dyplomatycznej, ale też politycznej.
0: Czy ja myślę, że pan prezydent nie zwleka, pan prezydent wie, co robi i to, że mamy w tym momencie taką opinię Schrödingera, że ona może być równocześnie pozytywna i negatywna, bo po prostu nikt jeszcze nie otworzył pudełka i nie sprawdził, to też jest dobre. No, ja powiem tak, na moje oko, no, myślę, że pan prezydent tę decyzję będzie niedługo podejmował. Gdybym był przedstawicielem Ukrainy, to zastanawiałbym się, jak wykorzystać jeszcze te chwile czasu tak, żeby cała sprawa, no może chociaż trochę udało się odrobić te straty. No ale nie jestem, jestem przedstawicielem państwa polskiego, więc obserwuję.
1: Dobrze, to jak długo ta obserwacja może trwać? Czy Ukraina może cokolwiek zrobić, co by spowodowało, że jednak ta decyzja pana prezydenta nie będzie decyzją o odebraniu orderu Orła Białego? Czy już nie poszło to za daleko też w kontekście wczorajszego wystąpienia Donalda Tuska?
0: Ja nie wiem oczywiście, jaka będzie decyzja pana prezydenta i czy coś na nią jest w stanie wpłynąć. Absolutnie nie chcę sobie uzurpować takiego prawa. No ale oczywiście, jak mnie pan pyta, co mogłaby zrobić Ukraina czy władze ukraińskie. No, pierwszym, dalece oczywiście już niewystarczającym na tym etapie, ale pierwszym krokiem powinno być wycofanie się z tej fatalnej decyzji uhonorowania morderców, ludobójców, kolaborantów niemieckich z UPA, byciem patronami jednostki wojskowej. To jest takie absolutne minimum minimorum. No ale już niestety widzimy, że sprawa zaszła za daleko, no, że najwyższe czynniki władz ukraińskich się włączyły w gloryfikowanie tych bandytów i teraz, żeby to odrobić, no Ukraina musiałaby się wykazać bardzo dużą kreatywnością.
1: Zobaczymy, czy się wykaże tą kreatywnością. Na koniec, dobry to był wniosek nieufności dla ministra Kierwińskiego, czy nie? Patrzę na raport Instytutu Res Futura, więcej w internecie było poparcia dla polityki pana Kierwińskiego niż krytyki. Przegraliście w internecie, nieznacznie, ale przegraliście wczoraj tą debatę, przynajmniej w analizie Res Futura.
0: Życie nie toczy się wyłącznie w internecie. Wiadomo, że wniosek o wotum nieufności jest takim narzędziem politycznym, które stosuje opozycja, również wtedy, kiedy arytmetyka sejmowa jest znana, chociaż oczywiście my bardzo głęboko wierzymy w dobrą naturę człowieka i że może kiedyś jakiś sprawiedliwy się po tamtej stronie znajdzie. Dajemy te szanse. Ale ważne było, żeby w debacie wybrzmiały zarzuty, żeby właśnie trochę tę zasłonę propagandy zerwać, bo też jest taka jest nasza rola jako opozycji.
1: Będą kolejne wnioski o wotum nieufności. Wszystko to już ostatnie pytanie w kontekście tego, co wydarzyło się przedwczoraj w Sejmie, czyli podejścia pana posła Pejo, który chciał, żeby złożył podpis Przemysław Czarnek i inni posłowie pod wnioskiem Konfederacji o wotum nieufności dla pani minister kultury.
0: No, wczoraj o tym mówił chyba właśnie Przemysław Czarnek, że no przecież tego tak się nie robi. No, jeżeli się chce, żeby coś uzgodnić wspólnie, coś podpisać, no to trzeba się zapoznać z tym, co tam jest napisane, a nie robi się takie sprzeczajki, zaskoczenie na sali sejmowej, żeby ktoś to nagrał, żeby wygrywać to politycznie. No to nie świadczy.
1: Żeby wygrywać internety, tak się potem wygrywa wybory.
0: No tak, panie redaktorze. Podłożył
1: pan Przemysław Czarnek, pokazując, że jest niesamodzielny, bo chciał podpisać, nagle mu to wypreswadował Mariusz Błaszczak, to co to za kandydat na premiera, szef klubu mówi, co ma robić.
0: Polityka jest grą zespołową, to jest sprawa oczywista. Nie, w żaden sposób się nie podłożył. No, ja myślę, że jeżeli się ktoś podłożył, to jednak koledzy z Konfederacji, bo wyborca prawicy jest wyborcą rozsądnym i świadomym i oczekiwałby takiego uczciwego podejścia. Jeżeli gdzieś mamy współpracować, to na zwykłych partnerskich zasadach, a nie właśnie w formie ustawki pod kamery. Ja myślę, że wyborcy to odczytują właściwie, no, że kto tu na kogo próbował zastawić pułapkę, zupełnie niepotrzebnie.
1: O czym mówił Adosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I za wizytę w studiu.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: I wracamy do tematu działań władz wobec dziennikarzy. Naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz śledczy, Telewizja Republika, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Rano gościem Radia Wnet był mecenas Łukasz Palewski. Rozmawiał z Krzysztofem Skowrońskim, ujawniając, że dziwne są kulisy zatrzymania i decyzji o tymczasowym aresztowaniu Leszka Kraskowskiego. Między innymi mecenas wskazywał, no też taka rola obrońcy, więc to zawsze trzeba mieć na uwadze, ale dane i fakty, które przekazuję, budzą wątpliwości, że mail, który stał się podstawą zatrzymania i potem aresztowania, został wysłany ze skrzynki nowo założonej, a podpisany potem imieniem i nazwiskiem przez Leszka Kraskowskiego, który wcześniej z komendantem mailował ze swojego wcześniejszego, tradycyjnego, wiele lat używanego adresu mailowego. To też budzi wątpliwości, ich nie brakuje. Jak pan redaktor, jako dziennikarz śledczy, który no nieraz znajdował się na tym styku, czy na kursie kolizyjnym z polityką i na styku sądów, sali przesłuchań i polityki, patrzy na tą sprawę?
2: Ale tylko najpierw małe sprostowanie, mecenas nazywa się Łukasz Pawelski, a nie Palewski, ale to mniejsza o to. No, ja jak się przyglądam tej sprawie, to po prostu odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z sytuacją, która równie dobrze mogłaby się wydarzyć na Białorusi czy w Rosji, gdzie, jak wiadomo, dziennikarze nie mają łatwo, gdzie, jak wiadomo, dziennikarz Polak Andrzej Poczobut spędził 4 lata w łagrze, został wypuszczony, ale de facto wyrzucony z kraju. Natomiast tutaj mamy do czynienia z moim zdaniem dramatycznym naruszeniem prawa do obrony, dlatego że sama prokuratura w komunikacie stwierdziła, że Leszek Kraskowski musi być skierowany na badania psychiatryczne, a tymczasem kodeks postępowania karnego, a konkretnie jego 79 artykuł, stanowi, że w takim przypadku, kiedy istnieją wątpliwości co do stanu psychicznego podejrzanego, obligatoryjny, czyli konieczna jest obecność obrońcy. I co ciekawe, sama prokuratura w komunikacie podała, że wnioskowano o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, co może świadczyć o tym, że miano tego typu świadomość. No trudno, żeby prokurator nie wiedział, jakie są wymogi KPK, czyli kodeksu postępowania karnego, a mimo tego ten obrońca nie brał udziału w posiedzeniu aresztowym, chociaż Leszek Kraskowski, z tego co wiemy, ustanowił Łukasza Pawelskiego swoim obrońcą, natomiast Łukasz Pawelski, który realizował czynności poza Warszawą, nie mógł brać udziału w posiedzeniu i udzielił swojej substytucji innemu adwokatowi, którego również nie dopuszczono na posiedzenie, czy też to posiedzenie już się zakończyło, kiedy dotarł do sądu, ale obaj adwokaci do dzisiaj nie dostali wglądu w akta sprawy, a nie mieli też widzenia ze swoim klientem. Pamiętajmy o tym, że w przypadku postanowienia o tymczasowym aresztowaniu czas na wniesienie zażalenia to zaledwie tydzień. Jak obrońcy mają realizować prawo do obrony Leszka Kraskowskiego, kiedy nie mają kontaktu z klientem i nie mają dostępu do materiałów dowodowych? A to jest coś, co jest ciężkim naruszeniem prawa do obrony i mam nadzieję, że oczywiście to zostanie również poruszone w postępowaniu zażaleniowym na to postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Nie przesądzając o winie bądź niewinie Leszka Kraskowskiego, w tej kwestii będzie się musiał wypowiedzieć sąd, jeżeli oczywiście zostanie wniesiony akt oskarżenia. Natomiast dla mnie jest rzeczą oczywistą, że są tu liczne przesłanki, które mogą wskazywać na to, że w tej sprawie coś jest nie w porządku. Ja obserwuję profil Leszka Kroskowskiego na X-ie, no i oczywiście każdy, kto obserwuje, zauważył, że od kilku tygodni Leszek Kroskowski alarmował o incydencie, kiedy to jakiś człowiek miał mu grozić nożem i domagać się zaprzestania przez Leszka zajmowania się sprawą Romana Giertycha, Sebastiana J., czyli asystenta Giertycha o pseudonimie Foka, oraz sprawy Polnordu. Wiemy, że Leszek był skrajnie poirytowany, dlatego że sąd, że policja nie chciała reagować, mimo że pojawiła się, co prawda, dopiero 3 godziny później na miejscu zdarzenia, ale uznała, że skoro domniemany napastnik mówił, że nie atakował Leszka, to jest słowo przeciwko słowu. No i Leszek Kraskowski miał jakby powody do zirytowania bezczynnością policji, no bo jednak, jeżeli rzeczywiście tak było, że ktoś mu groził nożem, no to jest rzecz naprawdę poważna, no bo mamy do czynienia z groźbami karalnymi w tego typu przypadkach, no ale uznano, że skoro napastnik domniemany miał powiedzieć, że nie groził, no to dano wiarę tak naprawdę człowiekowi, którego Leszek oskarżał o popełnienie przestępstwa. Więc w tej sytuacji trudno się dziwić irytacji. Natomiast to, co jeszcze zwraca uwagę w komunikacie prokuratury, to wyciągnięcie wątków prywatnych, czyli wyciągnięcie konfliktu rodzinnego w ramach małżeństwa Leszka Kraskowskiego. No i z moich informacji wynika, że dwie osoby, które złożyły zeznania obciążające Leszka Kraskowskiego, to jest jego własna żona oraz mężczyzna pozostający również w konflikcie z Leszkiem Kraskowskim. Tego typu rzeczy w przypadku konfliktów rodzinnych, no, zarzut o znęcanie się oczywiście jest poważnym zarzutem. Pytanie jednak, czy to nie jest jakiś rodzaj argumentu w sprawie rozwodowej, która się toczy, jeżeli chodzi o małżeństwo Kraskowski. Wiemy, że bywają takie przypadki, że jedna ze stron, chcąc obciążyć swojego partnera, oskarża go o przemoc domową. Nie przesądzam, jak w tym wypadku było. Z całą mocą potępiam przypadki przemocy domowej, szczególnie przemocy wobec kobiet i dzieci. Natomiast ta sprawa wymaga zbadania.
1: Wymaga dogłębnego zbadania, a sam areszt, wniosek o areszt, oczywiście czytam też to postanowienie prokuratury, która no te różne wątki tam wprowadza, niezwiązane wprost ze sprawą, bo najpierw mówiono właśnie i o mailu z groźbami wobec komendanta i o broni. To też jest dziwny element, bo broń jest gazowa i z tego, co się udało ustalić Radiu Wnet, to trzeba było wezwać biegłego, który dopiero rozstrzygnął, że ta broń nie powinna się znajdować w rękach osoby, która nie ma uprawnień.
2: To dziwne, powiem szczerze, bo tutaj chodzi o pistolet gazowy.
1: Podobno to jest wiatrówka, którą można posiadać, ale jest stąd ta amunicja 50, chyba 4 lub 6 sztuk, teraz już nie pomnę, ile to dokładnie było, która jest amunicją z gazem i to razem skombinowane, zdaniem biegłego, dało już podstawy, że tego typu cały zestaw nie powinien być posiadany.
2: Przejrzałem sobie wczoraj internet i odkryłem, że tą broń, dokładnie taką samą broń, o której, której posiadanie oskarżono, nielegalne posiadanie oskarżono Kraskowskiego, można kupić za 321 zł i są adnotacje, że nie potrzeba na tą broń zezwolenia. No, chciałbym wiedzieć, na czym biegł oparł swoją analizę. To oczywiście też powinno być przedmiotem zainteresowania ze strony obrońców Leszka Kraskowskiego, no bo wygląda to, powiem szczerze, dziwnie. Natomiast powiem też, że jeżeli była to broń hukowa, która może kogoś nastraszyć, ale nie może mu zrobić krzywdy, no to jest problem polegający na tym, że być może po prostu użyto takiego argumentu przeciwko Kraskowskiemu, żeby go po prostu wsadzić do aresztu. Ale to, co jest jeszcze w tej sprawie oburzające, to jest kwestia zastosowania maksymalnego wymiaru środka tymczasowego, jakim jest areszt.
1: KPK nie daje nic więcej. 3 miesiące, tyle można zatrzymać osobę bez
2: zdrowia. Nie wiem, dlaczego nie wnioskowano niższy areszt, czy też środki wolnościowe. Przypomnijmy, Sebastian Majtczyk, który zabił 3 osoby, a nie zostało skierowane przeciwko niemu wniosek o areszt, co umożliwiło mu ucieczkę. Podobnie było z mecenasem Kozaneckim, tym od trumny na kółkach, który też nie został aresztowany przez sąd. No tutaj mówimy o czynach o zupełnie różnym gatunku i ciężarze, no jeżeli są to osoby, które mają na sumieniu te ofiary śmiertelne, a prokuratura nie wnioskowała w tych przypadkach o areszt tymczasowy, a tutaj mamy człowieka pod zarzutami być może dętymi wsadzonemu za kraty aż na 3 miesiące. No to jest coś absolutnie moim zdaniem nieproporcjonalnego, jeżeli zobaczymy na tamte przypadki z tych sprawców, no nie waham się tego nazwać, chociaż to nie jest kategoria prawnicza morderstw po prostu drogowych.
1: I rzeczywiście tam się tego typu wniosków nie stawia. To wróćmy do początku pytania, też patrząc na to, jak utrudniano mecenasowi Pawelskiemu kontakt ze swoim klientem. No, że w zasadzie też pan redaktora słowa, że tutaj to prawo do obrony było bardzo mocno ograniczone. To w takim, albo w ogóle go nie było. To czy to należy traktować jako retorsja władzy? No Leszek Kraskowski może nie samemu Tuskowi, premierowi czy jakiemuś ministrowi zalał za skórę, ale ewidentnie stał się osobą, która utrudniła życie polityczne Romanowi Giertychowi, a to może być więcej niż jeden minister w obecnym układzie rządzącym.
2: Wiemy, że mamy do czynienia z prokuraturą, która została przyjęta w sposób nielegalny. Wiemy, że ta prokuratura wydawała liczne postanowienia, ale też wnioskowała o rzeczy wobec przedstawicieli opozycji, czy też dziennikarzy, no, które w normalnym państwie prawa nie mieszczą się w głowie. No, dość powiedzieć, że prokuratura już od 3 lat, właściwie uzurpatorzy w prokuraturze usiłują dowieść jakichś niebywałych zbrodni PiSu, no i jak na razie te zbrodnie PiSu nie znajdują żadnego pokrycia. No, przypomnijmy, czym się skończyła Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich. Wydała pierwszy raport tak kompromitujący i słaby, że Donald Tusk, przerażony tym, co będzie się dalej działo z tą komisją, zawinął tą komisję i drugi raport już nie ujrzał światła dziennego. No, podobnie jeżeli chodzi o komisję do spraw Pegasusa, gdzie kolejni nieświadkowie kompromitowali tych członków komisji, którzy no, po prostu zadawali pytania nie mając pojęcia w materii, w jakiej się poruszali. Tak mógłbym wymienić te niedowiezione przez prokuraturę tematy. Oczywiście no, ja jestem przekonany, że tuż przed wyborami pojawią się kolejne zarzuty, no ale już wiarygodność tego organu, jakim jest prokuratura, jest dość ograniczona wobec tego, że tak naprawdę do tej pory nic konkretnego się nie wydarzyło i nie mamy chyba ani jednego skazującego wyroku, natomiast mamy postanowienia prokuratury w sprawie Polnordu, gdzie wobec tego, co opisywał Leszek Kraskowski, jest rzeczą oczywistą, że Roman Giertych powinien mieć zarzuty, a te zarzuty zostały wycofane na skutek presji politycznej. Podobnie jest, jeżeli chodzi o sprawę Sławomira Nowaka. No, to znaleziono pieniądze w nodze od stołu, no ale jednak prokuratura uznała, że tutaj nie ma sprawy i to zostało wycofane. W tej chwili wiem, że trwają też rozpaczliwe próby, żeby doprowadzić do uchylenia wyroku pierwszej instancji, jaki zapadł w sprawie Stanisława Gawłowskiego, gdzie materiał dowodowy był tak przekonujący, że skazano go na karę bezwzględnego więzienia, a w tej chwili trwają usiłowania, żeby po prostu spróbować ten wyrok w drugiej instancji obalić w myśl prawa Neumanna, że naszym się nie dzieje nic złego.
1: I tak to wygląda w sądach. Reakcja środowiska dziennikarskiego niekiedy może zaskakiwać, niekiedy jest oczywista. No, tacy ludzie jak, no, to nie jest dziennikarz, no, ale jak Jan Piński, czyli takie rzeczywiście już osoby bardzo blisko związane z Giertychem, które działają w obszarze social mediów, oczywiście popierają rząd, ale na przykład dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej Wojciech Czuknowski żąda wyjaśnień to oburzenie jest tylko szersze niż dziennikarze, czy to centrowi, czy to bardziej o konserwatywnym nastawieniu, ale także lewicowo-liberalni w części są oburzeni.
2: Warto też odnotować postawę Jacka Karłukowicza, który też jest z drugiej strony z sporu politycznego. Ja powiem tak szczerze, ja z Leszkiem Kraskowskim nie przepadam. Leszek Kraskowski pisał o mnie rzeczy obrzydliwe. To, co zrobił pod koniec maja ubiegłego roku, wypuszczając do internetu szczura o rzekomym badaniu psychiatrycznym Karola Nawrockiego, nie mieści się w standardach dziennikarskich. Natomiast mimo tej mojej niechęci do Leszka Kraskowskiego, będę bronił jego prawa do obrony. Nie przesądzając o tym, czy Kraskowski jest winny, czy nie. Natomiast to, że tak naprawdę został pozbawiony wbrew KPK prawa do obrony, to jest silna przesłanka, żeby ten środek tymczasowy, jakim jest areszt, środek zapobiegawczy, jakim jest areszt tymczasowy, uchylić.
1: To już zupełnie na koniec. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, zdjęcie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za to, że odpalił racę na manifestacji zatrzymania Leszka Kraskowskiego i można by tak ciągnąć. Mamy jakąś eskalację, jeżeli chodzi o przyciskanie śruby opozycji wolnym mediom przez obecny rząd.
2: Sam jestem autorem odpalenia racji i skierowania tej sprawy do sądu. Ostatecznie zostałem uniewinniony, ale mamy do czynienia z instrumentalnym wykorzystywaniem zarówno organów ścigania, jak i organów wymiaru sprawiedliwości. Czymże jest usunięcie sędziego, który wydał korzystną decyzję dla Zbigniewa Ziobry? Jest ręcznym manipulowaniem składami sędziowskimi. Czym jest sytuacja, w której dziwnym trafem sprawy ludzi związanych ze środowiskami konserwatywnymi trafiają do sędziów niby z losowania, ale też nie zawsze, do sędziów, którzy należą do Justitii. To jest tak naprawdę coś, co powinno Radę Europy doprowadzić do szału. Wszystkie trybunały konstytucyjne powinny krzyczeć o łamaniu praworządności, ale mamy do czynienia z tym, że rządy liberalno-lewicowe, takie jak rząd Donalda Tuska, nawet nie powiem, że są traktowane łagodnie, bo one nie są traktowane łagodnie, tylko po prostu się zamyka oczy na oczywiste akty łamania prawa. Tak samo jak i wszystkie te organizacje, które robią rankingi wolności prasy. Polska, chociaż zajęto siłą media publiczne, wsadza się dziennikarzy do aresztów tymczasowych, zalewa się ich pozwami. Polska rośnie dziwnym trafem we wszystkich rankingach wolności prasy, takich organizacji jak Freedom House, czy organizacja zupełnie absurdalna, bardzo znana organizacja Reporterzy Bez Granic, w której to organizacji nie ma ani jednego reportera. Sami lewicowi działacze, jeżeli państwo popatrzą na zarządy i członkostwo tych organizacji, to nie znajdą państwo tam żadnej osoby, która byłaby obecnie dziennikarzem, chociaż są jakieś osoby, które miały krótkotrwałe epizody pracy w dziennikarstwie, w którym się nie sprawdziłem, ale przeszły na pozycję lewicowego aktywizmu i te osoby decydują, w których państwach prasa jest wolna, a w których nie, i są ślepi na jedno oko, a jest to oko lewe.
1: O czym mówił Cezary Gmys, dziennikarz śledczy, tygodnik Do Rzeczy i Telewizja Republika.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do
0: Nocne powtórki w net. Young niggas got me hot.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i witam bardzo gorąco Szymon Christianus dzisiaj przy konsolecie. I tak, mój ulubiony, bardzo interesujący człowiek. Uch, jaki on jest dociekliwy, to jest doprawdy zastanawiające i mile. No i Hania Tracz jest moim wydawcą. I ostatnio właśnie mamy czas poważnych festiwali. Ledwo odbył się finał 33. imienia Ryszarda Poznakowskiego. Równocześnie rozpoczął się, bo to było w zeszłym tygodniu, 63. festiwal w Opolu. Tak. A w Paryżu nasza Maja Sławińska odniosła spektakularny sukces. Tak, i chcę przy okazji poinformować, że właśnie jutro w południe jadę na festiwal Janusza Gniatkowskiego do Poraja koło Częstochowy. Szalenie malownicze miejsce, audycję Sztuka jest magią nagrałam, także czego bardzo nie lubię. Ja lubię być z moimi słuchaczami na żywo. Właśnie, odnotowuję dla porządku, zresztą trudno nie śledzić, bo to jednak wydarzenia ważkie, ale również dlatego mam na myśli festiwale, że kiedy pierwszy raz gościłam Sztuka jest magią Lucynę i Andrzeja Rębowskich, twórców festiwalu w Wyszkowie, piosenki polskiej lat 60-70, okazało się, że młodość zajął Andrzejowi sport. On był lekkoatletą i bywał w kadrze narodowej i zauważył bardzo interesujące zjawisko, że sport tym różni się od sztuki, że jest ściśle matematycznie obliczalny, co czyni go bardziej sprawiedliwym. No, ale to się troszkę zachwiała, ta teoria, właśnie występem naszej Mai Sławińskiej w Paryżu, bo ona udowodniła, że bardziej się gra głową niż mięśniami. A poza tym ktoś zauważył, że jej tenis wygląda bardziej jak gra w szachy. To bardzo interesujące. A my posłuchajmy z powodu minionego festiwalu w Opolu, gdzie był także koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej razem z Magdą Umer. I przypomnę Marylę Radowicz we wspaniałej, jednej z najcudowniejszych dla mnie piosenek Agnieszki Osieckiej, Niech żyje bal.

To jeden z najbardziej wstrząsających tekstów Agnieszki Osieckiej. Tak, bo to życie, to bal jest nad balem, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Taka cudowna, okrutna, skrócona filozofia. Ale właśnie wspomniałam o tym, że Andrzej Rębowski, szef festiwalu Ryszarda Poznakowskiego w Wyszkowie, był lekkoatletą i wytłumaczył mi, że jednak sport jest bardziej sprawiedliwy przez swoją wymierność. No ale nasza Maja Sławińska troszkę obaliła to. Natomiast sztukę i sport łączy na pewno jedno. Wielkie napięcie nerwowe, które jest nieodłącznym elementem składowym sportu i sceny. Obie są przecież widowiskowe. I tu znowu podziwiam żelazny spokój naszej Mai, która przecież jest bardzo inteligentna. Ja spojrzałam dopiero na jej zdjęcia ostatnio. Ona jest zdecydowanie nad wiek dojrzała, ale... Właśnie, tydzień temu podczas festiwalu Ryszarda Poznakowskiego w Wyszkowie sporo rozmawiałam z Wandą Kwietniewską, obecną prezes SAFP-u, bo właśnie Ryszard Poznakowski ją wychował na swoją

następczynię. Ona jest gwiazdą zespołu Wanda i Banda. Wanda jest inteligentna, wrażliwa i rozmowa z nią to prawdziwa radość umysłu i ducha. Miniony festiwal piosenki polskiej w Opolu ukazał niezmienność określonych wartości, zarówno osobowych, jak artystycznych, i ujawnia na nowo, że śpiewać nie każdy może, oraz potwierdza starożytną teorię, że nadmiar jest gorszy od niedoboru. Moim odkryciem ostatnich czasów jest stres, czyli trema wybitnych osobowości, o czym dowiedziałem się dopiero ostatnimi czasy. Ba, powiem, nie tylko wybitne osobowości, ale wręcz giganty jak Elvis Presley, Luciano Pavarotti, co wydawało się, no, mnie przez dłuższy czas po prostu niemożliwe. I posłuchajmy, jak Luciano Pavarotti po swojemu śpiewa wielki przebój Domenico Modugno, Volare.

Właśnie, czekałem na światełko. Ach, ten Pavarotti, to jest coś takiego, mogę słuchać go ranki i wieczory. Jest w nim taka radość śpiewania i szczęśliwość życia. To szczególne stany w takim nasileniu to jednak wrodzona cecha wielkich artystów. Ryszard Poznakowski nazywał takiego artystę zwierzę muzyczne. No bo coś w tym jest, jakaś taka dzika naturalność. Ja blisko znam Rysia Poznakowskiego. On też był zwierzę muzyczne, nie z tej ziemi. Ale poza nim znam jeszcze dwóch. To był Staszek Sojka i Zbyszek Wodecki. Zbyszka już nie ma na świecie, lat 9. Właściwie odszedł trochę na własne życzenia, jak znam szczegóły. Tak bardzo rwał się do pracy. Nie zapomnę naszej podróży samolotem po jego triumfie na Festiwalu Piosenki Bałtyckiej w Rostocku, gdzie zasiadałem w jury. Na pewno mówił szczerze w samolocie, że co tam piosenka, on i tak będzie grał na skrzypeczkach w orkiestrze radiowej. Może to była trochę kokieteria, ale chyba jedynie częściowa. No i potem obserwowałam z bliska działania Zbyszka Wodeckiego. Był arcyprofesjonalny. Dominował w nim, tak jak u Pavarottiego, entuzjazm i ukochanie tego, co robi. A robił to zadziwiająco, lekko i bezbłędnie. Nie, no, na pewno to wszystko cechy geniusza. To się ma albo nie. Jest prawidłowość w tym, że większość artystów to średnia, przeciętna, czasem wręcz banal, trzymający się kurczowo sceny, choć nic nie znaczą, a my słuchamy Zbyszka Wodeckiego.

Tak, to był Zbyszek Wodecki, którego zawsze wspominam z wielką czułością, bo był poza tym cudownym kolegą, niezwykle uroczym, dowcipnym, zabawnym. A Staszek Sojka, którego poznałam dosłownie kilka miesięcy przed jego także przedwczesnym, nawet dziwnym trochę nagłym odejściem. I nagraliśmy rozmowę w mojej audycji Sztuka jest magią i słuchałam jej później, kiedy właśnie Staszek zmarł. Jaka cudowna erupcja radości, zapału, takiej dzikiej prawdy, życia i sztuki. Staszek Sojka to była muzyka wcielona. On grał na wielu instrumentach. Tak, ja go nawet wspominam w tej audycji pojutrze, Sztuka jest magią, bo on zaczynał od tego, że grał na organach, jako że jego tata był organistą. A najbardziej imponuje mi właśnie ta jego gra na organach w młodym, szalenie wieku. Przecież to ogromnie skomplikowany instrument. Wydaje się, że w przypadku gigantów rzecz nie ma znaczenia. A najbardziej lubiłam Staszka przy fortepianie. Tak sobie grał, tak niby od niechcenia i śpiewał, ale ta jego gra była do niczego niepodobna, choć mamy tam wszystko, i klasykę, i jazz, i pop, ale to tworzy Staszek, jedyny w swoim rodzaju artysta, wirtuoz niewyobrażalnej miary. Oto on w sonecie Szekspira, sonet 102.

Tak, słuchaliśmy przed chwilą Staszka Sojki. Mnie się wydaje, że mało jest na antenach w różnych mediach tej bardzo cennej, wspaniałej polskiej piosenki. No właśnie, no polska muzyka Staszka Sojki do Szekspira, ale jaka tam mądrość, jaka wspaniałość. No, nie chcę się wypowiadać krytycznie, co tam. Miniony jakiś czas temu 79. Festiwal Filmowy w Cannes zbliżył mi się znacząco, bo zaprzyjaźniony od lat młody dziennikarz Max Wieczorek, który tutaj jest moim takim stałym rozmówcą, był akredytowany w Cannes po raz trzeci, o czym opowiadał zaraz po powrocie z tego imponującego pod każdym względem wydarzenia, nie tylko artystycznego. Po raz drugi nagrodę za reżyserię otrzymał nasz Pawlikowski dzięki filmowi o frapującym temacie powrót rodziny Tomasza Manna do Europy po kilkunastoletniej emigracji. Również po raz drugi Złotą Palmę aż otrzymał Rumun Krystian Mandziu za wstrząsający film Fjord o przemocy w rodzinie. Nie oglądałam jeszcze dzieła Rumuna, ale znając dość dokładnie jego treść, uświadomiłam sobie, do jakiego stopnia ulegamy rodzinnej przemocy zwyczajnie z powodu tradycji, obyczajów. Uświadomiłam sobie takie fakty z własnego życia. Bardzo jestem ciekawa tego rumuńskiego filmu. I teraz posłuchajmy Rumuna, mojego kolegę. To jest Dan Spytaru, z którym poznaliśmy się w jakimś dłuższym tournée po Europie. Drumurile noastre, czyli nasze drogi.

Bardzo ładna piosenka, to takie są elementy folkloru. Zresztą Dan Spataro był bardzo, bardzo popularny przez wiele lat. Wystąpił też u nas na festiwalu w Sopocie i właściwie prawie każda jego piosenka była przebojem. Tak, ale wracam do festiwalu w Cannes. Max Wieczorski, mój przyjaciel i nasz stały rozmówca, planował, jadąc na festiwal do Cannes, lecąc, zobaczyć grób Brigitte Bardot w Madrag. To jest dość niedaleko. Ona tam miała swoją posiadłość ulubioną od wczesnych lat sławy. Tam miała te swoje zwierzęta, psy, koty, kozy, no miejscowe ptaki. Jednakże Max mi opowiadał, ponieważ nie dysponował tam własnym autem, komunikacja do małej miejscowości okazała się zbyt skomplikowana i po prostu nie miał czasu, bo festiwal w Cannes jest tak gęsto obsadzony, że prawie nie można nadążyć. No i dlatego Max nie odwiedził cmentarza z grobem sławnej artystki. Ale mi się przypomniała z tej okazji wizyta Brigitte Bardot w apartamentach Edith Piaf. Zresztą na zaproszenie Piaf, która chciała poznać Bardot, gigantycznie sławną. To było spotkanie wielkich gwiazd dwóch epok, wzruszająco opisane przez Brigitte w jej autobiografii. Tu dodam, że w tamtym czasie sprzedaż filmów z Brigitte Bardot za granicą przynosiła Francji większy dochód niż eksport samochodów przez wielkie marki Renault, Citroën. Przyznać trzeba, to imponująca sprawa i na swój sposób wspaniała, że kultura chwilami może przeskoczyć nawet przemysł. Ale to było dawno, a my teraz słuchamy Brigitte Bardot. Właśnie w piosence o intrygującym tytule, takim samym jak jej pierwszy film Rogera Vadima, Gdy Bóg stworzył kobietę.

0: Vaya, pasa.
1: Ahora sí.

0: pasa, que sea, pero que pase
1: Maduro. Vaya, oye, gózalo.
2: Vaya, Polín.
0: Arriba, Ramón.
3: Tak, okazało się to lekka pomyłka, bo to jest po prostu muzyka z filmu, że Bóg stworzył kobietę, tego debiutanckiego, rewelacyjnego filmu z wielką rolą, ale ona tutaj nie śpiewa, więc zdecydowaliśmy z Szymonem, że to nie będziemy... Tak, ja byłam bardzo ciekawa, bo myślałam, że tam może... Ale takie są czasem nieprecyzyjne zapisy. I tutaj, ale Brigido Bardot, właśnie wracam do potęgi osobowości, której nic nie jest w stanie zastąpić. To wielka pociecha dla duszy spragnionej wysokich lotów. Ale i tak zwycięża ciemny tłum z zamiłowaniem do tandety. Na to nie ma ratunku. Może tak być, powinno w pewnym sensie. Jakaś w tym... jest bolesna prawidłowość. Ale gigantyczną gwiazdą kultury XX wieku pozostaje dla mnie Liza Minnelli z powodu jednego filmu, Kabaret. A to arcydzieło też jest wytworem grupy fanatyków na czele z reżyserem i choreografem Bobem Fosse. Niedawno oglądałam dokument o nim. Zmarł przedwcześnie, bo używał życia i wszelkich jego radości i po prostu dowiedziałam się przy okazji, że jako tancerz wykreował dla telewizji taniec z Małym Księciem. Antoine de Saint-Exupéry, urzekająco oryginalny pomysł, jedyny w swoim rodzaju. Muszę to gdzieś doścignąć. Jestem ciekawa z wielu powodów. A my posłuchajmy znowu Lizy Minnelli w słynnym utworze Money Money.

Aha, już Lajza skończyła. Tak, tak, tak. Tak, no film Kabaret to jest rzeczywiście arcydzieło. Z przyjemnością bym obejrzała, ale nie wiem, gdzie to jest do złapania. Dość niedawno ruszyliśmy z Witusiem w okolice Warszawy w poszukiwaniu ulic o nazwie Mały Książę. Jedna z tych ulic znajduje się w starej części Sulejówka, potem były jakieś babice stare, a potem gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, całe osiedle mieszkaniowe imieniem naszego ulubionego bohatera. No właśnie, to jest nadzwyczajne. A srebrna Toyota mojego Witusia jest od jakiegoś czasu cała ozdobiona właśnie Małym Księciem. To są te kolorowe, nowe ilustracje. I to robi takie wrażenie, że niedawno zawieźliśmy do Wawra jakiejś pani Monice książkę, którą Małego Księcia, którą zamówiła przez internet. No i bardzo miła pani, elegancki taki blok, prawie w lesie pod Wawrem, i pytamy, jak do tego doszło, jak ona do nas dotarła, jakoś przez fundację, której Witus jest prezesem. A ona mówi, że pracuje jako polonistka na Uniwersytecie Warszawskim i student jej pokazał zdjęcie naszego samochodu z Małym Księciem, więc ona się dowiedziała bliżej, ale w ogóle to ta pani Monika ma 109 wydań Małego Księcia w różnych językach i po prostu się tym bardzo epatuje. I było to wspaniałe spotkanie, jedno z najciekawszych. Przy okazji spytałem, no bo skoro kierunek polonistyka, pytałem, a jak jest u studentów teraz z czytaniem? No, powiedziała ze smutkiem, że niestety dość marnie. No tak, jest, ale podczas międzynarodowych targów książki na stadionie imienia Kazimierza Górskiego mieliśmy frapujące rozmowy z odwiedzającymi nas czytelnikami, a głównie rozmowy były właśnie na temat Małego Księcia. To postać niezwykła, niespotykana w literaturze świata. Zastanawiam się od niedawna, czy Antoine de Saint-Exupéry miał świadomość rozległości filozoficznej swojego dzieła. Chyba nie. Wszak to na prośbę nowojorskiego wydawcy miała być książka dla dzieci, którą w istocie nie jest, co nader zaznacza wyraźnie w dedykacji dla mojego przyjaciela Leona Wert, kiedy był małym chłopcem. Swoją drogą wyszło dzieło mocno autobiograficzne, łącznie z tym, że autor nie dożył ukazania się książki, zginął w katastrofie lotniczej. Trochę na własne życzenie, bo właściwie jako zawodowy pilot z powodu stanu zdrowia nie powinien już latać. Tak, Mały Książę od 80 lat jest permanentnie na świecie wydawany, tak jak Biblia, tylko Biblia mu dorównuje, tłumaczony na nowo, porównywalny edytorsko właśnie z Biblią, a my posłuchamy mojej kochanej Kasi Sobczyk, jak śpiewa Małego Księcia.

Tak, ja na koniec dzisiejszej audycji powiem, że ja rozumiem, że język angielski stał się światowy, nawet wiem dlaczego, ale irytuje mnie to polskie okejowanie, co przypomina język Polonii w chicagowskim Jackowie, ale język Polonii zawsze był na świecie taki sam wolapik, zabawny, choć niekoniecznie. Piosenka anglosaska jest bogata, odmienna, zwłaszcza utwory rockowe, ale ja zbyt słabo znam angielski, więc żeby zrozumieć porządnie tekst, może dlatego. No nic to, ale kiedy indziej będę kontynuować ten frapujący temat. A dzisiaj żegnam się razem z Szymonem Christianusem i Hanią Tracz, no moją kochaną Céline Dion, która śpiewa hymn do miłości Papa.

0: Piaf, czyli Wróbel. Opowieść o piosence, nie tylko francuskiej.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ponad oceanem. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanem.
2: No i tak, drodzy Państwo, jak co czwartek witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Ponad Oceanami. Jak sama nazwa wskazuje, jak zresztą myślę, że już nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, to jest audycja, w której przedstawiamy Państwu jak w pigułce wybrane najciekawsze informacje z różnych części świata. Dzisiaj będziemy między innymi w Londynie, będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy oczywiście na Filipinach, odwiedzimy Dublin i opowiemy o tym, co dzieje się także w Polsce, więc dużo ważnych informacji i bardzo ciekawe najbliższe pół godziny, a ja mam nadzieję, że usłyszymy teraz głos współgospodarza audycji Ponad Oceanami po drugiej stronie, prosto ze Stanów Zjednoczonych, Sławomir Budzik.
3: Absolutnie, Jaśmino, dzień dobry, witaj Polsko. Witamy całą redakcję Radia Wnet. To wspólna audycja po tych dwóch stronach oceanu, po tej naszej oceanicznej stronie, Jaśmino. No, my żyjemy mundialem i choć Ameryka taka piłkarska nie jest, to rzeczywiście zmieniła się od 20 paru lat, jak jestem chociażby tu w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj to Meksykanie, to Latynosi nadają ton także, jeśli idzie o klimat i atmosferę w miastach, gdzie będą rozgrywane Mistrzostwa Świata, to między innymi Los Angeles, czy chociażby Boston, nie mówiąc o wschodnim wybrzeżu poniżej Massachusetts, Nowy Jork czy New Jersey. Natomiast w Chicago nie będzie żadnego ze spotkań. U nas taka dyskusja wybuchła, dlaczego miasto nie starało się o organizację. No ale o tym być może też Państwu choć trochę poopowiadam. Jest mnóstwo tematów, mnóstwo wątków. Jesteśmy zwarci gotowi, aby wystartować z kolejnym wydaniem magazynu Ponad Ocean nami po dwóch stronach tego Atlantyku. Tak więc zaczynajmy. Dzień dobry, kłaniamy się prosto ze studia Radia Deon Chicago.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik, który wróci także do Państwa jeszcze w tej audycji, oczywiście ze swoją korespondencją, ale najpierw ze Stanów Zjednoczonych przez tutaj przystanek na Placu Zamkowym aż do Londynu. Tam czeka już współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
4: Ponad oceanami. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu z bardzo deszczowego dzisiaj Londynu. Nie opadł jeszcze kurz po zamieszkach, które widzieliśmy w Southampton po ogłoszeniu wyroku skazującego 23-letniego Digwe na dożywocie po zabójstwie Henry'ego Nowaka. A już mamy kolejną historię, tym razem w Ulsterze. Przypomnijmy, w Dublinie doszło do próby morderstwa. Mężczyzna podejrzany o dokonanie brutalnej zbrodni w Belfaście najprawdopodobniej pochodzi z Somalii i ma około 30 lat. Do szokującego ataku doszło na początku tygodnia przed kompleksem apartamentów przy Canard Avenue w północnym Belfaście. Według oficjalnych komunikatów stan ofiary jest krytyczny. Mężczyzna po 40 doznał przerażających obrażeń twarzy, szyi i pleców. Lekarze długo walczyli o jego życie. Tymczasem podejrzany o dokonanie tej napaści w środę pojawił się przed sądem. W środę również rozpoczęła się seria zamieszek i protestów, które wyglądają zupełnie inaczej niż te w Southampton. Na ulicach płoną samochody, wybijane są szyby. Protesty wyglądają w iście francuskim stylu. Tymczasem co robią władze? Otóż władze zaczynają w tym momencie cenzurować internet. Okazuje się, że prowajderzy internetu muszą bardzo szybko reagować na każde doniesienie o mowie nienawiści. Jak informują brytyjskie media, dochodzi już do rasistowskich napadów. Jeden z pielęgniarzy o innym kolorze skóry został goniony aż do samego szpitala przez czwórkę zamaskowanych mężczyzn. Jak rozwinie się sytuacja, o tym będziemy mówili na pewno już w najbliższą niedzielę w studiu Londyn, które startuje o godzinie 9. Tymczasem, jak już wspomniałem o szpitalach, okazuje się, że nie tylko w Polsce służba zdrowia jest naprawdę bardzo chora. Okazuje się, że niemalże 3000 pacjentów każdego dnia otrzymuje opiekę medyczną poza pokojami, na korytarzach, w bocznych pokojach, a często nawet na parkingu. Ta liczba reprezentuje 3-4% pacjentów, którzy przychodzą do szpitala przez AME, czyli taki brytyjski odpowiednik SOR-ów. Analizy NHS pokazują, że ponad 20 jednostek jest odpowiedzialna za ponad połowę przypadków pacjentów przetrzymywanych na korytarzach AME, podczas kiedy kolejnych 20 innych jednostek również jest odpowiedzialnych za więcej niż 2/3 pacjentów leżących w innych miejscach w szpitalach. Sytuacja się pogarsza z każdym mijającym miesiącem, prawie jak w Polsce. Niektórzy już mówią, że znajdujemy się prawie jak w strefie wojny. Czy będzie z tego wyjście? Nie wydaje mi się, ponieważ publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii jest dychawiczna już od bardzo, bardzo wielu lat. Od kiedy lejberzyści doszli do władzy, sytuacja się jeszcze pogarsza. Do jakiego stopnia? O tym dowiemy się już wkrótce. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej reszty tygodnia.
2: I my także serdecznie pozdrawiamy i tylko przypomnę, drodzy Państwo, Studia Londyn, możecie Państwo słuchać i odsłuchiwać na naszych mediach społecznościowych www.wnet.fm. A teraz ponownie wędrujemy i łączymy się z Radiem Deon. Tam czeka współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Sławomir Bucik.
1: Ponad oceanami.
3: Jaśmina, my zaczniemy oczywiście od Wielkiego Święta, bo to święto w Stanach Zjednoczonych potrwa do drugiej połowy przyszłego miesiąca, czyli Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozpoczynają się już za moment. Wielkie otwarcie, wielka ceremonia i wielki mecz na tak zwany Dzień Dobry w Meksyku. Meksykanie, ci amerykańscy, oczywiście wielu z nich pojechało na mecz otwarcia, czy w ogóle do strefy meksykańskich tam na miejscu, ale wielu będzie obserwowało z gania swojej drużyny, reprezentacji tu, a w sportowych barach i w strefach kibiców, których nie brakuje, na przykład nasze Chicago Fire, a które cały czas zabiega Roberta Lewandowskiego, a zresztą notabene tak na marginesie pojawiły się plakaty właśnie z Robertem Lewandowskim, który reklamuje jedną z marek okularów, ale to jest wymowne. Te plakaty pojawiły się w centrum miasta, ale dobrze, Robert Lewandowski jedną nogą być może w Chicago Fire, ale póki co to właśnie ta drużyna organizuje strefę kibica. Tu wielu kibiców będzie mogło oglądać i razem kibicować swojej reprezentacji. Tak więc startuje mundial, ale wystartowała też dyskusja wokół mundialu i wokół Chicago, bowiem były burmistrz Chicago, Rahm Emanuel, obarczył FIFA dziś odpowiedzialnością. Za co? Za brak spotkań w naszym mieście w Chicago w ramach Mistrzostw Świata. Jak powiedział miejscowej stacji telewizyjnej, organizacja oczekiwała, czyli FIFA, przejęcia wszystkich przychodów z tego turnieju, pozostawiając miastu koszty związane między innymi z bezpieczeństwem, transportem publicznym i obsługą tego wydarzenia. Emanuel podkreślił, że nie chciał narażać podatników na nieznane wydatki. Według niego warunki proponowane przez FIFA były zbyt ryzykowne dla Chicago. Takie jest tłumaczenie polityczne, a kibice ubolewają. Nie zobaczymy ani jednego spotkania na naszym stadionie Soldier Field, gdzie na co dzień swoje spotkania rozgrywają właśnie piłkarze Chicago Fire, a ostatnio w weekend mieliśmy spotkanie towarzyskie. Drużyna Niemiec Narodowa przyjechała także do naszego miasta Chicago i zresztą bywała także w lokalnych restauracjach. Mnóstwo lokalnych także portali i profili społecznościowych pokazuje Niemców, jak bawili się całkiem dobrze w meczu i także po meczu w naszym mieście Chicago. Natomiast skoro także o tych, którzy przylatują czy na mundial, czy na wakacje do Stanów Zjednoczonych, to lotnisko O'Hare uruchomiło właśnie, Jaśmino, nowy system takiej biometrycznej weryfikacji pasażerów. Nazwany jest ten system E-Gates. Technologia po prostu wykorzystuje skanowanie twarzy do potwierdzenia tożsamości i pozwala przejść przez kontrolę dokumentów mniej więcej w 5 sekund. A to jest terminal numer 1. My mamy 1, 2, 3 i 5, czyli międzynarodową, gdzie latają samoloty LOT-u. Natomiast z 1 można właśnie już teraz w 5 sekund zostać odprawionym. Wdrożenie to następuje bardzo szybko. No i prawdopodobnie będzie tak, że jeśli się sprawdzi, stosowane w kolejnych terminalach. terminalach, to dla tych, którzy będą latać po Stanach Zjednoczonych, jeśli idzie o zbliżające się wakacje w Polsce, czy także tutaj w Chicago. No i na koniec, skoro o tej technologii, to być może też i Państwa zainteresuje, McDonald's w Stanach Zjednoczonych jest już po pierwszych próbach testów sztucznej inteligencji, którą wprowadził do customer service, czyli do obsługi klientów. Okazuje się, że teraz, jak podjeżdżamy w wielu punktach McDonalda w Chicago na drive-thru, to nie obsługuje nas człowiek, a sztuczna inteligencja o nazwie Archie. To właśnie dzięki tej technologii już teraz zamawiamy w tej sieciówce. No i ponoć ten test wypadł bardzo okazale, jest bardzo skuteczny i prawdopodobnie będzie wdrożony już na szerszą skalę, a zatem proszę nie opowiadać historii, nie wchodzić w dyskusję przy okienku McDonald's, bo prawdopodobnie nie ma tam człowieka, przynajmniej w wielu punktach w Chicago. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, Sławomir Budzik, Radio Deon.
2: Bardzo serdecznie, Sławku, dziękuję za korespondencję, a my, drodzy Państwo, już błyskawicznie przenosimy się prosto na Filipiny. Tam czeka na Państwa Maciej Mikurda.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
5: Dzień dobry, pozdrawiam Ciebie, Jaśmino, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Deon i Radia Wnet. Na Filipinach przede wszystkim aktualnie wydarzenia są zdominowane przez trzęsienie ziemi. Mianowicie ziemia zatrzęsła się na południu Filipin, na południe od największej, jednej z największych wysp archipelagu, mianowicie Mindanao. No i było to trzęsienie naprawdę potężne, 7,8 w skali Richtera. Najwięcej zniszczeń zostało dokonanych w mieście General Santos w prowincji Sarangani. No z przykrością muszę poinformować, że zginęło aż 47 osób w wyniku tego kataklizmu. Wiele budynków zostało zniszczonych. No, niebezpieczeństwo było tym większe, że trzęsienie ziemi miało miejsce w ten poniedziałek, w czasie, kiedy rozpoczynał się rok szkolny na Filipinach. Na szczęście do trzęsienia doszło w momencie, kiedy odbywało się tak zwane podniesienie flagi i wszystkie dzieci były na zewnątrz budynków szkolnych, dlatego, a doszło do tego, że część budynków, część szkół zawaliła się po prostu w wyniku wstrząsów. Na szczęście, no, te wszystkie dzieci były na zewnątrz, więc nie doszło do tragedii. W filipińskiej polityce również trzęsienie ziemi, mianowicie aktualna koalicja zgromadzona wokół prezydenta Marcosa dokonuje zmasowanego politycznego ataku na opozycję. Dochodzi również do aresztowań. Między innymi został aresztowany senator Jingoy Estrada. Są to oczywiście przeciwko niemu wytoczone zarzuty kryminalne, natomiast odczytywane jest to jako przykład walki z politykami, a zwłaszcza z senatorami, którzy nie są zgodni z polityką Pałacu Prezydenckiego. No i ważna rzecz w polityce międzynarodowej. Doszło do dwóch spotkań na szczycie. Między innymi prezydent Marcos odwiedził Japonię, a z kolei później przywódca Wietnamu odwiedził Filipiny. No i doszło do rozmów, które mają na celu połączenie, współpracę tych trzech państw w kwestiach marynarki wojennej. No i odczytywany jest ten sojusz, ta współpraca jako ruch wykonany przeciwko Chinom. Także zarówno w polityce tutaj wewnętrznej Filipin, jak i międzynarodowej, no ten ostatni czas jest bardzo gorący. Pozdrawiam serdecznie z Filipin, a dokładnie z Pasay City mówił Maciej Mikurda.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Maciej Mikurda z Filipin. A teraz, drodzy Państwo, czas na studio Dublin, czyli przenosimy się prosto do Tomasza Wybranowskiego.
1: Ponad oceanem. Dublin, Londyn, Tomasz Wybranowski.
6: Jaśmino, dziękuję za takie wprowadzenie, kłaniam się Tobie, Sławku. W Ponad Oceanami dzisiaj z Dublina dwa tematy, dwa miasta, Dublin i Belfast, dwie historie, ale jeden problem. W Dublinie wczoraj tysiące ludzi wyszło na ulicę przed gmachem irlandzkiego parlamentu. Dol protestowano przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu i polityce imigracyjnej prowadzonej przez europejskie rządy. Wśród transparentów irlandzkich flag i licznych okrzyków dominowało jedno hasło: bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Jednym z głównych organizatorów demonstracji był John Dallon, znany wcześniej z organizacji protestów przeciw wysokim cenom paliw na Szmaragdowej Wyspie. Przekonywał on, że państwo traci kontrolę nad procesami migracyjnymi, a obywatele mają prawo domagać się zmian. Demonstranci odwoływali się do wydarzeń z ostatnich dni w Belfaście i pytali, czy Europa nie ignoruje sygnałów ostrzegawczych, które od dawna pojawiają się w wielu krajach. I właśnie Belfast stał się kolejnym punktem zapalnym tej debaty. I coraz więcej polityków przyznaje, że problemem nie jest sama idea swobodnego przemieszczania się między Irlandią a Wielką Brytanią. Problemem jest brak skutecznej współpracy, wymiany informacji i odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji. O tym często i gęsto mówimy i na antenie Radia Wnet, i w Radiu Deon, które relacjonuje to, co dzieje się w Europie. Co to oznacza w praktyce, Jaśmino? Oznacza to, że decyzje podejmowane w Dublinie mogą mieć konsekwencje w Belfaście, a działania władz brytyjskich wpływają na sytuację w Republice Irlandii. Jednak kiedy politycy dyskutują o procedurach, statystykach i porozumieniach międzynarodowych, są ludzie, którzy każdego dnia żyją ze skutkami błędów systemu. Tak było w Dublinie 23 listopada 2023 roku. W Centralnym Sądzie Karnym trwa właśnie proces Riada Boushakera, 52-letniego obywatela Algierii, który zaatakował nożem grupę małych dzieci przy Parnell Square w centrum Dublina. Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa trojga dzieci oraz ataki na osoby, które próbowały je ratować. Podczas procesu odtworzono przebieg wydarzeń, które wstrząsnęły nie tylko Irlandią, ale i całą Europą. Boushaker podszedł do grupy dzieci prowadzonych przez pracowników świetlicy i zaczął zadawać na oślep ciosy nożem. Celował w głowę, szyję i klatkę piersiową, a tak przerwali dopiero opiekunowie i przypadkowi przechodnie, wśród nich Brazylijczyk i Polak. To oni obezwładnili napastnika i uniemożliwili dalszą masakrę. Najbardziej przejmujące były jednak słowa matki jednej z ofiar. Jej córka przeżyła, ale życie, jakie znała wcześniej, już nie wróciło. Dziewczynka doznała ciężkich obrażeń serca i mózgu. Przez 40 minut jej organizm pozostawał bez odpowiedniego dopływu tlenu. Dzisiaj porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Nie mówi, komunikuje się jedynie poprzez mruganie oczami, a każdy ruch wymaga ogromnego wysiłku. Dziecko, które miało przed sobą całe życie, zostało skazane na codzienną walkę o najbardziej podstawowe czynności. To właśnie w takich momentach kończą się polityczne slogany, a zaczyna się rzeczywistość, jak mawiam zawsze, z naciskiem. Bo można spierać się o liczby, można mówić o procedurach, definicjach, ideologiach. Można przez lata przekonywać obywateli, że każda wątpliwość dotycząca migracji jest przejawem uprzedzeń, braku solidarności albo rasizmu. Można także udawać, że kolejne tragedie nie mają ze sobą żadnego związku. Ale nie można uciec od podstawowego pytania. Jaki jest pierwszy obowiązek państwa? Odpowiedź od wieków pozostaje taka sama. Państwo istnieje po to, by chronić swoich obywateli. Pomagać potrzebującym można tylko wtedy, gdy nie zapomina się o bezpieczeństwie własnych dzieci. Solidarność nie może oznaczać rezygnacji z odpowiedzialności, a humanitaryzm nie może oznaczać ślepoty. A otwarte społeczeństwo, o której pisał filozof Popper, nie może być społeczeństwem bezbronnym. Dublin i Belfast pokazują dziś tę samą lekcję, kiedy polityka migracyjna staje się projektem ideologicznym, a nie projektem bezpieczeństwa. Dla Radia Wnet i Radia Deon, dla programu Ponad Oceanami, Tomasz Wybranowski.
2: Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, a teraz, drodzy państwo, czas na korespondencję tutaj z serca Radia Wnet, czyli prosto z Placu Zamkowego, a tę korespondencję przygotował dla państwa dr Mikołaj Murkociński.
7: Ponad oceanami. Dzień dobry państwu, przenosimy się do Francji, ponieważ Francja właśnie w ostatnich dniach żyje sprawą zabójstwa 11-letniej Lihanny. 29 maja dziewczynka zaginęła po wyjściu ze szkoły w miejscowości Florence, to jest departament Gers w południowo-zachodniej części kraju, i na podstawie monitoringu szybko ustalono, że Lihanna była widziana po raz ostatni w samochodzie 41-letniego Jeroma Barelli, który został zatrzymany w związku z tą sprawą 30 maja. Trzy dni później odnaleziono ciało 11-latki na terenie zakładu, w którym pracował kiedyś Barella, w miejscu bardzo trudno dostępnym. Sprawa nabrała rozgłosu narodowego, ponieważ okazało się, że nazwisko Barelli pojawiało się wielokrotnie w sprawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym oraz gwałtami na nieletnich. Między innymi w 2022 roku, gdy został on oskarżony o gwałt na 7-latce, ta sprawa została umorzona, oraz w sierpniu zeszłego roku, w związku z podejrzeniem o gwałcenie 10-letniej dziewczynki między 2024 a 2025 rokiem. 14 lutego prokuratura zwróciła się do żandarmerii, aby Jeroma Barellę zatrzymać, jednak z jakiegoś powodu do tego nigdy nie doszło. I to właśnie opieszałość wymiaru sprawiedliwości wytyka się ministrowi sprawiedliwości Gerardowi Darmanowi, który obiecał całkowite wyjaśnienie, dlaczego w ogóle Jerome Barella nie trafił za kratki. Ale te tłumaczenia ministra sprawiedliwości nie wystarczają. Opozycja domaga się jego dymisji. W sprawie wypowiedział się również sam prezydent Francji Emmanuel Macron, który także obiecał całkowite wyjaśnienie całej sprawy. Odbyło się także posiedzenie Rady Ministrów dwa dni temu, podczas którego premier Francji Sébastien Lecornu zaproponował zaostrzenie kar dla seryjnych gwałcicieli, którym teraz będzie groziło dożywocie jako maksymalny wymiar kary. Proponuje się również wprowadzenie maksymalnego 3-miesięcznego terminu rozpatrywania spraw dotyczących przestępstw przeciwko nieletnim. Jednak, jak wskazują przedstawiciele francuskiego wymiaru sprawiedliwości, problem jest znacznie poważniejszy. Jest to problem strukturalny, ponieważ prokuratorzy po prostu nie radzą sobie z ilością spraw, które są klasyfikowane jako priorytetowe. Kto odpowiada za ten stan rzeczy? Według opozycji chodzi o Macronie, czyli ten system stworzony przez prezydenta Emmanuela Macrona, w którym bardzo często zmieniali się ministrowie sprawiedliwości. Mówił o tym m.in. polityk Zjednoczenia Narodowego, czyli partii opozycyjnej, Sébastien Chenu, ale mówi o tym cała klasa polityczna Francji, przede wszystkim oczywiście opozycja. W zeszłą niedzielę w Florence, gdzie doszło do tej zbrodni, odbył się biały marsz. Natomiast dwa dni temu w wielu miastach francuskich tysiące osób manifestowało przeciwko przemocy wobec dzieci, a także przeciwko opieszałości francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Protesty, które mogą mieć poważne konsekwencje polityczne wobec zbliżających się we Francji wyborów prezydenckich. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Mikołaj Mur-Kociński.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za szalenie ciekawą, ale też taką trudną korespondencję, bo faktycznie kiedy człowiek słucha o tak dramatycznych wydarzeniach i o tym, że prawdopodobnie można było temu, jak rozumiem, przeciwdziałać i zadziałać wcześniej, a tego nie wykonano, no to jest jakiś bunt się pojawia, prawda, w człowieku. A teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję Pawła Kobierskiego, który także tutaj ze studia, więc na razie nie przemieszczamy się po audycji Ponad Oceanami, tylko zostajemy na kilka chwil na naszej podwodnej łodzi.
8: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od tego, co myślę wszystkich interesuje dzisiejszego dnia. 11 czerwca 2026 roku to jest dzień, w którym zaczynają się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia, czyli Meksyk i RPA, rozgrywany w sercu Meksyku na Estadio Azteca o godzinie 21:00. Więcej o tym meczu zostanie też powiedziane o 17:10. Wtedy też rozpocznie się Studio Mundial z ciekawym gościem, także już teraz Państwa serdecznie na tą audycję zapraszam. Przenosimy się za ocean na parkiety amerykańskiej NBA. Tam rozgrywane są finały tej ligi. New York Knicks dzisiaj w nocy w fenomenalnym, niespodziewanym stylu wygrywają 107-106 z San Antonio Spurs w tej siedmiomeczowej serii, gdzie żeby zostać mistrzem NBA trzeba wygrać 4 spotkania. Nowy Jork prowadzi już 3-1. Mecz ten niesamowity tym bardziej, że Nowy Jork przegrywał już aż 29 punktami i zdołał odrobić te straty. Rzut Brytyjczyka UJ Anunobiego nieco ponad sekundę przed końcem daje prowadzenie Nowemu Jorkowi. San Antonio już nie zdążył odpowiedzieć i po raz pierwszy od bodajże 53 lat jest szansa na to, że to właśnie Nowy Jork zostanie mistrzem NBA. W siatkówce Polacy toczą swoje zmagania w Lidze Narodów, za nimi już pierwsze zwycięstwo z Kubą 3-0. Obecnie rywalizują ze Słowenią, przegrywają niestety w setach 1-2. Przed nimi jeszcze spotkania w najbliższym czasie z Japonią i Ukrainą. Na koniec dart. ponieważ dzisiaj ruszają Mistrzostwa Świata również, tylko że właśnie w tej dyscyplinie sportu, gdzie rzuca się lotkami do tarczy, tam akurat w przeciwieństwie do piłkarskich Mistrzostw Świata Polaków mamy w deblu w składzie Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki. Nasi dwaj najlepsi zawodnicy zmierzą się w fazie grupowej z Portugalią i Szwajcarią. Pierwszy mecz z Portugalczykami już dzisiaj o godzinie 21:00. Dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobiecki.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Pawle, za korespondencję, a teraz, drodzy Państwo, także Paweł, ale ojciec Paweł Kosiński, jezuita prosto ze Stanów Zjednoczonych.
9: Ponad oceanami. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Kościół zaczyna się przy rodzinnym stole, podczas codziennej kolacji czy wieczornej modlitwy. To najważniejszy wniosek z najnowszego amerykańskiego raportu. Przekazywanie pochodni, jak wiara przechodzi przez pokolenia, przygotowanego przez Institute for Family Studies oraz organizację Communio. Analiza oparta na 4 ogólnokrajowych badaniach obejmujących dziesiątki tysięcy Amerykanów jasno dowodzi, że to nie profesjonalne programy parafialne czy lekcje religii, ale codzienna praktyka rodzicielska jest najsilniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy dzieci pozostaną chrześcijanami w dorosłym życiu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Dorośli, których rodzice co tydzień wspólnie uczestniczyli w praktykach religijnych, są ponad 2-krotnie bardziej skłonni do regularnego chodzenia do kościoła po latach. Jeśli wiarę praktykuje oboje rodziców, odsetek dzieci kontynuujących te tradycje wynosi aż 41%. Natomiast w przypadku samotnego rodzica spada do 29%. Badacze zwracają szczególną uwagę na kluczową, często niedocenianą rolę ojców w kształtowaniu dojrzałej duchowości oraz na stabilność małżeństwa. Szczęśliwy dom, w którym słowa idą w parze z czynami, buduje w dziecku naturalne zaufanie do wartości duchowych. Dla socjologów i duchownych to wyraźny sygnał do zmiany dotychczasowej strategii duszpasterskiej. W dobie postępującej sekularyzacji kultura masowa przestała wspierać tradycyjne wartości, co nakłada na rodziców pełną odpowiedzialność za religijne wychowanie. Autorzy raportu, Jesse Smith i Jane Lankis Smith, piszą wprost: w kulturze, gdzie religia nie jest już wzmacniana przez szersze społeczeństwo, rodzice nie mogą zakładać, że wiara po prostu przejdzie na ich dzieci. Współczesne przekazywanie wiary wymaga zatem świadomego wysiłku i autentyczności. Zamiast rewolucyjnych programów młodzieżowych, badanie postuluje powrót do idei kościoła domowego, przestrzeni, gdzie o Bogu rozmawia się naturalnie przy posiłkach, a modlitwa poranna czy wieczorna stanowi stały rytm dnia. To rewolucja prostoty, która wymaga jednak wsparcia samych dorosłych. Kościoły muszą przestać wyręczać rodziców, a zacząć ich realnie edukować i wspierać w tej najważniejszej życiowej misji. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo. Ja dziękuję całej ekipie Radia Deon ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję wszystkim naszym korespondentom, także oczywiście po tej stronie oceanu. Szczególne podziękowania. Andrzej Karaś wydał program, zrealizował Adam Czerpak dzisiaj. To w takim razie bardzo dziękuję Adamowi, a Andrzeja oczywiście pozdrawiamy, bo to też wydawca audycji Ponad Oceanami, a zrealizował Szymon Christianus i obu panom bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze na moment może usłyszymy głos współgospodarza audycji Sławomira Budzika. Czy Sławko, jesteś z nami?
3: No, oczywiście, że tak, cały czas. A ja podziękuję a także naszemu realizatorowi Paweł Maciej z tej strony i tym wszystkim, którzy przygotowali także to wydanie magazynu Ponad Oceanami. No to świętujemy. Ja wiem, że nie ma polskiej reprezentacji, Jaśmina. Ty masz swoją jakąś ulubioną drużynę, której będziesz kibicowała podczas tego mundialu?
2: Właśnie, aż może wstyd się przyznać i nie chcę, żeby to było odczytane jako ignorancja, ale ja piłką nożną się nie interesuję i mundialu jako takiego nie oglądam, ale będę słuchać relacji na antenie Radia Wnet. Może będę miał jakiegoś ulubieńca niebawem.
3: Słuchaj, to zrobią pewnie dziennikarze wszystko, abyś pokochała także i piłkę nożną. Nie przejmuj się, bo jest mnóstwo takich osób w Stanach Zjednoczonych, które zupełnie nie interesują się piłką nożną, ale te Mistrzostwa Świata są właśnie po to, aby zaszczepić także miłość do tych nieprzekonanych i nienawróconych. Mamy nadzieję, że i ciebie przekonamy, i ciebie nawrócimy, a wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszamy już przed telewizory, bo za chwilę wielkie otwarcie, a tym żyją także te ośrodki piłkarskie, chociażby także i piłkarskie Chicago, bo jest sporo ludzi, którzy kochają futbol tu u nas w Stanach Zjednoczonych. No cóż, tym piłkarskim akcentem zapraszamy do słuchania nas także już za tydzień w magazynie Ponad Oceanami. Zapraszam Państwa do śledzenia zmagań z Mundialu na naszym portalu informacyjnym deon24.com. No i mówimy dobrego popołudnia w Polsce i do usłyszenia, Jaśmino. Dziękuję ślicznie.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławomir Budzik. I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do końca audycji Ponad Oceanami, a w studio jest już Michał Trześniewski, więc za momencik czas na wiadomości w Radiu Wnet.
1: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: 16.12 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. I tak, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy wczoraj na naszych mediach społecznościowych, ze mną w studio aktywista Grzegorz Maksel. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Tobie oraz wszystkim radiosłuchaczom.
1: A także Pan poseł Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Polsko.
1: No dobrze, wczoraj zapowiadaliśmy, że zajmiemy się szerzej tematem patostreamingów i ja nie mogę zacząć od pierwszego pytania, bo tak naprawdę tym żyje dzisiaj częściowo opinia publiczna, tym żyje dyskusja polityczna i cały internet. Patostreaming i wczorajsze wprowadzenie do Sejmu między innymi pana Daniela Magikala, jego partnerki. Panie pośle, skąd taki pomysł, co chciał pan tym osiągnąć?
3: Pomysł wziął się stąd, że dobrym obyczajem jest dialog przy pracach nad ustawą. A w związku z tym, że pracowaliśmy nad ustawą dotyczącą patostreamingu, to chciałem również wysłuchać drugiej strony. Uważam, że jest to dobry zwyczaj, aby rozmawiać, że jest to dobry zwyczaj, aby prowadzić dialog. Stąd takie zaproszenie do państwa Magikal wystosowałem. Oni je przyjęli, wysłuchałem tego, co mają do powiedzenia. I tutaj też zaskoczę, myślę, opinię publiczną, ponieważ zarówno Daniel Magikal, jak i jego narzeczona są wielkimi zwolennikami tego, aby tę sferę, tę część internetu uporządkować i ograniczyć ustawowo patostreaming.
1: Mm-hmm. Jak widzi pan falę oburzenia, te głosy, zresztą też jest tutaj wystosowana chyba prośba o ukaranie pana, czy to grzywną, czy w jakiś sposób ustawowy, to trafiają do pana te argumenty, bo trochę to chciałabym też zrozumieć pański tok myślenia. Trochę jest tak, że jakbyśmy rozmawiali na przykład nad ustawą dotyczącą pedofilii albo nad ustawą dotyczącą piratów drogowych, to znaczy, że mamy do Sejmu zapraszać drugą stronę i z nimi dyskutować, bo oni też mają swoją opowieść i też mają swoją prawdę.
3: Oczywiście, że nie. Natomiast ja chciałem usłyszeć głos twórców internetowych, ten głos usłyszałem i ci twórcy sami opowiadali wielokrotnie o tym, że chcą, aby ta dziedzina była uporządkowana, aby to boisko, po którym można się poruszać, mówiąc metaforycznie, zostało wytyczone. Bo do tej pory no, to była wolna amerykanka. I teraz ta część internetu została uporządkowana. Ja myślę, że każdemu to wyjdzie na zdrowie. A głosy krytyki, panie redaktor, no, polityka jest pełna hipokryzji. Natomiast jak patrzę na przedstawicieli lewicy, na przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że ta hipokryzja leje się litrami, bo największy głos krytyki, taki najbardziej doniosły, to jest Robert Biedroń, który sam jest patostreamerem i to dużo większym aniżeli Magikalowie. Gość, który, przypomnę, tłukł własną mamę, a teraz pozuje na sumienie narodu. A poza tym, pani redaktor, ja uważam, że największy patostreamer, jak już rozmawiamy o patostreamingu, stoi na czele polskiego rządu. Bo czym jest patostreaming? Jest robieniem patologii i transmitowaniem tej patologii. A nie ma obecnie w Polsce większej patologii niż to, co z Polską robi Tusk. Nie ma większej patologii, aniżeli pakt migracyjny, który właśnie rząd Donalda Tuska przyjął. Nie ma większej patologii niż stopniowa ukrainizacja Polski i takie wygłaskiwanie zbrodni wołyńskiej przez ekipę Donalda Tuska. I to wszystko też jest transmitowane, dlatego mówię wprost, największym patostreamerem w Polsce jest Donald Tusk.
1: Tak mówi pan poseł Łukasz Mejza, który jest dzisiaj gościem popołudnia w Radiu Wnet, ale jeszcze na moment jednak zostańmy konkretnie przy twórcach internetowych i przy tych patostreamerach. Trochę jest tak, że dzisiaj faktycznie mamy taki świat, media się też do tego przyczyniają, a szczególnie te mainstreamowe media, wszystko jest postawione do góry nogami. Czy promowane są bardzo często osoby, które kiedyś miały przeszłość kryminalną, których ofiary do tej pory cierpią i one są promowane jako, nie wiem, królowe życia, prawda? Były sutenerki, które sprzedawały dziewczyny za granicę. Daniel Magikal, który tworzył bardzo skrajnie patologiczne treści w internecie, które prawdopodobnie mogły się przyczynić do zachowań agresywnych wśród nastolatków, które promują zachowanie absolutnie nie do przyjęcia w żadnym, no nie chcę mówić tam państwie demokratycznym, ale dla ludzi o jakimkolwiek kręgosłupie moralnym. Czy faktycznie jest tak, że Sejm jest dobrym miejscem, aby z tymi ludźmi dyskutować? Czy nie jest tak, że daje się im wtedy rangę osób, które no, mogą bronić czegoś, co po prostu jest złe? Czegoś, co jest złem? Co każdy tak powinien nazwać wprost.
3: Ja przestrzegam przed nadmiernym etykietowaniem, dlatego że Sam jestem ofiarą chyba największej fali hejtu w historii polskiej polityki, od kiedy się w ogóle mierzy zasięgi w internecie, to z pewnością była to największa fala hejtu, całkowicie oparta o wymyślone historie. Tylko po to, żeby we mnie politycznie uderzyć, więc ja naprawdę jestem ostatnim, który będzie etykietował kogokolwiek, który będzie naklejał etykiety, aczkolwiek powiedziałem to wprost, również w swoim wczorajszym gościom w Sejmie, że ja fanem tej twórczości nie jestem.
1: Myślę, że to nie jest przykład etykietowania, panie pośle. My musimy jednak oceniać, że żyć w świecie, gdzie są jakieś zasady i są zasady moralne. Czy rzeczy nazywajmy po imieniu. Jeżeli ktoś sprzedawał młode dziewczyny za granicę, te dziewczyny już nigdy...
3: Nie mówimy o Danielu, oczywiście,
1: to podkreślam. Ale on tworzył treści skrajnie patologiczne,
3: które były... Mi się te treści nie podobają, jestem przeciwnikiem takiej treści, pani redaktor. Jak najbardziej, natomiast zawsze będę bronił prawa do dialogu, zwłaszcza jeżeli ci moi rozmówcy rozumieją swoje błędy z przeszłości.
1: Ale oni cały czas tworzą, prawda? Oni tak nie do końca, bo ja chyba z tego, co wiem, to ta kobieta też bierze udział we freakfightach.
3: To tutaj mamy na pewno specjalistę branżowego, ale wydaje mi się, że te treści ewoluowały, a przy wczorajszej rozmowie padła konkretna deklaracja, że jeszcze będą ewoluować w dobrą stronę i też będą pracować nad tym, żeby te treści były wartościowe i żeby zerwać ze swoją przeszłością. Jak ktoś chce zerwać ze swoją przeszłością, to ja uważam, że takim osobom powinno się w tym pomóc.
1: A co z takim słowem jak na przykład zadośćuczynienie? Bo to, że teraz każdy może powiedzieć, okej, no to jest spoko droga, ja sobie zrobię karierę, zrobię pieniądze, nawet jeżeli patologiczną karierę, nakrzywdzę ich z osób po drodze, bo robię coś, co jest niemoralne, coś, co jest po prostu nie w porządku, a potem

0: by pokazać hipokryzję rządu. Hipokryzję rządu, która mówi, a nie robi, bo za prawdziwym mężczyzną idą czyny, a nie słowa. Przede wszystkim one ważą o wiele więcej. I skupmy się na rządzie, który już lata temu i niestety temu rządowi, kiedy jeszcze był w opozycji, z Sejmu zrobił patologię typu gal freakfightowych. Niestety pamiętamy happy endy w postaci pań z lewicy, kiedy wysypywały sztuczne pieniądze na galerii sejmowej, tak? Mhm. Czy przywozili do Sejmu niepełnosprawnych, żeby robić happy endy, a później jedną z mam wprowadzić do Sejmu jako posłankę, która w ogóle nie ma bladego pojęcia o polskiej polityce. I robili wiele takich happy endów. Jak poseł zdążył zauważyć, właśnie Donald Tusk jest twórcą największych patostreamów, niestety wyśmiewając, upokarzając polską politykę, salę kolumnową, nasz Sejm, parlamentaryzm. I tutaj musimy powiedzieć, że jest również ogromna polaryzacja w świecie streamów, patostreamingu i możemy przez to tutaj teraz zobaczyć, że niestety to się dzieli. Na pana Murańskiego, który sobie pan Donald Tusk go wybrał, czy Biedroń wybiera sobie Adriana Ciosa, który robi patostreamingi ogromne na Malcie. Jest jednym z największych kasyniarzy. Daniela Magikala matkę upadla na każdym kroku. Pokazuje narkotyki, że one są piękne, a przede wszystkim prezentuje tam Popka, który bije ludzi, który miał kontakt jednoznaczny z psem, a oczywiście wiemy, co obecny rząd próbuje zatuszować, czyli aferę w Kłodzku i wiemy, co tam, jakie tragedie się działy. I to jest prawdziwy patostreaming, prawdziwa patologia, która próbuje być zagłaskana i jakby oczy zamydlone ludziom właśnie takim Danielem Magikalem. Śmiało.
1: I te argumenty teraz, które podajesz, one tak naprawdę jednoznacznie mogą wskazywać na to, że trzeba to oddzielić grubą, czerwoną kreską i nie można i niestety trzeba chyba po prostu wprowadzić twarde zakazy, dlatego że droga, na którą wchodzimy, a ci rozmawiają z tymi, a ci z jeszcze większą patologią, a ci są trochę mniejszą, ona zawsze prowadzi donikąd.
0: Bo widzimy tutaj, kiedy politycy nie widzą u kogoś drzazgę w oku, nie widząc u siebie belki. I pan poseł tutaj może dużo powiedzieć na ten temat manipulacji faktami, gdzie dzisiaj w Polsacie o mnie mówili, że jestem freakfighterem. Ja nigdy nie walczyłem we freakfightach. Nigdy. A mnie już określają freakfighterem i jak abstrakcyjnie brzmi, kiedy naprawdę szanowana telewizja Polsat mówi: toksyk oprowadza po Sejmie Magikala. Ludzie, kto to oglądają, nawet nie wiedzą, kto to jest. Ja nie jestem jaki toksyk. Ja się nazywam Grzegorz Maksel. Magikal nazywa się Daniel Zwierzyński. Ludzie, nawet posłowie frakcji rządzącej mówią, jak wpuściliśmy Magikala do Sejmu. Bo oni nawet nie mają pojęcia, jak on się nazywa. On się nie nazywa Magikal, on się nazywa Daniel Zwierzyński. Oni nie mają pojęcia, z kim mają do czynienia. Minister Monika Rosa dostaje zapytanie, czy wie, z kim ma do czynienia. I kiedy były prace nad ustawą o patostreamingu, pokazali jej zdjęcie Daniela Magikala. Ona nie miała pojęcia, jak on wygląda. Dlatego między innymi z posłem, który wyszedł naprzeciw wszystkim, który jest również hejtowany, chciał pokazać patologię tego rządu. Nie żeby gloryfikować Daniela Magikala, tylko żeby pokazać patologię tego rządu.
1: Proszę, panie pośle.
2: Szanowni państwo, Donald Tusk sporo ostatnio mówi o freakfightach, sporo mówi o twórcach internetowych i faktycznie ma ku temu powody. Ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o freaków. Bo tak krytykujemy freakfighty powszechnie. Politycy lubią krytykować, a potem przychodzą do hotelu poselskiego i oglądają gale freakfightowe. Hipokryzja. Wręcz Himalaje hipokryzji. Natomiast Tusk sporo mówi o freakach, bo się faktycznie na tych freakach zna. Ja mam czasami wrażenie, że ci zawodnicy freakfightowi, ci twórcy internetowi, to jest jakaś ostoja wysublimowania życiowego i elegancji przy takich pokemonach jak Yahira, Zębaczyński, Joński czy Szczerba. Bo to, proszę zobaczyć, łatwo się krytykuje kogoś zasięgowego, tylko po to, żeby nabić sobie parę punktów poparcia politycznego. A co powiemy o happeningach na granicy? Co powiemy o tym, jak Platforma Obywatelska, jej posłanki, jej posłowie zapraszali migrantów do Polski? Wpuśćcie tych ludzi. Kim są, sprawdzi się później. Co powiemy o tym, jak obrażali funkcjonariuszy Straży Granicznej
1: oczywiście,
2: i żołnierzy Wojska
1: Polskiego?
2: Oczywiście,
1: panie pośle, ale o tym mówimy. Może nie są to media mainstreamowe, ale nie jest tak, że to umyka wszystkim dziennikarzom. Są te rzeczy.

0: rozjaśniane.
1: Absolutnie to nie jest przytyk w stronę redakcji, ja tylko mówię, ja to jest w stronę, przytyk w stronę polityków, żeby nie uprawiali hipokryzji.
0: Prawda, bo jest...
1: Żeby nie uprawiali hipokryzji, po prostu.
0: I teraz tak naprawdę pozostaje nam pytanie, jak można systemowo, bo to jest duży problem i jakby skala przemocy, która się pojawia w internecie, promowania też tutaj trochę jakby się bije w piersi jako przedstawiciel mediów, bo media też wchodzą w tę grę, pod tym się podpisują, gonimy, prawda, za klikami, gonimy za rzeczami, które są drugorzędne, a zapominamy o tym, co jest tą podstawą. To może to jest także posłowie, którzy mogą nie znać tego świata. Myślę sobie, że część po prostu nie ogląda, nie wie, co to są freak fighty, część nie ogląda jakichś patostreamingów i dobrze, bo raczej to mam nadzieję, że zajmują się rzeczami nieco poważniejszymi, no ale może powinni się kontaktować z ludźmi, którzy znają ten świat i jakoś postarać się właśnie od wewnątrz zadziałać. Jakie my mamy narzędzia, żeby faktycznie w sposób realny zająć się tym problemem, systemowy taki, no bo to też jest pytanie, prawda, o granice wolności słowa, o kwestie cenzury. Pewno uzasadnione pytanie, ale myślę, że tak na zdrowy rozum widzimy, co jest patologią, co jest złem, a co jest dobrem.
2: Oczywiście tutaj pani redaktor ma całą pełną rację. Zrobić przede wszystkim to, co jest najtańsze, czyli porozmawiać. Tylko stety czy niestety, ci posłowie, nie chciałbym, bo to też jest bardzo nieeleganckie, pokazywać prywatne wiadomości, ale ludzie z tego rządu do mnie również piszą. Również, kiedy kamer nie było telewizyjnych jeszcze, myśmy chodzili po tym Sejmie, kancelaria Sejmu, ja kocham polską politykę. Kocham jakby ten Sejm i w ogóle, który jest nienawidzony, ale niestety obecnie przy tej władzy jest zakłamany. Kancelaria Sejmu dzisiaj skłamała. Ja byłem jedną z osób razem z posłem, bo była nas czwórka, kiedy weszliśmy do tego Sejmu. Kancelaria powiedziała, że został przydzielony człowiek z Straży Marszałkowskiej, żeby pilnować Daniela Magikala. Nie, nikt nie został przydzielony. Nikt. Nagrywaliśmy tam kilka materiałów wideo. Politycy obecnej partii rządzącej poza kamerami chodzili, poklepywali po rękach, przybijali piątki, uśmiechali się i robili sobie zdjęcia. Bo znali tą osobę niektórzy właśnie z gal freakfightowych i nie widzieli nic złego, że ta osoba jest w Sejmie. Uśmieszki, śmieszki, heheszki. I myśmy nie przyszli tam, żeby się śmiać, uśmiechać, tylko merytorycznie porozmawiać. Nagle jak media się zainteresowały, wielkie larum powstało.
0: To...
2: Śmiało.
0: Mów, nie, proszę, dokończ.
2: No, tu do kropki. Wielkie larum powstało, kropka.
0: Kropka. No dobrze. No to... Jaką merytorykę w takim razie wniósł pan Daniel Magikal i jego narzeczona wczoraj w korytarzach sejmowych w tej dyskusji?
2: Pokrótce ja
0: Pojawiły
2: powiem.
0: Się jakieś konkrety?
2: Że, takie, że było zainteresowanie tą osobą, tym patostreamingiem. Ta ustawa, wiecie co jest przykre? Bardzo ważna ustawa. Przede wszystkim dla nastoletnich ludzi, gdzie my z redaktor Nowak robimy od 2 lat na ten temat rozmowy. Nikt się tym nie interesował za bardzo. I wszystko by przeszło w ogóle bez echa, bo ja jestem w stanie sobie dać rękę obciąć, że wczoraj jakby Daniel Magikal nie przyszedł do polskiego Sejmu, to na pierwszych stronach gazet i wszystkich wiadomości w telewizji w Polsce byłoby przesłuchanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, temat dwóch wiesz, sprzed, nie wiem, dekady. W ogóle temat już całkowicie powinien być zapomniany, ale właśnie chcieli sobie zrobić happy end na prezesie Kaczyńskim, żeby był klikalny.
0: Panie pośle, jak chce pan coś dodać do tego tematu, to proszę, a ja jeszcze na moment muszę też dopytać o kwestię tych freak fightów i tego, że pan zamierza
1: wziąć... Śmiało proszę pytać, pani redaktor. Jestem otwarty, tak jak mówiłem, na każde, nawet najtrudniejsze pytania.
0: Tak jest. Zamierza pan, tak? Czyli jeszcze nie wiadomo, czy pan weźmie udział, zamierza pan wziąć, czy rozważa pan wzięcie udziału w takiej walce...
1: Panie redaktor, powiedziałem, że jeżeli będę w stanie realnie komuś pomóc swoim udziałem w gali freakfightowej i przeznaczyć na to całą swoją garzę, przeznaczyć charytatywnie całą swoją garzę, okrągły 1 000 000 złotych, gdzie 500 000 chciałbym przeznaczyć na schronisko, drugie 500 000 chciałbym przeznaczyć na dzieci chore na raka, bo zarówno schroniska, jak i szpitale onkologiczne są w fatalnym stanie zarządów Platformy Obywatelskiej, zresztą jak sobie państwo. To jestem skłonny to zrobić, jestem skłonny to po prostu rozważyć. Freakfighty generują możliwość zarobienia takich pieniędzy. Myślę, że 1 000 000 złotych to jest bardzo pokaźna kwota. W związku z tym rozważam wzięcie udziału w gali freakfightowej. A jak jakikolwiek inny polityk chce to krytykować, to powiem, misiu kolorowy, pokaż mi najpierw przelew na banieczkę, na cele charytatywne, a potem dopiero otwieraj buzię. A jak nie, to cichosza.
0: Rozważa pan poseł, a czy rozważył pan poseł taką kwestię, że może paradoksalnie to mieć dużo gorsze. Ta pomoc robi wrażenie, 1 000 000 złotych oczywiście, szczególnie przy takich kryzysach, to są ogromne kwoty, ale legitymizacja tych freak fightów, gdzie też jest bardzo dużo, to ja tego nie oglądam, ale czasem mam jakieś urywki i widzę na przykład, no nie wiem, bijące się czy opluwające się po twarzy kobiety, mężczyzn, którzy się wyzywają w sposób absolutnie nie do przyjęcia.
1: Ale pani redaktor nie mówi o samej walce.
0: Tak? O samej, no tak, ja mówię tylko o tym wszystkim, ale to, co jest dookoła, no to też powoduje większą patologię wśród młodzieży. To pewnie powoduje częściowo jakieś depresje, z którymi dzieci mają ogromny kłopot. Czy trochę nie jest tak, że wchodzenie, pomoc w taki sposób może nie jest najlepszym wyjściem? Nie można lepiej popracować na przykład nad ustawą o wypływaniu 6 miliardów złotych z budżetu państwa na
1: ale z kim? Z Donaldem Tuskiem popracować, jeżeli Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby pieniądze wypływały z Polski?
0: Wykorzystać swoje zasięgi i nagłośnić ten problem i skupić się na tym
1: chętnie.
0: I wtedy
1: ale
0: te pieniądze.
1: Ale tu kawa nie wyklucza herbaty. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ja chętnie pani redaktor odpowiem. Dlatego, że sam sport, sporty walki, no to jest najbardziej szlachetna rywalizacja, jaką sobie możemy
0: to
1: wyobrazić.
0: To prawda.
1: Więc uważam, że ma tylko i wyłącznie miałaby pozytywny oddźwięk. Faktycznie, freak fighty jest to sfera, którą też należałoby uporządkować, ale ja nie pozwolę na taką bezpardonową krytykę, na bezpardonowy atak freak fightów. Dlatego, że pani redaktor powiedziała o depresji. Ja powiem wręcz w drugą stronę. Mhm. Uważam, że freak fighty przyczyniły się do, i tutaj Greg, myślę, że się ze mną zgodzisz, do szalonego wzrostu popularności sportu walki. Ja trenowałem sporty walki, powiedzmy, dekadę temu. Trenuję je również teraz. Mhm. Są pełne sale młodych ludzi.
0: Oczywiście. I to jest piękna, szlachetna sprawa, ale chyba jest różnica między boksem z zasadami, tym, że młodzi chłopcy chcą trenować i to robić, a między całą patologiczną otoczką dookoła tego.
1: Otoczki nie popieram. To nie jest tak, pani redaktor, że jak wchodzimy w jakieś środowisko, to albo je kupujemy w całości, albo nie. Bo mi się część rzeczy w tych rywalizacjach bardzo podoba, ale jest też pewna część, którą chciałbym uporządkować. I uważam, że wejście do gry, do tego świata freak fightów, pierwszego czynnego polityka w Europie, a może i na świecie, byłoby też takim dobrym początkiem porządkowania freak fight.
2: Tak, i tutaj bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czy prohibicja zabiła alkoholizm, picie alkoholu na świecie? Nie. I jeżeli zakażemy freak fightów, czy patostreamingu, zawsze znajdzie się droga, żeby to ominąć. I ludzie będą łamać nagminnie prawo, gdzie już o więziennictwie rozmawialiśmy, jest przepełnienia więzień, są, nie będziemy
0: na
2: wchodzić
0: na... Tak.
2: Więc wchodząc do tej bańki, przede wszystkim należy wykorzystać szansę i dawać kapitalny, dobry wzór dla tych dzieciaków, bo póki co widzą tam patologię. I chciałbym jedno powiedzieć, co już my rozmawiali wiele razy. Jeżeli wrzucać jakieś prawo, to przede wszystkim nie gloryfikować tam e-prostytutek z niebieskiej platformy, gdzie również można powiedzieć, jak one są połączone z ludźmi rządzącymi tym krajem, ale to nie będzie temat na tą debatę. Tak samo ludzi, którzy promują kasyna. I tutaj mamy właśnie Adriana Ciosa, Kamera Boja. Ludzi, którzy gloryfikują, są sutenerami e-prostytutek, Kamera Boj oraz Adrian Cios, przyjaciele Roberta Biedronia. I teraz pytanie do niego. Czy on ma świadomość, kogo on gloryfikuje, będąc europarlamentarzystą, mając mandat europosła, który już kłamał, że jak pójdzie do europarlamentu, to się go zrzeknie, bo chce w Polsce na rzecz polskiego parlamentaryzmu walczyć o wolność, równość, niepodległość. No niestety jest to osoba zakłamana, więc jemu należą się te pytania. Oczywiście nikt nie jest z nas idealny, ani pan poseł, ani ja, nikt z nas, popełniamy błędy, ale lepiej doceniać kogoś, kto coś chce robić, a uciekać od oceniania, więc więcej doceniajmy, mniej oceniajmy. I próbujmy zmieniać to, co jest patologiczne i tych dzieciaków, jeżeli czegoś zakażemy im i zabierzemy im coś, co lubią i w czym widzą jakieś wzorce, niestety często patologiczne, to lepiej zacznijmy je zmieniać od środka, a nie systemowo po prostu próbować je wybielić.
1: Greg zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. Pani redaktor lubi dużo czytać, więc może spotkała się pani redaktor też z takim poglądem wśród greckich klasyków. Mówię, wtedy akurat prawili o naturze. że natury nie da się zmienić, ale można ją ukierunkować. I tak samo też jest, uważam, z rzeczywistością. My nie będziemy w stanie zakazać free fightów i całkowicie wymazać ich z rzeczywistości. Ale uważam, że powinniśmy pracować nad tym, żeby odpowiednio je ukierunkować. Bo mają bardzo wiele pozytywnych aspektów. Wykorzystajmy te pozytywne aspekty, zminimalizujmy te negatywne oddziaływanie na rzeczywistość i wtedy wszystko będzie dobrze.
0: Ja absolutnie jako dziennikarz jestem i za wolnością słowa, i za dyskusją, ale też za tym, aby dyskutować z kimś, kto może być odpowiednim partnerem do tej dyskusji i też jestem po prostu za tym, żeby ponosić odpowiedzialność za swoje czyny, bo inaczej uważam, że to wszystko się wywraca do góry nogami. No ale tak, po to tutaj jesteśmy, żeby dyskutować. Na mnie też pewnie wyleje się trochę hejtu za tę próbę zlikwidowania freak fightów czy tego typu rzeczy, ale w ogóle mnie to na przykład nie przejmuje. Tak,
2: ja na koniec powiem jedną rzecz. Hejt jest miarą również sukcesu i bardzo dobrze. Ja akurat jestem na niego odporny, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Gala UFC w Białym Domu. To jest, tam jest cienka granica, bo tam są zachowania również patologiczne, jak kiedyś bił się Khabib Nurmagomedow z Conorem McGregorem, jak dochodziło do akt wandalizmu. Tam już policja wkraczała i nasz prezydent jedzie do prezydenta Stanów Zjednoczonych to oglądać. Czy to jest coś złego?
1: Signum temporis, znak czasów. I tu właśnie mamy do czynienia z takim znakiem czasów. Czasy się zmieniają i te granice są coraz słabsze, różne dziedziny życia coraz mocniej się przenikają i ja akurat się cieszę, że UFC odbywa się w Białym Domu.
2: Bardzo dobrze.
0: Czasy się zmieniają, to prawda, ale warto też walczyć o takie podstawy, bo człowiek dobrze funkcjonuje i młody człowiek też dobrze się rozwija, jak ma jakieś zasady i wie,
2: i dobre
0: co
2: wzorce
0: jest, co jest dobre, co jest złe i o to walczmy i mam nadzieję, że nasi posłowie będą o to walczyli i o państwo, które jednak w ramach jakichś reguł funkcjonuje, bo wtedy wszystkim to wyjdzie na zdrowie. Zgadzamy się?
1: Zdecydowanie tak, pani redaktor.
0: To tutaj stawiamy kropkę. Pan poseł Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony, a także aktywista Grzegorz Maksel byli gośćmi popołudnia w Radiu Wnet. Dziękuję panom za rozmowę.
1: Czołem wielkiej Polsce. Dziękujemy serdecznie.
3: Nocne powtórki w Wnet.

lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły. W swej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły.

0: Autopromocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
3: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
5: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
0: To była autopromocja.
7: Szczecin 98,9 FM. Radio

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski, zaczynamy wiadomości, co w programie. Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W tym roku Polska jest zwolniona z przyjmowania relokantów. Rekord. Prezydent Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw. Ruszył mundial w Ameryce Północnej. Komu kibicować?
0: Wiadomości wnet.
3: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Do wyborów zwolnienie Polski pewnie zostanie utrzymane, a jeżeli my wygramy wybory, wypowiemy pakt, mówił na konferencji prasowej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
4: Jest oczywiste, że to zwolnienie to jest do wyborów. Jeżeli będzie realizowane, to skutki dla Polski będą tragiczne i na pewno dzisiaj chodzą po ulicach polskich miast czy wsi ludzie, chodzi szczególnie o panie, o kobiety, które zapłacą za to życiem albo przynajmniej jakimiś innymi bardzo ciężkimi przejściami. I dlatego, jeżeli my dojdziemy do władzy, to oczywiście będzie koniec paktu. My pakt wypowiemy.
3: Prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 kolejne ustawy. Tym samym stał się prezydentem, który zawetował najwięcej ustaw. Aleksander Kwaśniewski w 10 lat 35, a Karol Nawrocki w 10 miesięcy 36. Prezydent odmówił między innymi podpisania po raz trzeci ustawy o kryptowalutach. Koalicja rządząca ostatnio po raz trzeci przyjęła ustawę w takim samym kształcie. W oświadczeniu Nawrocki mówił o uporze maniaka.
5: To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Według rządu poprzednie weta ustawy o kryptowalutach umożliwiły oszukanie ludzi przez firmę Zonda Krypto. Opozycja przekonuje, że weta nie miały żadnego znaczenia, bo spółka była zarejestrowana w Estonii, a winna jest prokuratura, która zadziałała niesprawnie i poniewczasie w tej sprawie. Rząd zapowiedział przyjęcie ustawy po raz czwarty bez większych zmian. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbędzie się uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów F-35. Piloci wykonają uroczysty przelot wzdłuż Wisły. O 9.45 przelecą nad Gdańskiem, o 10.10 nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem. Około 11.05 pojawią się nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów. Samolotów F-35 to najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. W dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy operacyjnego generałowi Ireneuszowi Nowakowi. W trakcie uroczystości głos zabrał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Wyjaśnię najprościej jak potrafię, kto to jest dowódca operacyjny. To jest ta osoba, która zarządza wojskami w misjach na terytorium Polski poza jej granicami, gdy ta działalność jest aktywna, nie jest przygotowaniem do działania, ono się po prostu dzieje. To są miesiące nieprzespanych nocy, nie dni, nie tygodnie, miesiące nieprzespanych.
3: Dotychczasowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Maciej Klisz, obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Mundial budzi zainteresowanie również polityków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspomina w nagraniu najbardziej zapamiętane mecze. Mówi, że to głównie spotkania z Mundialu z 1982 roku z Hiszpanii, kiedy Polska po raz drugi zajęła trzecie miejsce.
7: Najlepiej pamiętam mecz z Belgią, gdzie Boniek strzelił 3 bramki, hat-trick. Pamiętam oczywiście mecz z ZSRR, gdzie Smolarek trzymał piłkę w rogu. Mecz chyba w 2014 roku, jak Brazylia, którą też lubię mimo kibicowania Argentynie, przegrała 7-1 z Niemcami, bo to był fizyczny ból. Oczywiście jak Argentyna wygrała z Anglią, której nie znoszę jako reprezentacji piłki nożnej, 2-1. Najlepszy rajd Maradony. Nie wiem, dlaczego ten mecz pamiętają z tej niby ręki Boga. Ja pamiętam ten mecz z tego rajdu Maradony po całym boisku.
3: Trzaskowski dodał, że tradycyjnie kibicuje Argentynie i Chorwacji.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: W Warszawie i Krakowie do 20 stopni, we Wrocławiu do 19, w Białymstoku do 18 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
9: Reklama.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
16: Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
17: Czym jest samotność? Zauważyliście zapewne, że gdy zbiera się gdzieś grupa ludzi, by porozmawiać, niektórych nie trzeba do tego zachęcać, podczas gdy inni siedzą cicho. Pewnego dnia uczestniczyłem w dyskusji, gdy jeden z takich milczków powiedział coś, co zbiło mnie z nóg. Samotnym jest się wtedy, gdy za mało ludzi wie o twoim istnieniu. To było zdanie wypowiedziane niewątpliwie na podstawie własnych przeżyć. Nieraz myślimy, że osoby nieśmiałe i milczące nie mają po prostu nic do powiedzenia. Cały świat je lekceważy. Życie toczy się jakby obok nich. Gdybyśmy tylko zatrzymali się, żeby ich posłuchać. Pewnego dnia Jezus szedł drogą w towarzystwie wielkiego tłumu, gdy zaczęli go przywoływać

0: I tak, proszę Państwa, nasza żółta łódź podwodna dopłynęła do 12 czerwca, do piątku, rok 2026. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. I od razu mamy połączenie z panem mecenasem Łukaszem Pawelskim, który jest w drodze do aresztu w nie wiem którego. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Udaję się właśnie do aresztu śledczego na Białołęce. Dosłownie mam 3 minuty. Bardzo dziękuję za zaproszenie. O godzinie 8, nawet wcześniej będę próbował zapowiedzieć swoją obecność, tak żeby o godzinie 8 móc spotkać się z Leszkiem i udzielić mu obrony i pomocy.
0: Czy Leszek Kraskowski wie o tym, że pan mecenas dzisiaj pojawi się na Białołęce?
1: Panie redaktorze, nie mam na ten temat wiedzy, natomiast mam nadzieję, że ta informacja, ten szum medialny, który się zrobił i który niesamowicie pomógł w sprawie Leszka, bo stanowisko prokuratury diametralnie zmieniło się po tym, jak sprawę Państwo nagłośniliście jako pierwsi, zdaje się, a później już pilotowaliście też ten temat. Mam nadzieję, że ta informacja do niego dotarła w sposób taki oczywiście też, bo przecież osadzeni mają kontakt z mediami w niektórych oddziałach, więc mam nadzieję, że to dotarło do Leszka i wie, że to pomoc nadchodzi.
0: Powiedział pan, że stanowisko prokuratury diametralnie się zmieniło. Na czym ta zmiana polega?
1: Na nawiązaniu kontaktu błyskawicznego, diametralności, otwartości na współpracę, na udzielenie tej zgody na widzenie, na nawet takie zapewnienie o tym, że jeśli się okaże, że będzie jakiś problem, żeby dostać się do Leszka, żeby umożliwiono kontakt, żeby natychmiast dzwonić do prokuratury.
0: Udało się zajrzeć już w akta?
1: Panie redaktorze, ja celowo nie zaglądałem, ani też nie sprawdzałem. Dostałem zapewnienie od pana prokuratora, że te akta będą mi udostępnione jutro, znaczy wczoraj w nocy późno, albo dzisiaj do godzin popołudniowych. Natomiast ja celowo nie sprawdzałem tej okoliczności, ponieważ właśnie udaję się na spotkanie i aby móc spokojnie z państwem rozmawiać i przekazywać informacje, żeby też nie narażać siebie na zarzut ujawnienia tajemnicy postępowania, nie zrobiłem tego. Natomiast jak tylko wyjdę z aresztu od Leszka, postaram się jak najszybciej sprawdzić, czy ta akta została mi udostępniona.
0: Oczywiście proszę przekazać serdeczne pozdrowienia Leszkowi dzisiaj już za chwilę po godzinie 8. Myślę, że w imieniu przynajmniej większości słuchaczy Radia Wnet, bo oczywiście za wszystkich nie mogę gwarantować. 3 miesiące aresztu za pistolet alarmowy, za nielegalne posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia. Dziennikarz Leszek Kraskowski trafił do aresztu na 3 miesiące, jak ustaliła nieoficjalnie

0: Niezależna.pl. Chodzi o włoski pistolet alarmowy Bruni P4, kaliber 9 mm PAK, czyli urządzenie dostępne w sprzedaży internetowej za kilkaset złotych. Pan mecenas potwierdza takie informacje?
1: Panie redaktorze, nie mogę potwierdzić takich informacji. Te okoliczności są też znane z racji innych moich ustaleń. Natomiast zwracam uwagę, że przez pewien czas ten pistolet, nie tylko ta jednostka broni, ten pistolet alarmowy funkcjonował w obrocie. Bardzo dużo osób posiadało taką jednostkę. Natomiast w pewnym momencie zmieniła się interpretacja przepisów i obecnie posiadanie takiego pistoletu alarmowego powyżej kalibru 6 mm, to mówimy tutaj o tych nabojach hukowych, to nie są kalibry pocisków, to obecnie już jakby są one traktowane przez interpretację przepisów prawa w taki sposób, aby należało mieć zgodę na posiadanie takiego urządzenia. Natomiast była taka sprawa, że bardzo dużo osób i to też pojawiały się informacje w internecie i w sferze publicznej, że bardzo dużo osób w ten sposób popełniało jakieś błędy, ale to najczęściej i miały kłopoty z prawem, ale to są sprawy tak naprawdę na poziomie grzywny, panie redaktorze. To nie jest posiadanie maszynowej broni i kilkuset sztuk amunicji. To są sprawy, które kwalifikują się, można je spokojnie porównać do spraw kolekcjonerskich osób, które są nieświadome tego, że tak naprawdę posiadają urządzenie, które może zostać tak zakwalifikowane. Ja tylko podkreślam, że to są informacje ogólnodostępne i nie wiem, jak jest sprawa Leszka. Być może doszło do jakiejś prowokacji. Jak tylko będę wiedział, to spotkam się z Leszkiem i oczywiście Państwu też będę starał się te informacje przekazać, jakie jest stanowisko Leszka w tej sprawie.
0: To jeszcze dwa krótkie pytania. Kiedy następna rozprawa, ta, która może zwolnić z aresztu Leszka?
1: Panie redaktorze, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, kiedy sąd się zbierze w tej sprawie. Ja chciałbym już po weekendzie złożyć możliwie najszybciej, pomimo tego, że nawet mi nie doręczono jeszcze postanowienia aresztowego, żeby złożyć już po weekendzie, tutaj myślę oczywiście o poniedziałku, zażalenie na to postanowienie. Wczoraj w nocy sprawdzałem, czy mam dostęp do akt postępowania zażaleniowego, na które byłem wzywany i o którym byłem informowany te kilka minut przed tą 10:00. Nadal nie miałem wczoraj o godzinie 23:30 w portalu informacyjnym Sądów Powszechnych. To jest taki portal, dzięki któremu strony mogą zobaczyć, co się dzieje w sprawie. Ja wczoraj do 23:30 jeszcze nie miałem dostępu, pomimo złożonych wniosków na piśmie, mailowo i oczywiście za pośrednictwem oficjalnego i elektronicznego sposobu komunikacji sądu.
0: I na zakończenie jeszcze raz powiedzmy, bo to jest najważniejsza informacja, być może najważniejsza informacja w tej sprawie, którą pan mecenas wczoraj przekazał, na temat maila, z którego została wysłana groźba do komendanta policji.
1: Tak, panie redaktorze, ja przygotowując się do obrony i prowadząc swoje, nazwijmy to, adwokackie śledztwo, jest to taki termin dosyć niepopularny, natomiast ja przygotowywałem się, sprawdzałem komunikację, którą miałem z Leszkiem, sprawdzałem informacje, które on mi wcześniej wysyłał, sprawdzałem jego media społecznościowe i zwróciłem uwagę na pewien szczegół, to znaczy Leszek komunikował się z Komendą Miejską Policji w Piasecznie z maila, który był jego mailem imiennym. Ponieważ nazwisko Leszka funkcjonuje w strefie, w sferze publicznej, ja jakby tutaj nie mając jeszcze zgody decyduję się, żeby podać ten mail. Znaczy to był Leszek Raskowski, prawda, i tam dodatki, Gmail. Natomiast jak udało mi się dowiedzieć, ponieważ jeszcze postanowienia aresztowego nie mam, natomiast udało mi się dowiedzieć, że jeden z zarzutów dotyczy tego, że Leszek miał wysyłać ze poczty Proton Mail, poczty swojej imiennej, czyli Leszek Raskowski z dodatkami Proton Mail, te groźby. I teraz powstaje bardzo ważne pytanie. Jaki jest sens prowadzić wcześniej korespondencję w swoich sprawach? Próbować się dowiedzieć, co się dzieje w sprawie. Sprawdzić, jaka jest sygnatura sprawy. Prowadzić to korespondencję z komendą policji. Następnie, aby skierować groźby do komendanta, założyć kolejnego maila o takim samym imieniu i nazwisku, wysyłając te groźby właśnie, niejako podpisując się pod tym. Ja jako adwokat nie widzę w tym żadnego logicznego wytłumaczenia, jak tylko jedno i jedyne. Więc zobaczymy, co mi powie Leszek, zobaczymy, czy zostanę dopuszczony do obrony, no bo proszę pamiętać, że była taka deklaracja, natomiast no, po zmianie tutaj warty może być różne.
0: O czym w Poranku Wnet tuż przed wizytą w areszcie śledczym na Białołęce powiedział w Poranku Wnet mecenas Leszek Pawelski. Panie mecenasie, do usłyszenia.
1: Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie i państwu również dziękuję.
0: Jest godzina 7:19. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy mieli połączenie z Waszyngtonem, ale skoro go nie mamy, to posłuchamy Elvisa Presleya.

0: Blah, bam, boom. I tak zaśpiewał Elvis Presley. Czasami tak się zdarza, że w poranku wnet z jakiegoś powodu nie mamy połączenia z Waszyngtonem. Miał być gościem poranka wnet profesor Adam Prokopowicz. Kilka pytań amerykańskich oczywiście jest. Słyszeli Państwo w wiadomościach, że przylatują do Polski samoloty F-35, że będzie przelot nad całą linią Wisły samolotów F-35. Pojawią się nad Gdańskiem, i nad Warszawą, i nad Krakowem, i nad Łodzią, ale to może nie jest najważniejsza informacja polityczna. Prezydent Karol Nawrocki poleci, ale nie samolotem F-35 do Waszyngtonu, tam urodziny Donalda Trumpa. Nie wiadomo, kto będzie na tych urodzinach, którzy prezydenci i premierzy z Europy przylecą i zobaczą walki, które będą tuż przed Białym Domem. O to chciałem zapytać, jak wygląda ten amfiteatr, czy teatr, który został wybudowany w ogrodach albo przed Białym Domem, w którym miejscu, dlaczego prezydent Donald Trump mówi, że tak jak wieża Eiffla po wystawie światowej została zachowana w Paryżu, tak może i ten teatr zostanie zachowany przed Białym Domem. I do walki, takiej głównej walki, w klatce prosto z gabinetu owalnego wyjdą dwaj zawodnicy. Trochę to przypomina starożytny Rzym, nawet nie trochę, walki gladiatorów. To była ulubiona rozrywka Rzymian, a teraz jest rozrywką prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wczoraj wieczorem odwołał nocne naloty na Iran. Powiedział, że najwyższe władze Iranu zgodziły się co do wszystkich warunków zawarcia pokoju, ale dzisiaj jest dementi w tej sprawie, czyli najwyższe władze Iranu powiedziały, że jeszcze tego porozumienia nie ma. Takie pytania były do profesora Adama Prokopowicza, a ponieważ go nie ma, to rzucimy okiem. Rzut okiem to jest może nowa dyscyplina olimpijska, ale to najbliższa olimpiada też jest w Stanach Zjednoczonych, tak jak te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które się wczoraj rozpoczęły. Przyznam się szczerze, że obejrzałem mecz do połowy i pomyślałem sobie, że zacznę oglądać piłkę nożną, ale dopiero po tej fazie grupowej, bo inaczej będzie można zwariować albo oszaleć, albo cokolwiek innego, chociaż oczywiście kibice na pewno będą siedzieli przed telewizorami przez całą noc, bo te mecze będą nocne. Stop machinie aresztowej. To jest a propos pierwszej rozmowy w poranku wnet, tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. To ma być koniec plagi niesłusznych tymczasowych aresztowań. Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza prawne podstawy takiego procederu. Koniec automatu aresztowego. Najważniejszą proponowaną zmianą jest usunięcie przepisu, który pozwala na zastosowanie aresztu wyłącznie z uwagi na grożącą karę 8 lat pozbawienia wolności za dany czyn. Jak uważa profesor doktor habilitowany Paweł Wajda, ekspert inicjatywy Sprawdzamy, dziś mamy patologiczną sytuację, w której wobec podejrzenia o czyn zagrożony wysoką karą niejako z automatu dochodzi do tymczasowego aresztowania. Zobaczymy, czy większość parlamentarna znajdzie się dla takiego pomysłu. W Rzeczpospolitej też jest ciekawy wywiad z Andrzejem Poczobutem. Jeśli dojdzie do kryzysu w Rosji, to wtedy dla społeczeństwa białoruskiego pojawi się możliwość decydowania o własnym losie. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. To może tyle dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze informacje na temat IPN-u, że nie było drugiego głosowania w Sejmie, bo PSL chce się zapytać o zgodę Platformy Obywatelskiej, czy może zagłosować razem z PiS-em i wybrać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Czy do takiej zgody ponad podziałami dojdzie, czy nie dojdzie? Zobaczymy. Bez królewie w Instytucie i zdjęcie pana doktora Mateusza Szpytmy zdobi ten artykuł na piątej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie, już cytowałem Państwu główny wywiad okładkowy dotyczący aresztowania Leszka Kraskowskiego. To jeszcze tylko informacja na temat drugiego haraczu, który Tusk nałoży na leśników. 2% podatek od przychodów ze sprzedaży drewna. Tyle mają zapłacić lasy, dodatkowo lasy państwowe do budżetu państwa. Pieniądze te mają trafić do tych, którzy zajmują się przyrodą. To znaczy, że leśnicy przyrodą się nie zajmują, tylko zajmują się ci inni, którzy pewno lepiej znają się na lasach niż leśnicy. To przynajmniej według zdania rządu premiera Donalda Tuska. Precz z dyktatem Ryżej Wrony. To jest zdjęcie na drugiej stronie dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Środowisko Giertyka chce zarzutów dla prezesa PiS. Dlaczego Roman Giertyk nie powinien być pełnomocnikiem, przesłuchiwać mnie? Dlaczego? Dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. To a propos przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, które trwało 9 godzin. Jest godzina 7:27, to jeszcze tylko może jeden cytat. Magazyn na weekend, dziennik Gazeta Prawna, tam pisze redaktor Jan Wróbel. Rząd nałożył na Polskę wieloletnie zobowiązania kredytowe w ramach projektu SAFE. Chyba korzystne dla Polski, a na pewno korzystne dla najważniejszych producentów broni w Europie. A w przystępie pomroczności premier dystansował się nawet od idei przesunięcia grupy amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. W zamian jesteśmy poza składem mającym koordynować pomoc dla Ukrainy, naszego sąsiada, któremu pomagamy od pierwszej chwili wojny. Można z przekąsem powiedzieć, że Londynowi, Paryżowi i Berlinowi łatwiej się porozumieć z Kijowem, ponieważ podczas ostatniej wojny to nie Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy padali ofiarą UPA. Można też pouczać, że tak właśnie wygląda realpolitik. Silne gospodarki rządzą. No dobrze, to fragment cytatu. Jeśli Państwo chcą przeczytać cały artykuł, to jest w magazynie na weekend dziennika Gazety Prawnej. Za chwilę będę rozmawiać z Michałem Wosiem. Michał Woś już jest, to w takim razie przywitajmy pana ministra, pana posła odpowiednim sygnałem dźwiękowym. A gościem Poranka Wnet jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, potem minister środowiska, potem poseł Prawa i Sprawiedliwości i obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak mogę powiedzieć, podejrzany w wielkiej aferze Funduszu Sprawiedliwości? Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, podejrzany, ale niestety nie dostąpiłem zaszczytu bycia w zorganizowanej grupie przestępczej, bo Zbigniew Ziobro z Romanowskim urzędniczkami zakutymi w kajdany zespolone są członkami tej zorganizowanej grupy według prokuratury, a inni nie, więc też ciekawe konstrukcje prawne używają, które zresztą sądy już zaczęły miażdżyć tych, których Żurek nie przypilnował i mają trochę odwagi, to oceniają rzeczywistość taką, jaka ona jest.
0: I pan tego doświadczył, bo może pan już teraz korzystać z własnego konta.
1: To prawda, hipoteka przymusowa upadła i była oczywistą szykaną, oczywistą represją polityczną. Zajęcie samochodu upadło, zostało uznane przez sąd okręgowy za oczywistą szykanę. Zupełnie niepotrzebne środki zabezpieczające i zapobiegawcze. Minus 25 milionów na koncie, które mi się wyświetlało, oczywiście już zostało zdjęte i działania komornika w tej sprawie. Jak wyglądała sytuacja? Otóż ja miałem w sprawie Pegasusa, czyli sprawie dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z ustawą legalnego dofinansowania na zakup sprzętu dla bandziorów, na łapanie bandziorów. To jest kodeks karny wykonawczy, reguluje Fundusz Sprawiedliwości, tam jest cały rozdział, można powiedzieć, dotyczący Funduszu Sprawiedliwości i jest wprost wskazany przepis, na co wydaje się środki z funduszu, a mianowicie, to jest dokładny cytat, na sprzęt dla jednostek sektora finansów publicznych służących zwalczaniu, wykrywaniu przestępczości. No to ciężko sobie wyobrazić inny przypadek właściwego wykorzystania funduszy w tymże funduszu w dyspozycji ministra sprawiedliwości. No a potem oczywiście miałem całą batalię, uchylony immunitet rzekomo, później jakieś tam zarzuty, prawda? No i prokurator po 2 latach nagle się zorientował, że jednak jest chyba za mało represyjny w tej sprawie i postanowił właśnie zabrać majątek, dokonać kolejnych szykan, dorzucić jeszcze 200 tysięcy poręczenia majątkowego, to też upadło. Tylko że zrobił to, zasada jest taka, że się na początku daje mocniejsze środki, a potem z biegiem czasu, zgodnie z orzecznictwem, te środki trzeba łagodzić. No w tym przypadku nie chciał łagodzić, tylko dokręcił śrubę, co nawet sądy tak zwane losowane, no bo po to Żurek wyrzucił w powietrze z Bodnarem system losowego przydziału spraw, nie mogły z tego inaczej wybrnąć, jak nazwać to oczywistą szykaną, więc wszystko, co próbowali zrobić, upadło, tyle że musiało to trwać ponad 5 roku.
0: Miał pan to szczęście, że nie został pan zakuty w kajdany, nie został pan aresztowany, nie spędził pan 3 miesięcy albo 7 miesięcy, tak jak w przypadku księdza czy urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Takiego szczęścia nie ma Leszek Kraskowski. Wczoraj specjalną grupę parlamentarną zebrał pan, żeby o tej sytuacji porozmawiać. Jaka jest konkluzja z tego spotkania?
1: Konkluzja jest taka, że składamy zawiadomienie do prokuratury w związku z szykanami, które spotykają dziennikarzy w Polsce, bo to jest dosyć szersze zjawisko, bo to było oczywiście poświęcone i Leszkowi Kraskowskiemu, ale też innym atakom na media byli inni dziennikarze, także była pani prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pani prezes Jolanta Hajdasz. Byli dziennikarze, którzy są prześladowani przez obecną władzę, redaktor Rachoń, Olechowski, redaktor Duklanowski także, więc pojawia się tam nazwisko bardzo często prokuratora Piotra Woźniaka, który ordynarnie łamie tajemnicę dziennikarską. I to jest ogólna konkluzja co do pana prokuratora, neoprokuratora, nielegalnie awansowanego do prokuratury krajowej Woźniaka. Natomiast w sprawie pana Kraskowskiego postanowiliśmy, wysłuchawszy obrońcy, tutaj zadeklarować poręczenia, jeżeli to ma pomóc w tym postępowaniu, i oczywiście obrońca na to przystał. I zadeklarowaliśmy tutaj też pełną współpracę ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, żeby wysłać wspólną informację do międzynarodowych stowarzyszeń dziennikarskich informujących o tym skandalicznym zachowaniu, bo dlaczego oceniamy to zachowanie, te działanie władzy Tuska wobec Kraskowskiego jako skandaliczne? Otóż wiemy, że to jest dziennikarz, który patrzył na ręce jednemu z najbardziej prominentnych polityków, który ujawniał i w taki klarowny sposób opinii publicznej wyjaśnił udział Romana Giertycha w całej aferze Polnordu, w tej słynnej aferze, gdzie wyprowadzano miliony złotych, 92 miliony udowodnione, a pewnie i więcej. Ten mechanizm, w których różne spółki, spółeczki obsługiwane prawnie przez Romana Giertycha, gdzie szefem tych spółek była prawa ręka Giertycha, tak zwana Foka, czyli pan Sebastian S., który no, zakładał spółki, a po przejmował nieruchomości, a po ziemię gdzieś tam pod Poznanie, w innych miejscach, a dosłownie po 2-3 tygodniach jego żona także w tym brała udział, nagle sprzedawał to z wielokrotnym zyskiem, kilkukrotnie drożej, i w ten sposób wyprowadzali pieniądze. Więc Leszek Kraskowski spotkał się z szykanami. Tym bardziej szokujące były słowa obrońcy o całym tym postępowaniu. Otóż myślę, że opinia publiczna już wie, ale wczoraj też to wybrzmiało w parlamencie, w Sejmie. To też jest nasza rola, żeby o tych rzeczach mówić, żeby je dokumentować. Wybrzmiało to, że najpierw to Leszek Kraskowski spotkał się z groźbami pozbawienia życia, łącznie z nożem. Policja w tej sprawie niewiele zrobiła. Człowiek, który go zaatakował, mówił, że ma, i tu mówię parlamentarnymi słowami, wyjechać do Albanii i przestać zajmować się tymi sprawami, którymi się zajmuje, w domyśle Romanem Giertychem. Policja w tej sprawie nie zrobiła nic. A następnie, kiedy Kraskowski próbował wielokrotnie, domagał się od policji interwencji, no to ta interwencja w końcu była, ale w jego stronę skierowana. Największe wątpliwości budzi fakt, że Leszek Kraskowski porozumiewał się, kontaktował z komendantem policji, z policją w Piasecznie za pomocą swojego maila założonego na Gmailu, a podstawą do aresztowania dziennikarza był jakiś mail, którego on nie obsługiwał z Proton Mailu, jeden jedyny, podpisany jego imieniem, nazwiskiem. I druga podstawa to to, że posiadał broń, uwaga, gazową, którą za kilkaset złotych można w internecie kupić i są różne opinie co do tego, czy taka broń jest objęta koniecznością uzyskania pozwolenia, czy nie. To... W związku z tym dopiero później, na etapie, kiedy już sprawa żyła, kiedy opinia publiczna usłyszała, jak jest traktowany dziennikarz patrzący na ręce prominentnemu politykowi Platformy, takiemu obertuskowi można powiedzieć, bo to jest przecież prawnik, mecenas Tuska, mecenas jego rodziny, który wie o nim naprawdę bardzo wiele i który widać, że trzęsie prokuraturą, no ten, kto mu podskoczy Giertychowi, no to ma iść siedzieć i to jest jasny sygnał w sprawie Kraskowskiego, że właśnie tak realizują w tej chwili tak zwane państwo prawa, znaczy realizują prawo tak, jak oni je rozumieją na potrzeby Tuska i Giertycha. I w tej sprawie, uważam, absolutnie unosi się duch Romana Giertycha, no bo przecież nie znam drugiego przypadku, żeby przy posiadaniu nielegalnie jakiejś broni gazowej czy miotaczu gazu człowiek trafiał na 3 miesiące do aresztu, nawet czasami przy różnych no, cięższych kryminalnych przestępstwach, przecież i prokuratura, i sądy nie aż tak chętnie tym aresztem szafują na prawo i lewo, więc pod tym względem naprawdę te znaki zapytania się rodzą. Co więcej, same komunikaty prokuratury, w których nazywają Leszka Kraskowskiego oskarżonym, gdzie on nie jest w żaden sposób oskarżony, gdzie dorzucają na etapie późniejszym dopiero sprawy, które jakieś tam były zawieszone, to też wiemy z komunikatu prokuratury, oni wrzucają tam sprawy rodzinne związane z jakimś znęcaniem się. No, już opinia publiczna jest poinformowana o tym, że pan Kraskowski jest w trakcie rozwodu. W trakcie rozwodu bardzo często pojawiają się wzajemne różne oskarżenia. Jako wiceminister sprawiedliwości bez przerwy się z tym spotykałem. Nawet oskarżenia przecież o jakieś absolutnie obrzydliwe rzeczy związane, nie wiem, z pedofilią, kiedy rozwodzący się walczyli o dzieci, a później się wszystko okazywało po prostu fejkiem. I dlatego w tej sprawie naprawdę nie możemy milczeć my jako posłowie parlamentarzyści, ale też cieszę się, że tak mocno wybrzmiało stanowisko dziennikarzy i to nie tylko dziennikarzy prawicowych, tym bardziej, że Leszek Kraskowski też nie jest, no można powiedzieć, z naszej bajki. To znaczy to jest człowiek, który no, równą miarą atakował wszystkie rządy, naszą formację polityczną, naszych polityków także brał na swój dziennikarski celownik, ale tu nie chodzi o to, czy my bronimy kogoś, kto nas lubi, czy nie lubi, tylko o zasadę, że na 3 miesiące do aresztu, kiedy są różne inne środki wolnościowe, zamykać człowieka, który no, odważnie patrzył prominentnemu politykowi na ręce i nazywał złodziejstwo po imieniu.
0: Czy tak pięknie mówić i tak logicznie mówić uczą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego?
1: No, przyjmuję miły komplement z ust najlepszego dziennikarza w Polsce
0: za dobrą monetę. To pytanie w takim razie, co to znaczy unosił się duch Romana Giertycha?
1: Nawet mogę ostrzej powiedzieć, smród Romana Giertycha i tu będę ostry w tym przypadku, może język mało elegancki, ale taka jest rzeczywistość. A mianowicie Roman Giertych jest w tej chwili, jako widzieliśmy to przy przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, gdzie z jednej strony polityk opozycji walczący z Jarosławem Kaczyńskim w ciągu kilku godzin zmienia się w rolę adwokata, który go przesłuchuje, do tego w prokuraturze, w której można powiedzieć robi co chce. Roman Giertych wiemy, że jest bardzo częstym gościem i w Ministerstwie Sprawiedliwości i w prokuraturze, współpracuje z tymi ludźmi, no i ma chyba jakieś zielone światło od Donalda Tuska, żeby no właśnie, trząść prokuraturą w sposób nieformalny. A mianowicie duch Romana Giertycha, bo o to było pytanie. Chodzi o sprawę, w której Leszek Kraskowski mówił głośno o Polnordzie i gdzie wiemy, że Roman Giertych wytoczył mnóstwo prawnych dział w kontrze do Leszka Kraskowskiego, które były bardzo nieskuteczne i nie umiał mu zamknąć ust, a bardzo by chciał. Ja myślę, że ta sprawa, czyli zamknięcie Leszka Kraskowskiego, to też jest efekt dążeń Romana Giertycha do tego, żeby dowiedział się Giertych i jego ludzie, co Kraskowski jeszcze ma, bo przecież zabrano mu telefon z dostępem do tego telefonu. Zrobiono przeszukania w mieszkaniu, w samochodzie. Przecież u dziennikarza śledczego, dla każdego to jest absolutnie oczywiste, u dziennikarza śledczego te dokumenty gdzieś w domu zawsze można znaleźć, więc Giertychowi na tym najbardziej zależało, żeby zobaczyć, co Kraskowski jeszcze o nim wie, co na niego ma. Natomiast to, że Giertych w sprawie Polnordu nie jest świętoszkiem, to jest udowodnione. To nie jest sprawa spekulacji, tylko sprawa faktów bardzo szeroko opisywanych. A mianowicie Roman Giertych jako kancelaria prawna realizował plan służący wyprowadzeniu milionów złotych ze spółek pana Krauzego po to, żeby te spółki, zanim upadną i zanim zostaną przejęte przez Skarb Państwa, bo tam pokrzywdzonym były państwowe banki, czyli de facto Polacy, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do prywatnych spółek pana Krauzego, a nie było oddane państwowym bankom. I to był ten mechanizm różnych łańcucha spółek, spółeczek, handlowania wierzytelnościami, handlowania nieruchomościami, zawyżania ich cen. I co więcej, o tym udziale tej aferze Polnordu i udziale Giertycha w tej aferze poinformowało mnóstwo instytucji, w tym wyspecjalizowane jednostki zajmujące się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy. Prokuratura długo przecież informowała, nawet już ta nielegalna, przejęta przez Donalda Tuska, informowała publicznie prokuratura w Lublinie, że Giertych ma status podejrzanego w tej sprawie, tak jak kilkanaście innych osób. No ale doprowadził pan Giertych do tego, do czego chciał doprowadzić, czyli w jego sprawie została, wątek jego został umorzony, czyli on jako szef kancelarii o niczym nie wiedział, obsługując wszystkie spółeczki w łańcuchu tych przekrętów, tam było 4 czy 5 spółek, on o niczym nie wiedział, a wiedział pan jego kierowca, któremu jeszcze kierowca, pan Foka, płacił Giertychowi za to, że mógł być jego kierowcą. Znaczy to ciekawe, nie wiem, czy pan redaktor ma swojego kierowcę, który panu jeszcze płaci za to, że może pana gdzieś wozić. No to raczej dziwaczna konstrukcja.
0: Tak, logika w tym jest odwrotna, natomiast, czy wnioskowanie. Natomiast prokurator, który prowadził tą sprawę, ma jakieś kłopoty, prawda?
1: Oczywiście, wytoczyli każdy. No, proszę zobaczyć, nawet ci prokuratorzy, którzy czy w sprawie Giertycha prowadzili sprawy, czy w sprawie Grodzkiego, w sprawie Duklanowskiego, w sprawie Gawłowskiego. Prokuratorzy, którzy na Śląsku łapią, teraz CBA bardzo mocno patrzy na ręce Platformie, tam już są pozamykani ludzie przecież w aresztach w związku z gigantyczną korupcją w Urzędzie Marszałkowskim na Śląsku, to są sprawy Platformy, no to trzeba CBA zlikwidować. Prokuratorzy patrzą na ręce władzy, to trzeba ich prześladować. A ci, którzy posłusznie wykonują polecenia, jak myślę, Giertycha, awansują, jak na przykład prokurator Wełna, znany z tego, że jest w bliskiej relacji z Romanem Giertychem, awansował najpierw do prokuratury krajowej, nawet na dyrektora Departamentu Postępowań Gospodarczych, a teraz awansował do jednostki, dziwnym trafem przestępczości zorganizowanej w Katowicach, która zajmuje się między innymi RARC-em czy Kolegium Humanum, czyli znowu Giertych ma mieć pełną wiedzę o tym, co się tam dzieje, a tam przecież są nazwiska między innymi przecież byłego premiera, więc myślę dla Giertycha bardzo interesujące tematy.
0: To ja polecam panu artykuł Jakuba Pilarka na portalu wnet.fm. Tytuł: Koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgosz i walka z neosędziami. Małgorzata Mróz, koleżanka Ewy Wrzosek, została delegowana do prokuratury krajowej. Nie będę streszczał tego artykułu, ale to pokazuje pewne mechanizmy, które obowiązują w prokuraturze, czy może w innych miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Ale wracając do sprawy Leszka Kraskowskiego, czy uważa pan, że to jest rodzaj intrygi politycznej?
1: W pierwszej kolejności gratulacje dla redaktora Jakuba Pilarka, bo rzeczywiście to on pierwszy nagłośnił temat Kraskowskiego i docierał do źródeł, zanim inni zdążyli, więc to gratulacje dla redaktora i dla Radia Wnet. Natomiast w tej sprawie rzeczywiście uważam, że chodzi o wywołanie efektu mrożącego. To znaczy jasny sygnał dla środowiska dziennikarskiego: nie zajmujcie się ludźmi władzy, a tym bardziej Giertychem, bo wszystkich was pozamykają. To jest komunikat Tuska do środowiska dziennikarskiego. I myślę, że jest to forma intrygi politycznej, no bo nie znam drugiego przypadku, żeby kiedy nie ma pewności, kiedy jest tyle znaków zapytania, kiedy jest tyle wątpliwości co do tego, kto wysłał ten mail, dlaczego to był mail z innej skrzynki, dlaczego adwokata nie poinformowano de facto, mimo że tego dnia miał przecież dyżur Dlaczego nie miał cały czas dostępu, no według mojej wiedzy dzisiaj o 8 rano, bo rozmawiałem z obrońcą Kraskowskiego, dzisiaj o 8 rano na Białołęce się stawił, bo Leszek Kraskowski jest trzymany na Białołęce, więc właśnie teraz, za chwilę będzie się widział z Leszkiem Kraskowskim, jego obrońca. Dopiero teraz, po 6 dniach już, tak? Więc w tej sprawie naprawdę uważam, że jest bardzo mocna intryga polityczno-prokuratorsko-sądowa także, bo nie spotkałem się z drugą sprawą, żeby przy tak wątpliwych dowodach, tak wątpliwych informacjach kogokolwiek zamykać w areszcie. To jest raz, a dwa, chodzi o dziennikarza, który naprawdę może mieć daleko idące informacje, do których z pewnością Roman Giertych chciał dotrzeć i myślę, że już teraz cieszy się, wiedzą, co tam u tego Leszka Kraskowskiego znaleziono.
0: W dzisiejszej Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest artykuł Stop machinie aresztowej. Chodzi o areszt tymczasowy nadużywany w Polsce. Czy jak taka ustawa albo projekt ustawy trafi do Sejmu, to może liczyć na wsparcie i pana posła, i Prawa i Sprawiedliwości?
1: My, panie redaktorze, już nawet pracowaliśmy nad podobnym projektem, tylko problem jest taki, że rząd, jak to Donald Tusk ma w zwyczaju, jedno mówi i komunikuje w opinii publicznej, a jak się otwiera taką ustawę, to jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i idą dokładnie w drugą stronę. Więc pod tym względem no, paktować z diabłem zawsze źle na tym człowiek wychodzi. I to jest problem z Donaldem Tuskiem i z tym rządem, że mają piękne hasełka, że oni by tutaj chcieli poogarniać, a potem w praktyce wychodzi jak wychodzi, czyli swoich nie ruszają, absolutnie trzeba głaskać po główce tych wszystkich Giertychów, Grodzkich, Gawłowskich, Nowaków, gdzie sprawy są umarzane albo po macoszemu traktowane. Immunitet posła Króla, gdzie nawet ta ich ubóstwiona prokuratura europejska wprost mówi o gigantycznej korupcji na miliony złotych przy tramwajach na Górnym Śląsku i roli tego posła, no to przecież ten wniosek leży i to pokazuje hipokryzję, podwójne standardy. Więc oni takie przepisy wykorzystują, żeby chronić swoich, a jednocześnie, żeby ludzi jak ksiądz Olszewski, panie urzędniczki, czy posłów opozycji Darka Mateckiego właśnie w tych aresztach trzymać, czy teraz Leszka Kraskowskiego. Więc ja nie wierzę w żadną dobrą intencję po stronie ludzi z rządu Donalda Tuska. Dlatego ja nie będę teraz panu redaktorowi odpowiadał, czy przyłożę rękę, czy nie do takiego projektu, bo dopiero w ten projekt się wczytam. Bo jak powiadam, był już podobny projekt, gdzie się okazało, że w komunikatach piękne założenia, a w szczegółach młot de facto na opozycję demokratyczną, która walczy z tą totalną władzą.
0: To jeszcze słowo pani Urszuli, powiedzmy, bo pan blisko współpracował z panią dyrektor w Ministerstwie Środowiska.
1: Którą panią dyrektor?
0: Panią dyrektor Urszulą, która jest teraz sądzona za korupcję w wymiarze w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Tak, pani Urszula Dubejko była w czasach, kiedy byłem ministrem środowiska, była dyrektorem generalnym tegoż ministerstwa. Znakomita urzędniczka, absolutnie państwowiec, oddane sprawom Rzeczypospolitej, bardzo pilnująca procedur, znakomita urzędniczka.
0: To prawda, panią Urszulę też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: Michał Woś, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:49. Wczoraj obiecałem, dzisiaj dotrzymuję słowa. Czas na Piotra Wita i Kronikę Paryską.

0: Kronika Paryska.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Czasy są niebezpieczne, lecz niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Kierując się tym zaleceniem, wyjechaliśmy na polską wieś w poszukiwaniu spokoju. Widziana z bliska, polska wieś przedstawia się jako zbiór partii i partyjek politycznych w stałej wojnie między sobą i wewnątrz swoich ugrupowań. Znacznie klarowniej wygląda orientacja Polaków w polityce międzynarodowej. Niezależnie od tego, co ich dzieli, wszyscy są zgodni co do jednego. Zagrożenia z zewnątrz, chociaż środki zaradcze, środki bezpieczeństwa, metody obrony wybierają różne. Połowa narodu pragnie silniej związać się z Ameryką, mieć broń amerykańską i wojska amerykańskie u siebie, które nas obronią. Tę połowę reprezentuje pan prezydent, zaprzyjaźniony z panem prezydentem amerykańskim. Druga połowa jest za Unią Europejską, chce, żeby broniła nas przed atakiem jej armia unijna, trochę francuska, ale przede wszystkim niemiecka. Tę część narodu z kolei reprezentują rząd i pan premier, który zresztą jest zaprzyjaźniony z panią prezydentką Unii. Słowem, jedni za Ameryką, drudzy za Unią. Naród jednoczy strach przed atakiem. Wojna, która od wielu lat toczy się u naszych granic, tak blisko, że jak tylko o tym zapomnimy, zaraz zabłąkana kula wleci do naszego ogródka. Kula, dron, rakieta. Niebezpieczeństwo przyszło ze wschodu. Pomagaliśmy zatem Ukrainie, płaciliśmy za jej broń, widząc w tej broni nasz własny ratunek. Chociaż Ukraina odpłacała nam niewdzięcznością, płaciliśmy tym chętniej, że na Ukrainę Zachodnią pozostawiliśmy, wyprowadzając się stamtąd trochę naszych mebli, trochę obrazów, cennych budynków i przede wszystkim kości naszych bliskich, pomordowanych przez tubylców. Nie tylko niewdzięczność Ukrainy nas paraliżuje. Inne okoliczności również utrudniają naszym słabym umysłom zrozumienie, po co chodzi w tej wojnie, komu na niej zależy. W pierwszej chwili wyglądało na to, że Rosja zaatakowała we własnym interesie, żeby odebrać przemysłowe regiony i szyby naftowe. Ale im dłużej ta wojna trwa, tym trudniej w to uwierzyć. Do tej pory straty w ludziach Rosja mogła przeboleć najłatwiej. Życie ludzkie w tamtym ogromnym kraju było zawsze tanie. Od pewnego czasu jednak zdrożało jako niezbędny element produkcji fabrycznej. Rosja wydała miliardy. Z każdym dniem bardziej rujnuje własną gospodarkę. Wszystko po to, aby po 4 latach uzyskać parę hektarów terenu. Gdzie tu jest korzyść? Z punktu widzenia Ukrainy sprawa przedstawia się prościej. W jej przypadku ludzie także nie są aż tak cenni, żeby ich trzeba oszczędzać. Bronią i amunicją można szafować, ponieważ płaci za nie Unia Europejska w ogólności, a Polska w szczególe. Ukraina prowadzi wojnę w samoobronie, w obronie Ukrainy. Umysłom dociekliwym, a więc i podejrzliwym, odpowiedź nie wystarcza. Ukraina czym jest? Do kogo należy Ukraina? Odpowiedź Ukraina należy do Ukraińców nie wyczerpuje zagadnienia. Wystarczy zajrzeć do statystyk międzynarodowych, zwłaszcza tych opublikowanych przed inwazją, mniej interesownych. Największym bogactwem Ukrainy są jej ziemie. Najbardziej żyzne w Europie i być może na świecie. Jest tego czarnoziemu ogółem na 33 miliony hektarów. Po likwidacji Związku Radzieckiego Ukraina odziedziczyła kolosalne gospodarstwo uzyskane w drodze tzw. socjalistycznej komasacji gruntów. Olbrzymie kołchozy zmieniły właścicieli. 154 gospodarstwa liczą obecnie ponad 10 tysięcy hektarów każde. Niektóre mają po 500 000 hektarów. Największy rolnik Ukrainy nazywa się Vanguard Group, amerykański fundusz inwestycyjny, który obraca kapitałem ponad 11 tysięcy miliardów dolarów, 11 bilionów. Ponad 3 razy więcej niż wynosi roczny budżet Francji, albo inaczej prawie 4-krotnie więcej niż wynosi kolosalny dług publiczny Francji. Ten rolnik, pan Vanguard, zamieszkuje stale w zapadłym siole Malvern w hrabstwie Chester w stanie Pensylwania, USA. Lokalność Malvern liczy poza nim 3000 dusz zamieszkałych przeważnie w kampingkarach. Rodzinę tego wielkiego rolnika, pana Vanguarda, tworzą Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Microsoft, itd., itp. Nieco mniejsze posiadłości należą do drugiego co do wielkości funduszu powierniczego amerykańskiego BlackRock. Choć działają w tym samym celu wzbogacenia siebie i swoich akcjonariuszy, obydwa fundusze różnią się zasadniczo. Vanguard zajmuje się inwestowaniem biernym, powierzacie mu wasze pieniądze, a Vanguard zajmuje się ich pomnażaniem. BlackRock chlubi się inwestowaniem aktywnym, ofensywnym, agresywnym. Stąd jego znaczne inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. Szczęśliwie dla nich Putin nie niszczy ziemi. Strzela w miasta, w domy, zabija ludzi. Wydaje się, jakby w tym kraju, bogatym przede wszystkim w czarnoziem, jedynym dobrem należącym do miejscowej ludności było jej życie, które oddaje za czarnoziem nie do niej należący. Od wielu lat zakupy broni przez Ukrainę w firmach amerykańskich i produkowane na miejscu masowo finansuje Europa, w tym w znacznej mierze Polska. Reasumując, w oczach naiwnego obserwatora wygląda na to, jakby Ukraińcy za pieniądze europejskie bronili własności amerykańskiej przed agresją rosyjską. A jakiekolwiek byłyby rzeczywiste motywy tej wojny, wielu myśli już o tym, co będzie po jej zakończeniu. Wszyscy amerykańscy właściciele Ukrainy byli obecni na śniadaniu wydanym niegdyś w Davos przez Larry'ego Finkelsteina. Ukraina, powiedział Fink, będzie wzorem kapitalizmu triumfującego. Prezes funduszu BlackRock, sprzężonego z Vanguardem, mógł tak twierdzić, gdyż oba amerykańskie fundusze Vanguard i BlackRock posiadają łącznie 17 milionów hektarów ukraińskiego czarnoziemu. Nie znam odpowiedzi, ale stawiam sobie wiele pytań odnośnie tej wojny. Dlaczego Unia Europejska, która wydała wojnę barierom celnym amerykańskim, wprowadza zielony ład mający zniszczyć rolnictwo europejskie? Czy żeby stworzyć pustkę żywnościową, którą zapełni zboże ukraińskie należące do wielkich funduszy inwestycyjnych w razie, gdyby kontakt z Ameryką Południową przez ocean został zerwany? Zboże lepiej przestrzegające zasad ekologicznych? Ukraińskie, czyli czyje i kiedy? I kiedy skończy się wojna i co stanie się później? Jeżeli Ukraina tę wojnę wygra, albo jeżeli wojna zakończy się rozejmem, remisem, bez zwycięzcy i bez pokonanego, co jest najbardziej prawdopodobne. Ukraina, kompleks finansowo-militarny Ukrainy, wyjdzie też z wojny niewątpliwie w charakterze potęgi militarnej, konstruowanej za pieniądze własne i darowane przez ponad 4 lata. Będzie dysponować zasobnym arsenałem rakiet, dronów, pocisków, zakładami zbrojeniowymi w pełnym rozruchu, liczną, dobrze uzbrojoną armią, wyszkoloną i zaprawioną w boju. Czy będzie wówczas chciała się rozbroić? Czy kompleks finansowo-zbrojeniowy będzie chciał się rozbroić, żeby handlować zbożem, swoim największym bogactwem, czy też przeciwnie, spożytkować jakoś swoje zapasy wojskowe i doświadczenie zdobyte w wojnie? Nie wiem, czy jest ktoś dzisiaj, kto potrafi odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Do usłyszenia.
1: I rzeczywiście to są zasadnicze pytania, które postawił Piotr Witt, za co bardzo serdecznie dziękujemy, i pana Piotra Witta, pana redaktora, mieszkańca Paryża, polskiego patriotę, pozdrawiamy serdecznie. Tutaj z krakowskiego przedmieścia 79, z którego za chwilę usłyszą państwo wiadomości przedstawione przez kogo?
3: Przez Michała Trześniewskiego. Witam Państwa.
1: Michał Trześniewski, który nawet nie wiem, czy jest kibicem piłkarskim, czy też nim nie jest.
3: No powiem szczerze, że wolę grać niż obserwować, jak grają.
1: Bo grasz lepiej?
3: No myślę, że strzelam więcej bramek, ale gram na małych boiskach, więc tam więcej bramek pada.
1: Ale wczoraj obejrzałeś mecz otwarcia?
3: Niestety to jest tak, że nie ma biało-czerwonych i zainteresowanie u mnie spadło.
1: No to prawda, u mnie również spadło, ale będę od któregoś momentu będę oglądał mistrzostwa.
3: No ja będę oglądał od finału, a komu pan redaktor kibicuje?
1: Bardzo tradycyjnie są dwa zespoły. Jeden to Argentyna, a drugi to Hiszpania.
3: Białym i katolikom.
1: A pan?
3: No ja tak jak pan redaktor, to nie mam wyboru chyba.
1: No to dobrze, to w takim razie razem zaśpiewajmy ole ole.

0: Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach? Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W tym roku Polska jest zwolniona z przyjmowania relokantów. Rekord. Prezydent Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw. Uroczyste przyjęcie F-35 do sił powietrznych.
1: Wiadomości wnet.
0: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Do wyborów zwolnienie pewnie zostanie utrzymane, a jeżeli my wygramy wybory, wypowiemy pakt, mówił na konferencji prasowej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
2: Jest oczywiste, że to zwolnienie to jest do wyborów. Jeżeli będzie realizowane, to skutki dla Polski będą tragiczne i na pewno dzisiaj chodzą po ulicach polskich miast czy wsi ludzie, chodzi szczególnie o panie, o kobiety, które zapłacą za to życiem albo przynajmniej jakimiś innymi bardzo ciężkimi przejściami. I dlatego, jeżeli my dojdziemy do władzy, to oczywiście będzie koniec paktu. My pakt wypowiemy.
0: Nagłaśnianie sprawy aresztowania na 3 miesiące pomaga Leszkowi Kraskowskiemu, mówił na antenie Radia Wnet obrońca dziennikarza, mecenas Łukasz Pawelski.
3: Stanowisko prokuratury diametralnie zmieniło się po tym, jak sprawę państwo nagłośniliście jako pierwsi, zdaje się, a później już pilotowaliście też ten temat.
4: Na czym ta zmiana polega?
3: Na nawiązaniu kontaktu błyskawicznego, diametralności, otwartości na współpracę, na udzielenie tej zgody na widzenie, na nawet takie zapewnienie o tym, że jeśli się okaże, że będzie jakiś problem, żeby dostać się do Leszka, żeby umożliwiono kontakt, żeby natychmiast dzwonić do prokuratury. Ja chciałbym już po weekendzie, pomimo tego, że nawet mi nie doręczono jeszcze postanowienia aresztowego, złożyć zażalenie na to postanowienie.
0: We wtorek sąd rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Jak przekazała prokuratura rejonowa w Piasecznie, jest on podejrzany o posiadanie bez wymaganego zezwolenia pistoletu gazowego oraz kierowania mailowo gróźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie i jego znieważenie. Kraskowski prowadzi kanał Reporterzy Online. Jest autorem nieprzychylnych tekstów wobec m.in. Romana Giertycha i Adama Glapińskiego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 kolejne ustawy. Tym samym stał się prezydentem, który zawetował najwięcej ustaw. Aleksander Kwaśniewski w 10 lat 35, a Karol Nawrocki w 10 miesięcy 36. Prezydent odmówił między innymi podpisania po raz trzeci ustawy o kryptowalutach. Koalicja rządząca ostatnio po raz trzeci uchwaliła ustawę w takim samym kształcie. W oświadczeniu Nawrocki mówi o uporze maniaka.
5: To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Rząd zapowiedział przyjęcie ustawy po raz czwarty bez większych zmian. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbędzie się uroczystość oficjalnego przyjęcia samolotów F-35. Piloci wykonają uroczysty przelot wzdłuż Wisły. O 9.45 przelecą nad Gdańskiem, o 10.10 nad Warszawą, a o 10.35 nad Krakowem. Około 11.05 pojawią się nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów F-35. To najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Mundial budzi zainteresowanie również polityków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wspomina w nagraniu najbardziej zapamiętane mecze. Mówi, że to głównie spotkania z Mundialu z 1982 roku z Hiszpanii, kiedy Polska zajęła 3. miejsce.
1: Najlepiej pamiętam mecz z Belgią, gdzie Boniek strzelił 3 bramki, hat-trick. Pamiętam oczywiście mecz z ZSRR, gdzie Smolarek trzymał piłkę w rogu. Mecz chyba w 2014 roku, jak Brazylia, którą też lubię mimo kibicowania Argentynie, przegrała 7-1 z Niemcami, bo to był fizyczny ból. Oczywiście jak Argentyna wygrała z Anglią, której nie znoszę jako reprezentacji piłki nożnej, 2-1. Najlepszy rajd Maradony. Nie wiem, dlaczego ten mecz pamiętają z tej niby ręki Boga. Ja pamiętam ten mecz z tego rajdu Maradony po całym boisku.
0: Trzaskowski dodał, że tradycyjnie kibicuje Argentynie i Chorwacji. Więcej o mundialu w wiadomościach sportowych, a teraz prognoza pogody.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i Krakowie do 20 stopni, we Wrocławiu do 19, w Białymstoku do 18 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Wiadomości sportowe.
7: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Viva Mexico, viva Mistrzostwa Świata. 23. Mundial rozpoczęty właśnie w stolicy Meksyku na Estadio Azteca. Początek, otwarcie, dużo lokalnej takiej kultury, sambrera, ludowe stroje, no i sam mecz, oczywiście tańce, piszczałki, to wszystko miało miejsce. A sam mecz, tak jak już powiedział Michał, Meksyk wygrał z RPA 2-0, ale może zacznijmy nie od bramek, ale od kontrowersyjnych decyzji sędziego, bo 3 czerwone kartki były pokazane w tym meczu przez sędziego Wiktora Sampaio z Brazylii, a proszę sobie wyobrazić, że w poprzednim mundialu w Katarze we wszystkich meczach były pokazane tylko 4. No a więc tu już prawie 90% normy zostało wyrobionej. Ta pierwsza czerwona kartka dla zawodnika Meksyku, dla zawodnika RPA należała się, bo Tembej Złane wszedł z ławki, 84. minuta i niedługo później uderzył bezmyślnie w twarz rywala. Jeszcze analiza VAR i sędzia Sampaio, no według teraz takiej nowej tradycji, wytłumaczył całym wszystkim kibicom, którzy po prostu mają nasłuch na to, co mówi arbiter, swoją decyzję. Trochę było śmiechu w związku z tym, że powiedzmy delikatnie, no niezbyt płynnym angielskim to powiedział, ale słusznie to wytłumaczył. Natomiast później czerwona kartka, którą jeszcze dostaje Seguido Sitole, a z kolei dla Meksykanin to już w doliczonym czasie czerwoną kartkę z kolei ujrzał Cezar Monites. A gole, 9. minuta, Julian Quinmesa, to jest bramka na

0: trener drużyny RPA Bafana Bafana, który dodajmy jest najstarszym sędzią, najstarszym trenerem na tym mundialu, ale jeszcze tylko przez 3 dni, bo kiedy swoją drużynę Curaçao poprowadzi Dick Advokat, to on wtedy przejmie palmę tego najstarszego. Ale posłuchajmy trenera RPA o czerwonych kartkach. Zacznę od drugiej czerwonej kartki. Możemy ją omówić. To Meksykanin blokował mojego zawodnika. To stanowisko sędziego i my również je musimy zaakceptować, ale nie sądzę, żeby to była czerwona kartka. To nie było uderzenie, tylko takie łagodne machnięcie ręką i nie za takie rzeczy daje się czerwone kartki. Pierwsza czerwona kartka i tutaj trzeba przyjąć bez dyskusji, że sędzia z Brazylii podjął słuszną decyzję. To nie jest dla mnie miłe ani dla obu zawodników, że dostali czerwone kartki w pierwszym meczu Mistrzostw Świata, ale wciąż mamy wielu zawodników i jeśli pokażemy tę samą mentalność w kolejnych spotkaniach, osiągniemy bardzo dobre wyniki. To powiedział trener Hugo Broz i czekamy na to, co Bafana Bafana zagra w kolejnych swoich meczach. Natomiast drugi ten wczorajszy mecz, on był ciekawszy piłkarsko, był bardziej dramatyczny, no i też był z takim nieoczekiwanym rozstrzygnięciem, bowiem Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2. Nasi południowi sąsiedzi po godzinie gry prowadzili. Ladislav Krejcl strzelił bramkę, no ale chwilę później wyrównał Ungun In Boom. Na 10 minut przed końcem z kolei bramka znowu dla Czechów. Tomas Saczek. Tyle, że był na spalonym i sędzia z Egiptu Amir Omar tego gola nie uznał i słusznie. I chwilę później już idzie akcja, która daje zwycięstwo Azjatom. On Gyum strzela bramkę. No i co jest ciekawe, Czesi po raz czwarty z rzędu, biorąc pod uwagę ich poprzedni mundial w Meksyku, wtedy przegrali wszystkie swoje 3 mecze, a więc tutaj na tej meksykańskiej ziemi ponoszą 4. porażkę. A Korea Południowa, no podobnie jak w meczu z Polską w 2002 roku, naprawdę pokazała przede wszystkim wybieganie i taką niesamowitą ekspresję, czy też energię. Tak jak kiedyś ktoś powiedział po meczu Polska-Korea, że mikroprocesorki po prostu nas zabiegały. No i tutaj chyba Czesi mogą powiedzieć bardzo, bardzo podobnie. Dziś godzina 21. Kanada, Bośnia i Hercegowina. O godzinie 3 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj, a więc dwaj kolejni organizatorzy mistrzostw zaczną swoje spotkania. A jutro o godzinie 21 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia po 9.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
6: Jest godzina 8:14 i teraz specjalny komunikat dla ministra Domańskiego, ministra finansów. Ten komunikat na portalu X zamieścił Szymon Jadczak. Minister Domański Andrzej też dopiero dziś z naszego tekstu, czyli tekstu rozumiem w wirtualnej Polsce, dowie się, że to szef Zonda Krypto brał udział w pisaniu mu ustawy w sprawie kryptowalut, którą 3 razy próbował przepchnąć u prezydenta. Ale będzie dziś cisza na oficjalnych kontach polityków Obywatelska KO i ich medialnych przybudówek w sprawie tego tekstu, a ten tekst jest na money.pl/gospodarka. Posłuchamy zespołu Słowo Daję. Precz

0: Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego w sprawach europejskich. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: A i trzeba dodać, że jeden z najwybitniejszych specjalistów, jeśli chodzi o mechanizmy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, a dzisiaj wielki dzień dla pani von der Leyen, bo przepychany przez Parlament Europejski, przez wszystkie możliwe komisje, pakt migracyjny wchodzi w życie. Jakie będą jego konsekwencje?
1: Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. To jest wersja Komisji Europejskiej i głównego nurtu. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nieodpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji migracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie, rozsyłanie po krajach członkowskich tych kwot migracyjnych. Nie sądzę, żeby ta optymistyczna wersja się ziściła, ponieważ wszystko, co powinno działać tam, jest w pakcie zapisane miękko, a tylko ta część po stronie Unii i relokacji jest zapisana twardo. Także w realizacji się okaże, ale sądzę, że ten pakt nie rozwiąże, jak brzmi jeden z tytułów medium brukselskiego, nie rozwiąże kryzysu migracyjnego. Może go nawet pogłębić.
0: To jest, zajrzyjmy do szczegółów trochę tego paktu migracyjnego. Polska będzie, na razie jest zwolniona z relokacji, z przyjmowania migrantów, ale jak przestanie być zwolniona, to będziemy musieli przyjmować jakąś określoną liczbę migrantów. I jak to będzie w ogóle technicznie wyglądało? Czy to jest tak, że niektórzy migranci będą przymusowo, nie wiem, brani do autobusu albo do pociągu, przewożeni do Polski i tutaj będą musieli zamieszkać na terenie jakiegoś obozu specjalnie dla nich stworzonego. Jak to ma technicznie wyglądać?
1: Przy bliżeniu tak, jak pan to opisał, będą listy, czy będą ilości listy i będą kierowani do tych krajów, a kraje przyjmujące, chyba że się wykupią, a wykup wynosi 20 tysięcy euro od głowy jednego nieprzyjętego migranta, to będą musieli ich przyjąć i zapewnić im warunki pobytu, ochronę zdrowotną, edukacyjną, bytową, zasiłki, etc.
0: Ale będą musieli mieszkać w tych obozach, w takich miejscach wyznaczonych przez państwo polskie. Zresztą takie obozy i takie miejsca.
1: To są te centra integracji, 37 bodajże, 47 tworzonych takie centra integracji migrantów. To się chyba tak nazywa. Co potem, to pewnie będzie zależało od państwa członkowskiego, czy będzie chciało ich rozprowadzać dalej poza te ośrodki migracyjne.
0: Wiemy o tym, że niepoliczalna liczba ludzi, którzy zresztą mieszkają i żyją w bardzo trudnych warunkach, jest gdzieś w Libii czy w Turcji i czeka na ten moment, kiedy będą mogli przepłynąć przez Morze Śródziemne i zamieszkać na terenie Europy.
1: No po pierwsze, to jest imigracja ekonomiczna, bo oni tutaj dążą do tego, żeby dostawać zasiłki, ewentualnie raczej rzadko pracę. W związku z czym, zgodnie z artykułem 79 ust. 5 traktatu, jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, czyli pakt migracyjny w tej części jest pogwałceniem traktatu. Odbiór w tych krajach, gdzie właśnie ustawiają się kolejki do Europy, jest taki, że to jest zaproszenie, skoro system stworzono przyjmowania, zmuszono czy państwa członkowskie do szeregu przygotowań i świadczeń na rzecz tych migrantów, no w związku z tym potraktowano to, zresztą zrozumiałe, jako zaproszenie. Także wielka obawa, że to może zaowocować zwiększoną falą presji migracyjnej na Europę niż tym, czym według deklaracji miało być powstrzymaniem fali migracyjnej, dlatego że ta druga część tego paktu, czyli wydalanie, odsyłanie tych, którym odmówiono azylu, deportacje, ośrodki przetrzymywania ich poza granicami Unii, to wszystko nie działa. To wszystko jest na papierze.
0: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Hiszpania to są te kraje, które doświadczają tego wszystkiego, co wynika z tej ich polityki przyjmowania migrantów. Jak pan myśli, kiedy Europa w sposób istotny się zmieni i będziemy mówili o innym kontynencie i o innych systemach wartości?
1: No to się nazywa, do niedawna to jeszcze było wyklęty termin, zastępowanie populacji, population replacement, no, gdzie przybysze dominują ilościowo miejscową ludność. No, wystarczy ekstrapolować trendy demograficzne w tych krajach, które pan wymienił, żeby określić, w którym roku więcej niż 50% to będą imigranci. A jeśli by liczyć imigrantów w drugim i trzecim pokoleniu, no to jeszcze szybciej. Dzisiaj już w Luksemburgu 51% populacji to są imigranci. W Niemczech około 20%, we Francji 14%. Póki co w Polsce 12,6 czy 0,8.
0: Nie licząc oczywiście obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj po wybuchu.
1: Licząc.
0: To jest, być może to jest tak, że nie chodzi o migrantów, tylko chodzi o budżet europejski, bo jeżeli kolejne kraje będą odmawiać przyjęcia migrantów, wtedy te wpływy do budżetu będą do budżetu europejskiego, o którym za chwilę będzie rozmowa na temat konstrukcji nowego budżetu, to może to jest zapisane w tym budżecie. Tyle i tyle dostaniemy. Polska odmówi, Irlandia odmówi, ktoś tam, Szwecja odmówi i wtedy wpływy do budżetu...
1: Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 tysięcy euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, tego wykupienia się, a wtedy Pakt Migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę. I będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić, co zechce. Także to motywacja nie jest budżetowa. Motywacja jest taka, żeby móc powiedzieć, no jeśli nie chcecie, to macie swobodę wyboru. Tak naprawdę tej swobody wyboru nie będzie, bo w sytuacji trudnej komisja ma prawo nadzwyczajne środki wprowadzić i wymusić przyjmowanie imigrantów. Natomiast budżet tak, przyszły tydzień. Szczyt Unii po raz pierwszy pojawi się na stole liderów unijnych, tak zwany skrzynka negocjacyjna, negotiating box, gdzie prezydencja cypryjska zaproponuje lekko zmodyfikowane liczby i proporcje budżetu na 7-latkę 28-34. Generalnie biorąc, tam jest redukcja o 2%. Generalnie w tym budżecie jest wielkie cięcie w funduszy rolnych i funduszy regionalnych. Jest nowo utworzony i uprzywilejowujący zachodnie przemysły i kraje fundusz konkurencyjności. Tak naprawdę jest to polityka przemysłowa dla gigantów przemysłowych zachodniej części obroty i forma odbierania pieniędzy w wschodniej flance Unii Europejskiej. Budżet, który to jest poza tym dramatycznym dla rolnictwa polityki regionalnej cięcie ma. Tutaj się ukształtowały dwa fronty. 16 krajów to są przyjaciele polityki spójności, obrońcy funduszy rolnych i spójnościowych, czyli regionalnych, i pozostałe frugalsi, tak zwani skąpcy, czyli północ Europy. Te dwa fronty się ścierają i właśnie propozycja, ta skrzynka negocjacyjna cypryjska próbuje pogodzić. Jedni mówią nie, drudzy mówią nie i tutaj się koncentruje cała uwaga. A tak naprawdę najważniejsze dla samego systemu budżetowego i dla Polski na pewno jest to, że wszystkie te fundusze, bez żadnego wyjątku, w tym rolne fundusze, w tym regionalne, będą objęte rozporządzeniem o warunkowości, czyli będą mogły być wstrzymywane. Czyli to, co zagrało, jeśli chodzi o KPO wobec Polski, to, co zagrało, jeśli chodzi o fundusze strukturalne wobec Węgier, będzie rozszerzone na wszystkie fundusze i będzie można karać, sankcjonować, blokować fundusze dla wszystkich krajów. I nowość, bo tutaj procedura obowiązuje taka, że proponuje komisja, rozstrzyga rada. I nowość, wszystkie naruszenia z tytułu karty praw podstawowych będą mogły być również użyte do zablokowania funduszy i tutaj już tylko komisja będzie decydowała. Krótko mówiąc, pełna arbitralność, uznaniowość, dowolność sankcjonowania, karania i stawiania do pionu i na ważność krajów członkowskich, włącznie z wpływaniem na wynik wyborów, ponieważ te środki zostały w tym celu użyte, jeśli chodzi o obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy w Polsce oraz jeśli chodzi o obalenie rządu Orbana na Węgrzech.
0: W jaki sposób zostały
1: użyte? I to jest groźniejsze, bo no, po prostu zablokowano tak długo, aż Orban nie przegrał, odmawiano ich uruchomienia. Na przypadek Polski znamy bardzo dobrze. No, fundusze zostały zablokowane KPO po to, żeby mógł Tusk powiedzieć, jak my wrócimy do władzy, to zostaną odmrożone. To przecież było główne hasło obozu, który dzisiaj rządzi.
0: To prawda, to doskonale wiemy, ale intencją mojego pytania było to, o czym przez chwilę rozmawialiśmy i to bardzo niedawno, bo 2 dni temu, czyli o tym lobbingu sterowanym przez Komisję Europejską, lobbing dotyczący Zielonego Ładu i Zielonej Energii i inne lobbingi, które za pomocą pieniędzy Komisji Europejskiej wpływają na to, co się dzieje w krajach Unii Europejskiej, w jaki sposób mają myśleć ludzie i dokonywać wyborów.
1: Ujawniono dane, to Die Welt i raport Europejskiego Trybunału Audytorów, że komisja użyła około 7 miliardów euro na opłacanie organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów, do autolobbingu, czyli do lobowania instytucji unijnych na rzecz założonych celów. I tutaj są dwa wątki. Klimatycznych, czyli żeby przekonywać, że społeczeństwo unijne chce, bardzo pragnie wręcz Zielonego Ładu i polityki klimatycznej i ETS-u, opłacali płatnych lobbystów, którzy wykonywali tę robotę, taką wioskę potiomkinowską, taką ustawkę mającą zmylić społeczeństwo. Ustanowiono. I drugi wątek, opłacano NGO-sy po to, żeby atakowały wybrane państwa członkowskie. I tutaj jest junkiem z tym, o czym poprzednio rozmawialiśmy. Mianowicie były używane środki po to, żeby stawiać pod ścianą na przykład Węgry, na przykład Rumunię, na przykład Polskę.
0: Takie mechanizmy działają w Unii Europejskiej, ale tych lobbingów oczywiście jest dużo więcej, bo mamy i lobbing rosyjski, i lobbing chiński, który forsuje w swoim interesie rozmaite rozporządzenia, rozmaite poczynania, czy to Komisji Europejskiej, czy to rezolucje Parlamentu Europejskiego, czy to postawę polityków europejskich.
1: No to wszystko są dowody manipulacji i patologii systemu, jego nieprzejrzystości i niedemokratyczności. Natomiast w tym wątku budżetowym kluczowe jest to, że ważne są cięcia i przesunięcia. Generalnie biorąc, jest to likwidacja stopniowa, początek polityki rolnej, funduszy rolnych i polityki regionalnej. One będą w takich wielkich workach pieniężnych, osobnych dla każdego kraju, na wzór KPO. Ale dużo ważniejsze systemowo i docelowo jest to, że to będzie więzidło dla krajów, ponieważ za pomocą relatywnie małych funduszy unijnych będzie się sterowało polityką państw członkowskich pod groźbą i szantażem zabierania tychże funduszy. I to jest ten moment hamiltonowski, jak w literaturze się pisze, kiedy domknie się budowa superpaństwa i likwidacja państw narodowych, takich jakie dzisiaj znamy i które póki co jeszcze w okrojonej formie, ale funkcjonują, okrojonej co do suwerenności, w ramach dzisiejszego traktatu. Także to jest rewolucja ustrojowa groźniejsza niż same przepychanki finansowe, ważne, ale nie aż tak. I boję się, że wręcz przewiduję, jestem pewien, że koncentracja uwagi mediów na procentach i kwotach sprawi, że ten najważniejszy aspekt ustrojowy zniknie z pola widzenia i przed tym przestrzegam.
0: Bo to jest centralizacja Unii Europejskiej, budowa superpaństwa. Kiedy ten budżet ma zostać przyjęty? Bo spieszą się liderzy Unii Europejskiej, żeby zdążyć przed kolejnymi wyborami, czy to we Francji, czy to w Polsce, czy to w innych krajach.
1: Wręcz w wypowiedziach oficjalnych przedstawicieli Komisji von der Leyen to brzmiało tak, że musimy zdążyć między wyborami na Węgrzech, które wiemy się dokonały, a wyborami we Francji, to jest kwiecień 27. Tak, póki nie wygrają lepeniści, jeśli we Francji i potem jesienią 27, jeżeli w Polsce nie odejdzie rząd Tuska. Także chcą zdążyć przed czasem. Pytanie, czy im się uda. Oby im się nie udało, bo jeżeli zapadnie klamka, to w zasadzie będzie posprzątane, mówiąc kolokwialnie.
0: I konsekwencje, o tym rozmawiamy, bo dla Polski konsekwencje będą takie, że w którymś momencie, nie wiedząc, w którym obudzimy się, że w tym, że jesteśmy w strefie euro i tak naprawdę nie mamy zbyt wiele do powiedzenia na temat swojego własnego państwa.
1: Za pomocą tych instrumentów sankcjonowania, odbierania i blokowania funduszy będą mogli, pochodno jest, ja sądzę, że poprzez te mechanizmy uzależniania będą mogli zmusić do wejścia do strefy euro i również będą mogli zmusić do zmiany traktatów, bo kraje postawione pod ścianą nie będą mogły się wybronić. Pytanie, które pan powinien zadać w tym momencie, co z tym robić? Stworzyć koalicję oporu, koalicję sprzeciwu. I pytanie, czy to się uda, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich we Francji, czy dojdzie prawica do władzy w Hiszpanii. Oczywiście, jaki będzie wynik wyborów w Polsce. Także wyjątkowo wysoka stawka jest najbliższych rozstrzygnięć wyborczych w ważnych krajach członkowskich.
0: I żeby sobie uświadomić, że ta bitwa dotyczy wolności osobistej każdego człowieka, bo ilość ograniczeń wolności dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej jest coraz większa. W ramach systemu deregulacji są wprowadzane kolejne rozporządzenia, które utrudniają prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, czy też ograniczają takie prawa jak na przykład posiadanie gotówki i płacenia gotówką. To jest taki konik, na którym Komisja Europejska lubi jeździć i którego lubi dosiadać.
1: No generalnie biorąc, przechodzimy od Europy Schumana do Europy Orwella. Natomiast to również jest być albo nie być państw narodowych, takich, jakie stworzyły wspólnoty europejskie i Unię Europejską. I przekształcenie i stworzenie, co otwartym tekstem mówi guru brukselskich elit, Mario Draghi, były premier Włoch i były szef Europejskiego Banku Centralnego i von der Leyen. Oni mówią już dzisiaj otwartym tekstem, że muszą stworzyć europejskie państwo. A państwo może być jedno. Nie, części składowe europejskiego państwa to nie będą państwa, to będą landy.
0: To nie wiem, czy wypada powiedzieć taki bon mot, bo nie wiem, czy jest bon motem, ale każdy ma swoje Draghi. Prawda?
1: No to jest gorzej. To jest gorzej niż Draghi. O tyle ma pan rację, że Draghi zabijają. Więc teoria Draghiego ostatnio na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w takim zamku w Belgii, no, gdzie postanowiono, że póki co będą się integrowali w węższych gronach w oparciu o tak zwaną zasadę wzmocnionej współpracy, a potem narzucali tą integrację. Skoro nie mogą tego przeskoczyć w pewnych obszarach, bo traktaty nie pozwalają i zasada jednomyślności póki co jeszcze istniejąca, którą też chcą obalić, nie pozwalają, w związku z czym zastosują właśnie taką metodę Draghiego integracji na raty, ale docelowo jest docelowym targetem jest państwo europejskie z centralizowaną władzą. Ostatnio Brukselę poruszają i jej kuluary informacje. Zresztą Financial Times o tym pisał, że wielcy unijni chcą zlikwidować Europejską Służbę Dyplomatyczną, bo nie chce się słuchać pani von der Leyen. To jest ta służba pani Kallas, gdzie jeszcze póki co państwa członkowskie mają nieco więcej do powiedzenia. Jest wyścig dużych do tego, żeby reprezentować Unię na zewnątrz i przebierają nogami Macron, Starmer i Merz, żeby być tym kimś wyznaczonym do rozmów z Putinem. Dlatego właśnie ostatnio Macron, w cudzysłowie przepraszam, uwalił kandydaturę prezydenta Finlandii Sztaba, który był preferowanym przedstawicielem do rozmów z Rosją. A po drugiej stronie, jak państwo wiecie, Putin proponuje, żeby Europę reprezentował Schröder, niejaki były kanclerz Niemiec. To brzmi jak żart, ale nie jest.
0: Chociaż myślę, że na Kremlu z tego żartu się śmieją, ale też zwróćmy uwagę na ten...
1: Nie, oni na poważnie to mówią. Chętnie z wami porozmawiamy, jeżeli wyznaczycie Schrödera na waszego reprezentanta. Kumpla lobbystę funkcjonariusza Gazpromu, byłego kanclerza i kumpla Putina.
0: I to do tego korupcja, która nie została opisana i nie została ukarana, a to była korupcja polityczna w no, białych rękawiczkach.
1: Mało
0: powiedziane, ale ja bym chciał, żeby pan pochwalił, bo mamy bardzo nowoczesny sposób dyplomacji, to jest wpływ bez uczestnictwa, to jest dyplomacja zarówno Radosława Sikorskiego, jak i premiera Donalda Tuska. Po prostu patrzymy z Warszawy na to, co się dzieje, czy to w Kijowie, czy to w Londynie.
1: No dyplomacja drugiego wagonu można to nazwać, albo istnieje przez nieobecność różnie, ale to nie jest śmieszne, bo rzeczywiście Polska przestała jakąkolwiek rolę odgrywać i jest pionkiem zaledwie. Ponad jej głową zachodni możni unijni rozmawiają w sprawach polityki wschodniej, rosyjsko-ukraińskiej, nie pytając o zdanie. No i za chwilę, jeśli powiodą się te plany budżetowe, no będą nami rządzili. Znaczy formalnie będziemy państwem, a faktycznie nie będziemy państwem, ponieważ rozstrzygnięcia będą zapytały w Brukseli i będziemy mogli sobie głosować tak czy owak i to nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ decyzje po polityce społecznej i gospodarczej będą zapadały w Brukseli na mocy tych ram ustrojowych superpaństwa, nadpaństwa, oberpaństwa, które jest w trakcie budowy w tej chwili, zaawansowanej budowy, powtarzam.
0: Rozumiem, że o takich sprawach też była mowa w czasie tego spotkania doradców prezydenta z prezydentem Karolem Nawrockim.
1: To była narada robocza prawie rok po objęciu prezydentury przez prezydenta Nawrockiego. Spojrzenie wstecz, to spojrzenie naprzód na to, co nas czeka, także tyle na ten temat mogę powiedzieć.
0: Czyli nie może pan powiedzieć, co nas czeka?
1: No, przed chwilą długo mówiłem, co nas czeka.
0: Dobrze.
1: Jeśli chodzi o Unię Europejską, która
0: to jeszcze zajmuje. Komentarz, bo prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. To ma jakieś znaczenie, czy po prostu...
1: To ma znaczenie, dlatego no po pierwsze tam będą wybrani obecni. Więc jest w gronie, ponieważ ostatnio sama się z tego grona zaufanych, którym ufa prezydent Trump, polityków europejskich, wypisała pani premier Meloni, wykonując kilka takich wbrew Waszyngtonowi kroków, nie wchodząc w szczegóły. Także w zasadzie w tej chwili uprzywilejowanym rozmówcą po stronie netowskiej, europejskiej części NATO i Unii Europejskiej jest prezydent Nawrocki. No i z punktu widzenia polskich interesów, no, obecności amerykańskiej na wschodniej flance, w tym w Polsce wojskowej, to spotkanie na pewno jest nową okazją, żeby promować polski interes i polskie sprawy, i zostaje to z pewnością wykorzystane w tym celu.
0: A jak pan gust prezydenta Trumpa ocenia, że prosto z gabinetu owalnego wyjdą dwaj panowie, którzy wejdą do klatki i będą się nawzajem okładać i rękami, i nogami?
1: No comment, może tak. Znaczy wszystko, co służy skoncentrowaniu na ważnych sprawach uwagi widzów, chociaż może jednych cieszyć i bawić, a innym estetykę, znaczy stanowić problem estetyczny, to jest jak gdyby poboczne, a w tej chwili kluczowe jest na horyzoncie domknięcie rozstrzygnięcia w Zatoce Perskiej, mówię z takim zawahaniem, ponieważ prezydent Trump wczoraj w nocy chyba, znaczy twierdzi, że umowa zawarta, i Iran twierdzi, że jeszcze jej nie zaakceptował. No ale chyba tym razem jesteśmy blisko rozstrzygnięcia tamtego, co jest dobrą wiadomością, dlatego, bo ta sprawa odciągała uwagę Trumpa od teatru rosyjsko-ukraińskiego. A tutaj, tak powiem, już o tym mówiłem, jakby sadowią się w fotelu europejscy przywódcy Merz, Starmer i Macron, którzy mówią teraz my. I być może z Rosją rozmawiać twardo, jeśli ktokolwiek o Trump, może tak. Bo można tak czy owak oceniać wszystkie meandry polityki rosyjsko-ukraińskiej prezydenta Trumpa. Cel zbożny, czyli zamknięcie konfliktu, ale no mamy własne dodatkowe problemy na tym kierunku ukraińskim. Jak wiemy, też to będzie ważne i być może też będzie przedmiotem rozmów prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie.
0: To ja będę...
1: Dlatego, że reakcja zachodniej prasy na tą sprawę UPA Żeleńskiego jest niekorzystna dla Ukraińców. To jest ten obszar, gdzie oni tracą wizerunkowo i w tej sprawie mają słabe karty. Również to jest element całości obrazu. Mówię teraz o wizycie prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Polskie bezpieczeństwo, wojska amerykańskie w Polsce, ale również ta sprawa ukraińska i rosyjsko-ukraińska.
0: Bo to, że prezydent zadeklarował, że odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to odbiło się w prasie międzynarodowej dużym echem i została opisana przy okazji całe ludobójstwo na Wołyniu. Tak było?
1: Tak, tak było. Rzeczywiście ta sprawa sprawiła, że wróciły informacje zainteresowania, czy dla niektórych wręcz odkrycie tego, że jest taka część europejskiej historii, końcówki czy drugiej części II wojny światowej, która jest nieznana, zapomniana i nierozliczona. I tutaj w kanonie polityki zachodnioeuropejskiej i zachodniej w ogóle, i amerykańskiej nie ma zmiłuj. To znaczy tutaj nie może być tolerancji dla ani ludobójstwa, ani ruchów nacjonalistyczno-faszyzujących, które współpracowały z Hitlerem, tak krótko mówiąc. Także tutaj sobie strzelili w stopę mało powiedziane Ukraińcy, a w tym całym nieszczęściu właśnie jest ta, to w cudzysłowie czy bez, korzyść, że pamięć historyczna światu zachodniemu w tej materii została częściowo na razie oczywiście przywrócona. Także taki jest bilans na dzisiaj. Uważam, że jest ta strona pozytywna tego bilansu również.
0: No to na zakończenie polecę panu dzisiejszą kronikę paryską Piotra Wita, w której opowiadał o tym, kto jest właścicielem majątków ziemskich na Ukrainie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które poruszył Piotr Wit w dzisiejszej kronice paryskiej. Polecam.
1: Nie czytałem tego.
0: Trzeba słuchać. Na wnet.pl.
1: Przed wielu laty miałem na biurku w Brukseli dane z nazwiskami, hektarami. To było już wtedy wiadome, kto i ile oligarchowie ukraińscy i wielkie korporacje międzynarodowe. Także to nie są dla specjalistów nowe dane.
0: To jest prawda, ale warto sobie to uświadamiać od czasu do czasu, jak się myśli, analizuje to, co się dzieje na Ukrainie, kto jest właścicielem 500 tysięcy hektarów ziemi. Duże majątki. Takie potoczcy tak, kiedyś mieli Radziwiłłowie.
1: Między innymi BlackRock, którego wysokim funkcjonariuszem był kanclerz Merz. Wielkie korporacje. To też rzuca nowe światło na temat tej awantury o zboże i produkty rolne, jaką w Polsce zrobiła Ukraina. Kto za tym stał tak naprawdę? Jakie tam się kłębią interesy? Tak, ważny temat. Trzeba przywołać to do świadomości publicznej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
1: Dziękuję również.
0: Doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet, a my w te pędy przenosimy się za Nysę.
2: Studio za Nysą.
0: A za Nysą redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Trochę o Europie porozmawialiśmy z Jackiem Sariuszem-Wolskim. A co takiego dzieje się w prasie niemieckiej?
3: W prasie niemieckiej teraz królują oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc to nie jest temat polityczny. Aczkolwiek, przepraszam, politykę można włożyć we wszystko i wszystko politycznie interpretować. W związku z tym, że królują Mistrzostwa Świata, to nie zwraca się wielkiej uwagi na inne ważne tematy w kwestiach polsko-niemieckich, o których w zasadzie powinno się mówić bez przerwy. W Bundestagu miała miejsce debata o Polsce. Debata o Polsce miała miejsce w środę, 10 czerwca tego roku, i to było w związku z 35. rocznicą nowego startu polsko-niemieckich stosunkach, jak to się mówi, mówiąc o układzie, o przyjaźni, pokoju i wolności. To jest bardzo ważny dokument. Jedno, co tak bardzo zwraca moją uwagę, to jest to, że mówi się przy tych okazjach rocznicowych, o różnych bardzo ważnych sprawach. Mówi się przede wszystkim, i to jest kilka takich zdań zakończonych wykrzyknikiem, rozmawiamy jak równy z równym, mówi się o relacjach z Polską, ale to znaczy, że do tej pory się nie rozmawiało jako równy z równym i rzeczywiście tak było. Przypominam sobie różne momenty z tej historii Polski zaraz po tym, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i stała się elementem wspólnoty, które to były niezwykle trudne dla relacji polsko-niemieckich. Mówiono o tym, że trzeba ożywić relacje między Polską a Niemcami. No Boże wielki, no przecież te relacje w końcu są bardzo dobre, jeżeli chodzi o gospodarkę. Polska jest piątym co do wielkości państwem, który ma znaczenie gospodarcze dla Niemiec. To nie jest jednak byle co. Ale wskazuje się również i mówi o tym, ile jest rzeczy ujemnych w tych relacjach, że się nic tutaj nie zdarza. Niewiele czasu poświęcił Bundestag na te rozmowy o Polsce, bo to było pół godziny dyskusji. No, o sprawach tak ważnych jak relacje polsko-niemieckie, pół godziny, to można powiedzieć, że to jest kawka, herbatka i nic poza tym.
0: I paluszki słone,
3: no oczywiście bardzo słone, jeżeli się je zamacza w wodzie, a później w soli, bo wydaje mi się, że na inne to raczej w tej chwili ze względu na sytuację gospodarczą Niemiec nie stać. No więc to jest tego typu historia.
0: I oczywiście pojawił się polityk niemiecki, który wszedł na mównicę i powiedział, trzeba rozwiązać problem reparacji wojennych, prawda? Tak było.
3: No tak, oczywiście mówi się o tych reparacjach wojennych bez przerwy, ale ja sobie przypominam rok 2000. To była wtedy mowa o odszkodowaniach dla robotników przymusowych. Nie w Polsce. Wcześniej trochę była ta dyskusja i mówiono, i w niemieckiej prasie to było, wszędzie można byłoby przeczytać, że chodzi o odszkodowania dla Żydów, którzy byli zatrudniani przymusowo. Wtedy podniosły się głosy, że nie tylko Żydzi byli zatrudniani przymusowo, że byli zatrudniani także i Polacy. To było dosyć duże zdziwienie. Początkowo tematu tego nie chciano w ogóle poruszać. Tak jak teraz nie porusza się kwestii odszkodowań publicznie, bo po co, znaczy reparacji, no bo niby po co. A tutaj doszło do wniosku jednak towarzystwo polityczne w Niemczech, że to więcej kosztuje ich image, opinię o Niemczech, wstrzymywanie się przed odszkodowaniami dla Polaków niż ich wypłacanie. Tym bardziej, że tych robotników przymusowych jest coraz mniej, a wtedy było też z każdym dniem coraz mniej. W lipcu 2000 zawarto w końcu tę umowę, ku zdziwieniu również mediów niemieckich, które uważały, że się to nie należy Polakom w zasadzie, tak jak teraz nie należą się żadne reparacje. I w końcu przystąpiono do ich wypłaty. Czyli to trzeba czekać, to trzeba mówić, powtarzać i czekać. To nie ma innego wyjścia. To są reparacje, to jest jedna sprawa, a poza tym, chociaż bardzo ważna. Niemcy wpadli na pomysł, żeby wypłacać odszkodowania dla polskich ofiar niemieckich, czyli jak oni mówią, hitlerowskich, nazistowskich zbrodni. Tych ofiar jest też już bardzo niewiele. Z każdym rokiem oni wybierają. Jest ich coraz mniej. A zatem to trzeba będzie rozegrać tę sprawę dość szybko. I Niemcy tutaj widzą możliwość, że trzeba by dać te odszkodowania tym ludziom. Polska zwraca na siebie uwagę Niemiec również ze względu na to, że jest silna wojskowo i mówi się o tym, że po prostu Polska jest bardzo ważnym państwem regionu i powinno się z nią bardzo blisko trzymać. Po prostu dlatego, że któregoś dnia trzeba by się bronić na przykład i to jest ważne, żeby wiedzieć jak i z kim.
0: Przeciw komu.
3: I przeciw komu. No jeżeli chodzi o relacje niemiecko-rosyjskie, to wiemy, one są takie jak w historii, one zawsze rozwijały się dość pozytywnie. Przecież przypomnę Państwu, teraz niedawno na forum gospodarcze w Petersburgu do Rosji pojechała grupa niemieckich przedsiębiorców, żeby rozmawiać o tym, co będzie się dalej robić w relacjach niemiecko-rosyjskich. I to oczywiście o wielu sprawach świadczy. Jak się rozmawia z dziennikarzami, czy z ludźmi na ulicy chociażby, w kawiarni i tak dalej, to uważają, że nie ma sensu mieć napięte stosunki z Rosją, bo Rosja jest przecież naszym sąsiadem. Mówi się to tak, jak gdyby sąsiadem Polski na przykład były Chiny, no bo dzieli je w końcu tylko jedno państwo, to jest Rosja. Ale mówienie o Rosji jako sąsiadzie wynika z czasów historycznych, z okresu przed wojną światową, czy też po II wojnie światowej, kiedy protokół dodatkowy do układu Ribbentrop-Mołotow wyznaczył nową granicę przyjaźni między Niemcami a Rosją.
0: Z tych historycznych, globalnych, historycznych i bilateralnych problemów przejdźmy do tego, co zdarzyło się w Zgorzelcu. Opowiadaliśmy o wybuchu kamienicy, a w tej sprawie pojawiły się nowe fakty.
3: Pojawiają się nowe fakty i jest to cały czas dla mnie zagadka. Ja, kiedy mówiłem o eksplozji w Zgorzelcu niemieckim, to nie byłem pewny i dałem temu wyraz w moich wypowiedziach, czy rzeczywiście było to spowodowane wybuchem gazu, no bo przecież dom był bardzo nowoczesny, mimo że stary, bo był odbudowany i to odbudowany bardzo skrupulatnie. Nie miał połączeń gazowych w sensie kuchenek gazowych czy ogrzewania gazowego, więc skąd nagle gaz, a tu nagle wybuch gazu. Okazuje się, że gazociąg przebiega wzdłuż domów na ulicy von Moltke i można się do niego dołączyć, ale akurat ten dom, o którym mówimy, dołączony nie był. Co się miało wydarzyć zdaniem policji? Otóż włamywacze, którzy dostali się do piwnicy, zbierali złom. Zbierając złom, postanowili wyciąć kawałek rury. Czy to jest już w tej chwili stwierdzone? Czy to jest dowiedzione? Tego nie wiemy. Tymi przestępcami były dwie osoby. Był Polak mieszkający w Niemczech, z tego wynika, i Afgańczyk również mieszkający tutaj w tym gościnnym kraju. Wyciąć mieli kawałek rury i to miało doprowadzić do wybuchu gazu. To też wcale do mnie tak bardzo nie przemawia i okaże się, że może będą inne, kolejne ustalenia, które wykażą lepiej i dokładniej, co stało za tą potworną tragedią, jaka miała miejsce w Zgorzelcu. W tej chwili trudno jest powiedzieć na 100%, czy był to polsko-afgański duet, czy też były tego inne przyczyny.
0: A jak z popularnością kanclerza Merca? Czy jest bardzo popularny i uwielbiany przez Niemców?
3: No, oczywiście, jest bardzo uwielbiany. Ma poparcie rzędu tam kilkunastu procent. Nikt na serio na niego nie patrzy, a był to kanclerz wielkiej nadziei. W końcu liczono na to, że on doprowadzi do jakiegoś przełomu w relacjach niemieckich, zwłaszcza gospodarczych, które najbardziej uderzają w Niemcy. Okazuje się, że nie jest to takie proste. No nie da się tego zrobić i nie będzie można zrobić ze względu na aktualny układ sił w Bundestagu, a ściślej mówiąc w Pałacu Kanclerskim. Koalicja z SPD uniemożliwia po prostu rozwój gospodarczy, dlatego że SPD występuje to w roli hamulca. To nie jest wesoła sprawa.
0: O czym powiedział prosto ze Zgorzelca, prosto z Zanysy redaktor Jan Bogatko. Panie redaktorze, dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota. Wybiera się pan na wycieczkę?
3: Och tak, mieszkam w przepięknej okolicy i tutaj wykorzystujemy każdą wolną chwilę na wyjazd, czy to w góry, czy nad jezioro, czy też na zwiedzanie ślicznych, małych, saksońskich miasteczek.
0: I tego panu zazdrościmy. Redaktor Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Do usłyszenia.
0: Tomaszowi Rosłonowi dziękuję bardzo za realizację. A tu jest Konrad Tomaszewski, też zrealizował na kanale wideo rozmaite rozmowy, które będą już niedługo na naszym kanale dostępne, a Rafał Trześniewski za chwilę...
4: Nie Rafał, panie redaktorze,
0: Michał, nie wiem dlaczego, to przez tego Trzaskowskiego. Przez tego Trzaskowskiego po prostu, który opowiadał o piłce nożnej, o tym, co, jak bardzo lubi Maradonę, jak bardzo wspomina ten mecz Anglia-Argentyna. Też się dowiemy o tym w wiadomościach, czy już
4: nie? No tym razem już nie. Już było dwa razy, wystarczy.
0: Nic dwa razy się nie zdarzy, a tutaj cud nad Wisłą. No dobrze, po wiadomościach, po pogodzie, po wiadomościach sportowych zapraszamy Państwa i zachęcamy do słuchania cotygodniowego komentarza prawnego pani profesor Krystyny Pawłowicz, a Krzysztof Skowroński życzy, a potem Wiatrakowcy. I to też jest ważna audycja radiowa. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia i miłego weekendu życzy Krzysztof Skowroński.

0: Witam Państwa. W wiadomościach powiemy między innymi o pakcie migracyjnym i wizycie prezydenta Nawrockiego w USA.
1: Wiadomości wnet.
0: Migracyjny nie rozwiąże kryzysu migracyjnego, może go nawet pogłębić, powiedział w Radiu Wnet doradca prezydenta Jacek Sariusz-Wolski.
2: Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nieodpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji migracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie.
0: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowanych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Tak naprawdę komisja może zrobić, co zechce, powiedział Jacek Sariusz-Wolski.
2: Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 tysięcy euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, tego wykupienia się, a wtedy pakt migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę i będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić, co zechce.
0: Poczekajmy jeszcze kilka dni. Prezydent Zełenski powinien zadzwonić do prezydenta Nawrockiego, powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tym samym odniósł się do zapowiedzi odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
3: To pan prezydent Zełenski powinien zabiegać o rozmowę z prezydentem Nawrockim. Tej rozmowy nie było. Czekamy jeszcze chwilę na to, czy pan prezydent Zełenski zadzwoni do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chwilę poczekamy, pan prezydent w tej chwili jedzie do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, na urodziny pana prezydenta Trumpa. Jeszcze kilka dni poczekamy, nie ulegajmy presji.
0: Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę zagości na gali MMA, która odbędzie się tuż obok Białego Domu. Jest ona elementem obchodów 250. rocznicy powstania USA. Poza tym w niedzielę 14 czerwca Donald Trump ma 80. urodziny. O sprawie mówił Leśkiewicz w Republice.
3: Oczywiście to są z jednej strony urodziny pana prezydenta Donalda Trumpa, no obchodzone w bardzo spektakularny sposób, uświetnione galą UFC. To jest też 250. rocznica podpisania deklaracji niepodległości. Pierwsza konstytucja na świecie, ale druga była Polska. Zatem mamy tuż tutaj paralelę taką historyczną, ale bardzo ważną polityczną. To jest odpowiedzialne realizowanie polityki soft power.
0: Nagłaśnianie sprawy aresztowania na 3 miesiące pomaga Leszkowi Kraskowskiemu, mówił na antenie Radia Wnet obrońca dziennikarza mecenas Łukasz Pawelski.
4: Stanowisko prokuratury diametralnie zmieniło się po tym, jak sprawę państwo nagłośniliście jako pierwsi, zdaje się, a później już pilotowaliście też ten temat.
5: Na czym ta zmiana polega?
4: Na nawiązaniu kontaktu błyskawicznego, diametralności, otwartości na współpracę, na udzielenie tej zgody na widzenie, na nawet takie zapewnienie o tym, że jeśli się okaże, że będzie jakiś problem, żeby dostać się do Leszka, żeby umożliwiono kontakt, żeby natychmiast dzwonić do prokuratury. Ja chciałbym już po weekendzie, pomimo tego, że nawet mi nie doręczono jeszcze postanowienia aresztowego, złożyć zażalenie na to postanowienie.
0: We wtorek Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na 3 miesiące dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Jak przekazała prokuratura rejonowa w Piasecznie, jest on podejrzany o posiadanie bez zezwolenia pistoletu gazowego oraz kierowanie mailowo gróźb karalnych wobec komendanta powiatowego policji w Piasecznie i jego znieważenie. Kraskowski prowadzi kanał Reporterzy Online. Jest autorem nieprzychylnych tekstów wobec m.in. Romana Giertycha i Adama Glapińskiego.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i Krakowie do 20 stopni, we Wrocławiu do 19, w Białymstoku do 18 i prawdopodobne przelotne opady deszczu.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada, rozpoczęty meczem właśnie gospodarzy Meksyku, którzy wygrali z RPA 2-0, bramki Quinemos i Jimenez i trzy czerwone kartki, dwie dla zawodników RPA, jedna dla zawodnika z Meksyku, dostał nią Cezary Montes, ale wcześniej te dwie czerwone właśnie wzbudziły duże kontrowersje. O ile jeszcze ta wcześniejsza z 50 minuty Sitole może nie była aż taka kontrowersyjna, no to ta już z końcówki meczu Tembej Dzwane po interwencji VAR i tutaj do niej odniósł się trener reprezentacji Bafana, a więc RPA Hugo Broz, który powiedział, posłuchajmy.
5: Was good. We played against Panama, against Nicaragua.
1: Druga czerwona kartka i przy niej mogę się zatrzymać. To Meksykanin blokował mojego zawodnika. To stanowisko sędziego, które mówiło o tym, że nasz zawodnik uderzył w twarz rywala, ale to nie było zamierzone. To było takie machnięcie ręką, zbyt łagodne, żeby za to dać czerwoną kartkę. Pierwsza w porządku, bez dyskusji, tutaj nie mam żadnych pytań. Natomiast ta druga rzeczywiście zupełnie niepotrzebna i niesprawiedliwa. To nie jest miłe dla obu zawodników, że dostali czerwone kartki w pierwszym meczu Mistrzostw Świata. Ale wciąż mamy wielu zawodników i jeśli pokażemy taką samą mentalność, to w kolejnych meczach osiągniemy świetne wyniki. To powiedział trener, który na tę chwilę jest najstarszym trenerem wśród wszystkich uczestników Mistrzostw Świata. Tyle, że jeszcze przez 3 dni Belg będzie dzierżył właśnie palmę pierwszeństwa. W momencie, kiedy swój mecz zacznie Curaçao, a tam przecież jest Dick Advocaat, który jest właśnie najstarszym trenerem podczas wszystkich uczestników. Natomiast Bafana będzie miała okazję zagrać lepszy mecz już w następnej kolejce, a zmierzy się z Czechami. Tymczasem właśnie Czesi, nasi południowi sąsiedzi, przegrali z Koreą Południową 1-2. Mimo iż prowadzili po bramce Ladislava Krejcia, Krejcil strzelił tego gola, ale

0: jeszcze w dwóch kolejnych meczach jednak powalczyć o wyjście z grupy. Tymczasem dziś o godzinie 21:00 Kanada, Bośnia, Hercegowina, o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj, a o 21:00 jutro Katar, Szwajcaria. Rozpoczniemy zatem także, zobaczymy, jak radzą sobie dwaj inni gospodarze mundialu, a więc Kanada i Stany Zjednoczone. Dziś o godzinie 17:10 zapraszamy na studio Mundial, natomiast oczywiście także inne wydarzenia są bardzo ważne, między innymi taka przykra, która dotarła do nas z Wrocławia, bowiem zmarł legendarny polski kolarz Jan Brzeźny, i to w dniu swoich 75. urodzin. Dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, olimpijczyk z Montrealu z 76. roku. Były zawodnik Dolmelu Wrocław i Legii Warszawa. 18 medali Mistrzostw Polski na koncie pana Jana Brzeźnego. No i też był kawalerem Srebrnego Krzyża Zasługi. Duża strata dla całego polskiego sportu. Słyszymy się o godzinie 17:10. Teraz tylko dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
2: Po reklamie.
4: Prawo bez cenzury.
5: Dziś chciałam opowiedzieć trochę o TSUE, czyli o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dawniej nazywanym ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a nazwę TSUE otrzymał po zmianie traktatów unijnych w Lizbonie w 2009 roku. Dla przypomnienia, trzeba odróżnić od siebie dwa najbardziej znane międzynarodowe trybunały. Właśnie TSUE i ETPC. ETPC, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC działa na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i usytuowany jest przy Radzie Europy. Ma siedzibę w Strasburgu. ETPC rozpatruje skargi obywateli 46 państw członkowskich Rady Europy na naruszanie ich podstawowych praw i wolności obywatelskich, zapisanych w konwencji i w dodatkowych protokołach. ETPC nabrał już dawno charakter organu politycznego, prezentującego i forsującego w swym orzecznictwie ideologie lewicowe i na przykład wobec Polski jaskrawie i bezpośrednio antydemokratycznego, ingerującego w wewnętrzne sprawy naszego państwa. Jaskrawie krytykującego działania demokratycznie przecież wyłonionych rządów narodowych. Ostatnie jego orzeczenia stały się symbolem politycznej walki z rządami konserwatywnymi i drastycznie wykraczały poza konwencyjne kompetencje ETPC. Trybunał ten wtrącał się swymi orzeczeniami w sprawy polskich organów konstytucyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, próbując samozwańczo kształtować jego skład, wykazując się przy tym całkowitym brakiem wiedzy o ustroju państwa polskiego. Dzisiejsza polska opozycja zapowiada zresztą rozważenie po ewentualnych wygranych za półtora roku wyborach wystąpienie z tej konwencji, by uniemożliwić na przyszłość nielegalne ingerencje ETPC w sprawy naszego państwa. Dziś mają one na celu niszczenie polskiej opozycji i polskich organów wymiaru sprawiedliwości. Wspierając polskie środowiska lewicowo-lewackie, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, przy której działa ETPC, zablokowało w czasie rządów PiS i trzykrotnie bezprawnie z politycznych powodów odrzucało kandydatury polskich sędziów do tego trybunału zgłaszane przez rząd Mateusza Morawieckiego. A przedłużano w tym czasie kadencję sędziego wskazanego wcześniej przez rząd Donalda Tuska. Kolejnego polskiego sędziego wybrano dopiero, gdy rząd w 2023 roku po wyborach utworzył Donald Tusk. Ta dyskryminacja i lekceważenie wyniku wyborów w Polsce i kandydatów przez Polskę wówczas wskazywanych skompromitowała upolityczniony ETPC i odebrała mu wiarygodność i powagę organu niezależnego. Jak chodzi o drugi z trybunałów, to znaczy TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

0: to jest to także organ polityczny. To główny organ Unii Europejskiej rozstrzygający spory między państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej powstały w związku ze stosowaniem unijnego prawa, zwłaszcza Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. TSUE składa się z 27 sędziów wskazywanych przez rządy państw członkowskich, ale tutaj także ograniczane są radykalnie prawa państwa członkowskiego. Mimo iż zgodnie z traktatem to rząd państwa członkowskiego wskazuje swego kandydata do TSUE, to wewnętrzne grupy zaufanych, lewicowych, prounijnych, półtajnych ekspertów same jeszcze dodatkowo weryfikują wskazanych kandydatów na sędziów według własnych kryteriów. I tych o konserwatywnych poglądach kandydatów odrzucają bez wyjaśnień. Robi to tak zwany Komitet 255, nazywany unijnym filtrem eksperckim, który w istocie jest filtrem ideologicznym. Przez 4 lata, od 2018 do 2022, polskie kandydatury wystawione przez polski rząd PiS usilnie blokował Mirosław Wyrzykowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zasiadający w takim zespole. Cały ten czas przedłużano zaś 6-letnie kadencje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędziego Marka Safiana. Powołany do TSUE w 2009 roku, pełnił ją kilka razy przedłużaną do końca 2024 roku, to jest przez 14 lat, zajmując miejsce niedopuszczonego do TSUE kandydata rządu Morawieckiego. Dzięki nieformalnym blokadom politycznym różnych polskich, czy raczej antypolskich polityków i w cudzysłowie ekspertów, między innymi pana Wyrzykowskiego. W 2024 roku profesor Safian sam wreszcie zrezygnował z funkcji w TSUE, ale ważne stanowisko polskiego sędziego w TSUE pozostaje nadal nieobsadzone. Obecny rząd nie może bowiem wskazać dowolnego jej odpowiadającego lewicowego kandydata, który z pewnością byłby przez lewicowy Komitet 255 zaakceptowany z radością. Nie wskazuje, gdyż zgodę na kandydaturę polskiego sędziego w TSUE musi wyrazić prezydent RP, a dziś jest nim prezydent Nawrocki. Na podstawie artykułu 18a ust. 2 ustawy z 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach członkostwa RP w Unii Europejskiej, to jest tak zwana ustawa kompetencyjna, znowelizowana w lipcu 2023 roku, prezydent RP wyraża zgodę na desygnowanie kandydatów na sędziów i rzeczników generalnych TSUE. Można się tylko domyślać, iż przedstawiona przez rząd Donalda Tuska kandydatura do TSUE była dla prezydenta nie do zaakceptowania, jeśli w ogóle została wskazana przez rząd. Tak więc miejsce polskiego sędziego w TSUE pozostaje nieobsadzone. Może to i lepiej. Kiedyś jeszcze wrócę do tematu unijnego organu pełniącego polityczne, korzystne dla centralizowania Unii Europejskiej funkcje pomocnicze i stanowiące, i który ma bardzo niewiele wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Bo TSUE, wbrew nazwie, Trybunał nie jest żadnym typem sądu. Nie zasiadają w nim żadni niezawiśli ani sędziowie, lecz byli politycy realizujący twarde imperialne interesy niemieckie, a w swych państwach wcześniej pełniący bardzo ważne funkcje polityczne, rządowe, czasem sądowe. Że wspomnę o słynnych już wspólnych przyjęciach i obiadach sędziów TSUE z władzami Niemiec w niemieckich lasach i w niemieckich zamkach. Jako wypustka niemieckich interesów TSUE radykalnie wykracza poza swe traktatowe kompetencje i służy do dyscyplinowania i pozbawiania państw członkowskich ich suwerennych kompetencji, co możemy na co dzień obserwować na polskim przykładzie. Do sprawy szkodliwego, groźnego w skutkach działania TSUE jeszcze wrócę. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
1: Hej, to ja. Twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
4: Serdecznie, Konrad Mędrzecki, 12 czerwca i dzisiaj, mili Państwo, poza stałym składem mamy gościa wspaniałego, pan prezes Marcin Chludziński. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
4: No oczywiście pan profesor Ludwik Pienikowski.
5: Witam serdecznie.
4: No i wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców Zbigniew Zieliński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: No i co? Sprawy jest bardzo wiele spraw do omówienia. Generalnie rzecz biorąc, pan był prezesem KGHM do 2022 roku, później Gaz System do 2024 roku. I no, wie pan wiele o energetyce i o tych sprawach, które nas poruszają. I my chcieliśmy zacząć od pewnej inwestycji kanadyjskiej, która, no właśnie, budzi kontrowersje. To znaczy KGHM ma sąsiadów, ci sąsiedzi mają działki i działki zostały sprzedane Kanadyjczykom na preferencyjnych warunkach, ale nie wiadomo, co z tym dalej, co z tego będzie w ogóle. No jest pewne zamieszanie. Wiedza taka powszechna kończy się na tym, co powiedziałem. I są kontrowersje, czy tam naprawdę warto w to inwestować, czy nie warto, czy dostali pozwolenia, że tak powiem, w sposób niekoniecznie, że tak powiem, przejrzysty i tak dalej.
7: Temat jest niełatwy, jak tematem niełatwym jest górnictwo, bo to jest złożony obszar. Zarówno jeśli chodzi o perspektywę pracy nad projektami górniczymi, w sensie czasu, który jest potrzebny, jak i można powiedzieć całej logistyki łańcucha dostaw i procesu. Tutaj sytuację mamy taką, z tego co pamiętam, że koncesja została udzielona w 2012 roku, czyli to, co się dzieje de facto, jest w oparciu o udzieloną ilegalną koncesję, tak? Czyli mamy sytuację, gdzie firma komunikuje, że zamierza to złoże eksplorować, weszła na giełdę kanadyjską, ale też zamierza być na giełdzie polskiej. I z tego co rozumiem, szuka kapitału do zainwestowania, czyli do eksploracji. Dlaczego temat jest niełatwy? Bo to, co jest zasobem, nie zawsze jest zasobem ekonomicznie opłacalnym do wydobycia. I pewnie można się sprzeczać, czy w takiej zawartości miedzi, czy w innej jest tam jakiś depozyt, jest tam jakiś zasób, ale wyzwaniem w tej chwili są, można powiedzieć, warunki geologiczne, bo Polska jest w bardzo specyficznym miejscu. Mamy taki tak zwany gradient geotermiczny, czyli trochę nietypowy, dlatego że bardzo szybko nam przyrasta temperatura pod ziemią, schodząc coraz głębiej. Czyli w tych złożach tam właśnie głogowskich, lubińskich, bardziej głogowskich, jest tak, że temperatura przyrasta przy każdych 100 metrach w głąb mniej więcej o 3 stopnie.
4: Czy to w wodzie istnieje piekła?
7: A przynajmniej jeśli nie piekła, to tego, że jest jakieś płynne jądro ziemi, tak? To zależy już od, że tak powiem, perspektywy metafizycznej danego człowieka. Ja uważam, że jest i pewnie jedno i drugie, może to się nie wyklucza zupełnie. Ale co do zasady, w KGHM, operując najgłębiej na 1500 metrach, ma tam temperatury 45-50 stopni. Tak? Co to znaczy? Że człowieka tam nie wpuścimy. Tak? Musimy schłodzić tę temperaturę do takiego poziomu, to jest w prawie polskim około 28 stopni, żeby ten człowiek mógł pracować. Co to z kolei oznacza? Żeby schłodzić do takiej temperatury, należy wydatkować ogromną energię na systemy klimatyzacji, wietrzenia, chłodzenia i tak dalej, co powoduje też trochę obniżoną opłacalność wydobycia przy takich temperaturach. Więc jeśli takie są komunikaty, powiedzmy tam oficjalne, z tego co rozumiem, to złoże tam jest na głębokości 2000 metrów, no to dodatkowo dochodzi nam 500 metrów, czyli około jakichś 15 stopni co najmniej cieplej, czyli tam byśmy mieli temperaturę 65-70 stopni. Czyli żeby schłodzić też taką temperaturę do warunków akceptowalnych dla człowieka, to jest bardzo duży, ogromny wydatek energetyczny, jeszcze znacznie większy niż ten przy głębokości 1500 metrów. I to wszystko, oczywiście można sobie powiedzieć, że zaawansowany rozwój technologii powoduje, że udział ludzi będzie coraz mniejszy w wydobyciu i to jest możliwe. w sensie kombajny, powiedzmy, że można sobie nawet wyobrazić humanoidy za jakiś czas, tak? Co jest coraz bardziej...
4: Na froncie w Ukrainie często już walczą roboty.
7: Tak, bardziej platformy autonomiczne, w sensie maszyny, które wywożą rannych, są bezzałogowe w sensie operacji z przenoszenia broni, tak? Ale jeszcze pewnie nie humanoidy w takiej skali. Ale można sobie wyobrazić, że tam coraz więcej maszyn będzie można tego typu stosować, ale nie wykluczy to człowieka, no bo człowiek pod ziemią jest potrzebny do bardzo prostych rzeczy, bo my sobie wyobrażamy, że to być może jest takie trochę górnictwo jak łysek z pokładu Idy, czyli koń ciągnie wózeczek i tam się ręcznie ładuje ten węgiel albo coś innego, rudę miedzi, ten koń to wyciąga dalej i to tak się dzieje. To wygląda zupełnie inaczej, bo żebyśmy przy okazji tak też sobie wytłumaczyli i naszym słuchaczom. To, co jest pod ziemią w KGHM-ie, to jest mniej więcej obszar aglomeracji warszawskiej, czyli Warszawa z przyległościami. Mówimy o takim obszarze różnego typu przodków, tuneli, chodników, połączeń i tak dalej. To jest podziemne miasto. Żeby w tym podziemnym mieście się poruszać, musimy tam mieć elektryczność, tak, czyli są instalacje elektryczne. Musimy mieć światłowody do komunikacji, maszyny i ludzie i tak dalej. Musimy mieć systemy klimatyzacji i wietrzenia. To mówiliśmy przed chwilą ze względu na temperaturę. Musimy mieć drogi i system regulacji ruchu, bo tam się poruszamy samochodami, czyli ciężarówka jedzie czasami 20 km po urobek, który jest na przodku strzelony i odwozi to do miejsca, gdzie można wyciągnąć to na zewnątrz. Mamy tam potężne zakłady remontowe, czyli mamy maszyny, które stoją w boksach, które się po prostu naprawia pod ziemią, dlatego, że nie wyciągnęlibyśmy za każdym razem kilkutonowej maszyny na zewnątrz, żeby ją tam naprawić. Trzeba byłoby ją rozebrać, to jest potężna operacja logistyczna. Więc de facto jest to potężne miasto z wszystkimi instalacjami, które tam po prostu są potrzebne, samowystarczalne w jakimś sensie. Zjeżdża kilka tysięcy ton paliwa, żeby na te maszyny napędzać. To jest diesel cały czas, chociaż jest w całym coraz więcej, powiedzmy, że maszyn elektrycznych tam, gdzie mogą być. I to wszystko powoduje, że to jest bardzo kosztowne, nie? No bo to trzeba po pierwsze wydrążyć, poinstalować i ten człowiek jest konieczny. Ta maszyna nie wszystkiego nie załatwi, dlatego że trzeba naprawiać instalacje elektryczne, trzeba je po prostu budować, trzeba instalacje odwodnieniowe także naprawiać. Proszę pamiętać, że tam jest dopływ wody, tak? Czyli to nie jest tak, że tam jest sucho, tam woda cały czas leci. W wielu miejscach gwałtowniej, w zależności od warunków geologicznych, trzeba to wypompować na zewnątrz, trzeba założyć rurociągi, więc nie można też prowadzić górnictwa, szczególnie rudy miedzi, w taki sposób, że powiemy sobie, że człowiek jest tam po prostu niepotrzebny.
4: Panie profesorze, proszę.
5: No tutaj zasadnicze pytanie, które zadaję, to jest transparentność. Oczywiście na tych wszystkich detalach trudno, żeby ludzie, którzy głosują, a co parę lat mamy w Polsce wybory, każda opcja polityczna dąży do realizacji celów przede wszystkim dla Polski, ale również celów dla konkretnych grup interesów w Polsce. I jak wyborca ma ocenić, czego domagać się na poziomie transparentności, żeby ocenić, czy te złoża są oddawane Kondydyjczykom, bo jedna strona mówi, że to jest oddawanie strategicznego zasobu, czy też to jest przyciągnięcie dobrego kapitału zagranicznego. Takich pytań jest strasznie dużo, bo to dotyczy też gazu łupkowego, to dotyczy zasobów węgla na Lubelszczyźnie, to dotyczy, to tydzień temu rozmawialiśmy tutaj, z zasobów w Złoczewie. Generalnie rzecz biorąc, na poziomie transparentności, której opinia publiczna powinna się domagać, no i tu my się domagamy, wiatrakowcy, antywiatrakowcy. Co tutaj pan prezes by radził? Czego się domagać?
7: No to jest, panie profesorze, trudne pytanie, bo to trochę jest pytanie o rację stanu. Nie? To w takim sensie...
5: Dokładnie.
7: Ja jestem od gospodarki, mogę powiedzieć o gospodarczej racji stanu, którą ja tak jakoś rozumiem, bo za tym potem się kryje to, jak postępować z zasobami, jak postępować z inwestorami zagranicznymi. Czyli odpowiedź na pytanie, jaki jest nasz interes, buduje de facto potem pragmatykę działania i pragmatykę działania również wobec obywateli, którzy są informowani albo którzy mają dostęp do wiedzy, albo którzy nie mają. I z mojego punktu widzenia, w kontekście z zasobów i polskiej racji stanu, no to jest de facto kontrola nad tym, co my z tym zrobimy. Czyli świadoma decyzja, czy wydobywamy sami, czy też z jakichś powodów mówimy, że mogą wydobyć inni, znaczy nie polska firma, tylko inna, tylko z jakichś powodów. To znaczy trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy, w imię jakiegoś interesu z innym państwem, jakiegoś interesu związanego z bezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Bo co do zasady, celem każdego działania państwa w obszarze gospodarczym powinno być takie prowadzenie, można powiedzieć, polityki gospodarczej, żeby jak najwięcej pieniędzy w uproszczeniu zostawało w Polsce. Czyli żeby budować polskie PKB, a co to za tym idzie, rynek nabywczy usług polskich firm, wynagrodzenia ludzi, którzy będą w tym projekcie pracować, czy też bazę podatkową, czyli pieniądze, które wpłyną do budżetu i zasilą na przykład budżet obrony, czy budżet ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I jeśli powiedzmy, że państwo polskie jest w stanie tak zdefiniować system, żeby inwestorzy zagraniczni się w tym znajdowali w sposób pozytywny, to ja nie mam z tym problemu, ale pod warunkiem, że nie będą używali cen transferowych, nie będą używali mechanizmów na to, żeby w Polsce nie pokazywać zysku, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, przy strategicznych zasobach, bo możemy podzielić zasoby na takie, które są w miarę powszechne i są w wielu miejscach i są strategiczne, na przykład takie, których jest mało. Mówimy o tak zwanych metalach ziem rzadkich, ale mówimy też o nie metalach ziem rzadkich, tylko po prostu o czymś, co jest potrzebne, jak wolfram, wanad w tej chwili, kobalt, tak, to są lit, tak, czy z rzeczy, których jest po prostu mało w świecie, na tym powinniśmy zarabiać na przykład przede wszystkim my, no bo dlaczego, jeśli jest bardzo wysoka cena, jest bardzo dobry rynek, jeśli możemy zainwestować, bo też jest kwestia skali inwestycji, to znaczy ile trzeba zainwestować, żeby wydobyć, bo przy kopalni inwestycje, czy takiej związanej z miedzią, srebrem, czy też każdej innej, są potężne, no bo trzeba sobie powiedzieć tak, trzeba budować szyby transportowe. Budowa szybu transportowego na 2000 metrów, to może ostatnio nie budowałem, ale spróbuję zestymować, to jest pewnie 7 miliardów złotych, tak? To są systemy przerabiania rudy, no bo proszę też pamiętać, że to, co jest pod ziemią, trzeba to kolokwialnie mówiąc wyciągnąć na zewnątrz, tak? I z tego zrobić koncentrat miedzi, który jest przetwarzany hutniczo. Co to znaczy koncentrat miedzi? Jeśli mamy zawartość 1,5% w rudzie, to znaczy, że w każdej tonie urobku mamy 15 kg miedzi. Tak? Czyli żeby wyprodukować, powiedzmy, szybko licząc 100 kg miedzi, powinniśmy wyciągnąć 6,5 tony. Urobku spod ziemi. I to będzie mniej więcej 100 kg. Czyli żeby wyprowadzić tonę miedzi, potrzebujemy wyciągnąć 65 ton urobku spod ziemi. Tak? To trzeba potem przemielić, trzeba potraktować chemią, zrobić z tego koncentrat. Jest odpad, który jest na zewnątrz też magazynowany. Więc to są procesy i kosztochłonne, i takie logistyczne, i bardzo jakby trudne. I w związku z tym te wszystkie linie produkcyjne, zakłady wzbogacania rury, zbiorniki osadowe, bo na przykład zbiornik osadowy Żelazny Most w Polsce, tego sobie nie zawsze ludzie zdają sprawę, to jest największa budowa hydrotechniczna w Europie. To jest potężny obszar składowania wody i przemielonej skały, która jest odpadem po wyciągnięciu z ziemi, która jest widzialna z kosmosu, tak? I to wszystko kosztuje. I teraz ja bym sobie powiedział, że budowa nowej kopalni w tej chwili, patrząc na te wszystkie historie, temperatury i tak dalej, to są pieniądze rzędu 40-50 miliardów, tak? I to tak lekko licząc. I jeśli my jesteśmy w stanie, można powiedzieć, jako państwo to finansować, a jesteśmy już na takim etapie rozwoju, to w niektórych wątkach warto się tym po prostu zająć. Chyba że inwestorzy mówią, ja w to nie wierzę, mimo tego, że zasób jest, bo to są dwie rzeczy.
4: To jest ważne, że tak. Ten zasób jest i to warto.
7: Ale to jest jedno, bo zasób możemy mieć, tylko jakby jaka jest ekonomiczna opłacalność wydobycia. I to jest druga rzecz, tak? Bo to, że mamy coś pod ziemią, jest identyfikowane, to się dzieje i to jest wiele takich zasobów. A drugie, czy wyciągniemy to w rozsądnych kosztach spod ziemi, sprzedamy i zarobimy, to jest drugie, tak? Czyli sam zasób nie jest warunkiem opłacalności prowadzenia działalności górniczej, nie?
6: To właśnie tutaj zaintrygowało mnie to ciepło, o którym pan prezes wspomniał. Ja to jest za sprawą uskoku tej Serra Torquista i dzięki temu uskokowi, gdzie ziemia lubuska jest o 1,5 cieplejsza, mamy te zasoby miedzi. I teraz jeżeli te działki Lumina pod Nową Solą sąsiadują z terenami, z tym miastem KGHM-u, czy może łatwiej jest tam dogrzebać się w poziomie niż kopać kolejne szyby po prostu wprost z KGHM-u.
7: To znaczy, nawet gdybyśmy wychodzili z tych miejsc, gdzie jest KGHM pod ziemią, to nie uda się nie budować nowych szybów, nie uda się nowych szybów transportowych, wentylacyjnych i nowej infrastruktury, dlatego że z infrastruktury KGHM-owskiej nie zasili się, że tak powiem, nowych pól eksploatacji, bo to już jest ograniczenie nawet na obszarze KGHM-u. Planuje się nowe inwestycje, żeby, można powiedzieć, napowietrzyć i transportować w te miejsca, gdzie KGHM wydobywa. Więc technicznie może byłoby to możliwe, ale funkcjonalnie by to nie spełniło swojej roli. Tam są też warunki związane z gospodarką wodną, bo to wymaga przejścia pod Odrą. Tam są pewne problemy hydrotechniczne i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to rozwiązanie, które zrealizuje funkcję wydobycia. Tak.
6: Ale oni tutaj też, prasa donosi, że to są najbogatsze złoża pod Nową Solą, najbogatsze złoża miedzi i od razu mówi się o srebrze. Mhm. Więc to będzie jakaś konkurencja. Z drugiej strony...
4: A tu jeszcze niżej diamenty?
7: Tam chyba nie.
6: Bo skorupa ziemska jest o 10 kilometrów cieńsza właśnie w tamtym rejonie, dlatego tam jest...
4: To chociaż ciepły. Złoto.
6: I złoto też jest. Czyli to jest tyle rzeczy. Również ten poflotacyjne jezioro. Może tam można też odzyskać jakieś... Mhm. To jest taki obszar ogromnych działań, takiego górnictwa powierzchniowego można.
7: Mamy szczęście, że właśnie na tamtym terenie, na zasobach KGHM-u, który tam pracuje i zresztą też w drodze sądownej odzyskał koncesję na Bytom Odrzański, na Kulów właśnie od Luminy w jakimś czasie, czyli pewne tam, można powiedzieć, kroki podjęto, które pozwoliły uzyskać koncesję, gdzie można dalej eksploatować. Tam jest srebro oczywiście i to mamy szczęście, bo to jest srebro towarzyszące miedzi, czyli w dużym skrócie po przetworzeniu hutniczym miedzi można ten szlam, który pozostanie z hutnictwa miedzi, przerobić jeszcze raz i z tego mamy srebro, tak w dużym skrócie, nie opowiadając o całym procesie, a z tego, co pozostanie jako odpad, czyli szlam po rafinacji srebra, można hutniczo przerobić jeszcze raz i z tego mamy złoto, tak? I to jest trójstopniowy podział.
6: A czwarty stopień?
7: Może coś jeszcze jest, bo jak pan powiedział o tych różnych odpadach i tych rzeczach, które są składowane i tak dalej, no to jeszcze kilka lat temu na przykład nie było możliwości odzysku wielu śladowych pierwiastków, które gdzieś się tam znajdują, ale w tej chwili ta technologia poszła bardzo mocno do przodu, bo na przykład uzyskuje się lit z solanek, tak? Tam jest słona woda, bo na głębokości tam właśnie 1500 metrów, to jest już nawet 600-700, to już jest pod tak zwaną solą i tam mamy zasoby słonej wody, tak? I ta słona woda, jeśli tam są jakieś właśnie przebicia hydrotechniczne, zalania i tak dalej, jest odpompowywana. Ta solanka może być odpompowywana tylko dla tej solanki, jak ktoś by jej potrzebował. I tam jest lit, tak? I ten lit na przykład w Niemczech wydobywa się właśnie zasobów solanki. Co jeszcze, powiedzmy, że 5-6 lat temu było niemożliwe, w tej chwili są technologie, które przy małej zawartości litu uzasadniają takie wydobycie. I to swoją drogą był to projekt, który był z kapitałem włoskim i niemieckim w Niemczech, ale został sprzedany Chińczykom. Więc ten projekt niemiecki eksplorują Chińczycy, jeśli chodzi o lit.
6: Technologie.
7: Tak. I w Polsce można byłoby się pokusić o tego typu rozwiązania. Można byłoby się pokusić pewnie też o przetwarzanie hutnicze, właśnie różnego typu depozytów odpadowych, tak? Pójść w tą stronę, dlatego że technologia poszła dalej. Ja już nie jestem w KGHM-ie od mniej więcej 4 lat i patrząc na skok w przetwarzaniu metali przez te 4 lata, to jest ogromny skok technologiczny i on się cały czas dzieje, więc coś, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe i nieopłacalne, w tej chwili może być opłacalne i możliwe. Mamy jeszcze złoża. Jak mówiłem, mamy kobalt, mamy wolfram, mamy wanad, tak? Te rzeczy się dzieją. To też jest coś, co będzie eksplorowane, jeśli te złoża zostaną potwierdzone. Nie?
6: A czy te solanki są radioaktywne?
7: Z tego, co mi wiadomo, to nie.
6: Bo to z tej radioaktywności możemy teraz przejść
4: do energetyki jądrowej.
5: Wszystko wymaga energii.
6: Ponieważ pan miał okazję, uczestniczyliście, chyba inicjować projekt elektrowni atomowej w KGHM-ie, która ten projekt spowodował tak wielkie zamieszanie w kraju. Mam na myśli wysyp dziesiątków projektów. Wydawało się, że w tym 22 roku to Polska będzie już miała elektrownię atomową na każdym rogu. I gdyby pan mógł powiedzieć, jak to się stało,
4: że nie im nie ma.
6: Że pan
4: gdzie oni są?
6: Ale gdzie byli nawet? Jakim cudem ta decyzja została podjęta? Bo to w ogóle było jakieś wyjątkowe wydarzenie.
7: Znaczy my, patrząc na rozwój KGHM-u, na strategię, w roku 2018 zbudowaliśmy strategię pod takim hasłem, które jest chyba teraz bardzo aktualne, to znaczy tylko zmienność jest niezmienna. Tak? Bo widzieliśmy, co się dzieje na rynkach, widzieliśmy, co się dzieje z cenami miedzi, one bardzo falowały. Widzieliśmy różnego typu zdarzenia takie geopolityczne, cła importowe, na przykład nałożone na Chiny przez Donalda Trumpa. Proszę pamiętać, że to była pierwsza kadencja Donalda Trumpa wtedy. Więc ta zmienność bardzo dotyczyła rynku, bo okazywało się, że miałeś cenę miedzi wieczorem, powiedzmy, że 8 tysięcy, jak się budziłeś, to było 6 tysięcy, dlatego że ktoś zatwitował coś, co spowodowało, że tak powiem, takie ruchy na rynkach, tak? W związku z tym, żeby się przygotowywać trochę na te rzeczy, my zidentyfikowaliśmy parametr ceny energii jako parametr krytyczny, bo to, co się dzisiaj dzieje, było widać w roku 2018, w którą stronę ten trend idzie regulacyjnie, jaką cenę energii mieliśmy. Więc to, że to tak jest teraz, czy właściwie od 2 lat, to mnie w ogóle nie zaskakuje, bo byliśmy w stanie to sprognozować w 2018 roku. Stąd pewna samowystarczalność energetyczna i rozwój tych technologii modułowych, małych modułowych reaktorów jądrowych na rzecz zaopatrzenia w energię KGHM-u przy zeskalowaniu tej inwestycji w pewnej skali, nie tylko tutaj w naszych lokalizacjach, w jakiejś ekonomicznej wersji, było odpowiedzią na to, żeby po prostu trochę w jakiejś skali dać sobie radę z cenami energii elektrycznej w Polsce. I rzeczywiście to, co pan zauważył, że tych projektów pojawiło się dużo, w sensie, że każdy tam chciał mieć jakąś swoją technologię, to tak było i tak chyba trochę w Polsce jest. I jak tak z perspektywy czasu, to myślę, może to jest herezja, ale myślę, dla mnie to w ogóle nie jest problem, tak z punktu widzenia ekonomicznego, pod jednym warunkiem, że każdy z tych technologii dostarczy polskiemu systemowi energoelektrycznemu bardzo dobrą cenę energii. Na przykład umówmy się, że w Polsce cena energii, jeśli teraz mamy 650 zł dla przemysłu, powinna, żebyśmy konkurowali w Europie i w świecie, wynosić 300-350 zł. Czyli jeśli pan X mówi, ja postawię SMR i dostarczę cenę energii taką, no to ja mówię, jako decydent, gdybym nie był, mówię, welcome, zapraszamy, proszę bardzo, inwestujemy, nawet ulgi podatkowe zrobimy i tak dalej, ale jeśli to zasili po tej cenie nasz system elektroenergetyczny, to genialnie, bo to jest teraz główny czynnik konkurencji i obszar, który zabija naszą gospodarkę, bo tak. Gdybyśmy sobie spojrzeli na cenę energii w Stanach Zjednoczonych, to ja powiedzmy, że nie sprawdzałem ostatniego miesiąca, ani 2 miesięcy, a to wcześniej, no to ta energia jest 2 razy tańsza, nawet więcej niż 2 razy tańsza niż w Polsce. Gaz również jest 2 razy tańszy niż w Polsce, tak? W Niemczech nawet, które się oczywiście nie wycofały z ETS-ów, z opłat za emisję i tak dalej, w wyniku dopłat, czyli poszły w drugą stronę. Skoro jest tak drogo, to my dopłacimy, żeby przemysł miał taniej. Ta cena energii wynosi 350 zł, tak? Co to w tej chwili znaczy? To znaczy, że stal na przykład produkowana w Polsce ze złomów, a to jest pewna skala produkcji, ale cały czas też w inny sposób, to powoduje, że ta stal z Polski jest droższa niż stal importowana w tej chwili do Polski z Niemiec.
6: Nie? Nawet z Niemiec, to już nie tak. Musi być z Ukrainy. Tak?
7: Nie, no nie musi być stal ukraińska, stal niemiecka jest tańsza, nawet francuska, bo Francuzi też mają dobre ceny energii, dlatego że 15 lat temu umówili się, że EDF ma zapewnić stałą EDF, czyli francuski koncern energetyczny, taki jak u nas powiedzmy PGE, ma zapewnić stałą cenę energii dla przemysłu, tak, na 15 lat. Bez zmian. I takie umowy zostały podpisane. Dlaczego mogli sobie na to pozwolić? No pan profesor doskonale to pewnie wie i ze względu na swoją specjalizację, dlatego że jest kilkanaście bloków energetycznych jądrowych tam, tak? Które po prostu produkują dobrą, tanią energię. Także mamy takie sytuacje, które powodują, że tą konkurencyjność tracimy, a powinniśmy mieć jej więcej znacznie.
8: To na chwilę przerwiemy tą ważną rozmowę, bo...
9: Z ost-
8: ostatniej chwili.
9: Bo mamy połączenie z panem mecenasem, który usiłuje się dostać na spotkanie z Leszkiem Kraskowskim. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja? Halo? Mamy połączenie, ale gdzie to połączenie mamy? Widocznie już tego połączenia nie mamy. Halo, halo, panie mecenasie? Halo, halo? Halo, halo? To może tak zrobimy. Panie mecenasie, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
9: I co się dzieje przy areszcie na Białęce?
10: Panie redaktorze, o godzinie 7.20 skończyłem rozmowę mniej więcej z panem redaktorem. Ja byłem wówczas pod aresztem. O 7.20 udałem się do biura przepustek, gdzie chciałem po prostu poinformować, że jestem zgodnie z wczorajszym zapewnieniem o godzinie 8 celem skontaktowania się z moim klientem. Proszę, żeby poinformować dowódcę w tej sprawie. Funkcjonariuszka przekazała mi informację, że taka informacja i dyspozycja pójdzie. I żebym stawił się o 8. O 7.59 pojawiłem się w biurze przepustek. Byłem pierwszym mecenasem, który pojawił się wówczas i wskazując na zgodę prokuratury na widzenie z moim klientem, prosiłem, żeby mnie przepuścić. Dostałem informację, że niestety nie mogą mi teraz umożliwić kontaktu z klientem, ponieważ nie ma warunków technicznych. I w związku z tym od godziny tak naprawdę 8 usiłuję się skontaktować. A udało mi się porozmawiać z kierownikiem zmiany i dowódcą, który poinformował mnie, że tak naprawdę niewiele jest obecnie stanowisk wolnych. Nie może mi powiedzieć na ten temat. Ja czekam tylko, aż mam nadzieję, któryś z mecenasów wyjdzie i będę mógł wskazać, że jest to wolne miejsce, żeby mu uniemożliwiono mi ten kontakt z klientem. Natomiast zasłaniano się oczywiście procedurą, że ja powinienem zadzwonić telefonicznie. Ja wczoraj dzwoniłem telefonicznie, ale niestety już było po godzinie 15. Biuro przepustek nie funkcjonuje w ten sposób, więc zgodnie z gwarancjami procesowymi, ponieważ Leszek jest od już soboty pozbawiony możliwości kontaktu z adwokatem, starałem się, wysłałem maila w tej sprawie, byłem osobiście, to też uwieczniły media. Dostałem wówczas zapewnienie, że mam być na 8, a mimo wszystko przychodzę i dowiaduję się, że nie jestem umówiony na wizytę tutaj z Leszkiem, bo nie ma miejsc. Natomiast teraz usłyszałem, bo nie jestem zapisany i nie ma miejsc. Chociaż byłem pierwszym mecenasem w kolejce. A za mną był tylko jeszcze jeden mecenas. I tak do godziny 8.30 mniej więcej do tej pory nie było możliwości, nie pojawił się nikt inny. Obecnie mamy sytuację, w której ja po rozmowie dostałem zapewnienie, że jak tylko się pojawi możliwość techniczna, mam oczekiwość, na przykład rozumiem, że jak wyjdzie jakiś mecenas, to będę mógł się skontaktować ze swoim klientem. To jest kuriozum, ponieważ tutaj służba więzienna również wskazuje na to, że powinienem się kontaktować z numerem telefonu, ale wskazałem im jednocześnie, że ten numer telefonu jest nieaktualny, powiem, tam jest zapisany prefiks 022. Ja wiem, że to jest kruczkowanie, natomiast jeśli służba więzienna tak wymaga takiego kruczkowania, to wskażmy, że numer 022 od lutego już jest numerem niewykonywalnym, chociaż to zależy również od operatora. Natomiast ja dostałem taki komunikat. Podjąłem wszelkie możliwe próby kontaktu z moim klientem i nadal nie mam tej możliwości. Do tego stopnia, że o godzinie 8, przepraszam, to była gdzieś 8.30, jak prosiłem o kontakt z dowódcą i kierownikiem, to stwierdzono, że wyszedłem i nie dostałem i nie było mnie, więc pan kierownik i pan dowódca nie mogli się pojawić, natomiast stałem pod megafonem. To jest tak, że w tej poczekalni to wygląda w ten sposób, że jak ktoś jest na zewnątrz, no to osoby są proszone przez ten megafon, żeby się zjawiły. Spytałem funkcjonariusza, który tutaj pełni dyżur, dlaczego nie zostałem wywołany megafonem. Pan funkcjonariusz, który stwierdził, który wołał do, prosił do mnie panów, pana kierownika oraz pana dowódcę, stwierdził, że nie wiedział, czy oczekuje.
9: I takie rzeczy dzieją się na Białęce. Pozostajemy w kontakcie. Mecenas Łukasz Pawelski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję, panie rektorze. Pozdrawiam serdecznie.
9: I wracamy do...
4: Wracamy do energetyki i do pana prezesa Marcina Chlubińskiego. Panie prezesie, no właśnie, tutaj taka jest rzeczywistość kawkowska, a z drugiej strony miasta pod ziemią, miedź i w ogóle przyszłość, no jak to pan opisywał, to dla mnie to była w ogóle no taka film, jak oglądałem, takie super science fiction, ale pozytywne. Tak bym to powiedział.
6: Czy właśnie, czy nie szkoda tego projektu? Teraz w Rumunii...
7: Mówimy o SMR-ach. To jest tak, że ten projekt, ta technologia jest rozwijana właśnie przez kooperację rumuńską z Amerykanami. W Stanach też jakby cały czas wokół tej technologii prace trwają. Można do niej w każdej chwili wrócić, jeśli jakby będzie taka decyzja, że należy rozwijać i wola w większej skali, to zostały też przeprowadzone pewne działania formalne w ramach KGHM-u, ponieważ ten proces zakończył się, zdaje się, proszę mi poprawić, jeśli coś pomylę, decyzją zasadniczą w tej sprawie, tak? Zarówno jeśli chodzi o PA, jak i ministra kultury, przepraszam, ministra klimatu i środowiska, też na K, ale jednak zakres zupełnie inny.
5: No tutaj trochę frejdowska pomyłka, ponieważ...
4: Kompetencje podobne.
5: Frejdowska pomyłka, dlatego chciałbym to powiedzieć, bo pamiętam tamte czasy, jak akurat profesor Gliński, właśnie minister kultury, bardzo ciepło o naszym projekcie mówił i bardzo się cieszę, że doszło do tej pomyłki, żeby tu wspomnieć profesora Glińskiego i jego udziale, mimo że my jesteśmy w redakcji kultury Radia Wnet, także wszystko jest na miejscu. To bardzo intencjonalna, fajna pomyłka.
6: Tak, ta zgoda właśnie była dla tego rozwiązania proponowanego z New Scale'em, tam 6 reaktorów czy 12, a nie było dotyczyło to Rolls-Royce'a.
7: Mieliśmy też inne technologie wpisane w tą decyzję, czyli ponieważ sytuacja jest taka, że to jest technologia rozwijająca się, tak? I na tamtą chwilę to nie było tak, że można się było zdeterminować jednym rozwiązaniem, trzeba próbować szerzej było podejść do tych wątków. New Scale był jednym z partnerów, z którymi były rozmowy. I ja generalnie cały czas wierzę głęboko w technologię SMR-ową, czy taką, czy inną. Ona przechodzi przez choroby wieku dziecięcego, ale za chwilę zostanie wyleczona z tych chorób, czyli po prostu będzie w pełni aplikacyjna przemysłowo. I ci, którzy będą, można powiedzieć, w takiej awangardzie zastosowań, ale też w rozsądnych warunkach ekonomicznych, bo tutaj trzeba to sobie powiedzieć. Znaczy, nie chodzi o to, żebyśmy wybudowali pierwszy reaktor w Polsce za bardzo drogie pieniądze. Chyba, że to będzie droższe, dlatego, że przy pewnej skali 10 na przykład albo 15 reaktorów, ta cena potem znacznie spadnie i rozłoży się ta inwestycja w pewną skalę, która da nam efektywność też finansową, bo proszę pamiętać, że od tej ceny inwestycji potem zależy cena energii, którą wytwarzamy w dużym skrócie. Tak?
5: No tutaj bardzo pilnie śledzimy rozwój projektów i wszelkie decyzje odnośnie budowy floty całych reaktorów dzisiaj są kompletnie na miejscu. I należy zrobić wszystko, żeby to zracjonalizować. Ale
4: czy Unia Europejska pozwoli nam rozwinąć skrzydła?
7: O, nawet w ostatnim czasie uczyniła deklaratywnie SMR-y pewnym priorytetem rozwoju energetyki w Unii Europejskiej. Chyba trochę jako wyrzut sumienia w związku z likwidacją energetyki jądrowej na przykład w Niemczech. Po czasie, że tak to powiem, okazało się, że to, mówiąc delikatnie, nie była najbardziej roztropna decyzja, tak? Albo w ogóle nie była roztropna. W związku z tym właśnie też trochę pod kątem energetyki niemieckiej, ale jest to stanowisko Unii Europejskiej, deklaratywnie zaczęto wspierać program rozwoju SMR-ów i ustanowiono z tego pewien priorytet w związku z energetyką i rozwojem energetyki, jako powrót do energii atomowej w krajach, które się pozbyły tej energii atomowej.
6: Tylko, że to jest bardzo długa perspektywa z punktu widzenia Unii.
7: To znaczy, ja oceniam, że taka perspektywa, powiedzmy, że inwestycyjna, związana z pełnoprawną, pełnoskalową, gotową technologią, która może być używana na terenie Unii Europejskiej, to jest rok. Gdyby ktoś zaczynał takie projekty, to powiedzmy, że w roku 2034-35 można było czymś skończyć w dużym skrócie sensownym, tylko to wymagałoby tego, że ktoś właśnie posiada już dokumenty, zaczyna proces inwestycyjny i tak dalej, bo samo wygłoszenie statementu, że my to wspieramy, to jest jeszcze nie inwestycja, tak? Ale dobrze, że jest ten statement, to stanowisko Unii Europejskiej, dlatego że w dużym skrócie jest to coś, czego można się chwycić. Można nawet próbować organizować finansowania na poziomie instrumentów unijnych. Czyli przynajmniej mamy informację, że nie jesteśmy przeciwko tym rozwiązaniom.
5: Tak, ale tutaj do zastosowań takich wielkoskalowych. No w Polsce się mówi coś, co bardzo mnie niepokoi, czyli budowy 4,2 gigawata za kontrakt różnicowy wyższy niż budowa elektrowni za P1000, dużo większej mocy. To jest bardzo niepokojące, dlatego że tu Przede wszystkim musi być wybudowana elektrownia, pierwsza, first of a kind, a podstawowe problemy są związane z bardzo innowacyjną i bardzo ryzykowną biznesowo technologią obudowy bezpieczeństwa. Również wszelkie analizy stabilności pracy tego reaktora powodują, że jego inherentną cechą będzie brak możliwości sterowania mocą. Co bardzo niepokoi, bo jeżeli taki jeden reaktor by miał zasilać Włocławek, to ja sobie mogę wyobrazić, że on pracuje ze stałą mocą i wszystko jest dobrze, ale jeżeli to ma być 4 gigawaty w Polsce, to ktoś zapłaci za to, że ktoś inny będzie sterował mocą.
7: No, to, co powiedziałem na samym początku, kluczowe z mojej perspektywy osoby, która pracuje z przemysłem, identyfikuje się z tą gałęzią gospodarki, to jest kwestia ceny. Jeśli ktoś zrobi stabilne, sterowalne źródło, które da cenę 350 zł, ale obywatele się nie będą musieli zrzucać, żeby mu wyrównać tą cenę do wyższego pułapu, dlatego że zainwestował bardzo dużo pieniędzy, w swoich rachunkach oczywiście się zrzucać, bo to ma miejsce w tej chwili w różnych narzędziach, no bo jeśli mamy inwestycje na morzu, to
4: tak, mieliśmy tutaj w ogóle całą taką audycję poświęconą, tam były takie punkty no po prostu.
7: Więc tutaj jest kluczowe ten wątek, żeby to była cena dobra, fajna, ale nie taka, która wywołuje de facto wzrost ceny za energię elektryczną.
4: Tak. Chcemy pana prezesa puścić, bo pan prezes biegnie, tak. Musi biec i wiemy o tym i już przedłużyliśmy tutaj, ale tutaj rzeczy się dzieją w Polsce też, które tutaj musimy komentować, bo nie żyjemy w próżni, że tak powiem, chociaż Radio Wnet jest w pewnym sensie taką kapsułą bezpieczeństwa.
6: Ale podwodną.
4: Także bardzo panu dziękuję, panie prezesie.
7: Ja również bardzo dziękuję, tym bardziej, że mogliśmy spokojnie o tym porozmawiać, bo to są rzeczy, których nie da się skomentować czasami w jednym, dwóch zdaniach. Tak?
4: No właśnie. Jeszcze mam nadzieję, się spotkamy tutaj. Dziękujemy za uczestnictwo.
7: Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy. Panie profesorze, my też będziemy już powoli kończyć. Dwa słowa takiego podsumowania z pańskiej strony.
5: No więc przede wszystkim poznaliśmy obraz sprawy z punktu widzenia człowieka, prezesa, który zarządzał dużymi inwestycjami. I moje pytanie o transparentność zawsze je zadaję i tu oczywiście zawsze za mało dostaję informacji, w jaki sposób my, wyborcy, mamy oceniać.
4: Kropla drąży skałę.
5: I dlatego warto dopytać. I to pytanie o transparentność w podejmowaniu takich decyzji jest kluczowe i mam nadzieję, że jeszcze dopytamy o tą transparentność prezesa.
4: Dopytamy, pan prezes nie wyklucza przybycia jeszcze raz albo nie raz do nas.
5: No miejmy nadzieję.
4: Pan wiceprezes.
6: Myślę, to byłoby bardzo, byśmy mogli dokończyć tę oczywiście dyskusję. Te złoża pod tą nową solą, jeżeli ci Kanadyjczycy są tak zachwyceni tym, mianowicie zawartością, że tam od razu mówi się o srebrze. To miedź i srebro, to nie tylko miedź, więc uważają, że to
4: no, ale to będzie z czego spłacać te długi, bo ministra Domańskiego, no jak będzie teraz złoto jeszcze, to no, po prostu super, nabierzemy, a tutaj złoto będzie z tych technik, będziemy właśnie dukaty, będziemy rozdawać.
6: Tylko, że jest taka sytuacja, że ta firma, która obok będzie wydobywała, nie może przetwarzać tego. Oni muszą podpisać umowę
4: z KGHM. Ale dukaty weźmiemy.
6: Na przetwarzanie i huty. I teraz jest jeszcze coś takiego jak podatek miedziowy i że może takie mam pesymistyczne trochę spojrzenie lub realistyczne spojrzenie, że ta nowa kopalnia, która powstanie, nie będzie obciążona podatkiem miedziowym. Będzie miała bogate złoża, wprawdzie głęboko, ale możliwe do zagospodarowania i że w konsekwencji będzie bardziej wydajna od KGHM-u i KGHM zostanie sprzedany.
5: Bo politycy tak ustalą, że będzie bardziej...
6: No, na przykład. Nie mówię, no podatek...
4: Nie będzie żadnych podatków. Ja pamiętam kiedyś Donald Tusk powiedział, że jakikolwiek minister do niego przyjdzie, to kiedyś, to było chyba na pierwszych rządów, że z propozycją nowego podatku to będzie to ostatni dzień jego w rządzie.
5: No właśnie. No tak, ale właśnie to jest propozycja, żeby akurat ta firma kanadyjska nie płaciła podatku. Taki no właśnie. Żart. No. Właśnie, ale może niestety nie jest to.
6: Chcecie powiedzieć, nigdy sobie czekamy na dzień, co rozgoni skłębione
4: czekamy
6: zasłony,
4: na dzień, co rozgoni. Miał być Ci Korea, nie wiem, czy się zmieści, bo mamy już chyba 45 sekund, się nie zmieści Ci Korea, to no urodziny ma. To tylko Państwu wspomnę, to sobie Państwo posłuchajcie Cika Korea, może się po południu uda posłuchać, bo ja o 16 też zapraszam na audycję popołudnie Radio Wnet. To pa!
6: Do widzenia.
2: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
8: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
11: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Uroczyste przyjęcie F-35 do sił powietrznych. Kiedy prezydent Nawrocki podejmie decyzję w sprawie odebrania orderu prezydentowi Zełenskiemu, między innymi o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do sił zbrojnych. W uroczystości wezmą udział między innymi prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Piloci wykonają uroczysty przelot wzdłuż Wisły. O 10.10 będą nad Warszawą na wysokości Cytadeli. To wielki dzień, powiedział Kamysz w wywiadzie dla TVP Info i zapowiedział kolejny duży kontrakt dla sił powietrznych.
2: To jest historyczny moment dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Tak jak F-16 zmieniły siły powietrzne, F-35 zmieniają całe siły zbrojne. Dla lotnictwa jest wiele momentów dobrych przed nami. Dzisiaj jest ważny dzień, uroczyste przyjęcie do służby F-35. O przyszłości, o tym, co w następnych latach będziemy kupować, dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć w wystąpieniu, ponieważ podjęliśmy decyzję.
0: 22 maja do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie samoloty F-35. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 takich samolotów. Całość dostaw ma zakończyć się w 2029 roku. Poczekajmy jeszcze kilka dni, to prezydent Zełenski powinien zadzwonić do prezydenta Nawrockiego, powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tym samym odniósł się do zapowiedzi odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
3: Pan prezydent Zełenski powinien zabiegać o rozmowę z prezydentem Nawrockim. Tej rozmowy nie było. Czekamy jeszcze chwilę na to, czy pan prezydent Zełenski zadzwoni do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chwilę poczekamy, pan prezydent w tej chwili jedzie do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, na urodziny pana prezydenta Trumpa. Jeszcze kilka dni poczekamy, nie ulegajmy presji.
0: Pakt migracyjny nie rozwiąże kryzysu migracyjnego, może go nawet pogłębić, powiedział w Radiu Wnet doradca prezydenta Jacek Sariusz-Wolski.
4: Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nie odpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji migracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie.
0: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowalnych 21 tysięcy tak zwanych uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Tak naprawdę komisja może zrobić co zechce, powiedział Sariusz-Wolski.
4: Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 tysięcy euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, tego wykupienia się, a wtedy pakt migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę i będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić co zechce.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował trzy kolejne ustawy, tym samym stał się prezydentem, który zawetował najwięcej ustaw. Aleksander Kwaśniewski w 10 lat 35, a Karol Nawrocki w 10 miesięcy 36. Prezydent odmówił m.in. podpisania po raz trzeci ustawy o kryptowalutach. Koalicja rządząca ostatnio po raz trzeci uchwaliła ustawę w takim samym kształcie. W oświadczeniu Nawrocki mówił o uporze maniaka.
5: To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Rząd zapowiedział przyjęcie ustawy po raz czwarty bez większych zmian. To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę Odyseja Wyborcza z redaktor Jaśminą Nowak.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
6: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Odyseja wyborcza.
1: 10:11 na zegarach, drodzy Państwo, witamy się z Państwem bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, ale witają się także samoloty F-16 czy F-35, oczywiście powitanie z Polską, a ja trochę mówię podekscytowanym głosem, bo my dosłownie przed momentem słyszeliśmy tutaj w siedzibie Radia Wnet na Placu Zamkowym. Te samoloty faktycznie wydają niesamowity dźwięk, to robi wrażenie. Dzisiaj cztery aż myśliwce F-35, a te trzy nowo pozyskane wykonują lot właśnie w ramach akcji Powitanie z Polską. Te maszyny, one pojawiły się nad Krakowem, nad Gdańskiem, także nad Warszawą, a przelot ma zainaugurować służbę najnowocześniejszych samolotów w polskich siłach zbrojnych. I drodzy Państwo, o tym też między innymi porozmawiamy już za momencik z naszym gościem, bo będziemy rozmawiać i o programie SAFE, ale także między innymi o F-16. Myślę, że pan profesor Mariusz Miąsko za moment też skomentuje Państwu ten fakt, można powiedzieć, chwila historyczna, a pan profesor Mariusz Miąsko to jest profesor związany ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika, ale także analityk, ekspert, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, o zbrojenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
1: No właśnie, przed momentem słyszeliśmy F-35 nad polskim, nad niebem Warszawy, tutaj na Placu Zamkowym, a my porozmawiamy teraz właśnie o zbrojeniach i o SAFE, bo z jednej strony rząd przekonuje, że ten program to jest historyczna szansa na modernizację armii, ale już dzisiaj pojawia się sporo znaków zapytania. Mamy takie zarzuty, że część tych środków jest przeznaczana na przykład refinansowanie wcześniej zaplanowanych zakupów, albo nawet na podstawowe wyposażenie takie jak hełmy. Pytanie, czy budujemy takie zdolności, które są w Polsce w tym momencie potrzebne, czy raczej trochę błądzimy we mgle, jeżeli chodzi o te wydatki z SAFE? Jak pan to ocenia?
2: Więc tak, chciałbym się odnieść najpierw do tego F-35.
1: To oczywiście.
2: Podwójnie, bo to tak jest rzeczywiście w pewnym sensie historyczne zakupy. No, przede wszystkim chciałem z tego tytułu, że zakupiliśmy F-35, pogratulować polskim pracodawcom, polskim przedsiębiorcom oraz pracownikom polskich przedsiębiorców, którzy tak naprawdę sfinansowali zakup tych samolotów w 90-kilku procentach. Pamiętajmy, że 90-kilka procent przychodu całego polskiego budżetu stanowią przychody z tytułu podatków i różnego innego typu, można powiedzieć, danin pośrednich, które opłacają i wpłacają do szeroko rozumianego budżetu, nie tylko do tego stricte budżetu, do szeroko rozumianego budżetu polscy przedsiębiorcy i pracownicy, którzy pracują w polskich przedsiębiorcach, więc to jest wielki sukces polskich przedsiębiorców i pracowników polskich przedsiębiorców, że zakupiliśmy dla państwa polskiego, dla wszystkich obywateli i dla siebie zakupiliśmy te samoloty. To jest bardzo ważne, by to wybrzmiało. Gdyby ktoś chciał kwestionować te 95% tych przychodów, to nie mam dzisiaj na to czasu, bo nie temu jest poświęcona audycja, ale chętnie wyjaśnię, że dlaczego taka właśnie wartość faktycznie skumulowana jest generowana przez przedsiębiorców. Politycy żadni nigdy nie zakupili nam żadnych samolotów, bo nie mają żadnych pieniędzy. Tak samo urzędnicy.
1: To prawda.
2: To jest
1: i o tym
2: punktem wyjścia.
1: Tak jest.
2: Także gratulacje.
1: I o tym powinniśmy pamiętać. To gratulacje dla nas wszystkich. No właśnie, no SAFE miał być takim impulsem, być może jest impulsem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale już dziś, czy widać te realne korzyści dla krajowych producentów, bo to jest chyba podstawowe pytanie, czy też jest to ryzyko, że znaczna część tych pieniędzy trafi do zagranicznych dostawców? Jak wyglądają te pierwsze etapy
2: pożyczki? Już wyjaśniam.
1: Pożyczki?
2: Tak, świetne pytanie, wyśmienite pytanie, już wyjaśniam. To jest tak, że znowu odniosę się do tego F-35. Musicie państwo wiedzieć, że mamy takie de facto 3-4 ścieżki finansowania. Takie można powiedzieć 4 pudełka, z których finansowana jest polska zbrojeniówka, w części wojsko i Straż Graniczna. Pierwszy to jest ten, można powiedzieć, już słynny SAFE, co do którego mamy wątpliwości natury konstytucyjnej, czy w ogóle w sensie formalnym została zawarta ta umowa. I rzeczywiście tutaj rząd wyszedł z takiego założenia, że i tak w przekazie medialnym jest taka informacja, że około 80% tych środków, które zaciągnął,

0: Wpłynęła Polska z tytułu kredytu o nazwie SAFE, ma trafić do polskiej zbrojeniówki. To nie jest do końca precyzyjna informacja, troszeczkę te mechanizmy tam inaczej w środku chodzą, to jest bardziej taki fakt medialny, ale faktycznie zgodnie z deklaracjami, bo przecież ja tych umów nie widziałem, zostało podpisanych 60 kilka umów z polskimi zakładami o wartości 120 miliardów złotych. Opieram się tutaj nie na twardym materiale w postaci umów, których, tak jak mówię, jeszcze raz zaznaczam, nie widziałem, ale opieram się na pewnym zaufaniu elementarnym do przekazu medialnego polskich urzędników, którzy twierdzą, że tyle umów zostało zawartych o wartości 120 miliardów złotych. Druga ścieżka finansowania i ważne jest, że rzeczywiście, jeżeli prawdą jest, że 62 firmy już podpisały tę umowę, to znaczy, że te środki w ogromnej części wpłyną do polskich firm i będą rozbudowywały, służyły rozbudowie polskiej myśli technologicznej. Druga ścieżka finansowania to jest dokładnie ta, z której zostały sfinansowane F-35. To jest ścieżka amerykańska, jest taki otwarty, specjalny projekt kredytowy, który pozwolił sfinansować nam zakup, bo Polska wszystko, co kupuje, kupuje tak naprawdę na kredyt. W to, co kupuje ze Stanów Zjednoczonych, też kupowała na kredyt. Notabene ten kredyt był wyżej oprocentowany niż SAFE, ale do tego za chwileczkę przejdziemy, bo stopa oprocentowania SAFE nie jest stopą stałą. Być może to za chwileczkę wyjaśnimy. Przewaga SAFE nad tą linią kredytową ze Stanów Zjednoczonych jest taka, że prawie 100%, niemalże 100%, bo to też jest pewne uproszczenie, ale przytłaczająca większość technologii jest wytwarzana na terenie Stanów Zjednoczonych i można powiedzieć, że udział polskich przedsiębiorstw w rozwoju nowych technologii, zaznaczam nowych technologii, przy tej ścieżce finansowania jest niewielki. Jest trzecia ścieżka finansowania, to jest koreańska. I tutaj sytuacja jest gdzieś taka pośrodku pomiędzy, troszeczkę jakby pomiędzy SAFE a tą ścieżką finansowania ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy częściowo finansowane technologie, które powstają na terenie Korei, a częściowo będą one realizowane na terenie państwa polskiego. Przy czym obydwie ścieżki, zarówno koreańska, jak i ta ścieżka amerykańska, są droższe w oprocentowaniu na dzień dzisiejszy, zaznaczam, co jest bardzo ważne, na dzień dzisiejszy niż ta SAFE. No, ta SAFE, proszę Państwa, dlaczego jest tańsza? Jest tańsza dlatego, że tak naprawdę to nie Unia Europejska udziela tej pożyczki, wbrew temu, co się znowu w mediach słyszy. Tak w gruncie rzeczy to udzielają instytucje finansowe, banki Unii Europejskiej ten kredyt i on jest w części redystrybuowany na Polskę. I siła oddziaływania Unii Europejskiej jest na rynki finansowe jest wyższa niż siła oddziaływania Polski, dlatego Polska, gdyby chciała wyemitować obligacje, bo Polska emituje obligacje każdego dnia, gdyby Polska chciała wyemitować obligacje, to musiałaby ponieść koszt około 5%, czasami ponad 4%, czasami ponad 5% wykupu wartości wyemitowanych obligacji. Natomiast korzystając z SAFE ponosi koszt około 3%, ale to też nie jest, panie redaktorze, drodzy państwo, w pełni prawdziwa informacja. To mogę wyjaśnić, że jest taka potrzeba.
1: No właśnie, to oczywiście niech pan profesor wyjaśni, bo mówimy o ogromnych kwotach i o długu, który będziemy odczuwali przez dekady i które będziemy musieli spłacać jako Polacy, ale też pytanie, czy trochę tak na logika. No są państwa, które przecież też mogły, a nie skorzystały w dużej skali jak Polska, no chociażby Niemcy. No przecież to jest chyba...
0: O, genialne pytanie, panie redaktor. Wyśmienite pytanie. W związku z powyższym to trzeba też doprecyzować, dlaczego Niemcy nie skorzystały właśnie, bo musimy wiedzieć, że Niemcy na rynkach kapitałowych międzynarodowych są uznawane za kraj dużo bardziej stabilny. Ekonomicznie i lepiej położony geopolitycznie. W związku z powyższym Niemcy emitują obligacje, ja uśredniam, żeby ktoś tam nie zwrócił uwagi, że jest w szczegółach jakaś różnica, ale co do zasady emitują obligacje z oprocentowaniem 3%, a Polska z oprocentowaniem 5%. W związku z powyższym Niemcom nie opłaca się skorzystać z SAFE z oprocentowaniem 3,2%. a Polsce opłaca się skorzystać z SAFE z oprocentowaniem 0,3%. Dla Niemiec SAFE byłby droższy, a dla Polski jest tańszy, tańszym pieniądzem na rynku międzynarodowym. Więc taka w mojej ocenie jest czysto matematyczna przyczyna, dla której Niemcy nie są zainteresowani droższym kredytem, skoro mają tańszy. Dla Polski to jest jednak bardzo poważny problem, bo my nie wiemy tak naprawdę, po ile my ostatecznie tak naprawdę ten kredyt otrzymaliśmy. Jedyne, co wiemy i co jest takim pewnego rodzaju bezpiecznikiem, to to, że ten kredyt nie jest kredytem na procent składany. To znaczy, że nie będziemy płacić odsetek od odsetek, ponieważ w pierwszej kolejności przez 10 lat będziemy spłacać wyłącznie same odsetki. A później, co jest w ogóle też silnie dyskusyjne, ale przynajmniej rząd przyjął taką optykę, że przynajmniej nie jest to procent składany. W związku z powyższym ten koszt jest troszkę bardziej przewidywalny obsługi tego kredytu. Jest znacznie niższy niż przy procencie składanym. Okej, to by się wydawało, że to jest dobrze, tylko że jest jeden istotny problem. Kiedy rozpoczynaliśmy rozmowę o SAFE w dyskusji krajowej, to pamiętajmy, że wszyscy mówili, że będzie ten kredyt nas kosztował 3%. A kiedy już dochodziło do podpisywania umów, to się okazało, że on wynosił 3,17%. A aktualnie na dzień dzisiejszy bodajże wynosi w okolicach 3,32%. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że upłynęło zaledwie powiedzmy 2 miesiące i nagle z 3% mamy 3,32%. A dlaczego tak się dzieje? No bo co decyduje o tym, ile my płacimy? Otóż my rozliczamy się w złotówce. I teraz to jest pierwszy czynnik. A teraz to znaczy, że im złotówka jest silniejsza, tym mniej będziemy płacić, ale im złotówka jest słabsza, to tym będziemy więcej płacić. I teraz kiedy złotówka jest słabsza? Złotówka jest słabsza w przypadku zagrożenia, na przykład militarnego. Gdybyśmy zostali zaatakowani przez Rosję, nawet niepełnoskalowo, o czym ja mówię od już ponad roku, trzykrotnie na antenie w państwa rozgłośni radiowej o tym mówię, że gdybyśmy nawet niepełnoskalowo zostali symbolicznie zaatakowani przez Rosję, to wówczas wpadamy do zupełnie innego koszyka ratingowego. A wówczas okaże się, że nie będziemy, nasze oprocentowanie nie wyniesie wcale 3,3% jak obecnie, tylko wyniesie być może 4%, a być może 5%, a być może 6%, a być może 7%. To znaczy, im mniej stabilnie będzie w naszym regionie i w naszym kraju, tym słabsza będzie złotówka, tym wyższy będzie koszt obsługi tego zadłużenia. I nikt nie jest w stanie powiedzieć w ciągu 40 lat, jaka będzie sytuacja geopolityczna Polski, bo Polska jest w takim bardzo niebezpiecznym miejscu geopolitycznie. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile nas będzie kosztował ten kredyt. I to jest moim zdaniem powód, dla którego rząd upiera się przy wprowadzeniu euro. To znaczy chciałby w jakiś sposób ustabilizować ten rynek ekonomiczny w Polski poprzez euro. To ma całą kaskadę innych problemów generuje i błędów, czego doświadczyła Grecja. Ale rząd stara się w jakiś sposób zrekompensować w tym przekazie medialnym, czysto medialnym, powiedzieć tak, no dobrze, optujemy za wprowadzeniem euro, wówczas to oprocentowanie będzie bardziej stabilne, bo Unia Europejska na rynkach międzynarodowych jest bardziej stabilna. W związku z powyższym być może to nie będziemy musieli zapłacić 6%, tylko być może stabilnie 3 z hakiem.
1: A to powiedzieliśmy o tym mechanizmie finansowania i o tych zagrożeniach, które chyba faktycznie są trochę bagatelizowane albo nie są wystarczająco brane pod uwagę. No nie wiem, ze względu na jakąś agendę polityczną, wiadomo, że to jest też bardzo, bardzo mocno używane do tego, aby wzmacniać poszczególne frakcje, czy z drugiej strony ci, którzy krytykują, aby też umacniać siebie, ale jeżeli byśmy spojrzeli z perspektywy takiej praktycznej i wojska, no bo podpisano już umowy warte dziesiątki miliardów złotych, ale czy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa to ważne jest to, ile kupujemy, czy co kupujemy? Jakby wprost, czy wojsko dostaje sprzęt, którego rzeczywiście potrzebuje dzisiaj do odstraszania Rosji, bo głównie o tym mówimy, czy może sprzęt, który dobrze wygląda w komunikatach takich politycznych, medialnych, a niekoniecznie od strony praktycznej to się wszystko spina? Czy dzisiaj już możemy coś na ten temat powiedzieć, czy musimy czekać?
0: Tak, ja pani redaktor, to odpowiem tak troszeczkę, zaczynając znowu od tej części ekonomicznej, bo dlaczego rząd się w ogóle nie chwali, nie wyjaśnia tego w przestrzeni publicznej, dlaczego, że bierze tańszy kredyt, dlaczego tego rząd nie robi? Dlaczego właśnie nie mówi tak, kupujemy polski sprzęt, dobry sprzęt, rozwijamy polską myśl technologiczną i jeszcze na dodatek robimy to na najtańszym kredycie, jaki jest na rynku. Dlatego, że rząd wówczas po pierwsze musiałby się przyznać, że buduje ten potencjał wyłącznie z kredytu. To znaczy musiałby się rząd otwarcie przyznać, że państwo polskie zbankrutowało. Że państwo polskie musiałby wyjść premier i powiedzieć, dziennie jako premier zaciągam, tak zarządzam państwem w tak nieefektywny i zły sposób zarządzam państwem, że codziennie muszę zaciągnąć dla was, obywatele, którzy na mnie głosowaliście, muszę zaciągnąć 1 miliard złotych długu. Tak nieefektywnie zarządzam. W związku z powyższym premier nie może się pochwalić tym, że zaciąga najtańszy kredyt na rzecz wojska, bo musiałby się przyznać do tego, że zaciąga w ogóle kredyt, że nie potrafi zarządzać efektywnie państwem. I teraz pytanie jest takie, no to na co idą dokładnie te pieniądze? Pierwotny mechanizm, były takie dwa mechanizmy. Pierwotny mechanizm był taki, że częściowo te pieniądze z sejfu miały iść na twarde zbrojenia, a częściowo między innymi na redystrybucję, na policję, straż graniczną, na funkcjonowanie tych służb. Później tam w wyniku, można powiedzieć, sprzeciwu prezydenta doszło do zmiany, tą obsługę tego kredytu zajął się BGK. I teraz jest w ten sposób, że można dokonać, jakby to są takie dwa pudełka. Pierwsze pudełko to związane z produkcją i wytwarzaniem nowej myśli technologicznej związanej z obronnością na armatohaubice. No wszystko to, co tylko Polska dysponuje na amunicję i tak dalej. Jest całkiem sporo tej polskiej myśli technologicznej, która będzie dofinansowana. A druga część idzie na infrastrukturę związaną z przygotowaniem, można powiedzieć, polskich granic do obronności. I rząd wyszedł z takiego założenia, że czyli przygotowaniem, można powiedzieć, tej całej infrastruktury granicznej, okołogranicznej, etc., etc., związanej z de facto wsparciem w jakimś tam zakresie służb typu Straży Granicznej, w jakimś tam zakresie również i policji. I rząd wyszedł z takiego założenia, że jeżeli przesunie tam część tych środków na ten obszar właśnie, który tu wymieniłem, ze środków kredytu Unii Europejskiej, to nie będzie musiał przeznaczać środków z drogiego kredytu. Więc tutaj są takie dwa pudełka finansowania. Jeżeli chodzi o to pierwsze pudełko finansowania, to rozwój polskiej myśli technologicznej bezapelacyjnie ma sens. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że do 1989 roku Polska była producentem własnych samolotów szkolno-bojowych Iskra, wcześniej własnych samolotów bojowych LIM i pamiętajmy, że dość długo była producentem tych LIM-ów, czyli odrzutowych myśliwskich w tamtych czasach w pełni myśliwskie. To był zresztą jeden z najlepszych na świecie. Pamiętajmy, że powstawały polskie konstrukcje śmigłowcowe, bo przecież mamy chociażby nawet Sokoła. Mieliśmy bardzo duży ten potencjał, który mieliśmy Irydę, proszę Państwa, która została już w tej tak zwanej nowej Polsce zlikwidowana. Niektórzy twierdzą, że po interwencji polityków Stanów Zjednoczonych, czy przedstawicieli polityków Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, że to był w tamtym czasie, w tamtych warunkach wyśmienity samolot szkolno-bojowy. Albo pola walki. To nie o to chodzi, żeby teraz ktoś nie wszedł w polemikę, czy on był świetny, czy on nie był świetny, tylko chodzi o to, że produkowaliśmy.
1: Że w ogóle był.
0: Swoją myśl technologiczną. A aktualnie na minimalną skalę, znaczy absolutnie niewielką skalę produkujemy. Nawet mamy karabinki Grot, które zostały bardzo, bardzo, bardzo udoskonalone. Można powiedzieć, że rzeczywiście spełniają większość oczekiwań wojska. No i okazuje się, że nie ma na nie zamówienia, bo relacje polsko-ukraińskie są takie, że Ukraińcy, kiedy dostawali je za darmo, to chętnie brali z pocałowaniem rączki. Nie, brali je bez pocałowania polskiej ręki, a w każdym razie nie o to chodzi, żeby całowali, tylko chodzi o to, że bez jakiejś szczególnej wdzięczności w ujęciu gestów politycznych, ale kiedy już musieliby teraz za nie zapłacić, to nie są zainteresowani, nie korzystają z, przynajmniej takie ostatnie informacje do mnie docierają, że nie korzystają i nie są zainteresowani zakupami polskiej myśli technologicznej, więc musimy je wyprodukować na rynek wewnętrzny. Więc to dobrze tak naprawdę, że są jakieś środki i że one są z możliwie taniego kredytu. Dlaczego rząd się nie boi, bo może to też panią redaktor państwa interesuje, dlaczego rząd się nie boi zarzutów na przykład i postawienia przed Trybunałem Stanu za podpisanie niezgodnie z polską konstytucją, jak konstytucjonaliści tak twierdzą. No ja nie jestem konstytucjonalistą, więc opieram się tylko na opinii tych, których uważam za najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów. To dlaczego polski rząd się nie boi zarzutów i postawienia przed Trybunałem Stanu? No bo, proszę państwa, będzie łatwo się bronić przed Trybunałem Stanu, wykazując, że w tym momencie ten, kto podpisał te umowy międzynarodowe na SAFE, po prostu nie miał tańszej opcji. No będzie ciężko postawić zarzut, że doszło do zawarcia umowy na najkorzystniejszych ekonomicznie warunkach, które są na rynku. No bo jeszcze jest taka narracja, że możemy skorzystać z polskiego złota, prawda, z NBP. No teoretycznie możemy, mamy tam powiedzmy, że te 400 ton, ale gdybyśmy skorzystali z tego polskiego złota, po pierwsze nie wolno, zgodnie z polskimi przepisami, nie wolno, żeby NBP kupiło. Ale gdybyśmy nawet stworzyli mechanizm finansowy, przepraszam, mechanizm prawny pozwalający uruchomić tę część tych zasobów z tych 400 ton, to pamiętajmy, że my nie mamy tych 400 ton na miejscu, to o ile ja wiem przynajmniej, to mamy prawo do 400 ton, w części mamy tylko prawo, ale gdybyśmy nawet mieli taki mechanizm i byśmy uruchomili część tych zasobów, to wiecie państwo, co by się stało na rynkach finansowych? Znaczy, znowu Polska straciłaby na wiarygodności finansowej, na stabilności. Dlaczego? Bo Polska jest gigantycznie zadłużona. Polska jest bankrutem. Polska jest gigantycznie zadłużona. I teraz to, co powoduje, że my otrzymujemy w ogóle jakiekolwiek finansowanie, znaczy kredytowanie na rynku międzynarodowym, to troszeczkę uogólnia mi pewna hiperbola, żeby też znowu ekonomiści teraz tam nie zaczęli pisać, że to jest uproszczenie, bo jest uproszczenie, ale mówię do wszystkich słuchaczy, a nie tylko do ekonomistów. Więc Polska, gdyby nie miała tych 400 ton złota, które stanowi zabezpieczenie pod spłatę kredytów, które zaciąga rząd na gigantyczną skalę, to nasz koszt obsługi tego emisji, tych obligacji byłby jeszcze drastycznie wyższy. I dlatego my sobie nie możemy tak naprawdę efektywnie pozwolić na uruchomienie tych zasobów. Więc ta sprawa, wiecie państwo, finansowanie jest bardzo złożona, jest bardzo wielowątkowa.
1: Jest bardzo wielowątkowa, ale na pewno trzeba się temu przyglądać, bo ta sprawa dotyczy nas wszystkich. Bardzo panie profesorze dziękuję za wyjaśnienie przynajmniej części tych dużych znaków zapytania, które są i które, mam nadzieję, będziemy poruszać też na antenie Radia Wnet. Pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, w szeroko rozumianym bezpieczeństwie, także w wojskowości. Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę. Do widzenia.
1: Miłego dnia również. Pozdrawiamy. Drodzy państwo, 10:34. Za kilka chwil połączymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą i tutaj już bardziej polityczne tematy, chociaż SAFE to oczywiście dzisiaj też temat polityczny, ale taki nieco szerszy i bardzo złożony. Ale zanim ta rozmowa i zanim pojawi się na antenie Radia Wnet redaktor Warzecha, to najpierw muzycznie i na naszej liście pod numerem drugim Sorry Boys i Warszawa czeka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: 10:38 na zegarach, drodzy Państwo, a my mamy już połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta związany między innymi z Do Rzeczy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: No i dziś pojawiła się informacja, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, poinformował ukraińskie media, że Kijów nie ma zamiaru zmieniać nazwy jednostki bohaterowie UPA, zaprzeczając doniesieniom polskich mediów o rzekomo przygotowywanym kompromisie. I o czym to, panie redaktorze, świadczy i czego my możemy się jednak tutaj spodziewać, jeżeli chodzi o planowaną wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce niebawem?
4: No, to jest bardzo ciekawa informacja, dlatego że oczywiście nie jest to decyzja samego pana Kryło Budanowa, natomiast jego wizyta była interpretowana jako próba wypracowania jakiegoś rozwiązania. On pojechał z pewnymi propozycjami do Kijowa. Jedną z tych propozycji, oczywiście to jest wiedza zakulisowa, oficjalnie nie zostało to powiedziane, było, żeby o zmianę nazwy tej jednostki zawnioskowali sami jej żołnierze. Jeżeli teraz pojawia się taka informacja, to znaczy, że rację miał mój rozmówca na moim kanale, Zbigniew Parafianowicz, autor książki Kłopot z Zełenskim, kiedy mówił, pytany przeze mnie o dalszy rozwój wypadku, o swoje przewidywania, kiedy mówił, że jego zdaniem Ukraińcy się nie cofną, dlatego że nie leży to w paradygmacie uprawiania przez nich polityki, w którym to paradygmacie cofanie się, ustępowanie jest widziane jako przejaw słabości. I jeżeli rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, to może to mieć duże konsekwencje. Pani pyta o przyjazd pana prezydenta Zełenskiego do Polski na konferencję w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca. Ten przyjazd początkowo budził wątpliwości, czy do niego dojdzie. Potem pojawiły się informacje, że jednak to nastąpi. Ja dzisiaj mam znów wątpliwości, czy faktycznie pan prezydent Zełenski przyjedzie, bo zgodnie z podobno przewidywaniami, które miała sama kancelaria pana prezydenta Zełenskiego, no niemal pewne jest, że spotka się to z bardzo niechętnym, nawet wrogim przyjęciem. Mówię tutaj nie o polskich politykach, tylko mówię tutaj o sytuacji, do której może dojść, kiedy z obecnością pana prezydenta Zełenskiego, zupełnie inaczej przecież niż to miało miejsce zaledwie kilka lat temu, będą się łączyły bardzo gwałtowne protesty, takie po prostu spontaniczne protesty na ulicach, więc to by była zupełnie inna sytuacja. Byłaby to pierwsza taka sytuacja, kiedy w Polsce jest pan prezydent Zełenski i spotkałby się z otwartą wrogością, a jestem niemal pewien, że tak by się to właśnie skończyło, ale to również pokazuje, że no, pan prezydent Nawrocki poniesie tutaj duży polityczny koszt, dlatego że on postawił wszystko na to, że uda się jednak z Ukraińcami dogadać i dlatego też nie podjął decyzji o odebraniu orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu natychmiast, tylko wysyłał pewne sygnały, próbował negocjować i czekał. I to już było źle widziane przez część wyborców pana Karola Nawrockiego. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że Ukraińcy tutaj utwardzają swoje stanowiska, to nawet jeżeli po oficjalnej odpowiedzi, bo na razie jeszcze nie mamy, no mamy jakieś nieoficjalne informacje, ale jeżeli po oficjalnej zapowiedzi pan prezydent Nawrocki zdecyduje o odebraniu tego orderu, to i tak będzie to widziane już przez jego wyborców, część jego wyborców, jako sytuację, w której pokazał słabość, nie podjął oczywistej decyzji od razu.
3: Nie podjął oczywistej decyzji od razu i to jest jedna strona tego medalu, ale wczoraj rozmawiałam z panem Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute i on zauważył jedną, że powiedział, że jakby to jest zrozumiałe i politycy i kwestia polityki historycznej, no to jest coś, czego Polacy muszą bronić, muszą pokazywać tutaj podmiotowość w takich dialogach, ale zauważył też jedną rzecz, że w tej szerszej strategii jakby dla Polski ten największym kosztem dzisiaj no byłaby jednak Rosja blisko naszej granicy i że nam po prostu opłaca się jak najdłużej utrzymywać te relacje z Ukrainą dobre, czy Ukrainę wspierać, bo ona faktycznie po prostu odciąga Rosję, no i prowadzi, ma obecnie najsilniejszą armię w Europie, która jest w stanie konkretnie z Rosją walczyć. I że trzeba też jakby wykazać tutaj być może, i to już jest takie moje dopowiedzenie, że obywatele też, jeżeli chodzi o te koszty polityczne, o takie wrogie oceniania, prawda, ten poziom debaty jest bardzo już gorący, bym powiedziała wręcz przegrzany, że może też powinni zrozumieć, że Polska musi rozegrać trochę szerszą grę. I też przyjdzie jeszcze czas może na takie konkretne działania, no bo zawsze na końcu to jest tak, że chociaż to zabrzmi brutalnie, ale dla Polski zdecydowanie jakby lepszym scenariuszem jest to, aby ten front był jak najdalej i aby to ukraińscy żołnierze walczyli z rosyjskimi żołnierzami, a nie na przykład my gdzieś broniąc wschodniej flanki. I nie wiem, czy pan redaktor się z tym zgadza.
4: Nie słyszałem wypowiedzi Tomasza Wróblewskiego, natomiast jeżeli ją pani wiernie streściła, to muszę powiedzieć, że się mocno z tym nie zgadzam, bo tutaj tkwi u jej podstawy dosyć moim zdaniem dziwne założenie, że polskie działania, takie jak odebranie orderu panu Zełenskiemu, mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, czy Ukraina się będzie bronić, czy nie. No oczywiście, że nie wpłyną. Ukraina przecież nie działa naszym imieniu. Ukraina broni się sama i działa wyłącznie we własnym interesie i we własnym imieniu. Ma oczywiście tutaj wspólny interes z Polską, czy może raczej my korzystamy na tym, co robi Ukraina, trzymając Rosję z daleka od nas, no ale to nie znaczy, że my mamy przestać bronić własnego interesu w stosunku do Ukrainy.
3: Tak, to ja tutaj tylko może pan Tomasz Wróblewski, on podkreślił, że to jest jakby, że trzeba to rozdzielić, że absolutnie no, te reakcje są zrozumiałe i prezydenta Nawrockiego i tutaj powinniśmy dbać o naszą politykę historyczną i ten dialog prowadzić no, w sposób no, taki dosyć stanowczy, ale też zauważył, że jest tam jeszcze jakby trochę szersze ujęcie tej sprawy. No i oczywiście, że Ukraina walczy za siebie, ale nie ma co ukrywać, że na końcu tej drogi w takim spojrzeniu strategicznym my na tym korzystamy, że cały czas osłabia Rosję, więc...
4: No ja bym jednak tutaj zauważył, że jest też druga strona tego medalu. To znaczy Ukraina całkiem świadomie zaczęła przyjmować skrajnie nacjonalistyczną, nawet można powiedzieć szowinistyczną wersję swojego mitu narodowego jako podstawę własnej tożsamości. Teraz powinniśmy bez żadnych uprzedzeń zacząć zadawać sobie pytanie, a co w momencie, kiedy wojna się skończy, czy tam zostanie zawieszona i ta agresywnie szowinistyczna tożsamość ukraińska pozostanie. No przecież to oznacza, że mamy obok siebie państwo, które no coraz bardziej będzie żywiło się swego rodzaju wrogością wobec Polski, bo nie oszukujmy się, nie da się w tej tożsamości wydzielić elementu antyrosyjskiego, powiedzieć, no to element antyrosyjski jest, ale już antypolskiego nie ma. Po prostu tak się nie da zrobić. Więc chyba pora zacząć urealniać nasze relacje z Ukrainą i postrzegać ją nie tylko jako funkcjonalnego sojusznika w tej walce z Rosją, ale również postrzegać ją jako zagrożenie dla Polski. I żeby było jasne, ja tutaj nie mówię o zagrożeniu kinetycznym, no bo nie bardzo chce mi się wierzyć, nie bardzo widzę możliwość również z powodu różnych uwikłań politycznych Ukrainy, żeby Ukraina miała, nie wiem, zaatakować nas i próbować odebrać nam Przemyśl na przykład, choć są takie kręgi polityczne na Ukrainie, które o tym mówią zupełnie głośno, ale bardziej mówię tutaj o po prostu nieprzychylnej, agresywnej polityce gospodarczej, polityce dotyczącej Unii Europejskiej, jakiegoś rodzaju prowokacjach. Wszystko to jest ze strony Ukrainy możliwe I ja mam wrażenie, że cały czas jest w polskich elitach, i ta wypowiedź Tomasza Wróblewskiego jest tego chyba najlepszym przykładem, jakieś zafiksowanie na punkcie tego paradygmatu giedroyciowskiego, że my musimy tę Ukrainę jednak jakoś szanować, przyciągać do siebie. Mam wrażenie, że te lata wojny, ponad cztery już, pokazały, że no po prostu to się nie daje zrobić, że te różnice są zbyt duże. No skończmy z tym paradygmatem i złudzeniem, że Kijów to jest bardzo przychylna nam stolica, a Ukraina to jest bardzo przychylne nam państwo. Nie,
3: może tam nie
4: to
3: ma...
4: jest państwo, to jest państwo, z którym możemy mieć przyzwoite relacje, relacje standardowe, relacje na poziomie technicznym, ale to nie jest państwo, z którym będzie nas jakiś wielki sojusz ogromnej części wspólnych interesów łączył.
3: No tak, myślę, że tam bardziej miało z tego wybrzmieć nawet nie taki szacunek, czy już naiwność, bo ja absolutnie o to bym nie posądzała. Na szczęście w większości polskich ekspertów, bo bardzo ich cenię, tak samo jak pana Tomasza Wróblewskiego, i to nie chodziło o taki szacunek w takim ujęciu, nie wiem, naiwności elit, bo on tam podkreślał, nawet podawał przykład relacji z Izraelem, jak Polska potrafiła to rozegrać i wyciągnąć pewne wnioski, ale chyba bardziej o, no może takie podejście pragmatyczne i to, że jednak no, nadal w tym naszym interesie jest to, aby Ukraina dostawała sprzęt, aby była w stanie jak najdłużej się z Rosją konfrontować. I to chyba jest tak. No, na pewno to jest bardzo skomplikowany i wielowątkowy temat. No i pytanie, może się udałoby na taką dyskusję, niekoniecznie z panem Tomkiem Wróblewskim, bo myślę, że tutaj byście się jednak panowie zgodzili w większości tych punktów, ale z kimś, kto, a mamy też takie głosy, prawda, które cały czas uważają, że jednak za wszelką cenę powinniśmy utrzymywać relacje z Ukrainą, nawet kosztem takich spraw jak polityka historyczna, to byłaby bardzo ciekawa dyskusja. No ale dobrze, to teraz zobaczymy, poczekamy do tej wizyty, zobaczymy, czy faktycznie tutaj prezydent Wołodymyr Zełenski w jakikolwiek sposób będzie próbował się wycofać
4: jeżeli
3: z tej
4: mogę,
3: decyzji.
4: Pani redaktor,
3: tak,
4: dwa słowa
3: proszę,
4: powiedzieć, no to rzeczywiście sugerowałbym tym osobom, o których pani tutaj mówi, żeby sięgnęły po wspomnianą przeze mnie książkę Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim, dlatego że ona w sposób bardzo, nawet powiedziałbym, brutalny powinna takie osoby odrzeć ze złudzeń na temat tego, w jaki sposób Polska i Polacy są postrzegani na Ukrainie. Zresztą po głosach w mediach społecznościowych, które to głosy staram się odsiewać, to staram się odsiewać głosy ewidentnie trollerskie czy należące do botów od głosów Ukraińców z autentycznymi kontami, no to trzeba powiedzieć, że jest duża liczba Ukraińców w mediach społecznościowych, którzy po prostu wyrażają skrajnie agresywne poglądy, jeżeli chodzi o Polskę. To jest swego rodzaju dowód anegdotyczny, ale też pokazuje, że w niektórych przynajmniej kręgach jakiejś wielkiej miłości tutaj nie ma. Ale może ważniejsze jest rzeczywiście to, co ujawnia Zbigniew Parafianowicz w swojej książce. I tam jest swoisty paradoks, do którego, który nawiązuje do tego zjawiska, o którym pani tutaj mówiła. To znaczy ludzie za kulisami władzy, ludzie sprawujący władzę, nawet bardzo trzeźwo oceniają nastawienie Ukraińców, ale w ich działaniach nie widać ech tej oceny. To jest tak, jakby oni cierpieli na jakieś rozdwojenie jaźni. Widzą, co się dzieje, wiedzą, jak Ukraińcy traktują Polskę, ale jednocześnie nie podejmują żadnych decyzji, które by tę wiedzę uwzględniały.
3: To teraz jeszcze na moment zostawmy temat Ukrainy i na zakończenie rozmowy chciałam króciutko, bo jak się do niej przygotowywałam, to zerknęłam na pańskie media społecznościowe. Nie pamiętam dokładnie, ile to było dni, ale opublikował pan bardzo ciekawą, no taką statystykę, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale konkretnie o sektor prywatny, że przedsiębiorcy aż chyba ponad 200 dni, nie wiem, 220 czy
4: 229 dni.
3: 229 dni pracują dla państwa i dopiero od któregoś sierpnia ten sektor zaczyna pracować na siebie.
4: Od 18 sierpnia.
3: Od 18 sierpnia. No właśnie, powiem szczerze, chociaż my słyszymy oczywiście skargi, widzimy jak dużą jakby odpowiedzialność państwo przerzuca właśnie na ten sektor prywatny, to jednak szokujące jeszcze, jak to się ukazało na tej grafice.
4: To jest szokujące. Tutaj warto podać źródło, to Instytut Misesa imienia Ludwiga von Misesa opublikował taką właśnie informację, bardzo zresztą zacny think tank, który serdecznie pozdrawiam, bo robi bardzo dobrą robotę. To jest oczywiście statystyka przypominająca ten Dzień Wolności Podatkowej, tylko że Dzień Wolności Podatkowej dotyczy fizycznych podatników, a tutaj mówimy właśnie o sektorze prywatnym, czyli o przedsiębiorcach. I można tylko skomentować to w ten sposób, że ci, którzy na różne sposoby przedsiębiorców dzisiaj wyzywają, a bardzo często się to zdarza, którzy przekręcają to słowo, mówiąc o przedsiębiorcach, którzy sobie kpią z tego, że a tam ten przedsiębiorca to ma 10 samochodów, no to niech ma 5, to będzie go stać na to, żeby lepiej potraktować pracowników. Ci ludzie kompletnie, ale to kompletnie nie rozumieją, o czym mówią i nie rozumieją, jaka jest sytuacja przedsiębiorców w Polsce, a często też w ogóle nie rozumieją, jak działa gospodarka. Więc może ta statystyka opublikowana przez Instytut Ludwiga von Misesa przynajmniej części z tych osób otworzy oczy.
3: Miejmy taką nadzieję. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta. I oczywiście zachęcam, bo pan wspomniał o tej rozmowie i o książce pana redaktora Parafianowicza. To też bardzo ciekawa rozmowa, prawda, pojawiła się na pańskim kanale, więc oczywiście też zachęcamy, bo dużo tych treści, dużo tych materiałów, które czasem przybliżamy na antenie Radia Wnet, także naszym słuchaczom. Bardzo panie redaktorze, dziękuję za komentarz.
4: Dziękuję bardzo, pięknego dnia.
3: Pozdrawiamy, pięknego dnia również. Drodzy państwo, 10:54, Odysa Wyborcza trwa. O godzinie 11:10 zapraszam w imieniu Jakuba Pilarka, czy też na rozmowę z Jakubem Pilarkiem, więc warto zostać razem z nami, bo tutaj dużo jeszcze bardzo aktualnych i ciekawych tematów się pojawi tuż do godziny 11:30, ale oczywiście później także o godzinie 12:00 zapraszam w imieniu redaktora Łukasza Jankowskiego. Tomasz Rosman zrealizował Odyseję Wyborczą, a ja, drodzy państwo, powoli się z państwem żegnam, ale usłyszymy się oczywiście już w poniedziałek, a może jeszcze w weekend, może uda się jakąś muzyczną audycję poprowadzić, to byłoby bardzo przyjemne, więc mam nadzieję, że się usłyszymy może jutro na jakąś godzinkę. Pięknego dnia, a zostawiam państwa z Vanem Morrisonem, Days Like This.

0: Samoloty F-35 nad redakcją Radia Wnet. Ukraina nie zamierza wycofać się z nadania imienia bohaterów UPA elitarnej jednostce wojskowej. Witam Państwa, Michał Trześniewski, to są Wiadomości Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Ukraina nie zamierza wycofać się z nadania imienia bohaterów UPA elitarnej jednostce wojskowej, przekazała Kancelaria Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ukraińskim mediom. Poczekajmy jeszcze kilka dni, to prezydent Zełenski powinien zadzwonić do prezydenta Nawrockiego, powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tym samym odniósł się do zapowiedzi odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: To pan prezydent Zełenski powinien zabiegać o rozmowę z prezydentem Nawrockim. Tej rozmowy nie było. Czekamy jeszcze chwilę na to, czy pan prezydent Zełenski zadzwoni do pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chwilę poczekamy, pan prezydent w tej chwili jedzie do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem, na urodziny pana prezydenta Trumpa. Jeszcze kilka dni poczekamy, nie ulegajmy presji.
0: Mam wątpliwości, czy prezydent Wołodymyr Zełenski pojawi się pod koniec czerwca w Gdańsku na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, powiedział w Radiu Wnet redaktor Łukasz Warzecha z tygodnika Do Rzeczy.
3: Ja dzisiaj mam znów wątpliwości, czy faktycznie pan prezydent Zełenski przyjedzie, bo zgodnie z podobno przewidywaniami, które miała sama kancelaria pana prezydenta Zełenskiego, no niemal pewne jest, że spotka się to z bardzo niechętnym, nawet wrogim przyjęciem. Mówię tutaj nie o polskich politykach, tylko mówię tutaj o sytuacji, do której może dojść, kiedy z obecnością pana prezydenta Zełenskiego będą się łączyły bardzo gwałtowne protesty, takie po prostu spontaniczne protesty.
0: W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości bierze udział m.in. szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Wcześniej piloci wykonali uroczysty przelot wzdłuż Wisły. Punktualnie o 10.10 przelecieli nad redakcją Radia Wnet na Placu Zamkowym w Warszawie. To wielki dzień, powiedział Kamysz w wywiadzie dla TVP i zapowiedział kolejny duży kontrakt dla Sił Powietrznych.
4: To jest historyczny moment dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Tak jak F-16 zmieniły siły powietrzne, F-35 zmieniają całe siły zbrojne. Dla lotnictwa jest wiele momentów dobrych przed nami. Dzisiaj jest ważny dzień, uroczyste przyjęcie do służby F-35. O przyszłości, o tym, co w następnych latach będziemy kupować, dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć w wystąpieniu, ponieważ podjęliśmy decyzję.
0: W maju do bazy w Łasku przybyły pierwsze polskie samoloty F-35. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 takich samolotów. Całość dostaw ma zakończyć się w 2029 roku. Pakt migracyjny nie rozwiąże kryzysu migracyjnego, może go nawet pogłębić, powiedział w Radiu Wnet doradca prezydenta Jacek Sariusz-Wolski.
5: Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nieodpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji migracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie.
0: Od dzisiaj obowiązuje pakt migracyjny. W ramach mechanizmu Solidarności w tym roku ma zostać relokowalnych 21 tysięcy tzw. uchodźców. Za nieprzyjęcie wyznaczonego do relokacji migranta obowiązuje kara 20 tysięcy euro. Polska została zwolniona z tego obowiązku w tym roku. Tak naprawdę komisja może zrobić, co zechce, powiedział Sariusz-Wolski.
5: Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 tysięcy euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, tego wykupienia się, a wtedy pakt migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę i będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić, co zechce.
0: To były wiadomości, a za chwilę publicystyka z Jaśminą Nowak.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.

0: sądowymi. Jakub Pilarek jest w studiu. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzysztofie.
0: No dobrze, wchodzimy na, być może wchodzimy na ścieżkę wojenną, a naszym przeciwnikiem będzie pani prokurator Wrzosek, która pełni bardzo ważne funkcje w prokuraturze. Opowiedzmy historię tak, jak ona została napisana na portalu wnet.fm. Od czego to się zaczęło?
1: Znaczy w prokuraturze to bym polemizował, bo ona w prokuraturze jest prokuratorem prokuratury rejonowej. No co prawda została ostatnio, tak przynajmniej głosiły media, powołana do zespołu śledczego, który ma badać sprawy wejścia dziennikarzy Telewizji Republika do siedziby prokuratury. Jakiś po prostu kuriozalny ruch władz prokuratury Waldemara Żurka, zespół śledczy do tak błahej sprawy. Natomiast pełni istotną funkcję w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie została delegowana i tam jest radcą generalnym Waldemara Żurka. To jest taka dosyć jednak prestiżowa, eksponowana funkcja. A dlaczego tu rozmawiamy? Otóż ja napisałem wczoraj tekst o koleżance pani Ewy Wrzosek, prokurator Małgorzacie Mróz, która została delegowana właśnie do prokuratury krajowej z prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz. Nie dalej jak, nie wiem, kilkanaście dni temu prokurator krajowy, tak zwany prokurator krajowy Dariusz Korneluk w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówił, że nie będzie żadnych delegacji o kilka stopni w górę, że to się skończyło. No to jak widać się nie skończyło. I pani prokurator Mróz ma tam się zajmować takim, no nazwijmy to, tropieniem neosędziów. Tam jest taki zespół, nie śledczy, tylko taki zespół właśnie, no nie wiadomo do końca jaki, który ma zajmować się tym rzekomym problemem funkcjonowania w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym neosędziów. Używam tego słowa w cudzysłowie oczywiście, bo nie ma żadnych neosędziów. I ja to po prostu opisałem najzwyczajniej w świecie, a że kilka lat temu prokurator Wrzosek i prokurator Mróz były bohaterkami takiej głośnej sprawy karnej dotyczącej wynoszenia wiadomości ze śledztwa do ratusza, to po prostu zreferowałem tę sprawę. Używając sformułowań, przytaczając po prostu to, co mówiła prokuratura, to, co orzekł Sąd Najwyższy, który orzekał w sprawie odebrania immunitetu Małgorzacie Mróz, nie wyraził na to zgody sędzia Wiesław Kozielewicz, uznając, że tu nie ma podejrzenia popełnienia przestępstwa, co najwyżej deliktu dyscyplinarnego. I ja to wszystko po prostu opisałem. W tekście nie pada ani jedno słowo czy zdanie, które sugeruje, że takie czyny miały miejsce. No więc po publikacji tego tekstu pani Ewa Wrzosek na portalu X wezwała mnie do usunięcia tego tekstu, grożąc mi działaniem sądowym z uwagi na to, że wkleiła tam screena dotyczącego ugody, którą zawarła z Wojtkiem Biedroniem, który też kiedyś podjął ten temat, znaczy temat tej sprawy wynoszenia, jednakowoż w innych słowach niż ja, no to wnoszę, że to jest taka pogróżka dotycząca postępowania karnego, a nie cywilnego, czyli prywatnego aktu oskarżenia. No, jeżeli dziennikarz nie ma prawa opisać tego, co było, przytoczyć słów, które padły, na przykład na łamach Polskiej Agencji Prasowej, w moim tekście jest cytat z PAP-u, w moim tekście jest cytat z tego właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza, który nie dopatrzył się w tamtej sprawie żadnych błędów dotyczących materiału dowodowego, a to, przypomnijmy, była sprawa, w której stosowano tak zwanego Pegasusa. No to jeżeli tych wszystkich słów nie można przytoczyć, opisać, no to znaczy, że pani Wrzosek ma być objęta jakimś swoistym immunitetem na w ogóle opisywanie faktów dotyczących jej zawodowego życia. Ja sprawdziłem wczoraj na stronach prokuratury regionalnej w Szczecinie, która prowadziła tą sprawę, nadal wisi komunikat dotyczący wniosku o uchylenie immunitetów tym prokuratorkom. Więc w skrócie, pani Wrzosek po prostu odjechał peron. Gdybym ja jakkolwiek zasugerował, że ona te czyny popełniła, czy jej koleżanka, przyznałbym jej rację. Bo ta sprawa nigdy nie trafiła do sądu powszechnego, nigdy nie przeprowadzono na rozprawie żadnego badania postępowania dowodowego, więc faktycznie na tę chwilę w obiegu prawnym nie ma żadnego orzeczenia sądowego, które pozwalałoby przesądzać, że pani Wrzosek czy jej koleżanka wynosiły wiadomości do ratusza. Ale ja, pani Ewo Wrzosek, takich słów nie napisałem, więc albo pani nie potrafi czytać ze zrozumieniem, albo jest pani w jakimś niezwykłym, nie wiem, pobudzeniu,

0: posiedzeniu, albo może pani jest przekonana, że pani sądy wszystko w Polsce przeklepią. Otóż tak nie będzie, bo sądy w Polsce jednakowoż, możemy mieć wiele zastrzeżeń do wyroków sądowych, w szczególności w tych sprawach dotyczących ochrony dóbr, zniesławienia i tak dalej, ale są jednakowoż jakieś granice po prostu, poza które, no, taką mam nadzieję, żaden prawnik się nie posunie.
1: No dobrze. Pani Wrzosek napisała na portalu X, żądając usunięcia tekstu. Jak odpowiedziałeś?
0: No, ja jej wczoraj napisałem, że jest wolnym człowiekiem, każdy ma prawo podejmować takie decyzje po prostu jakieś procesowe, jakie chce, tak? To nikt jej nie zabroni podjąć jakiejś decyzji. Natomiast po przeanalizowaniu tej sprawy stwierdziłem, że jeżeli ona tego wpisu nie usunie, nie wiem, nie sprawdzałem w tej chwili, jakieś mniej więcej 2 godziny temu złożyłem jej ultimatum, że jeżeli ona nie usunie swojego wpisu, który stanowi jakąś rodzaj jakiejś pogróżki procesowej wobec mnie, to ja podejmę stosowne kroki prawne. A pierwszym krokiem prawnym, który mam zamiar podjąć, to będzie skierowanie wniosku o ściganie dyscyplinarne pani Ewy Wrzosek do prokuratury, ponieważ ona jest człowiekiem o bardzo dużej świadomości prawnej. To jest prokurator. Prokuratura ustawowo jest instytucją, która ma stać na straży praworządności. Wolność słowa, wolność prasy to są w ogóle wartości konstytucyjne, tak? I jeżeli jest sprawa, która trzymając się takiego slangu prokuratorskiego jest oczywistym becepem, czy brak cech przestępstwa w tym moim działaniu, bo ja wyłącznie zreferowałem fakty. Takie teksty zawierające analogiczne sformułowania nadal wiszą w internecie. Na Onecie, w Polskiej Agencji Prasowej, na stronach samej prokuratury jest szczegółowy, wielostronicowy opis wniosku, w którym ta komunikacja prokuratorek jest opisana. No co więcej, to jest tekst prokuratury, który jest tekstem takim ofensywnym, tak? To jest informacja o skierowaniu wniosku. Więc jak gdyby tam, no, jakby to powiedzieć, wydźwięk taki negatywny dla pani Wrzosek i koleżanki z tamtego tekstu jest znacznie większy niż z mojego, bo ja nie pisałem, ta sprawa nie była głównym w ogóle przedmiotem mojego tekstu. Ten tekst w ogóle w żadnym aspekcie nie jest krytyczny wobec pani Wrzosek. On jest krytyczny wobec w gruncie rzeczy Waldemara Żurka, tak, który robi jakieś wątpliwe ruchy kadrowe, biorąc prokuratorkę z rejonu o kilka stopni w górę i biorąc...
1: A tak się nie robi?
0: Tak można robić. To nie jest żadne złamanie prawa. Natomiast jest to o tyle kuriozalne, że kilka czy kilkanaście dni temu Dariusz Korneluk zapowiadał, że takich rzeczy nie będzie, tak? Ja osobiście uważam, że ja nie jestem zwolennikiem poglądu, że prokurator musi się piąć jak, nie wiem, jakiś tam żuk po drabinie po wszystkich tych szczeblach, bo jak jest na przykład jakiś, nie wiem, wybitnie zdolny prawnik, który w prokuraturze rejonowej okazuje się, że jest jakimś pistoletem, tak, i na przykład stwierdzają, że on sobie znakomicie poradzi w przestępczości zorganizowanej i na przykład, nie wiem, po jakimś tam czasie biorą go w delegacji do tak zwanych PZ-ów. Ja generalnie nie widzę nic z tym złego, szczerze mówiąc, jeżeli za tym stoi jakaś merytoryka. Oczywiście, że w prokuraturze za poprzedniej władzy były różne wątpliwe delegacje takie, tak, to jest zjawisko, które jest niestety powszechne, także ja nie czepiam się samego jak gdyby formalizmu, no tylko, że ta pani jest delegowana, no raz, że stoi to w jakiejś rażącej sprzeczności z zapowiedziami głównego kierownika, takiego prokuratora, no bo Żurek nie jest prokuratorem, tak, mówię o głównym prokuratorskim kierowniku tej firmy, czyli panu Korneluku, więc tu mamy tą sprzeczność, no a poza tym, no ta pani ma się tam zajmować, to jest oczywiście moja publicystyczna ocena, tak, ale no dewastacją systemu sądowego, tak, czyli po prostu łażeniem do Sądu Najwyższego, wymachiwaniem, znaczy nawiązuje to do scen, które wcześniej miały miejsce ze strony członków tego zespołu, nie wiem, wymachiwaniem togą przewieszoną przez rękę, że sędzia, nie wiem, profesor prawa na przykład, bo tam przecież są liczne osoby, które są z tytułami naukowymi, że on nie jest sędzią. No to jest po prostu coś groteskowego.
1: A to jest taki zespół specjalny?
0: Tak. No ja to opisywałem zresztą przecież u nas na portalu. To jest taki zespół, nie zespół śledczy, który prowadzi postępowania karne, tylko bada to zjawisko, tak, jakieś po prostu funkcjonowania Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i oni nam po prostu chodzą, składają jakieś wnioski o wyłączenie. No cyrk po prostu, szanowni państwo. I No tak puentując ten wątek tego, chyba że pani Wrzosek usunęła tweeta, bo nie sprawdzałem teraz.
1: No właśnie, właśnie sprawdźmy, bo
0: byłem pytanie, tutaj w drodze.
1: Bo pani Wrzosek dała ci 12 godzin na usunięcie twojego wpisu z portalu wnet.fm.
0: Ja byłem mniej hojny.
1: Byłeś mniej hojny i powiedziałeś w ciągu 12 minut proszę usunąć.
0: Nie, dwóch godzin, nie.
1: A, powiedziałeś 2 godziny.
0: Dwie godziny. Tak.
1: I te 2 godziny minęły i teraz...
0: Chyba minęły, już musiałbym sprawdzić
1: Jakub
0: tutaj.
1: No
0: wisi,
1: sprawdza.
0: Tak, wisi wpis.
1: No, czyli co, teraz ruch do ciebie należy.
0: Moim, no i zważywszy, że to prawdopodobnie, ja sądzę, że pani Wrzosek zrealizuje tą pogróżkę, bo ona jest bardzo konsekwentną osobą. Ja ją bardzo podziwiam i to mówię nie ironicznie, za konsekwencję i taką odwagę. Odwagę można mieć również w złej sprawie, tak? To jest bez wątpienia bardzo zdeterminowana, odważna osoba, więc ja spodziewam się otrzymać ten prywatny akt oskarżenia. Tak to interpretuję, że to będzie procedura karna. No w związku z tym, stosując nomenklaturę procedury karnej, moim obrońcą w tej sprawie będzie Bartosz Lewandowski. Ja życzę pani Wrzosek powodzenia. Natomiast zanim na pewno ta sprawa... Znaczy nie, no nie chcę przesądzać o chronologii, ale musi się pani Wrzosek liczyć z tym, że równolegle będzie musiała się zmierzyć z postępowaniem najpierw wyjaśniającym, a mam nadzieję, że dyscyplinarnym, dotyczącym jej działania, bo po prostu nie może być tak, że osoba o tak wysokiej świadomości prawnej jak prokurator chce oskarżyć za czyn, którego nie ma. To jest po prostu, to jest działanie, no, to jest tłumienie wolności prasy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie napisałem sformułowań tego rodzaju, jakich użyli niektórzy moi koledzy, dziennikarze i pani Wrzosek weszła z nimi w spór prawny. Więc no, oczywiście zawiadomienie, znaczy wniosek o ściganie dyscyplinarne skieruję do rzecznika dyscyplinarnego, którego przełożonym jest Waldemar Żurek. Ja nie jestem człowiekiem skrajnie naiwnym. Jak najbardziej wyobrażam sobie, że ta sprawa nie zostanie rozpoznana po mojej myśli. Natomiast każdy człowiek, w tym prokurator, ma wolną wolę i ma możliwość zachować się przyzwoicie. W mojej ocenie tutaj mamy do czynienia z tak po prostu skrajnie kompromitującym działaniem, że powinno to się spotkać z reakcją dyscyplinarną. Natomiast jeżeli ten akt oskarżenia zostanie skierowany w tego rodzaju sprawie, ja również rozważę skierowanie zawiadomienia już nie do rzecznika, tylko do prokuratury z artykułu 234, czyli po prostu ścigania osób na ściganiu opartym o fałszywym oskarżeniu. Moim zdaniem z tym będziemy tu mieli, jeśli ona to zrealizuje, do czynienia. Ja nigdzie nie napisałem, że Wrzosek wynosiła informacje do ratusza. Napisałem, że toczyło się postępowanie w takiej sprawie. I zostało finalnie za czasów Adama Bodnara umorzone, bo to też może warto przypomnieć słuchaczom, że sędzia Wiesław Kozielewicz uznał, że ta koleżanka, pani Wrzosek, nie ma żadnego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, ponieważ tu komunikacja była między prokuratorkami. A w firmie tak zwanej, to jest, co prawda, to nie jest zgodne tak ściśle z przepisami, no ale prokuratorzy sobie plotkują i że to ewentualnie jest delikt dyscyplinarny. Natomiast jeżeli chodzi o te projektowane zarzuty prokuratury względem pani Wrzosek, no to tu chodziło o coś innego. Tu chodziło o domniemanie wynoszenia informacji już nie w firmie, tylko na zewnątrz. Co ja oczywiście nie mogę przesądzać, jak Sąd Najwyższy by w tej sprawie się zachował, ale to była zupełnie inna sytuacja procesowa. A dlaczego tam nie doszło do rozpoznania tego wniosku? Bo przez nie pamiętam dokładnie, ale co najmniej 1,5 roku po skierowaniu wniosku, a może i bliżej 2 lata, sędzia Zbigniew Kozielewicz, bardzo kompetentny skądinąd sędzia, który orzekał nieraz odważnie, na przykład jak była taka słynna uchwała połączonych izb, taka, która stanowiła jedną z podwalin tej filozofii, antyfilozofii neosędziowskiej, zajął zdanie odrębne, więc pod pewnymi względami czapki z głów, ale ten sędzia przez tak długi okres nie rozpoznał tego wniosku, nie wyznaczył nawet, tam się ani jedno posiedzenie w tej sprawie nie odbyło. No i zmieniła się władza, przyszedł Adam Bodnar i sprawa została zakończona wycofaniem tego wniosku o ściganie.
1: Mam wrażenie, Kuba, że jesteś prekursorem, bo po raz pierwszy dziennikarz zapowiada działania ofensywne w stosunku do kogoś na wysokim stanowisku w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: A nie wiem, to nie jestem aż takim znawcą historii dziennikarstwa.
1: Ja powiedziałem, że mam wrażenie. Ufam. Nie wiem, czy to jest procesowe, czy nie. Jak mówisz, no mam jest... wrażenie, to aha. Znaczy, czy jak mówisz, mam wrażenie, że ten i ten jest złodziejem. To jest procesowe, czy to jest nieprocesowe?
0: A nie wiem, no, w polskich sądach się wszystkiego można spodziewać.
1: Czy wystarczy powiedzieć, mam wrażenie?
0: I...
1: No dobrze, bo to jest druga, to teraz już poważniej, bo to jest druga sprawa, która dotyczy konstytucyjnego prawa do wolności słowa, do wolności mówienia swoich opinii, bo jak opowiadamy o sprawie aresztowania Leszka Kraskowskiego, to też mówimy o wolności słowa. Stawiamy znak zapytania, czy w tym całym kontekście nie ma ataku na wolność dziennikarską i to są jakby dwa może innej kategorii, innej wagi zdarzenia, ale jednak dotyczą tego samego.
0: To znaczy, no, ja mam tutaj takie dosyć stonowane stanowisko, ponieważ bez wątpienia są olbrzymie znaki zapytania, albo właściwie nawet pewność, że naruszono prawo do obrony Leszka Kraskowskiego, bo jeżeli on do tej pory nie miał konsultacji z adwokatem, czytałem na, bodajże chyba na Niezależnej, że podobno on od początku wnosił o adwokata, to chyba Tomek Grodecki napisał, jeśli dobrze pamiętam, no to budzi olbrzymie wątpliwości, tak? Natomiast sama sprawa, jako jej meritum, no to nie znając jednak szczegółów tego postępowania, to ja po prostu czekam na to, co zrobi nowy referent sprawy w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Klucz sprawy to jest to, czy rzeczywiście ten mail został wysłany przez Leszka Kraskowskiego, tak? Bo jeżeli faktycznie został wysłany i faktycznie stanowił taką realną groźbę i faktycznie to, co tu czytałem w mediach, ja zastrzegam, że ja nie znam akt tej sprawy, że miało miejsce jakieś wymachiwanie.
1: Nawet obrońca nie zna do tej pory.
0: No tak. No ale wiem, że niektórzy dziennikarze tu trochę pogłębili tą wiedzę. No, miało miejsce posiedzenie aresztowe, tak? Gdzie jednak jest tu jakieś fakty procesowe zapadły, więc jest jakaś wiedza, do której można dotrzeć. Ja do niej nie dotarłem, ale rozumiem, że inni dotarli. No to jest pytanie, czy takie groźby rzeczywiście padły, czy były realne. No jeżeli jest nowy referent z tej sprawy, ja z rozmów z prokuratorami, którzy są jak najdalej od tej obecnej władzy w prokuraturze, uzyskałem informację, że to jest obiektywny prokurator. Ja po prostu zastrzegam, co on zrobi. Łączenie pytania o związek tej sprawy z tym tłem giertychowym, tak? Czyli że Leszek Kraskowski był krytykiem Giertycha, moim zdaniem są publicystycznie jak najbardziej uprawnione. Natomiast ja nie uważam, żeby na tę chwilę była wiedza, która pozwalałaby powiedzieć, że tak było. To jest jakaś wątpliwość, jakieś pytanie, ale ja zaczekam na decyzję nowego referenta sprawy. Przypomnijmy, że sąd wsadza ludzi do aresztu, natomiast prokurator, przynajmniej na etapie postępowania przygotowawczego, w każdej chwili może zwolnić z aresztu, bez decyzji sądu, więc poczekam, co zrobi prokurator.
1: To ja tylko powiem tak, że Jakub Pilarek jest saperem i musi być saperem, czyli po polu minowym, jakim jest polskie
0: prawo. Snajperem wolałbym być, Krzysztofie.
1: Ale właśnie saper, który ma cechy snajpera i dlatego chodząc po polu minowym ostrożnie, ale bardzo celnie strzela, więc masz te dwie kompetencje i to jest bardzo, bardzo cenne. I powiem jeszcze więcej, że to jest, że my przestaliśmy być saperami tak naprawdę. Chodzimy po skaczemach. Często bardzo skaczemy po polach minowych, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje dookoła i często z tego powstają takie historie, które potem trzeba prostować, a Jakub nie prostuje historii, którą opisał, tylko przeciwnie, powiedział: tak jest, mam rację, idziemy na wojnę. Czyli, krótko mówiąc, Pilarek kontra Wrzosek. Tego możemy się spodziewać. To jest właściwie pierwszy radiowy odcinek, a w internecie mogą Państwo znaleźć na wnet.fm opis koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgość i walka z neosędziami. Taki jest tytuł tego artykułu. Jakub, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Tak, dziękuję i dziękuję też mecenasowi Lewandowskiemu za wyrażenie chęci reprezentowania mnie w tej sprawie. O ile ona oczywiście będzie, bo jeżeli pani Wrzosek ten wpis na przykład wykasuje, nie wiem, 5 minut po moim ultimatum, to być może będę łaskawy, no. Ale tylko troszkę.
1: Ma pani w takim razie jeszcze chwilę. My wprawdzie z Kubą nie potrafimy latać, ale przeniesiemy się i polecimy nie do Bejrutu, tylko do Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
2: Reklama.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
7: Karol Maurycy de Talleyrand.
6: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
8: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
9: Panie i panowie, od samej północy piątek, 12 dzień czerwca, rok pański 2026. Radio Wnet wkroczyło w 18 rok istnienia, podobnie jak program Polska Tygodniówka przekroczył Rubikon 20. A tego programu nie byłoby bez redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-kije.com. Redaktorze, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście ciebie, Tomasz.
9: No i cóż, temat tylko jeden, piękne słuchaczki i rzeczni słuchacze, to co dzieje się w kwestiach antyimigranckich na Szmaragdowej Wyspie. Czy to Ulster, czy to Dublin?
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
9: Hadia Lodin, Sudańczyk, imigrant, chociaż trzeba powiedzieć wprost i bez ogródek i być może należy się jak redaktor Stanowski, pospolity bandyta. Hadi Alodi usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zawsze mnie to zastanawia. No, chciał zabić człowieka, a mówią władze, prawo, stosowne regułki mówią, że usiłował zabić Stephena Ogliwiego, niepełnosprawnego człowieka, pracownik ochrony służby zdrowia. I gdyby nie został obezwładniony przez ludzi, którzy spacerowali w tej części Belfastu, to prawdopodobnie Stephen Ogliwi straciłby głowę. No i tutaj też sporty irlandzkie były przydatne, ponieważ tym kijem do hurlingu, to jest ta narodowa gra Irlandczyków, Sudańczyk został obezwładniony. No i uchodźca z Sudanu, który chciał zdekapitować głowę Irlandczyka, zabezpieczono nóż do tapet, który był użyty podczas ataku, no i przed sądem usłyszał usiłowanie zabójstwa. Tam, co wydarzyło się tej nocy w Belfaście, Bogdanie? No, śledziłeś media z Irlandii Północnej. Było spokojniej, czy tak jak to w nocy z wtorku na środę, ze środy na czwartek?
10: Przede wszystkim ta tragedia dotknęła tego człowieka, który został poważnie ranny, ponieważ stracił, drodzy państwo, lewe oko i w zasadzie wciąż jest w stanie śpiączki farmakologicznej, z której notabene lekarze mówią, że zostanie w ciągu dwóch, najdalej trzech dni wybudzony. No i wtedy będzie można oczywiście ocenić, jak głębokie są to rany, których doznał. Co się działo w Irlandii Północnej? Jakby widzimy pewnego rodzaju uspokojenie, no ale jest to oczywiście pokłosie tego, co stało się, co zostało wdrożone przez północnoirlandzki, ale też brytyjski rząd, czyli wysłano na ulicę dosyć duże zasoby policyjne, które przez od kilku dni właściwie już patrolują całe miasto, które reagują natychmiast, ścierają się z demonstrantami, no a jednocześnie używają bardzo ostrych środków do, nazwę to, uspokojenia tłumu, czyli armatek wodnych, pałek i tarcz, którymi spychają ich z ulic. No oczywiście można tutaj mieć uzasadnione pretensje do tego, w jaki sposób prowadzone są protesty, bo podpalane są przecież sklepy, samochody, domy prywatne. No i oczywiście skupiono się na tych dzielnicach, gdzie w głównych, głównie przeważają migranci. Jak donoszą brytyjskie, ale też północnoirlandzkie media, część z migrantów, którzy mieszkali nawet już od kilku lat, czy od kilkunastu lat właśnie w Irlandii Północnej, w Belfaście, postanowiło zmienić miejsce zamieszkania, tylko nie jest powiedziane, czy oni będą przenosić się na główną brytyjską wyspę, czy też zamierzają przejść przez granicę do Republiki Irlandii. To oczywiście staje się też pokłosiem, czy też staje się problemem pewnego rodzaju politycznym, dlatego że Wielka Brytania zaczęła oskarżać Republikę Irlandii o to, że niekontrolowana granica pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii jest problemem, przez którą przenikają migranci. Tu jednak oczywiście można przypomnieć kwestię sprzed kilku lat, kiedy to Irlandia oskarżała Irlandię Północną, czy też Wielką Brytanię o to, że właśnie przez tamtą granicę docierają do nas większość migrantów nielegalnych, którzy pojawiają się na Zielonej Wyspie.
9: I Dublin, Bogdanie, wciąż cały czas oskarża. Przecież tak naprawdę mamy dodatni bilans, jeżeli chodzi o Republikę Irlandii, bilans tej nielegalnej imigracji z Ulsteru, z Irlandii Północnej, o czym mówią stosowne statystyki. Natomiast problem polega jeszcze na jednej rzeczy. Ja bym tutaj bronił Dublina, ponieważ Irlandia jest w Unii Europejskiej. No i niestety te przepisy paktu migracyjnego osobom, które już prawie otrzymają azyl, ergo prawo pobytu, no wystawiane są stosowne dokumenty i tutaj no nikt nic nie może zrobić. O tym też warto powiedzieć.
10: Ale rzeczywiście i tutaj Irlandia, znaczy Dublin konkretnie w mojej ocenie bardzo dobrze się zachowuje, ponieważ przede wszystkim prowadzi rozmowy z rządem Wielkiej Brytanii, a jednocześnie zapowiada, że no, skoro ktoś boi się o własny kraj, który ktoś przepuszcza imigrantów legalnych lub nie, no to chyba powinien zająć się swoimi własnymi granicami. Oczywiście tutaj nie można powiedzieć, żeby ta granica została zamknięta, czyli pomiędzy północą a południem Szmaragdowej Wyspy i jednocześnie zaznacza się też, że wzmożone zostaną kontrole te, które, przez które do Irlandii docierają migranci, czyli to będą to kontrole morskie, kontrole na lotniskach i to będzie pewna zmiana. Nie wiadomo, jak daleko posuną się irlandzkie władze, ale jednocześnie dodają, że w rejon granicy z Irlandią Północną wyślą dodatkowe patrole, które będą tam się znajdowały i ewentualnie sprawdzały legalność osób, które poruszają się po drogach prowadzących zarówno do Irlandii Północnej, jak i z Irlandii Północnej do Republiki. No cóż można tutaj powiedzieć? No niestety eskalacja tego nieprzyjemnego wydarzenia, wręcz tragicznego wydarzenia, no doprowadziła do problemów politycznych, które do tej pory w jakiś sposób były ukrywane, czy też nie były, nie pojawiały się na świetle dziennym. Były to bardziej takie zakulisowe rozmowy. Oczywiście teraz można domniemywać, że sprawa w jakiś sposób zostanie uregulowana, tylko ja nie wiem w jaki, skoro granica wciąż ma pozostawać otwarta i nie ma do tego powrotu, do tego, żeby powróciły kontrole na granicy Republiki Irlandii i Irlandii Północnej, o czym powiedział zresztą sam premier Michael Martin, ale dodał do tego też, że nie jest przekonana do takiego rozwiązania również Michelle O'Neill, czyli pierwsza minister Irlandii Północnej, premier Irlandii Północnej. No zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie i ja mam nadzieję, że no tak, ja rozmawiałem ze swoim irlandzkim kolegą, który nie jest zwolennikiem ani obecnej ekipy, ani poprzednich, nie jest też zwolennikiem radykałów, jednak powiedział, że te konflikty, te protesty mogą się przenieść tutaj na ulicę irlandzkich miast, a tylko dlatego, że ludzie zauważyli, że jednak pewnego rodzaju opór i pewnego rodzaju przeciwstawienie się, głośne powiedzenie temu, co się, powiedzenie nie temu, co dzieje się z kierunku politycznego, odnosi jakieś efekty, bo przynajmniej politycy zaczęli oficjalnie rozmawiać i mamy informację, w jakim kierunku zabezpieczenie poszczególnych państw, przynajmniej Irlandzkiej Wyspy, mogłoby iść i czy tutaj uda się zaprowadzić pełen porządek. Nie wiem, o tym jeszcze nie możemy chyba rozmawiać, bo właśnie Republika Irlandii związana jest z różnymi paktami, tym migracyjnym i Unia Europejska nakazuje wręcz przyjmowanie migrantów który będzie się tutaj chyba pojawiać coraz więcej.
9: Dokładnie. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kije.com, nazywany czasem rasistą albo sprzedawcą dziennikarskich śmieci, no to z ukłonami dla pewnego pana fotografa z KOR, który no co prawda pousuwał pewne wątki na zwrócenie mu grzecznej uwagi przeze mnie, że można krytykować ideę, sposób przekazywania informacji, ich dobór, ale nie można atakować człowieka, bo przecież ci, którzy patrzą liberalnie na pewne rzeczy i na świat, muszą to zachowywać się inaczej. No ale pozdrawiamy pana z KOR, usunął wątek, więc zachował się, no na swój sposób trochę honorowo. Ale nie o tym, piękne słuchaczki i zacznijmy słuchacze, bo teraz bardziej niż ważna historia. Studio Dublin. Panie i panowie, marsz przeciwko imigracji zawędrował znowuż pod Dáil, to irlandzki parlament u zbiegu Kildare Street i pięknej ulicy Molesworth. Próbował zmobilizować poparcie przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu i udało się, bo duże obszary wokół parlamentu zostały odgrodzone przez policję, a demonstranci nazywali opuszczających budynek polityków i funkcjonariuszy zdrajcami i aby oddali władzę i aby się wstydzili tym, co robią. Około 4,5 tysiąca osób zgromadziło się w środę na ulicy O'Connell Street w centrum Dublina, aby zaprotestować przeciwko imigracji oraz wejściu w życie unijnego paktu migracyjnego, którego przepisy zaczynają obowiązywać od dziś w całej Unii Europejskiej. Pełna nazwa: Pakt o Migracji i Azylu. A to, co krzyczeli protestujący w Dublinie. Traitors, zdrajcy, wyrzućcie ich albo wstydźcie się, tak protestowali Irlandczycy i Irlandki. W trakcie wieczoru wielokrotnie krytykowano irlandzki rząd. Niektórzy mówcy oskarżali władzę, tą naszą egzotyczną koalicję Fine Gael, Fianna Fáil, o zdradę narodową, argumentując, że polityka migracyjna prowadzona przez Dublin pod dyktando Brukseli, co też akcentowano, odbywa się bez odpowiednich konsultacji społecznych i z pominięciem obaw obywateli. Wśród uczestników widoczne były irlandzkie flagi narodowe. Było ich sporo. Demonstranci skandowali hasła takie jak Get them out, whose streets our streets, czyli te ulice nasze są ulice, whose country our country, czyli to kraj, nasz to kraj. Co prawda zwolennicy paktu, Bogdanie, mówią, że pakt ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na terenie Unii Europejskiej. Zakłada m.in. wspólne procedury graniczne, szybszą intensyfikację i rejestrację migrantów, obowiązkowe kontrole zdrowotne i bezpieczeństwa, bardziej zintegrowany system otrzymania osób, którym odmówiono prawa pobytu i większą współpracę między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracją. Krytycy zaś twierdzą, że prowadzi ona do dalszego ograniczenia suwerenności państw narodowych oraz może zwiększyć presję migracyjną na kraje Unii Europejskiej. Z jednym z organizatorów, z którym rozmawiałem, on powiedział tak: musimy zachować jedność. Czy wy, rezydenci, którzy czekacie na swój irlandzki paszport, ale pracujecie, płacicie podatki i widzicie, co się dzieje i jesteście nam potrzebni, bo takich ludzi na Szmaragdowej Wyspie potrzebujemy. No i my, Irlandczycy, musimy być zjednoczeni w tym, co nazywa się ochrona naszej tożsamości. No i przede wszystkim, by politycy uważali, że najpierw Irlandczycy, najpierw rezydenci, najpierw ci, którzy są czymś dodatnim, pozytywnym elementem, jeżeli chodzi o umiejętności, wizję i patrzenie na Irlandię, niż ci, którzy przyjeżdżają po to, aby wszystko otrzymać za darmo. No i tak mówią ci Irlandczycy, że my pracujemy. Dlaczego? I to ciekawe hasło, Bogdanie, bo jedna z protestujących Irlandek, ten protest był w momencie, kiedy szykowałem się na koncert Nicka Cave'a. Mary, o którym też dzisiaj chwilę, ale stwierdziłem, muszę się choć chwilę na tym pojawić. I ona mi powiedziała jedną rzecz. Powiedziałem tak, ale nie mamy dzieci, mało dzieci się rodzi. I ona mi odpowiedziała taką rzecz, że Irlandki i Europejki nie rodzą dzieci, ponieważ muszą pracować, aby osoby, które przyjeżdżają z Azji, czy z Afryki, czy z Ameryki Południowej, po prostu rodziły te dzieci, a my za to płacimy. To było gorzkie i zastanawiałem się, czy z tym się zgadzam, czy nie, no ale z perspektywy, patrząc chociażby na te dysproporcje, jeżeli chodzi o delikatną tkankę sfery mieszkalnej i poziom, rosnący poziom bezdomności, o czym za chwilę, za sprawą pewnej pani, która udzielała wywiadu dla stacji Newstalka, ja bezczelnie się pod to podłączyłem z mikrofonem. Jaka jest twoja opinia, Bogdanie?
10: Przede wszystkim, jeżeli mówimy już o pakcie migracyjnym, to niewiele wspomina się na ten temat, że zostały wprowadzone też kwoty, jakie poszczególne państwa będą musiały przyjmować. Mówimy oczywiście o tych migrantach. No, można z tego zrezygnować, no ale wtedy trzeba będzie płacić kary, które wyznacza Komisja
9: Irlandia
10: Europejska.
9: No Irlandia stwierdziła, rząd irlandzki, że woli płacić.
10: Tak, i to jest jakiś plus tego wszystkiego, no ale Irlandia jest stosunkowo bogatym krajem, przynajmniej tak twierdzi cały czas. Chociaż ludzie nie potwierdzają tej tezy promowanej przez rząd. No ale wróćmy jednak do samych migrantów. Zacznę chyba trochę od końca, bo jeżeli ja z kolei rozmawiam z młodymi ludźmi, z młodymi Polakami, Irlandczykami, Rosjanami, Ukraińcami, którzy oczywiście tutaj pracują i płacą podatki, oni mówią mi bardzo podobną rzecz. Oni nie chcą w tym momencie zakładać rodzin, mieć dzieci, żeby dzietność tutaj wzrastała, a tylko dlatego, że po pierwsze nie mają gdzie mieszkać, niestabilna praca, zbyt niskie dochody do kosztów utrzymania i to jest chyba dla nich największy problem w tym momencie. Jeżeli państwo mogłoby zagwarantować takiemu młodemu 24, 5 czy tam 30-latkowi to, że będzie mógł kupić stosunkowo tanie mieszkanie, nie będzie się zażynał kredytem, który będzie pożerał większość jego zarobków, ewentualnie będzie go w ogóle stać na załatwienie takiego kredytu, no to wtedy sytuacja mogłaby całkiem inaczej wyglądać i wtedy mogłoby się rodzić znacznie więcej dzieci. Oczywiście można powiedzieć, że kultura europejska jest troszeczkę inna. Staliśmy się bardzo wygodni i chcemy dosyć długo cały czas bawić
9: gnuśni,
10: się. Gnuśni,
9: narzekający i leniwi. Mówię to krytycznie, patrząc z tej swojej perspektywy 54-latka. No ale tak to widzę po prostu, niestety.
10: No tak, a ludy napływowe, takie delikatnie nazwę, mają inną koncepcję, czyli rozmnażają się niezależnie od tego, czy mieszkają w jednym domu w 30 osób, czy w dwie. Także tutaj mamy tę różnicę.
9: No ale wiesz, ja czasami też z nimi rozmawiam i oni twierdzą wprost i bez ogródek, że teraz odbierają to, co zabrano im pradziadom, czyli kwestię kolonializmu, więc ja jednemu delikwentowi na ulicy Dublina powiedziałem, mówię, chłopie, jakie kolonie miała Irlandia, czy chociażby ojczyzna moja numer jeden Rzeczpospolita Polska? Jakie? No nie wiem, pewnie jakieś były. Ja mówię, no proszę poszperać w historii, coś poczytać zdecydowanie, a nie mówić wprost i bez ogródek i nie oskarżać absolutnie wszystkich o to samo, wszystkie kraje z Europy. Trzeba też o tym mówić i o tym wspominać, nie bacząc na to, jakie wyrwy edukacyjne czynią ci i owi w naszej polskiej edukacyjnej, delikatnej materii. Natomiast podobnie z tą historią, kiedy patrzymy na te opracowania amerykańskie czy zachodnioeuropejskie, to tak naprawdę o tym naszym pasku Europy, no pasku, który jest znacznie większy niż ta zachodnia Europa, właściwie ogryzek, patrząc chociażby na terytorium Rosji i tego, o czym myślę z dumą i z uśmiechem Trójmorza, no to jesteśmy w przewadze terytorialnej, więc to nie jest takie rzeczy, ale to taka dygresja, która wskazuje na to, że tak naprawdę wiele osób nie wie nic o tej naszej części Europy, o Rzeczpospolitej, o jej historii i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, wszyscy chcą odbić sobie swoje i podobnież też tak to funkcjonuje. Jeśli chodzi o te kraje, skąd ci nielegalni imigranci napływają, prosząc o azyl, co ciekawe, ciekawe, to nawet z tych krajów, gdzie jest w miarę bezpiecznie, jak chociażby Brazylia. Chociaż Brazylia, mówiliśmy o tym, została już wykasowana z rejestru tych krajów, gdzie można przyjeżdżać i prosić o ochronę, Bogdanie. Natomiast ja też nie o tym, bo trzeba zaakcentować jeszcze zdecydowanie jedną rzecz, że ten problem natury imigracyjnej, te wszystkie protesty, jak chociażby ten protest ze środy, organizatorzy mówili, musimy zachować jedność, no i w gronie tych organizatorów John Dallon i Mark Brady, John Dallon znany a propos tych protestów paliwowych, jak mawiam, a on powiedział jedną rzecz na tym proteście, musimy utrzymać tę jedność, jedność narodową, jeśli uda nam się zjednoczyć ludzi w całym kraju, będziemy w stanie obalić ten rząd, powiedział do zgromadzonych. No i przekonywał też, że mieszkańcy całej wyspy, całej Irlandii powinni sprzeciwić się wdrażaniu paktu migracyjnego. Jesteśmy zaniepokojeni o siebie, o nasze dzieci. Rząd musi ponownie przemyśleć cały ten pakt migracyjny, ale odniósł się też do zamieszek w Belfaście, podkreślając zgodnie z Markiem Brady, organizatorzy tego protestu, że nie popiera przemocy. To, co wydarzyło się na północy kilka dni temu, jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nikt z nas nie chce przemocy, powiedział, dodając, że nie uważa się za rasistę. I właśnie tutaj też mówiłem o tym środowo na antenie Radia Wnet, że to nie jest problem rasizmu. Irlandczycy nigdy nie byli, nie są i nie będą rasistami, to po pierwsze. I ty to za chwilę potwierdzisz. Po drugie, Irlandczycy zawsze zmuszeni do emigracji, no bo przecież byliśmy pod ciężkim butem okupacji brytyjskiej, panie i panowie. To, co robili Brytyjczycy, to, co robili Anglicy w Irlandii, to było szokujące i mogę to przyrównać tylko z okupacją niemiecką na ziemiach polskich, więc nie są rasistami, są otwarci, przychylni i cóż, my o tym przekonaliśmy się, Bogdanie. Ja, mieszkając tutaj 21 lat, ty, mieszkając tutaj lat prawie 16, że to są wspaniali ludzie, ale jeśli ta kropelka goryczy albo łyżka dziegciu w beczce sprawi, że zawartość się przeleje, no to wtedy nie ma żartów i ta fala gniewu zawsze znajdzie swoje ujście w takich kryteriach ulicznych.
10: Ponad wszelką wątpliwość mogę potwierdzić twoje słowa, czyli Irlandczycy nie są rasistami, co widać przede wszystkim na ulicach. Można tutaj się spokojnie poruszać, można normalnie być kimkolwiek z całego świata i nie ma żadnego z tym problemu. No oczywiście protestującym podczas tej ostatniej demonstracji, nawiasem mówiąc, dzisiaj ponownie będzie taka demonstracja w Dublinie, także to ten spór, czy też te problemy nie skończyły się przez jeden protest i jedno oflagowanie, bo dzisiaj, tak jak już wspomniałem, będzie kolejny tego typu marsz i organizatorzy spodziewają się, że będzie znacznie więcej osób. Przede wszystkim chodzi tutaj o ten nieszczęsny pakt migracyjny i co ciekawe, ja zastanawiam się też nad tym, co zrobi irlandzki rząd, ponieważ ulica, przemawiając swoim głośnym i donośnym głosem, zażądała rozpisania ogólnokrajowego referendum w tej sprawie, co natychmiast podjęła w jakiś sposób opozycja, chociaż nie wszystkie ugrupowania, ale głównie AUTU, które ustami swojego lidera Pidara Toibina stwierdziło, że tak, to jest bardzo dobry pomysł i powinno się tutaj rozpisać takie referendum i zapytać społeczeństwa, czy pakt migracyjny powinien być w Republice Irlandii wprowadzony w jakiejkolwiek formie, czy też nie. I to jest, mamy tutaj wyjaśnienie.
9: I to jest forma rządów republikańskich, jak mówią, republikańskich, gdzie lud decyduje, tak, tak, nie, nie. Wszystko jest proste. No i też w Polsce przydałoby się wziąć przykład z Irlandii i w ważkich, najważniejszych kwestiach rozpisywać referenda, chociaż nawet jak są te referenda.
10: A prezydent chyba chciał referendum, o ile dobrze.
9: Ale Bogdanie, no to teraz ja mawiam a propos paktu migracyjnego, że to były strachy na lachy, no ale ja przypomnę te referenda, kiedy też co niektórzy nie brali tych kart do głosowania referendalnego i ja mawiam, 12 dzień czerwca rusza pakt migracyjny. Do kogo mieć pretensje? Do samych siebie. Ci, którzy głosowali na nie, ergo ci, którzy nie brali kart do głosowania. No i te referenda podczas wyborów w 2023 roku w październiku nie były ważne. To tak na marginesie. Natomiast, Bogdanie, jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, to ta napięta atmosfera, którą w Irlandii się wyczuwa właśnie z tego powodu, że sprawy idą w złym kierunku. Mówiłem o tym środowo na antenie Radia Wnet w rozmowie z redaktorem Łukaszem Jankowskim. Natomiast ta Irlandia już trochę nie daje radości, tak? Ona była beztroska, bo było pełno pracy, bo można było ścigać te swoje marzenia. Natomiast patrząc na to, jak panowie tej ziemi, ja raz jeszcze powtórzę to, Bogdanie, i ty pewnie mi przyklaśniesz. Panie i panowie, to jest Irlandia. Irlandia należy do Irlandczyków. Czy ona jest w Unii Europejskiej, czy w tej Unii Europejskiej, nie wiem, za 100 lat może nie będzie, bo Unii Europejskiej nie będzie już może za 5, 10 lat. To zawsze jest ziemia Irlandczyków i Irlandek. Oni są panami tej ziemi, a my jesteśmy w gościnie, mimo że czuję się już Irlandczykiem, redaktor Bogdan Ferenc tak samo, ale musimy mieć tę miarę i świadomość. Ja też tłumaczę wielu osobom, którzy tutaj przybywają, czują się lepiej niż u siebie. Ja mówię, słuchajcie, szacunek dla Irlandczyków, szacunek dla pracy, płacić podatki, wiedzieć coś o kulturze, historii tych stron, tych zakątków, no i po prostu być potrzebnym i w Irlandii, w budowaniu jej dobrobytu. Chociaż takie moje podejście, to trochę pachnie też nacjonalizmem, wręcz faszyzmem, prawda? To, co mówię. Do takich to czasów doszło, piękne słuchaczki i zetci słuchacze.
10: To jest tragedia, co mówisz, bo mnie rozśmieszasz przede wszystkim. To jest normalne. W każdym kraju człowiek chciałby żyć normalnie, w swoim kraju. Irlandczycy tutaj, Polacy u siebie. Drodzy Państwo, zrozummy to nareszcie, że jeżeli Polak nad Wisłą mieszka i czegoś żąda, właściwie jest to stwierdzenie taki przytyk do polityków, to Polacy chcą żyć we własnym kraju i zgodnie z własnymi zasadami, które wystali z mlekiem matki, do których przygotowali ich dziadkowie. No to jest normalne, tak samo tutaj Irlandczycy.
9: Bogdanie, to słuchaj, zaraz twój komentarz finalny, bo ja zaprezentuję pewną wypowiedź. To jest właśnie to, jak bezczelnie z boku podłączyłem się do wywiadu prowadzonego przez miłą, sympatyczną dziennikarkę z News Talk. Posłuchajmy głosu irlandzkiej ulicy.
11: About where the country is heading. I think it's divide and conquer. I think it's shocking. The government are solely to blame, absolutely 100%.
9: Jestem bardzo zaniepokojona kierunkiem, w jakim zmierza ten kraj. Uważam, że to strategia dzieli rząd. Uważam, że to szokujące. Rząd ponosi za to wyłączną odpowiedzialność, absolutnie w 100%. Mam pasierbicę, która jest żoną wspaniałego czarnoskórego mężczyzny. Mam dwoje cudownych wnucząc. Nie chcę, żeby podczas dorastania w Irlandii spotykały ich rasistowskie obelgi czy nadużycia. To była Irlandia, w której wszyscy byli bardzo gościnni, ale to, co zrobił rząd, jest absolutną hańbą. Po prostu wpuszczenie ludzi bez ich weryfikacji. To nieweryfikowani migranci powodują wszelkiego rodzaju szkody. Boże, miej ich w opece. Wielu z nich ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie mamy tutaj szpitali psychiatrycznych, ani odpowiedniego zaoblecza, by wspierać tych ludzi. Dlatego dość już tego. To, co mnie tu sprowadziło, to irlandzki naród. Chcemy odzyskać nasz kraj. Nie poddamy się. Chciałbym, aby rząd zastosował protokół 21 i zatrzymał ten pakt migracyjny. Ludzie go nie chcą. No tak mniej więcej, Bogdanie, mówi irlandzka ulica podczas protestów, które miały miejsce w minioną środę. I twój komentarz. I cóż ty na to, redaktorze?
10: Niewiele się ten komentarz różni od tego, co słyszę w Galway. I tutaj Irlandczycy mówią dokładnie to samo, chociaż nie ma jeszcze takich protestów, ale spodziewam się, że wkrótce też się pojawią, ponieważ ten opór przeciwko działaniom irlandzkiego rządu narasta i to dosyć mocno i szybko w ostatnich tygodniach. No taka jest prawda, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, każdy chce żyć we własnym kraju. To, że Irlandczycy przyjmują praktycznie każdego, który chce tutaj się pojawić, chce pracować i chce płacić podatki i nie mają z tym najmniejszego problemu, oni nie wyganiają ludzi, czy nie mają jakichkolwiek pretensji do osób, które tutaj przyjeżdżają, wynajmują mieszkania, pracują. Tak, problemem są właśnie ci, czy też nielegalni migranci, którzy tutaj się pojawiają i nie są właściwie w żaden sposób nadzorowani, ale też do osób, którzy przyjeżdżają tutaj i czerpią pełnymi garściami z systemu socjalnego. Także musimy pewne rzeczy rozgraniczyć, żeby właśnie nie było później komentarzy, że ja jestem rasistą, ewentualnie jestem przeciwnikiem migracji, chociaż sam jestem migrantem. Nie, nie, nie, absolutnie.
9: Tutaj albo sprzedajesz medialne śmieci, jak to powiedział pan fotograf z miejscowości Korsz. Pan Marcin Łaska był napisać, ale usunął, ale, ja pozwolę, ale mamy
10: pozwolę sobie
9: mamy
10: zapomnieć o tym panu, bo to ja z nim nie rozmawiałem, nawet nie próbowałem komentować tego, co wypisywał. Ty się tym zajęłeś.
9: Ale ja to skomentowałem, no bo jesteś moim kolegą tak, redakcyjnym, nie pozwolę obrażać po prostu, żeby ktoś wyzywał ludzi od rasistów bez żadnych podstaw ku temu.
10: No niestety ocenia się naszą pracę przez pryzmat naszych osób i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, ponieważ jest to po prostu niezrozumienie tematu. To, że ja mam jakąś opinię albo jakieś zdanie na jakiś tam temat, nie znaczy to, że jestem akurat rasistą. Ja po prostu widzę
9: absolutnie
10: to w taki, a nie
9: inny
10: jesteś. Sposób.
9: Bogdanie, patrzę na zegarek.
10: No nie.
9: Będziemy już powolutku kończyć, więc cóż, panie i panowie, studio Dublin absolutnie dobiega końca. W rolach głównych, jak to zwykle redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kijem.com, któremu bardziej niż dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Co też w portalu polska-kijem.com? Tekst, dwa teksty, które
10: same
9: warto.
10: Same ciekawostki. No, takie rzeczy ostatnio wypisuję, że aż politycy do mnie zaczynają się odzywać i mówią, że chyba jednak trochę przesadzam. To jest moja opinia, ale zapraszam Państwa na poniedziałek. Wtedy napiszę o UFO, a we wtorek będzie taki bardzo mocny materiał o tym, co wyprawiają Irlandcy. Ci, którzy na mnie naskakują ostatnio, czyli politycy, że jestem zbyt ostry w ich ocenach. Redaktor. Także zapraszam Państwa bardziej na poniedziałek i wtorek, ale dzisiaj również, bo możemy się dowiedzieć o tym, co nawypisywałem do tej pory.
9: Bogdan Ferenc, szef portalu polska-kijem.com, Tomasz Branowski, kłaniamy się, było to Studio Dublin. Bogdanie, dziękuję.
10: Do usłyszenia, życzę wspaniałego weekendu.
12: Studio Dublin.
13: Wiadomości wnet.
14: Prawnik dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski, twierdzi, że mimo zgody prokuratury i wcześniejszych ustaleń nie został dopuszczony do spotkania ze swoim klientem w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Prawnik mówi o problemach organizacyjnych i podkreśla, że jego klient od kilku dni pozostaje bez kontaktu z obrońcą. Więcej szczegółów na wnet.fm. Iran podkreślił, że nie padła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie porozumienia mającego zakończyć obecny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Stało się to mimo kolejnych deklaracji Donalda Trumpa, który stwierdził, że umowa może zostać podpisana w najbliższym czasie. Trump zapowiedział wczoraj, że Stany Zjednoczone ponownie bardzo mocno uderzą w Iran. Kilka godzin później odwołał planowane ataki, twierdził, negocjatorzy osiągnęli przełom z Teheranem. Amerykański prezydent dodał, że uzgodnienia wymagają jeszcze sfinalizowania dokumentów, co, jak ocenił, powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni, a ceremonia podpisania porozumienia prawdopodobnie odbędzie się w Europie. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył jednak, że doniesienia o zawarciu umowy mają charakter spekulacyjny i że żadne ostateczne ustalenia nie zostały jeszcze podjęte. Po najnowszych wypowiedziach Trumpa cena ropy Brent spadła o 4,4% do około 89 dolarów za baryłkę. Debiut giełdowy spółki SpaceX przybliża jej założyciela Ilona Muska do osiągnięcia statusu pierwszego na świecie bilionera, pisze BusinessInsider.com. Analitycy oceniają, że wejście SpaceX na giełdę mogłoby znacząco zwiększyć majątek Muska, który już dziś należy do najbogatszych ludzi na świecie. Wysoka wycena firmy, będącej liderem w sektorze prywatnym lotów kosmicznych, mogłaby wynieść wartość jego aktywów na niespotykany dotąd poziom. Eksperci podkreślają jednak, że osiągnięcie majątku liczonego w bilionach dolarów będzie zależało od dalszego wzrostu wartości SpaceX oraz innych przedsięwzięć kontrolowanych przez Muska. Obecnie żaden człowiek w historii nie osiągnął oficjalnie statusu bilionera. W ostatnim dniu papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii Leon XIV zwraca uwagę świata na dramat migracji na Atlantyku, pisze Vatican News. Na Wyspach Kanaryjskich papież spotyka się dziś z migrantami oraz organizacjami wspierającymi ich integrację, w tym z Fundacją Kanaryjską Dobry Samarytanin. Fundacja od lat działa na rzecz osób w sytuacji wykluczenia, a od 2020 roku szczególnie angażuje się w pomoc młodym migrantom docierającym na archipelag przez jedną z najniebezpieczniejszych tras migracyjnych świata – Ruta Atlantyka. Pomoc obejmuje naukę języka, wsparcie w adaptacji kulturowej, formację zawodową oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. W fundacji działają warsztaty m.in. z gotowania, rolnictwa, stolarstwa, krawiectwa i budownictwa. Tej nocy jednostki sił obronnych Ukrainy przeprowadziły serię uderzeń na cele rafineryjne, logistyczne oraz dowódcze na terytorium Federacji Rosyjskiej i w rejonach okupowanych, czytamy na X-owym kanale Czarne Niebo News. Zniszczono rafinerię Taneko i Taif NK. Kompleks Taneko to jeden z największych tego typu obiektów w Federacji Rosyjskiej o wydajności przekraczającej 16 milionów ton ropy rocznie, produkujący m.in. olej napędowy i paliwo lotnicze. Z kolei druga rafineria specjalizuje się w zaawansowanym przetwórstwie ciężkiej, wysokosiarkowej ropy oraz kondensatu gazowego na potrzeby przemysłu petrochemicznego i wojska.
13: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
14: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, choć więcej słońca pojawi się do południa na północy, zachodzie i w centrum, a po południu we wschodniej części kraju. Przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami burze. W szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach 17 stopni na Podlasiu, 18-19 na przeważającym obszarze kraju, 20 w centrum.
13: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
15: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Reklama.
16: Ale patrz!
17: Ale co?
16: Ale niskie ceny!
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
20: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
1: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
2: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę humusu.
1: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
2: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
1: Sheehan luck. Znaczy się thank you very much.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję.

0: wszystkich was, państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać dziś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no, prowadzeniem.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Z lewej.
1: Z prawej.
0: W centrum.
1: Taktyka polityki.
0: W Radio Wnet. No i tak, nie było nas w zeszłym tygodniu, Boże Ciało, dłuższy weekend, ale wracamy ze zdwojoną energią, ponieważ dużo dzieje się w polityce. Mamy Kraków, mamy dzisiaj F-35, mamy dzisiaj wejście Paktu Migracyjnego w życie. Jednym słowem, dzieje się, a my będziemy to komentować razem z Piotrem Matczukiem, analityk sceny politycznej, pracujący w Telewizji Republika. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: No to co? Cóż my z tego tygodnia zapamiętamy?
2: No, teraz jest pakt migracyjny, więc może być tak, że po paru tygodniach zostanie pakt migracyjny, bo to może być temat trochę dłuższy.
0: Jednak, mimo wszystko, mimo tego, że Polska jest wyłączona na rok i że Donald Tusk mówi spokojnie, nic się nie dzieje, jesteśmy wyłączeni.
2: No, jest wyłączona na rok, co zresztą sam on musi przyznawać. To trochę takie na wodzie pisane. Tą obietnicę dostał Donald Tusk. Tam w dokumentach to wyłączenie nie funkcjonuje, tak jak na przykład wyłączenie dla Grecji czy tych krajów niektórych południa. Więc to, że my jesteśmy wyłączeni na rok, to pomaga Tuskowi w tym roku, bo inaczej zderzyłby się już w październiku z liczeniem kwoty migrantów dla Polski. Ale jednak to widmo nad nami będzie krążyć i myślę, że też będzie katalizatorem dla tych innych tematów, które teraz są trochę zapomniane, na przykład tego tematu, że Niemcy cały czas dokonują relokacji na granicy zachodniej i przerzucają migrantów do Polski. Jest to skuteczne paliwo dla opozycji, jest to temat, który może ogniskować.
0: Jednak, czyli ci migranci jeszcze wrócą, mamy ostatnio kolejne ataki, mamy Lublin, ostatnio mamy sprzed dwóch dni Wrocław, gdzie gang ukraińsko-kazachsko, zdaje się algierski, bo taki tam był też czwarty przedstawiciel tego gangu, dwóch młodych Ukraińców uprowadził i tak dalej. Można by tego typu wypadki mnożyć.
2: W ogóle migracja moim zdaniem będzie jednym z głównych tematów zbliżającej się kampanii i to nie tylko w tym znaczeniu takim bezpieczeństwa, o tym co wspomniałeś, że jakieś gruzińskie czy kazachskie gangi się będą nożyć w Polsce i to będzie narastać taki strach przed tym, co widzimy na Zachodzie, ale również temat tej migracji legalnej, którą moim zdaniem część prawicy zostawiła na wiele lat, w ogóle
0: część
2: o tym nie mówiła.
0: Część prawicy, to mówmy wprost, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Prawo i Sprawiedliwość, ale również Konfederacja też również tu nie zawsze była konsekwentna. Też długo
0: znaczy,
2: u nich
0: Krzysztof
2: w przekazie...
0: Krzysztof Bosak był konsekwentny, mówił, jestem gotowy mówić zero migracji, czy bardzo mało migracji, nawet kosztem wzrostu PKB. No Sławomir Mentzen trochę inaczej, bo sam trochę zarobił pieniędzy na tym pośrednictwie pracy dla migrantów.
2: Ale temat będzie narastał, bo on narasta społecznie. My jeszcze nie wszystko to możemy widzieć, bo nie widzimy wszystkiego, co się w kraju dzieje, ale dla wielu grup społecznych to właśnie temat legalnej migracji jest ważnym problemem. Mówiliśmy zresztą o tym podczas jednej z naszych rozmów. Kiedy z młodymi ludźmi się porozmawia, to dla nich problemem jest to, że nie mają wejścia na rynek pracy. Wysyłają setki CV, idą nawet do takich mało płatnych prac jak sklep, magazyn i tam odbijają się, a widzą, że ich miejsca zajmują migranci.
0: Chcą pójść do sieci sklepów Płas i tam nie ma miejsca.
2: I ja znam anegdotę, że to nie chodzi nawet, że nie ma miejsca, tylko ten młody człowiek, który tam poszedł, został de facto wyśmiany. No bo oni mu powiedzieli, przecież my mamy tych imigrantów, po co tutaj przychodzisz? To działa i potem nie dziwmy się, że młodzi ludzie popierają partię, która staje się najbardziej antyimigrancka. Tutaj może zyskiwać taka formacja jak Braun. I to całkiem jest uzasadnione i zrozumiałe, dlaczego tak będzie.
0: Chociaż akurat Grzegorz Braun wśród najmłodszych nie ma jakichś największych notowań. Tam Konfederacja jest bardzo popularna. Grzegorz Braun raczej, jak się patrzy na sondaże, takie te pogłębione, kto jakie ma poparcie, to raczej te starsze roczniki odbiera PiS-owi.
2: Ale w tym takim pogłębionym badaniu było takie, przed kilku miesięcy to zrobiło OGB. Tam był widoczny wzrost również wśród młodej grupy. Zresztą, pamiętajmy, nie ma jeszcze kampanii. Jeszcze na przykład Braun nie wszedł w ten temat całkowicie, a pamiętajmy, że on ma ten potencjał pełnego odpalenia wrotek. On nie musi się na pewne niuanse tutaj zwracać uwagę. Ten człowiek już udowodnił, że jest w stanie wchodzić w tematy bardzo radykalnie. przerysowując je często, więc będzie atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza jeżeli głównie Prawo i Sprawiedliwość, ale i część Konfederacji nie zmienią tego kursu i oni muszą przestać mówić, jesteśmy przeciwko nielegalnej imigracji, bo to wyborcom sugeruje, że za tą legalną jednak są.
0: A klimat się w Polsce zmienił, nie tylko chyba w Polsce. Na ile na Polski, jak byś doradzał, drogi Piotrze, politykom i patrząc na Wyspy Brytyjskie, Henry Nowak, potem ten Belfast, zamieszki, Włochy, a tak na, w tym roku na polską młodą dziewczynę w Mediolanie. I tak można by znowuż litanie z pamięci nawet, bez większego researchu, odtworzyć. To rezonuje w Polsce. To jest tak, że na przykład, nie wiem, polscy politycy powinni głębiej wchodzić w temat Henry'ego Nowaka albo w temat Belfastu, że to już żyje tak ogólnopolsko, że my żyjemy tymi atakami imigranckimi z Zachodu.
2: Żyjemy, ale one są tłem i myślę, że również marketingowo, PR-owo politycy też tak to powinni traktować. To jest tło, które tworzy pewien klimat. Naturalny klimat, bo tu nie ma żadnej propagandy. Ludzie widzą pewną sytuację, która jest na Zachodzie i martwią się przecież nie o to, co dzieje się w Londynie czy Paryżu, tylko martwią się o to, co będzie się działo w Radomiu czy w Łodzi. A tak sobie to dopowiadają. Jeżeli tam się wydarzyło teraz tak, no to do nas też to przyjdzie, bo popełniamy te same błędy. I myślę, że marketingowo właśnie ci politycy, którzy zrozumieją, że trzeba wytłumaczyć i trzeba siebie zaprezentować jako tych, którzy tych błędów nie popełnią. Którzy są w stanie nasze państwo z tej drogi ściągnąć. Bo jednak i rządy Donalda Tuska, ale i w dużej mierze poprzednie rządy Prawa i Sprawiedliwości, to jest dokładanie kamyczków do tych błędów, które popełnił Zachód. Wyborcy mają w swojej naturze coś takiego, że jednak są wyrozumiali. Jeżeli głosują na jakąś partię, to są w stanie zrozumieć, że ta partia może popełniać błędy, ale oczekują korekty tego. W polityce jest takie hasło, że polityk nie przeprasza i tu nie chodzi o to, żeby on przepraszał, tylko żeby był w stanie wyjść i powiedzieć, w pewnych kwestiach popełniliśmy błąd, zmieniamy ten kurs. Ja nie będę takiego błędu popełniał. Wyborcy każdej partii premiują bardzo takie zachowanie.
0: No dobrze, teraz wrócę do fragmentu, który w naszych rozmowach lubię najbardziej, czyli Piotr Matczuk będzie wyjaśniał, co polityk miał na myśli. Pewnie słuchałeś dyskusji nad wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego i tego, chyba nawet zaryzykowałem słowo, dziwnego wystąpienia premiera Tuska, chociaż wystąpienia, które wzbudziło duży rezonans po liberalnej stronie, że Donald Tusk być może pierwszy raz w tej kadencji albo dawien dawna wyłożył jakiś kredo swojej polityki, broniąc liberalnego porządku, broniąc, jak on to nazywa, republiki demokracji przed brunatną falą nacjonalizmów. I o tym, że teraz Braun będzie rozliczał posła Schreibera, czy jest Polakiem, a poseł Fogiel będzie pana Brauna też albo Mencena rozliczał, czy są czystej krwi Polakami.
2: To jest początek tego procesu, który rozpoczyna Donald Tusk, o którym mówiliśmy, nie wiem, czy podczas ostatniej rozmowy, czy dwie rozmowy temu. Donald Tusk musi tak ustawić polaryzację wyborczą. On musi to ustawić już zupełnie skrajnie. Stał się hegemonem po lewicowo-liberalnej stronie, więc jego słuchaczami jest praktycznie cała lewicowa, liberalna część wyborców w Polsce. I on musi tą drugą stronę narysować jako skrajne przeciwieństwo, więc on będzie nawet do takich skrajności się posuwał. Będzie to rysował tak. On jest obrońcą demokracji. On jest obrońcą członkostwa w Unii Europejskiej. On jest tym ostatnim cywilizowanym politykiem. Po drugiej stronie są faszyści, barbarzyńcy, ksenofobia i rasizm. I będzie to ustawiał trochę na takie tory, jakich jeszcze w Polsce nie mieliśmy, bo ta dyskusja zawsze była trochę łagodniejsza w Polsce. Wy jesteście prawaki, wy jesteście lewaki, obrzucanie się tymi, ale tutaj będzie takie już uskrajnienie. Nawet takie odczłowieczanie, bo w tych wypowiedziach jest coś takiego. Ta druga strona Donald Tusk jest nieakceptowalna nawet jako postawa, jako w ogóle byt ludzki, nie tylko polityczny.
0: To też nie jest nic nowego, no kampania roku 23 walczymy z totalnym złem.
2: Ale myślę, że temperatura tego będzie inna. Wtedy jednak to było na takich starych polskich torach, czyli Tusk mówił walczymy ze złem, bo PiS robi to i tamto, owamto. Zobacz, że w tej wypowiedzi już jest mniej tej argumentacji, już jest praktycznie sama emocja. Oczywiście tam są podane przykłady, co ta co ta zła prawa strona robi, ale zasadniczo opiera się to na emocji. Że to są ci ludzie, z którymi w ogóle nie można dyskutować. To jest takie zaostrzenie polaryzacji, zaostrzającej również tą nienawiść polityczną. Że on mówi swoim wyborcom, nie możemy w ogóle akceptować ich istnienia. Dlatego my musimy wygrać. A nie dlatego, że my się nie zgadzamy, bo oni są fatalni, złem i czymś, co nam szkodzi.
0: Ale w tej wypowiedzi, co było ciekawego, pojawił się poseł Braun, poseł Fritz, poseł Mencen, czy prezes Mencen, poseł Fogier, Miller w Europarlamencie, to się nie pojawił, ale Schreiber, z racji ich niemiecko brzmiących nazwisk. Natomiast wszystko zostało sprowokowane przez wypowiedź Przemysława Czarnka i posła Kowalskiego. No ich nazwiska nie pasowały
2: do przekazu,
0: który wybrzmiał, i do tego dowcipu, czy tej szeredy, którą opowiedział z mównicy sejmowej w środę Donald Tusk. Ale to może pokazać, że PiS przejmuje teraz tą narrację bardzo mocno, bo to Przemysław Czarnek wyszedł i żądał dymisji najgłośniej ministra Szeptyckiego, no i wskazywał na to, czy na pewno minister Szeptycki jest lojalny wobec Polski.
2: No bo już tak roboczo rzecz biorąc, to inicjatywa jest teraz po stronie PiS-u. PiS podejmuje tę inicjatywę. Wniosek nieufności wobec Kierwińskiego, zapowiedź wniosku nieufności wobec Cienkowskiej. Wchodzi w tematy. Jest aktywny, stara się wykorzystywać narzędzia, które ma. I lepiej, gorzej potem to wychodzi w praniu. Poza tym też sytuacje są różne, bo na przykład temperatura dyskusji nad wnioskiem o ministra Kierwińskiego była jednak trochę niższa niż poprzednie wotum nieufności. No bo się politycznie to inaczej ułożyło, ale jednak wykorzystuje te narzędzia, robi, wchodzi, więc stara się tą codzienną inicjatywę przejąć. Dlatego Donald Tusk odpowiada i myślę, że odpowiedział sobie, trzeba przyspieszyć. W planie Donalda Tuska moim zdaniem było, żeby tą krwawą polaryzację rozpocząć we wrześniu, październiku, no ale uznał, że może trzeba zacząć to robić przygotowania wcześniej, bo on nie ma wyboru. On albo to tak ustawi, albo przegra wybory.
0: Czyli co, Tuskowi zaczyna się spieszyć w takiej taktyce polityki, jako były spin doktor, jako osoba odpowiedzialna za przekaz kiedyś polityczny, doradzająca politykom, wyczuwasz tutaj taką nerwowość?
2: Ale wszystkim zaczyna się spieszyć, bo miną wakacje. Wakacje są trochę taką pauzą, zwłaszcza sierpień, który jest przyjęty w Polsce, sejmowe wakacje, no taki ogórkowy sezon się robi, ale po sierpniu rozpoczyna się nowy sezon polityczny. Zawsze w Polsce tak jest. Wrzesień rozpoczyna jakby nową...
0: Jest mniej więcej rok do wyborów.
2: I jest rok do wyborów. Oczywiście dużych pieniędzy partie jeszcze nie będą chciały na tym etapie wrzucać w to wszystko do końca roku, bo ten wrzesień, październik, listopad, grudzień to będą te miesiące, gdzie jeszcze pieniędzy lepiej nie inwestować, ale już spór taki typowo kampanijny się rozpocznie. Zobaczysz, będzie więcej spotkań, więcej takiego tego jazgotu politycznego, tych działań takich politycznych. I Tusk widzi, że inni przyspieszają, on też musi przyspieszyć, bo to jest już zaraz. Wydłużają nam się te kampanie. Jak startował Duda, to dziwiliśmy się, że jego kampania rozpoczęta w listopadzie, tyle miesięcy. Jak już startował Nawrocki, już się mniej dziwiliśmy, no bo te kampanie tak się wydłużyły. Teraz ta zbliżająca się będzie najdłuższą kampanią, bo ona de facto będzie trwała tak mniej więcej od października
0: i
2: do wyboru.
0: Zauważmy, co robi Konfederacja. Sławomir Mencen jako pierwszy rozpoczął kampanię prezydencką i dowiózł bardzo dobry wynik. I teraz też Konfederacja jest w trakcie kampanijnej, program 27 trwa, te spotkania się odbywają. I tak jak te pierwsze spotkanie Mencena, trochę poza uwagą mediów. Czy media w ogóle tego nie widzą? Może trochę Radio Wnet, ale inne media też trochę...
2: Ale on na tym nie polega. On ma inne kanały dotarcia,
0: też
2: same
0: nie
2: spotkania
0: zabiega.
2: Są.
0: Tak. Też nie zabiega o to, żeby tam były media. Mówiąc szczerze, to jest taka robota, która już widać, to takie już tryby kampanijne, spotkania, trasy, programy.
2: Tak, zawsze to na prawicy tak działało i PiS też miał ten know-how takiego robienia. Jego spotkania też były zawsze trochę poza uwagą, ale jednak wykonywały tą robotę, którą miały wykonać. Teraz PiS trochę zwolnił ze spotkaniami takimi...
0: Powiesz o jednym spotkaniu, będę chciał się zapytać, wiesz o którym?
2: W terenie, ale to jest bardzo ważna broń po stronie prawicowej, bo nawet jeżeli te media mainstreamowe nie mówią, to my osiągamy cel. My się bezpośrednio komunikujemy z wyborcami, tak kalkulują te partie. Zarówno Mencen to zauważył w prezydenckiej, że to działa. Że nie musi być dużo relacji medialnych, innych, ale on wykonał pracę, on ma ten kontakt, przychodzi coraz więcej ludzi. PiS zawsze też tak to robił. To jest taki trochę bypass na media mainstreamowe. Myślę, że jak się rozhula kampania, to Prawo i Sprawiedliwość też ma tutaj potencjał, bo ma doświadczenie w takim działaniu.
0: Patrzę na to, co mówią politycy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to oczywiście Polska 2050, partia, która już się trochę nie liczy, ale narzuca czasami jakieś hasło i hasło, czy rzuca, nie narzuca, tylko rzuca. I pani Pełczyńska-Nałęcz rzuciła hasło, jak nie my, to będzie rządził BBC. Brown, Bosak i Czarnek.
2: No i to jest element tego. To jest element tego przekazu, który będzie. Ten jest akurat trochę taki lżejszy i ma niby te BBC jakiś widz zrobić tak. Z tego ten skrót, ale to jest właśnie podejście, które będzie miała cała ten blok lewicowy do wyborów.
0: Dobrze, to jeden Donald Tusk miał iść do centrum. Teraz bliżej jest, staje się z PSL-em. Wspólna kandydatka na prezydenta Krakowa, PSL i koalicji. Pan wicepremier Kośniak-Kamysz, który wychodzi i trochę nie musi, ale broni ministra Kierwińskiego. Tam z reguły występują posłowie, czasami lepsi, czasami gorsi, ale nie prezesi partii. Tu nagle jednego z ministrów wychodzi i broni sam prezes PSL-u w debacie sejmowej. Taki sygnał, który pokazuje, że jednak PSL już się podziękował i włączy się w platformę, we wspólny front?
2: No PSL musiał się gdzieś włączyć. Był etap, gdzie PSL szukał, macał trochę tych, jakie są opcje na stole. No ale przez to, co Donald Tusk zrobił przez 2 lata, czyli że spacyfikował tą stronę liberalną, nie ma żadnego Hołowni teraz, tak? Nie ma żadnej nawet tej partii po Hołowni, bo wspomniałeś Polskę 2050, ale po rozbiciu tego środowiska, po powstaniu tego klubu Centrum, no de facto to zostało spacyfikowane wszystko. Ci, którzy będą Donaldowi Tuskowi potrzebni z tego środowiska, pójdą z jego list i nie ma tak naprawdę jedyną autonomiczną postacią i jedyną autonomiczną formacją, jaka została, jest Lewica i Czarzasty.
0: I taki będzie podział? Ty Lewicą rób sobie bardzo ostro, Donald Tusk będzie, no z jednej strony mówił, tam są faszyści, naziści, rasiści, a ja jednak idę do centrum.
2: Ja nie wiem, czy to idzie do centrum. On już ma swój tort, tak? Moim zdaniem on komunikuje już do tego, co ma. Bo Donald Tusk, oczywiście każda partia chce jeszcze trochę tam zdobyć przy wyborach, ale Donald Tusk bardziej już ma ogarnięty, wie na jakim boisku gra i będzie mówił do tych wyborców, do tych odbiorców, których już praktycznie przekonał. PSL pewnie wejdzie teraz do niego, bo PSL nie ma opcji. No to macanie, to sprawdzanie nic mu nie dało. Nie ma tu za bardzo się do kogo przylepić. No i Kosiniak-Kamysz jest trochę na Donalda Tuska skazany. No i ta komiczna z punktu widzenia krakowskiego konferencja na trawniku przed KPRM-em, gdzie kandydat na prezydenta Krakowa był pokazany. To jest jeden z tych elementów pokazujący, że już Kosiniak jest przy Tusku.
0: Jest przy Tusku, to już jakby jest twoja analiza.
2: Znaczy tak mi się wydaje, że wszystko na to wskazuje, poza tym on nie ma za bardzo wyboru, no bo PSL idący sam jest narażony na, no poza tym on nie robi tego od wielu już lat, no bo wie, że
0: od 8.
2: Tak, że może przegrać i jest to bardzo prawdopodobne. I teraz Tusk wydaje się jedyną taką alternatywą. Poza tym wielu działaczy może spojrzeć i powiedzieć, sprawdzono, już to graliśmy, 8 lat razem rządziliśmy i jakoś
0: szło. Jesteśmy w jednej rodzinie politycznej, w Europarlamencie.
2: Więc myślę, że to jest z punktu widzenia wielu PSL-owców bezpieczne rozwiązanie.
0: Naszym gościem Piotr Marczuk, jak co prawie każdy piątek, tydzień temu nas nie było, ale za tydzień na pewno też będziemy politykę omawiać. Jeszcze 2 pytania chciałem ci zadać. Wspólny wiec Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Jakaś jaskółka zmian, bo mówię, że PiS trochę zwalnia, no ale pokazał też, że wycisza te spory wewnętrzne dla Wirtualnej Polski. Jarosław Kaczyński mówi, ogień przygasa, ten ogień walk frakcyjnych. Przygasa, nie przygasa, jak to wygląda?
2: Znaczy, nie mówiłem, że PiS zwalnia, że PiS wykorzystuje teraz szansę. Ten wiec jest też taką szansą, pokazanie, że wykorzystanie szansy. I paradoksalnie ten wiec jest fatalną informacją dla obu wojowników frakcji, bo pokazał, że wyborcy premiują tą jedność. No, jeżeli ty czytałeś komentarze wyborców PiS-u pod tymi relacjami, oni byli zachwyceni. Uważali to, że to jest jeden z najlepszych wiecy, jaki widzieli. Oni byli bardzo zadowoleni z tego, że zobaczyli Czarnka i Morawieckiego na jednej scenie. Tak? To zagrało. Poza tym oni, dwóch tych polityków, i Przemysław Czarnek, i Mateusz Morawiecki, w tej konwencji wypadli dobrze.
0: To byłaby zwycięska konwencja.
2: Tylko tu mamy dwie rzeczywistości.
0: Konwencja
2: mamy tą rzeczywistość.
0: Jako spotkanie partyjne, tylko konwencja jako sposób objazdu, że nagle w pewnym momencie, nie wiem, we wrześniu, w październiku już uznają, że się nie rozdzielają, nie pokłócą i ruszy razem w Polskę Mateusz z Przemkiem.
2: Znaczy to jest takie trochę bardzo pozytywne myślenie, bo są dwie rzeczywistości. No jest rzeczywistość ta taka...
0: No nie, ale załóżmy, że tam się kończą, faktycznie realnie kończą się na chwilę takie śmiertelne walki frakcyjne.
2: No to ten wiec pokazuje, że to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości premiują. Im się to podoba, oni chcą takie rzeczy widzieć, oni chcą tą jedność celebrować.
0: A ta jedność może być dla kogoś ciekawsza poza takimi twardymi wyborcami PiS-u? Tam widziałeś materiał na partię, która ofensywnie zdobywa nowych wyborców?
2: Tak, znaczy, nie, bo to się spodobało nie tylko twardym wyborcom PiS-u. Ogólnie ta szeroka grupa ludzi, którzy nawet jeszcze nie są przekonani, a sympatyzują. Znaczy widzimy w ich reakcji, że PiS jest ich tam jakąś partią pierwszego wyboru. Może jeszcze nie zdecydowali, ale są temu najbliżej. Spodobało się to. Spodobało się to, że nie ma właśnie żadnych waśni, że media mówią, że tam jest na noże, a tu wychodzi dwóch gości i świetnie się uzupełniają i jest dobry przekaz i poza tym to dobrze wyglądało. To było dobrze zrobione. Więc ja myślę, że to jest sposób. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało ten czynnik. Zobacz, poprzednie lata i jakiekolwiek ruchy takie zjednoczeniowe, jak powstała Zjednoczona Prawica, czy potem podpisywanie kolejnych jakby porozumień, czy ze Zbigniewem Ziobro, czy z innymi środowiskami, to zawsze było premiowane przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oni chcą takiej zjednoczonej prawicy.
0: A taka będzie prawica. Trochę to też można było wyczytać, to był długi wywiad, nie wiem, czy wszyscy z Państwa to czytali. Jak nie, to zachęcam, jeszcze można go odnaleźć na stronie Wirtualnej Polski dla właśnie tego publikatora Jarosława Kaczyńskiego, który wskazywał, że te listy, które się szykują, będą szerokie. Że tam będzie zapraszanych, a to może Marek Jakubiak ze swoim stowarzyszeniem, a to może Robert Bąkiewicz. Że to będzie taka lista, która będzie starała się, nie, Konfederacji nie weźmie, prawda? Nie weźmie też Grzegorza Brauna na listy. Ale że będzie starało się być jak najbardziej inkluzywną listą, dla największą stratą dla aparatu partyjnego.
2: To powinno tak być zrobione. Oczywiście listy powinny być układane też pragmatycznie, mądrze, bo w wielu miejscach jest tak, że ty tak powiedziałeś o tym aparacie partyjnym w negatywnym znaczeniu, a często ten aparat partyjny to jest najbardziej pracowity w danym miejscu i najbardziej efektywny.
0: Okay, ale
2: więc
0: czasami,
2: w wielu miejscach byś powiedział, nie chcę jakiegoś znanego nawet działacza spoza PiS-u, tylko chciałbym w tym miejscu posła powiatowego, który tam wykręca świetny wynik. To wszystko musi być z głową robione, ale oczywiście taki szeroki front...
0: Pamiętaj, że ja mam tą perspektywę inną, sejmową, jako reporter sejmowy. Mowy, tak, no i czasami widzę tych posłów szóstego, siódmego rzędu, to czy oni są w Sejmie, czy ich nie ma w Sejmie, to jest żadna różnica.
2: Dla ciebie bez różnicy?
0: Nie, dla Sejmu również, dla legislacji.
2: Może tak, ale jak weźmiesz potem wielu z nich i zobaczysz ich taką pracę codzienną w regionie, jak oni organizują ten dół, jaki oni mają kontakt z wyborcami tam w tym konkretnym powiecie, jak oni są w stanie działać, jak oni mają rozpoznane środowiska na dole, to często jako już nie dziennikarz, a jakbyś był w roli działacza politycznego, byś powiedział, ja chcę tego gościa, żeby robił, bo robi świetną robotę na dole. Więc to wszystko są szczegóły, niuanse, które szef partii i całe kierownictwo musi brać pod uwagę, ale szeroki front byłby dobry, na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza, że nie jest sam już po prawej stronie. Musimy to zawsze pamiętać, że trochę się zrobiło ciasno na tej prawej stronie, więc każde poszerzenie, można powiedzieć, jest kosztem jednak tych innych prawicowych formacji i trzeba do tego dążyć.
0: Do zwiększenia to już na koniec. Sprawa Leszka Kraskowskiego, czyli dziennikarza śledczego, zatrzymanego 3 miesiące. Trochę wewnętrzna sprawa środowiska dziennikarskiego, czy jednak sprawa, która pokazuje, że Donald Tusk nie tylko, że retorycznie, ale i faktycznie śrubę przykręca?
2: To drugie, a trzecia rzecz, że Donald Tusk coraz więcej popełnia błędów, bo ta wojenka ze środowiskiem dziennikarskim, a to nie jest pierwszy incydent. To jest,
0: i to dość szerokie, bo tam i wyborcze,
2: to jest wojna.
0: I Charukowicz.
2: To jest wojna z dziennikarzami, którzy się nie podobają. Temu, owemu, ale komuś z tamtej strony. I zaczyna to szkodzić Donaldowi Tuskowi, bo jest to przerysowane, karykaturalne i widać intencje w tym. Wejście do domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Republiki, tak? No było dla wielu sygnałem, że jest jakaś co oni robią, tak? Co ten rząd robi, to jest przesada. Teraz dziennikarz, który, zobacz, jak wielu ludzi również z mainstreamu lub byłych ludzi mainstreamu się odezwało, którzy z Leszkiem pracowali. I powiedzieli, no zaraz, halo, ale to jest dziennikarz z dorobkiem, to jest dziennikarz, z którym pracowałem, rzetelny. O co tutaj chodzi, tak? Nawet jeżeli oni przyjmowali, że tam jest jakieś coś, co może być, nie wiem, złamaniem prawa, nadużyciem prawa, no to też byśmy oczekiwali, że w państwie takim demokratycznym, jeżeli dziennikarz, który, zwłaszcza dziennikarz, który przed chwilą się zajmował jednym z poważnych polityków tej koalicji, to oczekiwalibyśmy transparentności ze strony rządu. Ja to zresztą mówiłem, 10 minut po zatrzymaniu powinna być konferencja prokuratury policji, która każdy szczegół odpowie. I wytłumaczy się, powiedzmy, tak, musieliśmy to, tamto. To się nie dzieje. To wszystko się dzieje taki, dowiadujemy się z tweeta, facet zatrzymany.
0: Coś, co często podkreślasz, co lubisz. Opozycja tą sprawę wyzyskała, czy nie?
2: Też weszła w to, moim zdaniem robi. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można więcej. To jest taki... można popaść w takie krytykanstwo, że zawsze powiedzieć, można zrobić więcej, bo pewnie zawsze można zrobić więcej, ale tak jak mówię, opozycja, zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, no ono jednak wróciło na te tory nadawania tonu po stronie opozycyjnej, to jest plus, a po drugie wykorzystuje tematy, wchodzi w jak najwięcej tematów, jeden się uda, drugi się nie uda, tu jest gorzej, tam jest lepiej, możemy krytykować, ale PiS cały czas stara się tą inicjatywę jak najbardziej odzyskiwać i to jest dla nich na plus w porównaniu jeszcze z grudniem czy listopadem.
0: To powiedział Piotr Matczuk, który był naszym gościem, jak to dzień taktyka polityki. Ja się zawahałem, bo patrzę na platformę X, tam jest wpis pani Ewy Wrzosek. Panie Pilarek, to jest oznaczenie Jakuba Pilarka, ma pan 12 godzin na usunięcie nieprawdziwych informacji publikowanych na portalu wnet.fm. Z panem ugody nie będzie, a Jakub Pilarek odpowiedział w sposób jednoznaczny na tą groźbę, o czym też mówił na antenie Radia Wnet. Pani Wrzosek, ma pani 2 godziny na usunięcie swojej pogróżki procesowej wobec mnie z dnia 11 czerwca bieżącego roku i publiczne przeproszenie za zaistniałą sytuację. Jest pani w pełnej wiedzy umysłowej profesjonalnym prawnikiem, który ma ustawowe zadanie stać na straży praworządności. Dlatego nie będę tutaj uzasadniał swojego wezwania z szacunku dla pani poziomu intelektualnego, którego nigdy nie oceniałem nisko. I tak dalej, i tak dalej. Czas start, Kończaku Pilarek, nasz redakcyjny kolega, więc widać, że ta walka z mediami jest szeroka, także dotyka naszej redakcji, naszego kolegę redakcyjnego. Dotknęła to akurat nie pan Giertek, tylko pani Wrzosek, ale to zdaje się jedna stajnia. Tak to wygląda, można powiedzieć, tak czy inaczej. My oczywiście jesteśmy w kontakcie, no i Jakub Pilarek ma pełne wsparcie Radia Wnet, a my czujemy też państwa wsparcie, za to wsparcie bardzo dziękujemy, czy to mailowe, czy to telefoniczne, czy to chociażby na platformie patronite.pl/radiownet. Bardzo państwu dziękujemy.
2: I to znowu trafia na dziennikarza, bo to trzeba powiedzieć, Jakub jest tym dziennikarzem takim w pozytywnym sensie ostrożnym. To jest człowiek, który nie puści nic, czy 5 razy nie sprawdzi, a potem jeszcze północy myśli o tym i sprawdza 6 raz.
0: To prawda.
2: Więc ja mam takie wrażenie, jako odbiorca mediów, że jak coś Pilarek już puści, to wiem, że no, przesiedział nad tym. No i znowu władza... I znowu władza... władzy się nie podoba. Ten kurs antydziennikarski się zemści na nich. To nie ma w tym nic dobrego. Popełniają tutaj błąd.
0: O czym mówił Piotr Matczuk. Dziękuję bardzo. A my za sekundę do naszej audycji wracamy. Piosenki grać nie będziemy, bo będzie szybka zmiana gości. Za chwilę pakt migracyjny. Profesor Grzegorz Gross.
3: Z lewej!
1: Z prawej.
3: W centrum.
1: Taktyka polityki.
3: W Radio Wnet.
4: www.wnet.fm. Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie.
9: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
4: Radia Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo dwie godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: naszym studio profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: I tym razem z reguły pan profesor przynosi długie, opasłe tomiszcze, a tym razem jedna prosta kartka zapisana czteroma, pięcioma tezami, a wszystko dookoła paktu migracyjnego, który dzisiaj wchodzi w życie. Triumf Brukseli, triumf Unii Europejskiej. Udało się podnieść jeszcze bardziej na poziom unijny politykę migracyjną?
1: Z tego punktu widzenia oczywiście jest to triumf. Mamy coraz silniejszą centralizację również w tym obszarze, co oznacza, że pewien reżim polityki migracyjnej, unijnej, no będzie narzucony państwom członkowskim, będą zobowiązane do tego, żeby przestrzegać różnego rodzaju regulacji unijnych, co rzecz jasna ogranicza państwa członkowskie. Ogranicza ich możliwości swobody, jeśli chodzi o kwestię podstawową z punktu widzenia każdego państwa, czyli to, kogo my wpuszczamy, kogo nie wpuszczamy, na jakich warunkach. Tutaj zasadniczo państwa, zwłaszcza w wymiarze ekonomicznym, powinny mieć bardzo dużo swobody. To wynika z traktatów europejskich. No ale w praktyce to wygląda zupełnie inaczej, bo niektóre państwa, tak jak Polska, są po prostu przegłosowywane na poziomie Unii Europejskiej, muszą na sam koniec wdrażać politykę, której nie chcą, bo zasadniczo i Polacy, większość Polaków i większość polskich elit politycznych kwestionuje ten pakt. Co jest, czy już jakby tutaj widzimy, że jest to bardzo trudny pakt z punktu widzenia traktatów, praworządności europejskiej, byśmy powiedzieli. Jest to trudny pakt z punktu widzenia demokracji narodowej, no bo on idzie wbrew oczekiwaniom większości obywateli, przynajmniej w Polsce, ale tak jest w wielu innych państwach. No i na samym końcu to nie jest pakt, który by był skuteczny z punktu widzenia kryzysowego, no bo mamy cały czas ten kryzys nierozwiązany i to prowadzi do coraz większej eskalacji niezadowolenia społecznego, przynajmniej w niektórych państwach członkowskich. No, ten problem niezadowolenia społecznego on raz na jakiś czas wraca niczym bumerang. Ale to wynika właśnie z tego, że chociaż Bruksela może odnotować sukces, no bo chociażby następuje centralizacja, zwiększają się kompetencje komisji, ograniczają kompetencje narodowe, ale społeczeństwa zasadniczo są coraz bardziej niezadowolone. No i w związku z tym tutaj raczej nie ma wielkiego sukcesu, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie kryzysem.
0: Nie ma sukcesu, ale jest ta kompetencja, jakie kompetencje do Brukseli popłyną. Co udało się wyszarpać z kompetencji państw narodowych do urzędników brukselskich? Od dziś, od 12 czerwca.
1: No przede wszystkim my mamy ten system. Unia zasadniczo trochę bardziej restrykcyjny niż to było wcześniej. Tu trzeba to oddać Brukseli, co nie zmienia, że tego, o czym mówiłem wcześniej, że zasadniczo system nie jest skuteczniejszy. My nie chronimy zewnętrznych granic w sposób bardziej, w sposób odpowiedni, o tak bym powiedział. W dalszym ciągu te mechanizmy pozbywania się imigrantów, nawet jeżeli otwiera się pewne furtki, czyli umożliwia się na przykład to, żeby niektórych imigrantów można było usunąć z państwa członkowskiego, no to wiadomo, że to jest problem, z którym borykają się tak naprawdę właśnie państwa członkowskie, a nie Unia. To jest bardzo ciekawa cecha tego nowego reżimu, że wprawdzie Unia, czyli przykładowo Komisja Europejska, centralizuje władzę, ogranicza państwa członkowskie, ale jeśli chodzi o te najbardziej gorące kartofle, to tym musi się zajmować na sam koniec rząd narodowy. I pewne odium polityczne spada na rządy narodowe, jeżeli sobie nie radzą z tymi problemami.
0: Ale to jak w tej chwili wygląda konstrukcja polityki imigracyjnej? Bardzo newralgicznie, to widzimy w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, Włoszech, no w każdym dużym czy mniejszym również kraju Unii Europejskiej kwestie imigracyjne stają się tymi najbardziej palącymi. I w tej chwili jaki jest podział kompetencji? Co może Warszawa, a co już może Bruksela? Czy Warszawa może w tej chwili albo Madryt kreować swobodnie, czy w jakikolwiek sposób zarządzać polityką migracyjną?
1: Może. Rzecz jasna, w dalszym ciągu tu jest duże pole, tylko że moglibyśmy powiedzieć, państwa mogą wpuszczać więcej imigrantów niż nawet oczekiwałaby tego Bruksela. Więc jeśli chodzi
0: co o... robi na przykład Hiszpania?
1: Dokładnie, więc jeśli mówimy o zaostrzaniu kryzysu migracyjnego, to oczywiście jest taka swoboda. Można go zaostrzyć. Można poza różnego rodzaju kwotami, które narzuca Bruksela, na przykład ten słynny, bardzo kontrowersyjny mechanizm relokacji, bo część, nazwijmy to, migrantów musimy przyjąć na przykład z Niemiec czy z Francji w ramach tego mechanizmu solidarności unijnej, ale niezależnie od tego, że przyjmujemy z innych państw tych migrantów, których oni mają za dużo, to my możemy oczywiście przyjąć na własną rękę jeszcze więcej. Prosto z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, czy jeszcze z innych miejsc świata. Tylko że jakby nie o to chodzi, bo to jest pewna iluzja swobody państw członkowskich. Oczywiście pewien problem do rozwiązania na przykład przez nas, bo my musielibyśmy jako Polacy, polski rząd też określić tą własną politykę migracyjną. Na razie ona jest bardzo liberalna i niezależnie od tego mechanizmu relokacji, niezależnie od paktu migracyjnego, no to kolejne rządy w Warszawie raczej otwierają granice, a nie tą granicę zamykają. Tak mamy również w chwili obecnej. Sam pakt migracyjny wprowadza mnóstwo kontrowersji, które od dawna wiadomo, że potęgują napięcia między poszczególnymi państwami członkowskimi. W ramach paktu na przykład Polacy muszą przyjmować imigrantów z Niemiec. To jest też pewien problem. Oni nie do końca są udokumentowani odpowiednio. No ale zasadniczo, jeżeli się przedostali z Polski do Niemiec, to powinni być przyjęci z powrotem przez Polaków. To samo dotyczy tych imigrantów, którzy na przykład do Niemiec się dostają z Włoch, z Grecji i tak dalej. No, zasadniczo Włosi ich nie odbierają od Niemców. My ich odbieramy. Nawet jeżeli są pewne wątpliwości, czy akurat przyszli na terytorium Niemiec z Warszawy, a Włosi ich nie odbierają, co oczywiście powoduje frustrację Niemców. Bez względu na to, czy to są sprawy dobrze udokumentowane, czy też nie. To jest tylko jeden z przykładów pewnych mechanizmów, które czasami działają, czasami nie działają, ale na pewno budzą kontrowersje. Budzą kontrowersje zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Budzą też do pewnego stopnia kontrowersje w innych państwach członkowskich, które właśnie muszą się tymi imigrantami wymieniać. A niezależnie od tego jest ten słynny mechanizm relokacji, który też jest szalenie kontrowersyjny. I tutaj bardzo wiele państw członkowskich nie chce tego mechanizmu, nie chce go przestrzegać, stara się go uniknąć. My też staramy się obecnie go uniknąć, tylko że to jest prolongata, zaledwie o rok czasu. Wcześniej czy później ten mechanizm nas dosięgnie. No i wiadomo skądinąd, że my już dzisiaj się przygotowujemy do tego, żeby tych imigrantów właśnie z Niemiec w ramach tego mechanizmu relokacji, znaczy faktycznie z Niemiec, bo jak wiadomo to są imigranci, którzy dostali się w inny sposób do Unii Europejskiej. No tak czy inaczej my w ramach tej relokacji będziemy albo karani finansowo, albo będziemy musieli tych imigrantów przyjmować.
0: Pytanie, czy dało się temu zapobiec, bo debata o tym, żeby przenieść część kompetencji polityki migracyjnej z poziomu państw członkowskich do Brukseli trwała przecież latami. No i w roku 15, wydawało się 14, że już sprawa jest dopięta. Zmieniły się rządy w Polsce. Premier Beata Szydło nie zgodziła się na mechanizm i on nie wszedł w życie. Czy sytuacja w roku 23, 24, kiedy do władzy wrócił Tusk, była taka, że on musiał to podpisać, czy to dało się cały czas powstrzymywać?
1: No my zasadniczo zostaliśmy w tej sprawie przegłosowani. Także tutaj bez naszej zgody ten pakt wszedł w życie. To pokazuje, że i zresztą do dzisiaj jest ogromna kontrowersja, czy on, to, że myśmy zostali przegłosowani w tej sprawie, jest w ogóle zgodne z traktatami. Tak czy inaczej, nawet jeżeli to jest decyzja zgodna z traktatami, to ona jest szalenie kontrowersyjna, dlatego że to jest sprawa, która budzi zrozumiałe emocje wśród elektoratów. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że opinia publiczna w całej Europie jest bardzo krytyczna wobec imigracji, w tym nowej imigracji. W związku z tym, a ten pakt no został źle skonstruowany na wiele różnych sposobów, z korzyścią dla takich państw jak Niemcy i Francja, z wyraźną szkodą przede wszystkim dla Europy Środkowej. I w związku z tym to jest rzecz, która na samym końcu rozsadza integrację europejską. No bo ludzie nie chcą imigrantów i jeżeli dociera do nich informacja, że Unia Europejska ich zmusza do tego, to oczywiście to budzi szalone kontrowersje skierowane przeciwko integracji europejskiej, bo mówiąc krótko, nikt nie chce takiej integracji, która nakłada ciężary. Obywatele chcieliby dostawać mannę z Brukseli, dofinansowanie do różnych spraw.
0: A nie przymusową kwotę migrantów.
1: A nie koszty, bo ci migranci przesuwani tak naprawdę przez wszystkie państwa członkowskie, no, każdy chce przesunąć tych migrantów najlepiej do sąsiada. Szczególnie takiego, który jest słabszy, jest troszeczkę zależny od tego silniejszego państwa, tak jak my, Polska, nasz rząd przynajmniej od Niemiec. W związku z tym tutaj nasz rząd nie stosuje jakichś obstrukcji, tak jak przykładowo Włosi, tylko my po prostu nie sprzeciwiamy się, tak? Nie wprowadzamy jakichś takich mechanizmów strajku włoskiego przysłowiowego, jeśli chodzi o odbieranie tych imigrantów, tylko ich po prostu odbieramy. Więc mechanizm jest, te rozwiązania europejskie, one są szalenie kontrowersyjne, będą budzić emocje, będą budzić eurosceptycyzm i na samym końcu wiele na to wskazuje, będą kontestowane, bo polski rząd, Beaty Szydło, o którym pan wspomniał, no było prawo europejskie, tylko że polski rząd po prostu stwierdził, my tego prawa nie będziemy respektować. Czyli była otwarta kontestacja. Dzisiaj takiej kontestacji nie należy się spodziewać.
0: A gdyby Donald Tusk się zdobył na tą kontestację, powiedział, w nosie mam te zapisy prawa i co mi zrobicie? Tak jak powiedziała kiedyś Beata Szydło.
1: No to jest scenariusz niezwykle mało prawdopodobny.
0: A gdyby znalazł się w Polsce rząd, który powiedziałby, nie interesuje nas ta regulacja, bo wedle naszej opinii, może nawet poparte jakimś wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, chociaż można się zwrócić przeciw naszego Trybunału, czy to jest zgodne z naszą konstytucją, czy to jest zgodne z kompetencjami przekazanymi do Brukseli w ramach referendum akcesyjnego, a potem ewentualnych ustaleń traktatu, który obecnie funkcjonuje, lizbońskiego. To co by zrobiła Bruksela? Czy jest bezzemna, jeżeli państwo powierzyły się? Nie. Po prostu wychodzicie poza kompetencje wam w traktatach przypisane i my nie zamierzamy się podporządkować.
1: No przede wszystkim w tej chwili jest taki mechanizm bardzo silnych kar finansowych. Około 20 tysięcy euro na jednego migranta, którego nie chce się przyjąć w ramach mechanizmu relokacji. Druga rzecz jest taka, że jeżeli nawet byśmy też nie uwzględnili tego mechanizmu kar, no to oczywiście Bruksela może rozpocząć procedurę o niestosowanie się przez państwo członkowskie do obowiązków państwa członkowskiego, przede wszystkim w zakresie respektowania prawa unijnego, co na sam koniec wiąże się oczywiście też w ten czy inny sposób z karami finansowymi. Więc my musielibyśmy w związku z tym być gotowi na tego typu kary. Tylko że, tak jak powiedziałem, my ten scenariusz już przerobiliśmy. Przynajmniej raz. I to dokładnie w podobnej sprawie, czyli wtedy pilotażu mechanizmu relokacji. Dzisiaj mamy ten mechanizm permanentny. No i dokładnie przeszliśmy jakby przez tą ścieżkę, również sankcyjną. Ale mimo wszystko pani Beata Szydło, pani premier, stwierdziła, że nawet bez odwoływania się do tej ekwilibrystyki prawniczej w oparciu o wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, tylko wprost powiedziała, my tego nie chcemy, my mamy mandat polskiej demokracji, on dla nas jest super ważny, polscy wyborcy tego nie chcą i my w związku z tym akurat w tej części prawa europejskiego nie będziemy ponosić no, w imię polskiej demokracji i w imię poważnego traktowania naszych wyborców z wszystkimi tego konsekwencjami.
0: O czym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosse, europeista, wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Jako pracownik Uniwersytetu to był trochę taki wykład, a my teraz będziemy znacznie szybciej przekazać informacje, nie tak dokładnie, nie tak opisowo, nie tak głęboko, ale myślę, że Jakub Duszak staje na wysokości zadania i spróbuje. Czas na serwis informacyjny, a my się z Państwem żegnamy.
2: Samolot F-35, czyli Husarze, oficjalnie przyjęte na służbę w Wojsku Polskim. Po przelocie nad Polską trzy myśliwce wylądowały w Łasku, jak mówił podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki. F-35 to więcej niż wielozadaniowa maszyna, to z całą pewnością platforma systemu walki, bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta, potrafiąca przetwarzać dane i w czasie rzeczywistym te dane przesyłać także do innych systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Prawnik dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego, mecenas Łukasz Pawelski, twierdzi, że mimo zgody prokuratury i wcześniejszych ustaleń nie został dopuszczony do spotkania ze swoim klientem w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Prawnik mówi o problemach organizacyjnych i podkreśla, że jego klient od kilku dni pozostaje bez kontaktu z obrońcą. Więcej szczegółów na portalu wnet.fm. Iran podkreślił, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie porozumienia mającego zakończyć obecny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Stało się to pomimo kolejnych deklaracji Donalda Trumpa, który zapowiedział wczoraj, że USA ponownie bardzo mocno uderzą w Iran. Kilka godzin później odwołał jednak planowane ataki, twierdząc, że negocjatorzy osiągnęli przełomowe porozumienie z Teheranem. Amerykański prezydent dodał, że uzgodnienia wymagają jeszcze sfinalizowania dokumentów, co, jak ocenił, powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni, a ceremonia podpisana porozumienia prawdopodobnie odbędzie się w Europie. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył jednak, że doniesienia o zawarciu umowy mają charakter spekulacyjny i żadne ostateczne ustalenia nie zostały jeszcze podjęte. Po najnowszych wypowiedziach Trumpa cena ropy Brent spadła o 4,4% do około $89 za baryłkę. Debiut giełdowy spółki SpaceX przybliża jej założyciela Ilona Muska do osiągnięcia statusu pierwszego na świecie bilionera, pisze BusinessInsider.com. Analitycy oceniają, że wejście SpaceX na giełdę mogłoby znacząco zwiększyć majątek Muska, który już dziś należy do najbogatszych ludzi na świecie. Wysoka wycena firmy, będącej liderem w sektorze prywatnych lotów kosmicznych, mogłaby wynieść wartość jego aktywów na niespotykany dotąd poziom. Eksperci podkreślają jednak, że osiągnięcie majątku liczonego w bilionach dolarów będzie zależało od dalszego wzrostu wartości SpaceX oraz innych przedsięwzięć kontrolowanych przez Muska. Obecnie żaden człowiek w historii nie osiągnął oficjalnie statusu bilionera. W ostatnim dniu papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii Leon XIV zwraca uwagę świata na dramat migracji na Atlantyku, pisze Vatican News. Na Wyspach Kanaryjskich papież spotyka się dziś z migrantami oraz organizacjami wspierającymi ich integrację, w tym z Fundacją Kanaryjską Dobry Samarytanin. Fundacja od lat działa na rzecz osób w sytuacji wykluczenia, a od 20 roku szczególnie angażuje się w pomoc młodym migrantom docierającym na archipelag przez jedną z najniebezpieczniejszych tras migracyjnych świata, czyli Ruta Atlantyka. Pomoc obejmuje naukę języka, wsparcie w adaptacji kulturowej, formację zawodową oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy. W fundacji działają warsztaty m.in. z gotowania, rolnictwa, stolarstwa, krawiectwa i budownictwa.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
3: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
12: Dzień dobry, piękne słuchaczki, zecie słuchaczy. Opóźnienie znaczne, więc w te pędy in medias res. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Ta informacja warszawska, Hipnozaur i ten niezwykły krążek Afterlife. Dzisiaj nagranie numer 4, Look at the Balls. Czyli spójrz na swoją męskość, jak tłumaczę.

nagranie Look at the Balls, album tygodnia Radia Wnet, Afterlife formacji Hypnozaur. Dżentelmeni będą moimi gośćmi 27 czerwca, sobotnią porą muzycznej polskiej tygodniówce, panie i panowie. Płyta Afterlife, znakomity następca płyty Doomsday, która ukazała się w roku pańskim 2022. Jak mówią, uprawiają Jurassic Park, a ja mawiam, że to jest hard, heavy and rock and roll. Tak jak w tym nagraniu numer 2, Live Flower. Czyli leżący, ergo odpoczywający kwiatuszek. Hypnozaur, Afterlife, płytą tygodnia na antenie Radio Wnet.

0: Rok 2022, album Doomsday, rok pański 2026, Afterlife, panie i panowie. Hipnozaur, warszawska formacja, dżentelmeni będą moimi gośćmi, bo o tej niezwykłej płycie będziemy rozmawiać 27 czerwca, sobotnią porą w muzycznej polskiej tygodniówce i powiem tak, że warszawski Hipnozaur, pisany przez S-A-U-R, to jedna z najlepszych formacji nie tylko w Polsce, ale również na świecie w tej kategorii rock gitarowego, rozkochanego w hard rockowych podziałach sekcji i metalowych gitarach.
1: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
0: Panie i panowie, dzisiaj premiera niezwykłego singla. W roli głównej Tomasz Bruszewski, mój imiennik, niegdyś Róże Europy. Tytuł nagrania Nowy Świat.
1: Czas na Częstograj.
0: Panie Tomku, kłaniamy się. Radio Wnet zawsze dotrzymuje słowa.

Tomasz Buszewski, Nowy Świat nasz często gra jutro, sobotnią porą będę, jak to się mówi w slangu radiowym, rozprowadzał to nagranie w muzycznej polskiej tygodniówce kilka chwil po godzinie 13. A teraz... Panie i panowie, dzisiaj a propos tych nowości, nowe, świeże, bardziej niż młode, twórczo istnienie przemiesza się z tymi weteranami i z tymi legendami. Panie i panowie, dzisiaj premiera trzeciego albumu studyjnego Olivii Rodrigo, ukłon mój w stronę młodszej publiczności. Tytuł albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, że wyglądasz smutno nadzwyczaj, mimo że jesteś tak bardzo zakochana. No i cóż, przeglądałem recenzję, to kolejny ważny krok w rozwoju jednej z największych gwiazd młodego pokolenia. Piszą, a dziennikarze za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych. No, nie jest tajemnicą, że albumy Sure czy Good, poprzedniki płyty You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, no, przyniosły wielki sukces i rozgłos pannie Olivii Rodrigo. Płytę wyprodukował wieloletni współpracownik Dan Nigro. Odchodzi częściowo od tego gitarowego poproka, znanego szczególnie z albumu numer 2 Guts. Tym razem panna Olivia skupia się bardziej na melancholijnych piosenkach o miłości, niepewności i emocjonalnych sprzecznościach. Trochę tak, jak ze swoją karierą i z późniejszymi albumami zrobiła Billie Eilish o irlandzkim sercu, bo Billie Eilish naprawdę pochodzi z Irlandii, choć mieszka w Stanach Zjednoczonych i nazywa się O'Connell. Natomiast Olivia Rodrigo określiła album jako zbiór smutnych, rzewnych piosenek miłosnych, w których szczęście często miesza się z lękiem przed jego utratą. Oczywiście niespodzianką było to, że Robert Smith, lider grupy The Cure, pojawił się w nagraniu What's Wrong With Me. Jutro będzie to też nasz częstograj, bo piosenka bardziej niż zacna, chociaż z premierą na antenie w Radio Wnet czekałem na całą płytę, która dzisiaj ma premierę. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivii Rodrigo. I powiem tak, płyta dość ambitna i nawet nie, który za popem nie przepada. Słucha się całkiem pysznie. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia Rodrigo. Czyli wyglądasz niezwykle smutno, jak na dziewczynę, bardziej niż zakochaną. Dzisiaj premiera 12 czerwca 2026 roku. I na antenie Radia Wnet, bo Radio Wnet to muzyka warta słuchania. Dwa nagrania. Najpierw Stupid Song z tej pierwszej części, bo płyta podzielona na dwie części. Girl So In Love, a druga You Seem Pretty Sad. Stupid Song, a później My Way, który skradł moje serce. Muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski i o premierach w pierwszej godzinie. Dzisiaj premiera trzeciego krążka Olivii Rodrigo.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Stupid Song wybrzmiała teraz My Way, Olivia Rodrigo, z najnowszej płyty, której dzisiaj premiera jest. Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek, Radio Wnet, muzyka warta słuchania.

0: Olivia Rodrigo. Nagranie My Way z albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Czyli wyglądasz nadzwyczaj smutnie, mimo że jesteś śmiertelnie zakochana. Panie i panowie, natomiast ta płyta jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że pojawił się Robert Smith, wokalista, lider formacji The Cure, którego ujrzę za niespełna dwa tygodnie pod niebem Dublina.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Ale także dlatego, że na tej płycie znajduje się ten niezwykły song. Ponad 5,5-minutowy finał albumu, który zamyka całą historię, którą można skrócić. Płyta o zakochaniu, euforii, która zmienia się, kiedy przychodzą niepokoje, wątpliwości, tęsknota i emocjonalne zagubienie. Cigarette Smoke. Absolutnie piękna kompozycja. I kto to mówi? Redaktor Tomasz Wybranowski o płycie. Olivia Rodrigo. Cigarette Smoke, 13 nagranie na płycie. Przepiękne. No i też się podpisuje pod wieloma recenzentami, że to jeden z najbardziej ambitnych utworów dorobku artystki Olivii Rodrigo.

0: Cigarette Smoke, nagranie, które zamyka płytę Olivii Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Panie i panowie, do tego krążka będę powracał jutro, natomiast teraz...
1: Czas na Często graje.
0: Dzisiaj premiera niezwykłej płyty Atavi. Michalina Maja Rutkowska, znana z formacji The Tura. Nagranie Azur. A jutro Majka Michalina będzie opowiadała o tej płycie. Muzycznej polskiej tygodniówce.

I powiem tak, klimatycznie nie słyszałem niczego piękniejszego od czasów ostatniej studyjnej płyty formacji Fields of the Nephilim wielkiego Karla McCoya.

Tytuł płyty To The Old Ones. W roli głównej Atavia. Nagranie Azur. Drugie nagranie na płycie, która dzisiaj ma swoją premierę. Jutro Michalina Maja-Rutkowska, moim Państwa gościem w muzycznej polskiej tygodniówce. I czuję, że w jaskiniowościach ta płyta będzie gościła bardziej niż często.

Muzyczny piątek, Tomasz Wybranowski, Radio Wnet, 13:46. I za chwilę będę miał dla Państwa niespodziankę, a właściwie znowuż ten surfingowy ślizg, prawie 40 lat wstecz do roku 1988, albowiem w owym roku wielki Ian Anderson, głos formacji Yes, wydał płytę In the City of Angels.

Hold on to Love, Ian Anderson z płyty In the City of Angels. A przypominam go dlatego, że dzisiaj 24 album studyjny miał swoją premierę. Grupy Yes, gdzie z oryginalnego składu pozostał tylko Steve Howe. Dzisiaj premiera, dzisiaj na antenie Radia Wnet, wydany piątkową porą 12 czerwca. I płyta stanowi trzecią część tej nieformalnej trylogii, rozpoczętej albumem The Quest, rok pański 2021, a kontynuowanej na Mirror to the Sky z roku 2023. Tytuł albumu Aurora i teraz nagranie tytułowe. Klasycy progresywnego rocka, Steve Howe z tego starego, oryginalnego składu, a przy mikrofonie Ian, ale nie Anderson, tylko Davidson. I jeszcze praska orkiestra symfoniczna, i Jeff Downes i Bill Sherwood. Zespół jest i krążek Aurora, nagranie tytułowe w muzycznym piątku.

wybrzmiewa tytułowe nagranie z dzisiejszej premiery. 24 krążek grupy Yes. Jego tytuł Aurora. I teraz słyszą Państwo to niezwykłe nagranie. W drugiej godzinie jeszcze jedno nagranie z tej niezwykłej płyty, o którym będę opowiadał. W cieniach w jaskini.

0: fanfary finale, teraz nadzwyczajne zaproszenie od Józefa Skrzeka, naszej legendy.
1: Mam dla was coś specjalnego. Zobaczcie.

0: Body Voyage. Spektakl antywojenny, trójwymiarowy. Z obrazami Jana Sawki, słowami Edwarda Stachury, muzyką Józefa Skrzeka. Grają profesor Henryk Jan Botol na organach piszczałkowych, Mirosław Muzykant na perkusji, Apostolis Antymos na gitarze, Steve Kindler na skrzypcach dziewięciostrunowych, Piotr Wojtasik na trąbce. Quintet Sonos z Auxo śpiewają dwa chóry Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic oraz Śląskiej Akademii z Gliwic oraz trzy głosy żeńskie. Aga Zarian, Karina Skrzyżewska za Penisa Dom, Ela Skrzek. Ja zagram na fortepianie instrumentach elektronicznych. 14 czerwca, godzina 20. NOSP Katowice. Serdecznie zapraszam. Józef Skrzek.
1: Muzyczny piątek i zaproszeniem Józefa Skrzeka. Żegnamy pierwszą godzinę muzycznego piątku. Za chwilę Jakub Duszak i serwis informacyjny.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
3: Prokurator Ewa Wrzosek grozi dziennikarzowi Radia Wnet postępowaniem karnym. Sprawę komentował we własnej osobie redaktor Jakub Pilarek.
4: No, jeżeli dziennikarz nie ma prawa opisać tego, co było, przytoczyć słów, które padły, na przykład na łamach Polskiej Agencji Prasowej, w moim tekście jest cytat z PAP-u, w moim tekście jest cytat z tego właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza, który nie dopatrzył się w tamtej sprawie żadnych błędów, no to jeżeli tych wszystkich słów nie można przytoczyć, no to znaczy, że pani Wrzosek ma być objęta jakimś swoistym immunitetem na w ogóle opisywanie faktów dotyczących jej zawodowego życia.
3: Jakub Pilarek w reakcji na wezwę Wrzosek do usunięcia publikacji zapowiada, że sam podejmie wobec prokurator kroki procesowe. Sprawa dotyczy publikacji redaktora Pilarka na portalu Wnet.fm pod tytułem Koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgoś i walka z neosędziami. Profesor Elżbieta Chojna-Duch wygrała proces z Agorą. Postępowanie dotyczyło artykułu Gazety Wyborczej pod tytułem Profesor Elżbieta Chojna-Duch znalazła azyl w NBP. Konsekwencją tego artykułu był zalew negatywnych i obraźliwych komentarzy pod adresem pani profesor. Sąd podtrzymał uzasadnienie pierwszej instancji, że obowiązkiem wydawcy było ich moderowanie i usuwanie. Wydawca Gazety Wyborczej musi przeprosić i finansowo zadośćuczynić. Sąd apelacyjny uznał, że wydawca jest odpowiedzialny za treść umieszczone w komentarzach. Wyrok jest prawomocny. Samolot F-35, czyli husarze oficjalnie przyjęte na służbę w Wojsku Polskim, po przelocie nad krajem trzy myśliwce F-35 wylądowały w Łasku, jak mówił podczas ceremonii prezydent Karol Nawrocki. F-35 to więcej niż wielozadaniowa maszyna, to z całą pewnością platforma systemu walki, bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta, potrafiąca przetwarzać dane i w czasie rzeczywistym te dane przesyłać także do innych systemów, które odpowiadają za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Stany Zjednoczone i Iran mogą podpisać porozumienie pokojowe w niedzielę w Genewie, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu państw G7 we Francji. Jak podało jedno ze źródeł agencji Reutera, wysocy rangą irańscy urzędnicy sygnalizują, że zawarcie porozumienia jest prawdopodobne. Inne źródło wskazało jednak, że dokument miałby przyjąć formę memorandum porozumienia, a nie ostatecznej umowy kończącej konflikt. Informacje te pojawiają się przed przyszłotygodniowym spotkaniem przywódców we francuskich Alpach. Jeden z urzędników poinformował, że Iran nie potwierdził jeszcze gotowości do udziału w ceremonii. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył, że nie osiągnięto ostatecznych ustaleń. Państwowa Agencja Informacyjna TASS nim podała, że memorandum wciąż nie uzyskało zgody najwyższych władz Islamskiej Republiki Iranu. Z kolei agencja MER opublikowała projekt porozumienia. Dokument przewiduje odblokowanie 24 miliardów dolarów irańskich aktywów zamrożonych za granicą w ciągu 60 dni. Projekt zakłada również, że Iran zachowa prawo do wzbogacania uranu w ramach przyszłej ostatecznej umowy z USA po zakończeniu 60-dniowych negocjacji. Tej nocy jednostki sił obronnych Ukrainy przeprowadziły serię uderzeń na cele rafineryjne, logistyczne oraz dowódcze na terytorium Federacji Rosyjskiej i w rejonach okupowanych. Czytamy na kanale X-owym Czarne Niebo News. Zniszczono rafinerię Tanneco i Taif NK. Kompleks Tanneco to jeden z największych tego typu obiektów w Federacji Rosyjskiej o wydajności przekraczającej 16 milionów ton ropy rocznie, produkujący m.in. olej napędowy i paliwo lotnicze. Z kolei rafineria Taif NK specjalizuje się w zaawansowanym przetwórstwie ciężkiej, wysokosiarkowej ropy oraz kondensatu gazowego na potrzeby przemysłu petrochemicznego i wojska. Jak napisał dziś Reuters, Ukraina zamierza wystąpić o 20 milionów dolarów dofinansowania, by utrzymać tempo działań przeciwko Rosji.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, choć więcej słońca pojawi się do południa na północy, zachodzie i w centrum, a po południu we wschodniej części kraju. Przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami burze. W szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem, na termometrach 17 stopni na Podlasiu, 18-19 na przeważającym obszarze kraju i 20 stopni w centrum.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
2: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
9: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.
2: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: .7 Tomasz Branowski, Muzyczny Piątek. Rozpoczynamy od naszego Częstograja powrotnego.
10: Czas na Częstograje.
1: W roli głównej nasze dobro kompozytorskie. Drum and Bass plus Classic, jak mawia redaktor Sławomir Odwet, pani kompozytor Konstancja Kochaniec i Radio w Jaskini. Radio Wnet, muzyka warta słuchania. I jak mówię, Krzysztof, więcej niż radio.

Konstancja Kochaniec, Radio Bieskini, panie i panowie. Muzyka, która przetrwa wieki, jak mawiam, czekamy na kolejne nagrania, które mają premiery na antenie Radia Wnet. Natomiast teraz powracam do dzisiejszej premiery numer dwa. Dla mnie krążek Aurora grupy jest, gdzie Ian Davison przy mikrofonach, Jeff Downs, znany m.in. z formacji Asia. To drugi, co do długowieczności, długoletności w grupie jest członek, znany też z formacji Asia, i Bill Sherwood, który od początku lat 90. współpracuje z grupą Yes, a pełnoprawnym członkiem jest od 2015 roku, kiedy został basistą grupy, i Jay Shellen, panie i panowie. Nagranie, które otwiera tę płytę, Ariadna. Jest 24 krążek, jego tytuł Aurora.

Ariadna, nagranie, które otwieram płytę numer 24 legendarnej formacji Yes, gdzie Steve Howe. Płyta nagrana z filharmonikami z pod nieba Pragi. Tytuł płyty Aurora, dzisiaj premiera, dzisiaj na antenie Radia Wnet. A za chwilę, panie i panowie, dwa nagrania Nicka Cave'a. Ghost In. I to niezwykłe nagranie, które dla mnie jest jednym z jego najważniejszych, z albumu Skeleton Tree, Rings of Saturn, a potem opowieść o tym, co wydarzyło się, tak w skrócie, 10 czerwca pod niebem Dublina w cieniu zamczyska Malachite, gdzie Nick Cave rozpoczął długą, bo 32-koncertową opowieść o swoich nastrojach, swoich metaforach i swoich dźwiękach podczas festiwali europejskich sezonu 2026. Ghost In, tytułowe nagranie z płyty Ghost In i potem Rings of Saturn z albumu Skeleton Tree.

0: exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. Now she's jumping up with her leaping brain, stepping over heaps of sleeping children, disappearing and further up and spinning out again. Up and further up she goes, up and out of the bed, up and out of the bed and down the hall, where she stops for a moment and turns and says, "Are you still here?" And then reaches high and dangles herself like a child's dream from the room.
1: Reklama.
2: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
3: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Po reklamie.
3: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
5: Muzyczny piątek, wspomnienie Nicka Cave'a, Ghost, intytułowe nagranie z jego płyty, z tej uduchowionej i Rings of Saturn, z płyty Skeleton Tree, ale Radio Wnet to szybkie informacje, reagujemy na to, co dzieje się wokół nas i to Państwa interesuje. Ze mną Krzysztof Skowroński. Krzysztofie, dzień dobry.
6: Tomku, dzień dobry. Już za chwilę, za moment rozmowa z panem mecenasem Łukaszem Pawelskim, który właśnie wyjechał z aresztu śledczego na Białołęce, gdzie widział Leszka Kraskowskiego. Bardzo przyjemnie się, Tomku, słuchało radia, pędząc do radia przy krakowskim przedmieściu 79. Tak sobie myślałem, biedny Tomek, znowu jego audycja będzie przerwana, ale trudno, musimy działać.
5: Radio Wnet to nasz wielki zbiorowy obowiązek, jak to drzewie i pewne hasła mogliśmy odczytywać sobie w latach 80. Chociaż patrząc na siłę, potęgę gospodarczą wówczas, a teraz, no to nie ma porównania.
6: To prawda.
5: Natomiast dzisiaj trochę premierowo, dzisiaj trochę nowości, no i pewnie byłeś zaskoczony tym, że też Olivia Rodrigo była na naszej antenie, nowa płyta numer 3 to. I zacna, no i ci legendarni, grupa jest powróciła w znakomitym stylu, co prawda tylko Steve Howe i bez Jana Andersona, ale to naprawdę znakomita muzyka.
6: Tomku, ponieważ pan mecenas czeka przy telefonie, to pozwól, że od razu rozpocznę rozmowę, bo ma mało czasu.
5: Oczywiście.
6: Łukasz Pawelski, dzień dobry panie mecenasie, po raz trzeci dzisiejszego dnia.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Udało się panu spotkać z Leszkiem Kraskowskim. W jakiej jest sytuacji?
7: Panie redaktorze, tak, udało mi się spotkać z klientem Leszkiem Kraskowskim. Mam już oficjalne potwierdzenie, że możemy używać oczywiście pełnego imienia i nazwiska, chociaż i tak wiadomo było od początku, o kogo chodzi. Panie redaktorze, w kondycji psychofizycznej, jeśli chodzi o psychikę, Leszek jest w dobrym stanie. Bardzo się ucieszył, że mnie zobaczył. Jeśli chodzi o kwestie fizyczne, to Leszek jest obecnie pogryziony. Przepraszam za te szczegóły, mogą się wydawać wulgarne, ale pogryziony przez pluskwy. Pokazywał mi swoje pogryzienie. ugryzienia na całym ciele. Jest w takich warunkach, że ucieszył się, że mnie spotkał, bo dostał w końcu długie spodnie. On do tej pory funkcjonował tylko w krótkich spodenkach i bluzce, który został zatrzymany. I musiał wychodzić na spacerniak, aby nie podpaść też współwięźniom. Nawet w tą przykrą pogodę, gdzie jest zimno, w tym krótkim i nieodpowiednim ubraniu. Ja dowiedziałem się o okolicznościach sprawy, o zatrzymaniu w taki sposób, jak mi to przedstawił Leszek. I one są tak bulwersujące, że trudno mi jest odnieść je do jakiejkolwiek innej ostatniej głośnej sprawy. Dowiedziałem się, że Leszek został zatrzymany pod komendą policji w Prażmowie. I stało się tak dlatego, ponieważ Leszek uciekał przed osobami, które wziął za bandytów. Jak się okazało, był ścigany przez patrol, znaczy przez funkcjonariuszy po cywilnemu, w cywilnych pojazdach, którzy nie używali sygnałów ani dźwiękowych, ani świetlnych. Leszek podejmował próby wjechania w miejsce, gdzie są kamery i tak dalej. No, przedstawił też swoją wersję wydarzeń dotyczącą chociażby pokazania tej broni, która miała być u niego znaleziona. Leszek stwierdził, że zrobił to w akcie desperacji, ponieważ bał się, że są to osoby, które mogły mu zrobić krzywdę w kontekście tego zdarzenia, które miało miejsce wcześniej. Natomiast komunikat prasowy prokuratury, i tutaj jeszcze raz, po raz kolejny zwracam i uczulam prokuraturę przy formułowaniu tak jednoznacznych i kategorycznych opisów sytuacji, które mają uczynić z mojego klienta osobę, która jest niebezpieczna dla społeczeństwa, ponieważ Leszek wskazał na tę okoliczność, że to pokazał tylko w akcie desperacji, a nie jakby groził policjantom. Takie też wpisy w mediach społecznościowych były i jakby piejące nad tym faktem, że jakoby tutaj wszyscy stanęli w obronie redaktora Kraskowskiego, który się okazał niebezpiecznym szaleńcem. Tak nie było według relacji mojego klienta. Cóż dalej się działo? Funkcjonariusze, którzy zatrzymali Leszka, mieli wątpliwości, czy mogą realizować czynności. Od samego początku była kwestia braku właściwości i konieczności wyłączenia tych funkcjonariuszy z czynności. Sprawa powinna według nich trafić do Komendy Stołecznej Policji jako jednostki nadrzędnej nad Komendą Miejską Policji w Piasecznie. Natomiast tak się nie stało. Sprawa cały czas była, za przeproszeniem tutaj użyję pewnej nomenklatury, kiszona na tej komendzie. Leszek wskazał mi, że prokuratura na początku wprowadziła, tylko policja informowała prokuraturę, że jako obrońca zostałem powiadomiony, po czym po końcu przesłuchania pani prokurator otrzymała telefon, że jednak nie zostałem poinformowany. Co więcej, Leszek od samego początku domagał się kontaktu ze mną. Twierdzono mu i przekazywano wersję, że na zasadzie panie, przepraszam, to jest za cytat, ale panie, w niedzielę to kancelarii nie pracują, więc po co dzwonić? Jeśli chodzi o możliwość wypowiedzenia się w trakcie postępowania przed sądem, również Leszek narzekał na to. Stwierdził, że sąd mu nie dał możliwości przedstawienia tych okoliczności, a jednocześnie ograniczał możliwość formułowania wniosków i formułowania twierdzeń, co jest bardzo ważne w tej sprawie. Leszkowi, jak mi Leszek przekazał, dokonano przeszukania w domu podczas jego nieobecności tam, bez obecności obrońcy i innych osób, które mógłby wskazać Leszek. Dowiedział się o fakcie przeszukania, na które nie wyraził od samego początku zgody. Dowiedział się o tym fakcie od policjantów. Policjanci chcieli na Leszku wymyślić, tak twierdzi Leszek, wymusić zgodę na taką czynność przeszukania, natomiast Leszek jej nie udzielił, ponieważ miał tam swoje materiały dziennikarskie zbierane przez lata tak naprawdę. Bardzo bulwersującą sprawą w tej sprawie jest również to, że Leszek miał być przesłuchany w siedzibie CBA na ulicy Krzywickiego w Warszawie w dniu 11 czerwca o godzinie 11. Miał o tym fakcie informować policję, prokuraturę oraz sąd. Za każdym razem był zbywany. W związku z tym no, nie stawił się też na tym przesłuchaniu. Leszek nie wie, w jakim charakterze, znaczy tam miał być w charakterze świadka, natomiast nie wie, czego dotyczy ta sprawa, w której miał się pojawić. No, w tej sprawie jest z mojej strony jest tyle wątpliwości, że gdybym tak naprawdę dzisiaj nie wywalczył tego dostępu do swojego klienta, no to Leszek dalej byłby przekonany, że świat o nim zapomniał i nawet nie ma pojęcia o tym, co się dzieje.
6: Czyli nie ma dostępu do mediów, nie ma dostępu do żadnych informacji, a jak jechał tym samochodem, za którym jechał ten samochód policji, o którym myślał, że to jest samochód kogoś, kto go po prostu śledzi, może być złoczyńcą, a nie policjantem, to jechał już na komisariat, czy jechał po prostu...
7: Tak. Leszek jechał na komisariat i został zatrzymany Znaczy, on zorientował się, że ktoś go śledzi i zachowuje taką agresywną postawę podczas jazdy. I myślał, że to są te osoby, więc postanowił, sam jak określił, niczym Jurek Killer, uciec na komisariat policji. I gdy tylko zobaczył funkcjonariuszy w kamizelkach z napisem policja, odetchnął i się uspokoił. Bo tak naprawdę do tego momentu myślał, że to są po prostu bandyci, którzy nie używali, no, funkcjonariusze, jak twierdził, byli wytatuowani. On był w stanie takim przekonanym o tym, że jest bardzo źle. Co jest bardzo również istotne i pokazuje też pewną tendencję i z czym jako obrońca się nie zgadzam, żeby narzucać pewną narrację na Leszka. Sprawa dotycząca rzekomego znęcania się nad rodziną, to 2 dni temu pojawił się taki komunikat, kiedy zorientowano się, że sprawa zaczyna nabierać zupełnie innego niż mogłaby tego sobie życzyć prokuratura, wydano informację o tym, że Leszkowi postawiono kolejny zarzut, to jest znęcanie się nad rodziną. I również padły informacje, że jak można bronić kogoś takiego. Jak przekazał mi Leszek, taki zarzut był już wcześniej, wobec niego się toczył i miał związek z kwestiami rodzinnymi i sporu, który się toczy w rodzinie Leszka. I w związku z tym to nie jest żadna nowa sprawa, to nie jest żadna nowa postawa. Leszek przekazał mi tylko informację, że dostał postanowienie o podjęciu zawieszonego tamtego postępowania, bo jak twierdzi, nie stawiał się na badania, gdyż nie miał kluczyka do skrzynki pocztowej, bo osoba mu bliska, która go tak się składa też... obciąża zeznaniami, no nie chciała mu wydać tego klucza do skrzynki pocztowej.
6: A zostałby zatrzymany pod tym komisariatem?
7: Tak, Leszek został zatrzymany pod komisariatem.
6: A komendant tego policji w tym uczestniczył, czy nie?
7: Tak, podobnież komendant policji... Tak stwierdził Leszek. Ja nie mam wiedzy na ten temat. Celowo jeszcze się nie zapoznawałem z aktami, aby nie zarzucić mi odpowiedzialności dyscyplinarnej. Natomiast Leszek stwierdził, że ktoś, kto go zatrzymywał, jeden z funkcjonariuszy, bo tam było około 10 funkcjonariuszy, miał wskazać na treść tego maila, czy to pan napisał i tak dalej. I jak stwierdził Leszek, to miał być ten komendant tej jednostki, która powinna podlegać wyłączeniu. No. To jest po prostu proces Kawki. Przepraszam, panie redaktorze, za moje zbulwersowanie, ale widząc te pogryzienia Leszka i sam fakt, w jaki sposób utrudniano mi dostęp do mojego klienta, no powoduje to, że ta sprawa jest... powinna być jak najbardziej nagłaśniana, jak najbardziej powinna stanowić przykład dla przyszłych osób, żeby nie znalazły się w takiej sytuacji. Ani ja nikomu naprawdę nie życzę, żeby znalazł się w takiej sytuacji jak redaktor Kraskowski.
6: Nie wiem, czy w takiej...
7: I co jest bardzo ważne, panie redaktorze, bo zwracały się i pojawiały się informacje do mnie. Leszek wyraził zgodę na to, żeby uruchomić jakąś tam zbiórkę wobec niego. Ja się nie zamierzam tym zająć, bo mam na głowie akurat jego obronę, także bardzo ważne, żeby ta informacja też poszła w świat, bo to na pewno pomoże Leszkowi. No.
6: Teraz pytanie na pewno, nie wiem, czy w takich okolicznościach zadaje adwokat takie pytanie swojemu klientowi, ale o maila pan zapytał, czy nie?
7: Leszek nie przyznaje się do tego i twierdzi, że to jest po prostu prowokacja. Zwrócił uwagę na to, co ja u pana redaktora powiedziałem, że przecież on używa poczty Gmail imiennej, to po co miałby zakładać kolejną pocztę imienną na Protonie?
6: I się podpisywać.
7: A taka informacja jest ciekawa. Do tej pory, znaczy do wczoraj, nie była zlecona opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej.
6: Czyli sytuacja maila jest sytuacją z wielkim znakiem zapytania, a teraz tak, został zatrzymany, bo nie wiem, jakie są procedury, został zatrzymany od razu na tym komisariacie, pod który podjechał, tak?
7: Znaczy nie, został pod tym komisariatem zatrzymany i został przetransportowany na komisariat w Piasecznie, który powinien podlegać wyłączeniu. I tam się dalej były prowadzone czynności procesowe z udziałem mojego klienta, no, bez dostępu do adwokata.
6: A proszę powiedzieć, a w którym momencie następuje decyzja o tym, żeby kogoś aresztować? Co musi być spełnione, żeby od razu trafić
7: Leszek,
6: do aresztu?
7: Leszek relacjonując mi to stwierdził, że ta informacja zapadła. No, usłyszał o tym, że po przesłuchaniu w prokuraturze, kiedy pani prokurator miała wykonać połączenie do mnie i stwierdzić, no pan mecenas nie odbiera, w związku z tym kontynuujemy, bo pan mecenas był powiadomiony, czyli nie ma pan adwokata, nie ma pana mecenasa, w związku z tym kontynuujemy, a po czym miała pani prokurator otrzymać informację jednak, że ja nie zostałem poinformowany. Ani zawiadomiony o sprawie. W związku z tym po przesłuchaniu Leszek miał usłyszeć informację o tym, że być może będzie areszt tymczasowy wobec niego, więc Leszek po prostu się zdziwił strasznie. Jak twierdzi pani prokurator prowadząca sprawę, musiała to uzgodnić ze swoimi przełożonymi.
6: Czyli nie sama podejmowała decyzję, ale to o tymczasowym aresztowaniu decyduje sąd.
7: Oczywiście, że sąd, Leszek tutaj składał olbrzymie zastrzeżenia, jeśli chodzi o możliwość formułowania wniosków, stwierdzeń i tak dalej. Jak relacjonował Leszek, on był pozbawiony możliwości w jego ocenie wyjaśnienia sprawy, informowania. Był gotowy, na przykład wnosił o, proponował zabranie mu paszportu, ewentualnie jakieś poręczenie osobiste, był przekonany, że cała masa osób publicznych będzie gotowa takie poręczenie przygotować, natomiast sąd był tym niezainteresowany i miał ucinać dyskusję ze strony Leszka.
6: A to przeszukanie domu nastąpiło w którym momencie?
7: Leszek dokładnie nie wie, ponieważ nie był obecny, został tylko o tym poinformowany w czasie, kiedy był na komendzie. Najpewniej było przeszukanie było zrealizowane przez funkcjonariuszy, którzy powinni podlegać wyłączeniu z tej sprawy.
6: Ale co, włamali się po prostu do jego domu?
7: No to włamanie to nie, to po prostu dochodzi do pewnych czynności, które polegają na otwarciu pomieszczenia i dokonania tutaj pewnych czynności procesowych polegających na oględzinach, na spisaniu rzeczy i tak dalej. No.
6: Ale właściwie czego policjanci mogli poszukiwać w jego domu, skoro pretekstem do aresztowania jest mail i groźba?
7: No trudno mi, panie redaktorze, powiedzieć. Myślę, że to jest pytanie do policjantów. Myślę, że pytaniem do w ogóle do organów prowadzących postępowanie jest to, czy w ogóle to... Znaczy, ja uważam, że taka czynność nie powinna mieć miejsca i mówimy tutaj o rażącym naruszeniu przepisów prawa postępowania karnego. W mojej ocenie sytuacji, w której osoba zatrzymana sygnalizuje, że chce i domaga się obecności adwokata, no to taka obecność po pierwsze powinna być udostępniona, a jeśli nie, no to powinien być poinformowany o czynnościach polegających na przeszukaniu i wie pan, no na tej zasadzie to równie dobrze mogli u Leszka wszystko znaleźć, także tym bardziej, że jak mówię, no wątpliwości, ja nie chcę tutaj oskarżać nikogo z funkcjonariuszy, ale ich postęp, znaczy sam fakt, że to zrealizowali funkcjonariusze, którzy podlegali wyłączeniu, no to już procesowo, nawet z punktu widzenia dla nich, procesowo jest olbrzymim zagrożeniem, no bo to jest, nawet gdyby rzekomo znaleźli u Leszka jakieś tam rzeczy, czy materiały go obciążające, to by to podważało tak naprawdę jego odpowiedzialność. No niestety, to jest smutna rzeczywistość związana z tą sprawą i mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, bo nie powinno być tak w demokratycznym państwie prawa.
6: Powiedział pan też, że znamiona procesu Kawki. Dlaczego?
7: No bo tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której sprawa dotycząca Leszka to jest sprawa, w której czynności realizuje jednostka policji, która powinna podlegać wyłączeniu. Zresztą sama prokuratura to mówi. Realizuje te czynności prokuratura, która również powinna podlegać wyłączeniu i orzeka de facto sąd, który orzeka na podstawie również de facto powinien podlegać wyłączeniu. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której od samego początku do końca z Leszka robi się zarówno w komunikatach prasowych prokuratury, zarówno też i w postępowaniu osobę niebezpieczną. Natomiast pan redaktor zna Leszka, ja znam Leszka i myślę, że osoby, które znają i są, powiedzmy, w tej sytuacji postronnymi, również uczestnikami naszej dyskusji, czy słuchają nas, również mogą stwierdzić, że Leszek nie jest osobą niebezpieczną. I twierdzenie, że niebezpieczną jest osobą, która szuka pomocy w instytucjach publicznych. Leszek w piątek miał dzwonić do miejskiego gminnego ośrodka pomocy społecznej celem rozmowy z kierownikiem znowu w sprawach rodzinnych. Ja też nie mogę tu szczegółów powiedzieć, bo zależy mi tutaj na dobru tych małoletnich dzieci Leszka. To jest sprawa, która... Panie redaktorze, ja nie znajduję słów komentarza. Naprawdę, na początku utrudnia mi się dostęp do klienta. Ja muszę go wywalczyć wręcz. Ja wczoraj byłem, dostałem deklarację, przychodzę, dostaję informację wprowadzającą w błąd, że no, nie ma miejsca. Albo podczas gdy widzę, że jestem jedynym adwokatem, który czeka tak naprawdę i jest ta możliwość i przestrzeń, żeby to załatwić. Proszę mnie zwolnić z komentarza.
6: Dobrze, zwalniam z tego komentarza, bo my rozmawialiśmy o 9.30, o której pan zobaczył Leszka?
7: Panie redaktorze, około godziny 10.
6: Czyli pół godziny później. I co dalej teraz, panie mecenasie? No już mamy...
7: Panie redaktorze, tak. Panie redaktorze, pokrótce. Oczywiście postanowienie na zażalenie. Zobaczymy. Ja zapoznam się dzisiaj z aktami. Tak jak mówiłem, celowo się z nimi nie zapoznawałem jeszcze. Celem, bo ponieważ dzisiaj dostałem do nich dostęp tak naprawdę, ale jakby nie zapoznawałem się. To jest w formie elektronicznej teraz, więc to wszystko jest odnotowane, kiedy i tak dalej, logowania. Następny etap to jest zażalenie, ale ja tak patrzę na tą sprawę i jeśli te okoliczności, które Leszek mi mówi, przekazuje i formułuje i te wszystkie informacje, część twierdzeń Leszka już potwierdza się w papierach, których mi pokazywał, choćby żądanie kontaktu z adwokatem od samego początku, to ja nie wykluczam, że, bo jestem po konsultacji z Leszkiem, że być może to my tym razem złożymy również kolejne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Jeśli chodzi o czynności procesowe realizowane z udziałem Leszka, mam tu na myśli artykuł 235, 231 ewentualnie, czyli mówimy tutaj o takim aktywnym tworzeniu materiału dowodowego, niedopełnieniu obowiązków lub też przekroczeniu uprawnień. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Ja dopiero teraz przez weekend będę analizował tą sprawę. Natomiast z uwagi na chociażby to, w jaki sposób próbowano z Leszka zrobić, przepraszam za kolokwializm, bandytę i osobę niebezpieczną, osobnika niebezpiecznego. O, co jest bardzo istotne. Leszek ma status osoby niebezpiecznej. To znaczy, że jak idzie do łaźni, to muszą go skuć, a potem pod łaźnią go rozkuć. Ma status osoby niebezpiecznej, więc w związku z tym, jak idzie na spacerniak, to również go kują i również go rozkuwają na spacerniaku. Więc... to samo za siebie chyba mówi.
6: To prawda. Jeszcze podkreślmy, że od niedzieli, kiedy został zatrzymany do dzisiaj, czyli do piątku, do godziny 10, był w tych samych krótkich spodenkach?
7: Panie redaktorze, Leszek został zatrzymany w sobotę. I tak, on jest nadal w tych krótkich spodenkach. I jak było trzeba wyjść na spacerniak przy brzydkiej pogodzie, no bo jeśli zostałby sam na celi, nie może zostać jeden więzień na celi. W związku z tym, jeśli Leszek by nie chciał wyjść, to musieliby zostać wszyscy osadzeni, co by automatycznie pogarszało jego sytuację na celi. Więc Leszek wychodził w tych krótkich spodenkach i w krótkiej bluzeczce, bo wtedy, kiedy był zatrzymany, było dosyć ciepło. Jak pamiętamy, wczoraj ta pogoda była różna, również dzisiaj jest różna. Więc tak, Leszek nie miał skarpetek, dopiero teraz współwięzień mu pożyczył. Jest pogryziony przez pluskwy, bo pokazywał mi to. Pokazywał swoje ciało, gdzie jest pogryziony. Jak twierdzić, było to zgłaszane w służbie więziennej, natomiast nie wiem, czy coś w tej sprawie zrobiono. Raczej wątpię. Natomiast, jak mówię, no, skarpetek też nie miał. Ucieszył się, że mnie zobaczył, bo dostał w końcu długie spodnie. Nie wiem, czy pozwolą mu je zatrzymać, ale zakładam, że tak. No, zobaczymy.
6: Bardzo serdecznie, panie mecenasie, dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
6: Jesteśmy w kontakcie. Łukasz Pawelski, mecenas i obrońca Leszka Kraskowskiego, był gościem. Gościem był Radia Wnet. Jest godzina 14.56. Za chwilę koronka do Bożego Miłosierdzia. Przeniesiemy się do Puszczy Amazońskiej i trochę pomyślimy o życiu i o innych jego cechach, czyli tych cechach, które są nadprzyrodzone.
3: Radio Wnet, uszami słuchaczy.
8: pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
9: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Radio Wnet. Więcej niż radio.
6: I mam nadzieję,
5: Wolność się opłaca. Mów, Krzysztof.
6: No, że jak Państwo się przekonali, że wolne media są potrzebne w Polsce, a Radio Wnet takim wolnym medium jest, nadaje i z Warszawy, i z Dublina, i z innych miejsc i możemy o wszystkim porozmawiać. Tomku.
5: No moja gorzka refleksja tego. Miałem zagrać moją młodzież, formację Chryja, nagranie Skacz, natomiast no cóż, powiem tak, to wszystko wina prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który bez rozeznania na piedestały, no, wyniósł kogoś takiego jak Roman Giertych, który potem, po tej skróconej kadencji, no, mógł na podstawie swojego żywota prześladowań przez Jarosława Kaczyńskiego wkraść się w łaski tych, no, z którymi przecież walczył w latach 2000. No i cóż, to jest smutne, że ci, którzy, mówię tutaj o prawnikach, którzy mają być ślepi, patrzeć na argumenty, nic sobie z tego nie robią, no i zamiatane są pod dywan. Rzeczy, które nie są wygodne dla tych, którzy sprzyjają tym, którzy rządzą. No i tak być nie powinno. Krzysztofie, tutaj naszej zgody nie ma.
6: To prawda, że naszej zgody na to nie ma. Dzisiaj jeszcze jeden, czyli to wszystko, o czym mówił Jakub Pilarek, jego tekst i jego i rozmaita korespondencja na portalu X z panią Wrzosek, to wszystko składa się na jakąś całość. Tomku, już nie zdążymy posłuchać żadnej piosenki, bo nie, za nie 50 zdążymy. Sekund będzie koronka
5: do zielonościach.
6: Tak jest.
5: Roman Sikon. Ja się pożegnam, ale jutro o tym Niku Kejwie poopowiadam przez półtorej godziny. No, jutro też Maja Michalina Rutkowska, bo dzisiaj premiera płyty Atavi For The Old Ones. Także muzyczności nie zabraknie na antenie Radia Wnet. Krzysztofie, dziękuję ci pięknie. No i cóż, dziękuję też po raz kolejny tobie, że możemy o takich sprawach mówić prosto i bez ogródek, o czym boją się powiedzieć. Wspomnieć na antenie inni nasi koledzy radiowcy czy inne media i za to tobie chwała. I Radio Wnet, i pamiętajcie, patronite.pl/radiownet, bez was nas nie ma, a bez nas nie ma tego, co nazywamy wolnością eteru. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Krzysztof, oddaję ci głos i komu? Romkowi, naszemu ojcu.
6: Przenosimy się do Puszczy Amazońskiej.
10: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: www.wnet.fm. Reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach TTC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z zieloności, wita was ksiądz Roman Sikoń. Za oknem trochę nam dzisiaj leje, chociaż to już czerwiec i powinna być już właściwie pora taka bardziej sucha, gdzie mało deszczu, tak zwane amazońskie lato, ale jeszcze trochę leje. Może ten rok będzie bardziej mokry niż poprzedni. Zobaczymy. Za oknem mówię, ale chociaż ja tak naprawdę nie mam okna, bo tutaj, gdzie mieszkam, w tym domu, nie ma takich okien jak u nas w Polsce, gdzie są szyby. Są okna, ale w tych oknach są albo takie przesuwane, takie żaluzje, takie okiennice, albo są siatki z moskitierą, żeby to powietrze mogło przenikać. Nie ma takiego okna, jak to u nas bywa. Inne trochę warunki, ale też temperatury i wilgotność inna. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj opowiem wam trochę więcej o naszych misjach, co działo się w ostatnim czasie, o mojej misji w interiorze, czyli wyjazd do naszych wspólnot głęboko w lesie amazońskim i o tym również, jak przeżywano tutaj święto Bożego Ciała, jak wyglądało Boże Ciało tutaj w tym miasteczku Manicoré. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego. W tej koronce polecajmy wszystkie nasze intencje, polecajmy naszą ojczyznę, abyśmy zwyciężali ze złem, z kłamstwem, aby w naszej ojczyźnie triumfowała prawda, dobro, piękno, wszystko to, co w naszym narodowym motcie się zawiera. Bóg, honor, ojczyzna. Drodzy radiosłuchacze, przejdźmy do modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy,

tego miasteczka, a więc motory, motorowery, samochody, motorki z przyczepkami. Czasami na tych przyczepkach ogromne głośniki, przez które oczywiście na fulla lecą różnego rodzaju reklamy sklepów, innych jakichś działalności, biznesów, albo też ogłoszenia powiatowe, ogłoszenia władz miasteczka. Wszystko to w takim właśnie huku, wrzawie. Ale to może jakoś razi nas, którzy przyjeżdżamy tutaj z innej jednak kultury. Polak pozostanie Polakiem, gdziekolwiek nie będzie. Dla ludzi miejscowych ten hałas, barulho po portugalsku, jest czymś oczywistym, naturalnym. Przed tym hałasem też nie chronią nas bynajmniej ściany domów, bo to są ścianki cienkie. Najczęściej nie ma okiennic, tylko takie otwory okienne z siatką moskitierą. Czasami też nie ma żadnej moskitiery, a więc hula wiatr, bo to jest potrzebne, żeby była dobra wentylacja, chociaż to powietrze jest gęste. Wilgotność 90%. W tej chwili jest trochę chłodniej, bo lało trochę w nocy i teraz też trochę kropiło, więc jest chłodniej, jest pochmurno, więc tylko 27 stopni, a tak normalnie 30 parę stopni. Wilgotność jednak wysoka. Dla nas to jest gorąco, a tutaj dzisiaj spotkałem naszych braci, nasze siostry, mówią mi, że jest bardzo zimno, padre. Muito frio hoje. Jest zimno dzisiaj. Ja oczywiście z uśmiechem przywitałem tą ich deklarację. Drodzy radiosłuchacze, w poprzednich audycjach zajmowaliśmy się wielką uroczystością, jaka miała miejsce w Polsce w ostatnią sobotę, 6 czerwca. Przede wszystkim była to jedna audycja, której gościem był ksiądz Andrzej Gołębiowski, gdzie dokładnie opowiadamy o naszych nowych błogosławionych, nowych 9 błogosławionych, których beatyfikacja miała miejsce w Krakowie właśnie 6 czerwca w sobotę. A w ostatniej audycji mogliście w ogóle posłuchać, jak wyglądała sytuacja naszego Kościoła katolickiego, szczególnie księży, siostry zakonne, braci zakonnych, zakonników, jak to wyglądało w naszej ojczyźnie w tamtym czasie okupacji niemieckiej. I możemy się dowiedzieć, jak rzeczywiście Niemcy zwalczali Polskę poprzez zwalczanie Kościoła katolickiego. Jak chcieli zamordować Polskę? Poprzez zamordowanie Kościoła katolickiego. Dla was, którzy chcielibyście posłuchać tych audycji, a nie mieliście szansy w ostatnich tygodniach, zapraszam was na mój kanał na YouTubie Art43. Szukajcie takiego kanału i tam znajdziecie playlistę Riksza Miłosierdzia, gdzie jest wiele audycji Riksza Miłosierdzia z poprzednich lat i też te dwie ostatnie audycje też tam znajdziecie. Zapraszam was na ten kanał YouTube'owy, bo tam też w playliście filmy dokumentalne znajdziecie wspaniałe nasze filmy dokumentalne, nie tylko z Brazylii z ostatnich lat, ale też z innych kontynentów. Zapraszam was bardzo serdecznie. Oglądajcie, subskrybujcie, bo oczywiście głównym celem robienia w ogóle filmów dokumentalnych czy reportaży jest to, żeby dać świadectwo wierze, żebyście mogli zobaczyć, jak ta wiara wygląda na całym świecie i żebyśmy wszyscy mogli się utwierdzić w wierze, ubogacić w wierze świadectwem wiary naszych braci i naszych sióstr z całego świata, również z Polski. Znajdziecie tam filmy,
z pięknym świadectwem wiary naszych rodaków oczywiście.

Drodzy radiosłuchacze, w dzisiejszej audycji opowiem Wam więcej, jak minął ostatni czas tutaj naszej pracy, mojej pracy duszpasterskiej w tej wielkiej parafii Manicoré, w parafii Matki Bożej Bolesnej tutaj w Amazonii, w miejscu odciętym od świata poniekąd, w naszym takim polskim rozumieniu, czy też europejskim rozumieniu, odciętym w tym sensie, że nie ma tutaj dróg, które by nas łączyły z resztą świata, ale jest rzeka, ogromna rzeka Madeira, która nas łączy i statki, łodzie dopływają tutaj codziennie. W ostatnim czasie udało się odwiedzić jedną z naszych wspólnot daleko, daleko od miasteczka, w bardziej niedostępnym rejonie, tutaj po prostu w lesie. Opowiem Wam teraz o tym, jak taka wyprawa misyjna wygląda, jak ta wyprawa misyjna wyglądała i co było taką wielką radością moją tam, kiedy udało się dotrzeć i zrealizować tą misję. Po południu jednego dnia, tydzień, ponad tydzień temu, ruszyliśmy całą taką ekipą ewangelizacyjną. Była ze mną siostra zakonna, franciszkanka, już starsza pani, Brazylijka, pochodząca z południa Brazylii, siostra Nilza. Była też ze mną taka pani Karliza, która na gitarze gra, więc animuje śpiew w czasie liturgii, w czasie naszych spotkań. No i oczywiście ruszamy na początek, to było po południu, ruszamy do naszego portu, tuż obok tego domu, skąd do Was teraz mówię. Jestem nad brzegiem rzeki Madeira, tutaj też kilka metrów od domu salezjańskiego jest kościół Matki Bożej Bolesnej, w tej chwili w remoncie, w tej chwili tam nie odprawiamy mszy świętej, odprawiamy w kaplicy świętej Marii Dominiki Mazzarello, kawałek dalej. I musimy tutaj z tego brzegu, z tego lądu, na którym jest kościół, na którym jest nasz dom, musimy zejść na dół po schodach do portu. Kilka metrów od domu jest port. W tej chwili opadła już trochę rzeka Madeira, już kilkanaście metrów poziom rzeki obniżył się i po takich drewnianych schodach schodzimy w dół kilkanaście metrów do portu, do fluktuanci. Co to jest fluktuanci? To są takie pływające domy, pływające porty, pływające też stacje benzynowe. Fluktuanci, czyli po prostu unoszące się na wodzie. A jak się unoszą na wodzie? No technika jest prosta. Ogromne pnie drzew amazońskich tworzą taką tratwę, taką konstrukcję. One wytrzymują wiele lat zanurzone w wodzie. Jest to drewno twarde. Pewnie w naszych realiach by to było jakieś drewno bardzo szlachetne, drogie. Tutaj jest to drewno zwyczajne, jakie się spotyka na co dzień w lesie amazońskim. I na tych wielkich drewnianych kłodach o średnicy nawet i metr, półtorej metra, unoszą się już wybudowane budynki. Są to domy, nawet i piętrowe domy. Są to stacje benzynowe. Stacje benzynowe najczęściej mają taką konstrukcję już stalową, więc unoszą się tak jak statki na wodzie. To wszystko jest zacumowane do brzegu. Trzeba oczywiście cały czas kontrolować to cumowanie, żebyśmy nie odpłynęli gdzieś w siną dal, bo ta rzeka Madeira, potężna rzeka, ona tutaj ma w tym miejscu w tej chwili szerokość około kilometra, myślę, ale ta szerokość cały czas się zwiększa albo zmniejsza w zależności od pory roku. No i schodzimy na dół. Tutaj już czeka nasza motorówka. Motorówka musi mieć kilkadziesiąt litrów
paliwa w takich plastikowych beczkach. Nasz motorista, czyli sternik, czeka na nas i wsiadamy wszyscy na tą łódkę. A potem oczywiście z modlitwą na początek, modlitwa, prosimy o Bożą opiekę dla nas i to wcale nie jest jakoś na wyrost, bo po prostu ta rzeka Madeira z bardzo wartkim nurtem, bardzo mocnym nurtem, nie jest rzeką bezpieczną. No i co też jest takim zagrożeniem dużym na tej rzece, ta rzeka niesie ze sobą mnóstwo różnego rodzaju pni, śmieci, wodorostów, więc to wszystko zagraża też naszej łodzi, szczególnie silnikowi. Nasz sternik musi być doświadczony. Oczywiście też mielizny. Ta rzeka cały czas się zmienia. Ona jest cały czas taka brudna, kawa z wodą, kawa z mlekiem. I płyniemy. Płyniemy tym razem w dół rzeki, a więc dość szybko, z wielkim hukiem tego motora. Motor 60 koni mechanicznych i płyniemy. Łódka jest solidna, aluminiowa. To jest taki bardzo często standard. Tutaj najwięcej takich łodzi aluminiowych jest spawanych gdzieś tutaj na miejscu w Manaus albo w innych dużych miastach Amazonii. I płyniemy w dół rzeki. Nasz sternik oczywiście lawiruje na tym wartkim prądzie. I z wielkim hukiem, bo rzeczywiście ten motor, ten silnik pracuje bardzo mocno. I tak około godzinę, półtorej godziny docieramy do drugiego brzegu. Płyniemy oczywiście w dół rzeki. Docieramy do wioski, małej wioski, która nazywa się Verdum. Tam cumujemy naszą łódź. Tam czekają też na nas już nasi parafianie i tam na chwilę takiego odpoczynku siadamy. Kto może, to bierze butelkę wody, żeby przygotować się do dalszej części naszej podróży.

po piosence kontynuuje, drodzy radiosłuchacze, naszą opowieść. Jesteśmy w Amazonii, wylądowaliśmy na przeciwstawnym brzegu, ale kilometry niżej od naszego miasta Manicoré, wiele kilometrów niżej. Ta droga nam zajęła jakąś godzinę, półtorej godziny. Nie patrzyłem na zegarek, bo tutaj na zegarek raczej rzadko patrzymy. Zresztą nie mam zegarka, więc nie patrzyłem na zegarek. Dopływamy i czekamy. Przez jakiś czas czekamy w takiej wiosce Verdun, gdzie też już odwiedzałem tą wioskę, gdzie też jest nasza kaplica. Udało się tutaj dotrzeć w czasie świąt wielkanocnych, w czasie Triduum paschalnego. Tutaj udało się odprawić liturgię. Tutaj czekamy jakieś kilka minut na dalszy nasz transport, a przy okazji możemy się przyjrzeć tej wiosce. Domy oczywiście na palach, jakieś 1,5 metra, 2 metry nad ziemią, żeby w razie czego, jeżeli rzeka wyleje, żeby te domy nie zostały zalane. Domy z desek, takich desek nieoheblowanych za bardzo. Te deski są pomalowane w różne kolory. Wewnątrz czasami nie są pomalowane, tylko ten naturalny, brązowy kolor tych tutaj amazońskich drzew. A z czego jeszcze słynie ta wioska Verdun, to jest to, że tutaj przed laty, jak mi opowiadał ksiądz Sławomir Drapiewski, był tutaj projekt, który prowadzili Japończycy i uczyli tutaj ludzi uprawiać kakao, drzewa kakaowca. Bardzo piękne, bardzo ciekawe drzewa i owoce. Ten owoc wyrasta właściwie bardzo często z głównego pnia drzewa. Na początku jest taki jajowaty. On swoim kształtem przypomina może piłkę do rugby albo do futbolu amerykańskiego. Na początek jest zielony, potem robi się pomarańczowy albo żółty. I tam w środku są te nasiona kakao. Ale żeby z tych nasion było kakao, to nie jest takie proste. Nie wystarczy nam wyciągnąć, rozbić tego owoca, ale musimy go jeszcze, te nasiona wkładane są do beczek. W tych beczkach albo innych pojemnikach to wszystko fermentuje. Mamy taki charakterystyczny zapach sfermentowanych tutaj owoców. Po fermentacji dopiero to wszystko jest wysypywane na takich specjalnych, przygotowanych platformach. I właśnie przy tej okazji naszego postoju tam widziałem te platformy. Tam to już jest rzeczywiście fajnie zrobione, wysypane jest. Po fermentacji te nasiona suszą się. Oczywiście suszenie tutaj w Amazonii to jest ciężka sprawa, bo trzeba ochronić te nasiona, żeby to nie zawilgło, żeby deszcz tego nie zalał. Więc nad tymi platformami jest taki przesuwany dach. To wszystko zrobione z drewna. Są jakieś kątowniki. Możemy w razie czego, jeżeli będzie lało, możemy cały dach nasunąć, żeby nam nie zalało tych nasion kakao. I dopiero potem, kiedy już te sfermentowane nasiona wyschną dobrze, dopiero potem czyszczenie jeszcze tych nasion z jakichś resztek innego tam miąższu i dopiero potem jest mielenie i mamy to prawdziwe zmielone kakao. Ja widziałem, jak to kakao jest tutaj jeszcze przygotowywane, kiedy ludzie sami je tutaj piją. To oczywiście gotowane to jest wszystko z wodą, to kakao. Później jeszcze używają blendera, żeby to jeszcze, bo to zmielenie tutaj jest takie bardzo takie grube, więc jeszcze w blenderze to wszystko jest jeszcze mielone jeszcze raz z wodą i podaje nam pani takie kakao świeże, tutaj miejscowe. Chociaż nie mogę powiedzieć, żeby ten napój
był specjalnie tutaj popularny wśród mieszkańców. Tam w tej wiosce Werdum tak, ale w innych miejscowościach raczej, tak jak w całej Brazylii, najważniejsza jest kawa, szczególnie z rana. Kawa mocna, gotowana jest woda, do tej wody wsypywana jest bardzo zmielona na proch kawa kupowana w sklepach. To wszystko jest jeszcze troszkę chyba zagotowane nawet. Później przez taką wielką skarpetę, możemy powiedzieć, to jest taki specjalny filtr, to wszystko jest przecedzane i wlewane do termosa. I oczywiście bardzo słodzone. Bardzo często styl parzenia kawy w Brazylii to jest taki bardzo słodki jak syrop dla nas, dla naszych gustów. Ta kawa jest taka nieraz słodka jak syrop. Ale wróćmy do naszego Werdum, do tej wioski, bo już dotarł nasz parafianin, który przewiezie nas dalej. Nie możemy do tej wioski, gdzie zdążamy, wioska nazywa się Brasinho, nie możemy dotrzeć naszą łodzią, ponieważ ta wioska nie znajduje się nad główną rzeką. Teraz musimy przejść przez las, ale bardzo blisko. Idziemy przez las pieszo, na plecach oczywiście nasze bagaże, moje wszystkie przybory liturgiczne, wszystko to, co jest potrzebne tutaj do przeżycia. Idziemy przez las, przez błoto, ścieżka, nie ma tutaj dróg, nie ma tutaj samochodów, nie ma tutaj motocykli, nawet rowerów. Idziemy przez las i docieramy i w błocie, między roślinami, między drzewami stoi nasza łódź. Tym razem uboższa, jest to łódź drewniana. Oni tutaj używają nazwę canoa, czyli takie kanu. Ta łódź drewniana jest wyposażona w silnik innego typu, nie taki silnik, jak też w Polsce jest używany zaburtowy, tylko to jest taki silnik, który przypomina nasze kosiarki, podkaszarki. Na końcu po prostu jest silnik, do tego silnika doczepiona jest taka rura, gdzie jest wał cały napędowy, na koniec jest śruba, to jest dość długie, może 1,5 metra, różne te długości są. To wszystko, cały taki zaprzęg nazywany jest tutaj habeta. Łatwo zapamiętać, bo u nas w moich stronach i myślę, że w wielu miejscach w Polsce habeta to jest jakiś taki zmęczony życiem koń. A tutaj habeta to jest właśnie taka motorówka z tego typu silnikiem. I zaczynamy naszą podróż. Pakujemy się, przechodzimy przez to błoto, oczywiście ubłocone nogi, wsiadamy do naszej drewnianej łodzi. Trzeba trochę z niej wylać wodę, bo jak to zwykle bywa, te łodzie też trochę przeciekają. I zaczynamy dalszą przeprawę. Tym razem płyniemy między drzewami. Można to opisać po prostu jako... No, jesteśmy w lesie, ale płyniemy łodzią pomiędzy drzewami. Na pewno bez znajomości tutejszych szlaków, gdybym ja tam trafił, nie umiałbym się odnaleźć, ale miejscowi ludzie wiedzą, ponieważ często przemierzają te tereny, wiedzą, znają drogę, wiedzą, jak się odnaleźć. Płyniemy pomiędzy tymi drzewami jakieś 10-15 minut. Nasz sternik tutaj lawiruje. Tym bardziej jest to trudne, bo to jest ten wał napędowy, gdzie jest śruba, jest to bardzo długie, więc ciężko mu też lawirować, ale to są mistrzowie tych terenów. I w pewnym momencie z tego lasu wypływamy na piękne jezioro. To jezioro jest oddzielone lądem od głównej rzeki Madeira. Jest dość dużo wody w tym momencie w tym jeziorze, więc ono wylało, więc ten las jest zalany i dopiero w tym momencie wypływamy łodzią z tego lasu i widzimy piękne jezioro, czysta woda, nie taka woda jak w rzece Madeira, ale czysta woda, taka herbaciana, ale przejrzysta. Wypływamy
na jezioro, które nazywa się Żenipapu. To jest Żenipapu, z tego co się nie mylę, to jest po prostu też owoc. Jest jeden z owoców amazońskich, też nazywa się Żenipapu. Wypływamy, a nad jeziorem mnóstwo ptaków. I to są ptaki, które dobrze znacie, drodzy radiosłuchacze z Polski, bo to są najczęściej kormorany. Kormorany, i które kluczami tuż nad wodą, czasami w wielkiej liczbie, tutaj latają i łowią ryby, bo tych ryb rzeczywiście jest bardzo dużo w tym jeziorze Żenipapu. Przyczyna jest prosta. Ryb jest bardzo dużo, rzeka jest czysta, te rzeki, które wpływają do tego jeziora, jezioro jest czyste, bardzo mało ludzi, bo w ogóle Amazonia jest bardzo słabo zaludniona, ta Amazonia, gdzie ja jestem, jest tutaj niewielu mieszkańców, niewielkie osady, niewielkie wioski i płyniemy. I tak płyniemy jakieś 20 minut, może pół godziny, przez to jezioro płyniemy i znowu wpływamy, znowu w las, znowu pomiędzy drzewami nasz sternik lawiruje i po kilku minutach wpływamy w rzeczkę niewielką. Już widzimy domy na brzegach, dzieci kąpiące się w tej rzeczce, pozdrawiają nas, machają, wołają błatardzi, czyli dobrego popołudnia. Dopływamy do naszej wioski Brasinio. Jesteśmy rzeczywiście jeszcze bardziej odcięci od świata, bo tutaj już nie docierają żadne statki. Tutaj nie można dopłynąć statkiem, jedynie kanu, małe łódki, małe takie motorówki z takimi małymi silniczkami. Habeta tutaj się to nazywa. Dotarliśmy tutaj, wspinamy się po brzegu, a tutaj kilka domów, takich dość dużych konstrukcji na palach. Domy wielorodzinne albo też domy wielopokoleniowe. Gdzieś swobodnie chodzą sobie świnie, ubłocone, pasą się tutaj, są też takimi wolnymi zwierzętami. Widzę, że te świnie nie są trzymane w żadnych stajniach, ale po prostu sobie chodzą. Chodzą kury, psy. Psy to jest takie zjawisko tutaj bardzo powszechne, wszędzie na ulicach, w miasteczkach, w miastach, w wioskach. I tutaj na nas czekają ludzie. Przybyliśmy po południu, około godziny 3-4, trochę przygotowania. Przygotowujemy kaplicę, bo też w centrum wioski jest kaplica Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Będzie tutaj też miało miejsce dzisiaj właśnie feszta. Będzie miała miejsce feszta Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W Polsce byśmy powiedzieli odpust. Ale tutaj te feszty, no z tego odpustu niewiele zostało, bo przy okazji odpustu w Polsce najważniejsze, no w Polsce, nie tylko w Polsce, najważniejsze jest przecież pojednanie z Bogiem, spowiedź święta, komunia święta z czystym sercem przyjęta. No tutaj niewiele osób się spowiada. Gdzieś ta tutaj tradycja, która myślę, że była w dawnych czasach, zaniknęła. Dzisiaj pozostała po prostu feszta. Uroczysta msza święta, a po mszy świętej, no jeszcze inne takie, powiedzmy, wielkie przyjęcie, licytacja, gdzie pozyskuje się środki na rzecz remontu czy też budowy kaplicy, kościoła. Tak to tutaj wygląda. Ale dzisiaj też wyjątkowo ta wspólnota tutaj zorganizowała, przygotowała się do chrztu świętego. I aż 17 dzieciaków, 17 dzieci, chłopców, dziewczynek przyjmie dzisiaj chrzest wieczorem w tej kaplicy. Przygotowana jest wspólnota, przygotowani są rodzice, przygotowani są chrzestni. Tym przygotowaniem zajmują się nasi tutaj
pomocnicy, liderzy tej wspólnoty, katechiści, ci rzeczywiście ludzie świeccy, dzięki którym bardzo często tutaj Kościół funkcjonuje, bo księży jest zbyt mało, żeby do każdej wioski mogli dotrzeć z katechezą. Najczęściej świeccy współpracownicy w poszczególnych wspólnotach się tym zajmują. I tak samo jest i tutaj, w tej wiosce Brasinio. W tej wiosce niestety już od 2 lat nie było mszy świętej. Ostatnio ze mszą świętą dotarł tutaj ksiądz Sławomir Drapieski. Rok temu w czasie Triduum Paschalnego w Wielki Piątek był tutaj ksiądz José z Argentyny, ale wiemy, że Wielki Piątek nie jest sprawowana msza święta, ale jest udzielana komunia święta. To było takie ostatnie spotkanie z księdzem w tej wspólnocie rok temu w czasie Triduum. No i teraz dowiedziałem się, że chrzest też dość dawno temu tutaj był, kilka lat temu w tej wspólnocie. W pobliżu nad tym jeziorem niedużym Żeni Papu jest też kilka innych naszych wspólnot i myślę, że kiedy tam księża odwiedzali, po prostu w tych wspólnotach były chrzty, pierwsze komunie święte, po prostu już ludziom tutaj jest łatwiej nad tym jeziorkiem mieszkając swoimi łódeczkami, habetami dotrzeć do tych innych miejscowości i tutaj, kiedy ksiądz przybywa, spotkać się i wtedy udzielane są sakramenty. Ta nazwa habeta mi się podoba, bo habeta, wiadomo, to jest taki zmęczony koń, a tutaj tak się nazywa taka łódeczka z takim silnikiem małym, który puch, puch, puch, puch, puch w ten sposób pracuje, taki silniczek i napędza, taki długi wał napędowy w takiej rurze. Na końcu jest mała śruba, która napędza tą łódeczkę. Jesteśmy tutaj, wiadomo, po przybyciu w tym klimacie trzeba się umyć. Czasami myjemy się w rzece, czasami jak jest inna możliwość jakiegoś bardzo prostego prysznicu, to bierzemy prysznic. No tutaj w ogóle w tym klimacie przynajmniej 3-4 razy, kiedy nie ma klimatyzacji, bo bardzo wielu ludzi tej klimatyzacji nie ma. Wielu też ma w takim miasteczku jak Manicoré. Wiele rodzin ma tą klimatyzację, wiele rodzin nie ma. Trzeba, kiedy jest bardzo gorąco, nawet w ciągu nocy niektórzy budzą się, biorą prysznic. Woda na szczęście, dzięki Bogu, jest nawet w tej wiosce tutaj. Trzeba korzystać, trzeba z tych środków higieny korzystać, przygotować się. Tak samo nasi bracia i siostry przygotowani, później wieczorem przybyli do tej kaplicy. Słońce zaszło, 18:30, 19:00, jeszcze taka krótka konferencja, uczymy jeszcze, wyjaśniamy. Siostra, która mi towarzyszy, siostra Nilza i też Karliza, świecka nasza tutaj współpracowniczka, też taki mamy taki krótki wykład o tym, czym jest chrzest, żeby jeszcze raz przypomnieć rodzicom chrzestnym, młodzieży, bo nie tylko małe dzieci, nie tylko niemowlaki, ale też większe dzieci i młodzi ludzie będą przyjmować chrzest. W sumie 17 osób przyjmie chrzest podczas tego wieczoru. Kaplica wypełniona po brzegi, nawet na zewnątrz jeszcze ludzie stoją. Niektórzy przybyli z okolicznych jeszcze wspólnot, więc docierają kolejne łodzie, kolejne kanu, docierają, dobijają do brzegu i powoli, powoli, kiedy już wszyscy dotarli, zwykle tutaj, jeśli chodzi o Amazonię, no nie ma tutaj takiej punktualności co do minuty. Czasami trzeba poczekać, czasami ktoś przyjdzie, księże, poczekajmy jeszcze chwilę, bo jeszcze ludzie docierają, więc spokojnie, mamy czas, nie mamy zegarków,
czekamy sobie spokojnie i zaczynamy liturgię. Tutaj była msza święta i podczas mszy świętej chrzest święty. Byłem tutaj sam, więc oczywiście trochę nam tutaj zeszło, ale nikt tutaj nie narzeka, że długo, księże, szybciej. Było jakieś półtorej godziny, dwie godziny, cała liturgia z wielką radością, ze wszystkimi ceremoniami. Cała liturgia tak, jak powinna, odbyła się. Ja im jeszcze tłumaczyłem, skąd ten olej jest, skąd w ogóle biorą się te oleje specjalne podczas liturgii Chrztu Świętego, więc to też jest taka możliwość do katechezy, żeby powiedzieć im, że ten olej tutaj wykorzystywany w czasie liturgii Chrztu Świętego do namaszczenia, on jest pobłogosławiony przez naszego biskupa w mieście Humanità. Tutaj jest nasza diecezja Humanità. W górę jeszcze rzeki Madeira. Musimy tam płynąć dwa dni, dwa i pół dnia, w zależności od szybkości statku, od tego, jak to wszystko idzie, bo ta rzeka cały czas się zmienia. Docieramy do miasta, gdzie siedzibę ma biskup. Jest to dobry czas, żeby o tym opowiedzieć. Po uroczystości, po tej wielkiej radości, oczywiście jeszcze zdjęcia grupowe, rodziny, sobie robimy razem zdjęcia na pamiątkę. Teraz dzisiaj to oczywiście komórki, więc wszyscy te komórki mają, robimy zdjęcia i wychodzimy z kaplicy, a na zewnątrz pod taką wiatą, noc księżycowa, dość jasna, w miarę chłodno jak na Amazonie. Trzeba powiedzieć, że bardzo było tam miło, tylko było bardzo dużo owadów gryzących, komarów, które nas atakowały, ale temperatura miła. Odbywała się licytacja, tak zwane leilão, kiedy ludzie sprzedają ciasta, pieczone kurczaki, inne wyroby, najczęściej właśnie kulinarne, i później pieniądze z tej licytacji służą wspólnocie na remont kaplicy, na te rzeczy, które potrzebne są do kultu dla tej wspólnoty, która tutaj w tak odległym miejscu, rzeczywiście w lesie, ma swoje mieszkanie, swoją siedzibę. Po tym wszystkim, ponieważ jasna noc, najczęściej w nocy tutaj się nie podróżuje łodziami, bo jest niebezpiecznie, ale jest to noc księżycowa, jasna. To jeziorko też jest spokojne, nie tak jak rzeka Madeira. Na rzekę nikt by raczej po zmroku nie wypływał, chyba że wielkie statki to płyną. Czasami po zmroku też pływają te wielkie statki, ale to są potężne statki stalowe, więc one nie boją się tych wielkich kłód drewna płynącego rzeką. Przez to jeziorko najpierw znowu pomiędzy drzewami latarki świecą, oświetlają nam drogę. Nasz operator, nasz sternik szuka drogi między drzewami i docieramy, wypływamy znowu na piękne, czyste jezioro Żenipapu. Księżycowa noc, małe chmurki na niebie, wokół nas wszędzie skakają ryby. Jest to rzeczywiście jezioro bogate od ryb. I większe, i mniejsze ryby skakają sobie. Pięknie się płynie, chłodne powietrze, jak na Amazonie oczywiście. W pewnym momencie czuję, że coś mi chodzi pod nogawką, coś mi chodzi po nodze. Ludzie zauważyli moją konsternację, więc mówią, pewnie ryba jakaś tam wskoczyła. Ja otrzepuję, wylatuje mi spod nogawki taka zielona jaszczurka w długości jakichś 20 centymetrów, ale nie była to jakaś jaszczurka gryząca, jadowita, więc trochę było konsternacji, trochę było strachu, bo tutaj sobie płyniemy spokojnie, jakże miło, księżyc świeci, rybki skakają, a tu nagle coś nas drapie po nodze, więc to było takie zdziwienie, dużo śmiechu. Docieramy znowu do lasu, znowu między drzewami, nasza łódka płynie i tak później przez las, przez błoto docieramy nad brzeg rzeki Madeira i tutaj już nie płyniemy dalej, bo jest noc
idziemy do domu, gdzie goszczą nas nasi parafianie. Tam kolacja prosta i rozkładam swój hamak i śpimy w hamaku, bo tak tutaj się sypia. Są takie hamaki rzeczywiście wygodne, tutaj amazońskie, śpimy sobie, a rano wczesnym rankiem ruszamy już pod prąd rzeki Madeira, ruszamy naszą łodzią i tutaj nam zajmuje więcej czasu, może jakieś 2 godziny, bo pod prąd, wiadomo, płynie się wolniej i trzeba cały czas uważać na te drzewa, na te inne jakieś wodorosty, które niesie ze sobą rzeka Madeira. Tak to wyglądało, ta wyprawa misyjna do jednej z naszych wspólnot misyjnych w głębi, już w głębi lasu. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, opowiem wam jeszcze trochę o uroczystości Bożego Ciała w samym miasteczku Manicoré. Rozgadałem się trochę wcześniej, ale też tutaj już nie ma tak długiej opowieści, bo świętowanie tej uroczystości Bożego Ciała jest bardzo podobne do naszego świętowania w ojczyźnie. Tutaj wieczorem uroczysta msza święta, tylko nie w kościele. Kościół główny jest zamknięty, ale nawet gdyby był otwarty, on jest za mały na taką uroczystość. Uroczystość mszy świętej, uroczysta msza święta odbywa się na wielkiej hali salezjańskiej w centrum młodzieżowym. To jest takie zadaszenie półokrągłe, potężny taki dach półokrągły. On nie ma, to zadaszenie nie ma ścian, żeby był przewiew. Tam jest boisko do różnych gier, zabaw, a w tym momencie jest to miejsce naszej mszy świętej. Tam się gromadzi cały lud Boży z miasteczka Manicoré. Myślę, że było jakieś 2000 osób, może więcej, może mniej. Wielka msza święta, bardzo wielu ludzi przystępowało do komunii świętej. I dzieci, i młodzież, i dorośli przystępowali do komunii świętej, a potem tak samo jak w naszej ojczyźnie, ruszamy ulicami miasteczka, ruszamy z procesją, wielką procesją Bożego Ciała. Tutaj już miasteczko przygotowywało te ulice, ludzie, nasi parafianie, nawet 2 dni wcześniej już ulice były malowane, różne kolorowe wzory, symbole eucharystyczne, hasła ewangelizacyjne. Też używano trotu. Trot pomalowany, też ufarbowany, zafarbowany na różne kolory i tym trotem wysypywano taki dywan, taki kobierzec kolorowy, też usypany ten trot w różne wzory, symbole eucharystyczne i idziemy takim dywanem z trotu. Tutaj nie używa się kwiatów, tak jak gdzieniegdzie w Polsce, ale z trotu właśnie z wiór wysypywany jest taki kobierzec. Nie na całej długości, na reszcie długości tego szlaku namalowane farbą, kredą, symbole eucharystyczne, hasła ewangelizacyjne, były ołtarze, wszystko tak jak w naszej ojczyźnie po drodze i docieramy, ta trasa była dość długa, jakiś kilometr, może więcej, docieramy przed kaplicę świętej Marii Dominiki Mazzarello, założycielki sióstr salezjanek. Tam jest ostatni ołtarz, modlitwa, adoracja, ludzie, te masy naszych braci i sióstr klękają na asfalcie, na ulicach tego miasta. My również oczywiście wszyscy klękamy, adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i błogosławieństwo końcowe. I tak kończy się ta uroczystość. Później ciało Chrystusa zanoszone jest do kaplicy, do tabernakulum, tak jak u nas, tak jak na całym świecie katolicki. Drodzy radiosłuchacze, tyle z najnowszych informacji, tyle z newsów z życia tutaj kościoła w środku Amazonii, w amazońskiej puszczy. Tyle chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Nasz czas się kończy. I na zakończenie dla was wszystkich na pewno
błogosławieństwo Boże, ten dar, abyście nie zapominali nigdy, gdziekolwiek nie jesteście. Widzicie, możemy być w amazońskiej puszczy, ale zawsze możemy trwać w Chrystusie i możemy przystępować do sakramentów, gdziekolwiek nie jesteśmy. Dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech

0: Stany Zjednoczone i Iran mogą podpisać porozumienie pokojowe w niedzielę w Genewie, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu G7 we Francji. Jak podało jedno ze źródeł agencji Reutera, wysocy rangą irańscy urzędnicy sygnalizują, że zawarcie porozumienia jest prawdopodobne. Inne źródło wskazało jednak, że dokument miałby przyjąć formę memorandum porozumienia, a nie ostatecznej umowy kończącej konflikt. Jeden z urzędników poinformował, że Iran nie potwierdził jeszcze gotowości do udziału w ceremonii. Rzecznik irańskiego MSZ oświadczył, że nie osiągnięto ostatecznych ustaleń. Irańska Państwowa Agencja Informacyjna TASNIM podała, że memorandum wciąż nie uzyskało zgody najwyższych władz Islamskiej Republiki Iranu. Z kolei agencja MER opublikowała projekt porozumienia. Dokument przewiduje odblokowanie 24 miliardów dolarów irańskich aktywów zamrożonych za granicą. W ciągu 60 dni projekt zakłada również, że Iran zachowa prawo do wzbogacania uranu w ramach przyszłej ostatecznej umowy z USA po zakończeniu 60-dniowych negocjacji. Prokurator Ewa Wrzosek grozi dziennikarzowi Radia Wnet postępowaniem karnym. Sprawę komentował na antenie we własnej osobie redaktor Jakub Pilarek.
1: No, jeżeli dziennikarz nie ma prawa opisać tego, co było, przytoczyć słów, które padły, na przykład na łamach Polskiej Agencji Prasowej, w moim tekście jest cytat z PAP-u, w moim tekście jest cytat tego właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza, który nie dopatrzył się w tamtej sprawie żadnych błędów, no to jeżeli tych wszystkich słów nie można przytoczyć, no to znaczy, że pani Wrzosek ma być objęta jakimś swoistym immunitetem na w ogóle opisywanie faktów dotyczących jej zawodowego życia.
0: Jakub Pilarek w reakcji na wezwanie go przez Ewę Wrzosek do usłuchacji zapowiada, że sam podejmie wobec prokurator kroki procesowe. Sprawa dotyczy publikacji na portalu Wnet.fm pod tytułem Koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgoś i walka z neosędziami. Profesor Elżbieta Chojna-Duch wygrała proces z Agorą. Postępowanie dotyczyło artykułu Gazety Wyborczej pod tytułem Profesor Elżbieta Chojna-Duch znalazła azyl w NBP. Konsekwencją tego artykułu był zalew negatywnych i obraźliwych komentarzy pod adresem pani profesor. Sąd podtrzymał uzasadnienie pierwszej instancji, że obowiązkiem wydawcy było ich moderowanie i usuwanie. Wydawca Gazety Wyborczej musi przeprosić i finansowo zadośćuczynić. Wyrok jest prawomocny. Ukraina chce uzyskać od swoich sojuszników dodatkowe 20 miliardów dolarów, aby utrwalić swoją obecną przewagę na polu walki z Rosją, powiedział portalowi Politico wysoki rangą przedstawiciel ukraińskiego resortu obrony. Wszyscy widzą, że Rosja płonie, a my chcemy, żeby płonęła jeszcze bardziej. Potrzebujemy jednak finansowania, aby to osiągnąć, stwierdził urzędnik, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości. Prośba o przekazanie dodatkowych 20 miliardów dolarów ma zostać przedstawiona 18 czerwca podczas kolejnego posiedzenia grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, znanej również jako format Rammstein. To forum, na którym państwa sojusznicze koordynują pomoc finansową i wojskową dla Kijowa. Papież Leon XIV skierował ostre słowa pod adresem osób zajmujących się przemytem migrantów do Europy. Podczas wystąpienia wezwał handlarzy ludźmi do nawrócenia i porzucenia działalności, ostrzegając, że w przeciwnym razie grozi im potępienie, relacjonuje Vatican News. Ojciec Święty podkreślił, że wykorzystywanie ludzi szukających bezpieczeństwa i lepszego życia jest poważnym złem moralnym. Zaapelował również o większą ochronę migrantów oraz zdecydowaną walkę z siatkami przestępczymi czerpiącymi zyski z nielegalnego przerzutu ludzi przez granicę.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie świeci słońce, ale i MGW zapowiada, że po południu i wieczorem niebo jednak się zachmurzy. W centrum i na wschodzie pojawi się deszcz, któremu mogą towarzyszyć burze. W szczytowej partii Tatr opady deszczu ze śniegiem, natomiast na termometrach 17 stopni na Podlasiu, 18-19 stopni na przeważającym obszarze kraju, 20 w centrum.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
6: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
3: Po reklamie.
9: Popołudnie Wnet.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie, uprzejmie i cudownie się zrobiło. Jest słonecznie, a miało nie być słonecznie, miało lać jak nie wiem co, więc proszę Państwa, jest sytuacja bardzo dobra. Ale jedna pierwsza informacja, bardzo dobrze, droga do wolności, drzwi do wolności, nagroda dla naszego wspaniałego redaktora Wita z Paryża i wczoraj przy okazji święta kinowego otrzymał taką nagrodę Wrota do Wolności. Bardzo serdecznie gratulujemy. A dzisiaj są urodziny Chicka Corea. No i już. I w związku z powyższym puścimy Chicka Corea.

0: ten niespodziewanie piękny dzień piątkowy miał padać. Takie były prognozy. Czyli te instytuty to w ogóle się nie sprawdza, proszę Państwa. To może i dobrze, ale czasami niedobrze, bo człowiek jest przygotowany, ubiera się na deszcz, nosi parasol pod pachą i o. A później się okazuje, że słońce świeci, jak nie wiem co, ale słońce świeci także w Kielcach. A naszym gościem jest pani Monika Mostowska, wiceprezes Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam serdecznie. No, nie bez kozery się witamy, bo no, już za chwilę zaczynają się Sacro Expo. Takie połączenie trochę niespodziewane, no ale Expo to wszyscy wiedzą, Sacro to też wszyscy wiedzą, więc połączmy to pięknie. 2 dni, 17 godzin wydarzeń. No właśnie, i co się będzie działo? I co to jest?
1: Są to targi poświęcone temu, co Kościół ma do zaoferowania światu i świat Kościołowi. Właśnie to połączenie Sacro Expo, czyli sakrum, które jest wystawiane na widok publiczny, czyli ta część profanum, i tam właśnie łączy się to, co jest tajemnicą, tajemnicą Bożą, tajemnicą, którą głosi Kościół, a światem. Czyli sztuka sakralna, wszystko to, co jest potrzebne w kościele.

0: że nawet przyznam, że się trochę zastanawiałam, czy to wypada, czy to nie jest zbyt profanum, ale skoro były dostępne na targach Sacro Expo i rzeczywiście piękne, subtelne, delikatne, doszłam do wniosku, że jednak zdecyduję się na ten gest i mam pozłacane kolczyki w kształcie krzyży, bardzo je lubię, tylko córka zawsze mnie napomina, że jak już mam te kolczyki w uszach, to wtedy muszę być wzorem chrześcijanina.
1: Wiemy, że to Kielce, ale gdzie w Kielcach będą właśnie rozpoczynały się i trwały te, przypominam, 15 czerwca start, 17 finisaż. W którym miejscu w Kielcach?
0: Targi Kielce oczywiście. Jest to miejsce znakomite do wystaw wszelkiego rodzaju, właśnie do Expo. No i tam się odbywają też te targi sakralne.
1: Ale jak ktoś przyjedzie do Kielc i nie wie, gdzie są targi Kielce, to co ma zrobić?
0: Nie ma takiej możliwości. Jak ktoś wjeżdża już do Kielc, to widzi drogowskaz targi Kielce, który go poprowadzi tam, gdzie trzeba.
1: A pociągiem?
0: Także nie ma możliwości, żeby się zagubić. A pociągiem dojeżdża na dworzec główny i z dworca dojeżdża autobusem na targi Kielce. Na stronie internetowej Sacro Expo też można znaleźć mapę dojazdu, więc nie będzie z tym problemu. Jest też duży parking, bo targi są ogromne, więc można z każdej strony dojechać. Nie ma problemu z trafieniem w to miejsce. I rzeczywiście jest to czas takiej uczty duchowej, uczty związanej ze sztuką sakralną, ale też refleksji właśnie na temat współdziałania, współistnienia kościoła, sakrum i rzeczywistości.
1: No właśnie, bo tam wiele osób z różnych zupełnie branż, tak na pozór niezwiązanych, że tak powiem, z życiem duchowym, no ale jednak to wszystko jest ważne. I oświetlenie, i kabelki, i właśnie światło, i tak dalej.
0: I ogrzewanie, bo podobno ludzie teraz wiernie chodzą do tych kościołów, gdzie jest dobre ogrzewanie zimą.
1: No tak, a nie, ale czasami wyłączają, to muszę powiedzieć, i zimno jest, ale no to już jest.
0: No właśnie dlatego na targach są też takie rozwiązania, żeby nie trzeba było wyłączać, a było ekologicznie, energooszczędnie, więc rzeczywiście różne branże, no i też kawa Salvatti, będzie stoisko, gdzie będzie można kupić kawę misyjną. To jest kawa, która wspiera misję, ponieważ importujemy ją bezpośrednio z plantacji i dochód jest przeznaczany na cele misyjne, na wspieranie dzieł społecznych założonych i prowadzonych przez misjonarzy, czyli szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, stypendia dla studentów, warsztaty zawodowe dla młodzieży. Więc kupując kawę Salvatti, to do czynienia dobra w taki sposób się właśnie przyczyniamy i zapraszamy, bo po filiżance takiej kawy Salvatti będzie się miało energię, żeby zwiedzić ogromne hale i wszystkie stoiska targów Sacro Expo.
1: No właśnie, ja widzę zdjęcia z ubiegłego roku przed sobą. No to wygląda naprawdę imponująco. Z 10 krajów byli wystawcy w zeszłym roku. Czy ta liczba jest większa? Czy jest taka sama? W zeszłym roku 199 w ogóle wystawców różnych? Jak to w tym roku w liczbach?
0: Co roku jest trochę więcej i bardzo ważne jest to, że są to targi międzynarodowe, więc to też umiejscawia tą naszą sztukę sakralną i to, co się dzieje w kościele, rzeczywistość kościelną w takim kontekście światowym. Więc to znak, że podążamy za trendami, czy też inni uczą się od nas pewnych rzeczy. To, co mnie fascynuje też i służy refleksji, to sztuka sakralna, bo no, jest to ważne i dyskusja na temat jakości sztuki sakralnej w kościołach jest wciąż żywa. Nie zawsze jest to sztuka na najwyższym poziomie wysmakowana, która zbliża do sakrum, bo różne są te wrażliwości. Natomiast targi Sacro Expo pokazują, w którą stronę warto by dążyć, żeby ta rzeczywistość wnętrza kościoła rzeczywiście sprzyjała modlitwie i skupieniu. no też organy

0: różnego rodzaju, różnych firm są prezentowane, więc rzeczywiście można wtopić się w tę rzeczywistość sakrum.
1: A czy któryś z malarzy uczestniczący w projekcie Namalować katolicyzm od nowa będzie też obecny albo jego prace?
0: Tego nie wiem.
1: No wiem, żeby...
0: Ale odwołuję na stronę targów Sacro Expo, gdzie jest wszystko dokładnie opisane. Tak, Namalować katolicyzm od nowa to ważna inicjatywa, no ale też niezwykle wymagająca, bo trudno jest obrazować świętych, trudno jest przedstawiać świętość i myślę, że artyści wciąż poszukują, co zrobić, żeby rzeczywiście to, tę świętość odzwierciedlić tak, by no by też zaspokajała gusta estetyczne i rzeczywiście prowadziła ku Bogu.
1: No to nie, ale to zawsze był to nie było nigdy proste, tak? Tak mi się wydaje, ale...
0: No i pewnie nigdy nie będzie.
1: Pewnie nie będzie. A na czym polega konkurs dla wystawców? Czy będzie jakaś nagroda, że wystawca jest najbardziej pobożny, a może, nie wiem, najciekawsze projekty przedstawił? Jak to jest?
0: Chodzi o projekty, chodzi o działalność, o rozwiązania technologiczne. Są różne kategorie, wypełnia się specjalną ankietę konkursową, w której trzeba opisać produkt i też całą ideę. Dwa lata temu kawa Fundacji Salvatti właśnie zdobyła taką nagrodę za ideę, czyli za to, że jest kawą charytatywną. Zatem nie liczy się tylko produkt, ale liczy się idea, jaka za tym produktem stoi.
1: Tak, no ale też nie brakowało będzie bardzo ciekawych opowieści, tak? Między innymi spotkanie z Jakubem Rybickim, nieoczywisty Wietnam podczas Sacro Expo i będzie można się dowiedzieć, jak właśnie wygląda Wietnam, kraj kontrastów, podróżnik, fotograf, dziennikarz, więc będą takie momenty oddechu, nie tylko biegania, szukania, oglądania i kupowania ewentualnie, ale też będzie można nabrać, że tak powiem, dystansu do świata, ale dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. I to jest bardzo ważne, bo to mi się wydaje tak dopełnić, że tak powiem, propozycji.
0: Tak, targom zawsze towarzyszą ciekawe spotkania, towarzyszą koncerty, towarzyszą rozmowy, więc można spotkać też ciekawych ludzi, którzy na tych targach są, podejść do nich, porozmawiać, właśnie twórców, malarzy, artystów, rzemieślników i to jest też niezwykle cenne. Czy zakony, siostry, które szyją szaty liturgiczne, przyjrzeć się, jak to robią na żywo, to wszystko tam jest dostępne, jak nigdzie indziej.
1: No to wspaniale. No i w ogóle Kielce też można odkryć przy okazji. Ja przygotowując się do audycji, wysłuchałem rozmowy z kardynałem Gianfranco Ravasim, który opowiadał właśnie o swojej fascynacji Kielcami, który no dla nas czasami to jest nieoczywista destynacja. Polacy też, i on mówił, że był kilkanaście razy w Krakowie, ale Kielce, serce mu podbiły. I to też pięknie.
0: Tak. Tak, to jest miejsce i związane z Polską i krajobrazowo bardzo ciekawe i klasztor na Karczówce, który jest, na którym piecze mają księża Pallottini obecnie, też znakomita destynacja turystyczna, gdzie są pięknie położony widok na Kielce, szczególnie wieczorem z tarasu jest niezapomniane, są niezapomniane Kielce by night, miejsce do grillowania, tak mówię o takich rzeczach do wczesnych, no ale też jest piękny kościół pod wezwaniem Karola Borromeusza, zabytkowe obrazy, także to jest miejsce, które naprawdę urzeka. Kielce, Karczówka u Pallottinów, polecam na wakacje.
1: No, ja też polecam, bo byłem chwilę, a chciałbym zapytać, na co pani szczególnie czeka w czasie tych targów? Czy coś jest takiego, co podbiło pani serce szczególnie? Albo spodziewa się pani, że podbije?
0: Mnie interesuje sztuka sakralna, obrazy, to w jaki sposób prezentowany jest Bóg w sztuce sakralnej. co, na to najbardziej zwracam uwagę, więc wszystkie stanowiska, gdzie są obrazy, czy rzeźby, czy ramy, czy sprzęt liturgiczny, artystyczny różnego rodzaju, to mnie bardzo interesuje, w którą stronę współczesny świat idzie. Czy w stronę bardziej prostych, ascetycznych rozwiązań, czy bardziej barokowo. Gdzieś tam to jedno z drugim też się spotyka, więc ja to śledzę z największą uwagą. No poza tym, że oczywiście proponuję kawę Salvatti.
1: No oczywiście, no kawa Salvatti. My też tutaj mamy tą przyjemność i zaszczyt popijać tą kawę. Ja jestem właśnie po kawie Salvatti, więc jest pyszna i polecamy ją niezwykle. I będzie tam można, mam nadzieję, że będzie można się napić tej kawy do woli. Na pewno nie zabraknie. To co, 15? O której godzinie start?
0: 15 start jest o 9. Bardzo dobrze przyjść wcześniej, bo wtedy jeszcze nie ma dużego tłoku. Można spokojnie zobaczyć i przejść po wszystkich stoiskach do 17. Także można przyjechać na jeden dzień, można przyjechać na kierować spotkaniami, które są w określonych godzinach. Też na stronę Sacro Expo odsyłam, żeby zobaczyć dokładny program tych spotkań, bo bardzo warto. I 17 zakończenie jest też pod koniec dnia o 17.
1: Pięknie. Ja tutaj
0: czyli 15, 17 od poniedziałku do środy w przyszłym tygodniu mamy czas zagospodarowany. Widzimy się na Sacro Expo.
1: No właśnie, jeszcze dwa cytaty, albo przynajmniej jeden. Agnieszka Kamińska z Art Sacrum. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest poznawanie tutaj osób z różnych branż. Atmosfera targów jest dostojna. Myślę, że warto wziąć w nich udział. Mnie to słowo dostojna tak urzekło bardzo, że dostojne targi to piękne. Bardzo mi się podobało.
0: Tak, tak. Dostojne targi to właśnie jest to miejsce. Targi Kielce, Sacro Expo i tam czuć tę dostojność. Tam czuć to sakrum. Toczą się oczywiście dyskusje, czy to wypada tak wystawiać na targach naczynia liturgiczne na przykład, czy szaty liturgiczne, które no, mamy wrażenie, że stają się obiektem handlu. Ale to wszystko służy i wymianie idei, i inspiracjom estetycznym, no i też przybliża Kościół do człowieka i człowieka do Kościoła, a przez Kościół, przez to wszystko do Boga.
1: No właśnie, i ja też tak uważam, że tak wszystko do Boga i dla Boga, i przez Boga, i bardzo, bardzo dziękuję za te targi i no i jak się uda, to dotrzemy, a jak się nie uda, to zadzwonimy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pani Monika Mostowska była naszym gościem, wiceprezes Pallottyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, a my posłuchamy dostojnej muzyki. Jana Sebastiana Bacha posłuchamy, ponieważ Jan Sebastian Bach moim zdaniem pasuje do dostojnej atmosfery. Zgadza się pani ze mną?
0: Jak najbardziej. Zresztą też na stoiskach, gdzie są prezentowane organy, w tle można usłyszeć muzykę Bacha bardzo często, bo no, muzyka Bacha jest najlepsza, żeby zaprezentować organy, ta polifonia, która nas unosi. No i to też jest taka metafora życia, bo różne linie melodyczne, które są jak nasze życia, każdy tą inną linię, inną melodię wygrywa, poszukując prawdy dobra i piękna.
1: Prawda, piękno i dobra. Ta triada jeszcze nawet przedchrześcijańska, platońska, ale no stamtąd, że tak powiem, no, też czerpiemy. Także bardzo dziękuję pani Moniko. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Będziemy się modlić za udany przebieg targów. A państwa bardzo zapraszamy. Kielce, 15-17 czerwca, Sacro Expo. Nieoczywista zbitka, ale wielce znacząca i bardzo dobrze, że taka jest. Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Jan Sebastian Bach dla państwa. A za chwilę będziemy się zajmowali wiewiórami, to znaczy wiewiórkami. Tak, generalnie rzecz biorąc, wiewiórki w temacie będziemy się próbować połączyć z Maciejem Perzyną. Jesteśmy umówieni dzisiaj w temacie wiewiórkowym.

0: Reklama.
1: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Po reklamie.
2: Co w trawie piszczy?
3: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.
4: No właśnie, panie Maciej, Maciej Perzyna, co w trawie piszczy?
5: Dzisiaj?
4: Tak.
5: Dzisiaj witam wszystkich. Dzisiaj piszczy w trawie przelotny opad. Wydaje się, bo pada już chyba z drugi tydzień albo trzeci tydzień i tak latają te opady. A jadę sobie właśnie i mijam bełchatowską fabrykę chmur. I już wiem, dlaczego tak w Polsce.
4: Że co się dzieje?
5: Że to te chmury to później padają w centralnej Polsce.
4: No właśnie, te chmury. Ale my dzisiaj się zajmiemy, mieliśmy umówioną rozmowę na temat wiewióra. Sciurus vulgaris. Czy wiewiórki są takie wulgarne, czy o co chodzi?
5: To chyba są, nie? No, zwłaszcza jak się kawy napije. Każdy oglądacz kreskówek o tym wie, że wiewiórka po kawie jest bardzo wulgarna. Nie wiem, czy ktoś to sprawdził naprawdę. No ale, no tak, tam... Chyba dobrych manier na próżno szukać.
4: Czyli co, ale to lepiej w łazienkach nie rozsypywać im tam poza orzeszkami kawy, tak? Bo
5: mogłoby coś... To się źle skończyć. Jak pójdą w miasto, witryny sklepowe będą trzeszczeć.
4: Ogony im podniosą się?
5: No, albo się tak już całkowicie w kształt szczotki do butelek uformują i z trzecią kosmiczną wiewiórki pójdą. W Polskę idziemy. Ale tak już całkiem praktycznie, faktycznie one są takie trochę rozbójniczo brojące. To wspomnienie mojego taty z dzieciństwa. Mieszkał w domu takim podmiejsko-wiejskim może i faktycznie tam wiewiórki młode biegały po tym domu co roku na wiosnę, bo gdzieś pod dachem było gniazdo i tam samica faktycznie wyprowadzała miód i te wiewiórki po domu biegały, bałagan robiąc solidny. Ale... I podobne też doświadczenie mają ci, co wiewiórki hodują, bo nie wszyscy wiedzą. Nasza wiewiórka polska jest wiewiórką wodochroną, ale jest taka forma, że można wiewiórkę nabyć z hodowli czeskich na przykład i sobie wiewiórkę trzymać. Właśnie. I ta wiewiórka, no to jednak jest rozbójnik w domu. Ona nie wie, że się chodzi po dywanie i siedzi na krześle, tylko wie, że się wbiega po firance na karnisz i skacze stamtąd na żyrandol. Później robi salto w locie, ląduje na półce z książkami i zrzuca różne bibeloty.
4: I trzeba do niej po czesku mówić, tak?
5: Pewnie tak, no ale... A jejku, tam było jakieś, była wiewiórka po czesku, to był jakiś chyba drewni kot. Coś tam było.
4: No dobra, ale to ciekawa sprawa, a jakby ktoś się uparł i wziął taką wiewiórkę z łazienek i powiedział, że czeska jest, to co, musi mieć papier, tak? Na taką...
5: Bo ja się obawiam, że jakby ktoś się uparł i wziął wiewiórkę z łazienek, to by nawet do furtki z nią nie doszedł.
4: Tak?
5: No ta wiewiórka jest, ona wygląda całkiem uroczo, ale jeżeli nie chce być trzymana w dłoni, to jest już całkowicie wulgaryzm. I trzeba to mieć na uwadze, kiedy w dobrej wierze chcemy taką wiewiórkę przychołubić na przykład, bo ona przyszła tutaj, orzeszka bierze i chcielibyśmy ją pogłaskać, przytulić. Basia, nie? I Basia może odkryć dwa paluszki i porysować buźkę.
4: A skąd ta Basia się wzięła?
5: A tego to już nie mam zielonego pojęcia. Powiem szczerze, nigdy nie studiowałem podstaw Basi. Nie wiem.
4: No dobra, ale to teraz taki przegląd w ogóle. Ile tych wiewiór jest, gdzie one w Polsce mieszkają, gdzie się najlepiej czują i jakich mają jeszcze, że tak powiem, kuzynów, bo to takie są...
5: Kuzynów. No więc generalnie wiewiór w Polsce jest, nikt nie wie ile, bo nikt ich nie liczy. Wiewiórka to jest takie zwierzę, mniej więcej jak koń w pierwszej encyklopedii. Nie wiem, jaki jest, każdy widzi. No i z tą wiewiórką też tak jest. Jest na tyle powszechna i na tyle...
4: Taka, ale pod ochroną.
5: Jest pod ochroną i to jest taki, wydaje mi się, ukłon, czy przez przyzwoitość, no już jest sympatyczna, dobra, niech będzie pod ochroną. Nie, żeby ktoś specjalnie w Polsce z tą wiewiórką coś robił. Ona w dawnych czasach, kiedy wszystko się w Polsce zjadało, a z resztek z jedzenia robiło się odzież, no była traktowana jako zwierzę futerkowe, ale no te futerko z wiewiórki, to nawet nie chodzi o to, że one jest małe, tylko one jest liche. No nie jest za specjalnie trwałe, także tam szału nie ma. Ja przez przyzwoitość w ramach zbierania okazów przyrodniczych parę wiewiórek jakby zarchiwizowałem, asfaltowych, i te futerko zimowe jest małe i bardzo delikatne, więc jakby ktoś chciał sobie z niego, nie wiem co zrobić, może kołnierzyka 1/4 albo nie wiem, 3 palce w rękawiczce, to jest ryzyko, że ono pewno po jednym sezonie już by się zaczęło linieć i wypadać, więc znaczenie futerkowe było znikome, żywieniowe też znikome, no bo wiewiórkę trudno jednak upolować, zwierzę zwinne. Zupełnie inaczej jest z wiewiórkami tymi za oceanem, za wielką wodą. Tam jest tych gatunków wiewiórek więcej i jest wiewiórka szara, którą ktoś nieopatrznie wypuścił na Wyspach Brytyjskich i ta już jest 2 razy większa od naszej wiewiórki i jest normalnym elementem kuchni. Normalnym elementem kuchni amerykańskiej.
4: Ale czy ona na przykład te europejskie, ta szara wytrzebiła, czy tam wyparła jakoś, czy one koegzystencja następowała?
5: Tam jest konflikt na wielu poziomach. I to jest większy konflikt niż wojna wyzwoleńcza w Ameryce o niepodległość. Ale trzeba przyznać, że szara wiewiórka ma efektywność oddziału Waszyngtona. Jeżeli byśmy traktowali rudą wiewiórkę, czyli Red Squirrel, jak Red Coats, czyli brytyjskie oddziały w Północnej Ameryce. Czyli generalnie amerykańska wiewiórka angielskim wiewiórką spuszcza regularny łomot. I to już jest dla tych naszych wiewiórek, powiedzmy europejskich, uciążliwe, bo trudno żyć i konkurować o środowisko właśnie z egzemplarzem, który jest równie sprytny w przemieszczaniu się po drzewach, ale 2 razy większy, 2 razy silniejszy. Ale tam jeszcze są takie inne niuanse, bo z szarą wiewiórką przyszły choroby. Przyszły choroby, tak jak Europejczycy do Ameryki zawieźli swoje choroby i lokalsi trochę jednak wyginęli, tak no, amerykańska wiewiórka do Wielkiej Brytanii przywiozła swoje choroby. Jest rezerwuarem ospy wiewiórek na przykład, która u szarych wiewiórek nie powoduje objawów, a u tych czerwonych no, powoduje bardzo takie przykre wysienkowe rzeczy, które upośledzają im widzenie, możliwość pobierania pokarmu i taka wiewiórka łatwiej pada ofiarą drapieżników, albo wpada pod samochód, albo po prostu nie jest w stanie się najeść, albo ma wtórne zakażenia i ginie. I w ogóle w Wielkiej Brytanii te wiewiórki rudę mają bardzo źle i większość tego, co złe, tłumaczy się słusznie wpływem wiewiórki szarej. Dlatego wiewiórka szara jest w Wielkiej Brytanii wyjęta spod prawa. Ona jest w Pest Control Act ujęta, czyli w takim rozporządzeniu do spraw zwalczania szkodników i tam każdy może, Brytyjczyk, w różny sposób tą wiewiórkę szarą uśmiercać, oczywiście humanitarny, i potem jak chce, to może ją nawet ugotować i zjeść, jakby miał taką potrzebę. Ale faktycznie szara wiewiórka jest zła i tutaj jeszcze ciekawa rzecz, bo Brytyjczycy zauważyli, że formą walki z tą szarą wiewiórką może być taka forma biologiczna, sprowadzanie czy wspieranie rozwoju wrogów wiewiórek. A głównym naturalnym wrogiem wiewiórki jest, nie wiem czy pan redaktor strzeli albo zgadnie, co to może być?
4: Wąż.
5: Nie. Drugi strzał.
4: Ptaki.
5: Ptak?
4: Tak.
5: Też nie. Ptaki próbują, dobra, czasami ugonią, ale nie. I tutaj czy to już podpowiem, że ze ssaków będzie ten wróg największy, najstraszliwszy.
4: No niedźwiedź.
5: O, niedźwiedź by sobie poradził z wiewiórką, ale tylko w żarcie, a tak naprawdę to jest to kuna.
4: Kuna.
5: Jest to kuna.
4: No to no niewiele większa jest ta kuna.
5: No niewiele większa i to jest zupełnie jak relacja jak na przykład z gronostajem albo łasicą i nornikiem. Nie? Czyli łasica jest niewiele większa od nornika, więc ściga tego nornika w norze i tego nornika zjada. A kuna jest niewiele większa od wiewiórki, dlatego radzi sobie ze ściganiem jej nawet po cienkich gałązkach. i ta wiewiórka mało gdzie może uciec, tak żeby kuna nie dała rady jej tam dogonić.
4: Kuna nawet do gniazda wejdzie, nie?
5: No właśnie, ale tutaj zaczyna się, zawiązuje się intryga, bo wiewiórka szara jest dwa razy większa od wiewiórki rudej. Dwa razy większa, no to nadal nie jest jakieś, nie wiadomo jakie bydle do bobra, to jej brakuje, no ale może 600 gram ważyć. Czyli tyle, co mniej więcej samica, chuda samica kuny. I czy to będzie kuna domowa, zwana kamionką, taka z białym śliniaczkiem, czy kuna leśna, zwana tumakiem, czyli taka z żółtym śliniaczkiem, no to powiedzmy ta samica ma taki rozmiar szarej wiewiórki, więc ona ją będzie gonić, ta kuna, tą wiewiórkę, wszędzie. I Brytyjczycy postawili mocno na odrodzenie rzadkiej u nich, gdzieś w swoim czasie wytępionej, kuny właśnie leśnej. Oni to nazywają kuną sosnową, pine marten. Więc jednym z elementów ochrony wiewiórki rudej to jest oczywiście tępienie wiewiórki szarej. Drugim to jest zakaz hodowli, rozmnażania, utrzymywania wiewiórki szarej. A trzecim to jest wspieranie odbudowy populacji kuny leśnej.
4: A u nas, czy była inwazja w Normandii jakaś szarych wiewiórek na Europę, nie?
5: Wydaje się, że nie. W Polsce na pewno nie. W niektórych miejscach Europy na południe od nas zdaje się, że były obserwowane gdzieś tam na Półwyspie Iberyjskim. Chyba jeszcze się tak nie utrwaliła populacja jak na Wyspach Brytyjskich. Więc na razie nie jest to taka plaga i takie zagrożenie dla naszej wiewiórki rudej. No ale musimy być czujni. Musimy być czujni, stąd taka regulacja dotycząca inwazyjnych gatunków obcych, zwanych w skrócie IGO, albo po europejskiemu, unijno-europejskiemu to jest IAS, czyli Invasive Alien Species. I tam oczywiście obok takich, które już znamy, czyli norka amerykańska, szopracz, piżma, gęsiówka egipska albo czebaczek amurski, no jest też ta wiewiórka szara. Ale właśnie, bo tutaj się pan pytał, jakie mamy jeszcze wiewiórki, a wbrew pozorom to jest nasza nie jedyna wiewiórka. Znaczy jedyna wiewiórka sensu stricte, ale sensu lato z wiewiórkokształtnych, to mamy jeszcze kilku takich egzemplarzy. Bo mamy takie zwierzęta, które na całym świecie funkcjonują pod nazwą wiewiórek ziemnych, a u nas są po prostu susłami. Mamy dwa susły. Suseł perełkowany i suseł moręgowany. Dość rzadkie.
4: I suseł no, jest wiewiórką, tak?
5: Suseł technicznie i taksonomicznie jest wiewiórką ziemną. I taki też wiewiórką, w sensie z wiewiórkokształtnych, no, będzie świstak. Czyli taki, no, cóż, suseł ze świstakiem nam się bardziej kojarzą, bo to jedno i drugie w ziemi gdzieś tam norę ryje i takiej ogona już takiego nie ma, jak te wiewiórki nadrzewne, no bo nie potrzebuje. A więc to się nam te zwierzęta kojarzą. Także mamy jeszcze takie trzy gatunki blisko z wiewiórką spokrewnione, zupełnie naturalne. Co ciekawe, one w takim nazewnictwie ludowym, one funkcjonowały pod nazwą pieski. Podobnie zresztą jak chomik. To jest ciekawe, takie małe gdzieś tam w norach to były pieski. I chomik to też piesek. I być może dlatego takie zwierzęta, które zoologicznie klasyfikowane są jako nieświeszczuki, to u nas najbardziej znane są jako pieski preriowe. I to też jest wiewiórka. No, taka prawie.
4: Czyli taka wiewiórka, to, no to ciekawa sprawa. A one szczekają trochę, czy nie?
5: Szczekają, o, szczekają.
4: Bo jeszcze mnie tak bardzo interesuje, jeszcze była taka japońska wiewiórka, Polatucha się nazywała i ona lata w dodatku jeszcze.
5: Tak, jest jeszcze taki wynalazek. I co ciekawe, te Polatuchy, no i tych kilka gatunków wiewiórek, można nabyć w sklepach zoologicznych i utrzymywać. I tutaj też trzeba być czujnym, bo zdaje się, że jeszcze jest taka wiewióreczka burunduk. Nie wiem, czy ona przypadkiem też już nie figuruje w wykazie zwierząt inwazyjnych gatunków obcych. No, trzeba się, kupując jakieś zwierzę egzotyczne, zawsze sprawdzić, jaki jest status, bo jeżeli jest objęty konwencją waszyngtońską o ochronie zagrożonych gatunków, czyli CITES, to lepiej jest mieć ją legalnie i rejestrować, bo można się dochrapać kar. A jeżeli jest inwazyjnym gatunkiem obcym, to też można się jakiejś kary doczekać. U nas za wszystko można mieć karę, a tutaj czasami mogą być nawet zasadne. W każdym razie polatuchy też wiem, że są w sprzedaży. Polatucha to jest taki skrzyżowanie popielicy z nietoperzem. O, popielicy z mroczkiem posrebrzanym na przykład. żeby było jeszcze trudniej.
4: Ale należy do wiewiórów. No,
5: jest zdecydowanie wiewiórką, z wiewiór kształtnych, a te polatuchostwo jej objawia się w tym, że ma szerokie fałdy skóry po bokach ciała. Czyli wygląda jakby był jakby taki świstak jesienny, który ważył 3 kilo, poszedł na super dietę i schudł do 500 gram, a skóra została. No to tak wygląda polatucha, tylko że jest mniejsza. No i polatucha właśnie, jak skacze z drzewa na drzewo, to wykonuje trochę skok, a trochę lot ściskowy, dzięki czemu może przed taką właśnie kuną, czy jakąś tam inną cywetą, co tam ją gania, efektywniej uciec. Taki ma sposób.
4: No właśnie.
5: Ona polatucha.
4: To teraz wróćmy jeszcze do gniazdka, bo gniazdko one budują. Tak jak ptaszki budują gniazdka, tak wiewiórki też zamieszkują, robią gniazda sobie takie, tak? Można powiedzieć.
5: Czy samej. I też mogą w ogóle jak ptaszki to zrobić, to znaczy niektóre ptaszki mają gniazdka, a niektóre ptaszki mieszkają w dziuplach. I wiewiórka jak znajdzie pasowną dziuplę, to nie omieszka z niej skorzystać, ale jak na swoim terytorium nie ma akurat dziupla z tego drzewa, albo te dziuple nie są wystarczająco dla niej komfortowe, to zbuduje sobie gniazdo. I te gniazdo jest takie raczej padziewne. Czyli jak zobaczymy gdzieś tam w koronach drzew, to najłatwiej oczywiście zobaczyć w zimę, kiedy nie ma liści. A jak zobaczymy taką kupę gałęzi, coś pomiędzy gniazdem sroki a gawrona, to najczęściej jest właśnie gniazdo wiewiórki. Całkiem dobrze możemy, jako różnicującą cechą jest obecność często gałęzi z liśćmi, bo ptaki przeważnie zbierają gałązki, a wiewiórka jak buduje gniazdo, to buduje w sezonie ciepłym i potrafi tam sobie odgryźć jakąś gałązkę z listkami, wejść w to gniazdo. Jeżeli jest to gałązka dębowa, to te liście się dość dobrze trzymają. To parę osób zwróciło uwagę, że jest cechą różnicującą. I tak jak sobie przed oczyma stają mi różne gniazda wiewiórek, to faktycznie w większości ich takie miejsca miały zdarzenie. Co ważne, wiewiórka może mieć kilka gniazd i może z nich korzystać okresowo. I zoolodzy mówią, że jest to jedna z form radzenia sobie z życiem zewnętrznym, bo wiewiórka ma bogate życie wewnętrzne, ale też zewnętrzne. I te pchły, które są tym życiem zewnętrznym, one trochę się z niej sypią. I jak wszystkie pchły w farmie larwalnej rozwijają się poza zwierzęciem, a w gnieździe, więc jak ta wiewiórka za długo nie siedzi w jednym miejscu, to te robactwo trochę mniej jej doskwiera. Ot i co?
4: No właśnie,
5: to może... A jeszcze ważna rzecz, te gniazda, no to jest też najczęściej gdzieś tam w centrum terytorium i wiewiórka jest terytorialna. I każda jakaś tam sobie wywalcza swoje terytorium, czym większa, silniejsza i bardziej wulgaris, tym lepsze terytorium wywalczy, a spotykają się głównie w okresie godowym. I wtedy możemy zobaczyć albo usłyszeć gonitwy. A więcej tam jest gadania i biegania niż jakiejś interakcji. Tak samo w walkach o terytorium więcej jest straszenia i harmitru niż faktycznej konfrontacji. No ale jeżeli zobaczymy, że gdzieś tam te dwie wiewiórki za sobą ganiają, to zwłaszcza tutaj wczesną wiosną, powiedzmy luty, marzec, czy później drugi cykl rujowy, to jest teraz maj, czerwiec, to możemy się spodziewać, że gdzieś tam się jakaś albo konkury odbywają, konkurencja o samice, albo już zaloty do onej samicy.
4: No właśnie, ale to jak dwóch dżentelmenów wiewiórów występuje, no to jeden przegrywa i odchodzi, tak? Spokojnie po tych biegach, tak?
5: On jak byłby nie wulgarist, tylko byłby kulturalist, to on by przegrał i odszedł. A że on jest wulgarist, to on najpierw się tam gania z tym drugim dżentelmenem, później dostanie 2, 3, 4 ugryzienia gdzieś w okolicach końca pleców, bo ten fragment jest dostępny w momencie, kiedy on ucieka. I wtedy już się chyłkiem ewakuuje. Zamiast grzecznie odchodzić, to po prostu ucieka w sromocie.
4: Ojej, ale później może próbować jeszcze z inną koleżanką, tak czy nie?
5: No tak.
4: Ma prawo, nikt mu nie zabrania.
5: Ma prawo. Chociaż też wiewiórki, trzeba wiedzieć, że są mocno sezonalne w tych swoich konkurach, do tego stopnia sezonalne, że w tych czasach innych niż aktywności romantycznej trudno jest płeć wiewiórki odróżnić jednej od drugiej. To jest ciekawostka. To tak jak ktoś miał na przykład koty w domu i kocięta mu się urodziły, to się zmagał z problemem, czy ten kotek to jest kotek, czy ten kotek to jest kotka.
4: No właśnie.
5: I tam czasami...
4: Zamienione imiona były później.
5: tak jest, potem trzeba zmieniać, bo on był Sylwester, a jest Pusia, nie, albo była tam jakaś inna pazurka, a jest właśnie Sylwester, nie, no więc tutaj z tymi wiewiórkami jest podobnie, natomiast w okresie gotowym trochę nam pomaga, bo się nagle objawiają w okolicach końca wiewiórki jądra. I one się literalnie objawiają, bo poza okresem gotowym tam trudno się doszukać moszny, a jądra sobie wracają na teren jamy brzusznej. Także to, no, jeżeli ktoś by na przykład hodował wiewiórkę i chciał kupić sobie drugą do pary, no to musi zachować czujność. Musi zachować czujność, żeby nie wyszła mu jakaś progresywna, patchworkowa rodzina.
4: No ale to będzie, no to będzie wtedy jak najbardziej z błogosławieństwem Unii Europejskiej. Tak?
5: Z błogosławieństwem Unii, to na pewno.
4: No to pięknie. No dobrze, to jeszcze ostatnie może pytanie, bo one nie śpią. To co one w zimę robią, takie wiewiórki? Bo tak ja w zimę chodziłem, to mało ich widziałem w tych łazienkach.
5: To znaczy, bo one tak do końca nie śpią, ale tak w sumie to trochę drzemią. No właśnie, bo to nie jest do końca to samo, ale jednak zbliżone. One mają zdolność do zapadania w prawdziwą hibernację. Prawdziwą hibernację, czyli stan, w którym obniżają się tempo metabolizmu, spowalnia akcja serca, spowalnia tempo oddychania i zwierzę wygląda prawie jak martwe. To jest prawdziwa hibernacja, bo są te zwierzęta, które po prostu właśnie spowalniają trochę tempo życia, ale generalnie śpią, można je obudzić. A wiewiórka, jak wpadnie w hibernację, jest nieobudzalna. Natomiast one niekoniecznie wszystkie wchodzą w hibernację, niekoniecznie przez całą zimę. I zwłaszcza jeżeli zima jest łagodniejsza, to się trochę mogą kręcić. Zwłaszcza jeżeli mają bazę żerową. Bo jeżeli nie mają co jeść, jeżeli jest taka wyraźna sezonowość w podaży pokarmu w pewnym jakimś terytorium, no to ona jest w jakiś sposób biologicznie zaprogramowana, że musi się najeść, utyć i pójść spać i obudzić dopiero jak będzie znowu co jeść, bo inaczej będzie głodno.
4: No właśnie, ale w łazienkach to zawsze coś tam ktoś przyniesie coś. No ale to już nie tylko w łazienkach, bo one mieszkają nie tylko w parkach, ale w lasach iglastych też. Z tego, co ja przeczytałem, mam nadzieję, że...
5: Słusznie. Taka wiewiórka w lasach iglastych to ma przegibane, bo jak ona sobie mieszka w lesie liściastym, gdzie tam sobie żołędzi zje, to zje 3 żołędzie i resztę dnia może leżeć pepsutem do góry albo ganiać się tam z jakąś wiewiórką, nie? A jeżeli mieszka w lesie liściastym, iglastym, przepraszam, to zanim ona się naobgryza tych szyszek, żeby się nasionek najeść, to takie jedno nasionko sosny to pewnie jest jak 1/50 żołędzia. To ile ona musi tam napracować się, żeby się najeść.
4: No ale, to jest ale przynajmniej nie zma, ale to się rusza, nie jest zimno i tak dalej. No.
5: To na pewno. To jak w tej anegdocie, że można przeżyć zimę na worku węgla, jak komuś zimno, to worek węgla na plecy i dookoła domu na rozgrzewkę.
4: No właśnie. No to super. No to troszkę żeśmy przybliżyli wiewióra, bo wiewiór ważna sprawa jest. Teraz przypominam kolejny okres, że tak powiem, miłosnych harców. Więc...
5: Tak jest. Niedługo pojawią się młode. Trzeba zachować czujność, żeby ich bezpodstawnie nie zabierać z siedliska, bo wiewiórki to trochę takie pajace. Zagniazdowniki się robią w którymś momencie. One są gniazdowniki, czyli rodzą się małe, łyse, ślepe, ale w którymś momencie mówią... Jestem już dorosły, podbijam świat. I wychodzą i potem spadają na przykład na słowiowy łeb na ziemię i się nie mogą ogarnąć i trzeba zachować czujność, bo może być ta mama wiewiórka opodal i się tym, że małym żądcem zaopiekuje, więc niekoniecznie trzeba go od razu ratować, tylko można zachować dystans i poobserwować chwilę. No oczywiście jak się mama nie pojawia przez 20 minut, przez pół godzinki czy godzinkę, no to można czasem tą wiewiórkę trochę ratować.
4: To trochę będziemy ratować, jak będzie trzeba. Dziękuję. Maciej Perzyna był naszym gościem. Wiewiór no, odfajkowany bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.
5: Wszystkiego dobrego.
4: Wszystkiego dobrego. A za chwilę serwis watykański, a później jeszcze do 6 będę z Państwem. Popołudnie w net.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dobiega końca podróż apostolska do Hiszpanii. Dziękuję wam za świadectwo wiary i miłości, powiedział papież przed odlotem do Rzymu. Ojciec Święty potępił przestępców, którzy żerują na nieszczęściu migrantów. Kościół wezwał do głoszenia migrantom Chrystusa. Papież mianował biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Dziękuję za wiarę i miłość, których tak liczne świadectwa otrzymałem od was w tych dniach, powiedział Leon XIV w porcie Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich. Odprawił tam ostatnią przed odlotem do Rzymu Eucharystię. Żegnając się z Hiszpanami, Leon XIV wezwał ich do trwania w miłości Chrystusa.
2: Niech pośród was będzie odczuwalne, że Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest serce Ewangelii, serce Chrystusa. Kto się w nim zanurza, nie żyje już dla siebie. Otwórzcie wszystkim to morze miłości.
1: Ostatni dzień podróży papież spędził na Teneryfie. Rano spotkał się z migrantami i organizacjami, które udzielają im pomocy. Z wielką mocą zwrócił się do tych, którzy żerują na nieszczęściu migrantów.
2: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpaczy, do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się. Łzy i krew tych braci wołają do Boga, a ich cierpienia docierają do Niego. Za każde utracone życie, za każdą oszukaną rodzinę, za każde zniewolone ciało, za każdą zastraszoną kobietę, za każdego wyzyskiwanego pracownika będziecie musieli odpowiedzieć przed Bożą sprawiedliwością.
1: Dziękując Kościołowi za pomoc okazywaną migrantom, papież zachęcił do głoszenia im Chrystusa.
2: Ten, kto przybywa do naszych parafii, potrzebuje chleba, dachu nad głową, języka, pracy i ochrony. Powinien jednak znaleźć także wspólnotę zdolną ukazywać świadectwem życia i słowem drogi prowadzące do poznania Jezusa Chrystusa. Zawsze z poszanowaniem sumienia i wolności każdej osoby. Ewangelizować znaczy dzielić się z szacunkiem i pokorą skarbem, który podtrzymuje nasze działanie i naszą nadzieję. Kościół, który przyjmuje, jest również kościołem, który głosi, proponuje Chrystusa, ale go nie narzuca.
1: Podróż apostolska do Hiszpanii dobiega końca. Około godziny 20 papież powinien powrócić do Watykanu. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został nim ksiądz Wacław Grondalski, proboszcz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Biskup nominat ma 61 lat. Przez 10 lat był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Odpowiada za działalność wspólnoty Cenacolo w Polsce.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
4: Po reklamie.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
3: 17.10, Studio Mundial. Witają bardzo serdecznie.
4: Tomasz Zapert.
3: Grzegorz Milko, Szymon Krystianus audycję realizuje. Tomaszu, wielkie święto sportu, nie tylko piłki nożnej, bo to już tak. W ogóle chyba takie święto społeczne zaczęło się właśnie wczoraj. Meksyk pokonał drużynę RPA 2-0, a Czesi przegrali z Koreą Południową 1-2, a więc te mikroprocesorki rzeczywiście kiedyś zabiegały Polskę 2002 rok, a teraz dostało się Czechom. Podobały ci się te dwa mecze?
4: Drugi mi się bardziej podobał. No pierwszy zapisze się w annałach trzema czerwonymi kartkami. Dotychczas były dwie czerwone w meczu Kamerun-Argentyna w 90 roku. Meczu otwarcia. A teraz trzy. Są kontrowersje co do tego arbitra, zarówno do strony werbalnej, bo tam jest taka nowa...
3: Brazylijczyk Sampaio, tak.
4: No, obyczaj, że musi uzasadniać po analizie VAR zmianę decyzji i jego łamaną angielszczyzną to czynił. Publiczność nie bardzo zrozumiała, za co jest ta czerwona kartka. Zresztą obaj selekcjonerzy obydwu zespołów zgłaszali wątpliwości co do jego decyzji. No nie wypaczył wyniku, ale rzeczywiście może trema go zjadła. Natomiast to przewaga Meksyku zdecydowana i wyraźnie się oszczędzali, moim zdaniem, już jak prowadzili 2-0. Natomiast Czesi poza stałymi fragmentami gry nie pokazali nic ciekawego. Trzeba przypomnieć, że na Mundial awansowali trochę fartem po rzutach karnych. Korea zdecydowanie lepsze wrażenie zrobiła. Szybsza, dynamiczniejsza, bardziej kolektywna, błyskotliwa. Myślę, że Meksyk i Korea są już jedną nogą w grupie w fazie pucharowej.
3: No, jeszcze dwie kolejki, prawda, w przypadku tej grupy, a więc wszystko jeszcze przed Czechami, tak mi się wydaje. Przecież jak gdzieś tam sięgniemy pamięcią, to pewnie były takie drużyny, które zaczynały od porażki, a później coś się tam jednak pozytywnego działo. RFN chyba w 1982 roku zaczął od porażki 1-2 z Algierią.
4: Tak. Potem był ten słynny mecz w Chichą z Austrią.
3: Tak, ten udawany mecz.
4: Udawany mecz, który Horst Krubes w 9 minucie, zdaje się, strzelił bramkę na 1-0 i potem już markowali.
3: Tak. Nawet Toni Schumacher w książce, którą właśnie mamy, Gryź trawę, o tym opowiada, że nie chciało się grać ani Austriakom, ani Niemcom. Ale to takie właśnie historie mundialowe, których pewnie jest co niemiara. Który masz taki mundial swój, nazwijmy to kolokwialnie, ulubiony?
4: No, jakby pierwsze wrażenie jest chyba pierwszy mundial, który tak pamiętam, bo w 1974 roku to szedłem dopiero do pierwszej klasy podstawówki, więc nie pamiętam tych słynnych Orłów Górskiego i naszej wspaniałej gry, ale 1978 rok, Argentynę pamiętam i dlatego od tego czasu kibicuję Argentynie pewnie, bo Argentyna wtedy wygrała, olśnił mnie i Ardiles przede wszystkim, ale i Kempes, który był klubem strzelców. No Maradona, 1986 rok, to się zbiegło z maturą moją akurat, więc... Więc myślę 78-86, no a jeśli chodzi o finały, no to ten ostatni to był niebotyczny, Argentyna, Francja.
3: Francja. Rzuty karne, no i...
4: Tak, w ogóle sama dramaturgia.
3: Polski arbiter, właśnie, tak, wszystko, Szymon Marciniak.
4: Wszystko niesamowita pora, bo to było zimową aurą. Także, nie wiem, no mam nadzieję, że coś do tej mojej listy ulubionych konfrontacji piłkarskich mundialowych dopiszę po turnieju w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
3: No właśnie, bo to jest też taka ciekawa historia, że 4 lata temu te mistrzostwa były w zimie, a więc piłkarze byli jakby w połowie swoich ciężkich sezonów, prawda, w ligach swoich rodzimych, w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, konferencji, a teraz jesteśmy po zakończonych sezonach i no pytanie jest takie, kto zdążył odpocząć, a kto nie, lub ewentualnie, jeśli załóżmy jest taki młody organizm, jak na przykład Lamine Yamal, tak, który ma

0: poszczególnych drużyn. A co do tej młodości, no to weźmy pod uwagę to, że taki organizm to jest jeszcze nieukształtowany 18-latka, to jest jeszcze dojrzewający, więc nie wiem, czy to się też nie odbije na jakimś przeszarżowaniu, przetrenowaniu, bo osoby wiekowe typu Leo Messi, Cristiano Ronaldo, mam wrażenie, że się trochę oszczędzały, czy Luka Modric się trochę oszczędzały w ostatnich miesiącach.
1: Chociaż Zlatan Ibrahimowicz powiedział, że Portugalia jest bardzo mocna, kiedy Cristiano Ronaldo już siedzi na ławce rezerwowych. No to tak to może trochę wyglądać. Natomiast chciałbym tak, jakoś jestem myślami przy Barcelonie, też może ze względu na to, że papież Leon XIV przecież w tej Barcelonie teraz jest, prawda, i też ta piękna msza w Sagrada Familia i no i ta Katalonia i to mistrzostwo Barcelony, ten Robert Lewandowski, który się tak z tą Katalonią pożegnał łzami, można powiedzieć, z całą rodziną. 8 piłkarzy z Barcelony powołanych przez trenera La Fuente do reprezentacji i żaden z Realu Madryt. Co o tym myślisz?
0: No to bardzo źle świadczy o Realu Madryt niestety. Aha, no.
1: Jednak. Myślałem, że o trenerze.
0: Roszady trenerskie, ale źle świadczy chyba też o działaczach tego klubu, no, że może jakieś złe transfery, może jakieś anse, może jest zła atmosfera po prostu w tej drużynie ostatnimi miesiącami. Tak zresztą wynikało z pewnych zachowań głównej gwiazdy zespołu, czyli Mbappé, napastnika francuskiego.
1: No właśnie, bo największymi gwiazdami z kolei poszczególnych reprezentacji mogą być gracze Argentyny, gracze Realu, na przykład Vinicius Junior Brazylii może rzeczywiście być bardzo ważnym ogniwem w drużynie Canarinhos Carlo Ancelottiego. Podobnie zresztą właśnie jak Mbappé we Francji.
0: No, Bellingham w Anglii.
1: Bellingham w Anglii, tak.
0: Także no, nie prezentowali się najlepiej w ostatnich tygodniach, ale kto wie, no może będą głodni sukcesu, może będą podrażnieni tym swoim takim cieniem, jakim się znaleźli tej wiosny. Będą chcieli z niego wydostać się. Mhm. A nie ma lepszej okazji niż mundial, bo to cały świat patrzy.
1: Tak, mundial jest wyjątkowy, mimo że rzeczywiście sporo było tych głosów i to za każdym razem gdzieś się przewija, że FIFA sobie trochę po prostu kupiła, można powiedzieć, trochę naszą cierpliwość być może jakieś nasze takie odczucia, bo tych drużyn jest więcej niż było do tej pory, bo są trzy kraje i to takie nieoczywiste, jak Stany Zjednoczone, Kanada, no Meksyk wiadomo, że jest zakochany w piłce nożnej, ale jak się zaczyna mundial, no to chyba rzeczywiście to piłka tak naprawdę jest chyba najważniejsza, no tak mi się wydaje.
0: Bez wątpienia. Trudno jeszcze oceniać, czy to był dobry pomysł, rozszerzenie tej formuły. To się można to tego dokonać dopiero po jej zakończeniu imprezy. Natomiast są głosy, że to jest niepotrzebne takie rozciąganie tych zespołów, coraz powiększanie. Zresztą pojawiają się takie wątpliwości, że w Europie jest znacznie więcej dobrych drużyn, niż brać z jakichś poszczególnych kontynentów, żeby były reprezentowane, gdzie futbol dopiero raczkuje. A nie ma takich drużyn jak Włochy, Dania, to Polska oczywiście. Natomiast no, z drugiej strony no, każdy chce się pokazać. Rozumiem zawodników z Demokratycznej Republiki Konga, czy z Uzbekistanu, czy Jordanii. Czy
1: z Curaçao.
0: Curaçao, czy jeszcze by się parę drużyn można wymienić, parę reprezentacji można wymienić, które debiutują. No i to jest szansa zaistnienia, to jest promocja też nie tylko piłki, ale nawet kraju przecież.
1: No tak, właśnie tak między innymi nasi goście, jak chociaż wczoraj redaktor Kotleszka, czy dwa dni wcześniej Marek Chojnacki właśnie mówili o tym, że to jest ten moment, kiedy można się pokazać. Nikt Włochom nie zabronił, czy Polsce awansować na te mistrzostwa. Taki system eliminacji, a nie inny. I choćby dlatego właśnie mamy Wyspy Zielonego Przylądka, Curaçao przysłowiowe, czy Uzbekistan, a nie ma Włochów, nie ma Polski. Być może będzie nam brakowało w którymś momencie jakiegoś meczu Squadra Azzurra, prawda? Bo to jest historia mundiali i tak to trochę jest. Tomaszu, dzisiaj przeprowadziłeś bardzo ważny wywiad, który za chwilę Państwu wyemitujemy, ale to jest taka nasza pierwsza, można powiedzieć, cegiełka mundialowa. No bo przecież w roku 1938 reprezentacja Polski zagrała swój jeden jedyny mecz na Mistrzostwach Świata.

0: To były trzecie Mistrzostwa Świata. Po Urugwaju to były we Francji, prawda? Tak. Czyli my w Strasburgu graliśmy turniej. No jeden mecz
1: jeden
0: tak
1: mecz,
0: naprawdę.
1: To nie było grup wtedy, tylko taka od razu była drabinka. Taka.
0: Od razu drabinka, no właśnie. Od razu była taka drabinka i trafiliśmy na Brazylię. Przegraliśmy po dogrywce 6-5, tak 5-6, 5-6, no tak można powiedzieć.
1: Tak.
0: Tak, ale oczywiście dwie historie przeszły do legendy, no bo gdzieś można o tym meczu oczywiście znaleźć, szukać, bo to wszyscy historycy piłki nożnej, myślę, że miłośnicy w ogóle reprezentacji Polski, historii futbolu o tym meczu wiedzą, że 4 bramki strzelił Ernest Wilimowski, no i rzekomo Leonidas grał bez butów, ale to jest chyba jakaś legenda.
1: To jest legenda. Niewątpliwie padał deszcz i on zdjął buty na chwilę, czy zmienił buty. Tam są takie różne wersje, ale zdjął na moment. Coś mu tam nie pasowało. Nie wiem, czy zmienił obuwie, czy po prostu je źle miał związane. Rzeczywiście zdjął i nie zwrócono uwagi, ponieważ ulewa przeszła w drugiej połowie w dogrywce przez teren. Może nie taka wielka jak we Frankfurcie nad Menem w 1974 roku, w słynnym meczu na wodzie Polska RFN, ale bardzo utrudniała grę. No i mimo tego deszczu mecz był niezwykle widowiskowy, został uznany za najlepsze spotkanie tamtego turnieju.
0: W ogóle całego, tak?
1: Całego turnieju, tak wychodzi. Mm. Tak ludzie, którzy oglądali, to tak oceniają.
0: Bo wtedy też Urugwaj został mistrzem.
1: Nie, w 1938 został Włochy.
0: Włochy dwa razy, 1934-1938, tak, dokładnie, tak. Włosi na tej francuskiej ziemi, ale jeszcze oczywiście za chwilę wyemitujemy rozmowę, którą poproszę ciebie, żebyś zapowiedział, ale jeszcze chciałbym zapytać, bo rzeczywiście sięgając teraz do oczywiście różnych internetowych rzeczy, które się pojawiają, można zobaczyć zdjęcia z tego meczu, są nawet koloryzowane zdjęcia, i tam ta reprezentacja Polski, ten stadion w Strasburgu, takie niskie jeszcze trybuny wtedy, prawda, bo te stadiony nie były rozbudowane. Inna epoka. Ale co jeszcze było takiego magicznego, że właśnie, czy ta Brazylia już wtedy była, no bo tak, pierwsze Mistrzostwo Świata i tak zdobył Urugwaj.
1: Ona była trzecią siłą Ameryki Południowej właśnie. Wtedy. Była Urugwaj, druga Argentyna, trzecia Brazylia i tak w zasadzie było do końca lat 40. do organizacji Mundialu w Brazylii w 50. roku. To była jakby na najniższym stopniu podium. Dopiero potem się wywindowała na czoło. No ale niemniej to była bardzo silna ekipa. No bardzo silna ekipa. I Polska na pewno nie była faworytem w tym meczu. Ale stawiła dzielnie czoła. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy ten mecz zremisować. Nie wiadomo, tam chyba nie było wtedy w regulaminie, ale pamiętam.
0: Dlatego była ta dogrywka.
1: Tylko byłaby chyba powtórka meczu.
0: Powtórka, tak. Tak jak w przypadku później meczów pucharowych, choćby no słynny Górnik Roma. Ale jeszcze chciałbym cię, Tomaszu, zapytać o to. To było takie losowanie, że my na tą Brazylię tak trafiliśmy po prostu.
1: Tak, los to tak ślepy chciał. Traf.
0: Ślepy traf.
1: Ślepy traf, tak jak tak chciał. No i zapisaliśmy się na kartach kronik mundialowych.
0: No właśnie, i ten słynny Ernest Wilimowski, który strzelił 4 gole.
1: No wyczyn jego prawił Salenko dopiero w 94 roku.
0: W 94 na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych.
1: Z Kamerunem zdaje się, tak? Strzelił?
0: Z Kamerunem, tak. Wtedy to już nie ZSRR, ale jeszcze nie Rosja. To chyba było nawet wspólnota niepodległych... Czy już Rosja? Wspólnota niepodległych państw, tak. Albo już Rosja. W każdym razie Oleg Salenko, który nawet jeden mecz zagrał w Pogoni Szczecin. Tak. On pamiętam, że on był w Lidze Polskiej, ale on był dobrym piłkarzem Ligi Hiszpańskiej, bodaj Racingu Santander. Natomiast cała ta historia z Ernestem Wilimowskim, no też jest nieprawdopodobna, bo on wtedy był uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata. Nie było oczywiście rankingów, nie było...
1: A miał jeszcze niespełna 23 lata wtedy.
0: I był piłkarzem Ruchu Chorzów.
1: Tak.
0: No właśnie. No dobrze, to Tomaszu, to proszę, żebyś nam sprowadził nas w anały tej dzisiaj fantastycznej rozmowy, którą przeprowadziłeś. I
1: to
0: z kim?
1: Tylko tak w telegraficznym skrócie. Rozmawiałem z panem Michałem Rzepiakiem. To jest radiowiec z Gdańska, który opowiada o swoim dziadku Michale Franku, przedwojennym sprawozdawcy sportowym Polskiego Radia, który komentował bezpośrednio na antenie ten mecz ze Strasburga, Brazylia-Polska. No i właśnie opowiada o tym swoim dziadku, który miał bardzo ciekawy życiorys, zginął podczas II wojny światowej. Ale nie będę tutaj zdradzał szczegółów, oddaję głos bohaterowi mojej rozmowy. Przed mikrofonem Tomasz Zapert, a państwa i moim gościem jest pan Michał Rzepiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Porozmawiamy dzisiaj o najsłynniejszym chyba meczu futbolowym reprezentacji Polski w okresie międzywojennym. Meczu toczonym na boisku w Strasburgu latem 1938 roku. Przeciwnikiem była drużyna Brazylii. Polacy po dramatycznym spotkaniu przegrali po dogrywce 5-6, a ten mecz komentował dziadek państwa i mojego gościa, pana Michała Rzepiaka, Michał Frank, komentator Polskiego Radia. Ta transmisja sportowa, jak pisał kronikarz Polskiego Radia, redaktor Bogdan Tuszyński, cieszyła się największą słuchalnością, jeśli tak można rzec, w czasach przedwojennego Polskiego Radia, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Pan swojego dziadka nie zdążył poznać, no bo opowiemy o tym w dalszej części audycji. On zginął podczas II wojny światowej, ale ten mecz, który cały czas tkwi w annałach polskiego futbolu, śledził pan jako radiowiec też, śledził pan, jak przebiegała ta transmisja, bo mecz meczem był bardzo błyskotliwy i widowiskowy, ale praca sprawozdawcy też była nie lada wyczynem wtedy.
2: Być może byśmy się nigdy o tym nie dowiedzieli, bo oczywiście wszyscy skupiamy się na meczach piłkarskich, na murawie, na stadionie, ale tę relację mam na podstawie rozmowy, której udzielił Michał Frank, mój dziadek, dziennikarzowi tygodnika Antena w 1938 roku, już po meczu. Wynika z tego artykułu, że dziadek i w ogóle sprawozdawcy sportowi byli usytuowani na trybunie, na dachu trybuny. Sprawozdawca brazylijski i sprawozdawca polski, czyli mój dziadek, byli przedzieleni sprawozdawcą francuskim. Odbywało się to przecież we Francji, w Strasburgu. Być może dlatego byli przedzieleni, czy jakoby dlatego byli przedzieleni, żeby w ramach tej zażartej walki nie dochodziło do jakichś spięć między Brazylijczykiem a Polakiem. Stąd ten Francuz miał być w jakimś sensie właśnie taką barierą. Ciekawe to było, ponieważ te mikrofony i wszystkie urządzenia były zamontowane na dachu, jak również na dachu były jakaś forma kamer, to się kinematografem wówczas nazywało, aparat do zdjęć aparat do zdjęć kinematograficznych. W każdym razie rzeczywiście dziadek stał na dachu, relacjonował nie tylko pierwszą część i drugą część meczu, ale również dogrywkę, bo w przystanie 4-4 zarządzono dogrywkę i właśnie półtorej godziny na tym dachu spędził. Co ciekawe, również w kiepskich warunkach w ramach dogrywki pogodowych, bo zaczął padać deszcz i jak informował dzięki tygodnikowi Antena, miał worek na głowie i przykryte plecy, a woda mu ciurkiem spływała po plecach. No ale takie były warunki pracy ówczesnego dziennikarza.
1: I on nie miał pewności, że ta dogrywka jest transmitowana na antenę Polskiego Radia, zdaje się.
2: Tak, trudno, nawet nie wiedział.
1: Tak zwanej zwrotnej, jak to się wtedy mówi.
2: Tak, i nie wiedział, czy mówi, że tak powiem, do tuby, do trąby, jak kiedyś mawiał Piłsudski kiedy był nagrywany jego głos, ale okazało się na szczęście, właśnie tak to określił, że te 38 minut tej dogrywki nie wiedział, moknąc i mówiąc do mikrofonu, czy gada do lampy tej, czy w ogóle jest słyszalny. W gardle mu zasychało strugi deszczu. Dzisiaj to może nie jest poprawne, ale też mówi, że przecież cały czas mówił bez przerwy i nawet nie miał czasu zapalić papierosa. W tamtych czasach papierosy pewnie nie były tak traktowane jak dzisiaj, ale w każdym razie okazało się, że na szczęście na falach eteru ten głos i emocje związane z dogrywką słuchacze Polskiego Radia usłyszeli.
1: Ja pamiętam z opowieści mojego taty, który miał wtedy lat 7 i też z rodziną siedział, z rodzicami swoimi przed właśnie odbiornikiem radiowym, słuchając tej relacji z tego wydarzenia sportowego, a Andrzej Łapicki, który był już nastolatkiem, zapamiętał to tak. Pamiętam wspaniały mecz. Co Leonida strzelił, to Wilimowski wyrównał. Thriller. Na stanowisku speakera występował świetny, zapomniany sprawozdawca Michał Frank, który relacjonował z flegmą angielskiego dżentelmena żadnych, proszę państwa, och, ach. Spokojny opis sytuacji wywoływał napięcie większe od historycznych amoków będących w modzie. Panie Michale, jak Michał Frank trafił do Polskiego Radia, bo on w rubrykę zawód mógł wpisywać lekarz.
2: I wpisywał. Natomiast jeszcze zanim o tym powiem, to powiem, że zarówno pański, mówił pan o pańskim ojcu, tak?
1: Tak, tak, tak.
2: Przepraszam, dobra. Zarówno pański ojciec, cieszę się, że zapamiętał ten mecz, jak i no, znany, słynny, już niestety nieżyjący aktor Andrzej Łapicki, który opowiedział o tym, o tej frazie, którą pan przywołał przed chwilą, w maju 2010 roku. Proszę sobie wyobrazić, tyle lat po meczu Andrzej Łapicki zapamiętał nie tylko mecz, ale może to jest trochę dziwne, ale zapamiętał głos radiowca. Ten głos, którego my nie znamy i nie słyszeliśmy. A jak trafił do radia? No, wydaje się, że przez przypadek w jakimś sensie, ponieważ Michał Frank stanął do konkursu, pierwszego konkursu, które Polskie Radio zorganizowało w 1936 roku. Było ponad 300 chętnych, w tym ponad 100 osób z Warszawy. I Michał Frank po prostu został zakwalifikowany. Osoba, która zupełnie z radiem nie miała nic do tej pory, dotychczas, do tego momentu wspólnego.
1: Ale miała już coś wspólnego i to nie mało ze sportem. Wspomniał pan tutaj o Warszawie. On wtedy już mieszkał w Wilnie.
2: Tak, to znaczy on dzielił swoje życie między kilka miast do wojny i właściwie do tragicznej śmierci. Michał Frank urodził się w Warszawie, natomiast po szkole średniej dostał się na studia na Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. I to Wilno na dłuższy czas, na czas studiów, no, pokochał, tak jak pokochał w 1931 roku finalnie moją babcię, żeniąc się z nią właśnie w kościele Ducha Świętego w mieście Wilnie. Był też sprawozdawcą, był też Michał Frank. Nie, nawet trudno mi powiedzieć, jak on to łączył. Dla mnie jest to niewyobrażalne, ponieważ rzeczywiście studiował z małymi przerwami medycynę, którą skończył w 1937 roku. Był również sędzią piłkarskim, był działaczem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Związku Lekkoatletycznego, Związku Pięściarskiego, więc gdzieś ten sport i jego fascynacja sportem też miała wymiar praktyczny. Natomiast dlaczego jeszcze dołożył do tego bycie sprawozdawcą sportowym i jak to wszystko mógł godzić z życiem rodzinnym, no dla mnie jest to, do dzisiaj stanowi pewną zagadkę.
1: No zagadką są też jego odznaczenia, odznaczenie łotewskie, odznaczenie estońskie. Nic nie wiadomo, jak żeby pracował w dyplomacji.
2: Nic na ten temat nie wiem, natomiast mam dokumenty z różnych archiwów, zarówno wileńskiego, jak i archiwów polskich, które mówią o jego działalności już wojennej, ale to jest działalność już podczas II wojny światowej, w ZWZ-cie, w Wydziale, w Komórce Legalizacji w Warszawie, gdyż no, wojna została go w Warszawie, natomiast działał też w Strzelcu przed wojną, więc jaki ma to związek z tymi wspomnianymi przez pana oznaczeniami, nie wiem i no, ciągle staram się dowiedzieć, ciągle jestem na tropie.
1: To dodajmy jeszcze, żeby poślubić pana babcię, to on musiał zmienić wyznanie.
2: Czekałem na to pytanie, kiedy padnie. Tak, tak rzeczywiście było. Nie jest to żadna tajemnica, czyli nie, nigdy tego zresztą rodzina nie ukrywała. Michał Frank, który się urodził 28 lutego 1907 roku, urodził się jako Mojżesz Frank. w rodzinie warszawskiej, rodzinie żydowskiej. I do przez 24 lata był tym Mojżeszem właśnie do momentu, kiedy zmienił wiarę, chrzcząc się w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba i Filipa w Wilnie w 31 roku i w tym samym roku wiążąc się z moją babcią Władysławą Borkowską. I zmieniając imię, co jest oczywiste, z Mojżesza na Michała.
3: I pan po nim imię odziedziczył, jak rozumiem. Ale dopytam jeszcze tutaj, bo odnalazł pan rodzinę chyba siostry Michała Franka w Izraelu. Czy oni nic nie... coś wiedzieli o jego działalności? Jak ten kontakt przebiegał?
2: To był trudny kontakt i mówię w czasie przeszłym, ponieważ on nie istnieje. Ja rzeczywiście ponad 10 lat temu, kilkanaście lat temu udało mi się nawiązać kontakt z synem siostry Michała Franka. Moja rodzina uważała, że rodzina Michała Franka zginęła w getcie warszawskim. To nie była prawda. Ona, siostra i matka Michała Franka wydostały się z Warszawy i znalazły się ostatecznie w Hajfie. Przygodami, ale to już może nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. I ja rzeczywiście po wielu latach odnalazłem syna, siostrę i wnuczkę. To była krótka korespondencja. Oni nic właściwie o losach Michała Franka nie wiedzieli. Dowiedzieli się ode mnie. Był taki moment, że rzeczywiście siostra szukała, przyjechała do Warszawy za czasów jeszcze Cyrankiewicza w latach 50. czy na początku 60. i szukała swojego brata, ale go nie znalazła. Nie mogła go znaleźć, bo już nie żył. Ja próbowałem ten kontakt utrzymać, ale to był kontakt jednostronny. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Być może jeszcze do tego kontaktu wrócimy. Na razie go nie ma.
3: No właśnie, ta kariera radiowa trwała 3 lata, no i przerwał ją 1 września 1939 roku, wybuch wojny. Szybko zaangażował się w konspirację, no i zapłacił za to życiem, ale niech pan opowie o tych jego właśnie konspiracyjnych przeżyciach.
2: Dziadek 1 września 1939 roku został delegowany przez Ministerstwo Transportu, mam taki dokument w archiwaliach rodzinnych, delegowany do Wilna i Grodna w celach służbowych. Z tego co wiem, zakładał w Wilnie i Grodnie organizację Orła Białego, czyli taką po Związku Strzeleckim organizację konspiracyjną jeszcze przed Służbą Zwycięstwa Polski, jeszcze przed ZWZ-em i ostatecznie Armią Krajową. Nie znam historii, jaki był tego skutek, natomiast rzeczywiście w Warszawie na ulicy Miedzianej 4...
3: I dom chyba przetrwał do dzisiaj, wydaje się.
2: Tak, ja tam byłem w tej klatce, wydaje się, że nawet byłem pod tymi drzwiami, jeżeli dobrze trafiłem na Miedzianą 4, jeżeli ta numeracja się zgadza. Tam prowadził swój gabinet lekarski, ale to też była de facto przykrywka komórki legalizacyjnej. On ją prowadził właśnie w ramach podziemia, w ramach konspiracji. I no, tyle wiem, natomiast potem te wątki troszkę się urywają i pojawia się kolejny wątek, czyli wątek aresztowania go w kwietniu 1941 roku i osadzenia na Pawiaku. Michał Frank pracował w kolumnie sanitarnej. Można też o nim i o Pawiaku, o tej pracy przeczytać w książkach, na przykład Meldunek z Pawiaka Zygmunta Śliwickiego czy Anny Czuperskiej-Śliwickiej, 4 lata ostrego dyżuru. W każdym razie na tyle był ważną osobą, jak sądzę, ponieważ zorganizowano mu ucieczkę. Ucieczkę sfingowano zapaleniem wyrostka robaczkowego. Wtedy nie było tam sali operacyjnej na Pawiaku. Został wydostany przez organizację ze szpitala właśnie wolnościowego Dzieciątka Jezus w Warszawie i umożliwiono mu udaną ucieczkę. udaną, ale na chwilę, ponieważ w jakich okolicznościach nie wiem, ale po kilku miesiącach został powtórnie aresztowany i osadzony na Pawiaku, potem przesłuchiwany i izolowany na Szucha w Warszawie i bezpośrednio z Szucha, z gestapo na Szucha 17 kwietnia 1942 roku trafił transportem do obozu Auschwitz.
3: I tam po pół roku został rozstrzelany w takiej głośnej egzekucji, najbardziej masowej chyba.
2: Tak, w opowieściach rodzinnych, które okazały się no, nieprawdziwe. Moja mama mówiła mi przed laty, nie wiem skąd miała takie informacje, że jej ojciec, a mój dziadek został po prostu przetransportowany do Auschwitz i bezpośrednio rozstrzelany pod ścianą śmierci. Okazało się to nieprawdą. Z dokumentów, które uzyskało, jeszcze raz, dokumentów, które uzyskałem, mam takie informacje, że on tam był przez pół roku i pod koniec października, 28 października 1942 roku został rozstrzelany rzeczywiście pod ścianą śmierci w grupie 280 więźniów i to była największa taka zbiorowa egzekucja w Auschwitz, o której pisał w swoim meldunku rotmistrz Pilecki.
3: Wspomniał pan tu nazwiska pamiętnikarzy więzienia na Pawiaku, Zygmunta Śliwickiego, Joanny Czuperskiej-Śliwickiej. To koledzy po fachu pana dziadka, bo też byli lekarze, więc zapewne może też współuczestniczyli w tym jego wydobyciu z Pawiaka. Chciałem zapytać, pana mama, czyli córka jego, zapamiętała w ogóle swojego tatę, bo ona była w wieku przedszkolnym wtedy, prawda?
2: Mama straciła ojca, jak miała 5 lat. Straciła w sensie dosłownym, kiedy został zamordowany. Natomiast przestała się z nim widzieć w sytuacji w wieku 2 lat. Ponieważ mama z babcią, czy ze swoją mamą, a moją babcią, na wakacje 1939 roku pojechała do dziadków, do Wilna, a Michał Frank został w Warszawie. No ta wojna ich po prostu rozdzieliła. Wprawdzie on podobno widzieli się przez sekundę, kiedy on jechał właśnie do Wilna i Grodna zakładać organizację Orła Białego, ale to było takie widzenie się bardzo krótkie, szybkie i właściwie mama swojego ojca no nie znała.
3: Tylko zna go z fotografii, rozumiem. De facto.
2: Zna go z fotografii, zna go z opowieści rodzinnych, ponieważ żyły i jeszcze żyją osoby, na szczęście, które już dobrze ponad 90-letnie, które pamiętają dziadka, również z Wilna, również z Warszawy. I te opowieści właśnie ten ojciec mamie, która jest już, ma 89 lat, jest emerytowanym lekarzem, tak jak jej ojciec i ten ojciec, mimo że straciła go w 1942 roku, mając 5 lat, ten ojciec jej, jak mówi mi do dzisiaj, towarzyszy jej właściwie przez całe życie.
3: Od lat też pan, panie Michale, który poświęcił swojemu dziadkowi fantastyczne słuchowisko radiowe, uhonorowane też przez Instytut Pamięci Narodowej, na antenie Radia Gdańsk chyba było, o ile pamiętam, ono emitowane, to poszukuje pan głosu Michała Franka, no bo nie zachowały się żadne nagrania z przedwojennego radia. Zawierucha wojenna je zniszczyła, ale jest jakaś jeszcze nadzieja, tli się, że przynajmniej głos tamtego świata Michała Franka usłyszymy, że tak powiem.
2: Nie do końca lubię to określenie, że nadzieja umiera ostatnia, ale rzeczywiście tak jest. Ja ciągle uważam, że ten głos to jest coś pewien paradoks, że to, co ten głos dziadka, który mogli słuchać poprzez radioodbiorniki w 1938 roku, kibice polskiej reprezentacji, Polacy w ogóle, w ramach pierwszego występu polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata, takiego niesamowitego, ten głos, który oni wówczas słuchali, tego głosu nie ma. On się nie zachował. Ja go poszukuję na różne sposoby. Dziś na razie bezskutecznie, ale wierzę, że opatrzność nad Michałem Frankiem i nad nami czuwa i że ten głos kiedyś się odnajdzie. Może gdzieś za granicą, może w jakiś miejscu dzisiaj nam leży zupełnie w miejscu dzisiaj nam nieznanym, ale takie rzeczy się zdarzają, jak dobrze wiemy, po latach i no i nie ustaje, żeby nie tylko ja, ale przede wszystkim moja mama, już osoba no, wiekowa, żeby mogła usłyszeć głos swojego ojca, a ja, żebym mógł usłyszeć głos dziadka.
3: Miejmy nadzieję, że się tak stanie. Dziękuję pięknie panu Michałowi Rzepiakowi.
2: Dziękuję bardzo.
3: Gościowi audycji dzisiejszej. Kłaniam się nisko.
2: Dziękuję i pozdrawiam pana redaktora i państwa serdecznie.
3: Do usłyszenia.
1: A teraz może porozmawiamy o mundialu poprzez nuty, bo...
0: Ale Tomasz, chciałem powiedzieć, że naprawdę szapoba, gratulacje za ten wywiad. Naprawdę wspaniała sprawa.
1: Wspaniały rozmówca i wspaniała historia. No po prostu los jest bezkonkurencyjny. Scenarzystą, tak mawiał mój wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Krzysztof Konkoleski. No i to się po raz kolejny potwierdza. Natomiast może teraz...
0: Ja tylko godzinę powiem, bo jest 17:47. Mamy jeszcze chwilkę do końca. Dzisiaj do 18:00 Studio Mundial. No i troszeczkę chcemy też...
1: uatrakcyjnić.
0: Tak, pod nogę zagrać, po prostu, żeby trochę było melodyjnie. I obiecujemy państwu, że we wszystkich tych studiach mundialowych, może nie we wszystkich studiach, ale przez ten miesiąc z tygodniem, bo przecież 19 lipca jest finał, będziemy państwu prezentować różne piosenki piłkarskie, polskie i zagraniczne, z różnych epok. Więc dzisiaj od czego zaczniemy?
1: Szczególnie mundialowe. No, bliższa koszula ciałów jest od polskiej piosenki sprzed ponad półwiecza, rok 1974. Tam wtedy kilka piosenek powstało przy okazji awansu Orłów Górskiego, ale zacznijmy od piosenki może trochę zapomnianej, tak jak też zespół, który ją wykonywał, grupa Skiflowa, No to co? Piosenka nosi tytuł Po zielonej trawie piłka goni, a tekst do niej napisał znany poeta i kibic krakowskiej Wisły Ludwik Jerzy Kern.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Studio Mundial w Radiu Wnet.
5: 17.52 do 18.00 Studio Mundial. Paweł Kobierski w studiu. Pawle, witam ciebie. No i tak obiecaliśmy sobie, że dokończymy pewną ciekawostkę o tej Rosji i o tym Olegu Salenko.
6: Dzień dobry.
5: Doczytałeś.
6: Tak jest. Dzień dobry Państwu. Ten mecz nie tylko właśnie przez Olega Salenko, ale przez innego zawodnika został tak zapamiętany w tej mundialowej historii, ponieważ Rosja ten mecz wygrała z Kamerunem 5-1, a tego jednego gola poza tymi pięcioma Olega Salenki strzelił Roger Milla, czyli najstarszy strzelec gola na mundialu, ponad 42 lata tam z paroma dniami z hakiem, także o tym też warto pamiętać. I właśnie w tym gąszczu ciekawostek i anegdot, które Państwu opowiadamy podczas Studia Mundial, myślę, że o tej też warto wspomnieć.
7: Oczywiście. Roger Milla to jest legenda piłkarska Kamerunu. Grał w 82 roku na Mundialu Hiszpanii z Polską między innymi, a w 90 Kamerun był rewelacją, doszedł do ćwierćfinału, przegrał chyba z Anglią 2-3 po dogrywce zdaje się.
5: Po dogrywce i ten Roger Milla rzeczywiście miał najlepszy czas, ale ja pamiętam w tym 82 roku Kamerun był taki, no powiedzmy, anonimowy dla nas, dla polskich kibiców. Wiadomo, mieliśmy swoje gwiazdy. I nie wiem, czy pamiętasz, Tomaszu, ale Tomasz Nkono w bramce, twój
7: tak,
5: imiennik.
7: Tak, Tomasz Nkono, znakomity, tak.
5: Znakomity.
7: Tak, to prawda.
5: I ten Roger Milla. Tak. No dobrze, ale to było wtedy. A co czeka nas, Pawle, dzisiejszej nocy, w zasadzie od wieczora już, od 21?
6: Tak jest, o 21. Od 21 inni gospodarze poza Meksykiem wchodzą do gry. Kanada o tej właśnie życzonej 21 podejmie skład Bośni i Hercegowiny, natomiast Stany Zjednoczone o 3 w nocy, bądź nad ranem, zależy kto jak woli, zagra z Paragwajem. I tutaj można sobie zadać pytanie, na co mogą liczyć gospodarze tego turnieju, bo Meksyk już się pokazał z dobrej strony, wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0, dosyć przekonująco, tutaj raczej przedstawiciele czarnego lądu nie postawili za bardzo twardych warunków. Natomiast Kanada mierzy się z bardzo doświadczonym składem Bośni i Hercegowiny, ponieważ tam już są naprawdę zawodnicy, którzy swoje widzieli, swoje grali. Największa gwiazda, czyli Edin Dzeko.
7: No weteran, tak.
6: Weteran zdecydowanie boiskowy, nie tylko klubowy, ale także reprezentacyjny. Będzie myślę decydował w dużej mierze o tym, jak ten wynik będzie wyglądać. Ermedin Demirović także, jeżeli chodzi o napastników, czyli taki niemiecki duet, ponieważ Edin Dzeko obecnie Schalke Gelsenkirchen, Ermedin Demirović VfB Stuttgart. Kanada mimo wszystko uważam, że ma szansę w tym meczu zdecydowanie. Także duet napastników, czyli Sile Larin, także Jonathan David, Tyson Buchanan, który także również będzie przodu i może dużo, dużo naprawdę narobić problemów. Więc w tej grupie Kanady i Bośni myślę, że zdecydowanie możemy oczekiwać ciekawych rozstrzygnięć. Tam jeszcze Szwajcaria i Katar. Więc taka grupa, z której no może mimo wszystko, myślę, poza Katarem każdy może wyjść. Przechodząc do Stanów Zjednoczonych, oni mierzą się...
7: Z Kataru
6: się...
7: też można wyjść swoją drogą.
6: Z Kataru też można wyjść zdecydowanie. Stany Zjednoczone z Paragwajem o 3 w nocy. Nie wiem, czy Państwo będą wstawać, specjalnie nastawiać sobie budzikę.
5: Nie będziemy się kłaść spać. Rzeczywiście, że tak.
6: Można i w ten sposób.
5: A Stany Zjednoczone, Paragwaj, tak trzy jest. Kawy, nie? To masz mocniejsze i czekamy.
6: I można iść do przodu. Stany Zjednoczone mają dużo nadziei na ten mundial. Myślę, że kibice, którzy może niekoniecznie bardzo często śledzą piłkę nożną w kraju wujka Sama, mogą liczyć na duży sukces, szczególnie, że grupa nie jest zbyt trudna. Wydaje się Turcja oczywistym faworytem, ponieważ, nie wiem, na przykład Arda Güler, jeżeli chodzi o takich naprawdę grajków, którzy mogą się też pokazać na tym mundialu bardzo. Stany mają takiego przeciwnika niewygodnego i te państwa z Ameryki Południowej też często potrafią namieszać. Paragwaj właśnie jest taką drużyną, No i tutaj będziemy obserwować, zobaczymy jak to będzie wyglądać, czyli właśnie największe gwiazdy w Stanach Zjednoczonych będą mogły decydować o wyniku, czyli właśnie Folarin Balogun, czyli główny strzelec AS Monaco. Na niego na pewno liczą bardzo, bardzo, bardzo kibice Stanów Zjednoczonych. No i też dużo naprawdę rozpoznawalnych obecnie nazw, czyli Christian Pulisic, Brendan Aronson, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna. To tak tylko jeżeli chodzi o tych ofensywnych zawodników, więc to też pokazuje, jak się rozwija piłka nożna w Stanach Zjednoczonych, która często potrafi być deprecjonowana, że ci zawodnicy naprawdę grają już w całkiem solidnych europejskich klubach i potrafią się pokazać. Przypomnijmy tylko Kanada, Bośnia 21, USA, Paragwaj z nocy z piątku na sobotę o 3.
5: No właśnie i tak to nam, taki plan gry jest na ten najbliższy, na tą najbliższą, można powiedzieć, noc, ale też ciekawostka jest, jeśli chodzi o strzelców bramek i przynależność klubową, bo Wolverhampton Wanderers, prawda, jest najbardziej teraz
6: obecnie. Przypomnijmy, w meczu otwarcia Raul Jimenez dla Meksyku, który właśnie stał się zawodnikiem tego klubu, będzie mu pomagał wrócić do Premier League, oraz Ladislav Krejci, który dla Czechów strzelił gola na 1-0 w przegranym ostatecznie meczu z Koreą Południową. I ciekawostka w tym meczu też jest taka, że Korea Południowa ma patent na drużyny z Europy. Są to trzecie mistrzostwa świata z rzędu, kiedy w fazie grupowej wygrywają z ekipą ze Starego Kontynentu. W 2018 byli to Niemcy, którzy byli po tej pokonanej stronie, a w 2022 była to Portugalia.
5: A w 2002 Polska, no też nie zapomnijmy.
6: Porażka 2-0, prawda?
5: Tak, przegraliśmy wtedy 0-2, to było duże rozczarowanie, potem tak czekaliśmy jeszcze na ten mecz z Portugalią, ale Pedro Pauleta nas po prostu rozniósł.
7: Tak, dzięki pomocy Tomasza Hajty.
5: Aj, no tak, tam rzeczywiście. Natomiast chodzi mi jeszcze po głowie coś takiego, że o tym Maroku wczoraj rozmawialiście właśnie z Adamem Kotleszką, że to nie jest już czarny koń ewentualnie, tylko to już może być rzeczywiście kandydat nawet do medalu. Bo to oczywiście Zielony Stolik zrobił swoje, ale to jest mistrz Afryki też.
6: Jest to mistrz Afryki, po dużych perturbacjach, ale jednak na Pucharze Narodów Afryki lubią namieszać. Warto zauważyć, że Maroko 4 lata temu na ostatnim mundialu odniosło największy sukces w historii Czarnego Lądu, czyli właśnie czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, przegrywając w meczu o brąz z Chorwatami. I właśnie Adam Kotleszka, którego gościliśmy w studiu Mundial, mówił o tym, że Maroka nie można już rozpatrywać w kwestii czarnego konia, tylko faktycznie drużyny, która może powalczyć o te najwyższe miejsca. Czy o medal? Nie wiadomo, ale nie zdziwiłbym się, jeżeli taki scenariusz by się wydarzył.
5: Mamy 15 sekund do końca.
7: Czas pokaże.
5: Tomek, twój faworyt do mistrzostwa?
7: Argentyna, zawsze Argentynie kibicuję.
5: Paweł, twój?
6: Patrząc na siłę środka pola i złotą generację, Portugalia.
5: Portugalia, proszę. Dobrze, to ja powiem może Hiszpania.
6: Jednak, żeby było różnorodność.
5: Żeby było różnorodność. Minęło 18. Dziękuję bardzo za to studio Mundial. Zaczynamy, bo oczywiście zaczęliśmy już od poniedziałku, ale teraz zaczęliśmy także z tymi meczami, no, które już się odbyły, a więc ten Mundial już się zaczął i my jesteśmy z Państwem. Prosimy także oczywiście, pamiętajcie o nas, patronite.pl/radiownet. Płyniemy razem po tych falach, morzach, oceanach, także teraz tych mundialowych, bo naprawdę przed nami bardzo duża dawka wspaniałej, myślę, przygody związanej z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. No to więc teraz dziękujemy bardzo. Żegnałem się z Państwem.
7: Tomasz Zapert.
6: Paweł Kobiecki.
5: Szymon Krystianow, który zrealizował, Grzegorz Milko, a od razu zaproszę Państwa o tej samej godzinie o 18, ale w niedzielę porozmawiamy o sporcie, także mundialowe. Do usłyszenia.
4: Studio Mundial w Radiu Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
0: Reklama.
8: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
9: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
10: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
9: Zaprasza Fundacja Art Bene.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.

0: Wieczór Wnet.
1: Tydzień temu był długi weekend, to i nas chwilowo nie było, ale teraz wracamy. Wieczór Wnet, godzina 18:06, piątek, 12 czerwca. Wita Państwa Łukasz Jankowski z Warszawy i z Wielkich Jezior Mazurskich, Marek Jakubiak. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się dokładnie z jeziora Roś. Proszę państwa, mamy spotkanie tutaj republikańskie z setkami obywateli. No, cieszy to bardzo.
1: Nad jeziorem Roś, albo jezioro Warszawskie, inaczej znane, sam południowy kraniec szlaku Wielkich Jezior. Stamtąd można w wielką podróż wypłynąć i my dzisiaj w programie Wielką Podróż popłyniemy, bo jest dużo rzeczy do omówienia. W tym sensie popłyniemy, nie to, że będziemy robić inne niedobre rzeczy, które się robi w piątek wieczorem. Nie, nie. My będziemy na poważnie. Jeszcze pan poseł sprawdza, czy wszystko gra na łodzi, a nasza żółta łódź podwodna też ma się całkiem nieźle, ale zacznijmy sobie poważnie. Koniec żartów. A może jedna informacja się na początek. Przed sekundą do naszego studia zawitał patron z dwiema torbami papierowymi, w jednym cukier, w drugim herbata, bo słyszał, że raz z panem posłem, a raz z Markiem Jakubiakiem się żaliliśmy, że nie ma cukru w studio i takich mamy patronów, co powiedział, że czekał tak 3 miesiące, ale w końcu się zebrał i przywiózł i mi wręczył, więc i herbata, i cukier, i kawa, więc jesteśmy To jest jednak miłość. Się tych patronów, którzy są z nami na Patronite, też pozdrawiamy, ale ludzie nas wspierają finansowo bezpośrednio na konto, też bardzo pozdrawiamy, ale taka forma wsparcia w 3 kilo cukru i 2 paczkach herbaty i 3 chyba kawa, to też jest strasznie sympatyczne, więc przez cały tydzień będziemy mieli co pić i czym słodzić, co nam bardzo pasuje i bardzo, bardzo dziękujemy. Pan prosił, żeby nazwiska nie wypowiadać, ale wiem, o kogo chodzi, to mu podziękuję. No i wszystkim patronom też dziękuję. A teraz już na poważnie, zanim polityka, bo tutaj też się dużo dzieje, to informacje z Ukrainy, tam trwają prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, 4 dni trwały, nic nie znaleziono, już były takie wątpliwości, może źródła nie takie, może coś się z tymi szczątkami wydarzyło po drodze, ale dzisiaj w godzinach wczesnopopołudniowych przyszła informacja z tego terenu badań, pierwsze szczątki znaleziono, to jest najprawdopodobniej masowy pochówek, znaleziono jeden z dwóch, zgodnie ze źródłami mają być 2 doły śmierci, ten większy zdaje się znaleziono, teraz będą długie prace, żeby go oszacować, trochę odkopać, ale ekshumacji przeprowadzić nie można, bo prawo ukraińskie jest 2-stopniowe. Możesz poszukiwać, jak coś znajdziesz, to potem jest długa, druga procedura i dopiero potem można robić ekshumację. Dziwne to, ale tak to jest. No właśnie, w tym całym cieniu kryzysu relacji polsko-ukraińskich udaje nam się wracać po osoby zamordowane na Wołyniu.
2: Czy my po nich wracamy? My chcemy, żeby oni godnie byli pochowani po prostu na terytoriach, na których się wychowali, urodzili, na których spędzali swoje życie oni i ich przodkowie. I tyle w tym temacie. Natomiast to, jak się Ukraińcy zachowują wobec tego naszego cierpienia, bo naród polski do dnia dzisiejszego cierpi. Tak naprawdę mówi się o bardzo duże widełki, od 62 tysięcy zamordowanych w akcie ludobójstwa. Natomiast ja słyszałem wiceministra Zełenskiego, który mówił o 600 tysiącach polskich i żydowskich ofiar. Niejaki prezydent Kuczma mówił o 500 tysiącach ofiar polskich i żydowskich, więc być może zasadne jest mówienie, że Ukraińcy specjalnie nie dopuszczają do ekshumacji, aby prawda, ta właściwa prawda wyszła na jaw. I powiem tylko tyle, że polityka historyczna Ukrainy, która omija, w sposób zdecydowany omija czarne strony historii własnego narodu, nie doprowadzi do pokoju ani bratania się Polaków z Ukraińcami. Myślę sobie, że Polacy, no cóż, nie trzeba nas uczyć. My za każdym razem, wtedy kiedy jest trzeba, żebyśmy zachowali się właśnie jak trzeba, to my wiemy, kiedy to jest i zachowujemy się jak trzeba. Czy Ukraińcy mają taką cechę? Nie posiadają takiej cechy. Więc zachowują się, jak im to pasuje. I ta immanentna cecha narodu ukraińskiego jest pielęgnowana od przynajmniej 80 lat.
1: Patrzę na informacje. No, zaraz się tutaj pojawię i zaraz Państwu odczytam. Kiryło Budanow, to jest informacja z wczoraj. Biuro Budanowa poinformowało ukraińskie media, że Kijów nie ma zamiaru zmieniać nazwy jednostki bohaterów UPA, co stoi w sprzeczności z doniesieniami polskich mediów o przygotowywanym kompromisie. Dwa tygodnie eskalacji nie poruszyły Kijowa. Polski ruch mający odebrać Zeleńskiemu order Orła Białego, ambasador zwracający swój ukraiński medal, no i groźba wstrzymania akcesji do Unii Europejskiej, to jakby nie wpłynęło na stanowisko Ukrainy. Czyli co, koniec tych negocjacji? Teraz ruch, czas na ruch polskiego prezydenta?
2: Mamy dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy to jest polski, drugi to jest ukraiński. I tak jak wcześniej powiedziałem, to immanentną cechą narodu ukraińskiego jest wypieranie tej prawdy i oni to robią do dnia dzisiejszego. Mało tego, zamiast po prostu pójść tym kierunkiem od początku do końca, to oni jeszcze robią bohaterów z morderców, robią bohaterów. No i to oczywiście nie może być akceptowalne w Polsce i tyle. To jest strona ukraińska. Ja uważam, że Zełenski nie wycofa się z tej decyzji, dlatego że w jego mniemaniu to byłaby potwarz dla niego osobiście, więc on tego po prostu zwyczajnie nie zrobi, bo ma się za pępek świata. Wszak od lat mówi się o nas, że on walczy za cały świat, za wolność całego świata i tak dalej, i tak dalej. Co jest oczywiście bzdurą, natomiast w jego mniemaniu on jest takim bohaterem rangi światowej. Jest jeszcze Polska, aspekt Polski. Otóż, proszę Państwa, ja nie ufam ani Donaldowi Tuskowi, ani nie ufam temu rządowi. Ja nie wiem przypadkiem, czy na przykład, żeby na złość zrobić prezydentowi naszemu Nawrockiemu, nie podpuszcza się, albo się mówi, nie zmieniajcie nic, to minie, po co grzebać i tak dalej, i tak dalej. Być może polska dyplomacja w ten sposób postępuje i wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta druga prawda była tą właściwą prawdą. Czyli inaczej mówiąc, żeby na złość Nawrockiemu zrobić, oni są gotowi wszystko zrobić. Nawet tolerować nazywanie jednostek wojskowych bandytami z ukraińskiej powstańczej armii.
1: No dobrze, ale w takim wypadku powinniśmy, prezydent powinien w końcu tą decyzję o oddaniu orderu jakoś skonsumować, bo to troszkę trwa. Teraz prezydent będzie w drodze do Stanów, tam spędzi pierwszą połowę tygodnia, delegacja wróci w czwartek, w piątek, no to albo teraz, no albo to się znowu przeciągnie.
2: Amerykanie bardzo wrażliwi są na temat właśnie ludobójstwa albo takiego niedemokratycznego działania, więc myślę, że jeżeli Karol Nawrocki wspomni tylko o tym i opowie historię, jaką ona naprawdę jest, stosunek Ameryki może zmienić się też do Ukrainy. Ukraina, grając na czas w tej chwili, chce ten czas wygrać po to, żeby właśnie sąsiednie kraje ich nie atakowały, a jak już wiemy, w niektórych krajach zaczyna się ściągać już ukraińskie flagi z budynków administracji państwowej na przykład.

0: nie patrząc, czy państwo wasze jest bezpieczne, czy nie. Więc reasumując, proszę państwa, Ukraina musi najpierw sama ze sobą zrobić porządek, ale jak oni wpierają się historii, kłamią wręcz historycznie, zaczepiają sąsiada, patrząc mu prosto w oczy, mówią, no i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz? Przecież nic mi nie zrobisz. No to szczerze powiem, że dopóki takie rządy będą jak Donald Tusk, to pewnie nic nie zrobią.
1: Będzie tutaj cisza, a ta gra Donalda Tuska, pewnie pan poseł, tuż powoli wchodząc do naszej polskiej polityki, słyszał to przemówienie Donalda Tuska w debacie nad odwołaniem pana ministra Kierwińskiego. Donald Tusk tak jakby próbował kreślić, nie wiem czy nową, ale wyraźniej kreślić linię podziału i przy okazji sprawy ukraińskiej jakoś podzielić, że internacjonaliści są ze mną, a po tamtej stronie są nacjonaliści. To jest korzystny dla Donalda Tuska podział?
0: Znaczy, nie wiem, on wybiega chyba w opowieści dziadkowe, ponieważ to, co on opowiada, są scenariusze Wypisz, wymaluj z Narodowej Partii Socjalistycznej Niemiec, więc myślę, że on po prostu za daleko poszedł w tym wszystkim. Natomiast ja to odbieram to tak, że to nie jest scenariusz, to on wskazuje na sposób, na którym, proszę państwa, adwersarze polityczni mają być traktowani. Byliśmy już ruskimi onusami, byliśmy zdrajcami, ludźmi, którzy nie chcą bezpieczeństwa Polski. Teraz będziemy, proszę państwa, nacjonalistami, teraz będziemy ludźmi, którzy po prostu zwyczajnie, którym się nie podaje ręki. I oni będą to promować, proszę państwa, tylko tyle, że kij ma dwa końce i oni to powinni wiedzieć. Przecież naród polski nie jest narodem głupców. Przecież to jest tak, że każdy widział Sopot, widział jak się ściskają, jak sobie w mankiety, że tak powiem, robią te swoje ukłony i tak dalej, i tak dalej. Przecież ludzie to widzą. Jak oni mogą zakładać, że można konfabulować i można kłamać dowolnie i w sposób niezauważalny? Przecież to nie dziś. To jest, proszę państwa, dowód na to, że Donald Tusk ima się już takich sposobów, których po prostu nie da się klasyfikować w kategorii polityka.
1: No a w jakiej kategorii? Jak klasyfikować to wystąpienie z środy Donalda Tuska? Że tak przejdę trochę do podsumowania tygodnia z tych bieżących dzisiejszych wydarzeń. No Donald Tusk dzisiaj jeszcze żyje z ondą krypto, ale jak się okazało, jak opublikował Szymon Jadczak na platformie, na portalu Wirtualna Polska, okazuje się, że to rządzący razem ze Związkiem Banków Polskich pisali ustawę co do rynku krypto właśnie wspólnie z panem Kralem, który w tej chwili zapewne siedzi w Izraelu albo w innym miejscu, chociaż na pewno nie jest w Izraelu i, no i tam stara się konsumować swoją fortunę zdobytą na rynku krypto.
0: No tak, no i tutaj zawęża się jednak temat. Okazuje się, że król jest nagi, że to wszyscy ci, którzy krzyczą łapać złodzieja, szukają latarni, bo tak naprawdę sami sobie to wszystko napisali i sami realizują sobie swoje własne interesy. Cóż, myślę, że Donald Tusk wchodzi w nową narrację przedwyborczą. To jest już narracja typowo wojenna. Tutaj już nie ma, proszę państwa, tutaj już nie ma polityki, tutaj już jest policyjne działanie wprost na opozycję, czego najlepszym dowodem było aresztowanie dziennikarza
1: Leszka Kraskowskiego. Tylko zanim powiesz, jakie powody, drogi pośle, to ja jeszcze tylko powiem, że portal WNET.fm, nasza redakcja dotarła do informacji, że po pierwsze cały czas ma kłopot z dostępem do adwokata Leszek Kraskowski. Prawdopodobnie do takiej wizyty i spotkania dojdzie jutro rano dopiero, a został zatrzymany w środę redaktor Kraskowski. No i został zabrany w podkoszulku, w majtkach i wsadzony do takiej celi, gdzie go pogryzły pluskwy. XXI wiek, a okazuje się, że jeszcze mamy zapluskwione cele i można tam człowieka wrzucić, nie dając mu nawet jakiegoś większego okrycia wierzchniego.
0: Tak, i butelkę do sikania. To, proszę państwa, to są metody, które mają zmiękczać. Albo będziesz tak żył do końca życia, jak nie przejdziesz

0: tą stronę i nie zaczniesz mówić na swoich mocodawców. Tych mocodawców się im dyktuje, więc proszę Państwa, no to są stricte policyjne działania. No, oni się szykują już do wyborów. I to będzie tak, że za chwilę pojawią się dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju zarzutów. I tu mam bardzo złą wiadomość dla dziś rządzących. Otóż z opinią publiczną jest tak, że ona bardzo łatwo się osłuchuje. To znaczy przyzwyczaja się do pewnych realiów, które mamy na co dzień w mediach. I proszę Państwa, to już wrażenia nie robi na nikim. Teraz to jest albo śmieszne, albo głupie. I ludzie na przemianie się śmieją z tego. Tak jak właśnie z aresztowaniem dziennikarza, ponieważ groził komendantowi policji za pomocą maila, którego wysłał, proszę Państwa, ze skrzynki, którą, żeby nikt oczywiście nie poznał, że to jego skrzynka, więc założył ją na własne imię i nazwisko i pierwszy mail, jakiego wysłał z tej skrzynki, to był do właśnie policjanta, który go po prostu oskarżył o brak możliwości sprawowania swojej funkcji komendanta powiatowego, a więc cała policja tam w Piasecznie nie działała. No to jest dom wariatów. Uważam, że to jest dom wariatów, że pan komendant, idąc te idiotyzmy, bo tu co tu dużo mówić, moim zdaniem jest tutaj Roman Giertych w to wmieszany, choćby z tego powodu, że te sprawy, które prowadził ten dziennikarz, dotyczyły tylko i wyłącznie jego.
1: No i właśnie teraz mamy pytanie, czy to jest jakaś nowa normalność, żeby tak to określić, to jest standard demokracji walczącej, bo oczywiście sprawa Kaskowskiego, co jest ciekawa, wylała się szerzej, bo to nie są tylko media centrowe i prawicowe, to też poruszyło sporo mediów liberalnych, portal Onet, tam pan Harłukowicz, Gazeta Wyborcza, Wojciech Czuchnowski protestują. Więc tak jakby samo zaplecze medialne tego układu poczuło się zagrożone tymi działaniami. Nie no za daleko poszedł Tusk?
0: No oczywiście za daleko. Żurek trochę szarżuje, ale przy prokuratorze tak się podkładają, przecież im zostaną odebrane immunitety. Tym wszystkim, którzy takie rzeczy robią. No to jest niezgodne z prawem, niegodne z etyką zawodową. Kreowanie przestępstw, proszę Państwa, miał pistolet gazowy. No i teraz jest pytanie, czy miał na to zezwolenie. No i może i nie miał. No i co z tego? To nie jest powód, żeby człowieka zamykać. No, grzywnę proszę mu wstrzelić, a jeżeli on kupował ten pistolet gazowy dziesiątki lat temu, to że niby co? Wtedy można było, a teraz nie można. To też jest, tu też wiecie Państwo, bo samo to, że na pistolet gazowy potrzebne jest pozwolenie na broń, to jest jakieś szaleństwo po prostu. Ja myślę, że to jest nadinterpretacja, dlatego że tam w ustawie jest napisane, że bronią palną jest i tam się wymienia, proszę Państwa, oraz broń, która miota substancjami. To chyba tak jest napisane, ale dawno tego nie czytałem, więc mogę tego nie wiedzieć. Otóż, proszę Państwa, tam chodziło o żel, o siatki z żelem. To były takie pociski, patent taki był w Polsce, do obezwładniania przeciwników, na przykład na terenach statków powietrznych, po to, żeby nie uszkodzić kadłuba, a obezwładnić agresora. No to ale przypisywanie tego do broni gazowej jest jednak nadużyciem. Cóż ma, w ogóle to jest tak, że pozwolenie, uwaga, na broń hukową na przykład, no to jest do 6 mm kalibru. Można ją posiadać bez pozwolenia, powyżej 6 mm pozwolenie potrzebne. No ludzie, to jest jakieś szaleństwo, abstrakcja dla mnie totalna po prostu, no.
1: Jest to rzeczywiście abstrakcyjne, no i będzie teraz śledztwo. Zobaczymy, czy w ogóle policja na przykład opublikuje nagrania z zatrzymania, bo podobno miał grozić policjantom Leszek Kraskowski, to się nie stało. Widać, że Donald Tusk, no właśnie, to jest tak, że, a może jest tak, że to po prostu Waldemar Żurek walczy o życie polityczne, panie pośle.
0: Tak myślę, że to są inicjatywy Waldemara Żurka, bo myślę, że Tusk by się osobiście chyba nie odważył na coś takiego. Natomiast Żurkowi już nic nie zależy, on chce pokazać, że jest potrzebny. no bo przypomnę, on zrezygnował ze stanu sędziowskiego. Wiadomo, że przywrócić go można, natomiast musi to zrobić prezydent. No to już widzę, jak Karol Nawrocki go przywraca do stanu sędziowskiego. Więc on zostaje, proszę Państwa, z przysłowiowym angielskim him is back. Więc szczerze mówiąc, ani mu nie współczuję, ani go nie żałuję. Po prostu no, ma, na co zasłużył, chciał, to ma. Tak? Był gwiazdorem, tylko że schodzącym, który zaczął dość dokładnie działać.
1: No dobrze, panie pośle, to przejdźmy na koniec do spraw wojskowych. Dzisiaj święto, przyjęcie do służby i pierwsze obloty oficjalne polskich F-35 nad polskim niebem. W Łasku dziwna to była uroczystość, wiele tam było dziwnych elementów, ale najdziwniejszy był chyba wybór Matki Chrzestnej tych samolotów. Zobaczymy, jak to wyglądało.
2: I nadanie imienia Husarz samolotom F-35. Lotnicy wybrali na Matkę Chrzestną samolotów F-35 panią Paulinę Kosiniak-Kamysz, małżonkę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej.
1: No i taki fragmencik wybrałem. Żeby nie było już tak całkowicie, to pani Paulina Kosiniak-Kamysz, żona pana wicepremiera, która została przez lotników wybrana Matką Chrzestną. Chciałbym tych poznać, tych lotników, bo to chyba będzie nowy dowcip polityczny, lotnicy wybrali. Wskazała wdowę po panu kapitanie Krakowiak, on się nazywał, więc to nie było tak, że sama pani żona wicepremiera chrzciła te samoloty, no ale tak, zostało to wybrane. No i jest pytanie o nepotyzm, czy to na pewno najlepiej świadczy, że minister obrony akurat no, swojej żonie jakby tak się stało, że to jego żona została tą Matką Chrzestną. Co to są za procedury?
0: No, nie chcę tego opiniować, natomiast nie podoba mi się to. No, mamy tyle osób,
1: nepotyzm? Które
0: mogły... No, nepotyzm by występował wtedy, kiedy jakieś środki finansowe za tym by szły, ale to jest sprawa taka honorowa bardziej. No. Myślę sobie, że część oficerów chciała oczywiście zaskarbić sobie pewnie szacunek i uśmiech Kosiniaka-Kamysza. I być może taka propozycja padła i została przyjęta. No. I no, szczerze powiem... No w ogóle dziwna atmosfera. Chrzczenie samolotów to jest jakiś dom wariatów. No przecież to są jakieś prahistoryczne, proszę Państwa, sposoby. Ja rozumiem, że był taki pewnego rodzaju element chrzczenia
1: okrętów wojennych.
0: Okrętów, ale samolotów, no przepraszam uprzejmie, szampana rozbijała o kadłub, tak? Czy tylko masz na imię Husarz i tyle, no. Ja po prostu nie pojmuję. Trywializacja, proszę Państwa, armii. Wiecie Państwa, też nie mogę zapomnieć w policji tych konfetti całych. Nie mogę tego zapomnieć. No, natomiast tutaj to takie lizusostwo w postaci takich pomysłów, no to ręce opadają po prostu. Armia się nie powinna takimi pierdołami zajmować.
1: Ale też jest spór polityczny, kto właściwie zakupił te myśliwce, bo teraz głównym promotorem i próbującym politycznie skonsumować ten sukces jest i Donald Tusk, i oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz, a tak o tym mówił prezydent.
3: Także tym wszystkim patriotom, którzy, drodzy Państwo, w styczniu 2020 roku nie ulegli złym podszeptom i wiedzieli, że sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Dziś na tę uroczystość zaprosiłem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Panie ministrze, dziękuję, że wobec tych, którzy mówili, że pozyskanie maszyn F-35 jest z jednej strony megalomanią, z drugiej strony inni chcieli wpisywać do swojego programu wyborczego zerwanie tego kontraktu. Pan minister się nie ugiął i dzisiaj już nowy minister, pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz może z tego dobra skorzystać i dla dobra Rzeczpospolitej przygotować tą wspaniałą uroczystość i wykonywać dalsze zadanie. Tak powinniśmy postrzegać odpowiedzialność, siłę i powagę państwa polskiego.
1: I jeszcze taki obrazek się pojawił. To akurat prezydent Karol Nawrocki tutaj najpierw podziękował Kośniakowi Kamyszowi, a potem Mariuszowi Błaszczakowi, a potem poprosił, żeby Władysław Kośniak-Kamysz wstał i podziękował także Mariuszowi Błaszczakowi, co obecny wicepremier i szef MON zrobił. I jeszcze panowie sobie krótką pogawędkę ucięli. Może będziemy ustalać, co tam się wydarzyło i jak to wyglądało, ale rzeczywiście tak chciał prezydent, żeby nie zapomniano, kto tutaj robił. A te wszystkie słowa pana prezydenta, no tak, Włodzimierz Czerzasty jako lider Lewicy chciał wpisać do programu Lewicy i do programu koalicji odstąpienie od zakupu F-35, a Władysław Kośniak-Kamysz w roku 2020 mówił, że trzeba ten zakup odroczyć, bo właśnie to jest megalomania. Teraz tych dwóch polityków się świętuje, mówiąc, że udało im się sprowadzić samoloty do Polski.
0: Ja chcę przypomnieć tylko, że ten projekt F-35 ma już ładnych 20 lat, ponad 20 lat i Polska odrzuciła w 90-tych latach wzięcie udziału i kupiła F-16. No ale tutaj brakuje mi nazwiska Andrzeja Dudy, który absolutnie jest organizatorem i autorem dobrych stosunków politycznych z USA. I on przełamał te lody wtedy, kiedy Donald Trump wygrał wybory. Polskie relacje i amerykańskie relacje są relacjami wzorowymi. Amerykanie, proszę państwa, pozwolili Polsce zająć miejsce Turcji, która to zakupiła systemy S-300 od Sowietów. Tam chodziło o detektory swój obcy w samolotach i po prostu zwyczajnie, ponieważ Turcy się tak zachowali, no to wykluczono ich z tego programu i w miejsce Turcji weszła Polska. I było to możliwe, tak jak powiedziałem już wcześniej, poprzez bardzo dobrą współpracę dyplomacji polskiej z dyplomacją amerykańską. Do tego można nałożyć najnowszej wersji AH-64, Abramsy w SEP-3 najnowszej wersji i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie, powiem tutaj, idą po całości, jeżeli chodzi o zamówienia polskie i Senat Stanów Zjednoczonych pozwala na to, choć jest to najtajniejsza ich broń. Nie prosi Armia Polska, czy też Ministerstwo Obrony Narodowej, nawet jeżeli jest to pod Kosiniakiem Kamyszem, chwali te samoloty i ten ruch, no to dobrze dla Polski, proszę państwa. Natomiast trzeba autorom podziękować. Ja myślę sobie, że każdy ma jakieś tam ambicje, natomiast te ambicje trzeba schować i oddać honor tym, którzy doprowadzili do tego, że te F-35 w Polsce są. A więc Andrzej Duda, Mariusz Błaszczak, proszę państwa, no i cała Polska, bo to nie są samoloty Kosiniaka czy Błaszczaka, to są samoloty żołnierzy Wojska Polskiego, wybranego z narodu polskiego, dla obrony narodu polskiego. No i to jest znamienite i myślę sobie, że dostaliśmy narzędzie, które Polak będzie umiał skorzystać. Święcie jestem o tym przekonany zresztą, że będzie umiał skorzystać.
1: Panie pośle, to już na koniec wróćmy do początku rozmowy. Zaczęliśmy od tego, że na jeziorze Roś dzisiaj spotkanie przedstawicieli partii, którą tworzy pan poseł, pan prezes Wolni Republikanie. Na ile jest tak, że w minionych dniach wykuła się pewna koncepcja startu części prawicy. Mieliśmy wspólne spotkanie Przemysława Czarnka z Mateuszem Morawieckim. Mieliśmy dwa wywiady Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o potrzebie ściągania nowych osób i nowych sił politycznych na jedną listę, budowy szerokiej jednej listy. Nawet mówi o wspólnej liście może i z Konfederacją. To trochę tak powiedzmy z przymrużeniem oka takie deklaracje. One są oczywiście nie do ziszczenia, ale tak jakby jakaś koncepcja szerokiej listy Zjednoczonej Prawicy się rodziła. Czy to jest tak, że ostatnie dni, te dwa wywiady Jarosława Kaczyńskiego, czyli jeden dla Wirtualnej Polski, potem długa konferencja prasowa, gdzie to trochę powtórzmy, nawet pogłębił tą wolę szerokiego formuły, że doszło do jakiegoś przesilenia, także sposobu myślenia o starcie w wyborach w Prawie i Sprawiedliwości?
0: Nie ukrywam, panie redaktorze, że odbyłem spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Ono trwało dość długo, natomiast bardzo sympatyczne, bardzo dziękuję panu prezesowi za umożliwienie wyłożenia teorii republikańskiego namiotu, takiej idei, którą głoszę od ładnych paru już lat. I szczerze powiem, że wydaje się, że udało mi się zainteresować pana prezesa, co mnie jeszcze bardziej cieszy, dlatego że sam pomysł republikańskiego namiotu, no to proszę państwa, to jest chyba, wydaje mi się, klucz do wygranej. My powinniśmy stworzyć, tak jak Ronald Reagan, właśnie namiot, on wigwam, ale to chodzi o namiot, namiot republikański, proszę państwa. I w tym namiocie powinniśmy się wszyscy znaleźć, z Konfederacją włącznie, pod jednym warunkiem, że to wszystko będzie w rozsądny sposób wynegocjowane. To puszenie się niektórych przedstawicieli będzie zminimalizowane poprzez rozsądek w tychże organizacjach i zbudujemy jedną wielką listę, koalicyjną listę, żeby była sprawa jasna, na 8%, tak żeby partie, które biorą udział, miały inspirację finansową do działania w kampanii wyborczej, tak żeby każda partia, która otrzyma własny numer na tej liście, albo dwa numery, czy trzy numery, wiedziała, że te numery na liście namiotu republikańskiego, proszę państwa, to są ich. I reklamujemy wszystkich, którzy startują i z naszego nadania zajmują te miejsca. I wtedy powstanie potężna lista, bardzo bogata, a nie wypełniana nie do końca znanymi ludźmi, którzy przynoszą 500-600 głosów na samym końcu. Myślę, że to z tym trzeba by skończyć. I wtedy może się okazać gwałtownie, że polska prawica może w cuglach wygrać i mieć 305 głosów w Sejmie.
1: Ale co, pod jedną listą takie hasło, tak, że na przykład Wolni Republikanie mają każdą piątkę, szóstkę czy czwórkę, tak, na liście, Konfederacja coś tam, PiS coś tam, czy tam frakcja Mateusza, stowarzyszenie, tak, a na to przystałby Jarosław Kaczyński? Jak to wygląda?
0: Myślę, że Jarosław Kaczyński jest bardzo mądrym człowiekiem, takim trochę nawet niedocenianym, inteligencją wrodzoną polityczną. I tak naprawdę on w życiu zajmował się zawsze polityką i o tej polityce zawsze marzył. Więc nie mi jest oceniać Jarosława Kaczyńskiego, natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że Jarosławowi Kaczyńskiemu takich rzeczy dwa razy powtarzać nie trzeba. Że on chyba, wydaje się, że poczuł, że będzie taka potrzeba, dlatego że po drugiej stronie Donald Tusk, on robi to innym sposobem, bo on robi to pałą i konfabulacją, jednoczy swoje siły, pozbawiając ich samodzielności. A tu zupełnie o czym innym mówimy. My mówimy o namiocie republikańskim po to, żeby taki mur berliński obalić, tak jak Reaganowi się to udało. Najpierw wyleczył Stany, a potem uratował Europę. Na krótko, ale jednak.
1: No i zobaczymy, czy w Polsce to będzie dłużej, czy w ogóle do skutku dojdzie, o czym mówił Marek Jakubiak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwu dziękujemy za uwagę i widzimy się oraz słyszymy za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.
4: Wieczór Wnet.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
2: Karol Maurycy de Talleyrand.
1: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne IQ.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Dobry wieczór, w kalendarzu mamy piątek, 12 czerwca, jest godzina 19, a to w naszym radiowym słowniku oznacza tylko jedno. Czas odpalić nadajniki i wspólnie podnieść nasze muzyczne IQ. Z tej strony Radek Ruciński, witam Was na pokładzie. Na dzisiaj przygotowałem, jak to u nas bywa, absolutnie różnorodne muzyczne menu. Przed nami aż 3 rozmowy, 2 z nich odbędziemy w 4 oczy, a na naszych redakcyjnych fotelach, a jedną przeprowadzimy na gorącej linii telefonicznej. I spoglądając dziś na to nasze, może nie do końca zdecydowane czerwcowe niebo, pomyślałem sobie, że bardzo przydałoby się nam wszystkim trochę dobrego oświetlenia i z takim właśnie synoptyczno-muzycznym ratunkiem pojawia się ona. W studio naprzeciwko mnie siedzi już Gosia Zagajewska z zespołu Tuleje. Cześć.
6: Cześć, witam.
5: Przynosisz nam dzisiaj swój świeżutki, wasz świeżutki, wydany w tym miesiącu, 3 album studyjny. Płyta nosi piękny i jakże bardzo nam dzisiaj potrzebny tytuł, Nagłe przejaśnienia. I powiem wam, drodzy słuchacze, że to, co ukaże się w świetle tych przejaśnień, może was naprawdę nieźle zaskoczyć. Ja przynajmniej zaskoczony jestem do tej pory. O tym, jak krok po kroku budowaliście tę dźwiękową mapę metropolii, tak, w studio S4 i trochę tutaj zdradzam, bo będzie dużo o miejskich klimatach. Zapytam też, dlaczego ten sprężysty, asfaltowy bas niemal całkowicie zdetronizował wasz charakterystyczny kontrabas. No i jakie historie kryją się w tych miejskich klatkach schodowych. No o tym wszystkim porozmawiamy sobie, moi drodzy, dokładnie za moment, bo już teraz nie stoimy w miejscu, tylko przeskakujemy prosto w ten miejski gąszcz. Przed wami zespół Tuleje i utwór Płot. Czy nasz realizator jest na stanowisku? Jest oczywiście, siedzi przy płocie. No dobra, drogi Szymonie, to trzeba... To przyszła ta pora, żeby włączyć utwór Płot, a rozmowa już za chwilę.

0: Zespół Tuleje. No i moi drodzy, oczywiste szaleństwo. Pierwsza próbka ich najnowszego materiału już dzisiaj, właśnie przed chwilką, wybrzmiała na naszej antenie. Gosiu, jesteśmy z powrotem na antenie. Powiem ci, że słuchając tego utworu i patrząc na ewolucję waszego zespołu od cichych miejsc przez puste, druga płyta przynajmniej, jak się
1: ulice.
0: Puste ulice, aż po najnowszy album, mam wrażenie, że no, zaprosiliście słuchacza do zupełnie innej, mocno zurbanizowanej, tak bym powiedział, czasoprzestrzeni. Powiedz mi, po jakich miejscach, może jakich sytuacjach spacerujecie na płycie Nagłe Przyjaśnienia?
1: Druga płyta już, Puste ulice, miała być taką... one dość szybko powstały w dość niewielkim odstępie czasu, ta pierwsza i druga płyta. Więc wtedy ja miałam taką potrzebę, żeby z tej takiej przesiąkniętej mocno przyrodą tematyce, która się pojawiała na tej pierwszej płycie, właśnie przejść trochę do miasta, bo pomyślałam, że w zasadzie jesteśmy mieszczuchami i to jest dużo bardziej naturalny temat. I tutaj rzeczywiście chyba jeszcze głębiej w to miasto żeśmy weszli. Ja nie ukrywam, że to się bardzo mocno wiąże z miejscem mojego pobytu, to znaczy tam, gdzie mieszkam. Ja jakoś tak otoczenie bardzo mnie przenika i to potem siłą rzeczy gdzieś wypływa w moich różnych poczynaniach. I puste ulice pisane były w Koninie, bo tam mieszkałam, zresztą z Ksawerym, bo oprócz tego, że mamy wspólny zespół, to mamy razem rodzinę. Potem wyprowadziliśmy się, to znaczy wróciliśmy do Warszawy w zasadzie po kilku latach przerwy. I Nagłe Przejaśnienia powstały już bardzo mocno, są osadzone na osiedlach warszawskich. Powiedziałam może więcej o dwóch pierwszych płytach niż o tej najnowszej i nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, ale starałam się bardzo.
0: Myślę, że jeszcze do tego dzisiaj dojdziemy, bo wiesz co, bo teraz chciałbym poruszyć pewne, właściwie to wy to spowodowaliście, no pewne trzęsienie ziemi, które zafundowaliście na nowej płycie, no bo wspomniany Ksawery, twój partner, to przecież człowiek, instytucja, prawda, jeśli chodzi o kontrabas, nagrał z nim dziesiątki płyt, grał przecież i free jazz i eksplorował muzykę tradycyjną. No i nagle, na Nagłych Przejaśnieniach, niemal całkowicie odbieracie mu ten potężny instrument, wciskając w dłonie gitarę basową, żeby uzyskać ten sprężysty, jak piszecie w presspaku, asfaltowy ciężar. Powiedz mi z ręką na sercu, jak wyglądały te negocjacje? Czy Ksawery w ogóle się opierał, czy i to był w ogóle pomysł?
1: Ja to w takim razie zdziwię się cię bardzo, bo to był jego pomysł i to... Ja nie chcę teraz... To znaczy nie, no chyba w wywiadzie szczerość jest
0: oczywiście,
1: istotna,
0: że
1: prawda?
0: Tak.
1: Wynikało to z tego, że kontrabas był w samochodzie, a basówka była pod ręką w mieszkaniu.
0: No tak, wygoda.
1: I zaczęliśmy po prostu pracować, robić pierwsze podejścia z gitarą basową, nie mając zupełnie zamiaru pozbywać się kontrabasu. Ale myślę też, bo Ksawery jest jedną wielką chodzącą intuicją i on też rzeczy, które wydaje się robi tak zupełnie bez żadnego zamysłu, to myślę, że to są jakieś takie jego wewnętrzne ciągoty, które gdzieś od długiego czasu w sobie nosi, które potem nagle przejawiają się w takim radykalnym geście, można by powiedzieć. I ja myślę, że on nosił w sobie taką chęć.
0: Gdzieś te ziarenka miał już zasadzone od lat i, no, i być może to ty podlałaś je odpowiednią wodą i zobacz, jakie fajne pomysły. Czasami tak, rzeczywiście warto mieć, słuchajcie, gitarę basową w samochodzie, nie? Po prostu coś pod ręką, coś, co jest bardziej poręczniejszego i z tego później wychodzą takie cuda, jak wasza najnowsza płyta. No to spróbujmy odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, no bo tak jak wspomniałaś, do tej pory wasza twórczość, mam tu na myśli również warstwę liryczną, była mocno zakorzeniona w tej tradycji ze wschodniej Wielkopolski, a twoje teksty bywały bardzo osobiste. Jesteś przecież też świetną poetką, twoja książka Wyrobiska zebrała wspaniałe recenzje. Tymczasem na nowej płycie zmieniasz optykę. Wcielasz się w zdystansowanego takiego obserwatora. Stoisz na tych dusznych klatkach schodowych, nie wiem, gdzieś w tych nocnych autobusach, tak? Opisujesz z bloku te mikrodramaty, tak? Innych ludzi. I zastanawia mnie, co daje twórcy większą wolność. czy łatwiej jest, wiesz, obnażać własne emocje w otoczeniu tej sielskiej natury i wiejskich melodii, czy paradoksalnie, no to właśnie ten chłodny dystans anonimowego miasta pozwala poecie na tę najbardziej szczerą i bezkarną wiwisekcję, tak to nazwijmy, ludzkiej natury. Jak to jest u ciebie?
1: Rzeczywiście ta perspektywa się troszeczkę przeniosła z tej pierwszoosobowej narracji w taką w dużej mierze trzecioosobową na tej trzeciej płycie. Myślę, że to znaczy, to jest zawsze bardzo osobiste w takim sensie, że ja w tych postaciach, które tworzę, też mogę zawrzeć jakieś własne przeżycia, odczucia, mikrodramaty, ale też te, które obserwuję u bliższych, dalszych osób. I to jest wszystko wplecione w taką, wydaje mi się, jednak niedosłowną tkankę, że można sobie to czytać na różne sposoby i można siebie tam też być może szukać, znaleźć. Więc ja myślę, że po prostu miałam ochotę na to. Moja książka wyszła 3 lata temu już, minęły 3 lata. I ja w zasadzie tak bardzo teraz pochłonęło mnie pisanie tekstów do piosenek, bo piszę dla Tulei, ale też
0: dla innych.
1: Nie dla innych, zawsze dla siebie, ale po prostu pracuję nad kilkoma projektami teraz równolegle, które mam nadzieję, bardzo w to wierzę, niedługo się pojawią, ujrzą światło dzienne. I ta zmiana perspektywy chyba po prostu była taką czymś, co ja nosiłam od dawna w sobie, żeby gdzieś tam w jakichś fikcyjnych postaciach ulokować różne odczucia, przemyślenia moje, nie moje, może zasłyszane, może gdzieś tam zaobserwowane. Nie wiem, czy łatwiej, czy co jest łatwiej, co trudniej. Myślę, że to po prostu jest taka nieustanna chęć stawiania sobie nowych wyzwań. Mhm. I to nie jest absolutnie ambicja, bo to jest słowo, którego nie lubię. Tylko to jest taka chyba ciekawość siebie, w jaki sposób, w jaki sposób ja jestem w stanie pracować z tą materią słowa jeszcze inaczej, przekrzywiając, zaglądając z boku przez dziurkę od klucza. To jest takie po prostu.
0: Ale powiedz mi, czy na nagłych przyjaśnieniach te wiejskie duchy i dawne echa z poprzednich płyt przetrwały tę waszą przeprowadzkę do tej wielkiej metropolii? Czy te, wiesz, miejskie, anonimowe historie ludzi, no, mijające się gdzieś tam na schodach ruchomych na przykład, tak jak tutaj do nas do radia, czy w gruncie rzeczy te same odwieczne ludzkie tęsknoty, z którymi przecież no, mierzyli się też bohaterowie dawnych ludowych pieśni. To trochę tak na dobrą sprawę wszystko koleruje ze sobą, no, zahacza, nie? Ten folklor wiejski z tym wielkim miastem, nie? Z tymi ludźmi, wszystkimi, którzy też gdzieś tam stoją samotnie na przystanku autobusowym pod zimnym światłem jakiejś jarzeniówki, nie?
1: Tak, ja myślę, że rzeczywiście to była też taka ochota, zamiar przeniesienia, to znaczy, bo te melodie ludowe, które my zastaliśmy na tych nagraniach archiwalnych, z których korzystaliśmy, one opowiadają siłą rzeczy o rzeczywistości tamtych osób, które nawet nie zapisywały, prawdopodobnie ustnie sobie przekazywały, śpiewały po prostu te pieśni. I my bardzo mocno czerpiemy z tych melodii. Natomiast ponieważ tamte pieśni już też występują w wielu wariantach, w zależności od regionu, nawet w obrębie jednego regionu, w zależności od wsi, w różnych wsiach inaczej śpiewano i to były różne warianty, jeśli chodzi o melodię, ale również jeśli chodzi o tę warstwę liryczną, no to ja pomyślałam, że my w zasadzie opowiadajmy o sobie, to znaczy o tym, co widzimy teraz, dlatego też to się przeniosło trochę z tej takiej właśnie bardzo osadzonej w przyrodzie pierwszej płyty do tych miejskich przestrzeni, żeby opowiadać, to znaczy to jest taki właśnie, nawet nie wiem, to są takie archaiczne pieśni przyszłości.
0: Dobrze. Wiesz co? Tak. Myślę, że to najlepiej opisuje to, z czym mamy do czynienia na waszym nowym krążku. Zatem, drodzy słuchacze, jeśli ten wspomniany gęsty, asfaltowy puls i duszne miejskie klatki schodowe z utworu Płot odrobinę was przytłoczyły, to teraz czas spojrzeć na tę tętniącą życiem metropolię nieco z góry. Przechodzimy do kolejnej kompozycji z albumu Nagłe przyjaśnienia. Przed państwem ponownie zespół Tuleje w utworze Lot, zatem odlećcie na moment z tymi dźwiękami, ale błagam, nie lądujcie za daleko od radioodbiorników, no bo rozmowa z Gosią Zagajewską wciągnie was z powrotem na ziemię tuż po wybrzmieniu ostatniej nuty.

0: zespół Tuleje w utworze Lot i przyznam hipnotyzująca przestrzeń i ten rewelacyjny, gęsty rytm. Zatem Gosiu, wracamy do studia. Porozmawiajmy chwilę o Wojtku Kurku, waszym bębniarzu. No bo to nie tylko perkusista, to prawdziwy inżynier dźwięku i wynalazca, który sporo dłubie, nie? I preparuje instrumenty z syntezatorami, no i tworzy też instalacje z mechanizmami świetlnymi. Takie cuda robi, że no, po prostu no, człowiek orkiestra niemalże. Powiedz nam, jak to ujarzmianie tego żywiołu wyglądało w praktyce w tym legendarnym studiu S4. No bo wiesz, mają w zespole faceta, który potrafi wyciągnąć muzykę dosłownie ze wszystkiego. Ile razy podczas pracy nad nagłymi przejaśnieniami musiałaś stanąć na straży jako wokalistka i poetka i rzucić na stół hasło: nie wiem, Wojtek, stop, mniej tych dźwięków, przestań.
1: Nie, o dziwo, myśmy tam spędzili 3 dni, wspaniałe 3 dni, za co jesteśmy bardzo wdzięczni programowi drugiemu Polskiego Radia. I to były wspaniałe 3 dni. Naprawdę, ta praca nam szła, nie żartuję, nie oszukuję przez sekundę. To był idealny czas. Zaczęły się... jak to zgrabnie nazwać, różne negocjacje w procesie już późniejszym, czyli produkcji. Wojtek jest właśnie odpowiedzialny tutaj za produkcję i te różne wspaniałe efekty i zapętlenia, które się tam pojawiają. To są jego pomysły, on rzeźbi z tego, co tam nagrywamy potem, to ostateczne brzmienie. No i tutaj to jest zawsze taki długi proces, bo fajnie jest mieć w zespole muzyka, który potrafi takie rzeczy robić i ma jeszcze świetną wyobraźnię i intuicję. I tak dalej, ale to są rzeczywiście długotrwałe procesy, podczas których musimy bardzo dużo negocjować i...
0: Ale nie musiliście się hamować mimo wszystko, mimo tych 3 dni, bo to też... tylko 3 dni i aż może, nie? Tylko czy aż.
1: Myślę, że to było wystarczające i bardzo...
0: Wiesz co, przyjemne, że pozwoliliście, by ten miejski, industrialny chaos całkowicie was pochłonął. O, i wyszła taka płyta. To teraz o tobie, Gosiu. Słowo jest dla ciebie niezwykle, powiedzmy, precyzyjnym narzędziem. Z drugiej strony prowadzisz też, jak wyczytałem, warsztaty głosowanie, tak to się nazywa. Mhm. Jesteś mocno osadzona też we free jazzie i swobodnej improwizacji. I dla mnie to trochę takie, wiesz, zderzenie, no właśnie, precyzyjnej architektury słowa z absolutnie dzikim, nieokiełznanym głosem, żywiołem głosu, tak? Jesteś, powiedz mi, bardziej Gosią poetką, dbającą o każdy

0: przecinek, czy jednak bardziej Gosią improwizatorką?
1: Ojej, no właśnie widzisz, bo tak teraz w zasadzie okazuje się, że każdy z nas w tym zespole jest jakąś taką eklektyczną, złożoną postacią, wyrażającą siebie na różne sposoby. No więc dla mnie, to, co jest ciekawe, to ścieżka dźwięku i ścieżka słowa szły sobie równolegle obok siebie, nie spotykając się. I ja przez długi czas współtworzyłam w zasadzie wyłącznie zespoły improwizujące, gdzie używałam głosu jako instrumentu i pozawerbalnej formy ekspresji. Natomiast słowo było gdzieś tam obok. Ja dopiero od niedawna, w zasadzie Tuleje były zespołem, w którym ja się przełamałam. Napisałam teksty i zaczęłam je śpiewać, własne teksty. I od tamtej pory wydarzyło się bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, więc jestem wdzięczna temu zespołowi za to, bo zdarza mi się czasem jeszcze wracać do mojej książki i używać tamtych tekstów, nie wiem, w jakichś performansach, gdzieś trochę je śpiewam, trochę je czytam. Zdarza mi się, teraz coraz więcej piszę w ogóle tekstów do piosenek, nawet już nie pod kątem, nie piszę za bardzo wierszy, które mogłyby się znaleźć w jakimś tomiku kolejnym, tylko to pisanie piosenek mnie tak bardzo, bardzo wciągnęło.
0: Pięknie, pięknie. To ja słuchaj, mam na sam koniec tej części naszej audycji pytanie o właściwie o to, co najważniejsze, czyli zderzenie z żywym organizmem. Jakim jest publiczność? No bo zastanawiam się, jakie emocje malują się teraz na twarzach waszych słuchaczy, tuż pod sceną na przykład. No bo przecież wasza publiczność, która przez ostatnie lata przyzwyczaiła się do tego akustycznego drewna kontrabasu i tych nostalgicznych wiejskich melodii ze wschodniej Wielkopolski pięknej. Z jakimi reakcjami się spotkałaś? Czy już się spotkałaś z jakimiś?
1: Tak, zdarzało nam się już kilka tych utworów zagrać gdzieś tam, w jakichś takich jeszcze wersjach przedstudyjnych. I, ale to wszystko zostało, to znaczy czasem były takie rzeczywiście reakcje gdzieś tam, nie wiem, czy zaskoczenia pewnie, ale raczej ten nasz obrany kierunek został przyjęty z entuzjazmem.
0: Pięknie. No to jeszcze zapytam o... No bo skoro wy to Tuleje, to rozumiem, że są też jakieś Tulejki. Czy Tulejki się interesują tym, co robicie? Czy też te Tuleje dorosłe zaraziły Tulejki niedorosłe
1: no tak,
0: swoją pasją?
1: Rzeczy. Jeżdżą z nami, przecież czasem nie ma babci, nie ma opiekunki, więc jeżdżą z nami w trasy. Tak naszemu synowi zdarza się wchodzić na scenę. On zazwyczaj trwa do samego końca, śpiewa wszystkie piosenki gdzieś tam pod sceną i potem jeszcze zwija kable. Po koncercie córka ma zupełnie inną. Ona sobie raczej powoli rysować w trakcie naszych koncertów i zasnąć. Więc mają bardzo różne sposoby uczestnictwa w tych wydarzeniach, a piosenka Lot też tak naprawdę właśnie
0: była
1: jest
0: o nich.
1: O nich i jest taką kołysanką. Więc polecam, można jej używać jako kołysanki dla dzieci. Więc tak, są bardzo mocno w tym. Nie dało się tego uniknąć.
0: Pozdrawiam te słodkie, jak zakładam, Tulejki i niezwykle zdolne. Gosiu, ogromnie ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za fascynującą wycieczkę po tej waszej nowej, betonowej dżungli i przede wszystkim za, wiesz co, za odwagę w wyburzaniu tych muzycznych schematów. Rozmawiałem z Gosią Zagajewską. Wielkie dzięki jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy słuchacze, zanim zmienimy klimat, zostajemy jeszcze na chwilę w tej wielkomiejskiej, gęstej tkance. Skoro na naszej muzycznej mapie zapadł zmrok, czas zgasić na moment światła w studio i oddać się dźwiękom. Przed wami raz jeszcze zespół Tuleje, tym razem z niezwykle klimatycznym, tak, utworze Noc, a za chwilę kolejna rozmowa.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Już zawsze chciałem to powiedzieć po reklamie, ale ktoś mnie ubiegł. No dobra. Wychodzimy, moi drodzy, powoli z tej wciągającej, pulsującej nocy zespołu Tuleje. Mam nadzieję, że na asfaltowy, miejski rytm, no na dobre, rozgościł się w waszych głośnikach. No i jak obiecałem na początku naszej dzisiejszej audycji, podnosimy muzyczne IQ, serwując wam absolutną różnorodność. Dlatego teraz płynnie zmieniamy szerokość geograficzną i muzyczną optykę z dusznych warszawskich klatek schodowych. Przenosimy się na, kto by pomyślał, na bokserski ring. Zrobimy to jednak w sposób niezwykle intymny, wrażliwy i przepięknie zorkiestrowany. W redakcyjnym fotelu naprzeciwko mnie zasiadła właśnie artystka, kompozytorka, producentka muzyczna, doskonale znana wam jako liderka uwielbianego projektu Tęskno, z którym zjeździła najważniejsze europejskie festiwale od Openera po Primavera Sound. Laureatka tak prestiżowych wyróżnień jak Nagroda Artystyczna imienia Grzegorza Ciechowskiego, no czy radiowy Mateusz Trójki. Przed państwem Joanna Longi. Cześć.
5: Cześć.
4: Joanna pojawia się u nas dzisiaj z powodu premiery pewnego wydawnictwa. Mowa o autorskiej ścieżce dźwiękowej do znakomitego, wielokrotnie nagradzanego na świecie dokumentu Guard Up. Film miał swoją polską premierę zaledwie 8 dni temu, 4 czerwca, w ramach konkursu polskiego na krakowskim festiwalu filmowym, a za jego produkcją stoi absolutnie topowy dom produkcyjny Haka Films. Obraz w reżyserii Katarzyny Wiśniowskiej opowiada intymną, trudną historię Jary, córki legendarnego marokańskiego boksera.
5: Od razu poprawię, że to jest bokserki, bo to chodzi o matkę i o córkę. Przepraszam, że się tak chciałam, ale to jest bardzo
4: córki,
5: ważne w tym filmie.
4: Przepraszam, córki legendy literówka marokańskiego boksu, tak chciałem powiedzieć, nie boksera, tak, tak. Która próbuje jakby, prawda, w tym wszystkim pogodzić te właśnie własne pragnienia z tymi no ogromnymi oczekiwaniami rodziny, tak? Tak jest. No i to właśnie Joanna Longicz dostała zadanie, by tę wibrującą od emocji historię zilustrować muzyką. 9 kompozycji, jak dobrze pamiętam, nagranych w legendarnym studiu S2 Polskiego Radia. I wiesz co, Jasiu, zacznę od takiego małego muzycznego, sportowego śledztwa. No bo film opowiada o boksie, prawda? Główna bohaterka to córka no bokserskiej legendy, jak zaznaczyłaś. A sam tytuł to przecież komenda Trzymaj gardę, tak? Mhm. Przyznaj się szczerze, czy ty wchodząc do tak no, ogromnego, legendarnego studia S2 Polskiego Radia, no żeby chyba poniekąd, rozumiem, dyrygować tę armią smyczków, fletów i tych potężnych orkiestrowych bębnów. Ty czułaś się bardziej jak klasyczna kompozytorka, czy jak zawodniczka wagi ciężkiej wkraczająca na ring?
5: Nie, nadal jak kompozytorka. I też, jeżeli chodzi o S2, to już 2 płyty wcześniej tam nagrywaliśmy, co prawda innym składem, ale tak, więc właściwie ja się tam czuję bardzo dobrze i tak po domowemu, tam z panią Bożenką jestem prawie na ty, bo jednak pojawia się to pani Bożenka z
4: przodu. Pani Bożenka, tak.
5: Ale tak, no bardzo dobrze się tam czuję. Muzyków było trochę, ale też no ale, nie, żeby taki tłum
4: wielki. Ale zdarzyło ci się w ferworze, nie wiem, tej pracy krzyknąć do muzyków, zagrajcie, nie wiem, to mocniej, to ma być lewy sierpowy, a nie jakieś tam głaskanie
5: tym
4: kota.
5: Tym razem nie. Raz w życiu mi się coś zdarzyło podnieść głos, ale to były inne nagrania, inna sytuacja, to już stare dzieje.
4: No dobra, to pozwól, że zanim dowiemy się więcej o kulisach powstawania tej muzyki, posłuchamy jej teraz. Drodzy słuchacze, przenosimy się teraz w ten niesamowity, intymny i zarazem pełen napięcia świat wykreowany przez Joannę. Opuśćcie na moment gardę i pozwólcie, żeby ta muzyka całkowicie was pochłonęła. Przed wami Joanna Longicz i przepiękny, wibrujący emocjami utwór Beautiful Times. Słuchamy.

0: pulsujące i pełne jakiegoś, słuchajcie, podskórnego, bardzo intymnego niepokoju brzmienie. Joanna Longi, czyli kompozycja Beautiful Times ze znakomicie przyjętego dokumentu Guard Up, premiera płyty 31 maja. My nieoficjalnie za przyzwoleniem artystki posłuchaliśmy już nieco więcej. Wielkie dzięki, Asiu. Słuchaj, komponowanie do filmu fabularnego daje pewnie sporą swobodę, prawda? Można trochę puścić wodze fantazji. Ale praca przy dokumencie, no to przecież zupełnie inna bestia. Tworzenie do niego ścieżki dźwiękowej to jakby, no trochę tak jakby na żywo szkicować portret prawdziwej osoby, bezpośrednio z natury. I trzeba precyzyjnie i z szacunkiem, tak, oddać jej autentyczne rysy. Nie można sobie uciec w abstrakcję, żeby nie zafałszować prawdy. Jara to przecież żywy człowiek, prawda? Zmagający się z ogromnym ciężarem bycia córką legendy marokańskiego boksu. Jak bardzo ta świadomość, że nie ilustrujesz fikcji, tylko czyjeś prawdziwe, nierzadko bolesne życie, wpływała na twoje wybory, słuchaj, przy tej klawiaturze? Wiesz, czy czułaś na przykład większą odpowiedzialność za każdy dźwięk?
1: Ojejku.
0: Wiesz, no bo to
1: teraz
0: jest jednak...
1: Czuję,
0: no bo ja sobie,
1: tak
0: bo ja sobie wyobrażam ciebie, że ty... Że ty, wiesz, chodzisz za tą Jarą. Ja wiem, że nie chodziłaś, ale że ty jesteś częścią jej życia i próbujesz zilustrować to poprzez to w sposób, w jaki najlepiej potrafisz, czyli poprzez dźwięki.
1: Na pewno się starałam. Bardziej myślałam o tym wcześniej, że ona się stała częścią mojego życia. Na pewno bardzo się słuchałam reżyserki, która przyszła do mnie i wiedziała dokładnie, czego chcę, w których mniej więcej miejscach, i miała wspaniałe wskazówki. No i ona tej Jarze towarzyszyła przez 8 lat, więc myślę, że ona tutaj była, Kasia Wiśniowska była tą pośredniczką między nami i tyle, co potrafiła opowiedzieć i oddać ją. No i tyle, co sama ją widziałam na ekranie, to byłam w stanie się z tą bohaterką jakoś zapoznać.
0: No ale próbowałaś się, jakby nie było, próbowałaś się wczuć, prawda, w tę rolę. I no, ten dylemat Jary, uwięziony gdzieś między własnymi marzeniami, a ogromnymi oczekiwaniami rodziny. I tak sobie wyobrażam, jaki instrument, jako pierwszy, nie wiem, przychodzi kompozytorowi, kompozytorce do głowy, żeby unieść ten psychologiczny ciężar na ekranie. Pierwsza myśl, zobaczyłaś, ojej, nie jest łatwo. I nagle słyszysz, widzisz, ty widzisz dźwięki, prawda? Ty nie tylko je słyszysz, widzisz dźwięki. Jaki dźwięk zobaczyłaś? Jakie to było twoje pierwsze wrażenie, wiesz? Wiem, trudne pytania, tak? Przepraszam.
1: Żadnego jednego konkretnego nie zobaczyłam dźwięku. Na pewno pomyślałam o skrzypcach, ale prawda jest taka, że zazwyczaj o nich myślę jako pierwszych, bo to też jest mój pierwszy instrument. Po prostu jakby to się dzieje najbardziej naturalnie. Też bardzo dużo jest fletu w tej ścieżce dźwiękowej, na którym zagrała stała nasza współpracowniczka, wspaniała Gabrysia Ziniewicz. I na pewno też w tym Beautiful Times teraz też słyszeliśmy ten flet, który pod koniec się tak wydobywa i więcej się go pojawia. Na pewno w tym flecie jest coś takiego kruchego, słuchać ten oddech, jak Gabrysia nabiera oddech. On jest bardzo taki organiczny, no właśnie kruchy dla mnie.
0: Pięknie. Joanno, właśnie o to mi chodziło. Takiej odpowiedzi szukałem. Ale czy to zderzenie z tak twardą tematyką zmusiło cię do odblokowania w sobie jakichś takich głęboko ukrytych pokładów muzycznej, może drapieżności, wiesz, coś, o co sama byś siebie wcześniej absolutnie nie podejrzewała?
1: Tak, jest taki jeden moment właśnie w środku filmu, moment przełomu, i to jest ten wątły ogień, dwójka, czyli thin air, fire, matko, tak już teraz wszystkie języki mi się pomieszały, tak, chodzi o ogień i też tytuł jest stąd, że właśnie wyobrażałam sobie, że coś zaczyna tak pulsować jej pod skórą i zaczyna tak pędzić. I widziałam ten ogień. No i tutaj był ogień. No i tutaj też właśnie Kasia, reżyserka, tutaj tak mocniej mną pokierowała i poprosiła o to, żeby tutaj naprawdę podkręcić to, że to jest moment, w którym źle tam się dzieje między mną, a między nią a rodzicami. No i Kasia twierdziła, że na ekranie aż tak tego nie było widać. Ja uważam, że i tak było widać, ale na pewno jak zostały dodane te dźwięki i te glissanda smyczków, takie zjeżdżające i wjeżdżające i też trochę takiego szorowania, staccato bardzo mocnego, w sumie nieprzyjemnego momentami nawet dla uszu, to myślę, że to wprowadziło właśnie te emocje, o które tam chodziło.
0: Wiesz co, no to będę brnął w temat filozoficzny, lubię tak, a ty pięknie odpowiadasz na te pytania. Powiedz mi, na ile w tej marokańskiej dziewczynie, zmagającej się z oczekiwaniami innych na bokserskim ringu, zobaczyłaś po prostu Joannę Longić? Wiesz, no czy w trakcie komponowania poczułaś, że ta z pozoru odległa historia Jary tak naprawdę rezonuje być może z twoimi osobistymi doświadczeniami, twoją własną walką o byciu w 100% sobą?
1: Na pewno, no to jest bardzo uniwersalna historia i myślę, że dotyczy każdego z nas, chyba że tak, w sumie zazdroszczę takim ludziom, ale wydaje mi się, że takich nie ma, którzy by tak szli przez życie i właśnie w ogóle żadnych filozoficznych rozważań nie mieli i w ogóle się nie zastanawiali nad sensem. No ale ja tych rozmyślań ciągle mam bardzo dużo, mimo że też ostatnio czuję te lata lecące coraz bardziej. Taki mam pierwszy moment w życiu, że no widzę to, czuję to, jakby pozmieniało mi się rzeczy.
0: Nie przejmuj się, później przyjdzie kryzys, ale kryzys odchodzi.
1: Na chwilę przed kryzysem. Tak, więc właściwie jestem też w takim momencie, że jeszcze więcej niż zazwyczaj rozkminiam, to jeszcze czy bardziej rozkminiam i się zastanawiam nad tym sensem, nad tym, jak różne rzeczy się układają. No więc tutaj obserwując Jarę i jej rozterki, no bardzo jest mi to bliskie i też to przeżywałam. To może się podzielę czymś, co mnie bardzo zaskoczyło na premierze. Mimo że widziałam ten film i słyszałam go też z obrazem, myślę, że kilkaset razy, to dwa razy i tak się wzruszyłam podczas tej premiery, więc no, to mnie bardzo poruszyło.
0: I wzmocniło, mam wrażenie, wiesz, że te wszystkie doświadczenia, one czynią nas, mimo wszystko, mimo że nie są łatwe, czynią nas może lepszymi, może bardziej pewnymi siebie. Joasiu, zanim zabrzmi ostatni muzyczny gong w naszej rozmowie i wypuszczę cię z naszego studia, muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy pod szyldem Tęskno coś powoli w tobie kiełkuje i możemy powoli zacząć wypatrywać nowej płyty?
1: Tak.
0: Pięknie.
1: Już od dłuższego czasu kiełkuje. Praktycznie płyta jest gotowa. Mamy 10 piosenek takie, które mogłabym dzisiaj wrzucić na jakiś SoundCloud czy gdziekolwiek. No ale jakby patrząc na realia, sytuację, to, że jest coraz no trudniej po prostu. Bardzo dużo jest rzeczy, już nawet nie wspomnę o sztucznej inteligencji i o tym, co się dzieje z tymi różnymi produktami, które ona tworzy, bo inaczej tego nie można nazwać. W związku z tym, nawet już mamy jeden teledysk, ale ja próbuję tak na spokojnie podchodzić do tego i jednak jeszcze się wstrzymać, troszkę zaplanować, ale myślę, że no bardzo bym chciała po wakacjach już jakby zacząć powoli się dzielić po kolei tymi utworami, a w przyszłym roku to już na pewno, jeżeli to się nie wydarzy w przyszłym
0: Słuchajcie,
1: roku,
0: no na pewno
1: żeby była płyta, to nie wiem.
0: Mam nadzieję, że spotkamy się wówczas ponownie w studiu naszego radia i porozmawiamy o nowej płycie Tęskno, bo mi już tęskno za tymi nagraniami. Joasiu, ogromnie ci dziękuję za ten dzisiejszy wieczór, za twoją niesamowitą wrażliwość i za to, że zabrałaś nas w tak intymną dźwiękową podróż. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: Joanna Longić. Drodzy słuchacze, żegnamy się z Joasią w studio, ale na szczęście nie żegnamy się jeszcze z jej muzyką. Na sam koniec tego spotkania mam dla was utwór, słuchajcie, który zapowiadał to wydawnictwo. To był taki maxi single. Nazywa się Tin Fire. Posłuchamy pierwszej i drugiej części, a za chwilę nasz ostatni tego wieczoru gość.

0: Autopromocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
4: Muzyczne IQ.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: A przed chwilą posłuchaliśmy, jak brzmi muzyka ilustracyjna na najwyższym poziomie wykonania Joanny Longisz. Drodzy słuchacze, muzyczna IQ to audycja, która nie znosi próżni, dlatego zgodnie z obietnicą, no właśnie, płynnie mieliśmy przejść do trzeciej i ostatniej już dzisiaj rozmowy. Tym razem mieliśmy opuścić to warszawskie studio, odblokować radiowe łącza i przenieść się do Poznania, ale słuchajcie, okazuje się, że nie ma takiego numeru, który dostałem. I próbuję się połączyć z wokalistką zespołu Beyond the Even Horizon, Asią Malicką, ale niestety numer, który dostałem od zespołu jest chyba niewłaściwy. Drodzy Państwo, dla tych, którzy jakimś cudem nie znają tego zespołu, mówię o Beyond the Event Horizon, to jest poznańska ekipa, która od 2010 roku konsekwentnie eksploruje kosmiczne przestrzenie na stylu rocka, metalu, ambientu i prog rocka, a ich muzyka to zawsze były potężne instrumentalne pejzaże, w których czas ulega dylatacji, słuchajcie, wszystko brzmi jak epicka ścieżka dźwiękowa do takiego nieistniejącego filmu trochę. Ale w tym roku nastąpiło u nich prawdziwe, wyobraźcie sobie, trzęsienie ziemi. No, w 2026 roku Beyond the Event Horizon przekraczają granice swojej czysto instrumentalnej formuły, no i stery przy mikrofonie przejęła właśnie Asia, z którą miałem porozmawiać, ale jak to mawiają, co się odwlecze, to nie uciecze, tak? Także myślę, że jeszcze z Asią się spotkamy na łączach, być może z kimś innym zespołu. Na razie próbujemy dzwonić na numer, który nie odpowiada. Tak jest. Ja myślę, że zanim wpadniemy w tę nową muzyczną czarną dziurę na dobre, fajnie byłoby zapytać, jak to jest być w kapeli, która przez 16 lat grała bez wokalisty, funkcjonując trochę jak taki zamknięty, instrumentalny, męski zakon. No i tak się zastanawiam, czy właśnie przyjęli Asię do składu po to, żeby poszerzyć brzmienie i wejść na zupełnie nowy wymiar ekspresji, czy po prostu po ponad dekadzie znudziła im się ta milcząca aura i potrzebowali kogoś, kto w końcu ładnie zagada do publiczności na koncercie, kiedy oni przez 5 minut na przykład, nie wiem, w pocie czoła stroją gitary i wpinają te kabelki w efekty. Nowa płyta zespołu Beyond the Event Horizon, płyta Kontakt. Coś dla fanów, słuchajcie, no na pewno takiego instrumentalnego grania, tak jak wspominałem wcześniej. Podoba mi się, mi osobiście, pewien skrót, który znajdziecie na płycie LOOT. To skrót od Lingering Omnidimensional Oracle Transmission, czyli zresztą jak tłumaczy to zespół, głos przedzierający się przez wymiary w poszukiwaniu innych bytów. Kuba, basista zespołu, który już się gdzieś tam wygadał w sieci, uważa, że wokalistka jest taką samą wielką kosmitką jak reszta zespołu. tak się zastanawiam, być może tym obcym bytem, w którym oni wreszcie nawiązali ten upragniony kontakt, a może wręcz przeciwnie, jest tą wyrocznią, która w końcu dała chłopakom język, żeby przestali mruczeć pod nosem i zaczęli dawać, no, nadawać w kosmos, zrozumiałem, dla ludzi wokalnym sygnałem. O twórczości Beyond the Event Horizon często mówi się, że to muzyka filmowa, pozbawiona obrazu. I ciekawe, jakie wy kadry zobaczycie pod powiekami, kiedy posłuchacie za chwilę jednego z ich utworów z najnowszej płyty. Przed Państwem zespół Beyond the Event Horizon. Pełnowymiarowej, potężnej, sunącej jak walec kompozycji Echo of L-O-O-T. Niech tam muzyczna transmisja w kosmos zostanie w waszych ścianach na długo. A przed mikrofonem był z wami Radek Bruciński. Ogromnie dziękuję za te wspólnie spędzone chwile. Ładujcie baterie, słuchajcie dobrych płyt i pamiętajcie, że słyszymy się dokładnie za tydzień o tej samej porze w kolejnym wydaniu muzycznego IQ. Do usłyszenia.

0: Muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Witam was niezmiernie gorąco. W piątkowy wieczór już jest 3 minuty po godzinie 20. W zeszłym tygodniu nie słyszeliśmy, dlatego dziś nasz pierwszopiątkowy zwyczaj. Nie zbieramy 9 pierwszych piątków miesiąca, ale w pierwsze piątki miesiąca słuchamy podsumowań jednego z milenialnych lat. Muzycznie. I dzisiaj to drogą losowania nastąpiło. Wybrałam dla nas najlepsze piosenki roku 1995 i niech dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że na pierwszym miejscu w 1995 roku jako najlepsza, najpopularniejsza, przepraszam, piosenka wygrała, znalazła się Macarena i zespół Los del Rio.

0: y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, Macarena, najbardziej chętnie, najchętniej słuchany utwór roku 1995. Tu Ella Mazol, Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, gdzie wzbudzamy nasze młodzieńcze sentymenty muzyką. Kolejny utwór w tym podsumowaniu roku 1995 to jest utwór o zupełnie odmiennym charakterze i nastroju. Będzie to Coolio i jego Gangsta's Paradise.

0: Coolio i Gangsta's Paradise, który znamy absolutnie z filmu Młodzi Gniewni, w którym Michelle Pfeiffer była ratującą ludzkie życia nauczycielką w amerykańskim takim high schoolu, do którego chodziła nie dość, że młodzież z marginesu, to jeszcze ona miała klasę, gdzie to był margines marginesu. No i wiecie, zmieniała ich życie, ale nie wszystkim. Teraz słuchajcie, będzie polski akcent. To też będzie piosenka związana z filmem Various Monks i Pocałuj noc.
1: Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj.

0: przestań kombinować, nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro.
1: Był to zespół Various Monks i piosenka o tytule Pocałuj noc. Taki śmiesznie tego posłuchać na antenie tej warstwy wokalnej drętwego aktorstwa Jarka.

Byli to formacja Nieżywych Schabów i Lato. Taki zespół, który nie został zrobiony moim zdaniem z potrzeby serca, tylko z potrzeby forsy. I nie twierdzę, że to jest źle. Każdy się musi utrzymać, każdy musi jakoś żyć i jak tylko potrafisz coś zrobić, to proszę bardzo. Nie, zastanawiam się, czy ja wierzę w to, co powiedziałam. Nie w każdym wypadku, bo jak to już się zasadza na takiej manipulacji i wielkim oszustwie, to już się nie mieści w moich kategoriach dopuszczalności. Ale to nie ten przypadek. Teraz Madonna i jej Take a Bow.

Była to Madonna i Take a Bow. To taki etap Madonny, który miała w okolicy tej produkcji związanej z filmem Evita. W tej chwili już nie do końca pamiętam, czy to było przed, czy już po, bo krąży taka urban legend, albo po prostu plotka, że Madonnie tak bardzo zależało na tym, żeby zagrać Ewę Perón w tej ekranizacji i to jeszcze w wersji musicalowej, że ona celowo zmieniła swój imidż, żeby się upodobnić do tej osoby i tak przekonała producentów, że to właśnie ona może odegrać tę rolę. No. Teraz będzie piosenka, na punkcie której ja dostawałam szału jako nastolatka. I to taka wczesna nastolatka, bo w roku 95 to ja miałam lat 11, ale moja siostra miała lat 16. Więc skoro ona słuchała Hej, to ja też. Ja piosenka nosi tu list.

To zespół Hej w piosence List. Mam pewne wyobrażenie o tym teledysku i w tym wyobrażeniu Kasia Nosowska ma takie rude, miedziane, czerwone, krótkie włosy i spinki biedronki. Ale mogłam pomieszać jakieś teledyski, bo powiem wam szczerze, trochę nie jestem pewna, ale fryzury Kasi Nosowskiej i spinki biedronki to było coś, na co ja chorowałam jako 11-letnia dziewczynka w roku 95. Teraz zapraszam was do posłuchania piosenki Bombastic i Szagiego.

Były też reagi w piosence Bombastic i teraz może nie wchodząc w szczegóły i staranie się tłumaczenia konkretnych wersów tej piosenki, to chcę tylko powiedzieć taką rzecz. Boże, czego myśmy słuchali. To był hit na Oazie, a jest to piosenka naprawdę dosyć frywolna. Ostatnio jestem teraz na takim etapie mojego życia, że nie wiem, czy z sentymentu, może po prostu z nudów oglądam dużo filmów z lat 90. Trochę, żeby zobaczyć, czy to nadal fajne, najczęściej nie. I w każdym razie tam tematy dotyczą, sposób pokazywania, no zmierzam do tego, że w każdym filmie pojawiały się momenty, wiecie, o co mi chodzi, takie, w którym rodzice kazali zakryć twarz, albo mój wujek Zbyszek przykrywał ekran deską. Naprawdę telewizora, jak oglądaliśmy z nim. I było tego dużo i one były takie naprawdę, powiem wam, odważne w porównaniu z tym, co dzisiaj jest na ekranie, albo czego nie ma. I ja jestem fanką tej zmiany. I w muzyce to naprawdę było podobnie. Ja obecnie nie słucham takiego już, takiego bardzo świeżego popu, nie? Tej muzyki, którą robią youtuberzy i tak dalej. Więc nie wiem, może oni też tak opowiadają o zbliżeniu, o pokusie, o seksualności, nie bójmy się tego słowa, nie wiem. Ale no to... A jeszcze w ogóle pamiętam, że przecież ta piosenka była szlagierem reklamowym jakiejś marki jeansów. I taki był modelinowy... No dobra, nieważne. Wszystko to dzisiaj w moich oczach jest po prostu oblechą i w zasadzie się cringuje. To znaczy mam poczucie żenady, jak słucham. Ale po to tu przychodzimy, proszę państwa, do tej audycji, żeby mieć poczucie żenady i dobrze się bawić. Zapraszam was teraz na piosenkę bardzo ważną dla naszego pokolenia. Będzie to Scooby-Doo i Leroy.

No, o tej piosence mogłabym powiedzieć dokładnie to samo, co o tamtej. Bardzo jestem wdzięczna realizatorom za to, że szukając dla mnie piosenek, które chcę zagrać, robią ten trud, żeby to była wersja radiowa, dlatego mogliśmy sobie posłuchać Leroya i nie martwić się o to, że padną tam słowa, które paść nie powinny na antenie o tej porze, a może i wcale. Następna piosenka to jest jedna z moich ulubionych, tak już zupełnie szczerze. Nie wiem, czy Polska lat 90. zna piękniejszą balladę. Będzie to Kasia Kowalska i A to, co mam.

tak jak mówiłam, piosenka A to co mam Kasi Kowalskiej to jest jedna z najpiękniejszych ballad lat 90. w moim odczuciu, może nawet najpiękniejsza. I pewnie dlatego doczekała się tylu wykonań. I między innymi to właśnie było takie wykonanie, znaczy to nie była Kasia Kowalska. Widzę, że jednak różnica pokoleniowa, która występuje pomiędzy mną a moimi młodszymi redakcyjnymi kolegami i koleżankami, to sprawia, że czasem się zdarzają takie błędy. No ale kogo winić, no? Stare remoty, lata 90., kiedy to było? Powiedzmy sobie szczerze, 30 lat temu. 31 był rok 95. Lat temu. Następna piosenka to znowu będzie utwór z Polski. Będzie to zespół absolutnie wywrotowy, rewolucyjny i dający nam wtedy taki rodzaj głosu w popkulturze, którego wcześniej na taką skalę nie mieliśmy. Jest to zespół ONA. I posłuchamy teraz piosenki Znalazłam.

ONA w piosence znalazłam. Dziewczyna złapana i wymyślona przez Skawę, czyli Roberta Skawińskiego, po to, żeby zrobić zespół, jakiego potrzebował rynek muzyczny w Polsce. Z jego strony było to dosyć cyniczne, w mojej opinii, z którą nikt nie musi się zgadzać. Tym niemniej, no, cieszyło nas to. Tak bardzo, że nawet nie zwróciliśmy uwagi, że oni tam wszyscy byli o 3 dekady starsi od Agnieszki. Teraz będziemy słuchać piosenki zza oceanu, która no bardzo poruszała. Myślę, że przede wszystkim nasze dziewczęce serca, ale nie tylko. To trio mówiło naszym językiem, chociaż zupełnie innym od naszego codziennego i nie mogłam sobie dziś tej piosenki odmówić. I tak jak patrzę na zegarek, to okazuje się, że to będzie ostatni utwór na dzisiaj, dlatego teraz pożegnam się z wami jak zwykle serdecznie, zapraszając was do posłuchania piosenki od Tyle Waterfall zespołu TLC. Audycję zrealizował Szymon Dąbrowski. Ja nazywam się Ela Mazon i było to Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. Szymon Chrystianus. Bardzo przepraszam, pomyliłam Szymonów. Jakże mogłam. Tak, no, to jakby w zgodzie ze sobą zrobiłam tę pomyłkę. A co mi tam, mylę się. Do usłyszenia.

0: Hands up in the air. Muzyka milenialsów.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
2: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
3: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
2: Co za cienkusz, co za lura, biedna nasza dziś kultura.
4: Autopromocja.
5: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
6: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
5: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
6: Wywiady z interesującymi ludźmi.
5: I dużo dobrej muzyki.
6: Oraz kultury polonijnej.
5: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
6: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
5: Niedziela.
6: 9 rano, czerwony dywan.
5: Zapraszają
6: Iza Smolarek
5: i Aleks Sławiński.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: To była autopromocja.
10: To nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Charts, tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Z nami cała sala i meksykańska wokół fala. Witam serdecznie, Sławek Orwat mówi dzień dobry i z Warszawy jeszcze jest mój kolega serdeczny i fantastyczny prowadzący Szymon
1: Christianus. Dobry wieczór.
0: Cześć Szymonie. Witam Państwa jeszcze raz. Rozpoczęliśmy nie bez powodu tą meksykańską, znaczy to jest francuski zespół, ale śpiewa o Meksyku, bo wczoraj przecież, jak jest Szymon, znaczy nawet gdyby nie było dzisiaj Szymon, ale jak jest Szymon, no to jeszcze lepiej będzie o sporcie trochę, ponieważ Szymon dużo wie o sporcie, więcej ode mnie. Ale tyle wiem, że wczoraj tak słabej drużyny z Afryki nie widziałem już od dawna. Natomiast my mamy, słuchajcie drodzy Państwo, wielka sensacja. Nie tak dawno, w tym tygodniu, miała swoją premierę piosenka Budki Suflera w rytmie Walczyka. Jest z nami pani Irenka Michalska. Witam cię, Irenko.
2: Witam pięknie, witam.
0: Irenko, już dawno nie słyszałem tak pięknej ballady w rytmie 3/4 w polskim świecie rockowym. Gratuluję i opowiadaj, jak to się stało, że taka piękna piosenka wyszła spod pióra panów z Budki Suflera, a tobie przyszło to zaśpiewać.
2: No, jest to rzeczywiście bardzo piękny utwór. Bardzo mnie cieszę, że Mieciu Jurecki dla mnie oczywiście go napisał z tekstem Tomka Zeliszewskiego. Choć mieliśmy trochę przygód z tym tekstem, powstawało wiele, wiele wersji, ale zdecydowaliśmy się na ten prosty, może pozornie przekaz o tym, jak ciężko jest młodym ludziom wchodzić w związki po trudnych przeżyciach, o tym, jak trudno jest zaufać drugiej osobie, ale że warto jednak się odważyć na miłość. Myślę, że to jest bardzo współczesny temat w dzisiejszych czasach, więc wiele osób może się z nim utożsamić.
0: Temat jest współczesny, natomiast to w tle leci piosenka Johnny'ego Cash'a w wersji instrumentalnej, gdzie słychać wyraźnie rytm 3/4, czyli walc angielski zwany Bostonem. Tu nie jest stricte tak u ciebie bardzo mocno zarysowany angielski, bardziej on przechodzi w formę walca tego tak zwanego wiedeńskiego, jeżeli mówimy terminologią taneczną. Natomiast samo odważenie się na 3/4 w muzyce rockowej to wychodziło zazwyczaj albo nie zostało zauważone, ale jeżeli już było świetne, to przechodziło do historii, jak chociażby Golden Brown Stranglersów czy Caribbean Blue Annie, prawda? Lubisz ten rytm śpiewać, czy miałeś, bo wiem, że zajmujesz się też tak zwanym musicalem. Tam jest dużo takich rzeczy związanych z taneczną muzyką. Miałaś to czynienie z rytmem.
2: Walca też umiem tańczyć na scenie, zdarza mi się. Bardziej ta inspiracja walcowa, myślę, że kojarzy mi się bardziej z Dmuchawce Latawce Wiatr Urszuli, że tak, tutaj tak. Też zaszła pewna paralela i inspiracja tym ogromnym hitem, który właśnie napisała dla niej Budka Suflera, który ją wylansował w swoim czasie. Ja ten utwór też wykonuję na koncertach, więc myślę, że ta inspiracja jest jak najbardziej adekwatna.
0: Czy zgadzasz się ze mną, że po tym pięknym utworze, który ma ten zarysowany sznyt, nazwijmy to orientalny, jaki śpiewałeś poprzednio z Budką Suflera, teraz przychodzi ten okres, że coraz więcej będzie twoich nagrań, bo już to wiem, z przecieków. Czy możesz powiedzieć, który z twoich utworów z Budką Suflera zaśpiewanych jest ci najbliższy i najbardziej go lubisz? Czy to jest możliwe, żeby był to ten nowy, czy masz jeszcze jakieś ukryte asy w rękawie?
2: No, myślę, że dużo jest wspaniałych utworów, które wyjdą jeszcze w przyszłości, ale rzeczywiście ten jest dla mnie bardzo bliski i piękny to jest utwór. Uwielbiam go śpiewać, tęsknię za tobą. Mam taką cichą nadzieję, że może kiedyś uda się go wykonać na żywo na którymś z koncertów. No, niezwykle wzruszyła mnie sama dymówka Miecia. Też ta melodia i te skrzypki, od razu mi się to skojarzyło z takim utworem dość znanym francuskim Dernière Danse, troszeczkę mi się z tym skojarzyło. No i wspaniale mi się to śpiewa, te wysokie dźwięki, wreszcie taki poczułam, że mogę się też tak wykazać wokalnie w tym utworze.
0: Irenko, jesteśmy wszyscy ci, którzy już słyszeli ten utwór, a to na razie była nieliczna liczba osób, ponieważ oficjalnie jest to dzisiaj pierwszy raz na antenie Radia Wnet. Zapowiedz ten swój piękny szlagier, który już, drodzy Państwo, to będzie evergreen zwany szlagierem, zwany hitem, zwany przebojem i zobaczycie, to jest tak jak na miarę małego księcia Kasi Sobczyk, która też jest w rytmie walca angielskiego, podobnie jak Are You Lonesome Tonight, tegoż właśnie Elvisa. Dochodzi nam kolejny fajny walczek. Już nic nie mówię. Zapowiem.
2: Chciałabym w takim razie zaprosić do wysłuchania, nie bać się zaprosić do wysłuchania utworu Boję się kochać, Wódki Suflera.

To piękne nagranie to najnowszy hit Budki Suflera w wykonaniu Irenki Michalskiej. Przepiękny wals, który zostanie mi w uszach jeszcze na długo. A w tle mamy dzisiaj, nie Angelinę, jak założyliście, a w ogóle to chciałem pozdrowić dwoje taksówkarzy z Wrocławia, mianowicie Anię i Wojtka, którzy wieźli moje, że tak powiem, zmęczone ciało poprzez ulice i drogi i bezdroża Wrocławia. I coraz więcej taksówkarzy Wrocławia słucha listy Polish Chart, a także w ogóle Radia Wnet. A więc pozdrawiam was wszystkich, drodzy taksówkarze. Natomiast dzisiaj nie ma Angeliny, zauważyliście, bo dzisiaj będzie o muzyce country. A to jest Johnny Cash, tylko specjalna taka wersja instrumentalna, żebyśmy mogli sobie tu rozmawiać z Szymonem Christianusem też o i z państwem, o, też o różnych aspektach życia sportowego. Natomiast na początek będzie informacja taka, że zespół, który z naszej listy przybył, wychodzi, że jest bardzo znany. Lazy Snails z Lublina, nie Lublina, z Lublina była Budka Suflera, a to jest z Lublina zespół. Będzie teraz miał zaszczyt w najbliższym czasie, mianowicie konkretnie 19 czerwca o godzinie 16:30 zaprezentować się podczas Dni Miasta Lublina. A będą tam też występowały zespoły trochę bardziej znane od Lazy Snails. Może nie aż tak bardzo dużo znane, ale trochę bardziej znane niż Lazy Snails. Mianowicie między innymi będzie tam zespół Kombi, przez dwa i na końcu, nie mylić z tym drugim Kombi. I miałem wielką ochotę gościć dzisiaj tutaj Grzesia Skawińskiego, ale pan Grzesiu, który jest, no można powiedzieć, wybitną postacią,

wydaniu, ona była w dwóch wersjach, jako kombi i jako z Maryną Rodowicz też była. I pan Grzegorz powiedział mi, że rzeczywiście tam była cała technika nagraniowa, że on już tak zeszli nisko, jak na Barry White'a chcieli go zrobić. I w ogóle opowiadał mi dużo innych rzeczy też, na przykład jak go powiedziałem mu, i to nie jest, to nie była kokieteria. Ja uważam to naprawdę, że z przekroju całej muzyki polskiej rockowej moim najukochańszym zespołem jest zespół ONA, który dzisiaj zresztą wyleciał spod mikrofonu Eli Mazur w piosence Teraz już wiem co to miłość i tak dalej. I powiedziałem panu Grzegorzowi o tym, że tak uważam, że to jest świetna formacja i szkoda, że już nie istnieje. I cóż powiedział mi na to pan Grzegorz, że miło mu to słyszeć, aczkolwiek kiedy rozmawiamy o całej historii jego twórczości, bo kiedyś obiecał, że usiądzie tutaj z nami i zrobimy całą jego twórczość tak w pigułce. Powiedział, że rzeczywiście tych formacji miał już sporo i tą, którą teraz reprezentuje kombi i przez dwa i na końcu. No jest to bardzo, nazwijmy to, komercyjna muzyka i podobnie zresztą jak Agnieszka Chylińska też poszła w tym kierunku już bardziej. O tyle postanowiłem w związku z tym, że kombi wystąpi jako główna gwiazda tego festiwalu Dni Lubina, gdzie nasz Lazy Snails będzie, przypomnę, to posłuchajmy piosenki, która trudno jest wybrać z repertuaru kombi przez dwa i na końcu piosenkę rockową, ale uznałem, że ta będzie najbardziej rockowa. Uratuj, Szymonie.

0: Wyśpiewała nam największa gwiazda Dni Opola najbliższych dni, to właśnie zespół Kombi przez 2i, czyli Waldek Tkaczyk i Grzegorz Skawiński w utworze jak najbardziej tanecznym, ale i też trochę tak z pazurkiem, jak to oni kiedyś za dawnych czasów byli bardziej niż teraz. I to jest utwór, się nazywa Uratuj. A my tutaj mamy to szczęście, że przedstawiciel redakcji sportowej, taki konkretnie sportowy, jest Szymon Chrystianus, ma wynik dotychczas jednego z meczów, które właśnie się rozgrywają, i oddaję Ci głos, drogi Szymonie.
1: W Toronto reprezentacja Bośni i Hercegowiny wykorzystuje stały fragment gry. Jovo Lukić, jest 1-0 dla drużyny z Bałkanów. Co ciekawe, to gospodarze dotychczas grali lepiej, mieli więcej okazji, ale jak wiadomo, to w futbolu różnie bywa. Bośnia jest bardzo zorganizowaną drużyną w obronie i to widać. Mają zero z tyłu i rzut rożny wykorzystany. Na razie prowadzą, jest przerwa na nawodnienie. Zobaczymy, co będzie potem. Może gospodarze będą przed własną publicznością jednak chcieli być skuteczniejsi. No i cóż, na razie 24 minuta i 0-1.
0: No, Czesi wczoraj też byli no może nie lepsi, ale przynajmniej równorzędni z Koreą, a potem to niestety się wszystko obróciło przeciwko nim. Nie żebym tam jakoś strasznie cierpiał z tego powodu, ale ja lubię Czechów. A propos właśnie, skoro lubimy Czechów i Słowaków, to okazuje się, że teraz mamy dla Was niespodzianki z Szymonem. Mianowicie Iwan Mladek i ten, co śpiewa Jorzin z Barzin, ten sam Iwan Mladek ze swoim banjo band w Meksiku w taksiku. Ja pozdrawiałem wszystkich taksówkarzy i taksówkarki. Właśnie będzie też piosenka o nich po czesku. Czesi są, przypomnę, w tej samej grupie co Meksyk, z tego, co mi jest wiadome.
1: Tak.
0: I teraz w związku z tym będzie piosenka właśnie Iwana Mladka i jego banjo band w Meksiku Taksiku, a to nie wszystko jeszcze. Jako że Czesi są częścią z naszej listy przybojów, to mają podwójną premię od nas z Szymonem. Będzie Trzy Sestry, czyli Trzy Siostry zespół w remiksie piosenki Meksiko. Więc szaleństwo futbolowe i Meksyk i Mundial, i niech leci Szymon, dzięki. Jedziemy.

0: Sławku, napisał do mnie znany wszystkim słuchacz wnet i spytał się, jaki jest wynik meczu. To ja na antenie udzielam odpowiedzi. Jest 0-1, tak jak mówiłem wcześniej. Gdzieś to tak z 10 minut temu ponad się wydarzyło. Bośnia strzeliła gola z rzutu rożnego. No a teraz wracamy do muzyki.
1: Staszku, to nie nasza wina, że prowadzi Hercegowina, a nawet Bośnia nam zlata i nie ma żadnej nagrody w postaci Fiata. Czasem tak freestyluje, jak mi się rymuje. Natomiast, drodzy Państwo, teraz będzie naszym gościem. Bo ten zespół, który przed chwilą wyśpiewał nam piosenkę w rytmach reggaetonowo-dancehallowych, dobrze mówię. To się nazywa zespół Tabu. A ja miałem okazję ich chłopaków poznać, zespołu Tabu, nie w Polsce, tylko w Londynie, jak jeszcze mieszkałem w Anglii. Przyjechali kiedyś do nas na koncert. Przesympatyczne chłopaczyska i dowiedziałem się od właśnie kolegi Kajetana Kółko, który jest liderem zespołu Lazy Snails, że ten zespół Tabu też tam wystąpi na tym festiwalu Lubina, nie tylko kombi, i dlatego tam się właśnie pojawił po tych czeskich kawałkach, meksykańsko-czeskich, jakby napisane prawie że dla nas specjalnie. To jest tak na marginesie. No i się okazało, że właśnie tenże zespół Tabu w piosence Chodź ze mną wystąpił dzisiaj. A czy z nami już jest Kajetan Kółko?
2: Witam wszystkich słuchaczy, jestem na antenie, Sławku?
1: Słychać cię, jesteś na antenie, witam cię, Kajetan.
2: O, jak miło, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet, moich jedynych wiernych słuchaczy, którzy głosują i z przyjemnością słuchają, mam nadzieję, naszej muzyki.
1: Tak, niedługo już wystartuje kolejne głosowanie na listę Polish Chart, natomiast na razie opowiadaj, co wiesz, oprócz tego, co jeszcze nie powiedziałeś.
2: Sławku, mówisz o dniach Lubina, które będą już...
1: Mówię o dniach Lubina, tak. Czy oprócz tego, że wszyscy lubimy, przynajmniej większość lubi twój zespół, bo głosują, zdają się dwa razy z kolegami i koleżankami drugie miejsce, raz trochę dalej byłeś, ale powiedz mi, jak to się dzieje, że zagracie w dniach Lubina, i coś więcej o Lubinie mi opowiedz, bo przecież mieszkasz tam chyba od dziecka, tak?
2: Dobrze, to ja będę odpowiadał chronologicznie na twoje pytania. To jak to się stało, że zagraliśmy? No po prostu powiem ci, że upartość, byłem dosyć uparty i męczyłem władze Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie. I dzięki temu, przez to, że ich męczyłem, to udało się zagrać na tych dniach.
1: Czyli do tej pory wiedziałem, że jeden baca był mocno męcący. Ale to nie tylko baca jest męczący, ale Kajetan Kółko też potrafi być.
2: Ja jestem bardzo męczący i ludzie zapominają, że mogą mnie wyciszyć. I dzięki temu dostałem właśnie, udało nam się dostać na te dni Lubina. No i też wiadomo, taka przychylność władz tutaj Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie.
1: A drugie pozdrawiamy pytanie, pana Piotra Miziaka i jego kolegów.
2: Tak, pozdrawiamy całą ekipę tutaj rządzącą w Regionalnym Centrum Kultury w Lubinie. A odpowiadając na twoje drugie pytanie, no szczerze muszę powiedzieć, że Lubin chyba od zawsze nie tyle, że słynął z miedzi, ale też słynął z dobrych kapel, bo z tego ja jeszcze tego nie przeżyłem, bo jeszcze mam taki problem, bo jeszcze jestem ledwo pełnoletni, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu z opowieści różnych mi tutaj osób, które żyją ode mnie dłużej, to opowiadają, że była masa kapel w Lubinie. Teraz przez tą erę telefonów i lekką alienację tych kapel jest zdecydowanie mniej i mogę szczerze powiedzieć, że na lubińskiej scenie poza nami jest chyba tylko i wyłącznie Destiny, Chaos i Miracle Raz.
1: No więc tak właśnie.
2: Więcej,
1: i
2: no, tutaj tak więcej to nie ma chyba tych kapel.
1: Jeżeli mi pozwolisz, to jeszcze tylko napomknę tutaj naszym słuchaczom, że zespół Lazy Snails, czyli Leniwość Ślimaki, jak się nazwaliście, z dumą noszę waszą koszulkę żółtą.
2: Bardzo miło mi to słyszeć.
1: Z waszym logiem i powiem szczerze, że drodzy państwo, jak powiem wam średnią wieku, sobie wyliczcie sami, bo z matematyki to tylko kółko jest dobre. Tutaj Kajetan, ja nie byłem nigdy, dlatego nie będę się silił na to, żeby liczyć przy was, ale powiem tak. On ma lat 18.
2: Proszę?
1: Ty masz lat 18.
2: Dokładnie.
1: Twój jeden gitarzysta, kolega ma 14. Drugi kolega ma też 14. Jest też 17-letnia wokalistka. Jest też bodajże tam 20-letnia perkusistka. I jest najstarszy z was wszystkich wokalista, bo macie dwoje wokalistów.
2: Dokładnie.
1: Lat 23, dobrze pamiętam.
2: Proszę?
1: No, wokalista ma lat 23.
2: 26.
1: 26. Nawet są żarty takie różne, są, biegają sobie po Lubinie, że jeden z was musi mieć powyżej 18, żeby mógł wszystko dostać, kupić co potrzeba. To oczywiście był żart.
2: Tak, dokładnie. No widzisz, u nas jest może i bardzo rozbieżna. Każdy jest rozbieżny lekko wiekowo, ale mamy ten sam duch muzyczny, który nam towarzyszy i dzięki któremu brniemy cały czas do przodu.
1: Czy jak idziesz na przykład załatwiać sprawy jako lider, to jak ktoś zapyta ciebie, gdyby to była Anglia albo Ameryka, zapytał ciebie, kogo reprezentujesz, i to byś odpowiedział me, myself and Maj. Dobrze mówię?
2: Tak. W ogóle mogę powiedzieć ci, Sławku, taką ciekawostkę odnośnie tego naszego trzeciego singla. Też troszeczkę się zapromuję, jeżeli pozwolisz, na antenie.
1: Zapromuj się. Drodzy państwo, przepraszam, tylko ci przerwę. To zapromować to znaczy wejść, zakotwiczyć się na prom. To
2: tak,
1: jest...
2: Tak, dokładnie. Dokładnie.
1: To tak jak, nie wiem, czy wiesz, jak się nazywa to miejsce, gdzie na łowy wyrusza kot. Kotłownia. Dobra,
2: dokładnie,
1: kontynuuj.
2: Dokładnie.
1: To był mały kącik Karola Strasburgera. A teraz proszę bardzo.
2: To uwaga, to dzisiaj właśnie, dnia dzisiejszego, 12 czerwca, ukazała się nasza debiutancka płyta, a Me, Myself and I jest trzecim singlem promującym tą płytę. I muszę szczerze powiedzieć, że takiej muzyki, jaką my gramy, to nasi drodzy słuchacze chyba nigdzie nie znajdą. Tak mogę szczerze powiedzieć, z czystym sumieniem. Płyta się nazywa Burnout, czyli wypalenie. I to jest dosyć takie też podobne co do Lazy Snail, że już zespół startuje, a już ma nazwę o wypaleniu. Wypaleniu zawodowym, ale też można to zainterpretować, że daje ognia. Także gorąco, gorącym jak burnout słowem mogę państwa zachęcić do słuchania naszego debiutanckiego albumu. No i dostępnego na wszystkich platformach.
1: I pozdrów cały zespół swój od naszej redakcji i ode mnie. I zapowiedz tenże utwór i wtedy będziemy wiedzieli, że w dniu konkretnie, drodzy państwo, w dniu 19 czerwca o 16:30.
2: Tak, w dniu 19 też czerwca mogę powiedzieć, że na dniach Lubina, też to wracają do dni Lubina, tak?
1: Tak. Szybkim skrótem.
2: W dniu 19 czerwca zagramy bardzo ważny dla nas koncert na dniach Lubina. Zagramy o godzinie 16:30. Będziemy grali ponad godzinę bardzo dobrej muzyki. To mogę z czystym sumieniem powiedzieć. I zachęcam wszystkich, żeby po prostu przybywali i poczuli ten klimat rockowej kapeli. Takiej prawdziwej rockowej kapeli, nie z playbacku. No bo ostatnio teraz, jak patrzę po artystach, to playback się z każdym rokiem staje coraz bardziej modny.
1: A mają pretensje o sztuczną inteligencję robią, a tu playback leci... Drodzy państwo, bądźmy szczerzy, nie lubimy playbacku.
2: No nie, nie lubimy, nie lubimy. No,
1: nie lubimy.
2: Sztucznej inteligencji, to muszę powiedzieć, sztucznej inteligencja jest, ale jest, a głupota jest prawdziwa. No właśnie.
1: No właśnie. I zobaczcie, jaki no. młody, a już jaki mądry. Dobra, jedziesz, zapowiadaj ten utwór.
2: Dobra. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, zapraszam was na trzeci singiel promujący naszą płytę i ten singiel chyba najbardziej pokazuje naszą młodzieńczość i nasz bunt. Także ludzie, którzy mieli swój kiedyś bunt, mogą tego doświadczyć przy tej utworze, a także młodzi mogą przy tym buncie szaleć. Dlatego serdecznie zapraszam, gorąco zachęcam. No i co? No i podtrzymajmy się ramy.

0: To była fantastyczna, młodzieżowa, nastoletnia jeszcze praktycznie prawie formacja Lazy Snails, czyli Leniwe Ślimaki. A dzisiaj chciałem powiedzieć, że oprócz tychże harców, które będą się działy w Lubinie i to, że z Budka Suflera ma nowy singiel, to motywem przewodnim, tak naprawdę wiodącym tego programu będzie Ślężaczek. Co to jest Ślężaczek? To jest, drodzy Państwo, moje odkrycie tego roku, jeśli chodzi o muzykę polską, chociaż ten zestaw już od lat istnieje. To usłyszałem kiedyś w gazecie pewnej wrocławskiej, napisali o tym, że Franciszek Sowa i Maria Dowbecka i tak dalej, to jest reprezentując zespół taneczny Kantum, który tańczy przy muzyce country. I potem się okazało, że oprócz tego, że sobie ten zespół tam gra i harcuje, to jest też pełno wykonawców, którzy się zjeżdżają zawsze razem co roku. I z Franciszkiem będziemy oczywiście rozmawiać, tylko że na razie on jeszcze nie może chwilowo rozmawiać, bo ma zajęcie pewne. Więc rozpoczniemy naszą prezentację naszych gwiazd tej muzyki country, która wystąpi właśnie na Ślężaczku najbliższym, czyli to jest 27 i 28 czerwca, od Jana Mansona. Witam Ciebie, Janie.
1: Tak, ale ja witam wszystkich serdecznie, witam pana redaktora i witam słuchaczy Radia Wnet, ale ja bardzo słabo Ciebie słyszę.
0: Tak, postaram się mówić głośniej, teraz lepiej.
1: Bardzo słabo, nawet nie wiem, co mówisz, chyba nie dojdzie do tego wywiadu.
0: Sekundę, poproszę mojego kolegę tutaj, Szymona, żeby sprawdził głośność moją, czy jest...
1: Jest tak bardzo cicho w telefonie, że ja nawet nie słyszę słów.
0: Ale to nie jest telefon, to nie jest telefon.
1: To no jest, ja przez telefon mówię.
0: Aha, to ja
1: no
0: mówię,
1: i w telefonie słyszę bardzo słabo, także... A nie chcę włączać Radia Wnet, bo będzie zakłócenie zaraz.
0: Szymon, mógłbyś sprawdzić, o co chodzi? Dlaczego jest ten problem po raz pierwszy dzisiaj?
2: Pan gość może spróbować podgłośnić w aparacie, jeśli
1: no
2: jest.
1: No ja nie słyszę nic, naprawdę, kurde.
0: Słuchaj, Janku, możesz spróbować zrobić głośniej aparat swój telefoniczny, bo wszystko wskazuje na to, że to przyczyna jest tej słabej słyszalności w twoim telefonie, tak mówi tutaj mój realizator.
1: Na głośno mówiący?
0: Nie. Tylko rozgłośnić go troszeczkę, gdybyś mógł zrobić go głośniej. Jest taka opcja na każdym telefonie, że można przyciszyć albo zgłośnić. Spróbuj rozgłośnić troszeczkę i pogadamy, może będzie lepiej.
1: No ale ja nic nie mogę zrobić w telefonie. To ja mam maksymalnie wszystko na głos. Głośno. No nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No strasznie cicho. Ja jestem jeszcze... Lekko.
0: Ale wiesz co, rozmawialiśmy dzisiaj z dwoma innymi gośćmi już i wszyscy, nikt nie narzekał. Ja nie wiem, o co chodzi, jaki jest problem, że u ciebie jest słabo słyszalne. No, po prostu nikt do tej pory nie mówił, że nic nie słyszy, nie?
1: No ja nie wiem, chyba nie będzie tego wywiadu, bo ja nie słyszę. Ja no nawet trudno. Nie wiem, co mam mówić, bo nie mam pytań. Nie słyszę pytań.
0: Dobrze, a teraz jeszcze jedną próbę zróbmy. Może Szymon spróbuj jeszcze raz rozłączyć i połączyć, a jak to nie wyjdzie, to już będziemy jechać dalej i zagramy zespołu Manson Band piosenkę, którą zapowiem za chwilę. Będzie to piosenka Southern Ranch, ale spróbujmy jeszcze raz połączyć Jana z naszym studiem.
1: Tak? Halo?
0: Halo, teraz lepiej?
1: No jakby lepiej.
0: No to spróbujmy. Janie, od kiedy uprawiasz muzykę country? Od kiedy wziąłeś gitarę i zacząłeś grać ten gatunek?
1: No i znowu nie słyszę, no ja nie wiem. Kurde. Może zrezygnujmy jednak z tego wywiadu, bo ja nie
0: Dobrze.
1: Słyszę pytań.
0: Nie, no ja rozumiem. Jeżeli taka jest sytuacja techniczna, to nic nie poradzimy. W związku z tym teraz Manson Band i Southern Ranch. I przepraszamy Państwa, że nie będzie tej rozmowy. Będzie natomiast być może za moment kolejna rozmowa z Izzy Monti, który jest też przedstawicielem muzyki country w Polsce i będzie występował na tym festiwalu. A na razie Manson Band i to jest ta piosenka, o której mówiłem wcześniej, Southern Ranch.

0: To był Jan Manson Band i utwór Southern Ranch. Niestety nie mieliśmy okazji porozmawiać z Jankiem, gdyż miał problemy techniczne jakieś ze słyszalnością. Natomiast mam nadzieję, że Easy Monty, którego w tej chwili będę gościł, drodzy Państwo, będzie mnie słyszał już znakomicie, tak jak poprzednie dwie osoby, które dwoje artystów. Cześć Easy, słyszysz mnie dobrze?
1: Słyszę.
0: No się cieszę.
1: A ty słyszysz
0: bardzo.
1: Mnie? Halo?
0: Bardzo dobrze cię słyszę.
1: Okej. Okay.
0: Cieszę się bardzo. Powiedz mi, bo jako że nie zdążyłem spytać o to Janka, jesteście takimi już najbardziej chyba zasłużonymi z tej grupy artystów, która współpracuje z Frankiem Sową, jeśli chodzi o długość stażu grania muzyki country. Kiedy zacząłeś w ogóle w swoim życiu grać muzykę country i dlaczego akurat ten gatunek się w tobie objawił do chęci do grania?
1: To znaczy, ja mam w tym roku 50 lat na scenie muzycznej, ale z country to lata 90. I zaraził mnie z Whiskey River Anthony Craze. Nie wiem, czy coś mówi to nazwisko.
0: Kojarzę ten zespół. Zespół bardziej
1: tak,
0: niż jego.
1: Ze Śląska. I tak mnie wciągnął, że to znaczy jeździłem na koncerty, do Mrągowa jeździłem. I w końcu powiedziałem sobie, a dlaczego ja nie mogę grać tej muzyki? Mm-hmm. Muzyka odpowiada, bo to jest muzyka życia.
0: Ona jest trochę mało w Polsce rozpopularyzowana pomimo wszystko, prawda? Zgodzisz się, że jest tego kantrowania trochę za mało, by można powiedzieć o niej, że jest tak popularna jak muzyka rockowa, czy bluesowa, czy inne. Ale mimo wszystko ci wszyscy, którzy ją kochają i jest im bliska, można powiedzieć, pobiegliby za nią na koniec świata. Mówi się o tej muzyce, że jest muzyką folkową, która powstała gdzieś tam w regionach Irlandii, jeśli chodzi o swoje pradzieje. Potem zawieziono, czy jak grypę zawleczono na amerykański rynek i tam zrobiła sobie, w zasadzie umościła sobie swoje siedzisko na dobre. Czy takie, nazwijmy to, filmy jak westerny, które powstawały kiedyś w sposób prawie że pączkowania, jak byłem małym chłopcem, hej, przyczyniły się do rozpopularyzowania muzyki country, jak sądzisz? Czy filmy amerykańskie typu Rio Bravo, Siedmiu Wspaniałych, czy też właśnie na przykład Samo Południe, to były...
1: Pat Gary i Billy Kid.
0: No właśnie.
1: Z Dylanem.
0: Czy ty wpatrywałeś się...
1: Ja ci powiem tak, jestem. Mało jest tu popularne, dlatego że wiadomo, siła jest w mediach. Jeżeli by była taka audycja i zawsze jak rozmawiam, to mówię, żeby doczekać takiego programu telewizyjnego czy radia, które by nadawały, bo na przykład Radio Poznań nadawało tam Planeta Country i tak dalej. Później było też, dużo jest amerykańskiej muzyki country, ale u nas jest tyle zespołów i jak ktoś prowadzi audycję country, to te nasze zespoły, tam jest całym ojcem muzyki country jest Michał Lonestar. To lata 80. Nie wiem, czy znasz całą historię, jak to, ta muzyka u nas była, najpierw była w Karpaczu, Jelenia Góra, teraz jest Mrągowo. Ale się cieszę, bo mieszkam w Olsztynie. Jak Michał, bo tam już zaczęła komercja w Mrągowie wchodzić, tam Cugowski i inni, tam Dżem, nie wiem, czy też nie grali razem w tym plecie muzyki country. I teraz jest czyste country typowo i zapraszam, jakbyś mógł sobie przyjechać i posłuchać. Drugi tydzień sierpnia każdego roku. Teraz jest 7,
0: dziękuję ci za tą
1: 8,
0: informację.
1: I tam już z pierwszej półki, słuchaj, jak grałem tam, to znaczy co roku, jak nie mieszkałem, to co roku byłem na tym festiwalu i też ze zespołem grałem w 13 roku, jak się nie mylę. Także tu jest typowo czyste country. Nie ma, że tam jakieś inne...
0: Ja mam taki... Ja mam taki pomysł, skoro użyłeś tej ksywy Lone Star, on wprawdzie nie przyjedzie i nie będzie na Ślężaczku teraz, ale tak się składa, że my z Szymonem posiadamy w zestawie na dzisiejszą audycję Lone Stara pomimo wszystko, no bo to jest taki, można powiedzieć, król polskiej muzyki country.
1: Tak, ojciec, ja zawsze mówię, że jest ojciec.
0: Ojciec, czy nazwijmy go jak chcemy, no jest czołową postacią. Posłuchajcie, tak. Jeżeli mogę Szymona poprosić, żeby zamontował w tej chwili do puszczenia w eter piosenkę Radio, właśnie w wykonaniu Lone Stara, żebyście zobaczyli, kto rządzi tak naprawdę jako ojciec muzyki country w Polsce, chociaż tym razem tu go nie zobaczymy, to może jakimiś fluidami ściągniemy go na przyszły rok, może tutaj z Frankiem pogadamy.
1: No, a przy okazji, powiem, wiesz, że jeszcze... To jest kwestia dogadania. Bo jak zawsze chodzi, bo to wiesz, chodzi o co chodzi, to zawsze o kasę chodzi. No i,
0: ale ty się nie rozłączaj, bo będziemy jeszcze grali ciebie później, tylko na razie puścimy sobie Lone Stara.
1: Dziękuję. Zawsze byłem jeden takim szaraczkiem, bo tu wiesz, tu jest pierwsza półka. Tak, Michał,
0: ty nie jesteś.
1: Ja doceniam to, rozumiesz, bo ja znam swoje miejsce. Ja zawsze mówię, to jest ekstra klasa, a ja tam w jakiejś klasie gram. Ale się cieszę, że wiesz, że gram muzykę autorską, swoją gram, bo kiedyś grałem covery, a teraz powiedziałem, że gram autorskie. I tak, tam wysłałem parę utworów, no i tak gram, jak słyszeliście.
0: I będziemy grać zaraz za chwilę ciebie, proszę nie rozłączaj się, a my posłuchajmy Lone Stara, bo tak pomyślałem, że skoro tutaj Izzy wspomniał o tym artyście, to byłoby dobrze go przedstawić wszystkim słuchaczom Radia Wnet i być może się w Radio Wnet dzięki temu...
1: Ja ci powiem, wejdę ci w słowo. Ja się cieszę, rozumiesz, że zaprezentujecie właśnie Michała i naprawdę to jest człowiek, który sercem oddał muzykę country w Polsce.
0: Posłuchajmy. Lone Stara.

0: To był Michał Lonestar w utworze Radio, a z nami, moim Państwa gościem jest w tej chwili Jiří Monti, jeden z filarów tej dyscypliny sportu, jaką jest muzycznego sportu, rzeczywiście żartuję, jaką jest muzyka country. I tutaj Maria Dowbecka, która jest szefową tego zespołu tanecznego, tych pań, które podjęły takie spędzenie wolnego czasu, mi mówiła, że Jiří Monti to jest jej ukochany artysta country. Co ty na to, Jiří?
1: No wiesz, ja dziękuję, ale nie uważam się za, wiesz, za filara jakiejś muzyki country.
0: No znaczy,
1: cieszę, ja ci powiem tak, nie mam tłumów swoich tam wielbicieli, ale ja się cieszę, że w Polsce jest tam, być może na ręce policzył, że ktoś powie, wiesz co, Jurek, fajnie, kurde, podoba mi się to, fajne masz utwory. I to, wiesz, i to mnie mobilizuje do dalszej pracy. No i to, co mówiłem, piszę własne teksty, muzyka. No także, że cieszymy się z każdej chwili, nie? Ale muzyka country to jest nasze codzienne życie. Ja ci powiem, opisujące naszą pracę, zabawy i tak dalej. I także jak coś wlecie, jakbyś mi powiedział, napisz mi jakiś utwór, bo ten nie napiszę. Ja muszę coś przeżyć, żeby coś napisać, nie?
0: Rozumiem. Powiem tobie, że to, co ja o tobie wiem, to wiem, jako nie ukrywam, że z muzyką country się stykam bardzo rzadko i to jest moje w ogóle odkrycie. Franek Sowa i ten jego Ślężaczek i wy wszyscy, jego grupa artystów, która z nim współpracuje, objawili mi się tak przypadkiem przez to, że ja kiedyś zobaczyłem ten wycinek w gazecie, mały artykulik o tym, że tam się ten zespół taneczny objawił i że wszystkim, że tak powiem, tutaj panuje nad wszystkim właśnie tenże Franciszek Sowa. I najpierw zdobyłem do niego telefon, maila i tak się rozpoczęło. I być może w Radio Wnet będziecie mieli swoje miejsce dzięki temu, że zaczęliśmy się w to bawić. Natomiast wszystko, co wiem na ten mój temat, to wiem od ludzi, którzy są w dziedzinie country znacznie dłużej niż ja i mówią, że Jiří Monti, za co ja cię cenię, to, że nie śpiewasz po angielsku czy po amerykańsku, jak to bym chciał wręcz powiedzieć z tą flegmą, tylko śpiewasz w naszym narodowym języku polskim, a śpiewasz muzykę kantrową, która jest muzyką przynajmniej w obecnym stopniu znaną przez tak zwane miejscowość Nashville. Byłeś kiedyś w Ameryce i w Nashville, bo wiem, że Lone Star był, bo mi opowiadał.
1: Tak, to był jedyny Polak, rozumiesz, co zagrał w Nashville. Nie wiem, wiem, że Michał zagra, ale nie słyszałem, żeby ktoś z innych Polaków, żeby zagrał. Znaczy, ja ci powiem, co mnie tam z Ameryki czy coś, ale jeden warunek, wie pan, ale po angielsku. Nie, pan, konwojskie życie by to tak nie... Nie, ja mówię, ja nie zaśpiewam. To jest podobny człowiek, co śpiewa Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, Cezary. I ci powiem, i też miał wielki, teraz wielki przebój jest Mrągowa właśnie, Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. I zawsze Anglicy się dziwią, ci powiem, że w Polsce wszyscy śpiewają, oni przyjeżdżają i Polacy śpiewają po angielsku czy po amerykańsku, a przecież nasz język jest bardzo piękny. I mówię, dlaczego w Polsce śpiewacie po angielsku czy po amerykańsku? No ale ja tego nie rozumiem, każdy śpiewa, bo wiesz, zaraz jest zarzut, bo tak gadasz, bo nie znasz angielskiego. No dobrze, no nie znam. Jak mam krzywić angielski, to...
0: No tak to jest. My na szczęście w Radio Wnet mamy program taki poświęcony muzyce country przez Jerzego Głuszyka prowadzony, natomiast ja teraz postanowiłem, że jeszcze was wezmę na listę przebojów, żebyście mogli sobie się pobawić, współuczestniczyć w takich zawodach popularności i być może dzięki temu muzyka country po polsku będzie jak najbardziej jeszcze lepiej znana niż jest dotychczas. Jiří, ja chciałem ci bardzo podziękować za udział w tym programie. Za chwilę będzie następny twój kolega, który podjął się takiej, a nie innej muzyki występować właśnie na scenie w kowbojskim anturażu. A ty masz teraz taką możliwość, że zapowiedz swój największy przebój, bo powiedziałeś mi, że ten utwór jest podobno twoim takim sztandarowym hitem, który wszędzie, że tak powiem, ludzie oczekują, aż zaśpiewasz.
1: Nie, ja ci powiem tak, zapowiem. Kowbojskie życie. I pod tym szyldem wszystkie koncerty zaczynam. Intro kowbojskie i to jest utwór pierwszy, co zaczynam. I tak pszczółka Maja była, to ja, dla mnie jest kowbojskie życie. I ja bym zagrał koncertu i by nie było kowbojskiego życia, no to nie jest Jurek. Jurek to nie jest koncert, musi być to kowbojskie życie. Ale będę go grał, póki będę grał, to zawsze ten utwór będzie. Także największy przebój, największy utwór mój, całej tam, a już nie licząc ile jest mam tych autorskich, wydałem 4 płyty autorskie pod tym szyldem kowbojskie życie, ale różne były te odcinki, ja mówię 4 odcinki, mógłbym jeszcze tam wydawać, ale ci powiem, nie sprzedaje się już płyt CD. No i na razie stoję, tylko mam w zapasach te nowe piosenki i jak na koncercie to mogę zrobić, ale na płycie, żeby było gdzieś zarejestrowane, to nie mam. Także największy przebój mój to kowbojskie życie.
0: A ja pozdrawiam całą krainę kwitnącego kartofla i tak zwaną Pyrlandię, czyli Wielkopolskę. Wszystkiego dobrego.
1: Tak jest, ja też dziękuję za zaproszenie. No i jak mogę podziękować Frankowi i Marii, bo mają wielkie serce i zawsze im można pomagać, a zwłaszcza przez media. I dziękuję Radiu Wnet, że podjęła ten temat.
0: Cieszymy się i posłuchajmy Easy Monty i kowbojskie życie.
1: Dziękuję, do miłego.

0: Życie Iggy Mountain, jeden z artystów, którzy wystąpią na Ślężaczku, przypominam, 27-28 czerwca tego roku, czyli już wkrótce, a my mamy kolejnego gościa, Rafał Ormańczuk z duetu, zespołu w zasadzie, w ślad, dobrze pamiętam, z terenów wałbrzyskich. Cześć, Rafale.
1: Witam serdecznie. Znaczy Strzegom, czyli jeszcze kawałek do Wałbrzycha, ale blisko.
0: Rafale, ty jesteś ze swoim bratem, bliźniakiem, bo tak, jeżeli dobrze zapamiętałem, jesteście filarami tego zespołu. Jesteś przedstawicielem tej grupy muzycznej, która ociera się o muzykę country, ale nie tylko. Jest tam trochę i bluesa, i tak zwanej amerykany, do której się wrzuca wszystko, co amerykańskie i amerykańsko brzmiące. I faktycznie, kiedy was się słucha, to macie szansę dotrzeć do dużo szerszej publiczności niż tylko ci, którzy grają ograniczają się do jednej stylistyki country. Jaka jest wasza muzyka, gdybyś miał ją nazwać?
1: No właśnie, interpretacja naszej muzyki chyba tak jest dosyć ciężka. Właśnie bardzo często to pytanie gdzieś tam pada, jak możemy, gdzie byśmy się, jak można to powiedzieć, zaszufladkować, tak? Właśnie chyba nie chcielibyśmy się szufladkować, ale myślę, że bardzo dużo jest tutaj prawdy w tym właśnie, że to jest taka troszeczkę Amerykana, czyli troszeczkę folku, troszeczkę bluesa, troszeczkę muzyki rockowej, takiej soundtrack rockowej i oczywiście muzyki country. No i staramy się oczywiście to umiejętnie połączyć. To u nas też to tak wygląda, że ja jestem jednak troszeczkę bardziej uskierowany, znaczy troszeczkę na muzykę country bardziej. Mój brat, bliźniak bardziej na muzykę bluesową i

0: I myślę, że każdy z nas gdzieś tam w jakiś sposób uzupełniamy się tymi naszymi upodobaniami muzycznymi i dlatego to się, mamy nadzieję, przynajmniej nam się to, jak to troszkę tak powiem kolokwialnie, troszeczkę nam się to wszystko do kupy klei. Dlatego to brzmienie, też mówię, nie wyrywamy się też stricto z taką muzyką honky tonk i tak dalej, bo wiemy, że jest mnóstwo zespołów u nas w kraju, które preferują tylko na przykład taki styl, ale ja nie mówię, że jest to nudne, ale myślę, że taka różnorodność i zróżnicowanie muzyczne też dla słuchacza jest bardziej przyjemne, bo nie nudzi w pewnym momencie, jeżeli chodzi o daną stylistykę.
1: To ja może dopowiem do tego, co powiedziałeś o muzyce. Zacząłeś wymieniać pewne podgatunki kantrowe typu honky tonk i tak dalej. Dołóżmy do tego jeszcze rockabilly, bluegrass i inne rzeczy, które powstawały na przestrzeni wieków. Bo tak jak powiedziałem, muzyka country gdzieś tam w prostej linii, gdybyśmy mieli sięgać gdzieś głęboko, to na pewno z ziemi irlandzkiej przybyła do Ameryki i gdzieś tam ogólnie brytyjskiej, ale głównie irlandzkiej. Tej celtyckiej czy galijskiej, jak się o nich mówiło. A potem też trzeba przyznać, że największy gatunek, jaki muzyki na świecie powstał, czyli muzyka rockowa, w prostej linii wywodząca się z rock'n'rolla, to też powstała w pewnej części swojej gałęzi i korzenia z muzyki kantrowej, bo jak wiadomo, rock'n'roll to jest zbitka blues, rytm bluesa, czyli tutaj tych wykonawców typu Hit the Road Jack, czyli Ray Charles i tak dalej, a drugą odnogą była właśnie rockabilly, która to muzyka powstawała jako jeden, jest taka, mam kłótnia w cudzysłowie oczywiście, bo się lubią kłócić ze sobą fani rock'n'rolla, co było pierwsze, czy to był właśnie tenże utwór, czy też inny utwór wywodzący się od Elvisa Presleya i tak dalej. Więc właśnie jedną z takich rozpoznawczych, jeden z najbardziej rozpoznawczych brzmieniowo gadżetów, które pojawiły się w rockabilly, to jest do dziś zresztą ten gatunek w Niemczech się szczególnie utrzymuje bardzo na topie, z tego co wiem. To jest zamiast gitary basowej, to jest kontrabas.
0: Kontrabas, tak.
1: Wasza muzyka, jak ja słuchałem zespołu Ślad, to jest bardziej muzyka, tak abym powiedział, nie omijająca Nashville, ale dająca szansę też innym pochłaniać innych tak zwanych odbiorców. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo polubiłem wasze nagrania i są one, tak jak mówię, dla mnie jeszcze bardziej ciekawe niż typowa muzyka country, aczkolwiek muszę chyba przywyknąć, bo przez całe lata się jakby muzyką country nie byłem na pewno jak Korneliusz Pacuda, tylko bardziej ze strony tych, co prezentują inne gatunki muzyczne, ale dla was jest chyba bardziej takie to otwarcie na inne właśnie formy muzykowania countrowo podobne, dużo większą szansą bywania na i bluesowych festiwalach, i countrowych, jak i też innych. Zgadza się? Próbowaliście
0: swoją siłę? Dokładnie, tak. Tak, no staramy się właśnie, u nas jest taki klimat, że nie mamy problemu, aby wystąpić na przykład na festiwalu bluesowym, na festiwalu country i także na festiwalu z muzyką rockową. Także ta rozbieżność nasza jest dosyć duża, ale mimo wszystko, że rozbieżność jest duża, myślę, że to wszystko jednak to nasze brzmienie, bo to jest fajne też, słyszymy od naszych tam fanów czasami, że słyszą muzykę i wiedzą, że to jesteśmy my. Tak, i to już jest takie, jest takie fajne, już jest rozpoznawalne, tak? Że ten nasz klimat jest rozpoznawalny i w tym momencie nikt nie rozgranicza, czy to jest brzmienie bluesowe, czy to jest brzmienie countryowe, tylko że to jest brzmienie zespołu Ślad. No i to już na przestrzeni tych kilku lat cieszymy się, że udało nam się właśnie coś takiego wypracować.
1: Na kamieniu kamień, to tytuł utworu, który za chwilę usłyszymy. Gdybyś miał go gdzieś zaszufladkować w te tak zwane największe przeboje, to jest to jeden z swoich największych, waszych największych przebojów, czy to jest według ciebie istnieje lub na moment wyjdzie spod pióra jeszcze lepszy przebój? Jak uważacie, co powiesz o tej piosence?
0: Znaczy, wiesz, ty, myślę, że to chyba jest taka nasza wizytówka, jeżeli chodzi o tą piosenkę. Ogólnie no, ten utwór też został napisany i skomponowany też no, w konkretnym klimacie też dotyczący naszego jakby rodzinnego miasta, naszych tutaj okolic Strzegomia i tutaj, co się u nas dzieje, czyli kamień, granit i tak dalej. Ogólnie, jeżeli mogę, oczywiście to zapraszam w niedzielę najbliższą. Gramy na kolejnym święcie granitu strzegomskiego i między innymi też ta piosenka tam będzie. No jest takim nieoficjalnym hymnem ogólnie tej imprezy strzegomskiej. Gramy w niedzielę o godzinie 16:00. Jeżeli ktoś ma oczywiście chęć ze słuchaczy, to serdecznie zapraszam. Ale tak, to jest jedna z takich kultowych piosenek, która chyba się nie zdarzyło jeszcze nigdy w naszej historii zespołu Ślad, żebyśmy nie zagrali jej na jakimś koncercie. Na każdym jest. Na każdym jest, ale nie, tak jak już wspomniałeś, mamy już kolejny materiał na nową płytę i będą nowe piosenki. Uważam, że no, myślę, że będzie na pewno inaczej niż na tej płycie pierwszej, z której gdzieś tam pochodzą między innymi Na kamieniu kamień, czy utwór Tak jak wtedy, Złapani w sieci. I to są takie utwory, które gdzieś tam można posłuchać i też na koncertach je gramy, ale no myślę, że ten sezon jeszcze już będzie kilka nowości, ale już kolejny sezon to już myślimy, że razem z nową płytą już ruszymy i będziemy reklamować już nasze najnowsze piosenki.
1: Czyli posłuchajmy teraz, drodzy Państwo, zespołu Ślad ze Strzegomia i zapraszamy na niedzielę, żeby na żywo ich posłuchać, a także do Ślężaczka, czyli 27 i 8 czerwca, a teraz Na kamieniu kamień i bracia Rafał i
0: Jakub.
1: Twój brat jeszcze, przypomnij imię brata.
0: Andrzej
1: i Rafał Oreńczak. Posłuchajmy.

0: ślad ze Strzegomia, z ziemi wałbrzyskiej, a teraz przenosimy się zupełnie w inne miejsce, drodzy Państwo, gdyż gościem moim i Państwa z klucza, sekundę, tak, już wszystko gra, z klucza tegoż właśnie wydarzenia, jakim jest Ślężaczek, czyli 27-28, tym razem będzie gościem Paweł Sroga. Witam Ciebie, Pawle.
1: No, witam Cię serdecznie. Ty już też wszystkich.
0: Witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Powiedz mi, Pawle, ile lat już, że tak powiem, się pochylasz nad muzyką country?
1: Wiesz co, no stricte ten projekt Country Blues Band, który gdzieś tam sobie wymyśliłem, do którego dążyłem, tak jak sobie właśnie tutaj przygotowywałem się do audycji, no to tak 2017-2018 rok.
0: Czyli można powiedzieć, że poza Janem Mansonem i tutaj Easy Monty, który trochę wcześniej chyba już zaczął się to bawić, to teraz jesteście tą grupą tych najmłodszych stażem adeptów muzyki country. Co Cię skłoniło do tej muzyki, bo też poszedłeś troszeczkę inną ścieżką, nie tylko, nie chodzi mi o to, że tworzysz, bo tworzysz tak samo świetne nagrania jak każdy, tylko poszedłeś taką drogą, której mało kto by chyba wpadł tak od razu. Mianowicie gdzieś do Ciebie docierały standardy tej muzyki i zacząłeś pisać do nich polskie teksty, niekoniecznie będące jakimś strasznie wiernym tłumaczeniem. Dobrze kojarzę ten utwór, który za chwilę usłyszymy?
1: Tak. To jest tekst, który nie jest adaptowany w zupełności. Mhm. Po prostu do muzyki, do piosenki, którą usłyszałem na płycie. Napisałem tekst o sprawach, które mnie w tym momencie, w momencie pisania tej piosenki, bardzo mi leżały na sercu. To jest, my nazywamy tą piosenka motocyklowa. Gramy ją w zasadzie na wszystkich, czy prawie wszystkich koncertach, no ale już jak gramy na piknikach motocyklowych, no to obowiązkowo.
0: To ja Ci gratuluję, ponieważ miałem okazję, nie wiem czy jako fan muzyki motocyklowej, na pewno znasz ten teren, miałem okazję 3-4 lata temu może to było, zapowiadać 3-dniowy wielki, największy w Europie Środkowej prawdopodobnie zlot motocyklowy w Łagowie. Tak. Tam jest taka impreza, która się nazywa Blues, Rock i Motocykle i tam, że też zobaczyłem na własne oczy po raz pierwszy taką ilość motocyklistów, tak zwanych, to jest chyba pewien rodzaj jakby prawie, że można powiedzieć, jakiejś nie tylko pasji, ale pewnego rodzaju spędzania wolnego czasu i kodeksu honorowego i tak dalej. Zgodzisz się z tym, że tam ci ludzie, ci tacy silni ludzie na motocyklach mają często gołębie serca i pomagają dzieciom chorym i takie różne historie, jak tam się dowiedziałem.
1: No pięknie to ująłeś, Sławku. Tak właśnie jest to mnie, nas, naszą grupę też zafascynowało.
0: To powiedz w takim razie, jak często używasz motocykla jako środka swojego nie tylko przemieszczania się, ale tego tak zwanego wyrazu artystycznego i takiego, bym powiedział, symbolu twojej idei muzyczno, nazwijmy to muzyczne spędzanie czasu, nie tylko na muzyce, ale przede wszystkim na codziennych projektach, które sobie gdzieś tam ułożyłeś. Jakim motocyklem jeździsz i czy to są tylko i wyłącznie twoje spostrzeżenia, czy też kolegów, kto pisze teksty do swoich nagrań i jak duże ich masz?
1: Generalnie teksty piszę ja. Mamy piosenki również autorskie, czyli i melodia, i muzyka, i słowa. Ale też członkowie naszego zespołu również angażują się pisanie tekstów, nasz gitarzysta Andrzej też bardzo, bardzo fajnie przełożył piosenkę Chrisa Christophersona Sunday Morning, też wykonujemy. Basia, nasza skrzypaczka, ma również swój autorski utwór, także to tutaj dzielimy się swoimi
0: no skrzypce to bardzo piękny skrzypce to bardzo piękny instrument muzyczny, który nie tylko powoduje brzmieniowo, że ta muzyka jest jakby zupełnie innej jakości, jeżeli chodzi o aranżację, ale też na pewno dużą ozdobą są właśnie nasze piękne i zdolne skrzypaczki, które wnoszą do nie tylko gatunku country swoje takie, powiedział, brzmienie i ten urok osobisty. Dlatego teraz poproszę Ciebie, żebyś zapowiedział ten, że swój utwór, który był już kiedyś próbowany u nas na liście, a teraz będzie jeszcze raz, ponieważ nie wszedł do 30, może teraz będzie lepiej, bo zbiorowo Was wszystkich dzisiaj przedstawiam. To chyba pierwszy taki Twój, widzę, kontakt radiowy na tym, czy miałeś już wcześniej do czynienia z audycjami radiowymi, które by prezentowały.
1: To mój pierwszy wywiad radiowy, także jestem mocno podekscytowany. Mhm. I bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy, że ta piosenka idzie w eter.
0: Zapowiedz ją.
1: Mam zapowiedzieć, tak?
0: Tak, tak.
1: Piosenka Wolne Ptaki. Tutaj dla szacunku dodam, że jest to dla szacunku autora dodam, że jest to piosenka z repertuaru Michaela Petersona, którego usłyszałem na festiwalu, o którym już była mowa tutaj wcześniej z Iżym, na festiwalu Czyste Country. To właśnie było gdzieś tak 2017-2018 rok. Piosenka w oryginale Fresh Train. W mojej wersji to Wolne Ptaki, piosenka motocyklowa i bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchania.
0: Dziękuję Ci bardzo za pobyt u nas i posłuchajmy, drodzy Państwo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Sroga z zespołem i ta piosenka o motocyklistach, o których rozmawialiśmy. Natomiast teraz, drodzy Państwo, będzie ostatni reprezentant muzyki, czyli artysta, który tworzy, a jednocześnie nie jest jeszcze to ostatni rozmówca dzisiaj. Zostawiłem na koniec człowieka, który ich wszystkich razem skupia w jednym miejscu, czyli w Ślązaczku, Franka Sowę, ale najpierw porozmawiamy sobie tutaj Jakubowicz Wojciech, który jest najmłodszym uczestnikiem tej zabawy. Witam Ciebie, Wojtku. Maćku, przepraszam.
1: Maciej, miło mi bardzo, witam serdecznie.
0: Już mi się wszystkie imiona dzisiaj zaczęły mylić w końcu.
1: Się przewinęło dzisiaj.
0: Maciej Jakubowicz. Maćku, ty jesteś przedstawicielem tej najmłodszej grupy. Ty masz dopiero 24 lata, nie tak jak ci koledzy, którzy są zbliżeni do mojego wieku albo nawet starsi. Jak to się stało, że w twoim wieku człowiek, artysta, gitarzysta i muzyk wziął się za muzykę country, która jest taka bardzo, bym powiedział, daleka od waszego pokolenia chyba jednak?
1: Szczerze odpowiem, że nie mam zielonego pojęcia. Jak tylko słyszałem John'ego Cash'a, to mój największy mentor, tak jak zresztą już mieliśmy okazję rozmawiać, uznałem, że to jest tak dziwne, że świetne. No i nie mogłem się oderwać od tamtej pory i wsiąknąłem totalnie w tą muzykę.
0: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, jak mówił pies Dradokwiczoła. Mianowicie to mnie doprowadziło do radości, kiedy powiedziałeś o tym, że Johnny Cash, ponieważ, drodzy Państwo, tutaj muszę wielką pochwałę dać Maćkowi, gdyż specjalnie dla naszego programu nagrał w warunkach domowych utwór, który za chwilę usłyszycie, i on zapowie go. I zrobił to, jak gdybym się przeniósł do Ameryki, kiedy jeszcze żył Johnny Cash. Zrobiłeś to absolutnie, jakby to był on. Dosłownie twoja dusza to jest dusza tego samego pokroju, którą właśnie Johnny'ego Cash'a, muzyczna dusza. Ile lat już słuchasz Johnny'ego Cash'a, że ci się tak gdzieś tam wbił w ten twoje wnętrze i jestestwo muzyczne, tak bym to określił?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję, cieszę się, że zrobiłem dobre wrażenie. Johnny'ego Cash'a słucham już od 6 lat. Gdzieś będzie 6 lat, myślę, na jesień.
0: Czyli miałeś 18 lat, jak zacząłeś słuchać? Dobrze policzyłem? 18 lat miałeś, jak zacząłeś słuchać Johnny'ego Cash'a.
1: Miałem lat 16, nie, 18, dobrze, nie, 16 lat.
0: Czyli ty masz 24 czy 26?
1: 24 skończę w tym roku, to będzie 8 lat, nie 6, 8 lat.
0: No tak. To w takim razie powiedz mi, co jest w Johnnym Cash'u takiego, bo ja też go kocham jako artystę, zwłaszcza te jego trzy słynne ostatnie albumy, które już są nie bardzo kantrowe, a wręcz powiedziałbym takim, są one pożegnaniem z życiem tego artysty, ale ja go kocham jeszcze z Ring of Fire i tych wszystkich innych rzeczy, które nagrywał o wszystkich kowbojskich sprawach Dzikiego Zachodu, a także nawet i śpiewał o Alasce i Żyłach Złota i w ogóle o czym on nie śpiewał. Nawet śpiewał, że można powiedzieć, że to jest taki ojciec wszystkiego, co przyziemne, ludzkie i takie, bym powiedział, dotykające najbardziej w taki mocny sposób człowieka, każdego, niezależnie od tego, ile ma pieniędzy, ile ma swoich sukcesów, to w zasadzie każdy się boryka z tymi samymi problemami, o których śpiewał właśnie Johnny Cash.
1: Oczywiście, no pomijając jego charakterystyczny głos, to jego postawa wobec słabszych, jego miłość do Ameryki, do historii, to jest właśnie najpiękniejsze, myślę, w nim, to, co mnie najbardziej urzeka, to jest ta jego zdolność do opowiadania historii. Mnie się zdarzyło nasłuchać wielu wywiadów z nim, mam zresztą jego nawet autobiografię. No uważam, że to jest wybitny opowiadacz. On po prostu świetnie opowiada historię. Ja myślę, że jakby on żył, on by sprzedał, dawał dalej, by sprzedawał jakąkolwiek historię i zrobiłby to świetnie. Miał jakiś taki dar do wchłaniania rzeczywistości i później przekazywania jej ze swoimi jakimiś wnioskami. Uważam, że to jest po prostu wybitny, wybitny człowiek.
0: You White Colorado, to będzie tytuł piosenki, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak.
0: Powiedz mi, o czym ona jest i zapowiedz ją, proszę. Jakbyś mógł teraz to zrobić, bo jeszcze chciałbym dzisiaj porozmawiać chociaż chwilę z Frankiem. Więc o czym jest ta piosenka, którą za chwilę usłyszymy i która jest bardzo Johno Cashowa w swoim, jest to twoja oczywiście kompozycja i twoje nagranie, ale jest bardzo w stylu Johnny Casha.
1: Tak, to zresztą jest piosenka Johnego Casha, znaczy przyznam szczerze, że nie wiem, czy to on ją nagrał, znaczy napisał, ale na pewno on ją nagrał w 64 roku w albumie Orange Blossom Special. No jest to jedna z moich ulubionych piosenek. To jest przepiękna piosenka, ona jest taka powolna, taka wręcz melancholijna. Ja w niej widzę takie szukanie swojej wolności, takiego miejsca na świecie i to do tego też się odwołuje właśnie Colorado. Colorado to trochę jest taki stan, może tylko mnie, ale kojarzy się z wolnością, taką z takim pięknem natury. Mhm. Taki wewnętrzny spokój, mam wrażenie, że o to chodzi w tej piosence.
0: Pamiętasz? Nie możesz pamiętać, bo ciebie nie było na świecie, jak przyjechał właśnie Johnny Cash do Sopotu na festiwal.
1: W 87 roku.
0: No było to przeżycie ogromne, bo przyjechał z całą rodziną, ze swoimi dziećmi, z żoną. Śpiewali to wspólnie, więc teraz, drodzy Państwo, piosenka o stanie Colorado Johnego Casha właśnie okazuje, to jest właśnie piosenka autorska, przynajmniej z jego płyty i oczywiście Jakubowicz, przepraszam. Natomiast w tej chwili spróbujemy się połączyć z autorem z tego spotkania, jakim jest Franciszek Sowa, a teraz posłuchajmy właśnie Maćka.

0: To był Maciej Jakubowicz, a ze mną jest już Franciszek Sowa, który jest twórcą tegoż właśnie wydarzenia, jakim jest Ślężaczek, i człowiekiem, orkiestrą, który skupił pod swoimi skrzydłami i tych artystów, którzy dzisiaj grali dla Państwa, cała piątka, i ten zespół żeński, taneczny. Witam Cię, Franku, chociaż w paru żołnierskich kilku słowach, bo nie miałeś możliwości dzisiaj rozmawiać za dużo, gdyż miałeś zajęcie. Jak widzisz tych wszystkich swoich podopiecznych, którym dajesz możliwość pokazania się artystycznego?
1: Dobry wieczór, witam Ciebie i radio słuchacze. Jak widzę, ja tak jak kiedyś powiedziałem, moim zamierzeniem jest promować muzykę country we wszystkich odcieniach, jakie istnieją, jakie są gdzieś tam możliwe, a country jest według mnie tyle, ile ludzi. Większość tych twoich gości dzisiaj, Jakubowicz będzie w sobotę na Ślężaczku, już zapraszam jeszcze raz o 15.30, Paweł Sloga w niedzielę o 15.00, a zespół Ślad o 16.30, to w tym roku będę. Izzy mówi, na razie nie przyjedzie, może w przyszłym roku. Manson zobaczymy, też może w przyszłym roku znowu zawołam. Chcę pokazywać te zespoły, które tutaj działają na tym terenie Dolnego Śląska i okolic, nie? A inna sprawa, że też tu chodzi o sprawy budżetowe, żeby ściągnąć większą wiadę, tak jak tam się wyrażał Izzy Monti, on jest bardzo skromny. To też chodzi, wiesz, pieniądze.
0: Ja mam taką nadzieję, bo musimy za chwilę kończyć program, ponieważ taka jest nasza dola, niedola radiowa, że niestety czas nas goni, ale mam nadzieję, że będziemy współpracować na tyle już teraz na stałe, jeśli chodzi o listę potrzebowych Polish Chart, że z wszystkich swoich podopiecznych, których będziesz miał na Ślężaczku, poprosisz o to, żeby podajesz mój e-mail i poprosisz o wysłanie jednej wyróżniającej się w ich zdaniem piosenki, która zasili naszą listę, i zobaczymy, czy po naszym roku, czy dwóch takiej działalności muzyka country stanie się bardziej popularna w tym środowisku naszym przynajmniej, a może i nawet poza nim.
1: Czego ci życzę? Moje marzenie, wiesz, żeby to odwrócić, tą rzekę, która kiedyś ładnie płynęła w latach 80., jeszcze na początku 90., potem weszło Italo Disco, Disco Polo, i telewizje się odwróciły, radia się odwróciły. Ja próbuję jeszcze, myślę, jakby połączyć, nie wiem, czy mi się uda, folk z country. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Polka to jest właściwie bardzo dużym stopniu... Folk, ale polka to też jest rodzaj tańca kantrowego. Natomiast ja dzisiaj chciałem przeprosić Marię Dowbecką, że nie damy rady dzisiaj porozmawiać, bo czas nas już niestety wykończył.
1: No Maria, słyszy to, ale pan widzi też na zegar, nie? Jeśli ktoś chce zobaczyć Marię, to zapraszamy jutro do Trzebnicy, bo jest otwarcie linii kolejowej na dworzec i tam będą dziewczyny tańczyć. No i oczywiście na Ślężaczku w niedzielę.
0: Drodzy Państwo, ja liczę na to, że spotkamy się po Ślężaczku i będziemy rozmawiać, jak było. A teraz w takim razie na koniec Johnny Cash dla Was wszystkich w ramach podziękowania za udział w programie od nas, czyli ode mnie i od Szymona Christianusa, któremu bardzo dziękuję za współpracę.
1: Ja dziękuję, że robisz taką audycję i mam nadzieję, że ona będzie pęczniała tak jak ciasto.
0: Cieszę się bardzo. Szymon, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję Ci, Sławku. Kanada, Bośnia, 1-1. Już od jakiegoś czasu i zanosi się na taki wynik, ale jest dużo akcji i właśnie się zakończył ten mecz. Także
0: Kanada pachnąca żywicą i pogromcy Włochów w takim razie, i Kanadyjczycy się podzielili punktami, a ja Państwa żegnam i do jutra z Igorem Toporowskim o 20 tym razem, nie o 21, tylko o 20 jutro zapraszam. Sławek Orwat się kłania.

0: będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem, Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
4: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
6: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
3: Nocne powtórki wnet.
7: Mamy połączenie z panem mecenasem Łukaszem Pawelskim, który jest w drodze do aresztu w nie wiem którego. Dzień dobry, panie mecenasie.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Udaję się właśnie do aresztu śledczego na Białęce. Dosłownie mam 3 minuty. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. O godzinie 8, nawet wcześniej będę próbował zapowiedzieć swoją obecność, tak żeby o godzinie 8 móc spotkać się z Leszkiem i udzielić mu obrony i pomocy.
7: Czy Leszek Kraskowski wie o tym, że pan mecenas dzisiaj pojawi się na Białęce?
8: Panie redaktorze, nie mam na ten temat wiedzy, natomiast mam nadzieję, że ta informacja, ten szum medialny, który się zrobił i który niesamowicie pomógł w sprawie Leszka, bo stanowisko prokuratury diametralnie zmieniło się po tym, jak sprawę państwo nagłośniliście jako pierwsi, zdaje się, a później już pilotowaliście też ten temat. Mam nadzieję, że ta informacja do niego dotarła w sposób taki, oczywiście też, bo przecież osadzeni mają kontakt z mediami w niektórych oddziałach, więc mam nadzieję, że to dotarło do Leszka i wie, że to pomoc nadchodzi.
7: Powiedział pan, że stanowisko prokuratury diametralnie się zmieniło. Na czym ta zmiana polega?
8: Na nawiązaniu kontaktu błyskawicznego, diametralności, otwartości na współpracę, na udzielenie tej zgody na widzenie, na nawet takie zapewnienie o tym, że jeśli się okaże, że będzie jakiś problem, żeby dostać się do Leszka, żeby umożliwiono kontakt, żeby natychmiast dzwonić do prokuratury.
7: Udało się zajrzeć już w akta?
8: Panie redaktorze, ja celowo nie zaglądałem, ani też nie sprawdzałem. Dostałem zapewnienie od pana prokuratora, że te akta będą mi udostępnione jutro, znaczy wczoraj w nocy późno, albo dzisiaj do godzin popołudniowych. Natomiast ja celowo nie sprawdzałem tej okoliczności, ponieważ właśnie udaję się na spotkanie, aby móc spokojnie z państwem rozmawiać i przekazywać informacje, żeby też nie narażać siebie na zarzut ujawnienia tajemnicy postępowania. Nie zrobiłem tego, natomiast jak tylko wyjdę z aresztu od Leszka, postaram się jak najszybciej sprawdzić, czy ta akta została mi udostępniona.
7: Oczywiście proszę przekazać serdeczne pozdrowienia Leszkowi dzisiaj już za chwilę po godzinie ósmej. Myślę, że w imieniu przynajmniej większości słuchaczy Radia Wnet, bo oczywiście za wszystkich nie mogę gwarantować. 3 miesiące aresztu za pistolet alarmowy, za nielegalne posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia. Dziennikarz Leszek Kraskowski trafił do aresztu na 3 miesiące. Jak ustaliła nieoficjalnie niezależna.pl, chodzi o włoski pistolet alarmowy Bruni P4, kaliber 9 mm PAK, czyli urządzenie dostępne w sprzedaży internetowej za kilkaset złotych. Pan mecenas potwierdza takie informacje?
8: Panie redaktorze, nie mogę potwierdzić takich informacji. Te okoliczności są też znane z racji innych moich ustaleń. Natomiast zwracam uwagę, że przez pewien czas ten pistolet nie tylko, ta jednostka broni nie tylko, znaczy broni, ten pistolet alarmowy funkcjonował w obrocie. Bardzo dużo osób posiadało taką jednostkę. Natomiast w pewnym momencie zmieniła się interpretacja przepisów i obecnie posiadanie takiego pistoletu alarmowego powyżej kalibru 6 mm, to mówimy tutaj o tych nabojach hukowych, to nie są kalibry pocisków. To obecnie już jakby są one traktowane przez interpretację przepisów prawa w taki sposób, aby należało mieć zgodę na posiadanie takiego urządzenia. Natomiast była taka sprawa, że bardzo dużo osób i to też pojawiały się informacje w internecie i w sferze publicznej, że bardzo dużo osób w ten sposób popełniało jakieś błędy, ale to najczęściej i miały kłopoty z prawem, ale to są sprawy tak naprawdę na poziomie grzywny, panie redaktorze. To nie jest posiadanie maszynowej broni i kilkuset sztuk amunicji. To są sprawy, które kwalifikują się, można je spokojnie porównać do spraw kolekcjonerskich, osób, które są nieświadome tego, że tak naprawdę posiadają urządzenie, które może zostać tak zakwalifikowane. Ja tylko podkreślam, że to są informacje ogólnodostępne i nie wiem, jak jest w sprawie Leszka. Być może doszło do jakiejś prowokacji. Jak tylko będę wiedział, to spotkam się z Leszkiem i oczywiście Państwu też będę starał się te informacje przekazać, jakie jest stanowisko Leszka w tej sprawie.
7: To jeszcze dwa krótkie pytania. Kiedy następna rozprawa ta, która może zwolnić z aresztu Leszka?
8: Panie redaktorze, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, kiedy sąd się zbierze w tej sprawie. Ja chciałbym już po weekendzie złożyć możliwie najszybciej, pomimo tego, że nawet mi nie doręczono jeszcze postanowienia aresztowego, żeby złożyć już po weekendzie, tutaj myślę oczywiście o poniedziałku, wniosek, znaczy zażalenie na to postanowienie. Wczoraj w nocy sprawdzałem, czy mam dostęp do akt postępowania zażaleniowego, na które byłem wzywany i o którym byłem informowany te kilka minut przed tą 10:00. Nadal nie miałem wczoraj o godzinie 23:30 w portalu informacyjnym Sądów Powszechnych. To jest taki portal, dzięki któremu strony mogą zobaczyć, co się dzieje w sprawie. Ja wczoraj do 23:30 jeszcze nie miałem dostępu, pomimo złożonych wniosków na piśmie, mailowo i oczywiście za pośrednictwem oficjalnego i elektronicznego sposobu komunikacji sądu.
7: I na zakończenie jeszcze raz powiedzmy, bo to jest najważniejsza informacja, być może najważniejsza informacja w tej sprawie, którą pan mecenas wczoraj przekazał na temat maila, z którego została wysłana groźba do komendanta policji.
8: Tak, panie redaktorze, ja przygotowując się do obrony i prowadząc swoje, nazwijmy to, adwokackie śledztwo, jest to taki termin dosyć niepopularny, natomiast ja przygotowywałem się, sprawdzałem komunikację, którą miałem z Leszkiem, sprawdzałem informacje, które on mi wcześniej wysyłał, sprawdzałem jego media społecznościowe i zwróciłem uwagę na pewien szczegół, to znaczy Leszek komunikował się z Komendą Miejską Policji w Piasecznie z maila, który był jego mailem imiennym. Ponieważ nazwisko Leszka funkcjonuje w strefie, w sferze publicznej, ja jakby tutaj nie mając jeszcze zgody decyduję się, by podać ten mail, znaczy to był Leszek Raskowski, prawda, i tam dodatki, Gmail, natomiast jak udało mi się dowiedzieć, ponieważ jeszcze postanowienia aresztowego nie mam, natomiast udało mi się dowiedzieć, że jeden z zarzutów dotyczy tego, że Leszek miał wysyłać z poczty Proton Mail, poczty swojej imiennej, czyli Leszek Raskowski z dodatkami Proton Mail te groźby. I teraz powstaje bardzo ważne pytanie. Jaki jest sens prowadzić wcześniej korespondencję w swoich sprawach, próbować się dowiedzieć, co się dzieje w sprawie, sprawdzić, jaka jest sygnatura sprawy, prowadzić tę korespondencję z komendą policji, następnie, aby skierować groźby do komendanta, założyć kolejnego maila o takim samym imieniu i nazwisku, wysyłając te groźby właśnie, niejako podpisując się pod tym. Ja jako adwokat nie widzę w tym żadnego logicznego wytłumaczenia, jak tylko jedno i jedyne. Więc zobaczymy, co mi powie Leszek, zobaczymy, czy zostanę dopuszczony do obrony, no bo proszę pamiętać, że była taka deklaracja, natomiast no, po zmianie tutaj warty może być różne.
7: O czym w Poranku Wnet tuż przed wizytą w areszcie śledczym na Białołęce powiedział w Poranku Wnet mecenas Leszek Pawelski. Panie mecenasie, do usłyszenia.
8: Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie i państwu również dziękuję.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A gościem poranka wnet jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, potem minister środowiska, potem poseł Prawa i Sprawiedliwości i obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy tak mogę powiedzieć, podejrzany w wielkiej aferze Funduszu Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, podejrzany, ale niestety nie dostąpiłem zaszczytu bycia w zorganizowanej grupie przestępczej, bo Zbigniew Ziobro z Romanowskim urzędniczkami zakutymi w kajdany zespolone są członkami tej zorganizowanej grupy według prokuratury, a inni nie, więc też ciekawe konstrukcje prawne używają, które zresztą sądy już zaczęły miażdżyć tych, których Żurek nie przypilnował i mają trochę odwagi, to oceniają rzeczywistość taką, jaka ona jest.
1: I pan tego doświadczył, bo może pan już teraz korzystać z własnego konta.
2: To prawda, hipoteka przymusowa upadła i była oczywistą szykaną, oczywistą represją polityczną. Zajęcie samochodu upadło, zostało uznane przez sąd okręgowy za oczywistą szykanę. Zupełnie niepotrzebne środki zabezpieczające i zapobiegawcze. Minus 25 milionów na koncie, które mi się wyświetlało, oczywiście już zostało zdjęte i działania komornika w tej sprawie. Jak wyglądała sytuacja? Otóż ja miałem w sprawie Pegasusa, czyli sprawie dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z ustawą legalnego dofinansowania na zakup sprzętu dla bandziorów, na łapanie bandziorów. To jest kodeks karny wykonawczy, reguluje Fundusz Sprawiedliwości, tam jest cały rozdział, można powiedzieć, dotyczący Funduszu Sprawiedliwości i jest wprost wskazany przepis, na co wydaje się środki z funduszu, a mianowicie, to jest dokładny cytat, na sprzęt dla jednostek sektora finansów publicznych służących zwalczaniu i wykrywaniu przestępczości. No to ciężko sobie wyobrazić inny przypadek właściwego wykorzystania funduszy w tymże funduszu w dyspozycji ministra sprawiedliwości. No potem oczywiście miałem całą batalię, uchylony immunitet rzekomo, później jakieś tam zarzuty, prawda? No i prokurator po 2 latach nagle się zorientował, że jednak jest chyba za mało represyjny w tej sprawie i postanowił

0: miał pan to szczęście, że nie został pan zakuty w kajdany, nie został pan aresztowany, nie spędził pan 3 miesięcy albo 7 miesięcy, tak jak w przypadku księdza czy urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Takiego szczęścia nie ma Leszek Kraskowski. Wczoraj specjalną grupę parlamentarną zebrał pan, żeby o tej sytuacji porozmawiać. Jaka jest konkluzja z tego spotkania?
1: Konkluzja jest taka, że składamy zawiadomienie do prokuratury w związku z szykanami, które spotykają dziennikarzy w Polsce, bo to jest dosyć szersze zjawisko, bo to było oczywiście poświęcone i Leszkowi Kraskowskiemu, ale też innym atakom na media byli inni dziennikarze, także była pani prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pani prezes Jolanta Hajdasz. Byli dziennikarze, którzy są prześladowani przez obecną władzę, redaktor Rachoń, Olechowski, redaktor Duklanowski także, więc pojawia się tam nazwisko bardzo często prokuratora Piotra Woźniaka, który ordynarnie łamie tajemnicę dziennikarską. I to jest ogólna konkluzja co do pana prokuratora, neoprokuratora nielegalnie awansowanego do prokuratury krajowej Woźniaka. Natomiast w sprawie pana Kraskowskiego postanowiliśmy, wysłuchawszy obrońcy, tutaj zadeklarować poręczenia, jeżeli to ma pomóc w tym postępowaniu, i oczywiście obrońca na to przystał. I zadeklarowaliśmy tutaj też pełną współpracę ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, żeby wysłać wspólną informację do międzynarodowych stowarzyszeń dziennikarskich informujących o tym skandalicznym zachowaniu, bo dlaczego oceniamy to zachowanie, to działanie władzy Tuska wobec Kraskowskiego jako skandaliczne? Otóż wiemy, że to jest dziennikarz, który patrzył na ręce jednemu z najbardziej prominentnych polityków, który ujawniał i w taki klarowny sposób opinii publicznej wyjaśnił udział Romana Giertycha w całej aferze Polnordu, w tej słynnej aferze, gdzie wyprowadzano miliony złotych, 92 miliony udowodnione, a pewnie i więcej. Ten mechanizm, w których różne spółki, spółeczki obsługiwane prawnie przez Romana Giertycha, gdzie szefem tych spółek była prawa ręka Giertycha, tak zwana foka, czyli pan Sebastian S., który zakładał spółki, a po przejmował nieruchomości, a po ziemię gdzieś tam pod Poznanie, w innych miejscach, a dosłownie po 2-3 tygodniach jego żona także w tym brała udział, nagle sprzedawał to z wielokrotnym zyskiem, kilkukrotnie drożej, i w ten sposób wyprowadzali pieniądze. Więc Leszek Kraskowski spotkał się z szykanami. Tym bardziej szokujące były słowa obrońcy o całym tym postępowaniu. Otóż myślę, że opinia publiczna już wie, ale wczoraj też to wybrzmiało w parlamencie, w Sejmie. To też jest nasza rola, żeby o tych rzeczach mówić, żeby je dokumentować. Wybrzmiało to, że najpierw to Leszek Kraskowski spotkał się z groźbami pozbawienia życia, łącznie z nożem. Policja w tej sprawie niewiele zrobiła. Człowiek, który go zaatakował, mówił, że ma, i tu mówię parlamentarnymi słowami, wyjechać do Albanii i przestać zajmować się tymi sprawami, którymi się zajmuje, w domyśle Romanem Giertychem. Policja w tej sprawie nie zrobiła nic, a następnie, kiedy Kraskowski próbował wielokrotnie, domagał się od policji interwencji, ta interwencja w końcu była, ale w jego stronę skierowana. Największe wątpliwości budzi fakt, że Leszek Kraskowski porozumiewał się, kontaktował z komendantem policji, z policją w Piasecznie za pomocą swojego maila założonego na Gmailu, a podstawą do aresztowania dziennikarza był jakiś mail, którego on nie obsługiwał z Proton Mailu, jeden jedyny, podpisany jego imieniem, nazwiskiem. I druga podstawa to to, że posiadał broń, uwaga, gazową, którą za kilkaset złotych można w internecie kupić, i są różne opinie co do tego, czy taka broń jest objęta koniecznością uzyskania pozwolenia, czy nie.
0: To...
1: W związku z tym dopiero później, na etapie, kiedy już sprawa żyła, kiedy opinia publiczna usłyszała, jak jest traktowany dziennikarz patrzący na ręce prominentnemu politykowi Platformy, takiemu obertuskowi można powiedzieć, bo to jest przecież prawnik, mecenas Tuska, mecenas jego rodziny, który wie o nim naprawdę bardzo wiele i który widać, że szczęście prokuraturą, ten, kto mu podskoczy Giertychowi, to ma iść siedzieć, i to jest jasny sygnał w sprawie Kraskowskiego, że właśnie tak realizują w tej chwili tak zwane państwo prawa, znaczy realizują prawo tak, jak oni je rozumieją, na potrzeby Tuska i Giertycha. I w tej sprawie, uważam, absolutnie unosi się duch Romana Giertycha, bo przecież nie znam drugiego przypadku, żeby przy posiadaniu nielegalnie jakiejś broni gazowej czy miotaczu gazu

0: człowiek trafiał na 3 miesiące do aresztu, nawet czasami przy różnych cięższych kryminalnych przestępstwach. Przecież i prokuratura, i sądy nie aż tak chętnie tym aresztem szafują na prawo i lewo, więc pod tym względem naprawdę te znaki zapytania się rodzą. Co więcej, same komunikaty prokuratury, w których nazywają Leszka Kraskowskiego oskarżonym, gdzie on nie jest w żaden sposób oskarżony, gdzie dorzucają na etapie późniejszym dopiero sprawy, które jakieś tam były zawieszone, to też wiemy z komunikatu prokuratury. Oni wrzucają tam sprawy rodzinne związane z jakimś znęcaniem się. No, już opinia publiczna jest poinformowana o tym, że pan Kraskowski jest w trakcie rozwodu. W trakcie rozwodu bardzo często pojawiają się wzajemne różne oskarżenia. Jako wiceminister sprawiedliwości bez przerwy się z tym spotykałem, nawet oskarżenia przecież o jakieś absolutnie obrzydliwe rzeczy związane, nie wiem, z pedofilią, kiedy rozwodzący się walczyli o dzieci, a później się wszystko okazywało po prostu fejkiem. I dlatego w tej sprawie naprawdę nie możemy milczeć my jako posłowie parlamentarzyści, ale też cieszę się, że tak mocno wybrzmiało stanowisko dziennikarzy, i to nie tylko dziennikarzy prawicowych, tym bardziej, że Leszek Kraskowski też nie jest, no można powiedzieć, z naszej bajki. To znaczy, to jest człowiek, który równą miarą atakował wszystkie rządy, naszą formację polityczną, naszych polityków także brał na swój dziennikarski celownik, ale tu nie chodzi o to, czy my bronimy kogoś, kto nas lubi, czy nie lubi, tylko o zasadę, że na 3 miesiące do aresztu, kiedy są różne inne środki wolnościowe, zamykać człowieka, który odważnie patrzył prominentnemu politykowi na ręce i nazywał złodziejstwo po imieniu.
1: Czy tak pięknie mówić i tak logicznie mówić uczą na uniwersytecie, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego?
0: No, przyjmuję miły komplement z ust najlepszego dziennikarza w Polsce.
1: To pytanie w takim razie, co to znaczy unosił się duch Romana Giertycha?
0: Nawet mogę ostrzej powiedzieć, smród Romana Giertycha, i tu będę ostry w tym przypadku, może język mało elegancki, ale taka jest rzeczywistość. A mianowicie Roman Giertych jest w tej chwili, widzieliśmy to przy przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, gdzie z jednej strony polityk opozycji walczący z Jarosławem Kaczyńskim w ciągu kilku godzin zmienia się w rolę adwokata, który go przesłuchuje, do tego w prokuraturze, w której można powiedzieć robi co chce. Roman Giertych, wiemy, że jest bardzo częstym gościem i w Ministerstwie Sprawiedliwości, i w prokuraturze, współpracuje z tymi ludźmi. No i ma chyba jakieś zielone światło od Donalda Tuska, żeby trząść prokuraturą w sposób nieformalny. A mianowicie duch Romana Giertycha, bo o to było pytanie. Chodzi o sprawę, w której Leszek Kraskowski mówił głośno o Polnordzie i gdzie wiemy, że Roman Giertych wytoczył mnóstwo prawnych dział w kontrze do Leszka Kraskowskiego, które były bardzo nieskuteczne i nie umiał mu zamknąć ust, a bardzo by chciał. Ja myślę, że ta sprawa, czyli zamknięcie Leszka Kraskowskiego, to też jest efekt dążeń Romana Giertycha do tego, żeby dowiedział się Giertych i jego ludzie, co Kraskowski jeszcze ma, bo przecież zabrano mu telefon z dostępem do tego telefonu. Zrobiono przeszukania w mieszkaniu, w samochodzie. Przecież u dziennikarza śledczego, dla każdego to jest absolutnie oczywiste, u dziennikarza śledczego te dokumenty gdzieś w domu zawsze można znaleźć, więc Giertychowi na tym najbardziej zależało, żeby zobaczyć, co Kraskowski jeszcze o nim wie, co na niego ma. Natomiast to, że Giertych w sprawie Polnordu nie jest świętoszkiem, to jest udowodnione. To nie jest sprawa spekulacji, tylko sprawa faktów bardzo szeroko opisywanych. A mianowicie Roman Giertych jako kancelaria prawna realizował plan służący wyprowadzeniu milionów złotych ze spółek pana Krauzego po to, żeby te spółki, zanim upadną i zanim zostaną przejęte przez Skarb Państwa, bo tam pokrzywdzonym były państwowe banki, czyli de facto Polacy, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do prywatnych spółek pana Krauzego, a nie było oddane państwowym bankom. I to był ten mechanizm różnych łańcucha spółeczek, handlowania wierzytelnościami, handlowania nieruchomościami, zawyżania ich cen. I co więcej, o tym udziale tej aferze Polnordu i udziale Giertycha w tej aferze poinformowało mnóstwo instytucji, w tym wyspecjalizowane jednostki zajmujące się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy. Prokuratura długo przecież informowała, nawet już ta nielegalna, przejęta przez Donalda Tuska informowała publicznie prokuratura w Lublinie, że Giertych ma status podejrzanego w tej sprawie, tak jak kilkanaście innych osób. No ale doprowadził pan Giertych do tego, do czego chciał doprowadzić, czyli w jego sprawie została, wątek jego został umorzony, czyli on jako szef kancelarii o niczym nie wiedział, obsługując wszystkie spółeczki w łańcuchu tych przekrętów, tam było 4 czy 5 spółek. On o niczym nie wiedział, a wiedział pan jego kierowca, któremu jeszcze kierowca, pan Foka, płacił Giertychowi za to, że mógł być jego kierowcą. Znaczy to ciekawe, nie wiem, czy pan redaktor ma swojego kierowcę, który panu jeszcze płaci za to, że może pana gdzieś wozić. No to raczej dziwaczna konstrukcja również.
1: Tak, logika w tym jest odwrotna, natomiast, czy wnioskowanie. Natomiast prokurator, który prowadził tą sprawę, ma jakieś kłopoty, prawda?
0: Oczywiście wytoczyli każdy, proszę zobaczyć, nawet ci prokuratorzy, którzy czy w sprawie Giertycha prowadzili sprawy, czy w sprawie Grodzkiego, w sprawie Duklanowskiego, w sprawie Gawłowskiego, prokuratorzy, którzy na Śląsku łapią, teraz CBA bardzo mocno patrzy na ręce Platformie, tam już są pozamykani ludzie przecież w aresztach w związku z gigantyczną korupcją w Urzędzie Marszałkowskim na Śląsku, to są sprawy Platformy, no to trzeba CBA zlikwidować. Prokuratorzy patrzą na ręce władzy, to trzeba ich prześladować. A ci, którzy posłusznie wykonują polecenia, jak myślę, Giertycha, awansują, jak na przykład prokurator Wełna, znany z tego, że jest w bliskiej relacji z Romanem Giertychem, awansował najpierw do prokuratury krajowej, nawet na dyrektora Departamentu Postępowań Gospodarczych, a teraz awansował do jednostki, dziwnym trafem przestępczości zorganizowanej w Katowicach, która zajmuje się między innymi RARC-em czy Kolegium Humanum, czyli znowu Giertych ma mieć pełną wiedzę o tym, co się tam dzieje, a tam przecież są nazwiska między innymi przecież byłego premiera, więc myślę dla Giertycha bardzo interesujące tematy.
1: To ja polecam panu artykuł Jakuba Pilarka na portalu wnet.fm. Tytuł: Koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgoś i walka z neosędziami. Małgorzata Mróz, koleżanka Ewy Wrzosek, została delegowana do prokuratury krajowej. Nie będę streszczał tego artykułu, ale to pokazuje pewne mechanizmy, które obowiązują w prokuraturze, czy może w innych miejscach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Ale wracając do sprawy Leszka Kraskowskiego, czy uważa pan, że to jest rodzaj intrygi politycznej?
0: W pierwszej kolejności gratulacje dla redaktora Jakuba Pilarka, bo rzeczywiście to on pierwszy nagłośnił temat Kraskowskiego i docierał do źródeł, zanim inni zdążyli, więc tu gratulacje dla redaktora i dla Radia Wnet. Natomiast w tej sprawie rzeczywiście uważam, że chodzi o wywołanie efektu mrożącego. To znaczy jasny sygnał dla środowiska dziennikarskiego: nie zajmujcie się ludźmi władzy, a tym bardziej Giertychem, bo wszystkich was pozamykają. To jest komunikat Tuska do środowiska dziennikarskiego. I myślę, że jest to forma intrygi politycznej, no bo nie znam drugiego przypadku, żeby kiedy nie ma pewności, kiedy jest tyle znaków zapytania, kiedy jest tyle wątpliwości co do tego, kto wysłał ten mail, dlaczego to był mail z innej skrzynki, dlaczego adwokata nie poinformowano de facto, mimo że tego dnia miał przecież dyżur, dlaczego nie miał cały czas dostępu, no według mojej wiedzy dzisiaj o 8 rano, bo rozmawiałem z obrońcą Kraskowskiego, dzisiaj o 8 rano na Białołęce się stawił, bo Leszek Kraskowski jest trzymany na Białołęce, więc właśnie teraz, za chwilę będzie się widział z Leszkiem Kraskowskim, jego obrońca. Dopiero teraz, po 6 dniach już, tak? Więc w tej sprawie naprawdę uważam, że jest bardzo mocna intryga polityczno-prokuratorsko-sądowa także, bo nie spotkałem się z drugą sprawą, żeby przy tak wątpliwych dowodach, tak wątpliwych informacjach kogokolwiek zamykać w areszcie. To jest raz, a dwa, chodzi o dziennikarza, który naprawdę może mieć daleko idące informacje, do których z pewnością Roman Giertych chciał dotrzeć i myślę, że już teraz cieszy się wiedzą, co tam u tego Leszka Kraskowskiego znaleziono.
1: W dzisiejszej Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest artykuł Stop machinie aresztowej. Chodzi o areszt tymczasowy nadużywany w Polsce. Czy jak taka ustawa albo projekt ustawy trafi do Sejmu, to może liczyć na wsparcie i pana posła, i Prawa i Sprawiedliwości?
0: My, panie redaktorze, już nawet pracowaliśmy nad podobnym projektem, tylko problem jest taki, że rząd, jak to Donald Tusk ma w zwyczaju, jedno mówi i komunikuje w opinii publicznej, a jak się otwiera taką ustawę, to jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i idą dokładnie w drugą stronę. Więc pod tym względem no, paktować z diabłem zawsze źle na tym człowiek wychodzi. I to jest problem z Donaldem Tuskiem i z tym rządem, że mają piękne hasełka, że oni by tutaj chcieli poogarniać, a potem w praktyce wychodzi jak wychodzi, czyli swoich nie ruszają, absolutnie trzeba głaskać po główce tych wszystkich no, Giertychów, Grodzkich, Gawłowskich, Nowaków, gdzie sprawy są umarzane albo po macoszemu traktowane. Immunitet posła Króla, gdzie nawet ta ich ubóstwiona prokuratura europejska wprost mówi o gigantycznej korupcji na miliony złotych przy tramwajach na Górnym Śląsku i roli tego posła, no to przecież ten wniosek leży i to pokazuje hipokryzję, podwójne standardy. Więc oni takie przepisy wykorzystują, żeby chronić swoich, a jednocześnie, żeby ludzi jak ksiądz Olszewski, panie urzędniczki, czy posłów opozycji Darka Matyckiego właśnie w tych aresztach trzymać, czy teraz Leszka Kraskowskiego. Więc ja nie wierzę w żadną dobrą intencję po stronie ludzi z rządu Donalda Tuska. Dlatego ja nie będę teraz panu redaktorowi odpowiadał, czy przyłożę rękę, czy nie do takiego projektu, bo dopiero w ten projekt się wczytam. Bo jak powiadam, był już podobny projekt, gdzie się okazało, że w komunikatach piękne założenia, a w szczegółach młot de facto na opozycję demokratyczną, która walczy z tą totalną władzą.
1: To jeszcze słowo pani Urszuli powiedzmy, bo pan blisko współpracował z panią dyrektor w Ministerstwie Środowiska.
0: Którą panią dyrektor?
1: Panią dyrektor Urszulą, która jest teraz sądzona za korupcję w wymiarze w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Tak, pani Urszula Dubejko była w czasach, kiedy byłem ministrem środowiska, była dyrektorem generalnym tegoż ministerstwa. Znakomita urzędniczka, absolutnie państwowiec, oddane sprawom Rzeczypospolitej, bardzo pilnująca procedur, znakomita urzędniczka.
1: To prawda, panią Urszulę też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Michał Woś, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w NET.
2: Nocne powtórki w NET.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Kronika paryska.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam pana, panie prezesie. Witam państwa. Czasy są niebezpieczne, lecz niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Kierując się tym zaleceniem, wyjechaliśmy na polską wieś w poszukiwaniu spokoju. Widziana z bliska, polska wieś przedstawia się jako zbiór partii i partyjek politycznych w stałej wojnie między sobą i wewnątrz swoich ugrupowań. Znacznie klarowniej wygląda orientacja Polaków w polityce międzynarodowej. Niezależnie od tego, co ich dzieli, wszyscy są zgodni co do jednego. Zagrożenia z zewnątrz, chociaż środki zaradcze, środki bezpieczeństwa, metody obrony wybierają różne. Połowa narodu pragnie silniej związać się z Ameryką, mieć broń amerykańską i wojska amerykańskie u siebie, które nas obronią. Tę połowę reprezentuje pan prezydent, zaprzyjaźniony z panem prezydentem amerykańskim. Druga połowa jest za Unią Europejską, chce, żeby broniła nas przed atakiem jej armia unijna, trochę francuska, ale przede wszystkim niemiecka. Tę część narodu z kolei reprezentują rząd i pan premier, który zresztą jest zaprzyjaźniony z panią prezydentką Unii. Słowem, jedni za Ameryką, drudzy za Unią. Naród jednoczy strach przed atakiem. Wojna, która od wielu lat toczy się u naszych granic tak blisko, że jak tylko o tym zapomnimy, zaraz zabłąkana kula wleci do naszego ogródka. Kula, dron, rakieta. Niebezpieczeństwo przyszło ze wschodu. Pomagaliśmy zatem Ukrainie, płaciliśmy za jej broń, widząc w tej broni nasz własny ratunek. Chociaż Ukraina odpłacała nam niewdzięcznością, płaciliśmy tym chętniej, że na Ukrainę Zachodnią pozostawiliśmy, wyprowadzając się stamtąd trochę naszych mebli, trochę obrazów, cennych budynków i przede wszystkim kości naszych bliskich, pomordowanych przez tubylców. Nie tylko niewdzięczność Ukrainy nas paraliżuje. Inne okoliczności również utrudniają naszym słabym umysłom zrozumienie, po co chodzi w tej wojnie, komu na niej zależy. W pierwszej chwili wyglądało na to, że Rosja zaatakowała we własnym interesie, żeby odebrać przemysłowe regiony i szyby naftowe. Ale im dłużej ta wojna trwa, tym trudniej w to uwierzyć. Do tej pory straty w ludziach Rosja mogła przeboleć najłatwiej. Życie ludzkie w tamtym ogromnym kraju było zawsze tanie. Od pewnego czasu jednak zdrożało jako niezbędny element produkcji fabrycznej. Rosja wydała miliardy. Z każdym dniem bardziej rujnuje własną gospodarkę. Wszystko po to, aby po 4 latach uzyskać parę hektarów terenu. Gdzie tu jest korzyść? Z punktu widzenia Ukrainy sprawa przedstawia się prościej. W jej przypadku ludzie także nie są aż tak cenni, żeby ich trzeba oszczędzać. Bronią i amunicją można szafować, ponieważ płaci za nie Unia Europejska w ogólności, a Polska w szczególe. Ukraina prowadzi wojnę w samoobronie, w obronie Ukrainy. Umysłom dociekliwym, a więc i podejrzliwym, odpowiedź nie wystarcza. Ukraina czym jest? Do kogo należy Ukraina? Odpowiedź Ukraina należy do Ukraińców nie wyczerpuje zagadnienia. Wystarczy zajrzeć do statystyk międzynarodowych, zwłaszcza tych opublikowanych przed inwazją, mniej interesownych. Największym bogactwem Ukrainy są jej ziemie. Najbardziej żyzne w Europie i być może na świecie. Jest tego czarnoziemu ogółem na 33 miliony hektarów. Po likwidacji Związku Radzieckiego Ukraina odziedziczyła kolosalne gospodarstwo uzyskane w drodze tak zwanej socjalistycznej komasacji gruntów. Olbrzymie kołchozy zmieniły właścicieli. 154 gospodarstwa liczą obecnie ponad 10 tysięcy hektarów każde. Niektóre mają po 500 000 hektarów. Największy rolnik Ukrainy nazywa się Vanguard Group, amerykański fundusz inwestycyjny, który obraca kapitałem ponad 11 tysięcy miliardów dolarów, 11 bilionów. Ponad 3 razy więcej niż wynosi roczny budżet Francji, albo inaczej prawie czterokrotnie więcej niż wynosi kolosalny dług publiczny Francji. Ten rolnik, pan Vanguard, zamieszkuje stale w zapadłym siole Malvern w hrabstwie Chester w stanie Pensylwania, USA. Lokalność Malvern liczy poza nim 3000 dusz zamieszkałych przeważnie w kampingkarach. Rodzinę tego wielkiego rolnika, pana Vanguarda, tworzą Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Microsoft, itd., itp. Nieco mniejsze posiadłości należą do drugiego co do wielkości funduszu powierniczego amerykańskiego BlackRock. Choć działają w tym samym celu wzbogacenia siebie i swoich akcjonariuszy, obydwa fundusze różnią się zasadniczo. Vanguard zajmuje się inwestowaniem biernym, powierzacie mu wasze pieniądze, a Vanguard zajmuje się ich pomnażaniem. BlackRock chlubi się inwestowaniem aktywnym, ofensywnym, agresywnym. Stąd jego znaczne inwestycje w przemyśle zbrojeniowym. Szczęśliwie dla nich Putin nie niszczy ziemi. Strzela w miasta, w domy, zabija ludzi. Wydaje się, jakby w tym kraju, bogatym przede wszystkim w czarnoziem, jedynym dobrem należącym do miejscowej ludności było jej życie, które oddaje za czarnoziem nie do niej należący. Od wielu lat zakupy broni przez Ukrainę w firmach amerykańskich i produkowane na miejscu masowo finansuje Europa, w tym w znacznej mierze Polska. Reasumując, w oczach naiwnego obserwatora wygląda na to, jakby Ukraińcy za pieniądze europejskie bronili własności amerykańskiej przed agresją rosyjską. Jakiekolwiek byłyby rzeczywiste motywy tej wojny, wielu myśli już o tym, co będzie po jej zakończeniu. Wszyscy amerykańscy właściciele Ukrainy byli obecni na śniadaniu wydanym niegdyś w Davos przez Larry'ego Finkelsteina. Ukraina, powiedział Fink, będzie wzorem kapitalizmu triumfującego. Prezes funduszu BlackRock, sprzężonego z Vanguardem, mógł tak twierdzić, gdyż oba amerykańskie fundusze Vanguard i BlackRock posiadają łącznie 17 milionów hektarów ukraińskiego czarnoziemu. Nie znam odpowiedzi, ale stawiam sobie wiele pytań odnośnie tej wojny. Dlaczego Unia Europejska, która wydała wojnę barierom celnym amerykańskim, wprowadza zielony ład mający zniszczyć rolnictwo europejskie? Czy żeby stworzyć pustkę żywnościową, którą zapełni zboże ukraińskie należące do wielkich funduszów inwestycyjnych w razie, gdyby kontakt z Ameryką Południową przez ocean został zerwany? Zboże lepiej przestrzegające zasad ekologicznych? Ukraińskie, czyli czyje i kiedy? I kiedy skończy się wojna i co stanie się później? Jeżeli Ukraina tę wojnę wygra, albo jeżeli wojna zakończy się rozejmem, remisem, bez zwycięzcy i bez pokonanego, co jest najbardziej prawdopodobne, Ukraina, kompleks finansowo-militarny Ukrainy, wyjdzie też z wojny niewątpliwie w charakterze potęgi militarnej, konstruowanej za pieniądze własne i darowane przez ponad 4 lata. Będzie dysponować zasobnym arsenałem rakiet, dronów, pocisków, zakładami zbrojeniowymi w pełnym rozruchu, liczną, dobrze uzbrojoną armią, wyszkoloną i zaprawioną w boju. Czy będzie wówczas chciała się rozbroić? Czy kompleks finansowo zbrojeniowy będzie chciał się rozbroić, żeby handlować zbożem, swoim największym bogactwem, czy też przeciwnie, spożytkować jakoś swoje zapasy wojskowe i doświadczenie zdobyte w wojnie? Nie wiem, czy jest ktoś dzisiaj, kto potrafi odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie. Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet. A gościem poranka Wnet jest dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego w sprawach europejskich. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: A i trzeba dodać, że jeden z najwybitniejszych specjalistów, jeśli chodzi o mechanizmy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, a dzisiaj wielki dzień dla pani von der Leyen, bo przepychany przez Parlament Europejski, przez wszystkie możliwe komisje, pakt migracyjny wchodzi w życie. Jakie będą jego konsekwencje?
2: Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. To jest wersja Komisji Europejskiej i głównego nurtu. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nieodpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji migracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie, czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie, rozsyłanie po krajach członkowskich tych kwot migracyjnych. Nie sądzę, żeby ta optymistyczna wersja się ziściła, ponieważ wszystko, co powinno działać tam, jest w pakcie zapisane miękko, a tylko ta część po stronie Unii i relokacji jest zapisana twardo. Także w realizacji się okaże, ale sądzę, że ten pakt nie rozwiąże, jak brzmi jeden z tytułów medium brukselskiego, nie rozwiąże kryzysu migracyjnego. Może go nawet pogłębić.
0: To jest, zajrzyjmy do szczegółów trochę tego paktu migracyjnego. Polska będzie, na razie jest zwolniona z relokacji, z przyjmowania migrantów, ale jak przestanie być zwolniona, to będziemy musieli przyjmować jakąś określoną liczbę migrantów. Jak to będzie w ogóle technicznie wyglądało? Czy to jest tak, że niektórzy migranci będą przymusowo, nie wiem, brani do autobusu albo do pociągu, przewożeni do Polski i tutaj będą musieli zamieszkać na terenie jakiegoś obozu specjalnie dla nich stworzonego? Jak to ma technicznie wyglądać?
2: Przy ubliżeniu, tak jak pan to opisał, będą listy, czy będą ilości listy i będą kierowani do tych krajów, a kraje przyjmujące, chyba że się wykupią, a wykup wynosi 20 tysięcy euro od głowy jednego nieprzyjętego migranta, to będą musieli ich przyjąć i zapewnić im warunki pobytu, ochronę zdrowotną, edukacyjną, bytową, zasiłki, etc.
0: Ale będą musieli mieszkać w tych obozach, w takich miejscach wyznaczonych przez państwo polskie. Zresztą takie obozy i takie miejsca.
2: To są te centra integracji, 37 bodajże, 47 tworzonych takie centra integracji migrantów. To się chyba tak nazywa. Co potem, to pewnie będzie zależało od państwa członkowskiego, czy będzie chciało ich rozprowadzać dalej poza te ośrodki migracyjne.
0: Wiemy o tym, że niepoliczalna liczba ludzi, którzy zresztą mieszkają i żyją w bardzo trudnych warunkach, jest gdzieś w Libii czy w Turcji i czeka na ten moment, kiedy będą mogli przepłynąć przez Morze Śródziemne i zamieszkać na terenie Europy.
2: No, po pierwsze, to jest imigracja ekonomiczna, bo oni tutaj dążą do tego, żeby dostawać zasiłki, ewentualnie raczej rzadko pracę. W związku z czym, zgodnie z artykułem 79 ust. 5 traktatu, jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, czyli pakt migracyjny w tej części jest pogodzeniem traktatu. Odbiór w tych krajach, gdzie właśnie ustawiają się kolejki do Europy, jest taki, że to zaproszenie, skoro system stworzono przyjmowania, zmuszono państwa członkowskie do szeregu przygotowań i świadczeń na rzecz tych migrantów, no w związku z tym potraktowano to, zresztą zrozumiałe, jako zaproszenie. Także wielka obawa, że to może zaowocować zwiększoną falą presji migracyjnej na Europę niż tym, czym według deklaracji miało być powstrzymaniem fali migracyjnej, dlatego że ta druga część tego paktu, czyli wydalanie, odsyłanie tych, którym odmówiono azylu, deportacje, ośrodki przetrzymywania ich poza granicami Unii, to wszystko nie działa. To wszystko jest na papierze.
0: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Hiszpania to są te kraje, które doświadczają tego wszystkiego, co wynika z tej ich polityki przyjmowania migrantów. Jak pan myśli, kiedy Europa w sposób istotny się zmieni i będziemy mówili o innym kontynencie i o innych systemach wartości?
2: No to się nazywa, do niedawna to jeszcze było wyklęty termin, zastępowanie populacji, population replacement, no gdzie przybysze dominują ilościowo miejscową ludność. No, wystarczy ekstrapolować trendy demograficzne w tych krajach, które pan wymienił, żeby określić, w którym roku więcej niż 50% to będą imigranci, a jeśli wyliczyć imigrantów w drugim i trzecim pokoleniu, to jeszcze szybciej. Dzisiaj już w Luksemburgu 51% populacji to są imigranci. To... W Niemczech około 20%, we Francji 14%. Póki co w Polsce 12,6-12,8.
0: Nie licząc oczywiście obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj po wybuchu.
2: Licząc.
0: To jest, być może to jest tak, że nie chodzi o migrantów, tylko chodzi o budżet europejski, bo jeżeli kolejne kraje będą odmawiać przyjęcia migrantów, wtedy te wpływy do budżetu będą do budżetu europejskiego, o którym za chwilę będzie rozmowa na temat konstrukcji nowego budżetu, to może to jest zapisane w tym budżecie. Tyle i tyle dostaniemy. Polska odmówi, Irlandia odmówi, ktoś tam, Szwecja odmówi i wtedy wpływy do budżetu...
2: Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 000 euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, z tego wykupienia się, a wtedy pakt migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę i będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić, co zechce. Także to, znaczy motywacja nie jest budżetowa. Motywacja jest taka, żeby móc powiedzieć, no jeśli nie chcecie, to macie swobodę wyboru. Tak naprawdę tej swobody wyboru nie będzie, bo w sytuacji trudnej komisja ma prawo nadzwyczajne środki wprowadzić i wymusić przyjmowania imigrantów. Natomiast budżet, tak, przyszły tydzień. Szczyt Unii po raz pierwszy pojawi się na stole liderów unijnych, tak zwany skrzynka negocjacyjna, negotiating box, gdzie prezydencja cypryjska zaproponuje lekko zmodyfikowane liczby i proporcje budżetu na 7-letkę 28-34. Generalnie biorąc, tam jest redukcja o 2%. Generalnie w tym budżecie jest wielkie cięcie w funduszy rolnych i funduszy regionalnych. Jest nowo utworzony i uprzywilejowujący zachodnie przemysły i kraje fundusz konkurencyjności. Tak naprawdę jest to polityka przemysłowa dla gigantów przemysłowych zachodniej części obroty i forma odbierania pieniędzy wschodniej flance Unii Europejskiej. Budżet, który to jest poza tym dramatycznym dla rolnictwa polityki regionalnej cięciem, a tutaj się ukształtowały dwa fronty. 16 krajów to są przyjaciele polityki spójności, obrońcy funduszy rolnych i spójnościowych, czyli regionalnych, i pozostałe frugalsi, tak zwani skąpcy, czyli północ Europy. Te dwa fronty się ścierają i właśnie propozycja, ta skrzynka negocjacyjna cypryjska próbuje pogodzić. Jedni mówią nie, drudzy mówią nie i tutaj się koncentruje cała uwaga. A tak naprawdę najważniejsze dla samego systemu budżetowego i dla Polski na pewno jest to, że wszystkie te fundusze, bez żadnego wyjątku, w tym rolne fundusze, w tym regionalne, będą objęte rozporządzeniem o warunkowości, czyli będą mogły być wstrzymywane. Czyli to, co zagrało, jeśli chodzi o KPO wobec Polski, to, co zagrało, jeśli chodzi o fundusze strukturalne wobec Węgier, będzie rozszerzone na wszystkie fundusze i będzie można karać, sankcjonować blokować fundusze dla wszystkich krajów. I nowość, bo tutaj procedura obowiązuje taka, że proponuje komisja, rozstrzyga rada. I nowość, wszystkie naruszenia z tytułu karty praw podstawowych będą mogły być również użyte do zablokowania funduszy i tutaj już tylko komisja będzie decydowała. Krótko mówiąc, pełna arbitralność, uznaniowość, dowolność sankcjonowania, karania i stawiania do pionu i na ważność krajów członkowskich, włącznie z wpływaniem na wynik wyborów, ponieważ te środki zostały w tym celu użyte, jeśli chodzi o obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy w Polsce oraz jeśli chodzi o obalenie rządu Orbana na Węgrzech.
0: W jaki sposób zostały użyte?
2: To jest groźniejsze, bo no, po prostu zablokowano tak długo, aż Orban nie przegrał, odmawiano ich uruchomienia. Na przypadek Polski znamy bardzo dobrze. No, fundusze zostały zablokowane KPO po to, żeby mógł Tusk powiedzieć, jak my wrócimy do władzy, to zostaną odmrożone. To przecież było główne hasło obozu, który dzisiaj rządzi.
0: To prawda, to doskonale wiemy, ale intencją mojego pytania było to, o czym przez chwilę rozmawialiśmy i to bardzo niedawno, bo 2 dni temu, czyli o tym lobbingu sterowanym przez Komisję Europejską, lobbing dotyczący Zielonego Ładu i zielonej energii i inne lobbingi, które za pomocą pieniędzy Komisji Europejskiej wpływają na to, co się dzieje w krajach Unii Europejskiej, w jaki sposób mają myśleć ludzie i dokonywać wyborów.
2: Ujawniono dane, to Die Welt i raport Europejskiego Trybunału Audytorów, że komisja użyła około 7 miliardów euro na opłacanie organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów, do autolobbingu, czyli do lobowania instytucji unijnych na rzecz założonych celów. I tutaj są dwa wątki. Klimatycznych, czyli żeby przekonywać, że społeczeństwo unijne chce, bardzo pragnie wręcz Zielonego Ładu i polityki klimatycznej i ETS-u, opłacali płatnych lobbystów, którzy wykonywali tę robotę, taką wioskę potiomkinowską, taką ustawkę mającą zmylić społeczeństwo. Ustanowiono. I drugi wątek, opłacano NGO-sy po to, żeby atakowały wybrane państwa członkowskie. I tutaj jest junkiem z tym, o czym poprzednio rozmawialiśmy. Mianowicie były używane środki po to, żeby stawiać pod ścianą na przykład Węgry, na przykład Rumunię, na przykład Polskę.
0: Takie mechanizmy działają w Unii Europejskiej, ale tych lobbingów oczywiście jest dużo więcej, bo mamy i lobbing rosyjski, i lobbing chiński, który forsuje w swoim interesie rozmaite rozporządzenia, rozmaite poczynania, czy to Komisji Europejskiej, czy to rezolucje Parlamentu Europejskiego, czy to postawę polityków europejskich.
2: To wszystko są dowody manipulacji i patologii systemu, jego nieprzejrzystości i niedemokratyczności. Natomiast w tym wątku budżetowym kluczowe jest to, że ważne są cięcia i przesunięcia. Generalnie biorąc, jest to likwidacja stopniowa, początek polityki rolnej, funduszy rolnych i polityki regionalnej. One będą w takich wielkich workach pieniężnych, osobnych dla każdego kraju, na wzór KPO. Ale dużo ważniejsze systemowo i docelowo jest to, że to będzie więzidło dla krajów, ponieważ za pomocą relatywnie małych funduszy unijnych będzie się sterowało polityką państw członkowskich pod groźbą i szantażem zabierania tychże funduszy. I to jest ten moment hamiltonowski, jak w literaturze się pisze, kiedy domknie się budowa superpaństwa i likwidacja państw narodowych, takich jakie dzisiaj znamy i które póki co jeszcze w okrojonej formie, ale funkcjonują, okrojonej co do suwerenności w ramach dzisiejszego traktatu. Także to jest rewolucja ustrojowa, groźniejsza niż same przepychanki finansowe, ważne, ale nie aż tak. i boję się, że wręcz przewiduję, jestem pewien, że koncentracja uwagi mediów na procentach i kwotach sprawi, że ten najważniejszy aspekt ustrojowy zniknie z pola widzenia i przed tym przestrzegam.
0: Bo to jest centralizacja Unii Europejskiej, budowa superpaństwa. Kiedy ten budżet ma zostać przyjęty? Bo spieszą się liderzy Unii Europejskiej, żeby zdążyć przed kolejnymi wyborami, czy to we Francji, czy to w Polsce, czy to w innych krajach.
2: Wręcz w wypowiedziach oficjalnych przedstawicieli Komisji von der Leyen to brzmiało tak, że musimy zdążyć między wyborami na Węgrzech, które, jak wiemy, się dokonały, a wyborami we Francji, to jest kwiecień 27. Tak, póki nie wygrają lepeniści, jeśli we Francji, i potem jesienią 27, jeżeli w Polsce nie odejdzie rząd Tuska. Także chcą zdążyć przed czasem. Pytanie, czy im się uda. Oby im się nie udało, bo jeżeli zapadnie klamka, to w zasadzie będzie posprzątane, mówiąc kolokwialnie.
0: I konsekwencje, o tym rozmawiamy, bo dla Polski konsekwencje będą takie, że w którymś momencie, nie wiedząc, w którym obudzimy się, że w tym, że jesteśmy w strefie euro i tak naprawdę nie mamy zbyt wiele do powiedzenia na temat swojego własnego państwa.
2: Za pomocą tych instrumentów sankcjonowania, odbierania i blokowania funduszy będą mogli, a pochodno jest, ja sądzę, że te mechanizmy uzależniania będą mogli zmusić do wejścia do strefy euro i również będą mogli zmusić do zmiany traktatów, bo kraje postawione pod ścianą nie będą mogły się wybronić. Pytanie, które pan powinien zadać w tym momencie, co z tym robić? Stworzyć koalicję oporu, koalicję sprzeciwu. I pytanie, czy to się uda, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich we Francji, czy dojdzie prawica do władzy w Hiszpanii. Oczywiście, jaki będzie wynik wyborów w Polsce. Także wyjątkowo wysoka stawka jest najbliższych rozstrzygnięć wyborczych w ważnych krajach członkowskich.
0: I żeby sobie uświadomić, że ta bitwa dotyczy wolności osobistej każdego człowieka, bo ilość ograniczeń wolności dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej jest coraz większa. W ramach systemu deregulacji są wprowadzane kolejne rozporządzenia, które utrudniają prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, czy też ograniczają takie prawa jak na przykład posiadanie gotówki i płacenia gotówką. To jest taki konik, na którym Komisja Europejska lubi jeździć, na którego i którego lubi dosiadać.
2: No, generalnie biorąc, przechodzimy od Europy Schumana do Europy Orwella. Natomiast to również jest być albo nie być państw narodowych, takich, jakie stworzyły wspólnoty europejskie i Unię Europejską. I przekształcenie i stworzenie, co otwartym tekstem mówi guru brukselskich elit, Mario Draghi, były premier Włoch i były szef Europejskiego Banku Centralnego, i von der Leyen. Oni mówią już dzisiaj otwartym tekstem, że muszą stworzyć europejskie państwo. A państwo może być jedno. Nie, części składowe europejskiego państwa to nie będą państwa, to będą landy.
0: To nie wiem, czy wypada powiedzieć taki bon mot, bo nie wiem, czy jest bon motem, ale każdy ma swoje Draghi. Prawda?
2: No, to jest gorzej. To jest gorzej niż Draghi. O tyle ma pan rację, że Draghi zabijają. Więc teoria Draghiego ostatnio na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w takim zamku w Belgii, no, gdzie postanowiono, że póki co będą się integrowali w węższych gronach w oparciu o tak zwaną zasadę wzmocnionej współpracy, a potem narzucali tą integrację. Skoro nie mogą tego przeskoczyć w pewnych obszarach, bo traktaty nie pozwalają i zasada jednomyślności, póki co jeszcze istniejąca, którą też chcą obalić, nie pozwalają, w związku z czym zastosują właśnie taką metodę Draghiego integracji na raty, ale docelowo jest docelowym targetem jest państwo europejskie z centralizowaną władzą. No ostatnio Brukselę poruszają i jej kuluary informacje. Zresztą Financial Times o tym pisał, że wielcy unijni chcą zlikwidować europejską służbę dyplomatyczną, bo nie chce się słuchać pani von der Leyen, to jest ta służba pani Kallas, gdzie jeszcze póki co państwa członkowskie mają nieco więcej do powiedzenia. Jest wyścig dużych do tego, żeby reprezentować Unię na zewnątrz i przebierają nogami Macron, Starmer i Merz, żeby być tym kimś wyznaczonym do rozmów z Putinem. Dlatego właśnie ostatnio Macron, w cudzysłowie, przepraszam, uwalił kandydaturę prezydenta Finlandii Sztaba, który był preferowanym przedstawicielem do rozmów z Rosją. A po drugiej stronie, jak państwo wiecie, Putin proponuje, żeby Europę reprezentował Schröder, niejaki były kanclerz Niemiec. To brzmi jak żart, ale nie jest.
0: Chociaż myślę, że na Kremlu z tego żartu się śmieją, ale też zwróćmy uwagę na ten...
2: I oni na poważnie to mówią. Chętnie z nami porozmawiamy, jeżeli wyznaczycie Schrödera na waszego reprezentanta. Kumpla lobbystę funkcjonariusza Gazpromu, byłego kanclerza i kumpla Putina.
0: I to do tego korupcja, która nie została opisana i nie została ukarana, a to była korupcja polityczna w białych rękawiczkach.
2: Mało powiedziane,
0: ale ja bym chciał, żeby pan pochwalił, bo mamy bardzo nowoczesny sposób dyplomacji, to jest wpływ bez uczestnictwa, to jest dyplomacja zarówno Radosława Sikorskiego, jak i premiera Donalda Tuska. Po prostu patrzymy z Warszawy na to, co się dzieje, czy to w Kijowie, czy to w Londynie.
2: No dyplomacja drugiego wagonu można to nazwać, albo istnieje przez nieobecność różnie, ale to nie jest śmieszne, bo rzeczywiście Polska przestała jakąkolwiek rolę odgrywać i jest pionkiem zaledwie. Ponad jej głową zachodni możni unijni rozmawiają w sprawach polityki wschodniej, rosyjsko-ukraińskiej, nie pytając o zdanie. No i za chwilę, jeśli powiodą się te plany budżetowe, no będą nami rządzili. Znaczy formalnie będziemy państwem, a faktycznie nie będziemy państwem, ponieważ rozstrzygnięcia będą zapytały w Brukseli i będziemy mogli sobie głosować tak czy owak i to nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ decyzje po polityce społecznej i gospodarczej będą zapadały w Brukseli na mocy tych ram ustrojowych superpaństwa, nadpaństwa, oberpaństwa, które jest w trakcie budowy w tej chwili i zaawansowanej budowy, powtarzam.
0: Rozumiem, że o takich sprawach też była mowa w czasie tego spotkania doradców prezydenta z prezydentem Karolem Nawrockim.
2: Była narada robocza prawie rok po objęciu prezydentury przez prezydenta Nawrockiego, spojrzenie wstecz, spojrzenie naprzód na to, co nas czeka, także tyle na ten temat mogę powiedzieć.
0: Czyli nie może pan powiedzieć, co nas czeka?
2: No, przed chwilą długo mówiłem, co nas czeka.
0: Dobrze,
2: jeśli chodzi o Unię Europejską.
0: To jeszcze komentarz, bo prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. To ma jakieś znaczenie, czy po prostu...
2: To ma znaczenie, dlatego, no po pierwsze, tam będą wybrani obecni. Więc jest w gronie, ponieważ ostatnio sama się z tego grona zaufanych, ku którym ufa prezydent Trump, polityków europejskich, wypisała pani premier Meloni, wykonując kilka takich wbrew Waszyngtonowi kroków, nie wchodząc w szczegóły. Także w zasadzie w tej chwili uprzywilejowanym rozmówcą po stronie netowskiej, europejskiej części NATO i Unii Europejskiej jest prezydent Nawrocki. No i z punktu widzenia polskich interesów, obecności amerykańskiej na wschodniej flance, w tym w Polsce wojskowej, To spotkanie na pewno jest nową okazją, żeby promować polski interes i polskie sprawy, i zostaje to z pewnością wykorzystane w tym celu.
0: A jak pan gust prezydenta Trumpa ocenia, że prosto z gabinetu owalnego wyjdą dwaj panowie, którzy wejdą do klatki, będą się nawzajem okładać i rękami, i nogami?
2: No comment, może tak. Znaczy wszystko, co służy skoncentrowaniu na ważnych sprawach uwagi widzów, chociaż może jednych cieszyć i bawić, a innym estetykę, znaczy stanowić problem estetyczny, to jest jak gdyby poboczne, a w tej chwili kluczowe jest na horyzoncie domknięcie rozstrzygnięcia w Zatoce Perskiej, mówię z takim zawahaniem, ponieważ prezydent Trump wczoraj w nocy chyba, znaczy twierdzi, że umowa zawarta, Iran twierdzi, że jeszcze jej nie zaakceptował. No ale chyba tym razem jesteśmy blisko rozstrzygnięcia tamtego, co jest dobrą wiadomością, dlatego, bo ta sprawa odciągała uwagę Trumpa od teatru rosyjsko-ukraińskiego. A tutaj, tak powiem, już o tym mówiłem, jakby sadowią się w fotelu europejscy przywódcy Merz, Starmer i Macron, którzy mówią teraz my. I być może, a z Rosją rozmawiać twardo, jeśli ktokolwiek o Trump, może tak.

0: UPA Żeńskiego jest niekorzystna dla Ukraińców. To jest ten obszar, gdzie oni tracą wizerunkowo i w tej sprawie mają słabe karty. Także również to jest element całości obrazu. Mówię teraz o wizycie prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Polskie bezpieczeństwo, wojska amerykańskie w Polsce, ale również ta sprawa ukraińska i rosyjsko-ukraińska.
1: Bo to, że prezydent zadeklarował, że odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to odbiło się w prasie międzynarodowej dużym echem i została opisana przy okazji całe ludobójstwo na Wołyniu. Tak było?
0: Tak, tak było. Rzeczywiście ta sprawa sprawiła, że wróciły informacje zainteresowania, czy dla niektórych wręcz odkrycie tego, że jest taka część europejskiej historii końcówki czy drugiej części II wojny światowej, która jest nieznana, zapomniana i nierozliczona. I tutaj w kanonie polityki zachodnioeuropejskiej i zachodniej w ogóle, i amerykańskiej nie ma zmiłuj. To znaczy tutaj nie może być tolerancji dla ani ludobójstwa, ani ruchów nacjonalistyczno-faszyzujących, które współpracowały z Hitlerem, krótko mówiąc. Także tutaj sobie strzelili w stopę mało powiedziane Ukraińcy. No, a w tym całym nieszczęściu właśnie jest ta, to w cudzysłowie czy bez, korzyść, że pamięć historyczna światu zachodniemu w tej materii została częściowo na razie oczywiście przywrócona. Także taki jest bilans na dzisiaj. Uważam, że jest ta strona pozytywna tego bilansu również.
1: No to na zakończenie polecę panu dzisiejszą kronikę paryską Piotra Wita, w której opowiadał o tym, kto jest właścicielem majątków ziemskich na Ukrainie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które poruszył Piotr Wit w dzisiejszej kronice paryskiej. Polecam.
0: Nie czytałem tego.
1: Trzeba słuchać.
0: Przed wielu laty miałem na biurku w Brukseli dane z nazwiskami, hektarami. To było już wtedy wiadome, kto i ile oligarchowie ukraińscy i wielkie korporacje międzynarodowe. Także to nie są dla specjalistów nowe dane.
1: To jest prawda, ale warto sobie to uświadamiać od czasu do czasu, jak się myśli, analizuje to, co się dzieje na Ukrainie, kto jest właścicielem 500 tysięcy hektarów ziemi. Duże majątki. Takie potoccy kiedyś mieli, Radziwiłłowie.
0: Między innymi BlackRock, którego wysokim funkcjonariuszem był kanclerz Merz, wielkie korporacje, to też rzuca nowe światło na temat tej awantury o zboże i produkty rolne, jaką w Polsce zrobiła Ukraina. Kto za tym stał tak naprawdę? Jakie tam się kłębią interesy? Tak, ważny temat. Trzeba przywołać to do świadomości publicznej.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
0: Dziękuję również.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio za Nysą.
2: A za Nysą redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Trochę o Europie porozmawialiśmy z Jackiem Saryuszem Wolskim. A co takiego dzieje się w prasie niemieckiej?
3: W prasie niemieckiej teraz królują oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc to nie jest temat polityczny. Aczkolwiek, przepraszam, politykę można włożyć we wszystko i wszystko politycznie interpretować. W związku z tym, że królują Mistrzostwa Świata, to nie zwraca się wielkiej uwagi na inne ważne tematy w kwestiach polsko-niemieckich, o których w zasadzie powinno się mówić bez przerwy. W Bundestagu miała miejsce debata o Polsce. Debata o Polsce miała miejsce w środę, 10 czerwca tego roku, i to było w związku z 35. rocznicą nowego startu w polsko-niemieckich stosunkach, jak to się mówi, mówiąc o układzie, o przyjaźni, pokoju i wolności. To jest bardzo ważny dokument. Jedno, co tak bardzo zwraca moją uwagę, to jest to, że mówi się przy tych okazjach rocznicowych, o różnych bardzo ważnych sprawach. Mówi się przede wszystkim, i to jest kilka takich zdań zakończonych wykrzyknikiem, rozmawiamy jak równy z równym, mówi się o relacjach z Polską, ale to znaczy, że do tej pory się nie rozmawiało jako równy z równym i rzeczywiście tak było. Przypominam sobie różne momenty z tej historii Polski zaraz po tym, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i stała się elementem wspólnoty, które to były niezwykle trudne dla relacji polsko-niemieckich. Mówiono o tym, że trzeba ożywić relacje między Polską a Niemcami, no Boże wielki. No przecież te relacje w końcu są bardzo dobre, jeżeli chodzi o gospodarkę. Polska jest piątym co do wielkości państwem, który ma znaczenie gospodarcze dla Niemiec. To nie jest jednak byle co. Ale wskazuje się również i mówi o tym, ile jest rzeczy ujemnych w tych relacjach, że się nic tutaj nie zdarza. Niewiele czasu poświęcił Bundestag na tę rozmowę o Polsce, bo to było pół godziny dyskusji. No, o sprawach tak ważnych jak relacje polsko-niemieckie, pół godziny, to można powiedzieć, że to jest kawka, herbatka i nic poza tym.
2: I paluszki słone,
3: no oczywiście bardzo słone, jeżeli się je zamacza w wodzie, a później w soli, bo wydaje mi się, że na inne to raczej w tej chwili ze względu na sytuację gospodarczą Niemiec nie stać. No więc to jest tego typu historia.
2: I oczywiście pojawił się polityk niemiecki, który wszedł na mównicę i powiedział, trzeba rozwiązać problem reparacji wojennych, prawda? Tak było.
3: No tak, oczywiście. Mówi się o tych reparacjach wojennych bez przerwy, ale ja sobie przypominam rok 2000. To była wtedy mowa o odszkodowaniach dla robotników przymusowych. Nie w Polsce. Wcześniej trochę była ta dyskusja i mówiono, i w niemieckiej prasie to było, wszędzie można byłoby przeczytać, że chodzi o odszkodowania dla Żydów, którzy byli zatrudniani przymusowo. Wtedy podniosły się głosy, że nie tylko Żydzi byli zatrudniani przymusowo, że byli zatrudniani także i Polacy. To było dosyć duże zdziwienie. Początkowo tematu tego nie chciano w ogóle poruszać. Tak jak teraz nie porusza się kwestii odszkodowań publicznie. Bo po co? Znaczy reparacji. No bo niby po co? A tutaj doszło do wniosku jednak towarzystwo polityczne w Niemczech, że to więcej kosztuje ich image, opinię o Niemczech, wstrzymywanie się przed odszkodowaniami dla Polaków niż ich wypłacanie. Tym bardziej, że tych robotników przymusowych jest coraz mniej, a wtedy było też z każdym dniem coraz mniej. W lipcu 2000 zawarto w końcu tę umowę, ku zdziwieniu również mediów niemieckich, które uważały, że się to nie należy Polakom w zasadzie, tak jak teraz nie należą się żadne reparacje. I w końcu przystąpiono do ich wypłaty. Czyli to trzeba czekać, to trzeba mówić, powtarzać i czekać. To nie ma innego wyjścia. To są reparacje, to jest jedna sprawa, a poza tym, chociaż bardzo ważna, Niemcy wpadli na pomysł, żeby wypłacać odszkodowania dla polskich ofiar niemieckich, czyli jak oni mówią, hitlerowskich, nazistowskich zbrodni. Tych ofiar jest też już bardzo niewiele. Z każdym rokiem oni wybierają, jest ich coraz mniej. A zatem to trzeba będzie rozegrać tę sprawę dość szybko. I Niemcy tutaj widzą możliwość, że trzeba by dać te odszkodowania tym ludziom. Polska zwraca na siebie uwagę Niemiec również ze względu na to, że jest silna wojskowo i mówi się o tym, że po prostu Polska jest bardzo ważnym państwem regionu i powinno się z nią bardzo blisko trzymać, po prostu dlatego, że któregoś dnia trzeba by się bronić na przykład i to jest ważne, żeby wiedzieć jak i z kim.
2: Przeciw komu.
3: I przeciw komu? No jeżeli chodzi o relacje niemiecko-rosyjskie, to wiemy, one są takie jak w historii, one zawsze rozwijały się dość pozytywnie. Przecież przypomnę Państwu, teraz niedawno na forum gospodarcze w Petersburgu do Rosji pojechała grupa niemieckich przedsiębiorców, żeby rozmawiać o tym, co będzie się dalej robić w relacjach niemiecko-rosyjskich. I to oczywiście o wielu sprawach świadczy. Jak się rozmawia z dziennikarzami, czy z ludźmi na ulicy chociażby, w kawiarni i tak dalej, to uważają, że nie ma sensu mieć napięte stosunki z Rosją, bo Rosja jest przecież naszym sąsiadem. Mówi się to tak, jak gdyby sąsiadem Polski na przykład były Chiny, no bo dzieli je w końcu tylko jedno państwo, to jest Rosja. Ale mówienie o Rosji jako sąsiadzie wynika z czasów historycznych, z okresu przed wojną światową, czy też po II wojnie światowej, kiedy protokół dodatkowy do układu Ribbentrop-Mołotow wyznaczył nową granicę przyjaźni między Niemcami a Rosją.
2: Z tych historycznych, globalnych, historycznych i bilateralnych problemów przejdźmy do tego, co zdarzyło się w Zgorzelcu. Opowiadaliśmy o wybuchu kamienicy, a w tej sprawie pojawiły się nowe fakty.
3: Pojawiają się nowe fakty i jest to cały czas dla mnie zagadka. Ja, kiedy mówiłem o eksplozji w Zgorzelcu niemieckim, to nie byłem pewny i dałem temu wyraz w moich wypowiedziach, czy rzeczywiście było to spowodowane wybuchem gazu, no bo przecież dom był bardzo nowoczesny, mimo że stary, bo był odbudowany i to odbudowany bardzo skrupulatnie. Nie miał połączeń gazowych, w sensie kuchenek gazowych czy ogrzewania gazowego, więc skąd nagle gaz, a to nagle wybuch gazu. Okazuje się, że gazociąg przebiega wzdłuż domów na ulicy von Moltke i można się do niego dołączyć, ale akurat ten dom, o którym mówimy, dołączony nie był. Co się miało wydarzyć zdaniem policji? Otóż włamywacze, którzy dostali się do piwnicy, zbierali złom. Zbierając złom, postanowili wyciąć kawałek rury. Czy to jest już w tej chwili stwierdzone? Czy to jest dowiedzione? Tego nie wiemy. Tymi przestępcami były dwie osoby. Był Polak, mieszkający w Niemczech, z tego wynika, i Afgańczyk, również mieszkający tutaj w tym gościnnym kraju. Wyciąć mieli kawałek rury i to miało doprowadzić do wybuchu gazu. To też wcale do mnie tak bardzo nie przemawia i okaże się, że może będą inne, kolejne ustalenia, które wykażą lepiej i dokładniej, co stało za tą potworną tragedią, jaka miała miejsce w Zgorzelcu. W tej chwili trudno jest powiedzieć na 100%, czy był to polsko-afgański duet, czy też były tego inne przyczyny.
2: A jak z popularnością kanclerza Merca? Czy jest bardzo popularny i uwielbiany przez Niemców?
3: No, oczywiście, jest bardzo uwielbiany. Ma poparcie rzędu tam kilkunastu procent. Nikt na serio na niego nie patrzy, a był to kanclerz wielkiej nadziei. W końcu liczono na to, że on doprowadzi do jakiegoś przełomu w relacjach niemieckich, zwłaszcza gospodarczych, które najbardziej uderzają w Niemcy. Okazuje się, że nie jest to takie proste. No nie da się tego zrobić i nie będzie można zrobić ze względu na aktualny układ sił w Bundestagu, a ściślej mówiąc w Pałacu Kanclerskim. Koalicja z SPD uniemożliwia po prostu rozwój gospodarczy, dlatego że SPD występuje to w roli hamulca. To nie jest wesoła sprawa.
2: O czym powiedział? Prosto ze Zgorzelca, prosto z Zanysy. Redaktor Jan Bogatko, panie redaktorze, dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota. Wybiera się pan na wycieczkę?
3: Och tak, mieszkam w przepięknej okolicy i tutaj wykorzystujemy każdą wolną chwilę na wyjazd, czy to w góry, czy nad jezioro, czy też na zwiedzanie ślicznych małych saksońskich miasteczek.
2: I tego panu zazdrościmy. Redaktor Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Serdecznie, Konrad Mędrzecki, 12 czerwca i dzisiaj, mili Państwo, poza stałym składem mamy gościa wspaniałego, pan prezes Marcin Chludziński. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: No oczywiście pan profesor Ludwik Pieńkowski.
4: Witam serdecznie.
2: No i wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców Zbigniew Zieliński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No i co? Sprawy jest bardzo wiele spraw do omówienia. Generalnie rzecz biorąc, pan był prezesem KGHM do 2022 roku, później Gaz System do 2024 roku. I no, wie pan wiele o energetyce i o tych sprawach, które nas poruszają. I my chcieliśmy zacząć od pewnej inwestycji kanadyjskiej, która, no właśnie, budzi kontrowersje. To znaczy KGHM ma sąsiadów, ci sąsiedzi mają działki i działki zostały sprzedane Kanadyjczykom na preferencyjnych warunkach, ale nie wiadomo, co z tym dalej, co z tego będzie w ogóle. No jest pewne zamieszanie. Wiedza taka powszechna kończy się na tym, co powiedziałem. I są kontrowersje, czy tam naprawdę warto w to inwestować, czy nie warto, czy dostali pozwolenia, że tak powiem, w sposób niekoniecznie, że tak powiem, przejrzysty i tak dalej.
3: Temat jest niełatwy, jak tematem niełatwym jest górnictwo, bo to jest złożony obszar. Zarówno jeśli chodzi o perspektywę pracy nad projektami górniczymi, w sensie czasu, który jest potrzebny, jak i można powiedzieć całej logistyki łańcucha dostaw i procesu. Tutaj sytuację mamy taką, z tego co pamiętam, że koncesja została udzielona w 2012 roku, czyli to co się dzieje de facto jest w oparciu o udzieloną ilegalną koncesję, tak? Czyli mamy sytuację, gdzie firma komunikuje, że zamierza to złoże eksplorować, weszła na giełdę kanadyjską, ale też zamierza być na giełdzie polskiej i z tego co rozumiem szuka kapitału do zainwestowania, czyli do eksploracji. Dlaczego temat jest niełatwy? Bo to, co jest zasobem, nie zawsze jest zasobem ekonomicznie opłacalnym do wydobycia. I pewnie można się sprzeczać, czy w takiej zawartości miedzi, czy w innej jest tam jakiś depozyt, jest tam jakiś zasób, ale wyzwaniem w tej chwili są, można powiedzieć, warunki geologiczne, bo Polska jest w bardzo specyficznym miejscu. Mamy taki tak zwany gradient geotermiczny, czyli trochę nietypowy, dlatego że bardzo szybko nam przyrasta temperatura pod ziemią, schodząc coraz głębiej. Czyli w tych złożach tam właśnie głogowskich, lubińskich, bardziej głogowskich, jest tak, że temperatura przyrasta przy każdych 100 metrach w głąb mniej więcej o 3 stopnie.
2: Czy to w wodzie istnieje piekła?
3: A przynajmniej jeśli nie piekła, to tego, że jest jakieś płynne jądro ziemi, tak? To zależy już od, że tak powiem, perspektywy metafizycznej danego człowieka. Ja uważam, że jest i pewnie jedno i drugie, może to się nie wyklucza zupełnie. Ale co do zasady, KGHM, operując najgłębiej na 1500 metrach, ma tam temperatury 45-50 stopni. Tak? Co to znaczy? Że człowieka tam nie wpuścimy. Tak? Musimy schłodzić tę temperaturę do takiego poziomu, to jest w prawie polskim około 28 stopni, żeby ten człowiek mógł pracować. Co to z kolei oznacza? Żeby schłodzić do takiej temperatury, należy wydatkować ogromną energię na systemy klimatyzacji, wietrzenia, chłodzenia i tak dalej, co powoduje też trochę obniżoną opłacalność wydobycia przy takich temperaturach. Więc jeśli takie są komunikaty, powiedzmy tam Oficjalne, z tego co rozumiem, to złoże tam jest na głębokości 2000 metrów. No to dodatkowo dochodzi nam 500 metrów, czyli około jakichś 15 stopni co najmniej cieplej, czyli tam byśmy mieli temperaturę 65-70 stopni. Czyli żeby schłodzić też taką temperaturę do warunków akceptowalnych dla człowieka, to jest bardzo duży, ogromny wydatek energetyczny, jeszcze znacznie większy niż ten przy głębokości 1500 metrów. I to wszystko, oczywiście można sobie powiedzieć, że zaawansowany rozwój technologii powoduje, że udział ludzi będzie coraz mniejszy w wydobyciu i to jest możliwe. W sensie kombajny, powiedzmy, że można sobie nawet wyobrazić humanoidy za jakiś czas, tak? Co jest coraz bardziej...
2: Na froncie w Ukrainie często już walczą roboty.
3: Tak, bardziej platformy autonomiczne, w sensie maszyny, które wywożą rannych, są bezzałogowe w sensie operacji z przenoszenia broni, tak? Ale jeszcze pewnie nie humanoidy w takiej skali, ale można sobie wyobrazić, że tam coraz więcej maszyn będzie można tego typu stosować, ale nie wykluczy to człowieka, no bo człowiek pod ziemią jest potrzebne do bardzo prostych rzeczy, bo my sobie wyobrażamy, że to być może jest takie trochę górnictwo jak łysek z pokładu Idy, czyli koń ciągnie wózeczek i tam się ręcznie ładuje ten węgiel albo coś innego, rudę miedzi, ten koń to wyciąga dalej i to tak się dzieje. To wygląda zupełnie inaczej, bo żebyśmy przy okazji tak też sobie wytłumaczyli i naszym słuchaczom. To, co jest pod ziemią w KGHM-ie, to jest mniej więcej obszar aglomeracji warszawskiej, czyli Warszawa z przyległościami. Mówimy o takim obszarze różnego typu przodków, tuneli, chodników, połączeń i tak dalej. To jest podziemne miasto. Żeby w tym podziemnym mieście się poruszać, musimy tam mieć elektryczność, tak, czyli są instalacje elektryczne. Musimy mieć światłowody do komunikacji, maszyny i ludzie i tak dalej. Musimy mieć systemy klimatyzacji i wietrzenia. To mówiliśmy przed chwilą ze względu na temperaturę. Musimy mieć drogi i system regulacji ruchu, bo tam się poruszamy samochodami, czyli ciężarówka jedzie czasami 20 km po urobek, który jest na przodku strzelony i odwozi to do miejsca, gdzie można wyciągnąć to na zewnątrz. Mamy tam potężne zakłady remontowe, czyli mamy maszyny, które stoją w boksach, które się po prostu naprawia pod ziemią, dlatego, że nie wyciągnęlibyśmy za każdym razem kilkutonowej maszyny na zewnątrz, żeby ją tam naprawić. Trzeba było by ją rozebrać, to jest potężna operacja logistyczna. Więc de facto jest to potężne miasto z wszystkimi instalacjami, które tam po prostu są potrzebne, samowystarczalne w jakimś sensie. Zjeżdża kilka tysięcy ton paliwa, żeby na te maszyny napędzać. To jest diesel cały czas, chociaż jest w całym coraz więcej, powiedzmy, że maszyn elektrycznych tam, gdzie mogą być. I to wszystko powoduje, że to jest bardzo kosztowne, nie? No bo to trzeba po pierwsze wydrążyć, poinstalować i ten człowiek jest konieczny. Ta maszyna nie wszystkiego nie załatwi, dlatego że trzeba naprawiać instalacje elektryczne, trzeba je po prostu budować, trzeba instalacje odwodnieniowe także naprawiać. Proszę pamiętać, że tam jest dopływ wody, tak? Czyli to nie jest tak, że tam jest sucho, tam woda cały czas leci. W wielu miejscach gwałtowniej, w zależności od warunków geologicznych, trzeba to wypompować na zewnątrz, trzeba założyć rurociągi, więc nie można też prowadzić górnictwa, szczególnie rudy miedzi, w taki sposób, że powiemy sobie, że człowiek jest tam po prostu niepotrzebny.
2: Panie profesorze, proszę.
4: No tutaj zasadnicze pytanie, które zadaję, to jest transparentność. Oczywiście na tych wszystkich detalach trudno, żeby ludzie, którzy głosują, a co parę lat mamy w Polsce wybory, każda opcja polityczna dąży do realizacji celów przede wszystkim dla Polski, ale również celów dla konkretnych grup interesów w Polsce. I jak wyborca ma ocenić, czego domagać się na poziomie transparentności, żeby ocenić, czy te złoża są oddawane Kondytyjczykom, bo jedna strona mówi, że to jest oddawanie strategicznego zasobu, czy też to jest przyciągnięcie dobrego kapitału zagranicznego. Takich pytań jest strasznie dużo, bo to dotyczy też gazu łupkowego, to dotyczy zasobów węgla na Lubelszczyźnie, to dotyczy, to tydzień temu rozmawialiśmy tutaj, z zasobów w Złoczewie. Generalnie rzecz biorąc, na poziomie transparentności, której opinia publiczna powinna się domagać, no i tu my się domagamy, wiatrakowcy, antywiatrakowcy. Co tutaj pan prezes by radził? Czego się domagać?
3: No to jest, panie profesorze, trudne pytanie, bo to trochę jest pytanie o rację stanu. Nie? To w takim sensie, ja jestem od gospodarki, mogę powiedzieć o gospodarczej racji stanu, którą ja tak jakoś rozumiem, bo za tym potem się kryje to, jak postępować z zasobami, jak postępować z inwestorami zagranicznymi, czyli odpowiedź na pytanie, jaki jest nasz interes, buduje de facto potem pragmatykę działania i pragmatykę działania również wobec obywateli, którzy są informowani albo którzy mają dostęp do wiedzy, albo którzy nie mają. I z mojego punktu widzenia, w kontekście zasobów i polskiej racji stanu, no to jest de facto kontrola nad tym, co my z tym zrobimy. Czyli świadoma decyzja, czy wydobywamy sami, czy też z jakichś powodów mówimy, że mogą wydobyć inni. Znaczy nie polska firma, tylko inna, tylko z jakichś powodów. To znaczy trzeba wiedzieć, dlaczego to robimy. W imię jakiegoś interesu z innym państwem, jakiegoś interesu związanego z bezpieczeństwem i tak dalej, i tak dalej. Bo co do zasady, celem każdego działania państwa w obszarze gospodarczym powinno być takie prowadzenie, można powiedzieć, polityki gospodarczej, żeby jak najwięcej pieniędzy w uproszczeniu zostawało w Polsce. Czyli żeby budować polskie PKB, a co to za tym idzie, rynek nabywczy usług polskich firm, wynagrodzenia ludzi, którzy będą w tym projekcie pracować, czy też bazę podatkową, czyli pieniądze, które wpłyną do budżetu i zasilą na przykład budżet obrony, czy budżet ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I jeśli powiedzmy, że państwo polskie jest w stanie tak zdefiniować system, żeby inwestorzy zagraniczni się w tym znajdowali w sposób pozytywny, to ja nie mam z tym problemu, ale pod warunkiem, że nie będą używali cen transferowych, nie będą używali mechanizmów na to, żeby w Polsce nie pokazywać zysku, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, przy strategicznych zasobach, bo możemy podzielić zasoby na takie, które są w miarę powszechne i są w wielu miejscach i są strategiczne, na przykład takie, których jest mało. Mówimy o tak zwanych metalach ziem rzadkich, ale mówimy też o nie metalach ziem rzadkich, tylko po prostu o czymś, co jest potrzebne, jak wolfram, wanad w tej chwili, kobalt, tak, to są lit, tak, czy z rzeczy, których jest po prostu mało w świecie, na tym powinniśmy zarabiać na przykład przede wszystkim my, no bo dlaczego, jeśli jest bardzo wysoka cena, jest bardzo dobry rynek, jeśli możemy zainwestować, bo też jest kwestia skali inwestycji, to znaczy ile trzeba zainwestować, żeby wydobyć, bo przy kopalni inwestycje, czy takiej związanej z miedzią, srebrem, czy też każdej innej, są potężne, no bo trzeba sobie powiedzieć tak, trzeba budować szyby transportowe. Budowa szybu transportowego na 2000 metrów, to może ostatnio nie budowałem, ale spróbuję zestymować, to jest pewnie 7 miliardów złotych, tak? To są systemy przerabiania rudy, no bo proszę też pamiętać, że to, co jest pod ziemią, trzeba to kolokwialnie mówiąc wyciągnąć na zewnątrz, tak? I z tego zrobić koncentrat miedzi, który jest przetwarzany hutniczo. Co to znaczy koncentrat miedzi? Jeśli mamy zawartość 1,5% w rudzie, to znaczy, że w każdej tonie urobku mamy 15 kg miedzi. Tak? Czyli żeby wyprodukować, powiedzmy, szybko licząc 100 kg miedzi, powinniśmy wyciągnąć 6,5 tony. Urobku spod ziemi. I to będzie mniej więcej 100 kg. Czyli żeby wyprowadzić tonę miedzi, potrzebujemy wyciągnąć 65 ton urobku spod ziemi. Tak? To trzeba potem przemielić, trzeba potraktować chemią, zrobić z tego koncentrat. Jest odpad, który jest na zewnątrz też magazynowany. Więc to są procesy i kosztochłonne, i takie logistyczne, i bardzo jakby trudne. I w związku z tym te wszystkie linie produkcyjne, zakłady wzbogacania rury, zbiorniki osadowe, bo na przykład zbiornik osadowy Żelazny Most w Polsce, tego sobie nie zawsze ludzie zdają sprawę, to jest największa budowa hydrotechniczna w Europie. To jest potężny obszar składowania wody i przemielonej skały, która jest odpadem po wyciągnięciu z ziemi, która jest widzialna z kosmosu, tak? I to wszystko kosztuje. I teraz ja bym sobie powiedział, że budowa nowej kopalni, w tej chwili patrząc na te wszystkie historie, temperatury i tak dalej, to są pieniądze rzędu 40-50 miliardów, tak? I to tak lekko licząc. I jeśli my jesteśmy w stanie, można powiedzieć, jako państwo to finansować, a jesteśmy już na takim etapie rozwoju, to w niektórych wątkach warto się tym po prostu zająć. Chyba że inwestorzy mówią, ja w to nie wierzę, mimo tego, że zasób jest, bo to jest, to są dwie rzeczy.
2: To jest ważne, że tak. Ten zasób jest i to warto.
3: Ale to jest jedno, bo zasób możemy mieć, tylko jakby jaka jest ekonomiczna opłacalność wydobycia. I to jest druga rzecz, tak? Bo to, że mamy coś pod ziemią, jest identyfikowane, to się dzieje i to jest wiele takich zasobów. A drugie, czy wyciągniemy to w rozsądnych kosztach z podziemi, sprzedamy i zarobimy, to jest drugie, tak? Czyli sam zasób nie jest warunkiem opłacalności prowadzenia działalności górniczej, nie?
5: To właśnie tutaj zaintrygowało mnie to ciepło, o którym pan prezes wspomniał. To jest za sprawą uskoku tej Serra Torquista i dzięki temu uskokowi, gdzie ziemia lubuska jest o 1,105 cieplejsza, mamy te zasoby miedzi. I teraz jeżeli te działki Lumina pod Nową Solą sąsiadują z terenami, z tym miastem KGHM-u, czy może łatwiej jest tam dogrzebać się w poziomie niż kopać kolejne szyby po prostu wprost z KGHM-u.
3: To znaczy, nawet gdybyśmy wychodzili z tych miejsc, gdzie jest KGHM pod ziemią, to nie uda się nie budować nowych szybów, nie uda się nowych szybów transportowych, wentylacyjnych i nowej infrastruktury, dlatego że z infrastruktury KGHM-owskiej nie zasili się, że tak powiem, nowych pól eksploatacji, bo to już, tu już jest ograniczenie, nawet na obszarze KGHM-u planuje się nowe inwestycje, żeby, można powiedzieć, napowietrzyć i transportować w te miejsca, gdzie KGHM wydobywa. Więc technicznie może byłoby to możliwe, ale funkcjonalnie by to nie spełniło swojej roli. Tam są też warunki związane z gospodarką wodną, bo to wymaga przejścia pod Odrą. Tam są pewne problemy hydrotechniczne i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to rozwiązanie, które zrealizuje funkcję wydobycia. Tak.
5: Ale bo tutaj też prasa donosi, że to są najbogatsze złoża pod Nową Solą, najbogatsze złoża miedzi i od razu mówi się o srebrze. Mhm. Więc to będzie jakaś konkurencja. Z drugiej strony...
2: Niżej diamenty?
3: Bo
5: skorupa ziemska jest o 10 km cieńsza właśnie w tamtym rejonie, dlatego tam jest...
2: To chociaż złoto.
5: I złoto też jest. Czyli jest tyle rzeczy, również ten poflotacyjne jezioro, może tam można też odzyskać jakieś... To jest taki obszar ogromnych działań, takiego górnictwa powierzchniowego można.
3: Mamy szczęście, że właśnie na tamtym terenie, na zasobach KGHM-u, który tam pracuje i zresztą też w drodze sądownej odzyskał koncesję na Bytom Odrzański, na Kulów właśnie od Luminy w jakimś czasie, czyli pewne tam, można powiedzieć, kroki podjęto, które pozwoliły odzyskać koncesję, gdzie można dalej eksploatować. Tam jest srebro oczywiście i to mamy szczęście, bo to jest srebro towarzyszące miedzi, czyli w dużym skrócie po przetworzeniu hutniczym miedzi można ten szlam, który pozostanie z hutnictwa miedzi, przerobić jeszcze raz i z tego mamy srebro, tak w dużym skrócie, nie opowiadając o całym procesie, a z tego, co pozostanie jako odpad, czyli szlam po rafinacji srebra, można hutniczo przerobić jeszcze raz i z tego mamy złoto, tak? I to jest trójstopniowy podział.
5: A czwarty stopień?
3: Może coś jeszcze jest, bo jak pan powiedział o tych różnych odpadach i tych rzeczach, które są składowane i tak dalej, no to jeszcze kilka lat temu na przykład nie było możliwości odzysku wielu śladowych pierwiastków, które gdzieś się tam znajdują, ale w tej chwili ta technologia poszła bardzo mocno do przodu, bo na przykład uzyskuje się lit z solanek, tak? Tam jest słona woda, bo na głębokości tam właśnie 1500 metrów to jest już nawet 600-700, to już jest pod tak zwaną solą i tam mamy zasoby słonej wody, tak? I ta słona woda, jeśli tam są jakieś właśnie przebicia hydrotechniczne, zalania i tak dalej, jest odpompowywana. Ta solanka może być odpompowywana tylko dla tej solanki, jak ktoś by jej potrzebował. I tam jest lit. Tak? I ten lit na przykład w Niemczech wydobywa się właśnie z zasobów solanki. Co jeszcze, powiedzmy, że 5-6 lat temu było niemożliwe, w tej chwili są technologie, które przy małej zawartości litu uzasadniają takie wydobycie. I to swoją drogą był to projekt, który był z kapitałem włoskim i niemieckim w Niemczech, ale został sprzedany Chińczykom. Więc ten projekt niemiecki eksplorują Chińczycy, rozwijają, jeśli chodzi o lit.
5: Technologie.
3: Tak. I w Polsce można byłoby się pokusić o tego typu rozwiązania. Można byłoby się pokusić pewnie też o przetwarzanie hutnicze właśnie różnego typu depozytów odpadowych, tak? Pójść w tą stronę, dlatego, że technologia poszła dalej. Ja już nie jestem w KGHM-ie od mniej więcej 4 lat i patrząc na skok w przetwarzaniu metali przez te 4 lata, to jest ogromny skok technologiczny i on się cały czas dzieje, więc coś, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe i nieopłacalne, w tej chwili może być opłacalne i możliwe. Mamy jeszcze złoża. Jak mówiłem, mamy kobalt, mamy wolfram, mamy wanad, tak? Te rzeczy się dzieją. To też jest coś, co będzie eksplorowane, jeśli te złoża zostaną potwierdzone, nie?
5: A czy te solanki są radioaktywne?
3: Z tego, co mi wiadomo, to nie.
5: Bo to by z tej radioaktywności możemy teraz przejść do, jeżeli
2: do można, energetyki jądrowej.
4: Wszystko wymaga energii.
5: Ponieważ pan miał okazję uczestniczyć, chyba inicjować projekt elektrowni atomowej w KGHM-ie, która ten projekt spowodował tak wielkie zamieszanie w kraju. Mam na myśli wysyp dziesiątków projektów. Mhm. Wydawało się, że w tym 22 roku to Polska będzie już miała elektrownię atomową na każdym rogu. I gdyby pan mógł powiedzieć, jak to się stało,
2: że nie im nie ma.
5: Że pan
2: gdzie zdecyd... oni są?
5: Ale gdzie byli nawet? Jakim cudem ta decyzja została podjęta? Bo to w ogóle było jakieś wyjątkowe wydarzenie.
3: Znaczy my, patrząc na rozwój KGHM-u, na strategię, w roku 2018 zbudowaliśmy strategię pod takim hasłem, które jest chyba teraz bardzo aktualne, to znaczy tylko zmienność jest niezmienna. Tak? Bo widzieliśmy, co się dzieje na rynkach, widzieliśmy, co się dzieje z cenami miedzi, one bardzo falowały. Widzieliśmy różnego typu zdarzenia takie geopolityczne, cła importowe, na przykład nałożone na Chiny przez Donalda Trumpa. Proszę pamiętać, że to była pierwsza kadencja Donalda Trumpa wtedy. Więc ta zmienność bardzo dotyczyła rynku, bo okazywało się, że miałeś ceny miedzi wieczorem powiedzmy, że 8 tysięcy, jak się budziłeś, to było 6 tysięcy, dlatego że ktoś zatwitował coś, co spowodowało, że tak powiem, takie ruchy na rynkach, tak? W związku z tym, żeby się przygotowywać trochę na te rzeczy, my zidentyfikowaliśmy parametr ceny energii jako parametr krytyczny, bo to, co się dzisiaj dzieje, było widać w roku 2018, w którą stronę ten trend idzie regulacyjnie, jaką cenę energii mieliśmy. Więc to, że to tak jest teraz, czy właściwie od 2 lat, to mnie w ogóle nie zaskakuje, bo byliśmy w stanie to sprognozować w 2018 roku. Stąd pewna samowystarczalność energetyczna i rozwój tych technologii modułowych, małych modułowych reaktorów jądrowych na rzecz zaopatrzenia w energię KGHM-u przy zeskalowaniu tej inwestycji w pewnej skali, nie tylko tutaj w naszych lokalizacjach, w jakiejś ekonomicznej wersji, było odpowiedzią na to, żeby po prostu trochę w jakiejś skali dać sobie radę z cenami energii elektrycznej w Polsce. I rzeczywiście to, co pan zauważył, że tych projektów pojawiło się dużo, w sensie, że każdy tam chciał mieć jakąś swoją technologię, to tak było i tak chyba trochę w Polsce jest. I jak tak z perspektywy czasu, to myślę, może to jest herezja, ale myślę, dla mnie to w ogóle nie jest problem, tak z punktu widzenia ekonomicznego, pod jednym warunkiem, że każdy z tych technologii dostarczy polskiemu systemowi energoelektrycznemu bardzo dobrą cenę energii. Na przykład umówmy się, że w Polsce cena energii, jeśli teraz mamy 650 zł dla przemysłu, powinna, żebyśmy konkurowali w Europie i w świecie, wynosić 300-350 zł. Czyli jeśli pan X mówi, ja postawię SMR i dostarczę cenę energii taką, no to ja mówię, jako decydent, gdybym nie był, mówię, welcome, zapraszamy, proszę bardzo, inwestujemy, nawet ulgi podatkowe zrobimy i tak dalej, ale jeśli to zasili po tej cenie nasz system elektroenergetyczny, to genialnie, bo to jest teraz główny czynnik konkurencji i obszar, który zabija naszą gospodarkę, bo tak. Gdybyśmy sobie spojrzeli na cenę energii w Stanach Zjednoczonych, to ja powiedzmy, że nie sprawdzałem ostatniego miesiąca, ani 2 miesięcy, a to trochę wcześniej, no to ta energia jest 2 razy tańsza, nawet więcej niż 2 razy tańsza niż w Polsce. Gaz również jest 2 razy tańszy niż w Polsce, tak? W Niemczech nawet, które się oczywiście nie wycofały z ETS-ów, z opłat za emisję i tak dalej, w wyniku dopłat, czyli poszły w drugą stronę. Skoro jest tak drogo, to my dopłacimy, żeby przemysł miał taniej. Ta cena energii wynosi 350 zł, tak? Co to w tej chwili znaczy? To znaczy, że stal na przykład produkowana w Polsce ze złomów, a to jest pewna skala produkcji, ale cały czas też w inny sposób, to powoduje, powoduje, że ta stal z Polski jest droższa niż stal importowana w tej chwili do Polski z Niemiec.
5: Nie? Nawet z Niemiec, już nie tak. Musi być z Ukrainy.
3: Tak? Nie, nie, no nie musi być stal ukraińska, stal niemiecka jest tańsza, nawet francuska, bo Francuzi też mają dobre ceny energii, dlatego że 15 lat temu umówili się, że EDF ma zapewnić stałą EDF, czyli francuski koncern energetyczny, taki jak u nas powiedzmy PGE, ma zapewnić stałą cenę energii dla przemysłu, tak, na 15 lat. Bez zmian. I takie umowy zostały podpisane. Dlaczego mogli sobie na to pozwolić? No pan profesor doskonale to pewnie wie. I ze względu na swoją specjalizację. Dlatego, że jest kilkanaście bloków energetycznych jądrowych tam, tak? Które po prostu produkują dobrą, tanią energię. Także mamy takie sytuacje, które powodują, że tą konkurencyjność tracimy, a powinniśmy mieć jej więcej znacznie.
6: To na chwilę przerwiemy tą ważną rozmowę, bo...
7: Z ostatniej chwili.
6: Bo mamy połączenie z panem mecenasem, który usiłuje się dostać na spotkanie z Leszkiem Kraskowskim. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja? Halo? Mamy połączenie, ale gdzie to połączenie mamy? Widocznie już tego połączenia nie mamy. Halo, halo, panie mecenasie? Halo, halo, halo, halo, to może tak zrobimy. Panie mecenasie, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
6: I co się dzieje przy areszcie na Białęce?
8: Panie redaktorze, o godzinie 7.20 skończyłem rozmowę mniej więcej z panem redaktorem. Ja byłem wówczas pod aresztem. O 7.20 udałem się do biura przepustek, gdzie chciałem po prostu poinformować, że jestem zgodnie z wczorajszym zapewnieniem o godzinie 8 celem skontaktowania się z moim klientem. Proszę, żeby poinformować dowódcę w tej sprawie. Funkcjonariuszka przekazała mi informację, że taka informacja i dyspozycja pójdzie. I żebym stawił się o 8. O 7.59 pojawiłem się w biurze przepustek. Byłem pierwszym mecenasem, który pojawił się wówczas i wskazując na zgodę prokuratury na widzenie z moim klientem, prosiłem, żeby mnie przepuścić. Dostałem informację, że niestety nie mogą mi teraz umożliwić kontaktu z klientem, ponieważ nie ma warunków technicznych. I w związku z tym od godziny tak naprawdę 8 usiłuję się skontaktować. Ja udało mi się porozmawiać z kierownikiem zmiany i dowódcą, który poinformował mnie, że tak naprawdę nie wie, ile jest obecnie stanowisk wolnych. Nie może mi powiedzieć na ten temat. Ja czekam tylko, aż mam nadzieję, któryś z mecenasów wyjdzie i będę mógł wskazać, że jest to wolne miejsce, żeby mu uzmiano mi ten kontakt z klientem. Natomiast zasłaniano się oczywiście procedurą, że ja powinienem zadzwonić telefonicznie. Ja wczoraj dzwoniłem telefonicznie, ale niestety już było po godzinie 15. Biuro przepustek nie funkcjonuje w ten sposób, więc zgodnie z gwarancjami procesowymi, ponieważ Leszek jest od już soboty pozbawiony możliwości kontaktu z adwokatem, starałem się, wysłałem maila w tej sprawie, byłem osobiście, to też uwieczniły media. Dostałem wówczas zapewnienie, że mam być na 8, a mimo wszystko przychodzę i dowiaduję się, że nie jestem umówiony na wizytę tutaj z Leszkiem, bo nie ma miejsc. Natomiast teraz usłyszałem, bo nie jestem zapisany i nie ma miejsc. Chociaż byłem pierwszym mecenasem w kolejce. A za mną był tylko jeszcze jeden mecenas. I tak do godziny 8.30 mniej więcej do tej pory nie było możliwości, nie pojawił się nikt inny. Obecnie mamy sytuację, w której ja po rozmowie dostałem zapewnienie, że jak tylko się pojawi możliwość techniczna, mam oczekiwość, na przykład rozumiem, że jak wyjdzie jakiś mecenas, to będę mógł się skontaktować ze swoim klientem. To jest kuriozum, ponieważ tutaj służba więzienna również wskazuje na to, że powinienem się kontaktować z numerem telefonu, ale wskazałem jednocześnie, że ten numer telefonu jest nieaktualny, powiem, tam jest zapisany prefiks 022. Ja wiem, że to jest kruczkowanie, natomiast jeśli służba więzienna tak wymaga takiego kruczkowania, to wskażmy, że numer 022 od lutego już jest numerem niewykonywalnym, chociaż to zależy również od operatora. Natomiast ja dostałem taki komunikat. Podjąłem wszelkie możliwe próby kontaktu z moim klientem i nadal nie mam tej możliwości. Do tego stopnia, że o godzinie 8, przepraszam, to była gdzieś 8:30, jak prosiłem o kontakt z dowódcą i kierownikiem, to stwierdzono, że wyszedłem i nie dostałem, i nie było mnie, więc pan kierownik i pan dowódca nie mogli się pojawić, natomiast stałem pod megafonem. To jest tak, że w tej poczekalni to wygląda w ten sposób, że jak ktoś jest na zewnątrz, no to osoby są proszone przez ten megafon, żeby się zjawiły. Spytałem funkcjonariusza, który tutaj pełni dyżur, dlaczego nie zostałem wywołany megafonem. Pan funkcjonariusz, który stwierdził, który wołał do, prosił do mnie pana kierownika oraz pana dowódcę, stwierdził, że nie wiedział, czy oczekuje.
6: I takie rzeczy dzieją się na Białęce. Pozostajemy w kontakcie. Mecenas Łukasz Pawelski, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję panie rektorze, pozdrawiam serdecznie.
6: I wracamy do?
2: Wracamy do energetyki i do pana prezesa Marcina Chlubińskiego. Panie prezesie, no właśnie, tutaj taka jest rzeczywistość kawkowska, a z drugiej strony miasta pod ziemią, miedź i w ogóle przyszłość, no jak to pan opisywał, to dla mnie to była w ogóle, no taka film, jak oglądałem, takie super science fiction, ale pozytywne. Tak bym to powiedział.
5: Czy właśnie, czy nie szkoda tego projektu? Teraz w Rumunii...
3: Mówimy o SMR-ach.
5: Tak,
3: to jest tak, że ten projekt, ta technologia jest rozwijana właśnie przez kooperację rumuńską z Amerykanami. W Stanach też jakby cały czas wokół tej technologii prace trwają. Można do niej w każdej chwili wrócić, jeśli jakby będzie taka decyzja, że należy rozwijać i wola w większej skali, to zostały też przeprowadzone pewne działania formalne w ramach KGHM-u, ponieważ ten proces zakończył się, zdaje się, proszę mi poprawić, jeśli coś pomylę, decyzją zasadniczą w tej sprawie, tak? Zarówno jeśli chodzi o PA, jak i ministra kultury, przepraszam, ministra klimatu i środowiska, też na K, ale jednak zakres zupełnie inny.
7: No tutaj trochę freudowska pomyłka, ponieważ...
2: Kompetencje podobne.
7: Freudowska pomyłka, dlatego chciałbym to powiedzieć, bo pamiętam tamte czasy i akurat profesor Gliński, właśnie minister kultury, bardzo ciepło o naszym projekcie mówił i bardzo się cieszę, że doszło do tej pomyłki, żeby tu wspomnieć profesora Glińskiego i jego udziale, mimo że my jesteśmy w redakcji Kultury Radia Wnet, także wszystko jest na miejscu. To bardzo intencjonalna, fajna pomyłka.
5: Tak, bo ta zgoda właśnie była dla tego rozwiązania proponowanego z New Scale'em, tam 6 reaktorów czy 12, a nie było dotyczyło to Rolls Royce'a.
3: Mieliśmy też inne technologie wpisane w tą decyzję, czyli bo ponieważ sytuacja jest taka, że to jest technologia rozwijająca się, tak? I na tamtą chwilę to nie było tak, że można się było zdeterminować jednym rozwiązaniem, trzeba próbować szerzej było podejść do tych wątków. Newskiej był jednym z partnerów, z którymi były rozmowy. I ja generalnie cały czas wierzę głęboko w technologię SMR-ową, czy taką, czy inną. Ona przechodzi przez choroby wieku dziecięcego, ale za chwilę zostanie wyleczona z tych chorób, czyli po prostu będzie w pełni aplikacyjna przemysłowo. I ci, którzy będą, można powiedzieć, w takiej awangardzie zastosowań, ale też w rozsądnych warunkach ekonomicznych, bo tutaj trzeba to sobie powiedzieć. Znaczy, nie chodzi o to, żebyśmy wybudowali pierwszy reaktor w Polsce za bardzo duże pieniądze. Chyba, że to będzie droższe, dlatego, że przy pewnej skali 10 na przykład albo 15 reaktorów, ta cena potem znacznie spadnie i rozłoży się ta inwestycja w pewną skalę, która da nam efektywność też finansową, bo proszę pamiętać, że od tej ceny inwestycji potem zależy cena energii, którą wytwarzamy w dużym skrócie. Tak?
7: No tutaj bardzo pilnie śledzimy rozwój projektów i wszelkie decyzje odnośnie budowy floty całych reaktorów dzisiaj są kompletnie nie na miejscu i należy zrobić wszystko, żeby to zracjonalizować.
2: Ale czy Unia Europejska pozwoli nam rozwinąć skrzydła?
3: O, nawet w ostatnim czasie uczyniła deklaratywnie SMR-y pewnym priorytetem rozwoju energetyki w Unii Europejskiej, chyba trochę jako wyrzut sumienia w związku z likwidacją energetyki jądrowej na przykład w Niemczech. Po czasie, że tak powiem, okazało się, że to, jak mówiąc delikatnie, nie była najbardziej roztropna decyzja, tak? Albo w ogóle nie była roztropna. W związku z tym właśnie też trochę pod kątem energetyki niemieckiej, ale jest to stanowisko Unii Europejskiej, deklaratywnie zaczęto wspierać program rozwoju SMR-ów i ustanowiono z tego pewien priorytet w związku z energetyką i rozwojem energetyki, jako powrót do energii atomowej w krajach, które się pozbyły tej energii atomowej.
5: Tylko, że to jest bardzo długa perspektywa z punktu widzenia Unii.
3: To znaczy, wszystko idzie powoli. Ja oceniam, że taka perspektywa, powiedzmy, że inwestycyjna, związana z pełnoprawną, pełnoskalową, gotową technologią, która może być używana na terenie Unii Europejskiej, to jest rok. Gdyby ktoś zaczynał takie projekty, to powiedzmy, że w roku 2034-35 można było czymś skończyć w dużym skrócie sensownym, tylko to wymagałoby tego, że ktoś właśnie posiada już dokumenty, zaczyna proces inwestycyjny i tak dalej, bo samo wygłoszenie statementu, że my to wspieramy, to jest jeszcze nie inwestycja, tak? Ale dobrze, że jest ten statement, to stanowisko Unii Europejskiej, dlatego że w dużym skrócie jest to coś, czego można się chwycić. Można nawet próbować organizować finansowania na poziomie instrumentów unijnych. Czyli przynajmniej mamy informację, że nie jesteśmy przeciwko temu rozwiązaniu.
7: Tak, ale tutaj do zastosowań takich wielkoskalowych. No w Polsce się mówi coś, co bardzo mnie niepokoi, czyli budowy 4,2 gigawata za kontrakt różnicowy wyższy niż budowa elektrowni za P1000, dużo większej mocy. To jest bardzo niepokojące, dlatego że tu przede wszystkim musi być wybudowana elektrownia pierwsza, first of a kind, a podstawowe problemy są związane z bardzo innowacyjną i bardzo ryzykowną biznesowo technologią budowy bezpieczeństwa. Również wszelkie analizy stabilności pracy tego reaktora powodują, że jego inherentną cechą będzie brak możliwości sterowania mocą, co bardzo niepokoi, bo jeżeli taki jeden reaktor by miał zasilać Włocławek, to ja sobie mogę wyobrazić, że on pracuje ze stałą mocą i wszystko jest dobrze, ale jeżeli to ma być 4 gigawaty w Polsce, to ktoś zapłaci za to, że ktoś inny będzie sterował mocą.
3: No, to, co powiedziałem na samym początku, kluczowe z mojej perspektywy osoby, która pracuje z przemysłem, identyfikuje się z tą gałęzią gospodarki, to jest kwestia ceny. Jeśli ktoś zrobi stabilne, sterowalne źródło, które da cenę 350 zł, ale obywatele się nie będą musieli zrzucać, żeby mu wyrównać tą cenę do wyższego pułapu, dlatego że zainwestował bardzo dużo pieniędzy, w swoich rachunkach oczywiście się zrzucać, bo to ma miejsce w tej chwili w różnych narzędziach, no bo jeśli mamy inwestycje na morzu, to
2: tak, mieliśmy tutaj w ogóle całą taką audycję poświęconą, tam były takie punkty no po prostu.
3: Więc tutaj jest kluczowe ten wątek, żeby to była cena dobra, fajna, ale nie taka, która wywołuje de facto wzrost ceny za energię elektryczną.
2: Chcemy pana prezesa puścić, bo pan prezes biegnie, tak. Musi biec i wiemy o tym i już przy

0: kończyć. Dwa słowa takiego podsumowania z pańskiej strony.
1: No więc przede wszystkim poznaliśmy obraz sprawy z punktu widzenia człowieka, który, prezesa, który zarządzał dużymi inwestycjami. I moje pytanie o transparentność zawsze je zadaję i tu oczywiście zawsze za mało dostaję informacji, w jaki sposób my, wyborcy, mamy oceniać.
0: Kropla drąży skałę.
1: I dlatego warto dopytać. I to pytanie o transparentność w podejmowaniu takich decyzji jest kluczowe i mam nadzieję, że jeszcze dopytamy o tą transparentność prezesa.
0: Dopytamy. Pan prezes nie wyklucza przybycia jeszcze raz albo nie raz do nas?
1: No miejmy nadzieję.
0: Pan wiceprezes?
2: Myślę, to byłoby bardzo, byśmy mogli dokończyć tę rzeczywiście dyskusję, bo te złoża pod tą nową solą, jeżeli ci Kanadyjczycy są tak zachwyceni tym, mianowicie zawartością, że tam od razu mówi się o srebrze. To miedź i srebro, to nie tylko miedź, więc uważają, że to
0: najbogatsze. No ale to będzie z czego spłacać te długi, ministra Domańskiego, jak będzie złoto jeszcze, to po prostu super, nabierzemy, a tutaj złoto będzie z tych, dukaty będziemy rozdawać.
2: Tylko, że jest taka sytuacja, że ta firma, która obok będzie wydobywała, nie może przetwarzać tego. Oni muszą podpisać umowę z KGHM.
0: Dokładnie weźmiemy.
2: Na przetwarzanie i huty. I teraz jest jeszcze coś takiego jak podatek miedziowy i że może, takie mam pesymistyczne trochę spojrzenie lub realistyczne spojrzenie, że ta nowa kopalnia, która powstanie, nie będzie obciążona podatkiem miedziowym. Będzie miała bogate złoża, wprawdzie głęboko, ale możliwe do zagospodarowania i że w konsekwencji będzie bardziej wydajna od KGHM-u i KGHM zostanie sprzedany.
1: Bo politycy tak ustalą, że będzie bardziej...
2: Na przykład. Nie, ja mówię, podatek miedziowy...
0: Ja pamiętam, kiedyś Donald Tusk powiedział, że jakikolwiek minister do niego przyjdzie, to kiedyś to było chyba za pierwszych rządów, że z propozycją nowego podatku to będzie to ostatni dzień jego w rządzie.
1: No właśnie. Ale właśnie to jest propozycja, żeby akurat ta firma kanadyjska nie płaciła podatku. Żart. No. Ale może niestety nie jest to.
2: Chcecie powiedzieć, i gdyby sobie czekamy na dzień, co rozgoni skłębione
0: Czekamy
2: zasłony,
0: na dzień, co rozgoni. Miał być Chicoria, nie wiem, czy się zmieści, bo mamy już chyba 45 sekund, się nie zmieści Chicoria, to no urodziny ma. To tylko Państwu wspomnę, to sobie Państwo posłuchajcie. Cika Korea, może się po południu uda posłuchać, bo ja o 16 też zapraszam na audycję popołudnie w net. To pa!
2: Do widzenia.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił. Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Bo będziemy rozmawiać i o programie SAFE, ale także między innymi o F-16. Myślę, że pan profesor Mariusz Miąsko za moment też skomentuje państwu ten fakt, można powiedzieć, chwila historyczna. A pan profesor Mariusz Miąsko to jest profesor związany ze Szkołą Główną Mikołaja Kopernika, ale także analityk, ekspert, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, o zbrojenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
1: No właśnie, przed momentem słyszeliśmy F-35 nad polskim, nad niebem Warszawy, tutaj na Placu Zamkowym, a my porozmawiamy teraz właśnie o zbrojeniach i o SAFE, bo z jednej strony rząd przekonuje, że ten program to jest historyczna szansa na modernizację armii, ale już dzisiaj pojawia się sporo znaków zapytania. Mamy takie zarzuty, że część tych środków jest przeznaczana na przykład refinansowanie wcześniej zaplanowanych zakupów, albo nawet na podstawowe wyposażenie takie jak hełmy. Pytanie, czy budujemy takie zdolności, które są w Polsce w tym momencie potrzebne, czy raczej trochę błądzimy we mgle, jeżeli chodzi o te wydatki z SAFE? Jak pan to ocenia?
2: Więc tak, chciałbym się odnieść najpierw do tego F-35.
1: To oczywiście.
2: Podwójnie, bo to takie rzeczywiście w pewnym sensie historyczne zakupy. Przede wszystkim chciałem z tego tytułu, że zakupiliśmy F-35, pogratulować polskim pracodawcom, polskim przedsiębiorcom oraz pracownikom polskich przedsiębiorców, którzy tak naprawdę sfinansowali zakup tych samolotów w 90-kilku procentach. Pamiętajmy, że 90-kilka procent przychodu całego polskiego budżetu stanowią przychody z tytułu podatków i różnego innego typu, można powiedzieć, danin pośrednich, które opłacają i wpłacają do szeroko rozumianego budżetu, nie tylko do tego stricte budżetu, do szeroko rozumianego budżetu polscy przedsiębiorcy i pracownicy, którzy pracują w polskich przedsiębiorcach, więc to jest wielki sukces polskich przedsiębiorców i pracowników polskich przedsiębiorców, że zakupiliśmy dla państwa polskiego, dla wszystkich obywateli i dla siebie zakupiliśmy te samoloty. To jest bardzo ważne, by to wybrzmiało. Gdyby ktoś chciał kwestionować te 95% tych przychodów, to nie mam dzisiaj na to czasu, bo nie temu jest poświęcona audycja, ale chętnie wyjaśnię, że dlaczego taka właśnie wartość faktycznie skumulowana jest generowana przez przedsiębiorców. Politycy żadni nigdy nie zakupili nam żadnych samolotów, bo nie mają żadnych pieniędzy. Tak samo urzędnicy.
1: To prawda.
2: To jest
1: i o tym
2: punktem wyjścia.
1: Tak jest.
2: Także gratulacje.
1: I o tym powinniśmy pamiętać. To gratulacje dla nas wszystkich. No właśnie, SAFE miał być takim impulsem, być może jest impulsem dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale już dziś, czy widać te realne korzyści dla krajowych producentów, bo to jest chyba podstawowe pytanie, czy też jest to ryzyko, że znaczna część tych pieniędzy trafi do zagranicznych dostawców? Jak wyglądają te pierwsze etapy pożyczki?
2: Już wyjaśniam. Tak, świetne pytanie. Wyśmienite pytanie, już wyjaśniam. To jest tak, że znowu odniosę się do tego F-35. Musicie państwo wiedzieć, że mamy takie de facto 3-4 ścieżki finansowania. Takie można powiedzieć 4 pudełka, z których finansowana jest polska zbrojeniówka, w części wojsko i Straż Graniczna. Pierwszy to jest ten, można powiedzieć, już słynny SAFE, co do którego mamy wątpliwości natury konstytucyjnej, czy w ogóle w sensie formalnym została zawarta ta umowa. I rzeczywiście tutaj rząd wyszedł z takiego założenia, że i tak w przekazie medialnym jest taka informacja, że około 80% tych środków, które zaciągnęła Polska z tytułu kredytu o nazwie SAFE, ma trafić do polskiej zbrojeniówki. To nie jest do końca precyzyjna informacja. Troszeczkę te mechanizmy tam inaczej w środku chodzą. To jest bardziej taki fakt medialny, ale faktycznie zgodnie z deklaracjami, bo przecież ja tych umów nie widziałem, zostało podpisanych 60 kilka umów z polskimi zakładami o wartości 120 miliardów złotych. Opieram się tutaj nie na twardym materiale w postaci umów, których, tak jak mówię, jeszcze raz zaznaczam, nie widziałem, ale opieram się na pewnym na zaufaniu elementarnym do przekazu medialnego polskich urzędników, którzy twierdzą, że tyle umów zostało zawartych o wartości 120 miliardów złotych. Druga ścieżka finansowania i ważne jest, że rzeczywiście jeżeli prawdę jest, że 62 firmy już podpisały tę umowę, to znaczy, że te środki w ogromnej części wpłyną do w polskich firm i będą rozbudowywały, służyły rozbudowie polskiej myśli technologicznej. Druga ścieżka finansowania to jest dokładnie ta, z której zostały sfinansowane F-35. To jest ścieżka amerykańska, jest taki otwarty specjalny projekt kredytowy, który pozwolił sfinansować nam zakup, bo Polska wszystko, co kupuje, kupuje tak naprawdę na kredyt. To, co kupuje ze Stanów Zjednoczonych, też kupowała na kredyt. Notabene ten kredyt był wyżej oprocentowany niż SAFE, ale do tego za chwileczkę przejdziemy, bo stopa oprocentowania SAFE nie jest stopą stałą. Być może to za chwileczkę wyjaśnimy. Przewaga SAFE nad tą linią kredytową ze Stanów Zjednoczonych jest taka, że prawie 100%, niemalże 100%, bo to też jest pewne uproszczenie, ale przytłaczająca większość technologii jest wytwarzana na terenie Stanów Zjednoczonych i można powiedzieć, że udział polskich przedsiębiorstw w rozwoju nowych technologii, zaznaczam nowych technologii, przy tej ścieżce finansowania jest niewielki. Jest trzecia ścieżka finansowania, to jest koreańska. I tutaj sytuacja jest gdzieś taka pośrodku pomiędzy, troszeczkę jakby pomiędzy SAFE a tą ścieżką finansowania ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy częściowo finansowane technologie, które powstają na terenie Korei, a częściowo będą one realizowane na terenie państwa polskiego. Przy czym obydwie ścieżki, zarówno koreańska, jak i ta ścieżka amerykańska, są droższe w oprocentowaniu, na dzień dzisiejszy zaznaczam, co jest bardzo ważne, na dzień dzisiejszy niż ta SAFE. No, ta SAFE, proszę Państwa, dlaczego jest tańsza? Jest tańsza dlatego, że tak naprawdę to nie Unia Europejska udziela tej pożyczki, wbrew temu, co się znowu w mediach słyszy. Tak w gruncie rzeczy to udzielają instytucje finansowe, banki Unii Europejskiej ten kredyt i on jest w części redystrybuowany na Polskę. I siła oddziaływania Unii Europejskiej jest na rynki finansowe jest wyższa niż siła oddziaływania Polski, dlatego Polska, gdyby chciała wyemitować obligacje, bo Polska emituje obligacje każdego dnia, gdyby Polska chciała wyemitować obligacje, to musiałaby ponieść koszt około 5%, ponad 4, czasami ponad 5% wykupu wartości wyemitowanych obligacji. Natomiast korzystając z SAFE ponosi koszt około 3%, ale to też nie jest, panie redaktorze, drodzy państwo, w pełni prawdziwa informacja. To mogę wyjaśnić, że jest taka potrzeba.
1: No właśnie, to oczywiście niech pan profesor wyjaśni, bo mówimy o ogromnych kwotach i o długu, który będziemy odczuwali przez dekady i które będziemy musieli spłacać jako Polacy, ale też pytanie, czy trochę tak na logika, no są państwa, które przecież też mogły, a nie skorzystały w tak jakby dużej skali jak Polska, no chociażby Niemcy, no przecież to jest chyba...
2: O, genialne pytanie, panie redaktor. Wyśmienite pytanie. W związku z powyższym to trzeba też doprecyzować, dlaczego Niemcy nie skorzystały właśnie, bo musimy wiedzieć, że Niemcy na rynkach kapitałowych międzynarodowych są uznawane za kraj dużo bardziej stabilny. Ekonomicznie i lepiej położony geopolitycznie. W związku z powyższym Niemcy emitują obligacje, ja uśredniam, żeby ktoś tam nie zwrócił uwagi, że jest jak w szczegółach jakaś różnica, ale co do zasady emitują obligacje z oprocentowaniem 3%, a Polska z oprocentowaniem 5%. W związku z powyższym Niemcom nie opłaca się skorzystać z SAFE z oprocentowaniem 3,2%, a Polsce opłaca się skorzystać z SAFE z oprocentowaniem 3,1%. Dla Niemiec SAFE byłby droższy, a dla Polski jest tańszym pieniądzem na rynku międzynarodowym. Więc taka w mojej ocenie jest czysto matematyczna przyczyna, dla której Niemcy nie są zainteresowani droższym kredytem, skoro mają tańszy. Dla Polski to jest jednak bardzo poważny problem, bo my nie wiemy tak naprawdę, po ile my ostatecznie tak naprawdę ten kredyt otrzymaliśmy. Jedyne, co wiemy i co jest takim pewnego rodzaju bezpiecznikiem, to to, że ten kredyt nie jest kredytem na procent składany. To znaczy, że nie będziemy płacić odsetek od odsetek, ponieważ w pierwszej kolejności przez 10 lat będziemy spłacać wyłącznie same odsetki. A później, co jest w ogóle też silnie dyskusyjne, ale przynajmniej rząd przyjął taką optykę, że przynajmniej nie jest to procent składany. W związku z powyższym ten koszt jest troszkę bardziej przewidywalny obsługi tego kredytu, jest znacznie niższy niż przy procencie składanym. Okej, to by się wydawało, że to jest dobrze, tylko że jest jeden istotny problem. Kiedy rozpoczynaliśmy rozmowę o SAFE w dyskusji krajowej, to pamiętajmy, że wszyscy mówili, że będzie ten kredyt nas kosztował 3%. A kiedy już dochodziło do podpisywania umów, to się okazało, że on wynosił 3,17%. Procenta. A aktualnie na dzień dzisiejszy bodajże wynosi w okolicach 3,32%. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że upłynęło zaledwie powiedzmy 2 miesiące i nagle z 3% mamy 3,32. Mhm. A dlaczego tak się dzieje? No bo co decyduje o tym, ile my płacimy? Otóż my rozliczamy się w złotówce. I teraz to jest pierwszy czynnik. A teraz to znaczy, że im złotówka jest silniejsza, tym mniej będziemy płacić, ale im złotówka jest słabsza, to tym będziemy więcej płacić. I teraz kiedy złotówka jest słabsza? Złotówka jest słabsza w przypadku zagrożenia, na przykład militarnego. Gdybyśmy zostali zaatakowani przez Rosję, nawet niepełnoskalowo, o czym ja mówię od już ponad roku, trzykrotnie na antenie w państwa rozgłośni radiowej o tym mówię, że gdybyśmy nawet niepełnoskalowo zostali symbolicznie zaatakowani przez Rosję, to wówczas wpadamy do zupełnie innego koszyka ratingowego, a wówczas okaże się, że nie będziemy, nasze oprocentowanie nie wyniesie wcale 3,3%, jak obecnie, tylko wyniesie być może 4%, a być może 5%, a być może 6%, a być może 7%. To znaczy, im mniej stabilnie będzie w naszym regionie i w naszym kraju, tym słabsza będzie złotówka, tym wyższy będzie koszt obsługi tego zadłużenia. I nikt nie jest w stanie powiedzieć w ciągu 40 lat, jaka będzie sytuacja geopolityczna Polski, bo Polska jest w takim bardzo niebezpiecznym miejscu geopolitycznie. Mhm. I nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile nas będzie kosztował ten kredyt. I to jest moim zdaniem powód, dla którego rząd upiera się przy wprowadzeniu euro. To znaczy chciałby w jakiś sposób ustabilizować ten rynek ekonomiczny w Polski poprzez euro. To ma całą kaskadę innych problemów generuje i błędów, czego doświadczyła Grecja. Ale rząd stara się w jakiś sposób zrekompensować w tym przekazie medialnym, czysto medialnym, powiedzieć tak, no dobrze, optujemy za wprowadzeniem euro, wówczas to oprocentowanie będzie bardziej stabilne, bo Unia Europejska na rynkach monetarowych jest bardziej stabilna. W związku z powyższym być może to nie będziemy musieli zapłacić 6%, tylko być może stabilnie 3 z hakiem.
1: Ale to powiedzieliśmy o tym mechanizmie finansowania i o tych zagrożeniach, no, które chyba faktycznie są trochę bagatelizowane albo nie są wystarczająco brane pod uwagę, no nie wiem, ze względu na jakąś agendę polityczną. Wiadomo, że to jest też bardzo, bardzo mocno używane do tego, aby wzmacniać poszczególne frakcje, czy z drugiej strony ci, którzy krytykują, aby też umacniać siebie, ale jeżeli byśmy spojrzeli z perspektywy takiej praktycznej i wojska, no bo podpisano już umowy warte dziesiątki miliardów złotych, ale czy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa to ważne jest to, ile kupujemy, czy co kupujemy? Jakby wprost, czy wojsko dostaje sprzęt, którego rzeczywiście potrzebuje dzisiaj do odstraszenia Rosji, bo głównie o tym mówimy, czy może sprzęt, który dobrze wygląda w komunikatach takich politycznych, medialnych, a niekoniecznie od strony praktycznej to się wszystko spina? Czy dzisiaj już możemy coś na ten temat powiedzieć, czy musimy czekać?
2: Tak, ja pani redaktor to odpowiem tak troszeczkę, zaczynając znowu od tej części ekonomicznej, bo dlaczego rząd się w ogóle nie chwali, nie wyjaśnia tego w przestrzeni publicznej, dlaczego, że bierze tańszy kredyt. Dlaczego tego rząd nie robi? Dlaczego właśnie nie mówi tak, kupujemy polski sprzęt, dobry sprzęt, rozwijamy polską myśl technologiczną i jeszcze na dodatek robimy to na najtańszym kredycie, jaki jest na rynku. Dlatego, że rząd wówczas po pierwsze musiałby się przyznać, że buduje ten potencjał wyłącznie z kredytu. To znaczy musiałby się rząd otwarcie przyznać, że państwo polskie zbankrutowało. Że państwo polskie musiałby wyjść premier i powiedzieć, dziennie bierze, jako premier zaciągam, tak zarządzam państwem, w tak nieefektywny i zły sposób zarządzam państwem, że codziennie muszę zaciągnąć dla was, obywatele, którzy na mnie głosowaliście, muszę zaciągnąć 1 miliard złotych długu. Tak nieefektywnie zarządzam. W związku z powyższym premier nie może się pochwalić tym, że zaciąga najtańszy kredyt na rzecz wojska, bo musiałby się przyznać do tego, że zaciąga w ogóle kredyt, że nie potrafi zarządzać efektywnie państwem. I teraz pytanie jest takie, no to na co idą dokładnie te pieniądze? Pierwotny mechanizm, były takie dwa mechanizmy. Pierwotny mechanizm był taki, że częściowo te pieniądze z sejfu miały iść na twarde zbrojenia, a częściowo między innymi na redystrybucję, na policję, straż graniczną, na funkcjonowanie tych służb. Później tam w wyniku, można powiedzieć, sprzeciwu prezydenta doszło do zmiany, tą obsługę tego kredytu zajął się BGK. I teraz jest w ten sposób, że można dokonać, jakby to są takie dwa pudełka. Pierwsze pudełko to związane z produkcją i wytwarzaniem nowej myśli technologicznej związanej z obronnością na armatohaubice. No wszystko to, co tylko Polska dysponuje na amunicję i tak dalej, i tak dalej. Jest całkiem sporo tej polskiej myśli technologicznej, która będzie dofinansowana. A druga część idzie na infrastrukturę związaną z przygotowaniem, można powiedzieć, polskich granic do obronności. I rząd wyszedł z takiego założenia, że czyli przygotowaniem, można powiedzieć, tej całej infrastruktury granicznej, okołogranicznej, etc., etc., związanej z de facto wsparciem w jakimś tam zakresie służb typu Straż Graniczna, w jakimś tam zakresie również i policji. I rząd wyszedł z takiego założenia, że jeżeli przesunie tam część tych środków na ten obszar właśnie, który tu wymieniłem, ze środków kredytu Unii Europejskiej, to nie będzie musiał przeznaczać środków z drogiego kredytu. Więc tutaj są takie dwa pudełka finansowania. Jeżeli chodzi o to pierwsze pudełko finansowania, to rozwój polskiej myśli technologicznej bezapelacyjnie ma sens. To jest w ogóle bezdyskusyjne. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że do 1989 roku Polska była producentem własnych samolotów szkolno-bojowych Iskra, wcześniej własnych samolotów bojowych LIM i pamiętajmy, że dość długo była producentem tych LIM-ów, czyli odrzutowych myśliwskich w tamtych czasach, w pełni myśliwskie, to był zresztą jeden z najlepszych na świecie. Pamiętajmy, że powstawały polskie konstrukcje śmigłowcowe, bo przecież mamy chociażby nawet Sokoła. Mieliśmy bardzo duży ten potencjał, który mieliśmy Irydę, proszę Państwa, która została już w tej tak zwanej nowej Polsce zlikwidowana. Niektórzy twierdzą, że po interwencji polityków Stanów Zjednoczonych, czy przedstawicieli polityków Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, że to był w tamtym czasie, w tamtych warunkach wyśmienity samolot szkolno-bojowy. Albo pola walki. To nie o to chodzi, czy żeby teraz ktoś nie wszedł w polemikę, czy on był świetny, czy on nie był świetny, tylko chodzi o to, że produkowaliśmy.
1: Że w ogóle był.
2: Swoją myśl technologiczną, a aktualnie na minimalną skalę, znaczy absolutnie niewielką skalę produkujemy. Nawet mamy karabinki Grot, które zostały bardzo, bardzo, bardzo udoskonalone. Można powiedzieć, że rzeczywiście spełniają większość oczekiwań wojska, no i okazuje się, że nie ma na nie zamówienia, no bo relacje polsko-ukraińskie są takie, że Ukraińcy, kiedy dostawali je za darmo, to chętnie brali z pocałowaniem rączki. Nie, brali je bez pocałowania polskiej ręki, a w każdym razie nie o to chodzi, żeby całowali, tylko chodzi o to, że bez jakiegoś szczególnej wdzięczności w ujęciu gestów politycznych, ale kiedy już musieliby teraz za nie zapłacić, to nie są zainteresowani, nie korzystają z, przynajmniej takie ostatnie informacje do mnie docierają, że nie korzystają i nie są zainteresowani zakupami polskiej myśli technologicznej, więc musimy je wyprodukować na rynek wewnętrzny. Więc to dobrze tak naprawdę, że są jakieś środki i że one są z możliwie taniego kredytu. Dlaczego rząd się nie boi, bo może to też panią redaktor państwa interesuje, dlaczego rząd się nie boi zarzutów na przykład i postawienia przed Trybunałem Stanu za podpisanie niezgodnie z polską konstytucją, jak konstytucjonaliści tak twierdzą. No, ja nie jestem konstytucjonalistą, więc opieram się tylko na opinii tych, których uważam za najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów. To dlaczego polski rząd się nie boi zarzutów i postawienia przed Trybunałem Stanu? No bo, proszę państwa, będzie łatwo się bronić przed Trybunałem Stanu, wykazując, że w tym momencie ten, kto podpisał te umowy międzynarodowe na SAFE, po prostu nie miał tańszej opcji. No, będzie ciężko postawić zarzut, że doszło do zawarcia umowy na najkorzystniejszych ekonomicznie warunkach, które są na rynku. No bo jeszcze jest taka narracja, że możemy skorzystać z polskiego złota, prawda, z NBP. No teoretycznie możemy, mamy tam powiedzmy, że te 400 ton, ale gdybyśmy skorzystali z tego polskiego złota, po pierwsze nie wolno, zgodnie z polskimi przepisami, nie wolno, żeby NBP kupiło. Ale gdybyśmy nawet stworzyli mechanizm finansowy, przepraszam, mechanizm prawny pozwalający uruchomić tę część tych zasobów z tych 400 ton, to pamiętajmy, że my nie mamy tych 400 ton na miejscu, to o ile ja wiem przynajmniej, to mamy prawo do 400 ton w części mamy tylko prawo, ale gdybyśmy nawet mieli taki mechanizm i byśmy uruchomili część tych zasobów, to wiecie państwo, co by się stało na rynkach finansowych? Znaczy, znowu Polska straciłaby na wiarygodności finansowej, na stabilności. Dlaczego? Bo Polska jest gigantycznie zadłużona. Polska jest bankrutem. Polska jest gigantycznie zadłużona. I teraz to, co powoduje, że my otrzymujemy w ogóle jakiekolwiek finansowanie, znaczy kredytowanie na rynku międzynarodowym, to troszeczkę uogólnia mi pewna hiperbola, żeby też znowu ekonomiści teraz tam nie zaczęli pisać, że to jest uproszczenie, bo jest uproszczenie, ale mówię do wszystkich słuchaczy, a nie tylko do ekonomistów. Więc Polska, gdyby nie miała tych 400 ton złota, które stanowi zabezpieczenie pod spłatę kredytów, które zaciąga rząd na gigantyczną skalę, to nasz koszt obsługi tego emisji, tych obligacji byłby jeszcze drastycznie wyższy. I dlatego my sobie nie możemy tak naprawdę efektywnie pozwolić na uruchomienie tych zasobów. Więc ta sprawa, wiecie państwo, finansowanie jest bardzo złożona, jest bardzo wielowątkowa.
1: Jest bardzo wielowątkowa, ale na pewno trzeba się temu przyglądać, bo ta sprawa dotyczy nas wszystkich. Bardzo panie profesorze dziękuję za wyjaśnienie przynajmniej części tych dużych znaków zapytania, które są i które, mam nadzieję, będziemy poruszać też na antenie Radia Wnet. Pan profesor Mariusz Miąsko, profesor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, w szeroko rozumianym bezpieczeństwie, także w wojskowości. Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia jeszcze.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Jest z nami pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta związany m.in. z Do Rzeczy. Dzień dobry.